0: w zwarciu, że tak powiem, na tym. Także,
1: to ty masz taki bardzo unikalny
0: pogłoski.
1: Styl walki, bo masz taki styl walki zaczerpnięty jakby od zombiaków.
0: Znaczy nie, no ja akurat jako mało, już taki mało ruchliwy człowiek, jeśli chodzi o kondycję, to a ciągle jeszcze ponad 100-kilowy, to mam prostą metodę, po prostu kładę się na przeciwnika, a jako mały, a dosyć masywny jestem, jest ciężko się spode mnie wydobyć, po prostu tak jak żółw machał, jak się przewróci żółw na skorupę, rozumiesz, o co chodzi.
1: No tak, to wiesz, tam cycuchy, brzuchol, fałdy, wszystko się rozlewa i mu tam, wiesz, wpada do oczu, do uszu, on chce krzyczeć, ale zostaje zakneblowany fałdką z twojego brzucha i się dusi i go tak zaduszasz.
0: Poza tym taka pozycja, że tak powiem, do walki w razie interwencji, mogę powiedzieć, że nie przeszkadzajcie w miłości, że tak powiem, tutaj do kolegi czy kogoś. Także w razie czego można też zmylić ewentualny patrol lub przypadkowych rozjemców, nie? No a chciałem poruszyć tutaj taką sprawę, bo widzę u ciebie na czacie, w ogóle to dzięki, bo jak wszedłeś, to od razu mi robota zaczęła lepiej iść. Ja nie wiem, masz coś takiego w sobie, że jak ty nadajesz, ja ciebie słucham i ktoś do ciebie dzwoni, to mi tak super robota idzie, jak nie wiem. Jak przestaniesz nadawać, to bym leżał po prostu cały czas. No także wczoraj z kolei miałem dokładnie odwrotnie, to znaczy takie zadanie, które mi się nie udało, jak Enki sobie poszedł jak zwykle, gdzieś tam jakąś drzemkę, bo ja rozumiem, że on zawsze idzie w czasie audycji jakąś drzemkę sobie zrobić, ja to miałem przyciągnąć kobiety. Nie udało mi się, ale chyba wiem, bo temat kosmosu i kolejek to raczej nie był za dobry, a dzisiaj u ciebie jest bardzo dużo kobiet i może tutaj mi się uda, szczególnie, że są te takie sympatyczne kobiety, które bardzo lubię. Wiedzą na pewno, o kim mówię. A dzwoniła ostatnio do ciebie jakaś dziewczyna? Do którejkolwiek audycji z ostatnich tygodni.
1: No przed chwilą dzwoniła do mnie dziewczyna.
0: A no tak, rzeczywiście. No ale ona była tylko w tle z tego co pamiętam. Bo ja się
1: jeszcze wcześniej do mnie dzwoniła dziewczyna.
0: Dosyć daleko. No właśnie chciałem też tutaj pozachęcać. Jeżeli ja jestem takim odstraszaczem, bo może jednak moje, że tak powiem, mniemanie o sobie, że przyciągam kobiety, to jest tutaj błędne i może jednak odstraszam, to powiedzcie dziewczyny, to się szybko rozłączę, jak będzie chciała jakaś tutaj zadzwonić do Krawca, ale liczę na to, że kiedy ja będę tutaj na antenie, bo nie myślcie, że mam jakieś parcie na sławę czy mikrofon, to absolutnie. Aczkolwiek dzwonię też, żeby się pochwalić, że jakość moja jest teraz bardzo fajna.
2: Halo? Tam?
1: Jest
2: wiem,
1: dziewczyna.
2: Wiem, że mówisz o mnie.
0: No, jest ikonka Tomb Raider. Wierzcie mi, że Aldona wygląda jak Lara Croft z Tomb Raidera. Widzisz, Krawiec?
2: Nie wierzcie tam, bo ja jestem blondynką. On ma coś z oczami.
1: Dlatego ty jesteś Lala Croft. Lala Croft.
2: Chciałam się Tama spytać, jak Karolina, a nie tam kolor włosów i ikonka na Skype'ie. Jak
0: no
2: Karolina po maturze?
0: Słyszę ją bardzo głośno, bo tupię nogami z koleżanką nade mną dokładnie na czymś, co jest u mnie sufitem, a u niej podłogą.
1: Ale to z radości tupię? Z radości tupię, że zdała, czy ze złości, że nie zdała?
0: Zdasz to zdała na pewno, natomiast wyniki będą dopiero w sierpniu, także sobie wyobraźcie, jak te dzieciaki nerwowo muszą trzymać. No egzamin poniedziałkowy polski, czyli polski podstawowy, bo aż dwa egzaminy były w ciągu jednego dnia, ponieważ w tym roku dla tych, którzy nie wiedzą, ustne egzaminy nie występowały, tylko pisemne. Moja córa pisała w poniedziałek polski podstawowy i rozszerzony jako humanistka. Poszło jej, no tak uznaję, że na cztery. Nie jest ani zadowolona, ani jakoś tam specjalnie załamana. Nie jest tylko pewna jednej koncepcji, którą wyciągnęła z wesela Wyspiańskiego, czyli to, że uznała Boga za postać fikcyjną i tam trzeba było się coś jakoś odnieść, znaczy za postać taką wymyśloną. No. nie wiem, czy to przejdzie w polskich warunkach u komisji, jeżeli tam będą jacyś bardzo ekstremistyczni katolicy.
1: Wątpię.
2: Nie, no będzie musiało przejść, no przecież to ona, wiesz, odbiera to wszystko i ona to będzie opisywała, to jest jej, wiesz, sposób widzenia tego Wyspiańskiego i to musi przejść, to w ogóle nie ma bata, żeby nie przyszło, jeżeli nie przejdzie, to trzeba coś z tym zrobić. Nie można, wiesz, w ogóle tego popuścić.
1: Jednak powinniśmy też zwracać uwagę na aspekt moralny, na moralny aspekt tego wypracowania. No i tutaj nie ma Boga, tak? Nie ma Boga, a więc kto jest, jak nie ma Boga?
0: Dla jednego to będzie postać fikcyjna, dla ateisty, a jeżeli w komisji znajdą się sami katolicy, no to i to tacy właśnie bardziej ten, to mogą tego nie uznać.
2: Nie, no to trzeba do trybunału wtedy, Edem, musisz uruchomić swoją tą stronę i zaskarżać, bo to nie może, nie, to absolutnie nie może przejść wtedy, bo no jak no można potencjał zabić, no, w zarodku.
0: Natomiast jeśli chodzi o matmę, to matematykę to jest zawiedziona, bo mówi, że niepotrzebnie się przez miesiąc 8 godzin dziennie każdego dnia uczyła do matematyki, bo również gdyby się nie uczyła, zrobiłaby tak samo. Popełniła sporo takich wszystkich błędów. Wiecie, po prostu dobra koncepcja, dobre obliczenia, tylko gdzieś tam zamiast plus minus, zamiast 3 tam 2 czy coś, po prostu takie czeskie błędy, które powstały. To jest tego pewna, bo sprawdziła wyniki i są troszkę inne niż to, na co liczyła. No ale jeżeli w komisji będą nie przykładać do szablonu, a sprawdzać poprawność myślenia w trakcie jak gdyby rozpisywania zadania, powinna chociaż pół punktu dostać, znaczy tam jakichś procentów, bo teraz się na procenty, tak jak alkohol liczy. Natomiast ostatni egzamin angielski, do którego się najmniej uczyła, bo w ogóle poszedł jej najlepiej. I tak właśnie sądziłem, bo już jej przed tym egzaminem mówię, zobaczysz, że się nic nie uczyłaś i najlepiej ci pójdzie. I zarówno rozszerzenie, jak i podstawka poszła, przynajmniej tak sądzi, poszło to dobrze. No przed nią jeszcze znienawidzony przedmiot, czyli historia. Znaczy znienawidzony to może za dużo powiedziane, po prostu nie za bardzo lubi panią, która uczy tego przedmiotu. No ale tam już taki to będzie tylko rozszerzony, czyli nie będzie dwa razy w ciągu dnia musiała podchodzić do komisji. Ale to dopiero za jakieś chyba dwa tygodnie, z tego co pamiętam. Także jeszcze matury trwają, można powiedzieć. Ale powiem wam, strasznie szybko ten czas zleciał, bo dopiero co ją zapisywałem do szkoły średniej, dopiero co przenosiłem do drugiej szkoły średniej, bo zmieniła po pierwszym roku na humana, a już, kurczę, studniówka minęła, do której było tyle przygotowań, to pół roku trwało, już minęła matura. Mówię, dzisiaj córuś, zobaczysz, za chwilę minie te 3,5 roku, nie wiem, czy tak teraz jest. 3,5 roku i będziesz licencjata miała już.
2: No to jest tak, jak ci tam mówiłam, że po prostu jak ją usłyszałam po dłuższym czasie i nie wiem, to około 2 lat, na pewno nie więcej, zawsze wchodziła z tą swoją koleżanką, piszczały jak podlotki, a teraz po prostu taki kobiecy głos, no lata lecą niestety na naszą niekorzyść.
0: No ja mam materiały, które...
2: Piluj tylko, żebyś dziadkiem nie był za szybko.
1: No właśnie, znaczy, właśnie.
0: A właściwie to ja w tej chwili wyglądam jak dziadek, bo jestem z siwą brodą. Obejrzycie portret Marksa...
2: Ale tak szczerze, to Etamie, widzisz siebie jako taki dziadek, no, pomagający w pilnowaniu dziecka Karolinie, prawnuka swojego, bawieniu
0: znaczy,
2: się,
0: ja bez
2: takiego
0: problemu
2: dziecka.
0: Się zajmę dzieckiem.
1: Ja go widzę jako dziada, właśnie.
0: Ja jestem w stanie zająć się trójką dzieci na raz.
1: Porfiri się do nas dołączył, strasznie coś tam w tle u niego gra.
3: Gra coś u mnie? Terkocze?
2: No właśnie, Terkocze,
0: bo chyba wykonujesz przysiadę.
1: Na podwórzu jesteś?
3: Słucham sobie nocnego radnika jeżdżąc na rolkach, więc chyba...
2: O Jezu!
3: Nie ma warunków. Proszę?
2: Jestem w szoku, że rolkarz słucha nocnego.
3: A to... co jest dziwnego w słuchaniu nocnego radia jeździe na rolkach?
2: A to, że na przykład może cię rozproszyć i niestety wrócisz z przyklejonymi spodniami do kolana rozwalonego, będziesz musiał cały wejść do wanny, żeby je ściągnąć.
3: Jakoś sobie radzę.
1: I tam.
3: Dobra, ale
1: i tam warknął prosiak. No.
3: Jak nie mam warunków, to trudno, zadzwonię może jak wrócę w takim razie.
1: No jest okej, okay, ale to faktycznie wiatr ci szumi we włosach, nogi twe gipkie, w rolki odziane. Tak więc biegnij, suń do przodu latawcze wiatronogi i kiedy pewnego dnia powiesz sobie, że to stop, zatrzymasz się, to zadzwoń do nocnego radia.
3: Ja, wiesz co, może sobie siądę na ławeczce. Zobaczę, tylko czy jest jakaś wolna w zasięgu wzroku. Słabo, dobra, to ja znajdę wolną ławkę, to sobie siądę i zadzwonię.
1: No dobra.
3: Okej, to do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Dobra, też się słuchajcie, wyłączam, bo mam jakieś ekstremalne błędy z internetem i więcej was nie słyszę, jak słyszę, także Etam, pozdrawiam cię serdecznie. Karolina, nie wiem, czy ty tam jesteś jeszcze? Bo
0: jestem.
2: I tak nie słyszałam, bo
0: teraz
2: mnie
0: nie było. Teraz już nie będziesz miała problemów. Teraz nie? Zostań, bo nie będziesz miała problemów, bo to było przez ten wiatr, bo jak w dwie strony idzie komunikacja z Skype'a, to wtedy są problemy.
2: No dobra, tak sobie daję 10 minut, zadowolony.
0: Okej.
1: Okay. To muszę tutaj dać, do teczki wpisuję informację. Aldona.
2: To dawaj,
1: daję sobie 10 minut.
0: Nie, tobie to było dla mnie, że ja dostaję 10 minut.
1: Tobie daję 10 minut. Aha.
0: No.
1: A to, czyli tak cię nisko ocenia, ja tak patrzy na siebie i tak mówi.
2: Egoista, narcyz ze Szczecina, to nie wiadomo, nie? Wszystko
1: tak,
2: jego.
1: Tak, daję ci 10 minut, chłopaku.
0: No ja kiedyś tłumaczyłem tutaj już na kwestie damsko-męskie, że facet w moim wieku sobie kobietę bierze, a nie chce, żeby... Nie pyta się, że, czy chce być wzięta. To jest normalne, no. Po prostu. Ja wczoraj zapomniałem tego Enkiemu powiedzieć. Muszę mu powiedzieć, bo mój rocznik jest.
2: Dobra, a mogę teraz ja, a Karolina tam sama u góry z koleżanką, czy jacyś mężczyźni też?
0: Obawiam się, że same, bo zdaje się, że jest wolna chata, że sąsiadka moja wybyła z domu.
2: A nie masz ochoty na tę sąsiadkę? Nie jest po prostu wolna i nie mógłbyś się tam jakoś zakręcić?
0: Znaczy, nie wiem, czy mogę o tym za bardzo mówić. Jest wolna po bardzo takiej przykrej sytuacji, no jest wolna.
2: O, to widzisz, to jest jednak
0: ale
2: cecha wspólna.
0: Ale powiem ci, że nawet, że tak powiem, to jest fantastyczna dziewczyna. Córka, znaczy mama jej znała się z moją mamą, przez bardzo wiele lat pracowały. Pochodzi z takiej bardzo podobnie ułożonej rodziny jak moja i że tak powiem, pewnie byśmy się świetnie spasowali.
2: No, tak
0: natomiast,
2: myślę, że...
0: natomiast kompletnie do siebie nie pasujemy, ponieważ ona jest bardzo wysoka. I znaczy ładna dziewczyna, ale po prostu ja wyglądałbym jak gnom, taki skrzat po prostu.
2: W pomieszczeniu, jeszcze taki jak... okrąglutki, nie?
0: Znaczy ja taki okrąg... Nie, ja zupełnie normalnie wyglądam. Nie, jakbyś mnie zobaczyła nago, to byś stwierdziła, że jestem zupełnie normalnym facetem.
2: Natomiast... Dlaczego od razu nago, tak? Wiesz,
0: znaczy, nie,
2: w ubraniach bym nie stwierdziła, że jesteś normalnym facetem?
0: Nie tak dawno spotkałem koleżankę po wielu latach z redakcji i ona tak 5 minut mnie obejmowała wzrokiem. Znaczy nie tak dawno, jakiś rok czy dwa temu, latem i obejmowała mnie długo wzrokiem i mówi o Jezu, jaki ty jesteś potężny. Ja mówię, no bo ja zawsze taki byłem, tylko po prostu nigdy mnie nago nie widziałaś. No. Znaczy, wtedy byłem w takiej kusej koszulce, powiedzmy. Nie.
1: Jak my nie, żeśmy
0: mój wygląd jest bardzo mylący co do masy ciała i co do siły, zupełnie. Zupełnie przeciętnie wyglądam. Podejrzewam, że przy krawcu, mówię, wyglądałbym jak krasnal przy tym z tego filmu, jak to leciał ten film, kurczę, Władca Pierścieni, jak te krasnale tam, czy te hobbity.
1: Też trochę przytyłem. Panie Etamie, też mi brzuchol urósł, jak to mówią. Mnie się podoba się, panie, jak myśmy na Wilkowie mieszkali, brało się dziewuchę, właśnie się szło i się ją brało, dołysz tam coś, już się tam pokazywało przyrodzenie, co kto miał.
0: A to nie, ja taki nie jestem. Ja nie zaczynam od pokazywania przyrodzenia, bo to uważam za zbyt śmiałe podejście.
2: Za przyrodzenie można też uznać palec.
0: No. Także nie. Ja po prostu ja mam. A nie chcę wam tego tutaj opowiadać, to absolutnie nie. Muszę się powstrzymywać, bo potem, bo ja widzę, że Enki nie toleruje tych takich tematów, a szkoda, bo ja chcę, żeby były kobiety.
2: Takich właśnie.
0: Nie, no ja wczoraj byłem zupełnie z nim szczery. Powiedziałem, że jest prawie taki ładny jak ja, więc powinny do niego kobiety dzwonić. Nawet mam pewien pomysł, zrobię mu niespodziankę następnym razem, jak będzie miał program, ale nie powiem jaką.
4: A ty masz taką domenę, żebyś wszystkich spatał, nie? Po prostu.
0: Znaczy, kogo nie, ja nie chcę swatać go. Ja nie chcę go swatać. Ja chcę. No dobra, zdradzę wam, może nas nie słucha. Chcę po prostu, bo on jest nieowłosiony na głowie zupełnie, po prostu zero totalnie, nie? Co zresztą ma swoje zalety, bo jest dzięki temu bardziej aerodynamiczny. Natomiast ja jestem totalnie owłosiony na głowie. Jeszcze mam w tej chwili taką, jak mówię, brodę jak z obrazu Marksa. I ja po prostu chcę nałożyć swój zarost na jego głowę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki miks zrobić.
1: Słuchajcie, to jest bardzo fajny taki. Odbieranie właśnie po dwie osoby, ja to zrobiłem taki tag team, jak w Tekenie, że jest Aldona kontra Etam i świetny team w ogóle, taki właśnie do konfrontacji na antenie, tak różne spojrzenia, tak różni ludzie, on gruby, ja ona chuda, ona, no o, Porfiri, cześć.
4: Cześć,
3: znalazłem sobie ławeczkę w końcu, może mi tu nikt nie...
4: Ty na rolkach jeździsz, to ja cię kojarzę.
3: Skąd mnie możesz kojarzyć, jak dzwonię
4: z czatu, drugi raz? Z czatu cię kojarzę. To czatowicze jeżdżą na rolkach, to jestem w szoku, nie?
3: Matko Boska, ale ty masz obraz słuchacza tego radia straszliwy.
4: No, dlaczego straszliwy? Taki raczej taki niepopularny, to jest nie to słowo. Taki no, normalny raczej, nie? Mi się wydaje, że mało ludzi się rusza z czata. Mało jest osób aktywnych. No Etam na pewno nie jest aktywny fizycznie. Krawiec na pewno nie jest aktywny fizycznie.
0: Fakt. Obiecuję sobie z dnia na dzień, mam zapisane, żeby się ruszać, ale
4: mi się raczej
0: wychodzi.
4: Wydaje, że to jest takie ekstra, że ktoś z nocnego radia.
3: Tam matematyk, ginekolog, amator i atleta.
1: No, o, ja... Nie wiem, na dwie minuty.

Witam wszystkich serdecznie, witam słuchaczy Nocnego Radia, witam słuchaczy kontestacji. Jestem na streamie YouTube'owym, jestem na streamie radiowym, przy mikrofonie Jacek, a to jest z prawej strony mapy. Z prawej strony mapy audycja, która miała być już jakiś czas temu, tydzień temu, ale cóż, zdarzyło mi się po prostu zaspać. To jest zawsze problem z tym moim nadawaniem, bo u mnie aktualnie 5 rano. Cześć wszystkich, witam nocną zmorę. Obserwuję czata YouTube'owego i po cichutku też czasami obserwuję to, co się dzieje na Discordzie. Jak ja się za wami stęskniłem, słuchajcie. Jak ja się stęskniłem za tym, żeby nadawać, bo miałem być, a mnie nie było. Dzisiaj audycja trochę trudna, trochę kontrowersyjna, a może taka, która zupełnie przejdzie obok. Audycja o tym, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, ale do wszystkiego dojdziemy. Wiecie, zrobiłem sobie mały odpoczynek od internetu przez ostatnie parę dni. Odpoczynek od Discorda, odpoczynek od YouTube'a, odpoczynek od wszystkiego, co ma wspólnego z elektroniką. Coś. To były piękne kilka dni. Śpiewała Irena Santor, że nie ma już dzikich plaż, na których zbierała bursztyny, a się okazało, że jeszcze jakieś dzikie plaże na świecie się znalazły. Powiedzcie, kiedy ostatni raz zrobiliście coś zupełnie na spontanie? Kiedy ostatni raz zdarzyło wam się zrobić coś od tak po prostu, coś, czego nie planowaliście? Mi się to już zdarza niezbyt często, ale w ostatnim tygodniu się skusiłem, żeby znowu spróbować. Jak za dawnych, dobrych, akademickich czasów. Najpierw w niedzielę, po tym jak zaspałem na audycję, obudziłem się rano trochę zły na siebie. W sumie może dobrze zaspałem, bo w sobotę był Zenon z Kozą Nocną, a audycje Zenona, no dla mnie to są prawdziwe delicje radiowe. Więc może się dobrze nawet złożyło. W każdym razie obudziłem się rano zły na siebie i mówię, coś muszę zrobić. Nie mogę tak przesiedzieć niedzieli w domu, coś zrobimy. I zapakowałem moją rodzinę do samochodu i pojechaliśmy 300 km na południowy wschód zwiedzać dzikie wybrzeża południowej Walii. Nowej południowej Walii. Zupełnie na spontanie. Trafiliśmy do niedużego miasteczka, kilkaset kilometrów na południe od Sydney, już niedaleko granicy stanu. A tam są piękne, naprawdę piękne i puste plaże, piękne zatoki i małe kraby łażące po nich. Udało nam się trafić nawet na niezłą pogodę, bo było tak 25 stopni mniej więcej. Ja zawsze lubię planować podróże, lubię przemyśleć, dokąd pojadę, gdzie się zatrzymam, a tu tak po prostu auto, jakaś mała paczka z jedzeniem i jedziemy. Nie jest wcale tak łatwo tam dojechać, dlatego że trzeba przejechać przez wielkie góry wododziałowe. To są najwyższe góry w Australii. Australia jest generalnie strasznie płaska, ale ma w jednym miejscu na wschodzie, niedaleko wybrzeża, góry, w których jest między innymi Góra Kościuszki. I po prostu nie ma innej drogi, żeby dojechać ode mnie na wybrzeże. Trzeba przez nie przejechać i w pewnym momencie trzeba stracić jakieś 800 metrów przewyższenia na dystansie 10 km. Więc są górskie serpentyny i wiszące palmy dookoła. Naprawdę piękne widoki. Pięknie to wygląda. No, jeżeli się jedzie motocyklem, i gdybym jechał motocyklem tak jak lubię, to w ogóle byłoby wspaniale, no ale był jeden problem. Miałem 7-latkę jedącą z tyłu. No i cóż, na szczęście tym razem nie skończyło się to czyszczeniem samochodu, ale pamiętam, że rok temu w tamtym kierunku troszeczkę bardziej na północ się wybierałem i niestety choroba lokomocyjna dała sobie znać. Tak to jest, jak musicie co chwilę skręcać w lewo, w prawo i zjeżdżać w dół. Cały czas na biegu, żeby hamować silnikiem, bo inaczej spalicie hamulce. Naprawdę wspaniała rzecz i muszę przyznać, że to było mój pierwszy wyjazd, taki zupełnie na spontanie, od bardzo wielu lat. Polecam wszystkich. To też znowu pokazało mi, jak pusta jest Australia, bo wracałem taką drogą, no taką mniej więcej jak polska krajówka mniej więcej, tej klasy. Do przejechania było znowu 300 km, było już ciemno, no, ale nie tak późno, powiedzmy 21. I była to... Mieliśmy jechać przez miejscowość, która jest Kuma, nazywa się tak fajnie Kuma, nie Yuma, a Kuma. Jest to stolica gór śnieżnych, bo w Australii są też góry śnieżne, w których normalnie zimą można jeździć na nartach, a na razie było gorąco i wisiały. I wisiały niestety wszędzie Mikołaje. Dziwnie to wygląda. I wyobraźcie sobie, że musiałem dojechać taką drogą, która łączy autostradę A1. Autostrada A1 to jest w ogóle bardzo ciekawa autostrada, która idzie dookoła Australii.
dookoła absolutnie całe, ma wiele tysięcy kilometrów. Nie od tej autostrady musiałem dojechać do Kumy i na dystansie 90 kilometrów, wyobraźcie sobie, wieczorem, już po zmroku, nikogo nie wyprzedziłem, nikt mnie nie wyprzedził, a minąłem się, liczyłem, z jedną ciężarówką i 6 osobówkami. Jaki ten kraj jest niesamowicie niezaludniony. Polecam do przemyślenia wszystkim, którzy wciąż wierzą w to, że na Ziemi jest za dużo ludzi. Nie, wciąż jeszcze nie ma i naprawdę jestem z tego dumny. A potem, 2 później, wtorek rano, zrobiliśmy to samo, ale większe. Wstaliśmy rano, stwierdziliśmy, że skoro są wakacje, bo w sumie są wakacje, zaczęły się wakacje, to trzeba gdzieś pojechać. No i okazało się, że pogoda za kilka dni się spsuje. Aktualnie na całym wschodnim wybrzeżu pada. Tak naprawdę często latem na wschodnim wybrzeżu u mnie pada. Niestety, wschodnie wybrzeże jest dość deszczowe. Więc tym razem zapakowaliśmy znowu samochód i pojechaliśmy na południe, do sąsiedniego stanu, do Melbourne, do Wiktorii. No, najpierw do przejechania jest 800 km autostradą. Z jakiegoś dziwnego powodu jest głupie ograniczenie do 110, ale no cóż, nie każdy musi jeździć zgodnie z przepisami, prawda? I dojechaliśmy sobie do Melbourne, tam zostaliśmy jeden dzień, a potem pojechaliśmy zobaczyć jedną z najsłynniejszych atrakcji, jakie są tutaj w kraju, czyli autostradę, która idzie wzdłuż wybrzeża. Tak naprawdę to nie jest autostrada, tylko zwykła droga. Nazywa się z angielskiego Great Ocean Road. No i znowu wijąca się droga, która idzie wzdłuż oceanu. Jak się jedzie po lewej stronie i jedzie się na zachód, tak jak my, to cały czas po lewej stronie ma się po prostu ocean. Pięknie to wygląda. Naprawdę, jeżeli kiedyś będziecie tutaj w tych rejonach, trzeba się tą drogą przejechać. No, znowu ten sam problem. Wszystkich mdli w pewnym momencie. Szczególnie tych, którzy siedzą z tyłu, nie prowadzą. Ale dojechaliśmy do 12 apostołów. Nie chodzi mi tu wcale o to, że spotkaliśmy Pana Jezusa i 12 apostołów, bo aż tyle nie wypiłem i tyle nie wypaliłem, żeby ich zobaczyć. To jest po prostu, to jest zespół skał. To są skały, które stoją przy wybrzeżu australijskim. Tam na południu wybrzeże jest bardzo skaliste i są bardzo duże klify i woda, która wypływa, wypłukuje te klify, a część twardsza tych skał zostaje w wodzie. I te stojące skały w wodzie dawno temu, jeszcze w XIX wieku, nazwano 12 apostołów. Tych apostołów teraz jest trochę mniej, bo woda już je trochę wypłukała, no ale wciąż wygląda to pięknie. No i wszystko na spontanie. Świetnie to się udało. Widzieliśmy parę miejsc, w których nawet nie wiedzieliśmy, że takie miejsca istnieją. I wszystkim polecam wyjazdy spontaniczne. Pomimo tego, że powoli, acz nieubłaganie dobiegam do 40. To jest spontan, to jest coś super. Witam serdecznie WB na czasie. Witam KG Bieruta, Psycho, Gosia. O, nawet Stany Zjednoczone są dobrze reprezentowane. Cześć wszystkim. Jak spędziliście święta? Czy dostaliście prezenty, jakie chcieliście? Jakie chcieliście dostać? Czy te święta były lepsze niż inne, czy gorsze? Jakie mieliście najlepsze święta w życiu, a jakie najgorsze? Możecie do mnie zadzwonić. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Także dzwońcie do mnie śmiało. Nie muszę wcale się rozgadywać, chociaż tematu mamy całkiem sporo. Ja miałem... No właśnie, niestety nie poszliśmy na żadną mszę, więc mieliśmy mszę w domu z tabletu. Możecie się śmiać, ale tak to wygląda. Pasterkę obejrzałem od Dominikanów z Łodzi. Okazało się, że streamują to do internetu, na YouTube'a, tak jak my, audycje, i można to sobie potem obejrzeć. Ale powiedziałem mamie, że można tak zrobić i nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś w kinach takie noce reklamożerców, że można było zostać całą noc w kinie, a w kinie puszczano reklamę. No i teraz nie wiem, czy moja mama nie została czasem, nie zrobiła sobie nocy pasterkożerców, bo tych pasterek trochę na YouTubie jest dostępnych. No cóż, co kto lubi. Wiecie, najlepsze święta, jakie ja miałem, tak sobie myślę, jak sobie przypominam, to były wtedy za młodu. Za młodu było nas bardzo wielu. Jeszcze moja prababcia żyła, wpadaliśmy do niej i było z 20 osób na Wigilii. Miałem wtedy chyba z 5 lat, gdy były takie naprawdę autentyczne, rodzinne, wielkie Wigilie. I było to po prostu super. Psycho się pyta na czacie, jak tu się dzwoni. Tak jak zawsze, Psycho. Skype, Nocne Radio. Ja jestem na Skype'ie i
Myślę, że będziecie dobrze słychać tym razem. Wiecie, że kiedyś przed świętami wygrałem namiot i śpiwór w RMF-ie? Pamiętam, tuż przed świętami, 2 tygodnie, to były jeszcze czasy, gdy RMF udało się słuchać, gdy RMF było radiem dla młodych, które organizowało różne ciekawe konkursy. I od 12 do 3 w nocy, w roku 99 chyba, byłem w pierwszej klasie liceum, w radiu organizowano jakiś konkurs, który już nie pamiętam, jak się nazywał, ale trzeba było ułożyć coś śmiesznego na minutę i to opowiedzieć przez radio, przez telefon. Pamiętam, próbowałem się dodzwonić do Krakowa przez godzinę. Powiedziałem to, co miałem powiedzieć, co napisałem i pani do mnie odzwoniła, że wygrałem namiot. Tydzień później zrobiłem ten sam numer, to już było tuż przed świętami i znowu pani powiedziała, że wygrałem namiot. No, na szczęście RMF FM nie przysłał mi 2 namiotów. Nikt nie chciał w to wierzyć, że to zrobiłem w nocy. Wszyscy mówili, że przestał się wygłupiać, przestał siedzieć po nocy i wymyślił sobie jakiś lepszy powód niż wygrywanie rzeczy w RMF-ie, ale tuż po Nowym Roku przed namiot i śpiwór. Dlatego, że RMF stwierdziło, że skoro 2 razy z rzędu wygrałem, to zamienią mi namiot na śpiwór. Super sprawa. Wygraliście coś kiedyś? Mi się tam zdarzyło chyba raz w życiu. Ale moja mama, to jest dopiero niezła aparatka. Kiedyś moja mama pracowała w sklepie, zwykłym sklepie spożywczym. Też to było tuż przed świętami, w listopadzie chyba. Pamiętam, że była jesień. I próbowała wygrać kosmetyki. W jakiejś takiej gazecie, Gala się chyba nazywała, albo Viva, już nie pamiętam, jakiejś takiej gazecie plotkarskiej. Jak się rano gdzieś zadzwoniło o 6 rano, to można było wygrać kosmetyki. Mama zadzwoniła, spróbowała i wygrała. Ale nie kosmetyki. Bo pierwszą nagrodą był wyjazd na MTV Music Awards. To są takie nagrody, które nie wiem, czy są do dzisiaj jeszcze przyznawane, ale w 2001 roku MTV Music Awards były we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. I mama przez przypadek, chcąc wygrać kosmetyki, wygrała wyjazd na wycieczkę na MTV Music Awards. A ponieważ no, miała pewne swoje problemy zdrowotne, nazwijmy to, zamiast pojechać autobusem, MTV było tak miłe, że polecieliśmy samolotem. Bardzo fajna rzecz. Wtedy poznałem całkiem sporo, znaczy na tym wyjeździe, kilkoro znanych ludzi ze świadka dziennikarzy muzycznych. Bardzo to było kształcące dla mnie, bo okazało się, że sporo tych ludzi, tych dziennikarzy, których znamy z radia i telewizji jest, powiedzmy, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy są bardzo nienachalnie inteligentni, co bardzo mi się podobało. A Gosia pisze, że raz w życiu wygrała $20 i na tym się skończyło. No rewelacja. Dla mnie super. No Jakub z Warszawy życzy mi wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku, kochani. To jest pierwsza audycja z prawej strony mapy w Nowym Roku. Możecie do mnie dzwonić, możecie tą audycję sponsorować. I tak więc dzwońcie śmiało. A najgorsze wasze święta? Kiedyś, dawno, dawno temu, moi rodzice kupili sobie samochód. Jaki? Ktoś powie. Może Mercedesa? Może BMW? Nie. Fiata Palio Weekend. Czy ktoś z was jeszcze pamięta te auta? Fiaty Palio Weekend? To było coś. Pamiętam jak dziś czerwony, w kolorze, który się z włoska nazywał Rosso Starter. Samochód miał może z 2 tygodnie na święta. I wracając, kogoś wyniosło na łuku i zderzył się lusterkiem z tym samochodem. Nowy, pierwszy w historii rodziny nowy samochód ze zniszczonym lewym lusterkiem. Dramat. Koszmar i makabra. I co gorsza, okazało się, że ten ktoś sobie po prostu uciekł z miejsca wypadku. Nie wiem, może jechał po jakimś tanim winie. A propos taniego wina, jako prawdziwy chrześcijanin, że przychodzi niedziela, no i poza tym mamy już karnawał, zatań ze mną czarna Alibabo. Mam tu wino, tanie wino chilijskie i trochę chleba. Chlebo, chleb i wino. Przepraszam jeszcze raz wszystkich, którzy ze mną na mnie czekali tydzień temu. Po prostu najzwyczajniej w świecie zaspałem. Przypominam o tym, że można głosować w naszym plebiscycie na nocników roku w różnych ciekawych kategoriach. Ciąg Bolunga widzę, wkleja na czacie link. No, oczywiście możecie też głosować na audycję z prawej strony mapy, jak najbardziej, ale nie we wszystkich kategoriach na szczęście. Ja już zagłosowałem, nie zagłosowałem na siebie nie głosujemy. Taka zasada.
pamiętajcie, na siebie nie. Psycho, ty też na siebie nie głosuj. Bardzo cię proszę. Boję się, czy ta audycja nie wywoła mojego flejmu w komentarzach, a może przejdzie bokiem. Kto wie. Tak sobie postanowiłem, że na tą audycję ściągnę kapelusz katolika i założę kapelusz filozofa i historyka. Czekajcie. Mam tu taki śmieszny kapelutek. Nie mam jeszcze włączonej kamerki. Nie wiem, czy w ogóle się decydować na nadawanie z kamerką. Tak trochę się czuję dziwnie z tym, żeby wszyscy się na mnie gapili. Wiem, że Błażej się odgraża, że zrobi audycję z kamerką. Fajnie ta zapowiedź mu wyszła. Błażej zrobił z siebie takiego generała sowieckiego w takim sowieckim mundurze. Fajnie by było i z takim czerwono-pomarańczową poświatą w tle. Może ja bym zrobił takiego generała amerykańskiego w takim razie z taką niebieską poświatą w tle. Byśmy mieli prawą i lewą stronę. To mogłoby się udać. Ale nie jestem pewny co do tej idei. Jeszcze. No ale trzeba przyznać, że na przykład taki kolega Enki, który pokazuje swoją buzię, ma więcej odsłon i z jakiegoś powodu ludzie chcą się gapić na innych. Jak na innych facjatę. No dobra. Ściągnąłem ten kapelusz katolika i dlaczego lubię chrześcijaństwo? Bo wiecie co? Ja jestem nie tylko chrześcijaninem, ale nawet katolikiem i dużo ludzi się temu dziwi, a dużo ludzi stawia się dlaczego. I chcę powiedzieć, że moim zdaniem w chrześcijaństwie są pewne cechy, które można znaleźć w innych religiach, ale nie ma żadnej innej religii, która łączy te wszystkie cechy. I kilka takich cech postanowiłem wymienić. Wiem, że jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to bardzo proszę dzwońcie. Albo chociaż komentujcie. Moim zdaniem aktualnie mamy mały problem w zachodniej cywilizacji. No, mamy tych problemów wiele, ale takim jednym problemem są słynne szury. Szury, które się rozmnożyły w internecie jak króliki w Australii. W Australii zbudowano płot na króliki. Nie wiem, czy w internecie trzeba by zbudować płot na szury, bo od czasu, gdy YouTube i inne media internetowe się upowszechniły, to mam takie wrażenie, że szurów jest jakby więcej. Chociaż z drugiej strony przypominam sobie lata 90. i gazetę Skandale. Nie wiem, czy pamiętacie o UFO wielkim, który krąży wokół Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc już wtedy były zapowiedzi tego, co się stanie wkrótce, ale chyba nikt się nie spodziewał, jak w pewnym momencie zrobi się źle. Jest coraz więcej ludzi, którzy z pełną pewnością się wypowiadają o rzeczach, o których nie mają zielonego pojęcia. Jak nie wiecie, to o czym mówię, ale na pewno wiecie, o czym mówię. Przeczytajcie na przykład wypowiedź Eda Etama pod audycją o cyberpunku, albo wypowiedź Edyty w czasie audycji o cyberpunku. Nie, ja Etama bardzo lubię. Ja już to kilka razy mówiłem. To jest złoty człowiek. Nawet mam Etama audycję gdzieś tutaj na komputerze. Stare audycje z lat, tak 2016 mniej więcej. I bardzo lubię go słuchać. Jest w ogóle fajnym gościem, ale czasami zdarza mu się opowiadać bzdury. Floki się pyta, czy pamiętam gazetę Zły. Gazeta Zły to chyba była wydawana przez żonę Urbana i tam były takie jakieś drastyczne zdjęcia czy coś takiego. Straszny syf, koszmarny wprost. Ja tego nie kupowałem, ale no, jak to byłem wtedy w podstawówce, jak to było popularne i dużo moich kolegów to oglądało to z wypiekami na twarzy. W ogóle mi się nie podobało, szczerze mówiąc. Psycho się pyta, czy szury to te katoliki. Czasami też, ale nie zawsze. Ale Gazeta Zły to chyba były autentyczne rzeczy, a nie szurskie, tylko po prostu drastyczne, z tego co pamiętam. Ale może coś mi się pomyliło, to 20 lat temu było. W każdym razie, na przykład Edyta, która mówi na audycji o cyberpunku, że lepiej by wyszło CDPR, gdyby zrobili grę katolicką. Wiecie, mamy cały sztab planistów, menadżerów, marketingowców CD Projekt Red. To na pewno, to wszyscy na pewno idioci i pojawia się Edzia i mówi, więcej zarobicie na grze katolickiej. Albo Etam, który opowiada o programowaniu, albo o tym, że trzeba napisać coś w języku niskiego czy wysokiego poziomu. Ktokolwiek z Was zajmował się w życiu jakimś takim bardziej skomplikowanym tematem, ten wie, że jest mnóstwo problemów po drodze i mnóstwo rzeczy jeszcze wyskoczy, których się nie spodziewacie. I że mnóstwo rzeczy może pójść nie tak, więc pojawia się mnóstwo ludzi w internecie, którzy kompletnie nie wiedzą, o czym mówią, których
którzy nie przedstawiają żadnych dowodów, ale to słynne ho, ho, dowody to się skacze. I wydaje mi się, że takie trzy zalecenia, jakie Bóg zostawia w Biblii, trzy, zaraz do nich dojdę, są istotne. Po pierwsze, czyńcie sobie ziemię poddaną. A po drugie, sprzeciw wobec magii. Do trzeciego zaraz dojdę. I dlaczego to jest takie ważne, tak mi się wydaje? No, nie da się sobie czynić ziemi poddanej w inny sposób, niż albo czyniąc magię straszliwą, przerażającą, albo poprzez naukę. No ale magia nie działa. Jeżeli odrzucimy magię, to zostaje nam nauka. I ta nauka zachodnia, która wyrosła na chrześcijaństwie, to okazało się, że to jest najlepsza nauka, dlatego że doprowadziła nas najwyżej. Nauka zachodnia ma kilka cech. Na przykład to, że jest wiedza eksperta, który ma wiedzę i doświadczenie. Informacje przekazywane są z pokolenia na pokolenie, w książkach, artykułach, teraz nawet w internecie. No i taką jedną z podstaw zachodniej nauki, którą ciężko znaleźć w innych naukach, jest powtarzalność, dowody, to znaczy dążenie do wytłumaczenia, skąd się dany wynik eksperymentu wziął i jak go powtórzyć. I o ile w magii wiedza eksperta, doświadczenie i informacje przekazywane można by zauważyć, to już powtarzalności raczej nie. Ani tędy do dowodów. Na przykład w nauce takiej prawdziwej zachodniej nie ma znaczenia, jakie macie intencje. Intencje. Mówi wam to coś? Intencje. Ani na kogo głosujecie, ani w co wierzycie. To nic nie ma znaczenia. Przyczynowość. Jedno wynika z drugiego i kompletnie nie ma to nic wspólnego z waszymi uczuciami. No jakby nie było przyczynowości, to świat to byłby po prostu, to byłaby wielka zupa zdarzeń, które nie mają sensu. Tak trochę jak z kreskówki. W Smurfach Gargamel zmiesza oko żaby, nogę renifera, dupę pawiana i już jest jakiś sok z gumy jagód, który łapie Smurfy. Smurfy to w ogóle była moja ulubiona bajka z dzieciństwa. To mnie chyba łączy z Krawcem. Jeżeli jakiegoś doświadczenia nie da się powtórzyć, albo przynajmniej odtworzyć danych z jakichś pomiarów, które gdzieś tam zostały, to taki eksperyment nie spełnia warunków bycia nauką. A szury kompletnie nie interesują się ani dowodami, ani powtarzalnością. I to jest właśnie magia. To, co szury proponują w necie, to jest magia. Czyli wystarczy coś powiedzieć, coś wymyśleć, a ostatnio coś poczuć, albo mieć dobre intencje, i już coś się stanie. No, wiemy, że nic takiego się nie stanie. Dlatego i to na chrześcijaństwie właśnie wyrosła ta nauka, dzięki której ja gadam do was siedząc z drugiej strony ziemi dosłownie, a wy mnie wszyscy słuchacie. Jeszcze jeden cytat, który widziałem, że Zenon wynalazł, który bardzo mi się podoba. Ufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jak to ogarnąć? Jak to się ma do tego, co przed chwilą powiedziałem? Moim zdaniem to jest furtka, którą Bóg sobie zostawił, żeby robić właśnie cuda na świecie. On i tylko On może to robić. To tak jak administrator w kompie. Może zrobić, napisać sudo coś tam i tyle. I może zrobić co chce. No i okazuje się, że medycyna i nauka w zachodnim stylu rozwinęła się właśnie pod wpływem tych idei. Bo nie było w historii świata takich sukcesów nauki i medycyny przed chrześcijaństwem. Jak spojrzycie na historię, jak wyglądała Ziemia tak mniej więcej 2000 lat temu, to mieliśmy Europę, w której było Imperium Rzymskie i dużo, dużo barbarzyńców, którzy mieszkali w jakichś lasach. Nawiasem mówiąc, jedną z rzeczy, jak Rzymianie odróżniali barbarzyńców od ludzi cywilizowanych, to to, że barbarzyńcy nie rozcieńczali wina wodą. Nie wiem jak wy, ale ja nie rozcieńczam wina wodą. Ja w ogóle nie lubię wina, ale dzisiaj sobie nalałem. A co tam? I nie rozcieńczam go wodą. No i w Europie to tak naprawdę był jeden wielki las, po którym oprócz Imperium Rzymskiego hasali barbarzyńcy, czyli Germanie i Celtowie z wielkimi mieczami, a jeszcze częściej z wielkimi siekierami. Gdzieś daleko na wschodzie była cywilizacja chińska, gdzieś tam w Indiach była cywilizacja indyjska, a w Amerykach były cywilizacje Amerykanów, tych wczesnych Amerykanów. No w Australii były Aborygeni. Polecam wszystkim moją audycję o Aborygenach, jak wyglądała tamta cywilizacja. I okazuje się, że ta cywilizacja europejska 2000 lat później chyba zwyciężyła. No, jak dotąd przynajmniej. Jest taka świetna książka, którą mam. Dlaczego Zachód rządzi, w nawiasie na razie, która świetnie to
świetnie to opowiada, jak to się wszystko wydarzyło. No i Europa zdominowała Ameryki, Australię, sporą część Azji, sporą część Afryki, właśnie dzięki temu, że ta cywilizacja, która wyrosła na tych europejskich wartościach, które w pewnym momencie najważniejsze zaczęło być chrześcijaństwo, wygrała. Zaraz ktoś może przyjść i powiedzieć, a co tobie daje prawo do tego, żeby decydować, żeby iść narzucać innym cywilizację? No i coś w tym jest, coś w tym jest, ale są pewne takie parametry, którymi możemy zmierzyć cywilizację. Na przykład to, jak długo ludzie żyją, albo na ile mogą sobie pozwolić, albo jak często umierają dzieci, albo jak często dzieci głodują, albo czy dzieci muszą pracować. I okazuje się, że w tej cywilizacji zachodniej chyba te parametry są najlepsze. Więc obiektywnie, przynajmniej dla mnie, ona jest najlepsza. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to dzwońcie śmiało. Etek się pyta o lechitów. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć, ale spróbowałem ten temat zgłębić. O turbolechitach i lechitach. I moim zdaniem, z tego co ja widziałem, nie ma żadnych dowodów na to, że dawniej, jakby chcieli turbolechici i turbosłowianie przed chrześcijaństwem, przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka, była tutaj jakaś wspaniała cywilizacja. Dlaczego? Dlatego, że nic prawie po niej nie pozostało. Nie pozostały po nich żadne zapiski, żadne odkrycia, żadne budowle. A wiem, że wszyscy zaraz powiedzą, że Kościół wszystko zniszczył, no ale nawet w Ameryce nie udało się zniszczyć wszystkiego po Indianach. Nawet w Afryce są jakieś stare, tajemnicze budowle po jakiejś cywilizacji, która istniała nawet 10 tysięcy lat temu. A u nas nie ma nic. Kiedyś był posąg światowida gdzieś na Arkonie, chyba na Rugi i tyle. Nie ma żadnych danych, żadnych zapisków. Jeżeli ktoś z Was coś na ten temat wie, to dzwońcie do mnie śmiało. Ja chętnie o tym posłucham. Tak więc to podejście do nauki, które zaproponowało chrześcijaństwo, wydaje mi się, że zrobiło dużo dobrego. I tak, macie rację, że była prawda grecka i prawo rzymskie i to wszystko prawda, ale trzeba było to jakoś połączyć w jedno. I wydaje mi się, że to właśnie chrześcijaństwo połączyło te wszystkie rzeczy w jedną całość. Kolejną taką cechą, która mi się bardzo podoba, jest świętość życia ludzkiego. Nie chcę, żeby ta audycja zamieniła się w dyskusję o aborcji, bo wiem, że była już audycja o aborcji. No i ten temat w jakiś tam sposób naturalnie pociąga, czy porusza ten temat aborcji. Ten temat już jest tak wiele razy wałkowany, nawet w nocnym radiu, że nie chcę mi się o tym gadać, szczerze mówiąc. Jak ktoś chce, to niech posłucha sobie kilka audycji wcześniej. Gdy wybuchły te słynne protesty w Polsce, to ten temat był bardzo mocno wałkowany.

Rzymie obywatele mieli dużo praw, nieobywatele Rzymu mieli mało praw. I ludzkie życie nie znaczyło wiele. Ani w Rzymie, ani w cywilizacji chińskiej, ani w japońskiej, a już zupełnie najmniej znaczyło w Ameryce, w Amerykach, szczególnie w Ameryce Południowej. W Rzymie taką kwintesencją braku poszanowania dla życia było na to, że jeden z dowódców wojskowych postanowił wymordować wszystkich swoich jeńców wojennych na schodach Senatu, po to, żeby pokazać, jakim jest twardzielem. No i nikogo to w sumie nie oburzyło, bo to nie byli Rzymianie. Walki gladiatorów słynne w Rzymie to było tak naprawdę, czy nawet taki sposób wykonywania egzekucji, że ludzie musieli walczyć do śmierci ze wściekłymi bestiami, wściekłymi zwierzętami, głównie z lwami. Na przykład wszyscy jeńcy wojenni byli albo zabijani, albo sprzedawani na niewolników, albo po prostu dla zabawy zabijani na arenach. Tak to było kiedyś. Jeszcze gorzej było u Wikingów. Niestety Wikingowie mieli podobne podejście. Szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem zachwytu niektórych nad Wikingami. Nie chodzi tu o to, że jestem jakimś skandynawosceptykiem, ale Wikingowie to tak naprawdę byli tacy ówcześni terroryści. Od czasu rozpoczęcia wypraw Wikingów i ataku Wikingów, to było już kilka wieków później, ale od ataku Wikingów na Lindisfarne, na wybrzeżu Anglii, rozpoczęła się era ataków Wikingów. I tak naprawdę to byli ludzie, którzy przychodzili, porywali, bili, gwałcili i kradli. Ewentualnie czasami na przykład słynne oplężenie Paryża, gdzie próbowali zdobyć Paryż, w końcu wynegocjowali jakoś z Paryżanami, że za ileś tam złota, ileś kilogramów złota odpuszczą. Wyobraźcie sobie, że za 1000 lat ktoś na przykład będzie grupą rekonstrukcyjną, która będzie rekonstruowała jakichś terrorystów, będzie wjeżdżała ciężarówką w tłum albo wysadzała się. No, gdybyśmy się przenieśli w czasie do przodu, uznalibyśmy taką grupę rekonstrukcyjną za idiotów. I dziwi mnie czasami rekonstrukcja Wikingów. To tak jakby robić grupę rekonstrukcyjną terrorystów. No ale każdemu jego porno, jak to mówi, potrzeba. KG Bierut mówi, że prawo rzymskie obowiązuje do tej pory. No, sporo części prawa rzymskiego obowiązuje do tej pory. To jest bardzo ciekawe. Mr. Baranek pisze, że nic nie wiem o tym. Nie ma żadnych pozostałości po wcześniejszych cywilizacjach. Zwoń, Baranek, opowiedz coś o tym. Chętnie o tym posłucham. Bardzo chętnie o tym bym posłuchał. Tak więc to, że zaczęto szanować ludzkie życie bardziej w chrześcijaństwie, bardzo mi się podoba. Tak naprawdę cały spór o aborcji, jakbyśmy mieli nie dyskutować na ten temat, ale zarysować, w którym miejscu jest to pęknięcie, bo zawsze dobrze w jakimś sporze zarysować, w którym miejscu ludzie się nie zgadzają, to chyba o to. Niektórzy twierdzą, że po prostu, że człowiek to człowiek od samego początku, a inni, że trochę później. I to o to się tak naprawdę ludzie kłócą z tym prawem do aborcji. Tak mi się wydaje. Tu można zarysować to główne pęknięcie. No i wreszcie temat, który jest chyba najbardziej kontrowersyjny i co jest moim największym problemem z Kościołem katolickim obecnie w Polsce, bo chrześcijaństwo to była pierwsza religia, która tak naprawdę stworzyła separację Kościoła od państwa. Pierwsza religia, która otwarcie mówi o tej separacji. I to jest to, co ja lubię i nie lubię w Kościele katolickim, bo jakoś ostatnio zgodzicie się chyba ze mną wszyscy, szczególnie w Polsce, Kościół katolicki łamie tą zasadę. Chrześcijańscy duchowni, moim zdaniem, powinni być odseparowani od instytucji państwa tak bardzo, jak to możliwe. W tym sensie, że nie powinni być od państwa zależni, no, głównie zależni finansowo. Dawniej było tak, że inne prawo obowiązywało księży. Ja nie poszedłbym tak daleko. To jest bardzo kontrowersyjne i trzeba by to przemyśleć, ale moim zdaniem finansowanie kościoła przez państwo to jest dramat. I to mówię jako katolik. Na przykład ta wielka wyciskarka do cytryn, czyli świątynia opatrzności Bożej, to, że państwo to sfinansowało, to moim zdaniem fatalny pomysł. Z drugiej strony ludzie się często czepiają wielkiego posągu Chrystusa gdzieś tam pod Świebodzinem, ale ja do tego nie mam pretensji. Poza tym, jakie to wzbudza jakieś tam estetyczne uczucia w ludziach. Moim zdaniem jest niezły estetycznie. Widziałem go kilka razy z autostrady, czy gdzieś tam przejeżdżając obok, ale to jest zbudowane za prywatne pieniądze przez prywatnych ludzi na prywatnym gruncie.
Okej, spoko, nie mam z tym

0: problemu. Ale to, że państwo coś finansuje, na przykład finansuje księży w szkołach, to mi się nie podoba. Uważam, że to jest złe i na dłuższą metę to się chyba nie sprawdzi. Grinder mówi, powiedz mi kolego, kto posiadał największą ilość niewolników w Europie Środkowej. Dzwoń, dzwoń Grinder i ty opowiedz. Dlaczego? Dzwońcie na nocne radio. Śmiało, ja jestem otwarty na absolutnie każdą dyskusję. Tak jak mówiłem, nie podoba mi się to, że Kościół się w Polsce tak bardzo mizia z naszą partią. Ja wiem, że czasami nie da się tych dwóch rzeczy odseparować. Nie ma rzeczy idealnych, bo jak na przykład ktoś chce sobie zorganizować Światowe Dni Młodzieży, to jest impreza, która no, w jakimś sensie musi kosztować państwo, tak jak organizacja olimpiady też coś kosztuje państwo, ok. Ale jednak uważam, że w Polsce mamy zbyt bardzo spięty ten chrześcijaństwo, nasz katolicyzm z państwem. Dlatego bardziej mi się też podobają rozwiązania katolickie niż protestanckie, no bo u protestantów tego się nie da już rozerwać. U Anglikan głową kościoła jest głowa państwa. W Danii, w której mieszkałem, to królowa jest głową kościoła. No i dlaczego w sumie to jest takie ważne, ta separacja? Moim zdaniem dlatego, że kościół może dzięki temu opowiedzieć się przeciwko władzy, jeżeli oczywiście duchowni mają jaja. Władza lubi być niemoralna, władza lubi być obrzydliwa. No niestety, władza ludzi deprawuje. No i władza lubi zabierać zbyt dużo wolności i dzięki temu biskupi mogą przynajmniej teoretycznie przywołać władzę do porządku, przynajmniej moralnie. W historii Polski takim przykładem był święty Stanisław. Nie wiem, czy pamiętacie świętego Stanisława. Często podaje się przykład tego świętego Stanisława ze Szczepanowa z XI wieku jako przykład knowań Watykanu przeciwko państwu polskiemu. Że święty Stanisław niby zdradził króla, ale moim zdaniem nie chodziło o zdradę, bo święty Stanisław upominał Bolesława Szczodrego, śmiałego, o złe postępowanie ze swoimi podwładnymi. No i Bolesław Szczodry wezwał biskupa przed sąd i skazał na śmierć, chociaż teoretycznie nie powinien tego robić, bo nie miał prawa tego zrobić. W końcu biskup Stanisław został zamordowany. Takim przykładem jeszcze innym może być na przykład to, co robili duchowni i to protestanci i katolicy w czasach II wojny światowej, którzy otwarcie występowali przeciwko Niemcom, bo tacy się też zdarzali. I moim zdaniem, no takim jeszcze świetnym przykładem to jest to, co było w PRL-u. Chyba ciężko znaleźć w polskiej historii taki okres, kiedy Kościół miał taką dobrą prasę, tak dobrze był widziany w społeczeństwie jak za czasów PRL-u. I wtedy kościoły były, ja tego nie pamiętam, ale tak słucham, że kościoły były pełne, że ktoś, kto chodził do kościoła, ten sprzeciwiał się władzy. W czasie PRL-u miałem gdzieś wypisaną listę ludzi, których PRL listę księży, których PRL zamordował chociażby w latach 80., ale już nie chcę tym epatować. No, najsłynniejsze morderstwo Popiełuszki, prawda, w 84 roku i jeszcze kilkudziesięciu księży, jak się okazuje. Wtedy właśnie to odseparowanie kościoła od państwa dało o sobie znać pięknie, moim zdaniem. No a teraz widzimy pisowców, którzy przyjeżdżają na urodziny Radia Maryja. Nie podoba mi się to. Po prostu mi się nie podoba. Tutaj jedną rzecz muszę dodać, która jest moim zdaniem ważna, że chrześcijaństwo do kościoła katolickiego ma się tout proposiągade, jak to mówią Francuzi, jak matematyka do matematyków. Jeżeli wasz matematyk z podstawówki lubi sobie popić albo jeździ na dziwki, to nie znaczy, że twierdzenie Pitagorasa jest błędne. Tak samo, jeżeli wasz proboszcz jest beznadziejny albo nawet jest przestępcą, niech będzie, to nie znaczy, że zasady chrześcijaństwa są złe. Proboszcz z mojej rodzinnej parafii został kiedyś zatrzymany przez prokuraturę za przekręty. Słynna afera o Boże, gdzie moje zboże. Nie wiem, jak się ta sprawa skończyła. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to, ale wiem, że takie coś się działo. Na Discordzie wklejaliście link do czasów tak zwanej pornokracji, czyli rządów prostytutek, a Zenon często mówiła o Jasenowacu i zacząłem badać ten temat i stwierdziłem, że on jest chyba trochę za duży i zbyt poważny, żeby go wcisnąć w tą audycję. I przy następnej okazji, gdy zrobię audycję bardzo podobną jak ta dzisiejsza o tematach bardziej społecznych, to poruszymy temat kontrowersyjnych historii z czasów Kościoła. Między innymi Jasenowac, ale dzisiaj nie chcę o tym mówić. Kolejna cecha, która jest bardzo charakterystyczna dla chrześcijaństwa, która mi się bardzo podoba, to to, że jego powszechność. Znaczy, każdy może zostać chrześcijaninem. Każdy może być wyznawcą tej religii i każdy może się poczuć jej częścią. Dawniej większość religii to były religie plemienne. Po prostu większość religii była plemienna. Nie była taka powszechna, że każdy może przyjść i powiedzieć, ja chcę to wyznawać. A chrześcijaństwo takie właśnie się zrobiło. Jezus robi wyłom w tej zasadzie, kiedy daje przykład. To jest w Ewangelii świętego Mateusza. Wiara kobiety kananejskiej. Pierwsza zapowiedź, którą znalazłem w Biblii. Polecam wykłady księdza Pawlukiewicza, jeżeli ktoś go nie zna, świętej pamięci. Świetny, naprawdę bardzo dobry ksiądz z kościoła z Warszawy, z krakowskiego przedmieścia. Nie pamiętam, chyba kościół świętej Anny. I ten Jezus wtedy mówi do tej kobiety, to wiara cię ocaliła, że to wiara ocala. Potem święty Paweł był orędownikiem tej zasady. Każdy może zostać chrześcijaninem, absolutnie nie tylko Żydzi. To była ta kobieta, która przyszła do Jezusa, to była kobieta kananejska. Podobno Kananejczycy i Żydzi się nienawidzili, po prostu się nie cierpieli. Wojowali ze sobą i no było to coś jak, nie wiem do czego to porównać, Chińczycy i Japończycy w czasie wojny. Po prostu nie znosili się. A Jezus tą kobietę spełnił jej życzenie. Podobno jej córka była dręczona przez złego ducha. Na przykład dlatego ja uważam narodowców za zło, za niemalże raka. Znaczy, chodzi mi o narodowców, którzy uważają, że tylko narodowość etniczna się liczy. Pamiętacie, że tak naprawdę Polska była największą potęgą wtedy, kiedy była bardzo tolerancyjna. W Polsce dlatego było tylu Żydów i że znajdowali tutaj schronienie przed prześladowaniami. I bardzo mi się to podoba. Przy czym ja nie jestem internacjonalistą. Narodowość taka jak amerykańska czy australijska bardzo mi pasuje. Bardziej mnie interesuje, dlatego że tu mieszkam, dobro ludzi żyjących w Australii niż tych żyjących w Indonezji na przykład, czyli konkretnie kolejny duży kraj. Z tej zasady, że wszyscy są częścią religii, wyrósł na przykład abolicjonizm, czyli zaprzeczenie niewolnictwa. Abolicjonizm to jest cecha kultury zachodniej, kultury chrześcijańskiej. I bardzo mi się to podoba. Każdy może przyjść i powiedzieć, chcę być tutaj z wami. Republikanizm, czyli to, że wszyscy jesteśmy równi, narodził się właśnie na Zachodzie, wyrastając gdzieś tam z nurtów chrześcijańskich, purytańskich, że wszyscy jesteśmy równi w jednym kraju. Dawniej tak nie było w Europie. No, Polska była tego przykładem. W Polsce szlacht, no ale w Polsce była szlachta równa między sobą. Chłopi i mieszczanie już mniej. Zielony mówi ludzik i dlatego upadła. A myślę, że to nie jest takie proste. W ogóle wiecie co, ostatnio sobie badam temat, bardzo mnie to zainteresowało, zawsze mnie interesowała historia XX wieku, a ostatnio badam historię XVIII wieku, słucham sobie jakichś wykładów na YouTubie i to jest pasjonujące. Dlaczego Polska upadła? XVIII i XVII wiek, jeszcze wcześniej. Co doprowadziło do tego, że taki wielki, wspaniały kraj upadł? Co go tak naprawdę stoczyło? Super sprawa. Znaczy super sprawa, nie to, co się wydarzyło, ale to, jakie procesy do tego doprowadziły. Jest taki profesor, który jest bardzo dobrym historykiem, bardzo dobrze, chociaż taki mocny pisowiec, ale mi to nie przeszkadza, bo po prostu nie zwracam uwagi na jego poglądy polityczne. Andrzej Nowak, który ma bardzo fajne wykłady na YouTubie właśnie z tamtego czasu. Co się stało z Polską, jak Rosja wyrosła na potęgę wtedy. Jeszcze 100 lat wcześniej to Polacy zdobyli Moskwę, a 100 lat później rosyjskie wojska stały już w Polsce, już na początku XVIII wieku. Dlaczego tak było i dlaczego to się stało? Polecam wszystkim badanie tego tematu. No i Polska była inna trochę niż cała reszta Europy. I to też z Polski można powiedzieć, w jakimś tam stopniu wyrósł republikanizm, to co jest tak istotne, na przykład dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, gadam. Dzwońcie do mnie. Dzwońcie na nocne radio, bo chętnie bym się z kimś na ten temat pokłócił. A wiem, że nasze radio, kontestacja może trochę mniej, no, ale nocne radio jest uważane czasami za radio lewicowe, albo nawet antychrześcijańskie, czy niechrześcijańskie, a może po prostu antyklerykalne. No i myślę, że trochę ludzi się znajdzie, którzy ze mną się nie zgodzą. Skype, nocne radio, czekam na telefony. Kolejna taka historia to moralność, taka zupełnie już seksualna. Coś, co niektórym się bardzo nie podoba w kościele katolickim, przynajmniej w chrześcijaństwie, bo w sumie są takie nurty chrześcijaństwa, które są nawet bardziej purytańskie niż chrześcijaństwo, niż katolicyzm. No i do czego to doprowadziło? Moim zdaniem w sumie doprowadziło to do dobrej rzeczy, do tego, że ludzie są, powinni mieć jedną żonę albo jednego męża. I rozwiązłość seksualna moim zdaniem robi więcej złego niż dobrego na świecie. Ludzie mniej żyją w mniej stabilnych związkach, bardziej się przenoszą choroby. Nie wiadomo, kto jest czyim tatą, albo kto jest, no, czyją mamą, to zawsze wiemy, ale kto jest czyim dzieckiem. I to wyrównanie życia rodzinnego, które doprowadziło chrześcijaństwo w Europie, dało nam dużo dobrego. Spowodowało, że jest po prostu, no, to było, przyniosło dużo uspokojenia takiego życia społecznego. Wiem, że czasami niektórzy na to narzekają. Na przykład często się zarzuca papieżowi to, że zakazał prezerwatyw w Afryce, to znaczy zakazał. Zniechęcał, no tak naprawdę Kościół nie może nic zakazać, ale powiedział, uznał prezerwatywy za grzech. I moim zdaniem to jest chybione. Moim zdaniem to jest chybiona krytyka, dlatego że jednocześnie Kościół mówi, że seks pozamałżeński to jest zło. Więc jeżeli ludzie, którzy żyją w Afryce, słuchają się papieża i nie używają prezerwatyw, to w takim razie muszą też nie uprawiać seksu na boku albo uprawiać tylko seks małżeński. A tak nie jest. Więc coś tutaj moim zdaniem nie gra z tym zarzutem. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu ja też nie końca nie rozumiem, dlaczego Kościół tak zabrania antykoncepcji. Nie jestem w stanie tego, mówiąc szczerze, zrozumieć sam sobie. Tak jak mówiłem, zgadzam się z tą aborcją, ale nie do końca rozumiem tego zarzutu. Zielony mówi, ludzik mówi, że Skype jest, no tak. Czy ja wiem? O, a Zenon mówi, że mam wytrzymać kwadrans. Ja mogę wytrzymać i dłużej niż kwadrans, ale wolałbym, jakby kto inny to zrobił. Zenon, przecież ty jesteś naszym pierwszą kozą antyklerykalną. Dzwoń śmiało. Dzwoń natychmiast. Ustawiłem Skype'a, poziomy, będzie się świetnie słychać. Dzwońcie śmiało. Psycho mówi, że pastafarianinem też sobie mogę zostać. Tak. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo dobre. Każdy, nie jestem za absolutną wolnością religii. Kompletnie nie rozumiem ludzi, księży, którzy na przykład bronią się przed apostazją. Znaczy, przychodzi do nich ktoś, mówi, dzień dobry, chciałbym wystąpić z kościoła, a księża robią problemy. Wolałbym, żeby w kościele byli tylko ci ludzie, którzy naprawdę tam chcą być. Nawet jeżeli liczba tych ludzi spadłaby, nie wiem, do 10% albo do 15%. To co? Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Tak samo jestem bardzo za tym, żeby ukarać wszystkich tych w kościele, którzy nabroili, a chyba nabroiło sporo. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, ilu księży trzeba by z kościoła po prostu wyrzucić. Za wszystkie takie rzeczy, o których robił filmy Sekielski, po prostu trzeba tych ludzi wyrzucać z kościoła. Nie wiem, ile trzeba by ich wyrzucić. 50%? 20%? A może 75%? Nie interesuje mnie to. Nie powinno być pobłażania dla tych ludzi. Trzeba ich po prostu wyrzucić z tej instytucji. Moim zdaniem Kościół, a szczególnie polski Kościół, musi się po prostu oczyścić. Nie wiem, jak to jest dokładnie z tą... No i jeszcze słynny temat religii w szkołach. Myślę, że bardzo wielu księży by się sprzeciwiło temu, co teraz chcę powiedzieć, dlatego że dochód z prowadzenia religii to jest jeden z głównych dochodów parafii. Podobno wielu parafii w Polsce. Ale religia w salce katechetycznej ma swój urok. To jest naprawdę fajna rzecz. A to, że się przychodzi na lekcje, ksiądz sprawdza obecność, nie podoba mi się to. Kompletnie mi się to nie podoba. Kiedyś zrobiłem doświadczenie i nie chodziłem na religię przez chyba pół roku. Dlatego szczerze przyznam się wam, dlaczego. W liceum taka jedna dziewczyna nie chodziła na religię, a bardzo mi się podobała. No i mogłem wtedy przez całą lekcję posiedzieć sobie z nią na świetlicy. Ale nic z tego nie było, więc wróciłem na religię. Ale rozmawiałem na temat z księdzem, który miałem całkiem fajnego księdza w liceum. I on powiedział, że przecież to nie ma... Znaczy, jeżeli ktoś nie czuje tego, że chce chodzić na religię w szkole, nawet jeżeli jest katolikiem, to nie powinien chodzić. Po prostu. No ja się zgadzam. Zgadzam się z tym. Wolałbym, żeby to wróciło gdzieś tam do salek katechetycznych. Byłoby to bardziej prawdziwe. Tak myślę. Tak samo uważam, że fatalnym pomysłem jest to, co niektórzy forsują jako super rozwiązanie z zachodu, czyli to, że że to państwo powinno zbierać podatki na Kościół. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Tak jak mówiłem wcześniej, państwo się powinno od Kościoła odstosunkować. I Kościół od państwa. W tym sensie, że w sensie finansowym. W Danii tak było, że można się było zadeklarować. O, dzwoni ciągu. Halo, halo, ciągu, cześć.
1: Hej, hej, hej.
0: No, słyszę cię dobrze.
1: Chciałbym się odnieść do tego, do tej kwestii z tym zarzutem o prezerwatywy.
0: No, jasne.
1: Że co do nierozumienia zarzutu, ale to wiesz, to nie jest tak, że prezerwatywy się przydają tylko tym osobom, które gdzieś tam mają rozwiązłe życie seksualne, ponieważ jak najbardziej, wiesz, prezerwatywy są też środkiem zabezpieczającym przeciwko chorobom wenerycznym. Nie każdym, ale jednak, a te mogą się zdarzać nawet w przypadku wierności małżeńskiej.
0: No tak, oczywiście, że tak. Zgadzam się.
1: Tu jest ten problem właśnie. O to chodziło w tym zarzucie generalnie.
0: Czyli o to, że na przykład żona jest zakażona HIV i załóżmy, że ludzie żyją zupełnie, że tak powiem, po Bożemu, ale ona jest zakażona HIV w sumie dlaczego? Z tego, że się urodziła z tym? Czy, bo może się też urodzić z tym? Czy używała narkotyków?
1: Albo na przykład pracowała w szpitalu na przykład i gdzieś się kujnęła i tak dalej. Można na naprawdę wiele sposobów złapać.
0: No tak.
1: A w Afryce HIV jest jednak sporym problemem.
0: No są takie kraje, gdzie jest 60% podobno ludzi zarażonych HIV. Mnie to przeraziło kiedyś, jak to przeczytałem. To prawda.
1: No właśnie. No ja głównie z tym zarzutem, ale też co do tego, że nie ma śladów kultur, no na pewno nie ma tych śladów tych tak zwanych lechitów, ale jest masa różnych śladów poprzednich kultur tutaj na naszych ziemiach. Warto zgłębić temat. Tutaj wspominałem o naprawdę śladach starej kultury, bo tych tak zwanych piramid wielkopolskich, to jeszcze, nie pamiętam, który wiek przed naszą erą, epoka brązu, generalnie rzecz biorąc, unietycka kultura, ale tego jest naprawdę sporo, warto sobie przeglądnąć. No i nie ma powodu, żeby wymyślać jakichś turbolechitów, bo historia nasza jest dużo ciekawsza niż nam się mówi, ale nie w tą stronę.
0: Ale myślisz, bo o co mi chodzi? Mówi się, że w Polsce, czy na terenie Polski była jakaś wspaniała cywilizacja, którą przyszedł Mieszko, wziął chrzest, a Kościół to rozpieprzył, za przeproszeniem, w drzazgi. I to mi się wydaje nieprawdziwe, bo to, że istniało jakaś tam cywilizacja, na pewno tak. Chociaż o tych piramidach wielkopolskich, szczerze mówiąc, to jest dla mnie nowość. Chociaż ja sam uważam się za przyszywanego poznaniaka. Wiem, że na przykład w moim mieście, koło mnie, w takim moim rodzinnym mieście, była osada, która nazywała się Palupę. I to Palupę było jakoś tam bardzo dużą, mocną osadą. I to jest to wszystko prawda. Ale czy było tak, że to była cywilizacja na miarę, nie wiem, na przykład Niemców czy Czechów sprzed naszego chrztu? Czy myślisz, że to jest możliwe?
1: No, raczej wątpliwe. Raczej po tak dużej kulturze zostałyby ślady. Tym bardziej, że po wiele mniejszych zostały ślady. Przecież po kulturach, które gdzieś tam się, wiesz, osiedlały w bardzo małych osiedlach przy rzekach, no pozostały ślady. Te piramidy wielkopolskie to są kurkhany tak naprawdę, tylko są po prostu nazywane piramidami wielkopolskimi.
0: Super temat, a wiadomo skąd, to już epoka brązu, tak? Czyli to jest jeszcze wiele wieków przed naszą erą, prawda?
1: No tak.
0: No ciekawe.
1: 1800-1500 przed naszą erą. To kultura unietycka.
0: Super, a to byli Słowianie czy to byli Celtowie?
1: Próbuję znajdę ci. No, jak ktoś mi dzwoni.
0: Bo Słowianie na naszych ziemiach pojawili się, no tak mniej więcej z czasów wędrówki ludów, prawda? Z czasów Hunów. Bo my się wywodzimy gdzieś tam z nad Wołgi, wszyscy Słowianie, najprawdopodobniej. A te ziemie to Kraków na przykład podobno był założony przez Celtów. I to nie jest Szuria, to podobno jest, no rzeczywiście tak było, tylko że te czasy giną nieco w mrokach, bo nigdy tego nie spisywaliśmy, co tu się działo.
1: Nie potrafię, nie widzę tutaj informacji z o jakimś tam kulturowym pochodzeniu tej kultury. Nieważne, ja bym musiał sobie dłużej poczytać, już tego nie pamiętam. Interesowałem się jakiś czas tym tematem. Teraz na szybko sobie znalazłem ponownie te informacje, ale tutaj nie widzę, ale faktycznie, no tak, z podróży Hunów, Celtów i tak dalej, to tutaj dużo, dużo tym przemieszczeniom się tych ludów zawdzięczamy rozwój wielu tutaj kultur tak naprawdę. I też
0: Nie.
1: właśnie nas Słowian.
0: Nie, ja po prostu chciałem się do tego taki kontry dać, bo ja to słyszę wiele razy o tych. Ja wiem, że mówiłeś, że to jest też zgodziłeś, to jest bzdura, ale ci turbosłowianie, którzy mówią, że to była jakaś wspaniała kultura, najwspanialsza na świecie, i nagle przyszedł Kościół i to wszystko zniszczył. To mi się wydaje jakoś mało, no mało prawdopodobne. Nie ma chyba za wiele na to
1: No,
0: dowodów.
1: na przykład od Hunów, z osadnictwa Hunów wywodzi się tak zwana kultura praska. Od V do VII wieku naszej ery. Tutaj
0: Piąty
1: na
0: do siódmego, no
1: terenach.
0: tak. Czyli to jeszcze było przed przybyciem Słowian, prawda?
1: No.
0: Ciekawe.
1: Także i on tutaj ta kultura się właśnie od Hunów wzięła, więc.
0: Ciekawe. Bardzo. A ty jak myślisz? Jak myślisz, skąd Słowianie się wzięli? Przyszli też ze wschodu? Czy nie?
1: No
0: Przygnani
1: już
0: przez
1: nie
0: Hunów.
1: pamiętam.
0: A powiedz, no dobra, to
1: Czytałem.
0: powiedz mi taką rzecz w ciągu. Czy uważasz, że to dobrze, że Mieszko przyjął chrzest, czy nie? Co by było, gdyby nie przyjął? Tak cię może zapytam.
1: Co by było, gdyby nie przejął? Kurczę, się bawimy tutaj
0: No,
1: w wróżki, co
0: historię
1: by było?
0: alternatywną. Co by było, gdyby? Ja bardzo lubię się w to bawić. To tak zapładnia mnie
1: No myślę, że
0: intelektualnie,
1: byłoby
0: że powiem.
1: duże prawdopodobieństwo, że nasza kultura by zwyczajnie nie przetrwała.
0: Czyli byś tak jak Prusów, na przykład.
1: No tak. Żebyśmy zostali w jakiś inny sposób wchłonięci lub po prostu wybici.
0: No, to jest możliwe. Tak jak przecież Prusy i Prusowie to tak naprawdę są Niemcy, a nie ci Prusowie, którzy wtedy żyli na tym terenie. Ja się zgadzam z tym, że tak naprawdę trochę weszliśmy do Europy przez ten chrzest Mieszka. No, a ty jak myślisz? Co sądzisz ty o chrześcijaństwie? Bo ty jesteś agnostykiem z tego, co mówiłeś, prawda, ciągu?
1: Tak, agnostykiem.
0: Bo wiesz, są tacy agnostycy i tacy, powiedzmy, ateiści, którzy w ogóle odrzucają całe chrześcijaństwo, mówią, że to jest do dupy i w ogóle się z tym nie identyfikują, a są tacy, którzy mówią, jestem agnostykiem i ateistą, ale jakoś tą chrześcijańską kulturę, dziedzictwo, podoba mi się to. A ty na której stoisz? Po której stoisz stronie?
1: Powiem tak, jestem agnostykiem, owszem, już od dawna, gdzieś od liceum, ale też działam sobie na grupce katolickiej na Facebooku, też bardzo często gdzieś tam się udzielam w takich gdzieś społecznościach tego typu. I kiedy gdzieś występuje jakakolwiek krytyka chrześcijaństwa, to raczej jestem po stronie broniącej. Nawet tutaj w radiu się zdarzyło, że Klot z Krawcem się tutaj jeszcze Klot był w Nocnym Radio, zasadzili faktycznie na jakieś takie na samą Biblię, zapisy w Biblii, chrześcijaństwo i tak dalej. I no, ja zadzwoniłem właśnie w postaci takiego obrońcy tegoż, ponieważ mówili no, dość spore bzdury i się uciekali do takich niefajnych sztuczek, czego na pewno nie lubię. A jednak nie można powiedzieć z góry, że to chrześcijaństwo jest takie straszne i wszystko, co z nim związane, jest złe. Owszem, są czarne karty historii chrześcijaństwa, ale skreślanie z góry jest krzywdzące.
0: No tak, ja chciałem właśnie zrobić taką audycję o tych czarnych kartach, bo bardzo mnie to interesuje. A to była słynna audycja Lucifer Causa chyba, którą prowadził Krawiec z Klodem. Chyba o tej audycji mówisz, z tego co pamiętam. Ale to było w czasach, kiedy ja jeszcze bardziej słuchałem kontestacji niż Nocnego Radia,
1: Chyba
0: przyznaję
1: tak,
0: się.
1: chyba tak.
0: Tak, no mamy różne. Na przykład kontestacja wyrosła na chrześcijanach, nie katolikach, bo z tego co wiem, Hugo i Martin, którzy stworzyli kontestację, to byli tacy chrześcijanie. Krawiec często się do tego przyznaje, mówi, że był chrześcijaninem, takim jezusowym, ale nie katolickim. Także jest całkiem sporo. Co jest ciekawe, że całkiem sporo nie katolików, a chrześcijan działa w necie i coś robi. Bardzo mnie to ciekawi. No ale Ale zgadza się. A co to, jakbyś jeszcze, tak cię pociągnę, jak już jesteś w ciągu, jakbyś miał z tych rzeczy, które wymieniłem, albo coś od siebie dodał, co według ciebie jest takie najmocniejsze w chrześcijaństwie? Co trzeba po prostu brać i czerpać, picie z tego wszyscy, tak jak ja piję to tanie chilijskie wino teraz. Co według ciebie jest taką cechą, która jest najlepsza?
1: Aż się uczepił tego wina, co ono się zrobiło. Co jest najlepsze? Kurczę, no ciężko mi tak teraz nieprzygotowanym zupełnie gdzieś wyskrobać z mózgu te takie kwestie, tym bardziej, że dzwoniłem tak stricte z czym innym zupełnie. No nie wiem. Na pewno bardzo mi się zawsze podobało, że mimo tego, co się mówi w ogóle o akurat o katolicyzmie, mimo tego, co się mówi, że ten katolicyzm to swego czasu bardzo tak ograniczył nasz rozwój, to jest trochę nieprawdą, dlatego, bo właśnie dużo myślicieli gdzieś tam z tego kościoła katolickiego pochodziło, więc tutaj rozwijanie tej myśli swego czasu było naprawdę bardzo fajne, co nie wychodzi stricte z chrześcijaństwa, co z samego kościoła akurat, a samo chrześcijaństwo, no nie wiem, tak się trochę zestresowałem próbą tego, że mam teraz odpowiedzieć. Tak.
0: Nie, no spoko, jasne, nie ma pośpiechu. No to może łatwiej ci skrytykować. Za co byś najbardziej, bo ja bym skrytykował na przykład naszych polskich księży za bardzo wiele rzeczy. W ogóle taka moja uwaga, polski kościół katolicki, i nie mówię tu o polsko-katolickim kościele, tylko naszej polskiej odmianie tego rzymskiego katolicyzmu jest zupełnie inny. Zupełnie inne ma się wrażenie, jak się obcuje z naszymi księżami w Polsce, niż na przykład kościół katolicki w Australii. Są dwie zupełnie różne bajki. A ty byś w ciągu, za co najbardziej tych naszych księżulków dobrodzieli skrytykował? Jakbyś miał ich powiedzieć, to robicie bardzo źle i to się musi zmienić.
1: Na pewno za taki, to znowuż nie samych księży z osobna, bardziej samą organizację kościoła, że nadal jest takie, wiesz, ten cały mechanizm rozliczania się z pewnych swoich grzeszków, z grzeszków kościoła, poszczególnych księży i tak dalej, nadal działa raczej słabo. Nie wiem, czy jest to zła wola, być może czasem tak, ale zwykle jest to zwyczajnie biurokracja kościelna w dużej mierze.
0: Zgadzam się.
1: I właśnie biurokracja w kościele mi się nie podoba strasznie.
0: Moim zdaniem jeszcze gorsze od biurokracji jest ta pobłażliwość właśnie. To, że ludzi, których się powinno, przepraszam za wyrażenie, wypieprzyć na zbity pysk z kościoła, się tam trzyma. A ludziom, którzy dużo robią dobrego w kościele, tak na przykład świętej pamięci ksiądz Kaczkowski był bardzo dobrym księdzem i on też opowiadał w swoich wykładach, ile miał problemów. To jest moim zdaniem największy mój zarzut do księdza. A Krawiec się pyta na czasie, mówił, że to on prowadził to ze Skałą, a nie z Klodem. I mówi, że chętnie by się dowiedział.
1: Nie, ja mówię o audycji, która była akurat z Klodem. Ja wiem, że to na pewno nie było ogólnie na ten temat, ale zeszło na ten temat zwyczajnie. I było jak najbardziej z Klodem, pamiętam, bo Klod tam mocno się gdzieś tam ze mną kłócił. Już nie pamiętam, naprawdę, to było bardzo dawno temu.
0: Jasne. Krawiec mówi, że prosi o przykład, gdzie jest pochwała mądrości albo rozwoju inteligencji, albo rozwoju technologicznego. No to, co poddałem, ten przykład, który podałem, nie wiem, czy słuchasz od początku, o tym, żeby czynić sobie ziemię poddaną, a jednocześnie unikać magii. To jest moim zdaniem to, co bardzo popchnęło całą chrześcijańską cywilizację do przodu. Zresztą to tam właśnie tak naprawdę był to chrześcijański świat, rozwinął współczesną naukę. No, temu się zaprzeczyć nie da. Moim zdaniem, i tu można dyskutować, właśnie dzięki chrześcijaństwu to się stało. Tak się po prostu wydarzyło. No dobra, ciągu, coś jeszcze?
1: Nie, nic więcej. Już miałem się sam żegnać. Dzisiaj jestem taki raczej troszeczkę poddenerwowany. Być może po mnie słychać i tak średnio. Starałem się składnie.
0: Nie, bardzo składnie. Dzięki wielkie, bo jesteś pierwszy odważny, który zadzwonił. No dobra, trzymaj się i
1: ale
0: dzięki
1: wielkie. Trochę gubiłem w głowie informacje, więc...
0: Nie, no jasne, to jest tak naprawdę tyle, że ja się do tego przygotowywałem trochę długo, szczerze mówiąc, więc wcale cię nie dziwię. Super, dzięki.
1: No dobra, hej, hej.
0: Na razie, cześć. Proszę Państwa, to był Krzysztof Bosak, jak słyszeliście sami, czyli nasz ciąg drogi. A Mysterious Bloop mówi, że zbieranie podpisów pod obyczajowymi inicjatywami politycznymi. Moim zdaniem zbieranie podpisów nie ma nic złego. Każdy przecież może zbierać podpisy, nawet jeżeli to jest kościół katolicki, czy nawet ksiądz. Ja w tym naprawdę nie widzę nic złego. Stop LGBT czy stop aborcji? Co do stop LGBT, to mam bardzo mieszane uczucia. Do stop aborcji się zgadzam. No, tak jak mówiłem, nie chcę tej audycji zamieniać w dyskusję o aborcji. Była fajna część o aborcji w audycji Chińskie Piekiełko, która to w pewnym momencie zeszła. O, dzwoni krawiec. Halo, halo, cześć krawiec. I w tym samym momencie dzwonił Zenon. Mamy Zenona i krawca, dwóch papieży na Nocnego Radia Antenie. Cześć.
2: To się nie zgraliśmy trochę. Może oddam głos Zenonowi i zadzwonię za chwilę w takim razie. Co?
0: Ale to byłeś pierwszy, szczerze mówiąc.
2: Aha. To może tak szybko.
0: Jasne.
2: Pojadę. Wiesz co, bo nie rozumiem tego do końca z tą magią, że to tak, że to jakaś niby zachęta do tego, żeby wierzyć nauce czy rozumowi, bo to nie w tym kontekście chyba było. To było bardziej, wiesz, że żeby nie skłaniać się ku konkurencji, ku innym cudom, demonom i tak dalej. Chrześcijaństwo dosyć mocno kładzie nacisk na to, bo nie pozwala wierzyć w innych bogów. No tylko te religie właśnie wywodzące się z judaizmu. Islam, judaizm i chrześcijaństwo tak mają, że roszczą sobie monopol jeśli chodzi o wierzenia. U pogan to było trochę inaczej, nie? Oni tam się nie przejmowali, że ktoś sobie wierzy w co innego i nie był to powód, żeby kogoś zabijać na przykład. A za czarostwo jest chyba kara śmierci, jak za wiele rzeczy, jak za homoseksualizm. Wspomniałem też o kobietach, które były traktowane jako część inwentarza w zasadzie trochę. Do tego się to sprowadza. W Biblii jak fajnie było, jakbyś podał może jakieś inne przykłady, gdzie ceniony jest rozum, inteligencja.
0: No na przykład przypowieść
2: Salomon i to wszystko, ale te salomonowe mądrości to taki, wiesz, takie mądrości dziadziusia, nie? Który ci tam mówi, nie mów hop, dopóki nie siup, nie? Takie mądrości, to nie wiem, czy to jest, się kwalifikuje. To może...
0: Ta przypowieść o na przykład o pannach roztropnych wydaje mi się taką pochwałą rozumu i tego, żeby działać. Na przykład tak samo pochwała o robotnikach winnicy jest pochwałą wolnego rynku. Dosłowną pochwałą po prostu wolnego rynku. Tak mi się wydaje. Czy pochwała o talentach, tym, żeby być pracowitym. Ale moim zdaniem to, co mówiłeś o tych czarownicach, to spowodowało dobrą rzecz, dlatego że jeżeli mamy czynić sobie ziemię poddaną, no to albo możemy używać nauki i rozumu, albo możemy używać czarów. Czary, jak wiemy, nie działają. Przynajmniej moim zdaniem
3: czekaj,
0: działają.
3: Powiedz mi, Jacek, jedną rzecz, niech będzie pochwalone.
0: Będzie pochwalony.
3: Powiedz mi taką jedną rzecz, bo ten taki zombie powiedział, że niechaj wasza mowa będzie prosta, tak, tak, nie, nie. I teraz jak tak patrzę na to coś, co się nazywa nauką, tego raka właśnie do nauki przyklejonego, nazwanego teologią, to jest po prostu całe ogromne od wieków istniejące ciało, które lukruje ten szajs i próbuje tym bezsensownym bajkom niektórym nadać jakiś sens. I czyńcie sobie ziemię pod tamą i tam nie używajcie magii, to znaczy się tylko tyle, że i podbijajcie wszystkie kraje i kurde, nie ten, no, nie używajcie innego mzimu, nie? Tylko naszym mzimu się liczy.
0: No to jest trochę nie twoja interpretacja, bo ja zawsze uważałem, że...
3: Pośrednia interpretacja, tak jak kazał to zrobić sam Bóg, Jezus, nie? Co więcej, to jest herezja po prostu.
0: Ale skąd wiesz, że tak jest? Ja zawsze słyszałem, że, znaczy tak mi się wydawało, że czyńcie sobie ziemię poddaną. Naprawdę, tak zawsze to rozumiałem. Czasem, gdy usłyszałem to pierwszy raz, to jest to, żeby siły przyrody działały w naszym Ja to tak rozumiałem. Dla naszego celu, żeby to byli nasi służący, a nie odwrotnie. Żebyśmy to nie my uciekali przed falami, tylko żeby fale nas niosły. Żebyśmy to nie my uciekali przed wiatrem, tylko wiatr produkował nam prąd. Ja to tak rozumiałem zawsze.
3: Najlepszym dowodem na to jest to, że chrześcijaństwo cofnęło Europę o kilkaset lat, zaraz po tym, jak zdobyło władzę w Imperium Rzymskim. Praktycznie zapaść technologiczna, filozoficzna i moralna się idealnie pokrywa z tym, kiedy katolicy przejęli władzę nad Imperium Rzymskim, które się skruszyło.
0: Tylko, że... Się z tobą nie zgodzę. Dlatego, że to rzeczywiście... Jest takie powiedzenie angielskie correlation doesn't mean causation. Czyli rzeczywiście można to skorelować w czasie, ale wiesz, że to było przyczyną. Tak naprawdę upadek Cesarstwa Rzymskiego był przyczyną tego i te powody były... Przyjęcie chrześcijaństwa miało być receptą na to. Okazało się, że to się rozpadło i rzeczywiście potem były te wieki ciemne, chociaż one tak naprawdę nie były aż takie ciemne, bo te młyny cywilizacji mielą powoli i przejęliśmy wtedy sporo wiedzy od Arabów, wyparliśmy Arabów tak naprawdę z Europy i potem dopiero, tak mniej więcej od X wieku bo to się zaczęło jeszcze w średniowieczu, zaczęło się to wszystko dalej popychać do przodu właśnie dzięki jeszcze wtedy moim zdaniem chrześcijaństwu, dzięki instytucji Kościoła.
3: Ja bym powiedział wręcz przeciwnie, bo widz polega na tym, że rozwój naukowy, metoda naukowa się nie pokrywa z czasami, kiedy Kościół miał coraz to więcej siły i ludzie bardziej się z nim liczyli, tylko dokładnie odwrotnie. Nie? Wtedy, kiedy zapowiedzenie, że no ja tak nie do końca jestem katolikiem, może tam jest jakaś siła sprawcza, ale to nie jest ten Bóg chrześcijański, to wiesz, że ci wtedy nie zabijali, jak to mieli w zwyczaju i mają, kiedy da im się siłę, odpowiednią i władzę, to z tym się pokrywa, tak? Pragnę zwrócić uwagę, że owszem, może i Newton był teistą, ale jego kariera to też jest świetny przykład tego, że im bardziej się fascynował religią, tym mniej nauki tworzył. W pewnym momencie i to dość szybko, nawet chyba przed 30, praktycznie przestał cokolwiek tworzyć sensownego, tylko zajmował się żydowską fantastyką.
0: To o Newtonie jest sporo bajki w tym. Słyszałem tą historię, że on przestał działać, dlatego został bardziej księdzem. On tak naprawdę przestał działać z zupełnie innego powodu, dlatego że zajął się polityką. Newton przecież długo siedział.
3: To jeszcze
0: gorzej. Newton długo siedział po prostu w parlamencie angielskim. Słynne jest powiedzenie, że jedyną rzecz, którą Newton zrobił, to było otworzenie. To jedno, o co kiedyś poprosił, to nagle Newton wstał i zapytał się, czy coś może zapytać. Wszyscy się zdziwili, bo Newton od kilku lat nic nie mówił. Zapytał się, czy może otworzyć okno, bo mu jest duszno. Ale dlatego zajął się polityką. Ale właśnie Newton był bardzo mocno wierzący. Kopernik był księdzem. Kopernik zadedykował swoją...
2: Konnikiem.
3: Był taki problem, bo to też kwestia jego tam koligacji rodzinnych, kwestia tego, że no akurat Kopernik to na tych rejonach jest... Lepiej było być księdzem i jak się zajmowałeś nauką, bo jak nie, no to mogłeś dostać w papę, nie? I dużo osób papę dostawało.
2: Albo skończyć jak Hepatia, nie? Rozszarpana przez chrześcijan.
3: Miłosierdzie. Ale ja nie chciałem,
2: To była kobieta, która się zastanawiała w tamtym czasie z innymi naukowcami nad ruchami ciał niebieskich, a chrześcijanie, no to taki... wściekły tłum, który chętnie ukamienował każdego, kto się takim szataństwem zajmował, nie? A te panny roztropne, no to jest cały czas taka pochwała takiej mądrości, nie wiem, to się chyba nie kwalifikuje jako mądrość. No weź sobie lampę, bo będziesz miał ciemno. No i weź oliwę do lampy, bo nie będziesz miał czym zapalić.
3: Po to masz krawiec teologię, żeby takim prostym historiom dla prostych ludzi nadać jakieś wielkie łohohohohoho, nie? I powiedzieć, jakie są cudowne i niesamowite. Cały tą taką nadbudowę musisz nad tym stworzyć, co wcale nie jest takie nadzwyczajne, nie? Po to masz teologię. Po to ogromną kasę ładuje.
2: A wieża Babel, dlaczego ją zniszczył Bóg? Bo była zbyt...
0: No wieża Babel to jest tylko legenda tak naprawdę, ale moim zdaniem wieża Babel pokazuje coś bardzo mądrego.
3: Że jest spora szansa, że przez wiele set lat istnienia chrześcijaństwa za stwierdzenie, że wieża Babel to jest tylko legenda, to by cię zabili.
0: No to zgadza się, dlatego...
3: Po katolicku.
0: Poczekajcie, bo dwie sprawy poruszmy teraz. Ja wcale nie twierdzę, że chrześcijanie zrobili wszystko w historii dobrze, i należy ich tylko głaskać po główce. Nie. Kościół katolicki ma tyle trupów w szafie, że jakbym miał o to czyścić, to bym zrobił audycję od teraz do nowego roku, podejrzewam. Oczywiście, że tak.
3: No ja myślę, że też nie ma sensu cały czas powołać, bo to robimy regularnie. Jak to ktoś powiedział na Discordzie, przynajmniej dwa razy na miesiąc jest taka audycja, że jedziemy po chrześcijaństwie. Więc nie ma sensu. Ja cię tylko chciałem spytać o ten Jasenowacz i coś faktycznie dobrego powiedzieć o tym kościele. Najpierw Jasenowacz, proszę cię.
0: Ale nie, ja, nie, ja poczekaj, bo ja chcę odnieść się do tego, co poprzednio powiedział Krawiec, bo mi się wydaje to bardzo mądre. Otóż moim zdaniem wieża Babel, gdyby nawet istniała tak naprawdę, to Bóg, mówi się, że w tym czasie pomieszał ludziom języki. Dzięki temu, że on pomieszał ludziom języki, dzięki temu, że tyle języków powstało, to jest tak naprawdę pochwała różnorodności. To znaczy tego, żeby każdy mówił w swoim języku, każdy miał swoją cywilizację, podzielić ludzi na narody i niech one się nawzajem, nie nawzajem ze sobą konkurują. I to moim zdaniem jest bardzo chrześcijańskie, to, że mamy tą konkurencję, a nie tak jak na przykład w cywilizacji chińskiej mamy jednego Konfucjusza, który mówi nam, i cesarza, który mówi nam, jak żyć. To jest na przykład w tej książce Dlaczego Zachód rządzi, moim zdaniem jest bardzo dobrze opisane, że ponieważ nastąpiła ta separacja państwa od kościoła, to mieliśmy różne państwa, które działały w jednej religii i one ze sobą konkurowały. Dlatego Europa tak dobrze żyła. Dlatego ta wieża Babel jest oczywiście legendą, ale gdyby nawet nie była, to moim zdaniem jest dlatego dobra. Tak, moim zdaniem odpowiem Krawcowi, jakby to należy widzieć.
2: Słyszałem wiele razy, znaczy tą właśnie interpretację, ale to jest tak, że w różnych wiekach na pewno różnie to interpretowano, tą wieżę Babel. Raz, że jest to próba złapania Pana Boga za nogi i nie buduj tak wysoko, bo żebyś nie był taki pyszny i nie próbował tam się do Pana Boga dostać, nie? Innym razem jeszcze mogli to rozumieć, że Bogu się nie podoba, jak ludzie coś robią razem z jakiegoś powodu, jak się bardzo mocno jednoczą i wolałby, żeby oni tak jakoś byli osobno, no różnie. Właśnie to jest problem moim zdaniem bardzo duży z chrześcijaństwem, że można je sobie na tak wiele sposobów interpretować, jest mało określone. Jak było niewolnictwo w Stanach, to można było się powołać na to, na zapiski o tym, jak traktować niewolnika, co jest o tym w Biblii i można było temu czarnuchowi zamknąć gębę, nie? I powiedzieć, no co, tu masz tu w świętej księdze, jak należy bić niewolnika, jak mocno i ile, żeby nie umarł. No to co, to niewolnictwo jest złe? Dobre, skoro sama Biblia o tym te sprawy reguluje, nie? Co do tej ziemi i czynienia jej sobie poddanej, no to też można to różnie interpretować. Tam moim zdaniem się liczy efekt. I efekt jest taki, że dziś się chrześcijanie powołują na właśnie ten fragment i są przeciwko ekologii, że to widzą w tym jakieś zagrożenie i sprzeciwianie się temu dogmatowi, że to Pan Bóg nam dał zwierzęta, rośliny, ziemię, żebyśmy to eksploatowali do bólu. I też spotkałem takich chrześcijan, którzy tak do tego podchodzili, że nie ma co się przejmować, że zabraknie nam surowców, że wyeksploatujemy ziemię, że zanieczyścimy środowisko, ponieważ trzeba zaufać Bogu, że skoro On nam to dał na nasz użytek, to jak to nawet zdewastujemy, czymy, kto tam tak szura?
0: Ag, strasznie szumisz, bo dołączyłem Aga do nas, ale coś tam szumi strasznie w tle.
2: To po prostu to Bóg nam da nową ziemię jakimś cudem i trzeba Mu zaufać. I to jest taka... I moim zdaniem się liczą efekty, a ty, Jacek, jesteś trochę chyba w mniejszości. Podchodzisz do tego tak, że... No po prostu jakoś tak mądrze, nie? Ale większość chyba nie. Dobra, dziękuję.
0: Jasne, dzięki. Jeszcze tylko zaraz odniosę, Krawiec, bo tu bardzo dużo ciekawych tematów poruszyłeś. Ale jest z nami Ag. Cześć, Ag.
4: Cześć. Dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze. Cześć.
4: Cześć. Mam na imię Adam, jestem protestantem.
3: Wyrazy współczucia.
4: Chciałbym... dziękuję. Wzajemnie. Chciałbym wyjaśnić... temat wieży Babel, dlaczego Bóg postanowił ją zburzyć i rozproszyć ludzi.
0: Jasne.
4: Musimy się wrócić na początek Biblii i Bóg nakazał ludziom zasiedlić ziemię, a Nimrod z innymi ludźmi zaczął się skupiać w mieście, co nie było wolą Boga, sprzeciwił się Bogu. Dlatego Bóg kazał zburzyć wieżę Babel i rozproszył ludzi, mieszając im języki.
0: No, ciekawa interpretacja.
3: Bóg to jest jakiś zdrowy psychicznie, czy niezdrowy, bo ja nie znam w sumie nikogo, kto by tyle dzieci zabił. No, może Darth Vader, słuchaj, z postaci fikcyjnych to może Darth Vader jak Alderaan zniszczył. Okej, to może więcej zabił dzieci niż Jahwe. Ale co z tym mordowaniem dzieci u Jahwe? Wiesz, niedźwiedzie, powodzie, wysyłanie wojsk żydowskich, żeby zabijać dzieci, wypruwać flaki.
0: Mogę ci, Zenon, odpowiedzieć? Bo to jest coś, co się pojawia bardzo często, że Bóg zabija ludzi. Ale jeżeli tego Boga weźmiemy w ten sposób, jaki on jest przedstawiony w Biblii, to dla Boga zabicie ludzi jest tak jak dla w filmie Matrix odłączenie kogoś od Matrixa. Dosłownie wyjęcie wtyczki.
3: No my wtyczki. Tak mamy.
0: No ale tak de facto, jeżeli Boga bierzesz nie tak jak sobie wyobrażasz, tylko tak jak jest w Biblii, to jest dosłownie on bierze tego kogoś do siebie. Dla nas, dla ziemian, to jest tragedia. Ale Bóg ma prawo zabić, bo to jest tak jak odłączyć kogoś od Matrixa i powiedzieć, jesteś już ze mną.
3: Co ten niedźwiedziami szczuł? Mógł zrobić takie, wiesz, pstryk i zostawić, kurde, jakiś hologram z napisem, dobra, wylogowałem i z gry, nara.
0: A chyba
3: naprawdę było konieczne pokazać, że się wszystkich rozstał. Czy konieczne było wysłać tych Żydów, żeby tym innym ludom wyrywali żywcem z ciężarnych kobiet, wiesz, dzieci z bebechów i gwałcili...
0: Żydzi wyrywali innym kobietom dzieci z bebechów? To jest opisane w Biblii? Tego szczerze mówiąc nie znam. W którym miejscu?
3: O Jezus Maria, mam ci poszukać.
0: Nie, jasne, nie, bardzo chętnie, bo ja naprawdę nie znam tego fragmentu. Nie mówię, że broń Boże, że nie mylisz się, że się mylisz, ale...
2: Jego dzieci, to znaczy Mojżesz i jego ekipa tak dostali taki przykaz, że mają noworodki wrogich plemion roztrzaskiwać o skały. To na pewno to pamiętam.
0: Ciekawe bardzo. No, tak to było przed przyjściem Jezusa, że ten Bóg był, nie był w...
3: Kurde,
0: przyjaźni
3: się bije, Jacek, ale to, wiesz, nie chcę, mi się znudziło, już tyle razy żeśmy to jechali, ja, wiesz, też się uruchomię, pojadę, to i
0: ale uruchom się, Zenon, po to jest ta audycja, żebyś się uruchomił, żebyś mógł się na spokojnie uruchomić, bo masz do tego prawo tutaj, uruchom
2: się. Miała być taka właśnie dzisiaj wyjątkowa audycja, gdzie będzie coś dobrego i pozytywnego o chrześcijaństwie, a my tutaj wchodzimy i kolejny raz wściekłe ataki. Ja bym z tego zrezygnował. Będą jeszcze inne audycje, to tak bez sensu. Właśnie tak trochę się wahałem, czy psuć, no bo to jest takie psucie trochę audycji, myślę. I to tak...
0: Ja chcę powiedzieć, że po prostu moim zdaniem chrześcijaństwo, chyba temu jest ciężko zaprzeczyć, że te cywilizacje, które wyrosły na chrześcijaństwie, one opanowały świat. Okazało się, że te zasady, które chrześcijaństwo proponuje, są najlepsze. No bo chrześcijaństwo, Europejczycy, bo to tak naprawdę chrześcijaństwo najbardziej wyrosło w Europie, opanowali, tak wiecie, Ameryki, Australię, połowę Azji i połowę Afryki. I to pokazało, że te wszystkie zasady, które to niesie, okazały się najlepsze. Moim zdaniem przynajmniej. Najbardziej skuteczne.
2: Najlepsze. Najbardziej ekspansywne się okazało, nie? A niekoniecznie najlepsze. To tak jakbyś powiedział, że disco polo jest najlepsze, bo opanowało całą...
3: Dokładnie.
0: Ale wiesz co, tak jak mówiłem, nie wiem, czy słuchaliście od początku, że są pewne parametry, które pokazują, że ludziom żyje się lepiej albo gorzej. No i na przykład to, że ludzie żyją dłużej, że mają że są po prostu bogatsi, że mogą sobie na więcej pozwolić. Albo że mamy naukę, która... leczy
3: to
0: raka.
3: To jest krajów protestanckich albo ateistycznych, nie katolickich, jak popatrzę.
0: A na przykład Bawaria według ciebie to jest albo Francja, to są kraje protestanckie czy katolickie?
3: Francja jest ateistyczna w dużej mierze.
0: No poczekaj, ale Francja, gdy się najbardziej rozwijała, była katolicką. Bawaria do dzisiaj jest katolicka. Południe
3: Jezus
0: Niemiec...
3: Maria, jak Francja się najbardziej rozwijała, to bym tam nie chciał nigdy żyć.
0: Przepraszam, południe Niemiec, które jest bogatsze od północy Niemiec, jest katolickie, a nie chrześcijańskie. Ja nie mam przeciwko protestantom. Jak bardzo kocham protestantów, jak najbardziej, ja jestem za ekumenizmem, ale w każdym razie to są wszystko chrześcijanie.
3: Dobra, to... okej, Jacek, niech ci będzie tak, proszę, ja tutaj mówię stop, prosiłbym cię na kiedyś indziej o tym Jasenowaczu, żebyśmy pogadali.
0: Tak, ja jak najbardziej.
3: Nie chcę znowu robić tego, co zawsze, że przychodzi wkurzony Zenon, Krawiec, czy ktoś tam i tutaj, wiesz, prozelityzm ateistyczny robimy. Powiedz, co dobrego zrobiło to chrześcijaństwo twoim zdaniem i dziękuję.
2: To przepraszam, to ja też już się zamykam, tylko chciałbym podrzucić taki temat, że chrześcijaństwo uznawało przez bardzo długi czas coś takiego jak sekcja, która była bardzo potrzebna ludziom nauki, żeby wynajdować nowe sposoby leczenia. Nazywano to nekromancją i było to zakazane. Nie? No to jest właśnie to wstrzymywanie raczej nauki i w tym, a w innym czasie inne ludy były bardzo do przodu tutaj, nie jakoś, bo nie miały może takich zakazów. Chociaż to było w islamie też, nie?
0: Dobra, no właśnie.
2: To ja już nie mędrzkuję. Dziękuję bardzo za głos i przyłączam się na odsłuch.
0: Dziękuję. To był Krawiec i Zenon. I Ag, który jeszcze z nami chyba jest. Ag, jesteś z nami? Jesteś.
4: Jestem, ale co dobrego zrobiło chrześcijaństwo, nie mam w tym temacie za dużo.
0: Ale ty jesteś protestantem, jeżeli mogę się zapytać, bo protestantów jest wiele różnych odmian, wyznań i tak dalej. Jesteś luteraninem, czy ewangelikiem, czy...
4: Nie, zielonoświątkowcem.
0: A, zielonoświątkowcem, świetnie. No i dlaczego, powiedz mi, jakbyś tak miał wkrótce powiedzieć, dlaczego trwasz przy chrześcijaństwie? Dlaczego jesteś wciąż chrześcijaninem, a nie, powiedzmy, powiedziałeś sobie, ach, to wszystko bzdura i zostanę ateistą?
4: Ja byłem ateistą. Do 2015 roku byłem ateistą. Ale w 2015 przyszedł Bóg i mnie zbawił. To jest zbawienie. Co to jest? To jest nowonarodzenie. To, co powiedział Pan Jezus, że musisz się narodzić na nowo. W praktyce to wygląda w ten sposób, że Bóg przychodzi do ciebie w duchu, bo Bóg jest duchem i wybacza ci grzechy. I wtedy rodzisz się na nowo. I od tego momentu stajesz się chrześcijaninem. I masz wybór, albo podążasz drogą i idziesz do nieba, jesteś posłuszny woli Boga, albo odpadasz i idziesz do piekła. I w tym świetle, bardzo mi przykro, ale Kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem chrześcijańskim. Ma tylko tak się nazywa, nie wszystko złoto, co się świeci.
0: A dlaczego myślisz, że nie jest chrześcijański? Co jest taką główną cechą, co powoduje, że on nie jest chrześcijański, powiedz?
4: Definicja. Powiem definicję. Chrześcijanin jest naśladowcą Jezusa, dla którego wykładnią wiary, życia, postępowania jest Biblia. I w tej definicji Kościół rzymskokatolicki się nie mieści.
0: Czyli mówisz, że to, że ta sola scriptura jest taka ważna, a nie interpretacja jakby tego, tak? Czyli to samo pismo.
4: Nie, najważniejsze, choćbyś nie wiem, jak dobrze znał pismo. Cytował i wszystkie wersety znał na pamięć, to cię nie czyni chrześcijaninem. Musisz narodzić się na nowo. To jest pierwszy krok.
0: No dobra, ale tak praktycznie, to na czym by to polegało, takie narodzenie się od nowa? To praktycznie na czym?
4: To co ci mówiłem, że Bóg przychodzi do ciebie i przebacza ci grzechy. To wszystko dzieje się w duchu. Nie możesz tego udowodnić, nie możesz tego zważyć, zmierzyć. Wiesz tylko o tym ty i Bóg. Nie ma żadnych pośredników.
0: Czyli na przykład, jeżeli katolicy to robią podczas spowiedzi, to już jest złe, uważasz wtedy. Bo w katolicyzmie to się podczas spowiedzi dzieje, powiedzmy.
4: Spowiedź to ja się nie zajmuję katolicyzmem, nie? To mnie zupełnie nie interesuje, nie? Katolicyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, tutaj się nie czarujmy.
0: Ale mówisz, że zupełnie nic? Myślę, że...
4: Nic. Tylko tyle, że ksiądz proboszcz pomacha Biblią z ambony. I to wszystko. Ale tak naprawdę to trzeba robić tak, jak tam pisze w Biblii.
0: Czyli mówisz, że ekumenizm to nie dla ciebie rzecz? Czyli to porozumienie
4: nie,
0: jakieś...
4: Nie, przecież w Biblii pisze wyraźnie, że trzeba się odłączać, że to jest lud wybrany, święty.
0: No dobra, ale...
4: Nie będzie tak, że wszyscy będą zbawieni, będą nieliczni. Pisze wyraźnie w Biblii, że nieliczni będą zbawieni. Większość ludzi idzie do piekła. Przykro mi.
0: Aha. No, brzmi to źle, ale ja szczerze mówiąc trochę w to nie wierzę, że aż wszyscy, że większość pójdzie do piekła. To ciężka sprawa będzie w takim razie. Czyli i na przykład, ja powiem ci szczerze, że wiem tyle tylko, że mój kolega był zielonoświątkowcem. Znam kilku ludzi, którzy byli zielonoświątkowcami. Czyli wy na przykład uważacie, że tylko zielonoświątkowcy mają szansę się zbawić?
4: Nie. Jest dużo chrześcijan, dużo denominacji. Baptyści są najwięksi, nie? Jaką denominacji, nie? Jako chrześcijanie. Przy czym nie wszyscy baptyści będą zbawieni.
0: Nie, no jasne, jasne, to jest oczywiste.
4: To są baptyści i baptyści, nie wiadomo, nie? Każdy może sobie krzyczeć, że jest baptystą. Tak samo jest z zielonoświątkowcami. Kościół zielonoświątkowy jest chyba drugą co do wielkości na świecie. Poza tym są jakieś małe, niezależne zbory domowe. Dużo jest chrześcijan.

0: ma innej rzeczy. Jak będziemy tak sobie skakać po różnych książkach historycznych i jakich tam Konfucjuszach czy Allachach, to do niczego się nie dojdzie. Trzeba założyć, gdzie jest prawda. Być może, a podam przykład. Większość ludzi nie rozumie, co tam pisze w Biblii, nie? Ja też tak do wszystkiego nie rozumiem. Moja wiedza jest cząstkowa, tak jak każdego człowieka. Ale na przykład tutaj krawiec miał problem, dlaczego Bóg kazał zabijać dzieci. Nie? To bardzo wielu ludzi ma ten problem. I to jest dosyć trudno wyjaśnić, bo największym mordem na ziemi był potop. Ocalało tylko 8 osób. Wszystkich innych Bóg zabił. Ale zanim to zrobił, ostrzegał ludzi, że to zrobi, jak się nie nawrócą od swojego grzechu. Bo Bóg jest właścicielem nieba, ziemi i wszystkiego, co tutaj jest.
1: No tak, to chrześcijanie generalnie z tym się akurat zgodzą, to prawda. Dlatego ja z jakiegoś stopnia to usprawiedliwiam, prawda? Że dlaczego Bóg zabił ludzi, bo dla mnie to jest tak, jak mówiłem, jak wylogowanie z Matrixa, chociaż to jest może nieco koślawy przykład, ale trochę obrazujący to.
0: Nie tak zabił ich, dlatego że miał taką zachciankę. Musieli nabroić po prostu. Żeby to zrozumieć, trzeba. Mamy historię Lota, Sodoma i Gomora, prawda?
1: Tak.
0: Znamy tą historię, znasz tą historię?
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście.
0: Do Lota przyszli dwaj aniołowie. Chcieli go wyrwać z Sodomy, bo Bóg zapowiedział, że ją zburzy, prawda? A mieszkańcy Sodomy przyszli do Lota i powiedzieli, wydaj nam tych aniołów, bo my chcemy się z nimi psykać. Lot powiedział, nie, nie, nie, tam wam córki są dziewicami, a ich zostawcie w spokoju. A oni jednak napierali na tych aniołów, że oni chcą uprawiać seks z tymi aniołami. Dlaczego? Trzeba się wrócić do Księgi Rodzaju, na sam początek, gdzie jest opisane, jak upadli aniołowie, brali sobie córki ludzkie za żony i z ich związków rodziły się olbrzymy. A to nie było wolą Boga. Wolą Boga rozmnażajcie się według rodzaju.
1: I myślisz, że rzeczywiście, ale przecież, myślisz, że rzeczywiście tak było na ziemi, że byli tacy olbrzymi i tak dalej, że
0: tak.
1: To ciekawe.
0: Jeśli nie wierzysz w to, co jest napisane w Biblii, to nie czytaj jej, bez sensu jest.
1: No jasne, ale to jest ten problem, że jeżeli na przykład mamy naukę, która mówi, że powiedzmy Ziemia ma 6 miliardów lat, czy 4 miliardy lat, a w Biblii jest napisane, że ma powiedzmy kilka tysięcy lat.
0: 6.
1: Na przykład 6. To myślisz, że ona rzeczywiście ma te 6 tysięcy lat?
0: Tak, i to łatwo policzyć.
1: No dobrze, ale czy to uważasz, że Bóg na przykład dając nam rozum, który nam mówi coś innego, robi takie sobie z nas jaja, czy o co tu chodzi?
0: Pamiętaj, że istnieje diabeł, który ci miesza między uszami. Diabeł i demony, który wykorzystuje technologię, technikę, te wszystkie telewizory, smartfony i internety też diabeł doskonale używa.
1: No ale też
0: i
1: na przykład...
0: Czyli... Patrzcie, no mów.
1: Na przykład fizyka, no bo jeżeli mamy, no, w prosty sposób to wodnie, na przykład, że wszechświat istnieje dawniej, bo wiemy, że jakieś tam, na przykład gwiazda jest daleko od nas i światło od niej biegnie tyle to a tyle, prawda? Więc to musi istnieć dłużej niż kilka tysięcy lat. Więc myślę, że to jest dzieło diabła. Znaczy, ja się dosłownie pytam w tym momencie, jak jest, broń Boże, z tego nie kpię, ale jakie jest wasze podejście do tego, jako zielonoświątkowców?
0: Jako jest moje podejście, mogę powiedzieć, bo mój brat czy siostra może mieć inne. Powiem tak, w szkole podstawowej, a to było już 40 lat temu, przyszła na zastępcę fizyki taka młoda nauczycielka, jakaś zaraz po studiach i napisała na tablicy R równa się EC kwadrat, nie? I była tak podniecona i mówiła, że to jeszcze jest teoria, ale za chwilę to ona zostanie udowodniona. No i do tej pory nie jest udowodniona.
1: O,
0: tak
1: ciekawe.
0: Więc tak to wygląda.
1: Znaczy, mówisz, że R równa się MC kwadrat jest nieudowodnione?
0: No spróbuj to udowodnić.
1: No ale na przykład rozpad jądra, które wiemy, ile materii się rozpada, ile energii z tego powstaje, to chyba jest udowodnione.
0: To jest moja wiara w człowieka, który to mówi. Tak samo dotyczy to płaskiej czy kulistej ziemi.

0: Rami no, się nam bierze.
1: Tu się z tobą nie zgodzę, bo ja ci się przyznam do czegoś. Ja się trochę znam na lotnictwie i wiem na przykład, że jak lecę z jednego miasta do drugiego, bo ja mieszkam w dosyć dużym kraju, to wiem, że łatwiej jest lecieć po takiej trajektorii, która wskazywałaby na to, że Ziemia jest kulą, niż na to, które wskazywałoby, że Ziemia jest mapą. Więc mam, można powiedzieć, ja to sprawdziłem na własnej skórze, że Ziemia jest kulą.
0: Ale nie znasz prędkości wiatru, ani prędkości przelotowej.
1: No jak to nie znam? Znam, oczywiście, że znam. Matko, nie, oczywiście, że znam.
0: To,
1: że...
0: to, co ci podają.
1: No to, co mi podaje ktoś z wieży, no ale to dlaczego miałbym je kłamać? No przecież chyba nie dlatego, że diabeł go mówi, że tak nie jest.
0: To jest wiara w człowieka, to jest twoja wiara w człowieka w wieży. Załóżmy, że istnieje Bóg i że widzisz Boga i widzisz naukowca.
1: Tak.
0: Przed tobą stoi dwóch ludzi. I naukowiec mówi, że to jest czarne, a Bóg mówi, że to jest białe. Komu wierzysz?
1: Nie wiem, jeżeli kto byłby Bóg, no to pewnie miałby rację, ale myślisz, że naprawdę Ziemia jest płaska?
0: Wierzę, że jest płaska, dlatego że tak pisze w Biblii.
1: Aha, rozumiem, rozumiem. To bardzo ciekawe. Ja jednak sprawdziłem i śmiem twierdzić, że sprawdziłem, że Ziemia jest okrągła. No dobrze, a powiedz tylko na końcu, czy twoja ksywa to się bierze z tego, że ze srebra, czy to po prostu inicjały?
0: Inicjały. Aha, mam na imię Adam.
1: No rozumiem. Dziękuję ci bardzo, Ag. To był Ag, protestant, zielonoświątkowiec. Dzięki wielkie za telefon.
0: Dzięki, cześć.
1: No, na razie, cześć. Super. Słuchajcie, nie ma co się denerwować o to, że się ze mną nie zgadzacie. Ja szczerze mówiąc, bardzo liczyłem na to, że się będziecie ze mną nie zgadzać. To, o czym mówiłem, co moim zdaniem jest dobre w chrześcijaństwie, jest tak naprawdę na początku audycji, czy w pierwszych 30 minutach audycji, a potem liczyłem na to, że będzie pewien spór. Nawet wiedziałem, że taki spór będzie. Ja wam powiem jeszcze jedno. Szczerze mówiąc, liczę na to, że w Polsce, czy w ogóle na świecie, ale skupmy się na chwilę na Polsce, nastąpi pewnego rodzaju sklejenie, wielkie sklejenie. Nie da się ukryć, że przez 30 lat niepodległości po komunizmie w Polsce dorobiliśmy się wielkiego podziału. Nazywajcie ich jak chcecie. Prawicowców kontra lewicowców, katolików kontra ateistów, pisowców kontra peowców, czy kogokolwiek tam chcecie. A ja się upieram, że Nocne Radio to jest, i dlatego jestem dumny, że jestem częścią Nocnego Radia, to jest jedno z pierwszych mediów, gdzie nastąpiło wielkie sklejenie. Gdzie nastąpiło to, że mogę sobie być ja i Zenon, ja i Krawiec i Etam i tak dalej. I ludzi, którzy mają zupełnie różne podejście do pewnych poglądów, zupełnie różne podejście do różnych spraw, a jednak lubią się, szanują, dyskutują i z tego powodu, że dyskutują, że mają różne zdania, nie zależy o to, żeby jeden drugiego zaorał, jeden drugiego przekonał, jeden drugiemu powiedział, udowodnił, że drugi jest idiotą, tylko żeby wymienili spokojnie swoje poglądy, a jednocześnie wciąż, żeby mogli ze sobą pójść na lunch. Ja wiem, że ja to opowiadałem już kilka razy. Zenon mówi, że mam syndrom Etama, gdy o tym opowiadam, bo opowiadam o tym wiele razy, ale opowiem o tym jeszcze raz. Kiedyś, gdy pracowałem w Danii na uniwersytecie, miałem kolegę, który był z Chin, miałem kolegę, który był z Polski i kiedyś na jakimś spotkaniu bardzo się pokłóciłem z kolegą z Polski o jakąś drobną sprawę, nieważne jaka ona była, ale dyskutowaliśmy przez pół godziny mniej więcej. No, powiedzmy, była dosyć gorąca dyskusja na jakiś temat, nie zgadzaliśmy się z czymś, ale gdy w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dzisiaj nie rozwiążemy tego problemu i już kończymy tą dyskusję, to kolega zapytał się, czy idziemy na lunch. Ja powiedziałem, że tak, oczywiście, że tak, idziemy razem na lunch. I ten Chińczyk bardzo się temu zdziwił, nie rozumiał, jak to jest możliwe, że my dokonujemy pewnej separacji tego problemu, tego, że nie zgadzamy się w jakichś sprawach profesjonalnych z naszym życiem prywatnym. Uważam, że to jest cecha właśnie naszej zachodniej cywilizacji. To jest coś, co jest piękne, że możemy się nie zgadzać, możemy sobie z czymś nie na jakiś temat dyskutować i wciąż się szanować, wciąż się lubić, wciąż dochodzić do jakiegoś przynajmniej kompromisu. Nie da się stworzyć nowoczesnego państwa, nie da się stworzyć nowoczesnej, moim zdaniem, nowoczesnej żadnej organizacji bez pewnego rodzaju kompromisów. Nocne Radio to jest takie miejsce, gdzie ten kompromis, wydaje mi się, nauczyliśmy się jakoś tam wypracowywać. Mówił to Misiu, że założy się o to, że do 45 roku życia zmienię poglądy. Przyjmuję zakład, Tomisiu. 45 lat skończę za 8 lat i 9 miesięcy. I cóż mogę powiedzieć? Któreś z nas będzie drugiemu wisiało $1000. Umówmy się, Tomisiu, że to $1000 będzie się zmieniało tak, jak zmienia się inflacja w Stanach Zjednoczonych, bo $1000 za prawie 9 lat to będzie inna kwota. To mi się też mówi, że mylę się, bo większość socjologów uważa, że takie tendencje plemienne na całym świecie będą narastać, a nie maleć. I mam zapomnieć o wielkim sklejeniu. Nie zapomnę o nim, bo uważam, że to, co socjologowie myślą, że się wydarzy, no to socjologowie myślą, że się wydarzy, ale czy rzeczywiście się wydarzy, to się okaże. Agi, jak zwykle tutaj sobie lekko ironizuje, mówiąc, że to był wspaniały głos słuchacza. Agi, ja myślałem, że ty coś powiesz na ten temat, że ty się wypowiesz. To mi się też możecie zadzwonić jeszcze, bo chętnie bym jeszcze z kimś porozmawiał. Także dzwońcie do mnie śmiało. Taką dobrą słuchaczką, która często komentuje coś pod audycją i którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest Nina, która jest teraz na czacie. Gorące pozdrowienia dla Niny, która często się w komentarzach jakoś tam udziela. Także dzwońcie, jeżeli chcecie coś dodać jeszcze. Myślę, że ten temat chrześcijaństwa, no, dla mnie takim argumentem nie do zbicia jest to, że cywilizacja zachodnia, dopóki trzymała się chrześcijaństwa, to chyba wygrywała. Piotr, dziękuję mi za odwagę w poruszaniu takich tematów. Dzięki wielkie. Nie da się mieć odwagi w poruszaniu takich tematów, które są naprawdę kontrowersyjne, bez tego wiary w to wielkie sklejenie. Ja naprawdę w to wierzę i mam nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli nawet Nocne Radio będzie tylko takim miejscem takiego sklejenia, to wciąż jest to bardzo wartościowe. Dlatego uważam, że przed Nocnym Radiem jest po prostu duża przyszłość, bo jedyne wśród ludzi, którzy mają różne podejście, jedyne tak naprawdę, jedna wartość, która powinna być niezbywalna, jest to, żeby się nawzajem szanować i żeby ze sobą rozmawiać. Także pojadę trochę pośpieszarskim, ale warto rozmawiać. Tak więc dzwońcie jeszcze śmiało. No wiem, że wielu z Was ma dużo pretensji i do chrześcijaństwa, i do katolicyzmu. Ja zresztą też do katolicyzmu w Polsce. Często jakiś ksiądz Was potraktował źle, ktoś, kto uważa się za chrześcijanina, potraktował Was źle. Opowiedzcie o tym, jeżeli chcecie. Możecie też opowiedzieć, bo święta Bożego Narodzenia tak naprawdę przecież wyrastają z chrześcijaństwa. Wierzymy w to, że czy chrześcijanie świętują to, że narodził się Jezus Chrystus, człowiek i Bóg, który, bez którego nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby tego wszystkiego, co się wydarzyło na świecie przez ostatnie ponad 2000, no czy powiedzmy 2000 lat. Agi mówi, że nie może, ale słucha. Tomisiu, ty na pewno chciałbyś zadzwonić i coś na ten temat powiedzieć. Dzwoni Piotr. Halo, halo. Cześć, Piotrze.
2: Cześć, Jacku. Właśnie tak słuchałem o tym, co teraz, do jakich wniosków doszedłeś, o tym sklejeniu właśnie twoim. Ja myślę, że tego właśnie brakuje teraz. Także podziwiam, że widzisz taką nadzieję, że tak dojdzie do tego, ale właśnie wydaje mi się, że idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku niż te twoje spostrzeżenia. Nie masz takiego wrażenia, że szczególnie w Polsce właśnie zmierzamy dokładnie w odwrotnym kierunku niż ty mówisz?
1: Myślę, że tak. Myślę, że masz rację i trzeba jakoś ten trend odwrócić, przynajmniej spróbować odwrócić. Ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, że nie zawrócę kijem Wisły, ale tak, ja bez dwóch zdań to widzę. Ostatnie 15 lat to jest dramat.
2: Ja myślę, że nawet ostatnie 2 lata, z tego co widzę, wyprowadziłem się 2 lata temu z Polski i jak wracam teraz, jestem przerażony tym, co się w Polsce dzieje, bo ten podział tak naprawdę narasta na lewaków, prawaków, proaborcyjnych, antyaborcyjnych, no i to, dokąd zmierzamy, to tak naprawdę największy podział społeczeństwa, a to nikomu nie służy. I właśnie tego brakuje, o czym ty mówisz, właśnie tego sklejenia społeczeństwa. Nawet przeciwko naszej władzy aktualnej, bo to, co się dzieje, myślę, że nie zmierza w dobrą stronę.
1: Tak, ja myślę, że to jest coś, co jest bardzo trudne, ale jeżeli ktoś na przykład nie lubi PiS-u, to powiedzieć mu, żeby spróbował się dogadać z PiS-owcem, z kimś, kto wciąż będzie kochał PiS, Morawieckiego, Kaczyńskiego i tak dalej, jest bardzo trudne nawet do przyjęcia. Podobnie ktoś, kto jest PiS-owcem, ma powiedzieć nagle, że spróbuj się dogadać z Tuskiem, jest bardzo trudne. Tak, tak mi się wydaje. Dodałem Tomisiu. Tomisiu jest z nami. Witamy, Kalifornii. Cześć.
3: Cześć, cześć. Witam.
1: A ty o tym sądzisz, Tomisiu? O tym wielkim sklejeniu, o którym mówię.
3: Wiesz co, ja Bardzo cię podziwiam za optymizm. Ja też jestem takim urodzonym optymistą i też staram się w to wierzyć, aczkolwiek no, na razie wszystkie sygnały raczej mówią, przeczą temu, że to nastąpi, przynajmniej nie szybko. Tak wiesz, obserwuję w różnych krajach sytuację, bo się, przyznam się, że się bardzo interesuję polityką tutaj w Stanach i poza Stanami, też w innych krajach. I raczej raczej nie widzę żadnych takich sygnałów, które byłyby na tyle optymistyczne, żeby można było się tego szybko spodziewać. Aczkolwiek, tak jak mówię, no jestem optymistą i staram się wierzyć w jakieś dobre rzeczy, które nastąpią, żeby po prostu ten swój optymizm zachować, nie, w sobie. Sama Ameryka jest bardzo ciekawym też zjawiskiem, bo był to kraj taki, nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o nie wiem jak to opowiedzieć, ale no powiedzmy pod względem zachowania się społeczeństwa był taki kraj, jeden z takich modelowych, że wiesz, tolerancja i tak dalej, te wszystkie cechy. Natomiast to wszystko, jak teraz obserwuję, idzie w zupełnie w innym, w drugim kierunku i są niesamowite podziały. Rośnie ignorancja, rośnie taka, nawet bym powiedział, ta plemienność. Ludzie się strasznie podzielili. Jest coś takiego, że rządzą, coraz bardziej w ludziach rządzą emocje. Ludzie nie potrafią zachowywać tej zimnej krwi w relacjach ze sobą. I wspomniałeś o nocnym radiu. Wiesz, ja też uwielbiam nocne radio za to, że skupia w sobie dużo ludzi o różnych poglądach. Natomiast nie dawałbym tego jako przykładu, bo jest to bardzo małe radyjko. Nasza społeczność jest bardzo liczebnie bardzo mała i trzeba też wziąć pod uwagę, że to nie jest takie odzwierciedlenie, które by można było zrobić na społeczeństwie, bo u nas jest dosyć taki zlepek ludzi dosyć inteligentnych na naszym radiu i taka jest tendencja, że ludzie bardziej inteligentni są w stanie swoje emocje gdzieś tam, no zdarza się, że są te emocje, no ale w większości są w stanie te emocje sobie gdzieś tam schować i się kierują w relacjach i w wymienianiu jakichś spostrzeżeń bardziej jakimiś faktami, jakimiś rzeczami, że to wszystko, wiesz, te całe nasze spory i tak dalej jest na jakimś pewnym takim poziomie. Natomiast ciężko to, wiesz, odzwierciedlić w społeczeństwo, bo jednak społeczeństwo nie jest takie jak nocne radio.
1: No na pewno nie jest. To jest prawda, ale gdzieś to się musi zacząć. To wiadomo, że się nie zacznie w jednym momencie, to się nie zacznie w jednym miejscu, ale moim ambicją jest, żeby przynajmniej nocne radio było jedną z takich ziaren, w których to się rozpocznie. Masz rację, tu są ludzie inteligentni, ale wszyscy chcemy, żeby to radio się rozwinęło, wszyscy chcemy, nawet Krawiec o tym wspominał, żeby to radio rosło, żebyśmy jednak mieli troszeczkę większe zasięgi. A Piotr jest też z nami. Piotr, ty mieszkasz w Norwegii, to Misiu mieszka w Kalifornii i mówi o tym, że... O co chcecie zapytać? To Misiu mówi o tym, że Stany Zjednoczone robią się coraz bardziej podzielone i rzeczywiście tak jak ja słucham i obserwuję, staram się obserwować to, co się dzieje w Stanach, Stany się dzielą bardzo. Ten podział na demokratów i republikanów jest chyba mocniejszy niż gdziekolwiek indziej. A jak ty z perspektywy kogoś, kto żyje w Norwegii, co się dzieje w Norwegii, bo to jest kraj bardzo różny od Stanów Zjednoczonych, mniejszy i chyba zupełnie inny. Czy tam też jest ten podział tego typu?
2: Tutaj przede wszystkim jest duży pragmatyzm i tutaj społeczeństwo działa znacznie lepiej, jeśli chodzi o dogadywanie się w różnych kwestiach i znajduje się jakieś rozwiązania takie, o które w Polsce jest ciężko. Na przykład właśnie tak jak w sprawie tej aborcji, nie chcę tego tematu już poruszać, bo wiem, że to drażliwy temat, ale są rozwiązania gdzieś, żeby spotkać się w środku po prostu. Ja myślę, że społeczeństwo nasze jest odwzorowaniem takiej krzywej w kształcie dzwona po prostu i najwięcej ludzi jednak jest w środku, a my słyszymy te skrajności i właśnie w Polsce kierujemy się emocjami. I problem jest jeszcze taki, że myślę, że właśnie, widzisz Jacku, ty mówisz teraz z Australii, Tomisz mówi ze Stanów, ja jestem w Norwegii, że dużo ludzi właśnie, którzy chcieliby coś w tym kraju zrobić, niestety z tego kraju wyjechali. I w Polsce jest potem tak, jak jest, przez ten wentyl bezpieczeństwa. Wkurzeni ludzie wyjeżdżają i potem jesteśmy tu, gdzie jesteśmy po prostu. Nie ma tej debaty takiej społecznej, która jest na przykład właśnie tutaj w Norwegii.
1: No to jest ciekawy głos. Ale z drugiej strony internet powoduje, że jesteśmy coraz bliżej siebie, prawda? Niby nas nie ma w Polsce, ale tak jakbyśmy byli. Więc może to jest droga do tego, że kiedyś te dystanse geograficzne przestaną mieć znaczenie. To jest może...
2: Tak, właśnie te podziały społeczne się zwiększają teraz, że właśnie mówię, nie wiem, czy to wynika z władzy, która nas tak dzieli i oni do tego zmierzają po prostu, że jesteśmy coraz bardziej podzieleni, czy takie mam wrażenie, może błędne tutaj mieszkając, ale mam wrażenie, że te podziały właśnie idą coraz bardziej, to, że nie zatrzymuje się, nie jesteśmy sklejeni, tylko właśnie to idzie jeszcze bardziej te podziały. Maseczkowcy, antymaseczkowcy, proszczepionkowcy, antyszczepionkowcy i tak dalej, to długo by wymieniać tak naprawdę i to chyba nie tędy droga właśnie, nie wiem, co wy o tym sądzicie.
3: Zauważ, Jacek, że teraz praktycznie wszystko się upolitycznia, że nie ma takich świętych rzeczy, które ludzie starają się nie upolityczniać i naruszać, tylko wszystko praktycznie się teraz, wszystko prędzej czy później trafia w tą szufladę tej polityki i to jest najgorsze, że jest taka tendencja właśnie do szukania podziałów za wszelką cenę, a nie szukania tego, co nas łączy za wszelką cenę. Ja raczej tutaj w tym nie jestem optymistą. Tutaj akurat jestem realistą i uważam, że tutaj nie będzie lepiej, tylko będzie chyba trochę gorzej. Zanim będzie lepiej, będzie po prostu gorzej.
1: Obawiam się, że możesz mieć rację.
2: Także ja uciekam, także udanej audycji życzę dalej.
1: Dziękuję Piotrze, dziękuję za telefon. Pozdrawiamy Norwegię, szczególnie północną Norwegię. Cześć. Dzięki wielkie, to był Piotr z Norwegii. Tomisiu jest wciąż z nami. Tomisiu, tak tylko chcę potwierdzić, czy ty też w Kalifornii widzisz ten podział na demokratów i republikanów? Czy też widzisz to, że ludzie przestają się nawzajem do siebie odzywać albo przestają się ze sobą kolegować, bo ktoś głosował na Trumpa, a ktoś głosował na Bidena?
3: Wiesz co, tak widzę to. Ja raczej nie utrzymuję kontaktów z Polonią tutaj teraz. Moja żona była taką osobą, która utrzymywała kontakty, się bardzo mocno udzielała i po prostu ja zawsze byłem, że tak powiem, tylko taką dostawką i tam oczywiście brałem udział w różnych, jak to się nazywa, w różnych rzeczach, które były organizowane przez Polonię, natomiast jeżeli chodzi o te podziały, to widzę to na Facebooku, bo tylko Facebook, Instagram czy te wszystkie social media zostały u mnie takim medium, żeby się z tą Polonią w jakiś tam sposób, nie wiem, łączyć czy patrzeć, jak ona tam się zachowuje. No i podczas wyborów...
4: Sponsorowanie złych mediów, osoby, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Na wakacje razem gdzieś jeździli, to się pożarli, pokłócili, także byłem zniesmaczony tym. Ja między innymi też zrezygnowałem. Zrezygnowałem z Facebooka, zrezygnowałem z tych wszystkich mediów społecznościowych, bo po prostu nie podobało mi się to, szczerze mówiąc. Nie podobało mi się taka rzecz, że po prostu ktoś, kto się świetnie z kimś dobrze dogadywał i na tematy polityczne jakoś tam nie było nigdy problemu, to nagle jakieś osoby, których nie znasz, no bo wiesz, trzeba założyć, że ani Trumpa, ani Bidena, ani czy w Polsce, czy Kaczyńskiego tak naprawdę osobiście nie znasz. I ta osoba z tym, co mówi, te rzeczy, które wypowiada w telewizji, ona jest w stanie podzielić swoją całą rodzinę. To mnie strasznie denerwuje, Jacku, że takim świętem, nawet bardziej szanowanym niż szanowanym, no powiedzmy obchodzonym w Stanach jest święto dziękczynienia bardziej niż święta wielkanocne czy też Boże Narodzenie. I to jest takie święto, gdzie Amerykanie bardzo sobie czczą rodzinę, bycie razem ze sobą. Oni wtedy najwięcej właśnie podróżują, przemieszczają się z jednego wybrzeża na drugie, żeby spotkać właśnie, żeby się zobaczyć, żeby razem usiąść przy stole i razem ten czas spędzić, podziękować za to, co się w minionym roku działo, za dobre rzeczy i tak dalej. I po tym święcie widać, jak to wszystko się zepsuło właśnie przez tę politykę. I to jest właśnie dla mnie takie... Tutaj się dosyć dużo socjologów i psychologów na ten temat pewnie lepiej by wypowiedziało, bo są w tym temacie bardziej lepiej się na tym temacie znają, ale to jest dla mnie zawsze taka zagadka, dlaczego te rodziny się tak strasznie podzieliły, że nie potrafią przy jednym stole usiąść i jakoś, nie wiem, spędzić ten czas wspólnie, tylko zaraz pojawią się takie tematy, że się wszyscy pokłócą i spojrzą na siebie z taką nienawiścią. A tak jak mówię, nie znają tych osób osobiście. I te osoby, których w ogóle gdzieś tam z telewizji widzą czy z gazet, one są w stanie tak te osoby, takie emocje wzbudzić i tak te osoby podzielić. I to ci powiem, że to mnie strasznie, strasznie od jakiegoś czasu bardzo denerwowało, dlatego ja się po prostu z tych wszystkich mediów społecznościowych też odłączyłem przez to.
1: Ja się z sobą zupełnie zgadzam i te podziały, to, że nie umiemy już nawet rozmawiać z tą drugą stroną, jest bardzo dziwne. I kiedyś jest w Polsce człowiek, który jest, dam ci taki przykład, jest w Polsce ktoś, rzecznik praw obywatelskich, człowiek, który jest raczej utożsamiany z lewicową stroną i kiedyś zapytano go o to, kogo on szanuje w PiS-ie. I on powiedział coś bardzo, co mnie uderzyło, bo powiedział, że szanuje najbardziej pan, że bardzo szanuje, może nie najbardziej, ale bardzo szanuje panią Pawłowicz, która jest takim infant terrible PiSu, kogoś, kto się przedstawia jako posłankę z PiSu, która jest jedną z najbardziej antypatycznych osób. I ten człowiek, który jest rzecznikiem praw obywatelskich, powiedział, ona jest bardzo dobrym prawnikiem, chociaż sam jest naprawdę lewicowym człowiekiem, pan Bodnar, teraz sobie przypomnę, pan Adam Bodnar, ale czytał jej pracę habilitacyjną i jest bardzo dobra i nikt jej habilitacji za darmo nie dał. I ja go za to bardzo szanuję, że on, chociaż jest politycznie przeciwny PiS-owi, absolutnie stoi z drugiej strony, to pani Pawłowicz, która jest posłanką, no każdy się chyba zgodzi, antypatyczną, oddał to, że po prostu jest dobrym prawnikiem. Bardzo tego kogoś za to szanuję. My możemy kogoś nie lubić, możemy kogoś uważać, że jest nieboży, albo boży, albo jest katolem, ateistą i tak dalej, ale to, że możemy posłuchać to, co on ma do powiedzenia i się z tym zgodzić, to jest wielka, uważam, wielka wartość. I zgadzam się z tobą, to, co mówisz.
3: Wiesz co, Jacek? Mhm. Ja ci trochę powiem, że jak wyjechałem z Polski, troszeczkę zmieniłem takie podejście do tytułów, do tego, kto jaką szkołę skończył, kto jakie ma osiągnięcie naukowe, bo u nas w Polsce bardzo się mocno do tego podchodzi. Nie?
1: Tak, tytułomania jest problemem.
3: Że, tak, tak, jest coś takiego, że jak się wypowiadasz gdzieś, to zaraz się ktoś ciebie spyta, a jaki masz tytuł naukowy, że się w tej kwestii chcesz wypowiedzieć, a co wiesz, i jest taka tendencja, że się ludzi strasznie ocenia po tytułach i na przykład w Stanach jest trochę tego mniej i powiem ci tak, jest dużo ludzi bardzo dobrze wykształconych i ja nie przeczę, że pani Pawłowicz jest słabo wykształcona, bo jej nie znam, więc zakładam, że to, co teraz powiedziałaś, jest prawdą, że ona może być dobrze wykształcona. Natomiast tytuł nie daje ci, nie sprawia, że jesteś lepszym człowiekiem, że masz lepszy charakter i że chcesz coś dobrego dla społeczeństwa zrobić, dla wszystkich wspólnie, wiesz? I ja się trochę tego wyzbyłem, bo ja zauważyłem, że bardzo dużo bardzo fajnych ludzi nie ma tytułów, nie ma wykształcenia, natomiast mają bardzo fajne charaktery i mają bardzo dobry wpływ na otoczenie i mówię tutaj o innych ludziach, nie o przyrodzie. I tak zauważyłem, że to mi bardziej odpowiada, żeby się tym kierować, wiesz. Ja zacząłem troszeczkę mniej ludzi oceniać po tym, kto jaki tytuł ma i co w życiu, w nauce osiągnął, a bardziej oceniam po tym, jak on wpływa na otoczenie, na innych ludzi, czy ich potrafi podbudować, czy potrafi łączyć, czy ma coś takiego, że ma w sobie jakąś taką zawiść czy coś i potrafi wtedy dzielić i zniechęcać do działania. Bo jest troszeczkę, tak można powiedzieć, że to jest trochę tendencyjne, co powiem, ale bardzo dużo inteligentnych ludzi wykształconych ma w sobie, są, zapomniałem się, ta cecha po polsku nazywa, nie że złośliwi, ale mają coś takiego, że mają takie zachowanie, które właśnie u nich, że lubią właśnie ludzi dzielić na tych lepszych, gorszych, swoich, nie swoich. Ja tego nie lubię. Ja tego właśnie nie lubię i powiem, to trochę zmienię temat. Teraz powiem,
1: to jest sekciarstwo, tak. To jest sekciarstwo.
3: Dlaczego też kościół w Polsce mi się nie podoba, bo od jakiegoś czasu po prostu instytucje kościoła w Polsce, kościół stał się po prostu następną partią polityczną dla mnie. która się albo się trzyma, powiedzmy, promuje układ rządzący lub nie, w zależności jakim tam pasuje, ale w sposób, w jaki oni działają, to przypomina mi bardzo partie rządzące. A ja jakoś tak nigdy nie lubiłem przynależeć do żadnej partii, nigdy się nie utożsamiałem z żadną partią, dlatego mi się na przykład to nie podoba, że Kościół w ten sposób zaczął działać, jak partia polityczna. Metody, które stosuje, sposób, w jaki się do swoich wiernych odwołuje, nie podoba mi się to, powiem ci szczerze. I może dlatego mam taką niechęć do tej instytucji. Natomiast ja tutaj obserwuję chrześcijan w Stanach. Ci ludzie zupełnie są inni. Zupełnie to inaczej wygląda. Co prawda jest też te instytucje się przez ostatnie lata też trochę upolityczniły. To jest związane z pewnymi głosowaniami, które są bardziej, powiedzmy, dla tych ludzi korzystne teraz, wierzących, więc to też się trochę upolityczniło. Natomiast nie widać tej takiej jako takiej instytucji, która by po prostu tak działała, tak jak to widać na przykład w Polsce, nie?
1: No tak, tak. No w Polsce niestety ja się z tym zgadzam. To, co robi Kościół katolicki w Polsce, uważam obecnie przynajmniej, to kumanie się z władzą, tak jak mówiłem zresztą. Katolicyzm zawsze promował rozdzielenie, przynajmniej powinien promować rozdzielenie Kościoła od państwa. To była, nawet uważam, siła chrześcijan. No niestety w Polsce to działa w ten sposób, że aktualnie Kościół się, moim zdaniem przynajmniej, za bardzo kuma z władzą. I tak jak mówisz, jest to pewna partia polityczna, przynajmniej jeżeli nie partia polityczna, to pewien ruch, który rozdaje poparcie partiom politycznym. Tymczasem tak naprawdę ludzie wierzący są i na lewicy, i na prawicy, i w centrum, i uważam, że Kościół tego nie powinien absolutnie robić. Tu się z tym w 100% zgadzam.
3: Jest w ogóle taki paradoks, że jak spojrzeć na przykład na nasz Kościół w czasach Solidarności, który był w opozycji do władzy, powiedzmy, generalnie, tak generalizując, wtedy on miał większe poważanie i więcej
1: tak,
3: ludzi
1: tak, bez dwóch zdań.
3: Właśnie oparcia w Kościele. Natomiast kiedy Kościół się próbuje z rządem w jakiś sposób dogadywać i ugrywać jakieś tam swoje interesy, to strasznie zniechęca. Ja ci powiem, że znam przykłady wielu rodzin, które wróciły do Polski ostatnio i oni tutaj bardzo kultywowali swoje, wiesz, tradycje, wierzenia. Tutaj jak byli w Stanach, chodzili do kościoła i tak dalej. Wiesz, w ich rodzinie oczywiście były komunie, chrzest, komunie i tak dalej. Natomiast jak wrócili do Polski, tak ich ta sytuacja zniechęciła, że często stawali się naprawdę, teraz nie wymyślam, często stawali się prawie że ateistami. I właśnie to tak troszeczkę z zewnątrz widać, jak ten Kościół w Polsce sobie sam tą gałąź, na której tam sobie wygodnie siedzi, podcina teraz, nie?
1: Tak, ale to jest przykład typowy takiego algorytmu, jak my informatycy mówimy, który jest algorytmem, po angielsku się nazywa greedy, czyli zachłannym, że jeżeli zrobimy coś, żebyśmy mieli większe dochody przez najbliższe dekadę, to prawdopodobnie przez kolejne dekady te dochody i ilość wiernych będą spadać i skompromitujemy się. To, co zrobił Kościół katolicki przez ostatnią dekadę, niestety spowodowało, że wielu ludzi się od tego Kościoła odwraca. A tak jak mówisz, w Stanach jest wiele różnych religii, większość z nich oczywiście to są religie chrześcijańskie, ale żadna w sumie nie ma takich układów z władzą, jak ma polski Kościół, prawda? No tu się chyba zgodzimy. Mysterious Bloop jest na czacie, który mówi, że nie ma sensu dyskutować. Zadzwoń, Mysterious Bloop. Dzwoń jak najbardziej. Chętnie bym na ten temat porozmawiał z tobą. Mówisz, że nie ma sensu dyskutować. Dlaczego nie? Zadzwoń i ja chętnie bym porozmawiał. Wiesz co, Domisiu? Dzięki wielkie za telefon.
3: No dobra.
1: Trzymam się, ja już będę powoli kończył audycję.
3: Przepraszam, u mnie teraz jest trochę rano, znaczy rano, już popołudnie się zbliża i mam parę rzeczy do zrobienia, także będę uciekał. Dziękuję za to, że mogłem się wypowiedzieć.
1: Dzięki wielkie.
3: Antenie.
1: Dzięki, Wiktorze, zawsze. Ty jesteś zawsze mile widziany, pamiętaj.
3: O, dziękuję, dziękuję. No, jak będę miał kiedyś audycję swoją, to też jesteś mile widziany na mojej audycji, także no, zapraszam.
1: Ja czekam na to. Słuchaj, wszystkie nocniki czekają na audycję Sony Croquetta. To ci mogę powiedzieć, zapewniam cię o to.
3: No, mam takie postanowienie na nowy rok, żeby coś zacząć robić, także to gdzieś tam z tyłu w głowie mi tam świta, ale mam teraz, że tak powiem, rodzinę na głowie, bo zajmuję się teraz rodziną, a mam dużą rodzinę, więc nie chcę czegoś zaczynać, co wiem, że gdzieś by mi tam, wiesz, bym miał się czuł winny, nie? W stosunku albo do rodziny, albo do was potem, że regularnie nie nadaje. Także na pewno w przyszłym roku, w tym roku, przepraszam, już jest ten rok, na pewno w tym roku coś zacznę robić, jak troszeczkę czasu więcej znajdę, także na pewno gdzieś tam się jeszcze spotkamy, czy na twojej, czy na mojej audycji, także pozdrawiam i dziękuję.
1: Dzięki wielkie, to mi się pamiętaj, że możesz robić tak jak ja, prowadzić audycję raz na dwa tygodnie. To się trochę sprawdza. Chciałem prowadzić częściej, ale też tak, też nie mogę tak często. Dzięki wielkie, Tomisiu, trzymaj się. Do usłyszenia.
3: No, na razie.
1: A ja dziękuję serdecznie Maharadży z brzegu za no, naprawdę wyjątkowego donata. 3 zł na wykupienie mnie z tej mojej australijskiej kolonii karnej. Cóż, kto wie, może 3 zł wystarczą, ale obawiam się, że mogą nie wystarczyć. Jest taki pomysł, który miał prowadzący Błażej, prowadzący lewym okiem, żeby wrzucić 100 euro na promocję nocnego radia w internecie. On mówi 100 euro, pan mówi 100 euro, ja mówię drugie 100, to mamy razem 200 euro. I kto wie, może założymy taki lewicowo-prawicowy fundusz wspomagania czy promocji nocnego radia. Dzwońcie, jeżeli ktoś chce jeszcze się wypowiedzieć. Trochę audycja zeszła na to, jak dogadają się ze sobą prawa i lewa strona, czy też liberałowie i konserwatyści. Ja bardzo chętnie bym posłuchał waszego zdania na ten temat. Moim zdaniem, jak najbardziej mamy jeszcze szansę to wszystko skleić. Mamy jeszcze szansę o tym porozmawiać. Tak jak mówiłem, ja uważam katolicyzm, czy raczej, przepraszam, szerzej chrześcijaństwo za najlepszy ustrój pod tym względem, bo wydaje mi się, że te wszystkie ustroje, które jakoś próbowały to sklejać, wyszły z zachodniej cywilizacji. No a zachodnia cywilizacja jest w naturalny sposób jakoś tam oparta na tym naszym chrześcijaństwie. Widzę, że E. Marcins mówi, że wysłał donata, a ja nie przeczytałem. A ja bardzo chętnie bym przeczytał, ale niestety takiego donata nie widziałem. Adam mówi, że przestał żebrać, idź ta do racy. Nie wiem, kto to jest raca. Nie znam racy, chociaż raca jakiś był taki w kontestacji. Adam mówi. Także nie wiem, Adam, zadzwoń, opowiedz, kto to jest raca. No dobrze, poopowiadałem trochę na temat chrześcijaństwa. Myślę, że niewiele jest audycji w nocnym radiu, które mówiły jakoś pozytywnie o chrześcijaństwie. Myślę, że ta była dosyć wyjątkowa. Tak jak mówiłem, ja jestem chrześcijaninem, zostanę chrześcijaninem, chyba zostanę katolikiem, chociaż na mój zakład z Tomisiu rozwiąże się w 2029 roku. Na pewno zostanę konserwatystą, co nie znaczy, że nie mogę się dogadać z jakimś socjaldemokratą, prawda? To, o czym mówił Piotr z Norwegii, ja to widziałem w Danii, że w Danii bardzo dużo opierało się na kompromisie, bardzo dużo opierało się na tym, że związki zawodowe dogadywały się z pracodawcami, pracodawcy gdzieś tam dogadywali się z rządem i ci ludzie, dla tych ludzi w Danii umiejętność dogadywania się była bardzo ważna. Jednocześnie umiejętność dialogu. To, co my robimy na Discordzie tak naprawdę, my sobie dyskutujemy. Polecam wszystkim Discorda Nocnego Radia. No, dzwoni jeszcze Zenon. No, witam kolegę.
5: No, hej, tak myślałem, co takiego, wiesz, względnie obiektywnie dobrego dało to chrześcijaństwo. Mhm. I nie wiem, bo nie wiem, czy czytałeś, czy opominałeś, czy ci się pominęło po prostu, ale tak sobie myślę, że chrześcijaństwo, co dało dobrego ludzkości, to masoneria.
1: No, co ciekawe, co mówisz. To jest dobre według ciebie i to dało chrześcijaństwo.
5: No, a to tam rozwinie to. Jest bez wątpienia, tak? Bo to byli przede wszystkim budowniczowi katedr, nie? Od tego ruchu ten ruch się wziął, tak? Nazwa sama na to wskazuje, to też nie jest jakaś tajemnica. Mhm. A masoneria jakoś przyspieszyła ten efekt erozji i wyrzucania religii z życia ludzkiego, nie? Pozwoliła na rozwój technologiczny i wiesz, i dzięki temu przestaliśmy być niewolnikami tej fantastyki żydowskiej. Więc może to dało chrześcijaństwo dobrego, właśnie masonerię i miejsce dla ateizmu, bo do dzisiaj są miejsca na świecie, gdzie, i teraz już naprawdę bez grama uszczypliwości, do dzisiaj są miejsca na świecie, gdzie ja za mój światopogląd dostaję czapę.
1: Ale na przykład, podaj przykład takiego miejsca.
5: No co, Arabia Saudyjska, tak?
1: Ateizm, no tak, ale to jest islam, to nie jest chrześcijaństwo. To jest wszystko, to jest islam.
5: No ale prawda? Dobrze, no to mówimy, że chrześcijaństwo, nie, co dało, nie? Ten, no, to wiesz, to ogólnie tak w porównaniu z całym światem. Więc w porównaniu z całym światem, to myślę, że to pierwsze było, tak? Bo jednak za ateizm można było nawet w starożytnej Grecji dostać czapę, nie? Sokrates na jego liście rzeczy, które miał, za co miał dostać czapę, był ateizm, nie? Też.
1: No tak, tak, tak, to prawda. To prawda, zgadza się. Ale właśnie to chcę powiedzieć, że jeżeli spojrzysz na inne kultury, w których chrześcijaństwo nie było tą podbudową, na przykład Chińczycy, na przykład niektóre kultury afrykańskie, czy islam, no w islamie to nie chrześcijaństwo jest podbudową, ale w pewnym sensie raczej chyba judaizm, to ja się upieram, że tam się ludziom żyje gorzej, że z jakiegoś powodu w kulturze zachodniej, która wyrosła na chrześcijaństwie, żyje się lepiej. Ty mówisz, że to przeszło przez...
5: To, słuchaj, nieważne, już to może być bardziej skomplikowane, ale no gdzieś tam na początku tego ciągu logicznego ten kościół katolicki, czy tam chrześcijaństwo jest, bezsprzecznie, nie? Czy to de facto to opóźniło, czy przyspieszyło, to do tego nie dojdziemy, bo nie mamy maszyny czasu. Nie wiemy, czy gdyby, wiesz, gdyby w starożytnym Rzymie ten cesarz apostata, którego zawsze zapewne Julian, tak, apostata, gdyby udało mu się przywrócić religię właściwą, to te poprzednie religie, politeizm, który też się zmieniał już za jego czasów, to byłoby lepiej, czy byłoby gorzej. Nie mamy jak tego stwierdzić. Jedyne, do czego możemy odnieść, to tak jak mówisz, inne religie, które już teraz istnieją, tak? I no na tak. Tą sprawę, no, jedynym miejscem, gdzie tak organicznie i samemu z siebie ten ateizm i ten scjentyzm, to odklejenie się od tej religii i taki pluralizm właśnie, to co jest Nocnym Rady też, miało miejsce, to dojrzało do tego tylko i wyłącznie chrześcijaństwo. Wszędzie indziej to albo w ogóle się nie zaszczepiło, albo zostało przyjęte przez jakieś konfucjańskie myślenie na zasadzie, dobra, oni nas pokonali, więc dlatego też troszeczkę spróbujemy goli coś zrobić. Tylko i wyłącznie chrześcijańska kultura doszła do tego pluralizmu, który no, też właśnie jest Nocnym Radiem.
1: A tak, tak właśnie o tym chciałem. Dobrze to ująłeś, zgadzam się z tobą. Chociaż z drugiej strony ten pluralizm też, żeby nie było tak słodko, powoduje tą polaryzację. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Myślę, że w Chinach w tym momencie nie ma takiego wstępu do wojny domowej, jak jest w Stanach albo w Polsce.
5: Może, ale też nie wiem za bardzo, co jest w Chinach, nie? To jest pierwsza sprawa. Nie wiemy, czy coś tam się nie gotuje pod spodem i gwałtownie nie strzeli. Ciężko się wypowiadać. Możliwe, że tak to wygląda, ale systemy despotyczne mają to do siebie, że w przeciągu bardzo krótkiego czasu potrafią się załamać całkowicie. O ile, wiesz, w niektórych sprawach mogą się wydawać dużo bardziej trwałe niż demokracja, to też są zdolne do tego, żeby się dramatycznie i szybko po prostu załamać.
1: Tak. No. To prawda, że często się mówi o tym, często o tym mówi Korwin, że lepsza niż demokracja będzie dyktatura, bo wiadomo, kogo powiesić, ale to, co się stało z dyktaturami w 1914 roku, powoduje, że jak już się walą, to się walą na maksa. Moim zdaniem to jest...
5: No, jest jeszcze kasus buddyzmu, który był takim, nie wiem jak to powiedzieć, frameworkiem, nadbudową jakąś i buddyzm się rozprzestrzeniał, wiesz, wywodził się z hinduizmu, który jest starszy niż judaizm, wywodził się z tego hinduizmu. No jest tak, ja nie wiem, czy buddyzm jest jakoś wybitnie stary, on jest chyba gdzieś mniej więcej taki jak chrześcijaństwo, o ile nie młodsze. I tam było coś takiego, że ten buddyzm się pojawiał i niektóre, wiesz, on jak gdyby łączył się z religiami, więc dochodziło do rzeczy, że były na przykład dwa systemy religijne. Do dzisiaj masz w Japonii na przykład ludzi, którzy wierzą w Shinto i w buddyzm, nie? Czyli w jedne święto idą do buddyjskiej świątyni, w drugie święto idą do świątyni, znaczy buddyjskiej i do Shinto, jak tam komu pasuje, nie? Natomiast ja nie wiem, to też jest troszeczkę podobne do tego znowu synkretyzmu, który był w starożytności. Są różne podejścia do tego, jak widać, jak historia pokazuje, natomiast jakaś taka jasna separacja, że jesteśmy inni, ale to nie jest powód, żeby się zabijać, to jest domena chrześcijaństwa.
1: No właśnie, to jest to, o czym mówię, że to nasza wolna wola może to zrobić. Zadam, czy ty chcesz coś powiedzieć może na temat głosowania na nocniki? Coś ogłosi, dlatego że ja niestety chcę jeszcze chwilę poprowadzić, a za chwilę mi oko wypchnie i muszę cię zostawić na antenie na minutę. Wiem, że ty sobie z tym poradzisz.
5: Miłego wpychania oka.
1: Dziękuję bardzo. No. Zadam teraz wam powiedzieć coś o nocnikach, a ja będę za minutę.
5: Jacek pójdzie skorzystać z nocnika. Co wam powiem o nocnikach? Są pewne przecieki od pana Ciąga Balunga i to jest bardzo złe, bo wpływa na wyniki tegoż głosowania. Mianowicie ja zostaję prawdopodobnie marudą w roku. Z ciekawostek dodam wam, że pan Marcin, cwaniaczek wielki z bańką w nosie, postanowił dzisiaj udzielić głosu sobie na Discordzie. I pewnie będzie, jak znam życie, grał gwiazdę w tym roku, żeby być znowu najlepszym debiutantem w 2021 na moje oko. Ale to czas pokaże. Co tam jeszcze ciekawego? No, na Discorda przybyło kilka nowych osób. Nasza ulubienica Edyta, rzecz jasna, się na nim pojawiła. Przyjmujemy zakłady, jak długo tam wytrzyma? Bardzo jestem ciekaw, czy to będzie tak, jak mówi Maharaja, 2 tygodnie, czy może będzie jakoś dłużej i więcej, mocniej teraz. Ja w ogóle zapraszam pewne osoby, znaczy pewne osoby, kurde, różne osoby na Discorda. Nie bójcie się, że tam jest, może się wydawać troszeczkę hermetycznie, ale jeżeli jesteście otwarci na dyskusję, bez problemu się tam odnajdziecie. Jest miejsce dla każdego. Nie sądzę, żeby był jakiś tłum. Naprawdę, naprawdę nie bójcie się. To nie jest jakiś klub zajętej adoracji. Przybyło sporo nowych osób po prostu z marszu i jak najbardziej się odnalazły w tym naszym towarzystwie. A jest to takie jak gdyby drugie życie nocnego radia. Też pojawiły się głosy, że jest to coś w rodzaju jakiejś konkurencji do klasycznego radiowego streama, ale nie odbierajcie tego w ten sposób. Owszem, krawić jest tam rzadziej, natomiast pojawiają się tam różne pomysły, zajawki, można zobaczyć przede wszystkim dyskusje. Nie? Ja w nich nie partycypuję najczęściej, bo w takich godzinach, w których mnie nie ma, no ale tam do bladego świtu potrafią się toczyć jakieś dysputy na tematy przeróżne. Ja, jeżeli wam brakuje jakichś tak zwanych szurskich tematów i szurskich opowieści, no to hej, właśnie KGB Rut bardzo często na Discordzie nadaje i myślę, że to jest dobra opcja, żeby sobie posłuchać tematów szurskich. Ja osobiście mam nadzieję, że pan Bierut w końcu poprowadzi jakąś audycję w tematach takich lekko szurskich i alternatywnych. No i moja propozycja na nazwę to właśnie szurskie opowieści, nie? Jacku?
1: Zgadzam się z tą w 100%. Bierut i szurskie opowieści. Jestem bardzo chętny, żeby tego słuchać. Bardzo, bardzo cię pozdrawiam, Bierucie, i prowadź, bo z tego, co nie słuchałem wiele tego, co się dzieje na Discordzie, ale to, co słuchałem Bieruta, chcę się tego słuchać. Także uważam, że to jest świetny pomysł.
5: Nie ma tego takiego nadęcia, nie? Które u innych różnych przedstawicieli sceny alternatywnej jest takie, że o Jezus Maria, zaraz ci oczy wytrapię, jak tylko się ze mną nie zgodzisz, nie? Że przecież wiadomo, że ludzki organizm we krwi robi fuzję jądrową, no, zimną fuzję, głupku. Tylko przestań myśleć o tym wszystkim, co się w szkole nauczyłeś, to już będziesz wiedział, będziesz mądrzejszy. Czego się nauczyłeś.
1: To jest ciekawe, że dla tych ludzi otwarty umysł to jest tak naprawdę przyjmowanie wszystkiego bezkrytycznie. To jest według tych ludzi otwarty umysł, a nie to, że być może ja się mylę i być może gdzieś się pomyliłem, tylko masz przyjmować wszystko bez dowodów. To jest otwarty umysł. Dramat.
5: To, co jest trudne, wymaga jakiejś, wiesz, ekspertyzy, czy poświęcenia temu czasu, to jest zły Babilon, zły mainstream i ta zła szkoła, która cię urabia, to nie. to tutaj trzeba kwestionować, zadać milion pytań, nawet jeżeli one są bezzasadne. Natomiast jak ktoś opowiada jakieś kompletne pierdoły, no to wtedy okej, to bierzemy to tak na sztryk, nie?
1: Dokładnie tak, nawet jeżeli to się na logikę nie sprawdza. No jest to naprawdę koszmarne. To jest typowe w szurach.
5: Ważne, chyba... że się na chłopski rozum dodaje.
1: Dokładnie, ale o to pytał Ciosany z Kartofla na Discordzie, żeby zrobić taką audycję, gdzie są granice szurii, w którym miejscu, miejscu zaczyna się szuria. Właśnie tu. Właśnie tu, jeżeli przestajecie prosić o dowody, a co im bardziej coś wymaga waszego wysiłku, tym bardziej jest głupie. Jeżeli coś wymaga udowodnienia albo wymaga zrozumienia, to nie ma sensu. Wystarczy tylko o tym bajać, opowiadać baśnie. To jest większa prawda według szurów.
5: Jest tutaj jeszcze jeden problem. Problem jest taki, że w obaleniu jakichś szurskich twierdzeń, no to chyba od potrzeby pierwszy raz słyszałem, że żeby bzdurę obalić, to potrzebujesz rząd wielkości więcej czasu i energii, niż żeby tą bzdurę opowiedzieć, nie?
1: Ale zgadzam się tu z potrzebą. Myślę, że to bardzo ładnie to ujął.
5: To sposób Zenka na dostanie czapy od Etama, a że wczoraj wpadłem na genialny pomysł jarmułki z sterownikiem srebrnym, to mój prodotyp wyśle na karę. Ja bym tak prosił cię tylko Etam, żebyś zszedł troszeczkę ze mnie w kwestiach takich, że tutaj ten Discord to zrobiłem, żeby tobie zaszkodzić czy coś. Nie, mój drogi narcyzie, nie wszystko się koło ciebie tworzy, po prostu jest to technologia, która u wielu osób działa, nie? I każdy może mieć na komórce takiego Discorda, robiąc kilka kliknięć, nie? I myślałem, że przesiadka z tych czatango i tajni czatów to był najwyższy czas, żeby to zrobić. I jak widać, miałem rację, przykro mi, nie? Ha, ha, ha. Dobra, zwijam się.
1: Powiedz mi kością rzeczy, powiedziałeś, kiedy będzie rozwiązanie plebiscytu na nocniki 2020?
5: W piątek o 21, także wyniki ciągu sliczy gdzieś w czasie trwania audycji. No i gdzieś tak po 21 przyzwyczajowej audycji Krawca będą mu te wyniki przesłane.
1: Super, ja spróbuję namówić nawet tutaj innych moich domowników, żeby słuchali, także mam nadzieję, ja będę słuchał na pewno.
5: Dobra, no i może tak troszeczkę też stonować z tym jechaniem, pobajcie, bo ostatnio poszedł tekst, że jest tańszy niż dziwka na rocie, no kurde ludzie. Bez przesady, ja rozumiem, że człowiekowi się troszeczkę ten źle stało, ale jednak ma jakiś dorobek tutaj i dużo dla nas zrobił wszystkich.
1: Podpisuję się po tym, co mówi Zenon. Zgadzam się. I nawet do tego za chwilę chciałem może nawet.
5: Dobra, to ja lecę się myć, ogarniać i słucham jeszcze z zaparciem. Hej.
1: Dzięki wielkie, cześć Zenon. Cześć.
5: Cześć.
1: Słuchajcie, z bajtem nasze drogi rzeczywiście się rozeszły. To, o czym mówiłem ostatnio na audycji na pustynnych tajemnicach, pewnych sprawach z Bajtem chyba nie możemy się dogadać, ale Bajt wciąż nadaje w Nocnym Radiu, nawet możecie znaleźć jego najnowszą audycję na stronie Nocnego Radia. Ja bym, szczerze mówiąc, chciał poprowadzić tę audycję z kimś. Chciałbym, żeby z prawej strony mapy to była audycja prowadzona w duecie, tak jak jest Lewym Okiem prowadzą Błażej i Zmora. Jeżeli ktoś z was czuje się chętny, żeby poprowadzić tę audycję razem ze mną, chociaż kilka razy w roku, chociaż ktoś z was chciałby może pierwszy raz spróbować poprowadzić audycję, to zapraszam serdecznie, odezwijcie się do mnie, najlepiej na Discordzie. Myślę, że ponieważ u mnie już 20 minut po 7 rano, tak to jest, dlatego ja właśnie muszę prowadzić tę audycję raz na dwa tygodnie, bo prawdę mówiąc, żeby poprowadzić audycję w miarę normalnego polskiego czasu, po prostu muszę zarwać noc. Dlatego u mnie już 20 po 7 rano. To była audycja o chrześcijaństwie. Poruszyliśmy sporo różnych tematów. Audycja z prawej strony mapy żyje. Oczekujcie luźnej strony mapy, bo na pewno się pojawi w najbliższym czasie. No i cóż, słuchajcie Nocnego Radia, słuchajcie Kontestacji. Dziękuję wam wszystkim za słuchanie. Ja jeszcze nie słuchałem audycji sylwestrowej. Wszystko przede mną. Mam nadzieję, że będę miał niedługo czas, żeby przesłuchać. Na pewno jest świetna, tak jak każda audycja sylwestrowa Nocnego Radia. No i wpadnijcie w piątek na rozwikłanie, kto został nocnikiem 2020. Pamiętajcie, że możecie głosować w tym również na tą audycję. Czy doszedł przelew za głos na osobowość Discorda? Tak, doszedł. Marcin, dziękujemy wielkie. Pozdrawiam Marcinsa serdecznie, mojego krajana z Poznania. Trzymajcie się, drodzy, drogie nocniki, drodzy słuchacze. To była P. prawa strona mapy audycja Jezus jest cool, czyli co jest dobrego w chrześcijaństwie. Na pewno temat chrześcijaństwa jeszcze się przewinie przez nocne radio. Dzięki wielkie za słuchanie. To był Jacek. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.

0: Okej.
1: Okay. Chyba udało mi się naprawić. Dokładnie. Nie było dźwięku przez moment, nic nie mówiłem, także nic nie straciliście. Coś się popsuło z OBS-em. Także w każdym wypadku, witam wszystkich w środzie z Gambolem. Jest dzisiaj środa, 1 grudnia, zbliżają się święta. Ho, ho, ho. Ja sobie już kupiłem prezent świąteczny, 16 GB RAM-u do komputera potrzebuję. Dodatkowo, teraz będę miał 32, taki Uber komputer, ale potrzebne. I dużo się dzieje też na świecie, prawda? W Polsce obniżka akcyzy niedawno była. Dodatki jakieś, tarcza antyinflacyjna, osłona antyinflacyjna, nie wiem czym jest ten dodatek osłonowy, czy to kondom zestawie, czy po prostu jakieś wymysły naszego rządu. W każdym przypadku bardzo dużo się dzieje w ostatnim czasie, a możliwe, że jeszcze więcej będzie się działo, ponieważ prąd może wyłączą, chociaż media polskie mówią, że nie ma szans na to, ale kto różnie może być. Ja w każdym przypadku powiem, czym jest Środa z Gambolem, bo pewnie nikt nie wie, ja sam nie wiem, tak naprawdę wiem. Chciałem, żeby to nie były luźne gadki, dlatego że według mnie luźne gadki to jest stricte rozmowa. Ja jestem dosyć chaotyczny i w jednym momencie potrafię zrobić audycję z gry. W drugim rozmawiać z Etamem, w trzecim jeszcze rozmawiać z inną osobą, w czwartym

bardzo dobrej formie, kurde, tak mu idzie, że aż czasem trochę zazdroszczę mu. No ale nie zawsze przecież. Nie zawsze trzeba być tym najlepszym, a zresztą ja nigdy nie byłem najlepszym. No i tak sobie tutaj zagospodaruję kącik. Dlaczego środa, nie czwartek? Przemyślałem sprawę i jest to najmniej inwazyjny dla mnie dzień. Jednak zdarzają mi się pewne rzeczy, tak jak tutaj siostra w czwartek się pojawiła. No, krawiec chciał, żebym wytłumaczył tą sytuację. Znaczy nie chciał, no, poprosił. Znaczy nawet nie prosił. Ja wytłumaczę, bo powiedział, że ja to wytłumaczę. O tak. No ja to wytłumaczę, dlaczego nie było ostatnio mnie. Podu siostry. Siostra jest dosyć dziwna. Ona jest platformerką. Chyba, nie wiem, że lubi Platformę Obywatelską, a teraz Koalicję Obywatelską. TVN24 to jej ulubiona telewizja. Tam teraz chyba jeszcze Hołownię lubi, no bo wiadomo, Hołownia super, trzeba głosować na niego. Nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda u niej. W każdym przypadku wiem, że była zagorzałą platformerką. Może teraz Hołownię głosuje, ale to nieważne, bo ważne jest to, że dowiedziała się o nocnym radiu. No nie słucha tego, na moje szczęście. A jak słucha, to mam ją w dupie. Cześć, jak mnie słuchasz, tak myślę o tobie, ale chyba nie słuchasz tego, więc to tam to obchodzi, no więc dochodzę do meritum. Gdybym nadawał w trakcie, kiedy ona jest, prawda, tutaj na miejscu, bo zdarza się, że ona przyjeżdża z różnych powodów, najczęściej jest to związane z pracą, no bo ma blisko, wtedy ona pracuje weekendowo w innym miejscu, to jest jej firma, ale no tam się raz pracuje w głównym miejscu, czyli Poznaniu, a raz przyjeżdża tu w okolice, czyli na Wrocław. I właśnie sobie postanowiła, że to będzie wykorzystać miejsce do spania. No, wiadomo, jak ktoś śpi, to chce spokoju, czyli zamknij się, ale to nieważne, bo ważne jest to, żeby stwierdziła, że nocne radio to są ludzie z PiSu. I dlaczego ja nadaję w propagandowej stacji radiowej? Bo przecież żadna stacja radiowa z tego nie jest, pomimo, że jest w nazwie nocne radio. To jest tylko radio internetowe, nie ma koncesji tutaj żadnej na radio. Prawdziwe, znaczy prawdziwe, no jak najbardziej jest to radio, lecz po prostu nieformalne, więc nie jest to stacja radiowa. No i drugie, nie wiem co ma nocne radio do PiSu, ale no ewidentnie gdzieś ktoś musiał zahaczyć o pisowskie tematy, jak słucha audycji. To tak wstępem wyjaśnienia. Nie wiem, czy zrozumieliście, mam nadzieję, że tak, jak nie, no to sorry. Ja też możliwe, że się urywę na minutę z audycji, w tej audycji, bo mam aktualnie piec węglowy, którego muszę pilnować. I jest to piec, który wymaga podkładania węgla fizycznego, nie mam podajnika, więc prawdopodobnie będę musiał uczęścić do tego pieca. Mam nadzieję, że nie będę musiał, ale... Prawda, nie chcę marznąć, zimno jest. Prąd drogi, to prądem nie mogę się grzać, a gazu nie mam podłączonego, chociaż mówią, że gaz też jest drogi, nie wiem jak tam dostaliście po dupie, bo u mnie ceny prądu poszły, że po prostu tylko płakać, można powiedzieć. Nie jest to wcale do śmiechu. Ja sobie teraz tutaj czytam na temat tych wszystkich rzeczy, które państwo polskie, państwo prawa i sprawiedliwości robi dla nas. Dodatek osłonowy, tak jak mówiłem, dopłata 400 zł w skali roku, a wcale to nie będzie tak, że to nie zwiększy jeszcze bardziej inflacji, bo to tak, no dajcie więcej pieniędzy, to wcale nie zwiększy inflacji. A później, że pingwiny umierają przez... Ja będę umierał przez globalne zamarznięcie, jak mi, kurde, węgla zabraknie. Chociaż przestawię się. Mam, jest zamiar, żeby przestawić się na solarne grzanie. Chociaż nie wiem, jak to jeszcze będzie, bo solarne grzanie jest ciężkie, bo trzeba mieć system jakiś i nie wiem, czy to w ogóle da radę zrobić dobrze.

0: to w zimę działa. A jak nie, no to gazówka będzie po prostu podłączona. Bo na prąd nie widzę po prostu, prąd jest za drogi. No, no ale sorry, no pingwiny się gotują, a co ja mam marznąć? Co jestem? To, co, ludzie kosztem pingwinów, znaczy, no. Ludzie kosztem pingwinów, dokładnie. Bo pingwiny kosztem ludzi to nie za bardzo mi się podoba. I tak czytam sobie o tym dodatku osłonowym, tam 400 zł dla rodzin, które ma jednoosobowych w dochodach 2100 zł. Co znaczy? A, dom, przepraszam, jednoosobowy. Nie wiem, jak to w ogóle działa. Ktoś musiałbym im wytłumaczyć, o co chodzi z tym dodatkiem osłonowym. Nie wiem, bym w ogóle się tym interesował, bo dla mnie najlepiej, że w ogóle kasy nie dawali, nie? Nie chcę. Po prostu zastanawiam się, jak to działa. Czyli Gumball, ja montuję pompę ciepła. Oj, tu byłoby ciężko u mnie. Trzeba byłoby lepiej dom zaizolować. Mam chujowo dom zaizolowany. I myślę, że to by było nieefektywne. Gazówka chyba też byłaby nieefektywna, kurde. Jest w ogóle problem z ogrzaniem tego domu, bo jest niezaizolowany. I się zastanawiam po prostu. Kurwa, jest parę rzeczy, które można zrobić, a najlepszą jest po prostu zburzenie tej rudery. Ale to inna sprawa. Ciężki wybór. Gumball czy pingwiny? No oczywiście, że Gumball. No oczywiście, że Gumball. Po co ci pingwiny? Powinieneś, jak przystało na nocnika, prowadzić jak alfa. Słuchaj! Bardzo chętnie. Tylko musiałbym mieć pracę na miejscu. Jeśli miałbym pracę i dostałbym wizę pracowniczą, jak to się tam nazywa, prawda? No to spoko. Ja jestem za, a nawet przeciw. Nie, naprawdę, ja już bym w tym momencie wyjechał, tylko musiałbym mieć pewną pracę. Musiałbym mieć pewność, że będę miał tam pracę. Patrzę się, naprawdę rozglądam się różnymi rzeczami, też za granicą i to wcale nie tam gdzieś bardzo daleko. Niemcy, jakieś tam ten, ale naprawdę jakbym miał możliwość wypieprzenia do USA, nie wiem, do Australii. Nawet. Przeżyłbym te pająki. Do zbiórka na cię. Oj, myślę, że ciężko. To dużo hajsu kosztuje. To, bo Wojtek, to już ten dom prędzej zburzyć i postawić jakieś gówno małe, to już byłoby taniej. Nie, naprawdę. Ten dom to jest skarbonka bez dna. Ja mam taką ruderę, która została przebudowana z... Nie wiem, czy to było dowojenny dom. Nie mam pojęcia, stare to jest. Ale to nawet domu chyba nie było. Tu była nie szopa. Jakieś coś na konie i to było po prostu zmienione na dom. No bo słuchaj, w normalnym domu masz płaski sufit, a tu jest taki... Kurwa, tu jest taki dziwny sufit, bo to jest sufit, który ma taką kopułę? Nie wiem, takie dziwne coś. Nie, musiałbym zdjęcie zrobić, nie wiem jak to wygląda. No i na pewno przez to dużo grzyba wychodzi, nie? No bo nie jest zaizolowany, to grzyb wychodzi. No i trzeba walczyć z tym. O, internet mi umiera. Uwielbiam. To jest moja ulubiona rzecz, jak mi internet umiera. Na moje szczęście jest stały obraz, więc nawet jeśli umiera, no to nic się nie dzieje. Także ten i teges. Na robociźnie zaoszczędź po dwóch kustoszach sam położysz. Ale ja sam bym to robił, nie? To wcale nie jest tak. Po prostu ja bym tutaj brata, ojca, siebie, jeszcze szwagra zaciągnął. Tam byśmy ogarnęli to. Praca to nie problem, po prostu materiały są drogie, uwierz. Same materiały już robią problem. Kurde, coś mi audycja pada. Cześć, Arwial. Dobry wieczór tobie. No i tak patrzę sobie, ja mam, kurde, grzyb mi wyskoczył na suficie, tylko ja go teraz nie znaczy, no, tam bym go wypryskał, nie? Miałem taki środek dobry. I to jest chlor z czymś tam, no tylko trzeba wyjść z tego pokoju i go przewietrzyć, ale że teraz jest dosłownie prawie na minusie, no to muszę czekać, aż będzie na plusie pogoda i dopiero wtedy będę mógł robić Hiroshimę, a raczej Oświęcim grzybowi. No niestety, no takie warunki, ale lepiej w takim miejscu niż być bezdomnym, nie? W dzisiejszym czasie jest naprawdę ciężko w ogóle o jakiekolwiek mieszkanie, więc uważam, że lepszy ryc niż nic. Chociaż ja grzybów nie lubię. No i tak ogólnie jakoś się toczy z dnia na dzień. Internet umiera mi trochę. Zobaczmy, czy to wina moja, czy może rzeczywiście z T-Mobile coś się dzieje, bo to z T-Mobile jest internet? Nie, no wygląda na cztery krechy, czyli pewnie użytkownicy sobie robią różne rzeczy. Fajna panna na fotce. Ona, no to taka ciekawostka, to jest bogini biedy. Shion Yorigami. Niech teraz. Tak. Shion Yorigami. Jest bogiem biedy i jedną z postaci. Bla bla bla. I ona ma taki myk, że nie dość, że jest rozprzestrzenia biedę i łamane na nieszczęście. Jeszcze sama dostaje tym rykoszetem, bo tak nawet nie tak, że ona chce, po prostu to się w niej kumuluje. Jest piękne. Piękne. Piękne. No, prawie jak krawiec. nie mogę tak. Cześć, Kagibierut. Witaj. No, dzisiaj wyjątkowo chyba będzie bez Etama, ale dzisiaj jestem w stanie poradzić sobie bez pomocy. Mam trochę energii. Czasem jestem zmęczony. Mam też plan parę rzeczy zrobić, no i chciałem, no mówię cały czas o tej tarczy chciałem porozmawiać, bo chciałem, żeby ktoś mi to wytłumaczył, jaki sens jest połowy tego. Znaczy, rozumiem obniżenie akcyzy paliwa, to jest super, nie? W ogóle mówienie tego, że Unia Europejska nie pozwala niżej, to chyba jest takie już tylko, no że nie możemy, a tak naprawdę mogą, tylko nie chcą, ale to jest inna sprawa. No dobrze, że chociaż obniżyli. Na krótko, ale lepsze to niż nic. No muszę wprost powiedzieć, nie? Że dobrze, że chociaż tyle. Akcyza elektryczna ma być mniejsza, to znaczy VAT niby nie. 8% na 3 miesiące, ale nie wiem, czy to w ogóle coś zmieni tak naprawdę. Bo większość ludzi ma. Kurwa, nie wiem, nie wiem, czy to coś zmieni. Jeśli chodzi o energię, no chyba, że ktoś tam miesięcznie płaci, tak wiecie, że ma miesiąc w miesiąc wystawiane za aktualne zużycie, to chyba wtedy miałoby sens, a nie jak ktoś na przykład ma roczne wystawione z tak zwanym, no, przypuszczeniem. W ogóle u mnie elektryczny wprowadzili, ten, elektroniczny, przepraszam, z chipem, ten tekst do mierzenia prądu. Ja jestem głupi, nie wiem jak to się nazywa. Licznik? O właśnie, licznik. Ja mózg mi gdzieś nie pracuje. Także licznik jest z chipem i z nadajnikiem Wi-Fi. Sprawdziłem. Można się z nim połączyć. Znaczy nie to, że się z nim łączyłem, ale mam sposoby, żeby sprawdzić, czy coś nadaje sygnał Wi-Fi. I nadaje sygnał Wi-Fi, którym można się połączyć w jakiś sposób. No jest on szyfrowany, więc raczej ja bym tego nie zrobił, ale ktoś, kto ma urządzenie, mógłby to zrobić, no i na przykład spisać sobie zdalnie. Ale za to z drugiej strony jest bardzo łatwo taki sygnał zagłuszyć. Wystarczy postawić telefon obok niego i nadawać w tym samym paśmie. Już nie da się podłączyć do tego urządzenia. Jak zdrówko. Trochę chrypka, ale poza tym fajnie. No, także dzięki za pytanie, dzięki za pomyślunek. No, a krawiec tutaj już się martwił, że on dzisiaj nie, żeby nie wchodził, bo on chciał wcześniej wejść, porozmawiać na parę tematów. Jeju, naprawdę, mocno chrypa wchodzi teraz. Chciał porozmawiać na parę tematów i tak się mówi, no, że nie wejdzie, bo nie chce mi donate'ów zabierać. Ja mówię, że... ja tutaj przychodzę pogadać sobie, a donate to jest tylko bonus. Już się nie martwi, on jest kapitanem tej łajby i jak chce, to niech sobie wchodzi. No. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko. Jestem za. Nawet mógłbym tutaj krawca donate wrzucić, żeby na krawca wszystko szło, co jest z moich audycji. Nie, naprawdę nie miałbym problemu z tym. No. Cześć, Ala. No, witaj na pięknym czymś. No i tak nadal sobie czytam na temat tego. I tak myślę sobie, czemu to wszystko się dzieje? Corwin coś tam mówi, oczywiście wiem, że pewnie będą teksty pokroju Corwin nie ma racji, no raz miał, a potem pewnie nie będzie miał racji, ale powiedział, że niby przyspieszone wybory będą, no bo PiS po prostu nie zamknie budżetu. Znaczy nie zamknie, nie uchwali budżetu. I zgodnie z prawem, jeżeli nie zostanie uchwalony budżet, to zostaje rozwiązany rząd. Chyba tak jest. No, rzeczywiście tak sprawdzałem. Ale nie wiem, kurde, oni i tak coś powiedzą. I tak uchwalał ten budżet, więc jakoś tam specjalnie nie będzie. Ten. Gomo, myślałeś nad wymianą z węgla na pompę? Jest dofinansowanie na wymianę. Węgla na pompę. No. Nie wiem, kurde. Ja musiałbym pogadać, bo to z bratem w większości mam do obgadania, bo on, tak to jest jeden dom połączony, dwa, więc jakbym chciał to robić, to musiałbym z bratem obgadać temat. Nie myślałem nad tym. No, u mnie akurat bardziej wszyscy tak bardziej idą w stronę solarów. Ja uważam, że to jest głupie z paru powodów, ale no... Jak będzie Liberum Veto, Boże, Vox Populi, Vox Day, no to co ja zrobię, nie? Jeżeli większość będzie chciała solary, no to ja się dorzucę i tyle, no. Jak tak, to tak, no. Ja nie będę tego po prostu konserwował, nic tam, powiem, że wy chcieliście, no to wy tam się tym zajmujcie i tyle. Super czat, ustawcie, będzie dobrze. Nie mogę mieć, znaczy ten kanał może i nie może mieć super czatu. Może mieć, jeżeli zostaniemy partnerami YouTube, ale nikt tego nie chce. Jest wiele powodów, dla których lepiej nie być partnerem, przynajmniej na tym radiu. Jasne, można byłoby zarabiać z reklam, ale z drugiej strony nie jest to warte. Przynajmniej w takim formacie, jakim te radio nadaje, więc super czaty nie są możliwe. Jedynie, no mówię, do nas, donate. Do których zachęcam do wpłacania na audycję krawca. Bo uważam, że teraz robi bardzo dobrą robotę. Wcześniej trochę się opierdzielał, powiem wprost. Ale teraz bardzo fajna audycja robi. I one są spoko. Cześć piwniczaki, cześć szuruburu, witaj. Witaj na audycji, w której o dziwo nie jestem zmęczony. W większości audycji jestem zmęczony, ale jakoś dzisiaj. Nie. A właśnie, mówiłem wam, pies mi szcza na podłogę prawie cały czas. Mam problem z psem. Prawdopodobnie ma cukrzycę. Nic nie poradzę na to. Chciałbym go wziąć do weterynarza. Nie mam środków na to. Nie jest to mój pies, za bardzo nie mam do powiedzenia nic na ten temat, więc cokolwiek chciałbym zrobić, to nic nie mogę zrobić i jedyne co, to dostaję moczem w nogi, przechodząc przez kuchnię, bo lubi się tam zeszczać, jako się nie wypuści co godzinę, czyli pewnie zaraz się zeszcza. Piękny pies, lubi mnie wkurzać. Nie, ten pies to tak bardzo fajnie. No i nie chce jeść. To też nic nie poradza. Daję mu wszystko, spróbuję mu różne rzeczy wynaleźć. No niestety, prawdopodobnie będzie niedługo na tamtym świecie. No ja bardzo nie chcę tego, no ale już ma chyba 16 lat. No to kurde, pies już jest trochę stary. Albo 16, albo 15. Głowy nie dam. Bo nie liczę dokładnie, ale gdzieś w tą mańkę. No jest już trochę stary, więc no, co zrobić? Solary nie nadają się naszego klimatu. To nie jest Afryka, chociażby dlatego, że zimą jest u nas mało światła. No, też tak uważam. Ale za to solary miałyby fajne zastosowanie przy klimatyzacji. Klimatyzacja z solarami. super. Uważam, że świetny patent. Kupić sobie solary, które będą zasilać klimę. Do małego mieszkania? Super sprawa. Jeżeli to, no wiadomo, do większego, no trzeba byłoby trochę większe te solary i większą klimę, no. Ale do jakiegoś małego loku. Nawet nie wiem, czy na balkonie nie dałoby się czegoś takiego zrobić. Kurde, jak się zastanawiam, ale kurde, jaki fajny patent jest, no bo wtedy napierdala słońce, nie? Najmocniej, kiedy chcesz schłodzić mieszkanie, więc używasz solarów, żeby napędzić klimę. Czy to nie jest genialne? Nie wiem, może jestem głupi, może ja źle myślę, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej logiczne zastosowanie solarów. Wiem też, że są te pompy cieplne, które potrafią działać jak klima i że jak jest za gorąco, to one schładzają. Chociaż nie wiem, czy to tak dokładnie działa, nie, że nie mówię, że tak jest, ale tak słyszałem.
1: Maczer, 5 zł. To masz na wsparcie.
0: O, dziękuję za 5 zł. Będzie na kustoszyka. Tak naprawdę nie, ale dziękuję Maczer. Prawdopodobnie na energetyka pójdzie, bo ja nie piję alkoholu. Znaczy piję, ale rzadko. Nie umiem pić. To kapitan umie u nas pić. Ja jestem od bycia i nie picia. Aktualnie popijam Bipowera z Biedry. Całkiem spoko jak na cenę. 2,50. No i czekam na otwarcie Dino. Prawdopodobnie otworzę Dino, ja będę dopiero później pracował, czyli po otwarciu. Zobaczę sobie ja, jako klient. No. Zobaczę też, czy nie mam fasożyta, bo w końcu będę miał te badania. Jeśli okaże, że mam tasiemca, to wam powiem. I zdziwiłbym się po ilości sushi, które wpierdzielałem z Biedry. Naprawdę nie zdziwię się, jak będę coś miał. Życie się mówi. Nawet sam pies potrafi przenieść pasożyty na człowieka. To nie jest nawet tak, że wiecie, człowiek żyje, nie wiem, jakoś w czystości, nie za bardzo robi różne rzeczy. Na przykład sam kot może przenieść pasożyta na człowieka. No i tak to już się dzieje w naszym świecie. Chcesz, a nie chcesz. No, tak jak z rakiem. No nie chcesz raka, ale masz go dostać i tak. Nawet jak będziesz super, super i w ogóle. I trzymał dietę i nie palił i w ogóle. A i tak możesz zachorować na raka płuc. Życie jest dziwne. Ale ja się tym nie przejmuję. Co to? W sumie... No ale nie, w sumie nie miałoby szansy, żebym miał taśmiemca, bo byłbym chudy w końcu. Tak, pompy cię ocieplają poprzez minimum podgłówkę, albo jak jest za gorąco, to można schłodzić mieszkanie i pompy ciepła dobrze współpracują z solarami, obniżając trochę rachunki. Tak właśnie gdzieś czytałem. No to fajna sprawa. Jak się buduje nowe mieszkanie, to na pewno już teraz raczej z właśnie pompami cieplnymi, bo to jest spoko. To jest spoko. Chyba pompy cieplne mogą też podłogówkę. Aha, czekaj. Co wtedy ciepła podłoga jest, tak? Jak masz pompę cieplną. Kurwa, to jest moje marzenie. Mieć mieszkanie z podgrzewaną podłogą. Wiem, że to brzmi jak coś wykonalnego, ale naprawdę chciałbym mieć coś takiego. Czy to jest to, nie? Jak ma się pompę ciepło, to normalnie wtedy podłoga jest ciepła, nie? Czy to jeszcze trzeba coś zrobić? Ale spoko sprawa. Kurde, mieć takie coś. Spoko.

Profesor Witold Ourołowski w rozmowie z Money.pl, czyli tak naprawdę Wirtualną Polską, bo Money.pl chyba zostało wykupione przez Wirtualną Polskę, albo zawsze było. Business Insider wolę, ale chyba Business Insider nic nie mówił na temat tego. Pisze, że przestrzegał, że sama tarcza przewidziana, jest tylko na krótki czas. Po jej ustaniu gospodarka, przy okazji też nasze portfele, może skoczyć gwałtowny wzrost cen. No i też tak obstawiam. Tak, możesz chodzić na busaka i mieć, kurde, marzenie. Proste marzenie, ale fajne. W Japonii mają tak domy ogrzewane, bo oni w skarpetach tam chodzą, nawet kapci nie mają. Normalnie gitara siema, wchodzisz na bosaka do domu, bo tam normalnie siadasz na podłodze, bo tam jest ciepła podłoga. O! Dzisiaj Spotify pokazuje ten, w końcu ulubionych artystów. Jesteście zainteresowani? Mogę wam powiedzieć, kto u mnie jest, bo pewnie zaraz będę mógł sprawdzić. O YouTube dzisiaj zaktualizował zasady. No. Oni to teraz coraz bardziej idą w jakieś dziwne rzeczy. Folia izolacyjna. Kładziesz pod panelę taką specjalną i masz ocieplone. Super. O kurde. No, za minutę, dwie. Będę musiał zrobić coś. Więc na minutę was zostawię. Chyba, że ktoś zadzwoni, ale raczej nie sądzę. Dzisiaj też krótsza będzie audycja. Zobaczymy, ile będzie trwała. Głównie z tego powodu, że muszę rano wstać, odebrać chyba z 5 paczek i iść do apteki. Pewne rzeczy. Nie chcę mi się wstać, nie lubię wstawać. W ogóle dla mnie wstawanie rano to jest najgorszy kat. Dlatego praca rano to najgorsza praca. Już wolę dostać połowę kasy, a pracować na przykład po południu albo wieczorem. Nie umiem wstawać rano, jest coś dla mnie takiego, co jest jakoś... Zawsze było największą barierą przy normalnej pracy. Zawsze jak patrzę się, no, czy muszę wstawać rano? No i jak praca oczywiście zmusza do wstawania rano, no to raczej nie jest praca dla mnie. Ja się przyznaję, znam swoje słabości. Jedną z moich słabości jest to, że nie umiem, po prostu nie umiem wstawać rano. Boli mnie łeb, po prostu czuję się jak dead i tyle. I dziękuję bardzo, no wstawanie rano to jest jakiś dramat, dramat po prostu. A jest to. A nie, jeszcze Spotify nie pokazało tego, topki. Ja, ale a nie, już pokazują, wow. Niesamowite, pewnie Disco Polo będzie w tym roku u mnie topować. Sprawdzam, na telefonie sobie odpaliłem. O, odpala się, trochę wolno. Okej. Dowiemy się, jaki mam gust muzyczny. 2021 zapakowany. Wrapped. Naprawdę to nie, to tak się nie tłumaczy, ale co tam. Akcja. Jeśli 2021 byłby filmem, coś tam. Jakim filmem byłby? Jaką muzykę byś puszczał do tego? I tutaj dali dziadu, Don Guralesco. To jest moje otwarcie. Potem Castle in the Sky by leciało od DJ-a Satomi, jakbym wygrywał. A kiedy pokonam kogoś super mocnego, to Bad Apple będzie leciało. Nie wiem, co to znaczy, ale tak mówią. Tak to są utwory prawdziwe. O dziwo. Zanim w 2021 zrobiłem coś... Co zrobiłem? Powiedzcie mi, no nie zatrzymujcie. Wow, 7 minut. Co? A, 7 tysięcy minut, Boże jedyny. Dużo muzyki przesłuchałem. Co? Aha! Kiedy wszyscy myśleli o NFT, ja słuchałem Here We Go, Giants of Industry. To jeszcze lepiej. Ale nie obchodzi mnie NFT. Ze Spotify na razie, no, trafia, no bo w sumie wiedzą, czego słucham. No.
To nie była tylko moja jedyna piosenka. Moje 5 piosenek to było Here We Go, Buka, japońska nazwa, Super Driver i Nightclub Junkie. Połowa z tego to japońskie piosenki. 10 na 10. Zgadzam się z tym. No i tutaj mi dali jeszcze zestaw piosenkowy. Super. No. Vibe check? Nie, a vibe check to wpierdol oznacza. To wpierdol mi da to? Multi wszechświatowy wpierdol mi dadzą piosenką. No Boże, co tu się dzieje? Moja aura to szczęśliwy i sfokusowany, znaczy ten teges chyba, nie wiem. I rozumiem zawsze zadania. Wow. Nie, to nieprawda. 42 gatunki dzisiaj, w tym roku przesłuchałem, nie dzisiaj to nie, ale w tym roku, to mało trochę, w tamtym było chyba 60. O Jezu Chryste, Disco Polo na drugim miejscu, J-Pop na pierwszym, Gaming EDM na trzecim, Touho na czwartym i piątym Kawaii Future Bass, 10 na 10. Pewnie, trzeciej w nocy słuchałem muzyki nawet, to dwa... Okej. Muszę zaznaczyć, co jest. Dobra. Safri Duo nie było moim artystą roku. Nice, to zgadłem. I słuchałem, a to nie powiem, kogo słuchałem, bo zaraz mi wszyscy wyjadą z polityką, ale pokazali mi teraz, jakiego podcastu najwięcej słuchałem. Ale wam nie powiem. Musicie zgadnąć. Na pewno nie polski podcast. Wow, 1000 artystów wysłuchałem. Moim topowym artystem był Floating Cloud, taki japoński artysta. Robi bardzo dużo różnych gatunków, w szczególności Irish, tak? Japoński artysta robi muzykę Irish. Nie pytajcie się mnie, tak jest. Dużo kochałem w tym roku, też mi mówią. Moim top 5 artystów to był Floating Cloud, Snail House, Boys, to chyba Disco Polo, Rich EDB i IOSIS, czyli japoński znowu. To dużo japońskiego w tym roku słuchałem. No i tam mówią, że dziękuję bardzo, że płacisz pieniążki, że dajesz pieniążki Spotify, tu masz tego. No to fajnie. No i to byłoby na tyle. Japońska muzyka jest moją ulubioną, to... Jeszcze jakieś pytanie? Ja nie wiem. O Jezu. Spotify, jak zwykle, powiedział mi wprost to, co widziałem od dawna. Czyli nic. No. Nie wiem, czym był ten segment, ale się dowiedzieliście o mojej muzycznej historii tego roku. A co sądzisz o Pansolinim? Chyba nic, bo chyba nie słyszałem o tym. Pier Paolo Pasolini. Włoski pisarz, dramaturg... Jezu. Przepraszam. Malarz, poeta, scenarzysta i reżyser filmowy, prezentujący w filmach poglądy lewicowe i zaangażowany społecznie... Nie mam pojęcia, nigdy go nie widziałem, nigdy go nie oglądałem, nie wiem. Nie mam pojęcia. A w każdym przypadku zostawię was na jedną minutę z muzyczką, więc nie odchodźcie od radioodbiorników, komputerów, czymkolwiek jesteście. Króciutka, dosłownie przerwa.

Otóż powróciłem. Dołożyłem. I ogrzałem siebie. To jest najgorsza część posiadania pieca węglowego, to, że trzeba podkładać. No chyba, że ma się podajnik, ale podajnika nie mam niestety. Temat Dina aktualny, czy podopałeś jakieś zestawienia i odpuszczasz? Prawdopodobnie aktualny. Na początku roku. Możliwe, że będę tam pracował. Jestem w trakcie ogarniania tego. To znaczy, technicznie już mógłbym mieć pracę od ręki, ale problem jest z badaniami po prostu, bo PZU to jest jakieś niedoruchane. A ja nie będę robił tego milion razy i chodził, żeby tylko mi za każdym razem mówili, że nie, coś nie może. Nie mam kurde czasu na jeżdżenie do Wrocławia non stop, tylko po to, żeby powiedzieli mi, że nie dzisiaj. No nie. To ja się na to wywalę, jak tak będzie się cały czas działo. Raczej nie interesuje mnie bawienie się w kotka i myszkę. Co sądzę? A, to już było. No tak, ja już czytam czat jak idiota. Powtarzam pewne rzeczy. A z automatu czytam. Gambo, zrobiłbyś live'a ze szkolnej z Kononem? A gdybym był na miejscu, pewnie bym zrobił. A raczej oglądanie Kononowicza to chyba każdy może zrobić, prawda? No tam raczej nie ma nic takiego, czego ktoś nie widział, nie? Tak coś miałbym puszczać, to raczej coś, czego ktoś nie widział, jakichś filmów. Nie bierz tego mitomana Konona. No, mitoman. Po prostu boży człowiek, mleko pije. Mój kumpel był w okolicy, znaczy w okolicy, on był przy domu Konona. Konon go z szpadlem chyba gonił. Mam nagranie całe. Był Benny Hill dosłownie. Starosierc. Na pewno mógłbym zrobić wyprawę do Krawca. Jestem w stanie to zrobić, jest niedaleko. Autobus, jestem tam na miejscu niego. I się zaczaić. Ale myślę, że raczej on sam by tego nie chciał. Nie do końca pewnie czuje takie rzeczy, ale takie rzeczy też są do zrobienia. Możliwe. I wtedy zrobiłbym ławkę, tylko że tam by krawiec siedział. I on by pił tego Kustosza Strong. I to byłaby prawdziwa ławka. Niepodrabiana. A jak w ogóle myślicie, na następnych wyborach, przyspieszonych lub nie, myślicie, PiS wygra? Znowu? Czy tym razem już nie? I ktoś inny wygra. Kto? Nie wiem, dlatego mówię. Pytam się, jak wy to widzicie. Dobrze byłoby wkręcić na tą szkolną. A no chyba tam była już. Tam interesowała się, chyba znudziła się ten temat. No Krawca musisz ze skarpetami pod kolanówkami na wkupę jechać teraz. Czemu? Nie zaczajać się na redaktora Krawca, będzie rewelka. Proszę się zaczajać, ja myślałem, że nie zaczajać. Oj, nie wiem, czy tak można. Ale wziąłbym lustrzankę, 128 giga kartę, nagrałbym coś. Mam DSLR-a, więc coś porządnego bym dał radę nagrać ze dworu. Także o jakość bym się nie martwił, nie byłoby to nagrywane smartfonem. Starałbym się o dobry materiał. No a szczególnie że ostatnio sobie przenośne oświetlenie ogarnęłem. No to bym w stanie nawet coś nagrać. Krawiec, zakusy, Arona. Nie rozumiem, ale okej. Cofane, to chyba coś źle napisane było. Albo, nie wiem.
No, ostatnio patrzę się, co teraz w Polsce trenduje. Amber. Mam nadzieję, że nie Amber Gold. Dzbannikarz roku. Ziemkiewicz. Czemu Ziemkiewicz trenduje w Polsce? Co Ziemkiewicz znowu zrobił? Rafał A. Ziemkiewicz. Pisarz, publicysta, nowoczesny endek. Dowalam wszystkim, ale nie porówno. Ha. Nie wiem. Polsat News prowadzi rekrutację zespołu nowego programu satyrycznego Bez Ogródek. Do roli prowadzącego przymierzany jest Rafał Ziemkiewicz. A. To dobrze czy źle? Bo tak nie wiem, czy oni ironicznie to piszą, ale to ja nie wiem. To oczywiste, że wybory wygra bezprawie i niesprawiedliwość. To platforma niemiecko-rosyjska. I nadal będą skwapliwie robić to, co każe im Bruksela oraz kilka innych stolic. Hashtag Krawca. Nie wiem, to myślę, że hashtag Krawca by raczej nie trendował. Amber. Ale czemu Amber w Polsce trenduje? Kto to ta Amber? Amber Gold? Nie, a to jakaś gra anime trenduje. To. O, ruskie! Ruskie trendują. Ruskie wrzutki medialne. Szmaciarze z Fakty TVN rzucają bez weryfikacji. I się znęcają nad biednym TVP chyba, czy TVN. Bo nie przeczytałem. TVN, przepraszam, jestem ślepy. Fakty TVN, no bo te fakty to TVN, no tak. Ja tu nie oglądam żadnych, to nie wiem. Siema Gumo. Czemu taki pogłos u ciebie? Czemu mnie pogłos? Prawda jest u mnie pogłos? Oj, to ja nie wiem czemu. Ja nic nie zrobiłem. Ale Raga wie. Czekaj. Zaawansowane nastawienie dźwięku. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No takie, no to macie echo, macie magiczne echo od jakiegoś mieli. Echo. Nie, to dzisiaj mi się ten psuje, to przeżyjecie dzisiaj. Może po prostu mój ten... Nie wiem, co ja się bez zastanawiam, kurde. Nie wykuszyłem sobie ścian. No nie wiem, czy dobry byłby to pomysł zrobieniu w pokoju, w którym grzyb jest. Jakbym wygłuszył sobie ściany, to bym miał większy problem. Wiem, ja mam problem z grzybem. I wygłuszanie ścian to jest... To nie jest dobry pomysł. Jest jak echo, lecz może wynika z akustyki pomieszczenia. Kurwa, może być. Wiecie, może być, bo... Kurde, nie wiem. Może rzeczywiście ubrania zabrałem, a zawsze ubrania leżały w jednym miejscu, to one tak trochę echo zmniejszały. Cholera go wie. Nie, to dobre pytanie. Poczekajcie. A teraz? Czy teraz jest nadal do dupy? To nie tak, ale nieważne, to... Ale to dziwne. No grzyb, no wyskakuje grzyb, no. Ale ja sobie walczę z nim. To jest nieustanna walka, ale walczę. Bartuś, rybka na dniach wyskoczy z jeziora. Ściany są na razie wygrzybione, tak. Aż spojrzę, czekajcie, no, powiem wam, jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Bo to w jednym miejscu w większości się robi. No. Stan na dzień dzisiejszy jest w porządku. W sensie oprócz sufitu to nigdzie indziej nie wyskoczył. Teraz lepiej. Nie wiem. Ja nie wiem. Starałem się trochę poprawić to, ale... to co wie. Nie będę jej przejmować po własnym. Ważne, że trwa audycja.
cholera go wie. Ja bym sprawdził, co się dzieje. No ale w zasadzie nie mam jak. Nie mam po prostu odsłuchu. A jakbym włączył odsłuch, to byście mieli jeszcze większe echo. Lubisz gotować, to zawsze można nienawidzę grzybów żadnych. Także... No słaby żart. Nie zjadłbym żadnych grzybów. Nawet tych takich jadalnych. Ale spoko, poprawię ten pogłos. Potem spojrzę, czy coś się rzeczywiście dzieje. No bo tak, nic nie zmieniałem. No. Rafał Ziemkiewicz jest śmieszny. Może. Ale raga wie. Czekajcie, o, wiem jak sprawdzę ten pogłos. Sprawdzę go na telefonie. Dajcie mi moment. Bo puszczę sobie audycję. I będę wiedział rzeczywiście, co się dzieje. I powiem wam, czy to jest wina pokoju, akustyki. Czy rzeczywiście coś jest u mnie, bo jestem w stanie uwierzyć, że coś może zmieniło się i coś pieprznęło się i teraz jest jakieś echo. Albo jakaś opcja, sprawdzimy. Czekajcie, zanim jeszcze cokolwiek, to wejdę w ustawienia mikrofonu. Sound settings? Okej, mamy opcję mikrofonu. Zaawansowane opcje mikrofonu chciałbym. Jezusie. Ustawienia, daba, mikrofon, dyku, wszystko jest ustawione. Dziwne. Ja nie wiem, może coś mam włączone w jakichś trybach, ale trybów żadnych nie włączałem. To jest całkiem ciekawa sytuacja, na której nie mam żadnego wytłumaczenia. Czy wiem, gdzie się tam podział? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje.

Nie, jakoś ten pogłos nie jest jakiś koszmarny. No, myślałem, że będzie gorzej. Ale jakby coś było rzeczywiście, że już nie dało się mnie słuchać, tak centralnie nie dało się słuchać, to możecie powiedzieć. No ale no, nie wiem, cholera. No, możliwe, że to jest wina tego pokoju, ale nie wiem, co mógłbym w tym momencie zrobić. Potem poszperam jeszcze. Ustawienia, karty dźwiękowe, jakichś rzeczach. No i tak dzisiaj długo nie będę nadawał, tak jak mówiłem, zobaczę na ile będzie tego materiału, a materiału raczej nie mam, więc no tak leci. No i też mówię, no muszę rano wstać. No Białoruś oczywiście trenduje, no bo Białoruś, no bo granice, prawda? To wcale nie w Polsce, tylko za granicą trendują na BBC? Belarus. Okej. Ciekawe. Białoruś. Jedno zdjęcie. Cała Białoruś. Nie wiem. Jakiś facet stoi starszy, a obok niego coś jak ZOMO. Mógłbym to zdjęcie pokazać. Cholera go wie. O. O, takie zdjęcie. Nie, mówię, że to Białoruś. Lempartowe, co mówić? Nakrzyczała, dostała miot, bo została pogoniona i tyle, i bardzo dobrze. Co to ma być? No, ja się nie bawię w takie zabawy. I nie też się powinni bawić takie zabawy, szczególnie sprzątaczka. Bardzo dobrze. Samo jakby prawicowiec zrobić, żeby nie było, że to jestem jakiś polityczniony tutaj, po prostu. No nie. Czy Lampard w ogóle coś kiedyś sobą reprezentowała? Oprócz niskiego, nie wiem, obeznania się z czymkolwiek i niską inteligencją. Nawet ja, nie znający się na tematach, prawdopodobnie bym gdzieś się zagiął. Zielono, ona jest tylko postacią. Dobrze, dużo gada, gdzieś tam pokazała się parę razy, wszyscy ją znają, to jest najważniejsze. Reszta nikogo nie obchodzi, tam w dupie to mają. Tak, taki jest już teraz świat polityki, że nieważne kto co mówi, ważne żeby mówił, ważne żeby wszyscy go znali. Tak jak na przykład Donald Tusk. Nieważne kim był Donald, nieważne co robił, nieważne że okradał pół Polski. Ważne, że jest, ważne, że go wszyscy znają, ważne, że mówi. Mówi jak jest pan Donald. Nie wiem, ja myślę, że ludzie dzisiaj mają problem z pamięcią. Zresztą nie dzisiaj, zawsze tak było. Bo lepszy wróg wroga niż nasz wróg. Mają, że to samo będzie, ale sami swoi. Gambol, ale ty pierdolisz. No, pierdolę? No to dobrze. To znaczy, że już się ten temat skończył. Człowiek farmazon. Wiesz, jeżeli oczekujesz merytoryki takiej jak krawiec, czyli mówienie. Nie będę obrażał krawca, bo w sumie krawiec dużo mówi. Ale jeżeli oczekujesz ode mnie mówienia cały czas na tematy, które ciebie interesują, czyli pewnie COVID. Ja jeszcze powiem coś o COVID-zie. No, ja powiem jeszcze, drogo w Polsce jest, a może coś jeszcze o szkolnej powiem, a beknę sobie. No, nie obstawiałbym tego. Powiem tak, przyszedłeś tutaj i słuchasz tego, więc dla mnie to już jest z korzyścią. Nie możesz dać łapki w dół, nawet jak dasz, to jej nie zobaczę. Powiem tak, raczej na razie to ja jestem na plus. Gambo, to powiedz, co tam masz zadane na jutro.
Muszę... Nie, nie mogę. Mam coś do narysowania. To jest dramat. Ale nie będę mówił, to jest te... Nie, to może lepiej nie będę mówił o moich studiach, to zostawię. Kiedy będę miał spokojną głowę, bo to czasem tak jest w życiu, że są momenty, że się nie chcę myśleć o niczym. Ja nie chcę myśleć o tym, bo sobie radzę, ale ten tak myślę sobie, kurde. Wszystko mi idzie, ale z drugiej strony tak po prostu, w sensie, że średnio. Ani dobrze, ani źle. Wiesz, tak, ani nie mogę się wybić jakieś na wyżyny, bo mi się po prostu nie chce, ani też nie jestem jakiś specjalnie słaby, tak po środku. Proszę, jeden dowód na to, że Tusk okradał Polskę, a nie takie pierniczenie o niczym, jakie mi zaserwujesz odpowiedzi. Ojoj. Ojoj. Ojoj. Kogoś się zabolało. Nie muszę ci dawać żadnych dowodów. Nie jestem kanałem, który tego wymaga, znaczy kanał. Nie jestem osobą, która będzie ci dawać dowodów. Chcesz, sobie szukaj, nie musisz mi wierzyć. Wiesz, powiem tak, ja dobrze wiem, na co ludzie zagłosują. Ludzie zagłosują na Koalicję Obywatelską i wiesz co? To nie będzie tak, że ja będę, nie wiem, darł się na kogoś, powiem, o, ty jesteś skurwysynu z PO. Nie powiem tego. Ani nie powiem inne rzeczy. Ja będę wkurwiony na partię, ale nie będę wkurzony na ludzi. Więc jeśli myśli, na przykład, nie wiem, znienawidzę ciebie albo cokolwiek innego, to nie. Ale też nie będę ci tłumaczył tych rzeczy, bo nie mam potrzeby, bo wiem, że cokolwiek powiem, raczej będziesz i tak negował, bo tak to jest niestety. Jeżeli się przy czymś stoi, to stara się negować różne inne opcje. No tak już jest. Nie myślisz, bo nie masz. Bieda totalna. Jeżeli tak myślisz, to możesz myśleć. Ja nie będę wyprowadzał ciebie z błędu, bo nie mam zamiaru. Nie mam potrzeby kompletnie. Jeżeli ja chciałbym kogoś wyprowadzić z błędu, to bym sam poszedł i został politykiem i stworzył własną partię i wtedy bym kurwa całą Polskę wyprowadził z błędu, że da się inaczej. Ale wiecie co? Jestem leniwy. I wiem dobrze, że nie ma zbytniego wyboru w dzisiejszych czasach, więc okej. Jak zagłosują na PO, to zagłosują na PO. Jak zagłosują na PiS, to zagłosują na PiS. I już naprawdę nic mnie w tym kraju nie dziwi. A zdanie nie zmienię, bo i jedna partia, i druga kradnie. Jeżeli mówicie, że nie kradnie, okej. Ale powiem wam tak, na pewno tańszego chleba nie będziecie mieli, to tyle wam powiem. Nie, naprawdę. Wystarczy nawet spojrzeć na ceny, żeby zobaczyć, że PiS nas dyma. Jak przecież za PO nam podwyższyli VAT, nie? No każdy nas dyma, no mówcie co chcecie. Wszyscy nas na razie dymają. Typowy Polaczek. Oczernić kogoś bardzo chętnie, ale podaj dowód, powiedzieć coś merytoryczne nagle. Mogę powiedzieć o tym Amber Gold. Ale nie. Nie. Getin Bank jeszcze, znaczy nie, tam było coś, co nie, były jakieś tam bankowe sprawy. Nie będę o tym mówił, bo to też nie jest jakoś specjalnie, coś co mnie tam interesuje za bardzo. Wiem, co się tam działo, ale to trochę śmieszne, bo że ludzie w ogóle daje się wciula zrobić na te wszystkie parabanki, jakieś inne opcje. To jak sobie odpowiednio domy kupywali pod różne opcje, tak żeby nie było można dojść do tego, skąd były środki, odpowiednie rozłożenie funduszy na rodzinę, tworzenie jakichś spółek, obsadzanie różnych osób, znajomych. No kurde, powiedzcie mi, to też jest w pewien sposób okradanie, no bo kurde, płacimy podatki, prawda? I te rzeczy, no, nie są za darmo. Mówcie co chcecie, nawet już na takim poziomie podstawowym, nie zwiększyli podatki, to już samo w sobie moim zdaniem jest okradanie, bo na co te podatki poszły? No to powiedz mi na co, no raczej na nic, bo wiele nie widziałem z tego.
PiS, PO, jedna zła. Dokładnie, dokładnie. Znaczy, uważam, że nie ma żadnej partii politycznej, która byłaby dobra. Uważam, że nawet Konfederacja, którą niby lubię, ale to jest tylko niby, jakby weszła na scenę, to prawdopodobnie poszłaby z koalicją z PiS-em i może by zrobiła parę postulatów, ale w zasadzie nie zmieniłoby się wiele. I nadal byłoby to samo. Nie wiem, myślę, że polityka to jest problem, bo polityka nie jest... Jakby nie jest problemem nawet partie, ludzie. Ludzie nie lubią czynów. Jak coś robisz, to zawsze będzie jakaś kontrreakcja. A potrzebujesz mieć większość. Potrzebujesz mieć głosy. Potrzebujesz mieć akceptację ludu. A jeżeli komuś coś się nie będzie podobać, to będą rzucać cię ziemniakami. I po prostu polityka zawsze jest problemem. Z tego tylko właśnie powodu, że ludziom nic nie pasuje. Są głupi. I nie rozumieją pewnych rzeczy. Zrób coś, co będzie dobre. Na przykład na przyszłość, nie wiem, 10 lat do przodu, jako polityk. Nie zrobisz tego. Dlaczego? Bo nikt cię nie weźmie na następną kadencję, a to chcesz bardziej niż długo, na przykład terminowe rzeczy, które dają pozytywny wpływ krajowi. Lepiej tworzyć mikro, takie małe jakby rzeczy, które niby dają, nie wiem, lepszy komfort życia, jakieś inne, a tak naprawdę kosztują nas w przyszłości. Czyli lepiej rzucić koszta na przyszłych polityków. Rzeczywiście powiedzą czasem często słusznie, że to wszystko wina tamtych polityków, tylko że ci będą robić dokładnie to samo i rzucać kolejne rzeczy na przyszłych polityków. I tak się zamyka koło, bo łatwiej jest zrobić coś tu i teraz, mieć kolejną kadencję, potem jak już wszystko się rozsypie, no to wiadomo, ktoś inny wygra, ale wtedy ta partia znowu robi to samo, przy okazji mówiąc, no a tamci, no kradli, no kradli, kradli, tylko wy też. No, może pogodzie. No, same frazesy, no.

0: ja sobie lubię tak oczywistości powiedzieć, bo często ludzie nie wiedzą o tych rzeczach. Wy mówicie oczywistość, a powiedzcie to kasjerce w Biedronce, albo Grażynie, która ma czwarte dziecko na 500+ i mówi, że o nie, te 500+ to już nie starczą na tyle samo zakupów, to więcej musicie nam dać. Nie wiedzą, czym jest inflacja. I to, że te 500+ wpływa na inflację, bo dodrukowane są pieniądze, tylko dlatego, żeby zatuszować to, że brakuje tych pieniędzy po prostu. I tyle. Jest nadmiar pieniędzy, no tym jest inflacja, nadmiar pieniędzy po prostu w porównaniu do usług oraz produktu. No nie ma po... O. I tutaj. O, echo u pana jest chyba. Proszę pana, jest u pana echo? O, już nie ma. Tak. I witam drugiego krawca, reprezentanta Nocnego Radia, który nie umie wyłączyć radio odbiornika. Witam, krawcze.
1: Wyłączyłem właśnie. To jakiś błąd skype'owy czy coś, bo wyłączyłem właśnie. Ale jaki ty masz refleks? Zadzwoniłem i od razu pyk. Kurczę, no to widać... w prawe gracza. Gracz ma zawsze taką...
0: 5 sekund mi to zajęło.
1: Jak 5 sekund? Odebrałeś mnie dosłownie w ułamek sekundy. Jakby.
0: Nie.
1: To dziwne. Dziwne zjawisko w ogóle, że co innego się u mnie tutaj pokazuje, co innego u ciebie. No, a słuchajcie, ja chciałem trochę tutaj w obronie Gambola...
0: Sekundka. Donajcik.
2: Wkurwiony Janusz. 10 zł. Jesteś młodym człowiekiem, a kurw, masz więcej oleju w głowie niż podobni w twoim wieku, z którymi mam do czynienia w pracy o rówieśnikach 30+. Też mogę mówić, że większość to kretyni. Pozdrawiam i miło ciebie słucha.
1: Długi. Czy przynajmniej kwota też sensowna?
0: 10 zł, dla mnie bardzo fajnie. Wkurwiony Janusz, jesteś młodym człowiekiem, a kurw, masz więcej oleju w głowie niż podobni w twoim wieku, z którymi mam do czynienia w pracy, o rówieśnikach 30+, też mogę mówić, że większość to kretyni. Pozdrawiam i miło ciebie się słucha. Dzięki, wkurwiony Janusz, mam nadzieję, że raczej znajdziesz więcej takich osób jak ja. Chociaż rozumiem, ale nie można też tak mówić, że wszyscy to kretyni, bo no, tak trochę niegrzecznie, ale dzięki.
1: No, ja od razu wyczułem, że Gumball to jest młody, rezolutny człowiek i pomyślałem sobie tak, skoro teraz jako taki berbeć, jako taki urwis, jako taki właśnie malec, to już jest taki rezolutny, to co to będzie za 10 lat? To jest długofalowa inwestycja po prostu. Jaki on kiedyś będzie mądry, mądrzejszy, myślę, od Jana Pawła II nawet. To jest całkiem niewykluczone.
0: Jeden no. Paweł, drugi Paweł.
1: No, a wiecie co, bo tak Gambola trochę do tablicy wywołaliście, żeby tu teraz gadał o jakichś aferach, sprawach. Ja przyznam się, że też, mimo że się trochę interesuje, to w ogóle to wylatuje z głowy. Ktoś, kto, nie wiem, nie siedzi w tym temacie naprawdę mocno i, nie wiem, nie zapisuje sobie tego, nie... po prostu no, nie zajmuje się tym cały czas, to zapomina o takich rzeczach. Ja też już nie pamiętam tych wszystkich afer, a wielokrotnie je omawiałem na antenie, przeróżne afery, czy to PO, przecież jak nadawaliśmy w Radio na Fali jeszcze z Klodem, to jechaliśmy po PO cały czas praktycznie, nie? Bo wtedy PO jeszcze rządziło. I ja już w ogóle nic nie pamiętam, to po prostu wylatuje z głowy. No, ciężko, żeby nie wylatywało, bo są ważniejsze sprawy niż to, ile się nakradł ten z PO, a ile z SLD. Pamiętam te czasy, kiedy codziennie czytaliśmy o aferach z udziałem SLD, PSL, PO, no teraz PiS. Jakaś taka strona jest, gdzie jest wymienione ponad 100 różnych afer związanych z partią rządzącą, z reżimem Kaczyńskiego. No i można sobie wejść i poczytać, no ale Gumball jest raczej takim uczciwym człowiekiem, nie będzie tu pawiana świrował i tam wchodził na stronkę i udawał, że wie, że pamięta. Tylko szczerze wam mówi, że no nie pamięta tych wszystkich rzeczy, no i tyle, no.

0: Ja uważam, że lepiej nie powiedzieć, niż udawać, że właśnie się wie i nie wiem, zaraz tutaj rzucać jakimiś, nie wiem, zdetami takimi, że nie wiem, tu powiem, że Tusk kopalnie jakoś tam zamknął, bo co, pomimo, że pewnie nie zrobił tego, ale coś mi się takiego kojarzy, nie? No i jaki to ma sens, że ja będę wyciągał jakieś rzeczy z głowy, które mogą w ogóle być bez tutaj pokrycia? Ja mówię ogólnikowo, dlatego że raczej to się zgadza i można byłoby nawet sprawdzić, potwierdzić sobie, do czego ja naprawdę zachęcam. Nigdy nie wierzcie nikomu na słowo, nawet mnie, nawet Krawcowi, komukolwiek. Sprawdzajcie po prostu ludzi i tyle, no. I to jest najważniejsza rzecz.
1: No, może tym się trochę różnimy od większości różnych streamerów, mediów, że nie robimy tutaj za autorytety, nie chcemy być żadnymi autorytetami, mentorami niczyimi. Po prostu wchodzimy sobie na antenę, gadamy z wami, nie? Łączymy was tutaj, odbieramy, gadamy sobie, dyskutujemy i nie robimy tutaj za jakichś papów, smerfów, za mędrców, za krynicę wiedzy wszelakiej, nie? To tylko Etam jest krynicą wiedzy wszelakiej ze Szczecina, jak wiadomo. No a my tutaj tacy normalni kolesie, no, tacy jak wy. Niczym się nie różnimy, nie uważamy się za lepszych. Raczej chyba, nie? Nie wiem, jak ty, Gapol?
0: Ja się uważam za gorszego, bo zaraz muszę znowu do pieca podłożyć. Nienawidzę węglowego pieca. To jest moja spięta Hillesowa. Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja wolę mówić o Tusku tego, czego nie wiem. Nie, ja tak mówię, ale to prawda, że ja się nie uważam za żaden autorytet i nigdy nie chcę być żadnym autorytetem, bo ja po prostu wolę rozbawić ludzi swoją głupotą, niż próbować, nie wiem, udawać, że jestem inteligentem i wiem, o czym mówię, bo nikt nie wie tak naprawdę w większości wypadków, o czym mówi. Nawet ci, którzy tak naprawdę, nie wiem, studiowali albo robili jakieś rzeczy, bo spójrzmy na przykład na gospodarkę. Widzieliście kogoś, kto stuprocentowo wie, jakie rzeczy będą się działy w gospodarce albo politycznie? Czy widzieliście kogoś, kto stuprocentowo będzie miał pewność, że wygra na przykład? No raczej nie. I nie ma takich stuprocentowo pewnych autorytetów, dlatego ja po prostu nie chcę takim być.
1: Ktoś tam po drugiej stronie pisze tutaj, że i dlatego właśnie gadamy głupoty i nasze zdanie jest nic nie warte. Stary, no być może nie będzie, ja przynajmniej nie będę się tu, wiesz, zaperzał i zgrywał teraz jakiegoś mądrego. Często się mylimy pewnie, no czegoś tam nie doczytamy, czegoś nie wiemy, no Boże, kurwa mać. No nie wiem, czego od nas oczekujecie też, bo chyba niektórzy zbyt dużo oczekują. Chcą mieć tutaj jakiegoś na przykład lidera, nie? Albo tak po komentarzach czasami widzę, że są takie oczekiwania, że czemu ja zmieniam zdanie na jakiś temat? Jak ja śmiem zmieniać zdanie na jakiś temat? Ale no zmieniam, bo nie wiem, bo na przykład myliłem się wcześniej, bo zmieniłem zdanie, bo sobie coś przemyślałem, bo mnie ktoś przekonał. Nie wiem, wolelibyście mieć takiego prowadzącego w radio, który się nigdy nie daje do niczego przekonać, ciągle wam przerywa. Są tacy nadający, nie? I nie wiem, co to za przyjemność z takim kimś obcować. No chyba, że ktoś faktycznie szuka sobie drugiego Jana Pawła II, jakiegoś takiego, do którego będzie się łasił, któremu będzie mógł tylko dopowiadać tak, no. I tak to właśnie jest, tak? No, tak jak ty mówisz, tak? A czy ja mogę coś powiedzieć? Bo ja uważam, że właśnie, że masz rację. Dziękuję, już powiedziałem. No kurwa, przecież to jest jakaś parodia czegoś takiego słuchać, nie? To jest radio po to, żebyście na przykład wy zadzwonili i nie zgodzili się z nami i niekoniecznie mówili, że tam niekoniecznie, żebyście się ograniczali tylko do stwierdzenia, że pierdolimy i na niczym się nie znamy, tylko możecie kulturalnie i jakoś tak bardziej kulturalnie przedstawić tutaj kontrę, nie? I powiedzieć, albo po prostu zabłysnąć wiedzą. Przecież nie każdy się musi na wszystkim znać. My się z Gambolem znamy, nie wiem, ja się trochę znam na filmie, na grach, na rysowaniu. Gambol też na grach, na komputerach, różnych sprawach i w tym faktycznie możemy tutaj spróbować trochę brylować, nie? I wam coś i pozgrywać tutaj cwaniaków. A poza tym wiecie, jak się, jak, na przykład jak prowadzę jakieś audycje, to często się po prostu przygotowuję, coś sobie poczytam, tu, tam i staram się zderzać ze sobą różne opinie, to znaczy biorę różne za i przeciw, tak dalej, patrzę na wiarygodność jakiegoś źródła, analizuję sobie datek, no to wtedy mogę pogadać. Tak samo jak jutro prowadzę tą audycję o hipotezie Gai, no to też teraz jakbyście mnie zapytali, to jeszcze za dużo nie powiem, tak? Ale sobie tutaj czytam, słucham różne rzeczy i po prostu jutro będę wiedział więcej, a potem znowu zapomnę i znowu spokojnie będzie ktoś, kto się tym interesuje bardziej, będzie mógł wytknąć bardzo duże tutaj braki wiedzy, no. Nie wiem, a czy to w ogóle jest jakiś konkurs, kurwa, który lepszy? O to tu chodzi, że który lepszy? No to dobra, jak ktoś ma takie nastawienie, że walczymy tu o złote gacie i który lepszy, no to chyba może nie do końca zrozumiał klimat tego radia, nie? No, no i tyle, no. Jest na czacie Bartłomiej Rybka, no, nowa aferka tam. No, słyszałem, tam napisaliście, że mi dupę obrabia, ktoś napisał, co nie było prawdą, bo niekoniecznie dupę obrabia u Gabrysia, tylko wciąga mnie w dramy. Jakieś takie zeszłoroczne w ogóle. Też bym nie chciał za bardzo, nie? Rybka, żebyśmy sobie tam, wiesz, mnie jakoś używał do swoich tam gierek z Gabrysiem, z Enkim i tak dalej. Całkiem możliwe, że krytykowałem Enkiego, jak z tobą gadałem i się źle o nim wyrażałem. Być może był to moment, kiedy byłem z nim akurat pokłócony, bo o coś tam się pokłóciliśmy. Nawet nie pamiętam o co, ale mi się to nie podoba, że gdzieś tam się mnie wywołuje znowu, nie? Więc byłbym wdzięczny, gdybyś tam mnie nie wciągał w coś, nie? No i tyle.
0: Kurde, mi internet coś umiera. Dobrze, że to jest statyczny obraz, więc nie widać tego. Znaczy, wystarczy na same audio. To znaczy, umiera tak połowicznie. Ostatnio coś właśnie zaczęło, dużo ludzi korzystać znowu z mobilnego internetu i tak zaczęło mi tak ssać trochę. Ale spokojnie, do wiosny będę miał światłowód. A ja tu jeszcze odpowiem na pytanie Tomisia. Hej Gumball, jakbyś miał wybierać, to co byś wybrał? GoPro 10 czy DJI Action 2? Oba są spoko. Oba mają dobrą jakość. Ja bym poszedł z Chińczykiem jednak, DJI, ale to raczej ja. No, a wracając tutaj do ciebie, Krawiec, i tego, co tutaj rozmawiasz, to ja po prostu uważam, i tutaj wiele osób się oburzy, że po prostu to są nasze przemyślenia. I nie zawsze przemyślenia wiążą się z jakimiś konkretnymi faktami, bo tym są przemyślenia, po prostu opiniami w większości na jakiś temat. Nie zawsze są zbudowane w 100% wiedzy, czasem po prostu z jakichś takich, nie wiem, domniemań. I no nie możecie tak w sumie tego zabrać temu radiu, bo jak mówiłem, jak chcecie faktów, to idźcie do oglądać fakty. Tak naprawdę nawet tam nie znajdziecie faktów, znajdziecie domówienia. I w każdym jakimś tam, nie wiem, wiadomościowym medium raczej nie znajdziecie. No jest parę takich, co mógłbym polecić, ale raczej też tam nic nie znajdziecie jakoś pewnie dokładnie, bo też będą przemyślenia. Chyba musielibyście, nie wiem, jak to się tam nazywa, polski, ten, no tam z czego biorą, PAP, tak? Polska Agencja Prasowa, to chyba tam musielibyście brać, tak centralnie złomnie wiadomości bez żadnych opinii, no to wtedy może, no.
1: Poza tym w radiu tutaj różnie bywa, czasami jest jakiś gość, który się na czymś zna, to się wtedy jest, no jakby większa odpowiedzialność na nim ciąży, bo jest zaproszony jako ktoś, kto się zna na czymś, nie? Albo ktoś zadzwoni po prostu i no wiadomo, że jest ekspertem w danej dziedzinie, no a my nie możemy być ekspertami we wszystkich dziedzinach, no więc to są, tak jak Gumball mówi, nasze jakieś przemyślenia, zachęcenie do dyskusji, próba zrobienia jakiegoś takiego tła pod dyskusję, Może, no, takiego fundamentu, że sobie rozmawiamy i tyle. Jak zdrówko, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Enki to wariat. Słuchaj, wszyscy tutaj są wariaci, bo też tak tutaj często ostrzegacie przed kimś, nie odbieraj tamtego, nie rozmawiaj z tamtym, nie koleguj się z tym i tamtym. To jest bez sensu, bo właściwie gdybyśmy mieli się do tego dostosować, to by została z tego całego grona trzeba by wybrać jedną osobę, bo są wszyscy tak ze sobą skłóceni. Ten nie lubi tego, ten tamtego. I właściwie trzeba by wybrać jedną osobę, z którą się trzyma sztamę, żeby ta osoba była ukontentowana, nie? Że zerwaliśmy kontakt z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. Nie odbieramy tego i tamtego. Ja odbieram wszystkich. Też w komentarzach pisaliście, że krawiec sobie dobiera. No jak dobiera? Jak dobiera? Wszystkich odbieram, którzy dzwonią. Wszystkich.
0: Przyszedł tam i nagle audycję zerwało. Czekaj, muszę sprawdzić, żebyś nie marnował się, bo chyba coś się dzieje z audycją.
1: Spoczko.
0: Nie, mówię, jest to poza moją kontrolą. Coś internet się pieprzy po prostu.
1: Tak, były takie przerwy chwilowe, wiesz, jak nadawałeś.
0: Chciałbym móc to naprawić, ale no, jedyne co to mógłbym, nie wiem, lepszą antenę podłączyć do tego, ale nie zdaje mi się, że to nawet nic by nie dało. A na moim głównym tym to jeszcze gorzej byłoby. Nie wiem, myślałem, żeby w końcu ten światłowód zrobili, ale coś na razie nie chcą. Dobra, na razie jest git, także dopóki, jak coś, jak przerwie, to piszcie w czacie, nie? Bo jest cały czas stream na czerwonym, tylko że nic się nie rusza, więc nie powinno się zrywać, ale ten, jak coś, to mówcie. Dobra, to masz kontynuować, krawiec. Co mówię?
1: No, to nie wiem, co tu kontynuować. Zachęcałbym, żeby może jakoś... Znaczy, kurczę, ludzie chcą dram, to widać. Jak u Gabrysia się zaczęły dymy, to słuchacze byli bardzo zadowoleni. I taki Gabryś zbiera sobie na przykład po 2000 na streamie, nie? I te 2000 to ma właśnie, jak są dymy, jak najebany dzwoni jakiś koleś, którego 15 razy Gabryś rozłącza i 15 razy daje mu szansę, a ten coś tam bełkocze cały czas. Jakiś wilk, czy tam wilku. Mi się to niekoniecznie podoba taki klimat. To znaczy, z jednej strony to rozumiem i wiem, że w nocnym radio też fajnie, żeby trochę było tego pato, tych dymów, no bo inaczej to stypa, nie? W dzisiejszych czasach, no to jak nic się nie dzieje, jak nikt do nikogo nic nie ma, nie skomentuje sytuacji tam około radiowych i tak dalej, no to stypa się robi, nie? I faktycznie nic, tylko siąść i robić wykład. No tak to jest, takie czasy.
0: Ile pieprznąć ten router mobilny?
1: Kopnij go.
0: Nie, może jak go przestawię? Bardziej go. O, donajcik przyszedł.
2: O. Ada, 5 zł. Na dobry początek uśmiechnięta buźka.
0: O, 5 zł na dobry początek. Dziękuję, Ada. Ado? O, ty, zielone się zrobiło. A tylko pieprznąłem router. Magia, to są etamowa szkoła, ale nie, coś dało, rzeczywiście, zielone jest nagle. No kurde, chciałbym naprawdę nie mieć problemów z internetem, ale no mieszkam w takim miejscu, że jedyne co mam to na Ostradę. I pomimo, że wystarczyłoby do nadawania, to tam są inne problemy, bo u mnie na Ostrada potrafi zerwać, tak dosłownie zerwać na długi czas. I dlatego wolę tym mobilnym, bo że on jest mniej taki pewny, to bynajmniej nie zrywa się na całe godziny.
1: Neostrada.
0: No niestety.
1: Ja kiedyś Neostradę miałem, i Neostradę, i Dialnet, i różne rzeczy. I właściwie od każdego operatora doświadczyłem, na razie tylko od Neti chyba nie doświadczyłem jakiegoś takiego złego traktowania, nie? No bo tak, jak na przykład zwracałem sprzęt TPS-a, to jeszcze było TPS-a, teraz to Orange, tak? No to się dopierdolili, że jakieś tam brakuje śrubki, znaczy takiego kabelka, takiego rozdzielacza. Wiesz, to nie wiem, 2 złote, nie? I wszystko ładnie zapakowane, proszę, zwrot tutaj do pudełeczka, tu śrubki, ale nie, brakuje rozdzielacza, potem jakieś śrubki. Tak się po prostu przypierdalali, nie? Żebyś jeszcze jechał do domu, szukał tego, nie mogli machnąć ręką. Teraz się trochę zmieniło, teraz jak oddajecie sprzęt, to już tak aż strasznie nie kontrolują tam, nie wymagają i nie liczą za wszystko. Nie wiem, jak wyjechałem z Polski, to zapomniałem oddać Dialogowi takiego starego ISDN-owego jakiegoś modemu, co już to było przestarzałe, co pewnie za 10 zł na Allegro ktoś sprzedaje, nie? To nałożyli mi karę i komornik potem jeszcze się do tego przyłączył, no i wyszło jakieś 2000 zł, nie? Po prostu to jest takie polowanie na człowieka, żeby człowieka upolować i go wycyckać, nie? Na koniec jeszcze.
0: No, słyszałeś, krawiec, ile teraz będę miał RAMu w kompie? 32 giga.
1: O, wow.
0: Jak chłop. 300 zł wydałem na drugą kość 16 giga. Cały czas byłem w single channelowym. I zrobiłem najgłupszą rzecz na Allegro, jaką mogłem. Kupiłem sobie RAM. Patrzę, jakiś good RAM za 270 zł. Nie sprawdziłem timingów. Dla niewtajemniczonych to jest po prostu prędkość RAMu. Tak, to jest bardzo uproszczone, ale nieważne. To jest prędkość RAMu. No i był po prostu chujowy. Ale nie spojrzałem na to. Jak dopiero spojrzałem po 2 godzinach, kurde, i mówię, dobra, jeszcze nie wysłał, dobra, anuluję. Zamiast anulować, dałem zwrot. Nawet nie wiedziałem, że można przed w ogóle zakupem, znaczy przed wysłaniem produktu fizycznie dać zwrot. Widocznie można. I oni mi to wysłali mi to. I to mi przyjdzie jutro. I ja to centralnie po odebraniu po prostu biorę marker, wpisuję kod, który mi dał Allegro i to znowu wrzucam do paczkomatu, że mi odesłali, bo już RAM, który ma być ok, to też zamówiłem sobie, czyli razem 600 zł wydałem, tylko te 300 to mi wróci jeszcze. No ale mówię, tak śmiesznie trochę zrobiłem sobie. I nie wiem w ogóle, po chuj mi nawet to wysyłają, jak wiedzą, że i tak im to odeślę.
1: No fajnie mieć dużo RAMu, zupełnie inaczej komputer działa wtedy, nie? I wszystko inaczej działa.
0: Jak robisz w Photoshopie na 100 warstwach powyżej, to 16 już nie starsza.
1: Strasznie mi się muli komp, też by mi się przydało. Ja mam też tylko 8 giga RAMu cały czas. I tak sobie pluję.
0: Jaki masz, DDR3?
1: Nie wiem nawet.
0: Jak masz DDR3, mogę ci wysłać 16 giga, bo mam.
1: A to wiesz co, może bym skorzystał, bo to znaczy, to jest taki komputer, który kupowaliśmy jeszcze na tą moją nieszczęsną spółkę.
0: Powiesz mi, jaki masz tam ten, bo ja mogę mieć cały komputer praktycznie z i5, jakimiś tam rzeczami, z płyta główna, w sensie z RAM-em, z procesorem, tylko karty graficznej tam nie ma, ale to mógł być twoja władza i zawsze jakiś upgrade.
1: No, to nawet całkiem dobry byłby upgrade.
0: No tylko pytanie, jaki masz procesor, czy to będzie rzeczywiście lepsze, czy gorsze, bo ja mam, to jest seria 4000, więc to już nie jest taka najnowsza, ale to była 4590, więc to nie była, ona nadal nie jest najgorsza, tu spokojnie da się, ja nadal grałem, jak miałem 1070 w gry najnowsze, także wiesz, to jest spoko procesor nadal.
1: No właśnie mam i piątkę mam. A da się sprawdzić z poziomu komputera, jakie się ma DDR-y? Znaczy z poziomu systemu, czy trzeba do BIOS-a wchodzić?
0: Czekaj.
1: Właśnie nie da z poziomu systemu właśnie sprawdzić.
0: Oczywiście, że nie, kurde, no nie da się DDR-ów, ale da się procesor sprawdzić na Alt, Control, Delete, jak wejdziesz w performance.
1: Alt, Control, Delete.
0: No, czyli menadżer zadań.
1: No. Już jestem, sprawdzam. I tutaj co trzeba dalej zrobić?
0: No, performance. Czy ja masz
1: Wydajność.
0: No, wydajność. CPU powinno być. Tam powinno pisać obok, jaki jest procesor.
1: No, nie za bardzo właśnie.
0: Musi ci pisać. No mnie pisze, to co to u ciebie jest dziwne jakieś? To jakie ty masz Windowsa?
1: Nie pisze, tylko jest napisane, młody człowieku.
0: No co, masz Windowsa XP?
1: Mam tutaj we właściwości mojego komputera i piątka 4440.
0: No to trochę lepsze jest to moja i piątka, kurwa, tylko trochę. No to nie wiem, czy mi się opłaca wysłać ci procek, bo to tak naprawdę wielka różnica nie będzie, ale sam RAM mógłbym ci wysłać.
1: ale RAM by się przydał, bo faktycznie cierpię na, czasami na niedostatki. Tym bardziej, że się, jak się jeszcze montuje wideo czy coś, to się bardzo odczuwa.
2: Lisek ten drugi. 5 złotych.
1: No to bym się zgłosił.
2: Lisku ten pierwszy mniej niż 3.
0: O, lisek ten drugi, lisku ten pierwszy mniej niż 3. 5 złotych. Dziękuję, lisku ten drugi. Bardzo fajnie. Obecnie 16 GB DDR4 to chyba podstawa. Polecam. No dokładnie, DDR4. Ale to jest smutne, bo DDR5 teraz weszło i znowu czuję się jak frajer. O, bo chciałbym mieć DDR5, ale nie mogę, bo musiałbym mieć ten procesor. Ale z drugiej strony mogę zupgrade'ować swojego Ryzena, bo moja płyta główna dostała aktualizację do wsparcia serii 5000, ja mam serię 3000. I kurde, jak myślę, cholera, ale nie, kartę graficzną muszę kupić. To jest pierwsza rzecz w kolejności, jeżeli chodzi o upgrade kompa. I raczej na to będę teraz miał patrzenie, bo bez tego, no to potem nie pociągnę jakichś rzeczy, a ja pracuję w 3D, zacząłem w 3D robić i w Blenderze szczególnie, no to się przydaje. A tak mi się zdaje, czy to 2,50 to było SMS Premium? Bo mam nadzieję, że tak, bo mi się tam może w końcu nazbiera i będę mógł z tego SMS Premium w końcu... Tak, kurde, to niedługo mi się nazbiera z SMS Premium w końcu.
1: No, wysyłajcie i Gambolowi i mi może te SMS Premium, bo w końcu nam się zbierze. Chociaż nie, ja sobie chyba wypłaciłem, miałem tam 70 zł.
0: No może lepiej nie zachęcaj, bo wszyscy zaczną, a to nie jest takie opłacalne. Bo to chyba 50% tak naprawdę ściachane jest z tego.
1: Właśnie, no tak, strasznie zdzierają najwięcej przy tych SMS-ach. Ale tak właściwie myślę, że ja to nie potrzebuję właściwie dobrego komputera, bo nie gram w jakieś takie wymagające gry, nie?
0: O kurde, czekaj, moment.
2: Tomisiu, 50 zł. Miło pana słyszeć, panie Gambal. Jak życie studenckie? Wysyłam zastrzyk gotówki na zeszyty, ołówki i gumki PS. Być może będę szukał kolaboranta przy obrabianiu moich vlogów. Pogadamy o tym kiedyś, jak będziesz miał czas.
0: To przeczytam jeszcze raz dla tutaj siebie krawcze innych. Miło pana słyszeć, panie Gumball. Jak życie studenckie? Wysyłam zastrzyk gotówki na zeszyty, ołówki i gumki. Postscriptum. Być może będę szukał kolaboranta przy obrabianiu moich vlogów. Pogadamy o tym kiedyś, jak będziesz miał czas. Kwota 50 zł. Bardzo dziękuję, panie Tomisiu. Wspiera pan... No w sumie nie wiem, co pan wspiera, ale na pewno pan wydał na mnie pieniądze. W każdym wypadku na pewno pójdzie na studenckie życie, jak to się mówi, więc tak. A co do studiów, no idzie do przodu. Dostałem teraz rysowanie. Myślałem, że w ogóle rysowania nie będzie na tym moim kierunku. A się okazało, że fizycznie też muszę trochę rysować. I to twarz. I tak powiedziałem sobie, no dobra, to jeszcze umiem, ale najgorsze, że to było, potem będziemy jeszcze robić szkielet, no z tych kurde części będziemy robili całą postać, to jest dla mnie dramat, bo ja nie umiem robić tak za bardzo ciała, ale może się nauczę.
1: Naucz się koniecznie właśnie tworzyć postać z brył, to się bardzo przydaje, bardzo, i bez tego to właściwie ani rusz, bo jeśli rysujesz inną techniką, od razu jakby rysujesz sylwetkę, to robisz to po prostu jakby niepoprawnie, wiesz? Wiem, że tobie się to wyda tutaj, że wydziwiam, ale taka jest prawda, bo sam kiedyś tak nie rysowałem, starałem się rysować właśnie od razu i zauważyłem, jak się w końcu nauczyłem, przełamałem się, zauważyłem, jaki to jest skok jakościowy, wiesz? Jak to się zupełnie inaczej patrzy na postać. Bo słuchaj, ty musisz odwzorować, rysując anatomię, musisz stworzyć na dobrą sprawę w głowie swojej rzut 2D na trójwymiarową bryłę ciała, nie? I wiesz, i pomagają ci, bardzo ci pomaga w tym tworzenie takich właśnie przestrzennych brył, jako różne te elementy, nogi, ręce. Bez tego to po prostu jesteś kaleką i zawsze będziesz czuł, że daleko ci do mistrzów, którzy opanowali anatomię.
0: Wiesz, co robi taka osoba jak ja, która jest sprytna? Robi sobie model 3D w jakimś programie na szybko. Z tego modelu 3D po prostu robi rysunek Na podstawie raczej tego modelu.
1: Też tak robię dzisiaj, ale potrafię też z brył zrobić, ale faktycznie, no tak, tak. Też w pewnym momencie zacząłem wykorzystywać modele 3D. Tyle, że to też trzeba się do tego odpowiednio przysposobić, wiesz, bo trzeba na przykład wyczuć, jak pracuje tkanina, czyli ubranie, nie? Jak się tworzą różne załamania, jak to opada, jak grawitacja wpływa na ten materiał, żeby ciuchy były realistyczne. Jak się spina coś, powiedzmy, masz spięte pasem, jakieś tam ubranie czy tunikę, nie? To musisz po prostu to wyczaić, jak się mają tworzyć zmarszczki i tak dalej, nie?
0: O kurde, teraz sobie tak spojrzałem, sorry, że tak przerwę ci, ale kurde, może mi się nazbiera na komboje. Tak nie powiem skromnie, bo ostatnio dużo wydatków nie mam. Oprócz tego ramy oczywiście. A trochę sobie zarobiłem na boku w różnych miejscach. To może kurde na komboje będę miał, a mówiąc na komboje mówię o Red Dead Redemption 2, bo jest na promocji za stówkę. No i tak jest duża prędce, normalnie gra kosztuje 250.
1: Też tak się przymierzam, tylko nie wiem, czy miałbym komfort grania na moim sprzęcie, ale powiem ci, że chyba wolę gry indie jednak. Dziś sobie kupiłem za 20 zł grę Moonlighter na przykład, taki rogalik, nie? Roguelike. Bardzo fajny. I to mnie kręci. Można sobie zdobywać różne skarby, coś tam craftować.
0: Starbound najlepszy.
1: No, Starbound, no, też.
0: Musimy pograć. Ja w ogóle bym bardzo chętnie zobaczył na nocnym radiu taką rozgrywkę z tobą i właśnie, no, tak we dwójkę można byłoby pograć. Czy ty byś nadawał, czy ja, to już tam obojętnie. No, można byłoby pograć, bo to fajne jest.
1: Tak, Metro Divanie są świetne, uwielbiam.
0: A nie grałeś w moją ulubioną, nie grałeś w Luna Nights?
1: Luna Nights? Chyba nie słyszałem.
0: Mówiłem ci już 3 razy o tym, więc nie kłam. Po prostu zapomniałeś.
1: No, zapomniałem. Dobre to? Na pewno nie tak dobre jak Terraria.
0: No, na pewno nie. To jest taka prawdziwa metroidvania. To jest po prostu, że biegasz, rzucasz noże, masz jeszcze parę innych opcji i napieprzasz przeciwników. No tak, to jest szybka gra, gdzie z planszy na planszę pokonujesz przeciwników za pomocą zatrzymywania czasu, rzucania noży, wykonywania pewnych rzeczy. Trochę takie super hot, ale nie do końca. No, w stylu metroidvanii.
1: Ciekawe. A w ogóle chyba pobiliśmy rekord, słucha nas 11 osób.
0: A, bo to środa z gambolem, a nie luźne gadki. Ale uważam, że tak zostanie, bo ja wcale luźnych gadek nie robię, bo luźne gadki zawsze są z jakimś tematem. Zauważ. A ja po prostu mówię o wszystkim i o niczym.
1: Ja też czasami mówię o wszystkim i o niczym. Też czasami w luźnych gadkach nie mam zupełnie tematu, tylko on przychodzi. Się pojawia. Tak stąd mi zowąd i staram się robić dobrą minę do złej gry i udawać, że coś wiem na ten temat. Ale, o, już 9 osób. Ale wcześniej było 30. Zastanawiam się, czy to po prostu nie rozłączyło coś, wiesz, bo...
0: No, ale nadal przecież leci audycja, no to nie wiem.
1: To byłoby dziwne, gdyby tak uciekli wszyscy, bo to się raczej tak nie zdarza, żeby aż tyle osób uciekło, ale może. No... Bywa.
0: Ale słuchaj, widzisz, bo ty na to patrzysz, zauważ, że ty na to patrzysz, a ja ani razu na to nie spojrzałem.
1: No ja patrzę, tak. Tylko, patrzę na lajki, na odsłony, na donaty, jestem łasy, no ty na to wszystko nie patrzysz.
0: Może dobrze, że ja na to nie patrzę, bo widzisz, ja nie czuję tej presji i ja raczej nie chciałbym tej presji czuć. U siebie czasem patrzę, ale u mnie to są tak, że ja naprawdę potrafię ustawić się na takie spojrzenie, że będę najlepszy w czymś, albo będę miał dużo odsłon i mógłbym tak robić w różnych miejscach, tylko to wymaga po prostu koncentracji, pewnego zaangażowania. Mi się nie chce, będę szczery, jestem leniwy i ja po prostu lubię sobie pogadać. Ja naprawdę jak włączam audycję w nocnym radiu, to traktuję to jako taką fajną metodę odstresowania się, porozmawiania z ludźmi, takiego podzielenia się swoją opinią. Często etam zadzwoni, to danie pogadanie etamowi, bo go nie rozłącza i różne inne rzeczy. No. Także dla mnie, u mnie luźno to wygląda. Nie jest to na pewno nic, co traktuję tak, nie wiem, że o, jak nie będę miał 100 osób, to będzie dram. Nie, nie, no, ja powiedziałem, że ja mogę nadawać nawet dla 2 osób i jest okej. I nadal się tego trzymam, bo uważam, że tak jest sprawiedliwie po prostu. Ja tutaj przyszedłem, a nie stworzyłem. Ja na przykład mam parę innych miejsc. O! Donajcie.
2: Bukowski. 22 zł. Na jaki temat mam się przygotować na za tydzień? Buźka mrugająca okiem.
0: Jaki temat mam się przygotować za tydzień? Pyta się Bukowski, rzucając 22 zł w moją stronę. Dziękuję za 22 zł. A jaki temat za tydzień? Kurde, jeszcze się zastanawiałem. Chciałem zrobić coś anime, ale za każdym razem, kiedy chcę zrobić coś anime, boję się po prostu. Będę szczery, boję się, że zrobię to w nudny sposób. Albo taki sposób, że za bardzo zacznę fantazjować, albo będę brzmiał tak jakoś, jakiś taki, nie wiem, szalony fan. Chciałbym podejść do tego tematu bardzo tak chłodno, ale z jednej strony ciekawie. To znaczy chciałbym pokazać, że da się lubić anime i wcale nie trzeba być takim człowiekiem jak ja, szalonym. Można być normalnym i oglądać anime, tak jak na przykład Krawiec. Też nie wiem, czy Krawiec jest normalny.
1: Czyli można być takim casualowym oglądaczem anime, nie? Właśnie jak ja.
0: Dokładnie.
1: I czerpać z tego wielką frajdę, bo anime jest, to jest coś innego jednak niż takie normalne kino, bo jest... Ciężko to opisać. Jakbyś miał to opisać? Dlaczego anime jest inne?
0: Dlaczego anime jest inne? Anime jest inne, bo nie ma w nim polityki. Nie. No to, a to prawda. Znajdź jedno anime, w którym nie ma polityki. Znaczy jest polityka? Nie znajdziesz żadnego praktycznie. Znajdziesz może jakieś średniowieczne, ale aktualnej polityki nie będziesz miał w żadnym anime po prostu. Jeżeli już, to będziesz miał coś związanego z aktualną sytuacją na świecie, w danym uniwersum. Ale nigdy nie będzie polityki takiej, że o, tu widzisz na przykład ministra robiącego jakieś pierdoły. A zauważ, ile jest filmów, gdzie masz centralnie polityków. Masz jakieś rzeczy centralnie związane z polityką. Masz rzeczy związane z jakąś agendą polityczną. Masz jakieś rzeczy związane z sytuacją na świecie. Myślę, że anime to jest, nawet jeżeli dzieje się w aktualnym świecie, to jest taki... przenosi cię w pewien sposób... z twoich problemów. Nie zastanawiasz się nad rzeczami, które po prostu otaczają cię w sposób codzienny, taki bardzo naganny. Zauważ, że anime zawsze gdzieś odsuwa te takie bardzo drażliwe tematy. Chociaż są takie anime, które je dotykają, ale jeżeli dotykają je, to w sposób uczący, żeby właśnie radzić sobie z nimi, albo po prostu dającym poradę, jak można sobie radzić z ciężkimi tematami. Więc ja uważam, że po prostu anime odcina nas od problemów, od, no tak, z problemami świata dzisiejszego, więc to moim zdaniem jest głównym czynnikiem. Bo wiele filmów tego nie robi i nie mówię, że nie ma takich, które odcinają, bo są, na przykład Władca Pierścieni według mnie, ja tu tak strzelam jakimiś rzeczami, na przykład to jest bardzo fajna rzecz, którą można się zanurzyć i zapomnieć o świecie bożym, bo w zasadzie jest bardzo fajnie zrobione. No, więc to myślę.
1: Dla mnie anime jest...
0: Poczekaj.
2: Maczer, 5 zł. Na pysznego kustosza pozdrawiam was.
0: 5 zł na pysznego kustosza od Maczera. Dziękuję.
1: Pysznego, jak napisał, pysznego kustosza. Pyszny kustosz. Brewer jednak lepszy. Zdradzam kustosza z brewerem.
0: Jak mogłeś! Jak możesz!
1: No czuję się podle z tym, ale...
0: Hańba.
1: I srom. Na godło polskie. A co do anime, to ja myślę, że anime jest... Anime to jest taka nieskrępowana fantazja. Tam jest po prostu wszystko, nie? i jest jakby pogłębione, są takie tematy jakby to powiedzieć, relacji międzyludzkich w stosunku do takiego normalnego kina, bo bohaterowie mają tam między sobą jakieś, wiesz, jakieś układy, animozje wzajemne, stosunki się zmieniają i to jest często fajnie podkreślone. Znaczy, anime, ciężko powiedzieć, że jest jakieś jedno anime, bo anime jest tak różne, nie? Dla tak różnych grup docelowych, że ciężko mówić o jednym anime. Raz mamy jakieś... Na przykład jak mamy apokaliptyczne wizje, przypomina mi się taka manga, kiedyś czytałem, Eden to się chyba nazywało. Ty kojarzysz to? To się w Polsce ukazało też.
0: Schodami do nieba kojarzę, które było o jednym królu Polski.
1: Nie.
0: Ale Eden nie kojarzę, nie.
1: Nie, to była taka mroczna wizja przyszłości i to taka bardzo brutalna, wiesz, tam dużo było takich brutalnych, znaczy już nie pamiętam dokładnie, ale to było coś takiego zupełnie innego niż jakiś Mad Max, niż jakieś tam inne dystopijne dzieła filmowe. Po prostu to było takie inne, takie oryginalne. Anime tak jakby jest też nieskrępowane, to znaczy jest jechanie po bandzie tak jakby, nie? To, czego się boi zwykłe kino, to w anime zobaczysz, tak jakby, nie? Dobrze mówię? Dobrze to czuję? Czy...
0: I tak i nie. Niektórych rzeczy nie chcą pokazywać, ale niektóre rzeczy rzeczywiście. I mówimy tutaj o częściach kobiet najczęściej, niestety. Bo najazdów kamer na pośladki, na łydki, na nóżki, na rączki, na twarzyczkę, na same majteczki, no to raczej tego jest od groma i nie mówimy tu też o takich typowych anime, gdzie to się dzieje, bo znajdę tonę, które nie wiem, krawiec nawet oglądał i takie rzeczy się dzieją. No nie, i to też jest pewna rzecz, którą na przykład filmy nie robią. Gdzie, kiedy ktoś ostatnio widział film, gdzie był najazd na, no nie wiem, na majtki kobiety? No nie, raczej nie.
1: No, moim zdaniem nie tylko chodzi o to, że...
0: Ja wiem.
1: Takie zboczone i frywolne bardziej, ale też o to, że posuwa się dalej, jeśli chodzi na przykład o przemoc, o jakieś takie mroczne wizje, wiesz, że zdegenerowanego świata, powiedzmy, że idzie o krok dalej, po prostu jakby się... Anime się nie boi, nie? No ale trudno, żeby się bało, skoro słyszałem, że w Japonii są nawet mangi, może nie anime, ale mangi, czyli komiksy, jakby ktoś nie wiedział, bo anime to jest animacja, komiks to manga to komiks, są jakieś mangi dla pedofilii nawet, nie? No to wiesz, no.
0: Lolicon. Lolicony. To się nazywa Lolicon, bo w Japonii jest troszkę inne prawo. Rzeczy rysowane nie są traktowane jako prawdziwe i też, no ale no może nieważne. No w każdym przypadku tak, masz rację. Tematy tabu w anime nie istnieją, ale też nieprawda, bo patrząc na mangę, ja widzę na przykład mangę, gdzie dużo jest rzeczy na przykład takich hardych, gdzie jest na przykład kobieta ma nóż, tam bierze kogoś za zakładnika i to jest takim naprawdę wesołym anime i to zaraz zaśgać kogoś. I dlatego tak pojawiła się raz w mandze. Potem to była adaptacja anime i ta postać już nie miała noża, tylko dobrze naostrzone pałeczki. To już raczej tak nie działało w ten sam sposób. No więc trochę cenzury jest w anime w porównaniu do mangi, ale fakt w porównaniu do tutaj wschodniego kina, to fakt.
1: Czyli no, ja uważam po prostu, że anime jest bardzo odważne i nieskrępowane i to jest jego duża zaleta. A bywa też na przykład, że anime czy manga ma w sobie coś z telenoweli, czyli po prostu ciągnie się to i ciągnie. Jakiś tam Naruto odcinek 456, nie? Oglądasz sobie i już jest syn głównego bohatera, ma wnuki i wiesz. I to też jest fajne, taka telenowela dla facetów na przykład trochę, nie?
0: Ja nigdy akurat fanem Naruto nie byłem, więc trochę strzał w stopę, bo nie wiem co powiedzieć. Mogę tylko się zgodzić z tobą, bo taki Dragon Ball na przykład. przykład jest, że Dragon Ball raczej jest taką telenowelą, gdzie zamiast mówić dużo, to się dużo bije, bo były walki przez 11 odcinków. I to było no, ciekawe, bo zaglądali. No, ja nie mam nic do tego, też uważam, że spoko. Długie walki, no pierdzielają się, w międzyczasie jakaś akcja jeszcze dzieje. Okej, okay, to wszystko jest spoko. No są tam One Piece, to chyba w ogóle przez 10 lat, ponad 15, nie wiem, nie liczę, było nadawane i chyba nadal jest, ale już końcówka dosłownie. I rzeczywiście, które to są tasiemce, tylko to raczej nie porównywałbym do telenoweli, bo telenowela ma za zadanie dać taką codzienną, nie wiem, taką codzienność dosłownie, że tam Rich z jakąś tam kobietą coś robi i kilo ogórków zasadzili, a potem te kilo ogórków zostało kradzione, ale nagle się okazało, że Rich zdradzał swoją żonę i teraz tam trojaczki gdzieś któraś radzi i to tak. Tak wygląda.
1: No ale to czemu się od tego odżegnujesz? Właśnie mi się wydaje, że to w mandze i anime właśnie jest ta codzienność. I to jest fajne, bo ja lubię sobie pooglądać, jak główni bohaterowie wykonują takie zwykłe czynności. Idą gdzieś tam do szkoły, siedzą sobie w domu i cierpią, bo nikt ich nie lubi, włączają telewizor. Wiesz, właśnie zwykłe kino to unika takiego czegoś, bo traktuje to jako dłużyzny albo pójście w kierunku takiej telenoweli właśnie, a manga i anime się tego nie boją.
0: No nie boją się, tylko że wtedy to nie jest długa seria. Nie wiem, chyba Monogatari to jest wyjątek, ale Monogatari są jakieś sceny akcji. A jeżeli mówimy o tak zwanym slice of life, czyli o kruchach życia, tak się mówi na anime, w których po prostu jest dużo rozmowy, jest to po prostu, można powiedzieć, anime obyczajowe, taka telenowela, to raczej nie ciągnie się sezonami, raczej ma 2-3 sezony max, a anime, które się ciągną, jednak mają akcję, więc uważam, że porównanie do telenoweli jest trochę nietrafione, bo telenowele po prostu są niskie w utrzymaniu, jeśli chodzi o koszty i można produkować, a anime jednak jest drogie i trzeba trafić do jak największego targetu.
1: A myślisz, że Polakom się uda kiedyś zrobić coś, co będzie chociaż...
0: A Polakowi to się już...
1: Starało się dorównać jakością do tego, co robią Japończycy, bo wiesz, ja tu widzę, że niby mamy dobrych rysowników, paru dobrych komiksiarzy, ale jesteśmy jakby tak o ileś leveli niżej, nie? Nie widziałem nigdy polskiej animacji, która by była chociaż w części na takim poziomie jak to, co robią Japończycy. To zupełnie inna jakby szkoła, inny level, nie? U nas w ogóle ktoś robi poklatkową animację jeszcze, czy tylko kurwa wszyscy we Flashu albo jakieś takie walaszki, że wiesz, tam poskłada tu ręka, tu noga animowana. To zupełnie inne klimaty.
0: Wiesz, teraz staram się poszukać, może znajdę. Ale wiem na pewno, że jest paru artystów, którzy pracują dla japońskich firm i robią anime po prostu. Znaczy nie są głównymi tam, wiadomo, rysownikami, ale robią pewne rzeczy, więc nie można powiedzieć, że nie ma polskich akcentów w ogóle, bo są. Ale nie podam imienia i nazwiska, bo kurde, nie pamiętam, w jakich anime to było, ale mogę naprawdę przysiąc, że są Polacy, którzy pracowali przy anime, więc już jest tam jakiś, powiedzmy, polski sukces, ale tak naprawdę no to nadal jest anime. A czy sama Polska dotrze do takich jakości? Myślę, że nie potrzebujemy. Jeżeli robilibyśmy to, w czym my jesteśmy dobrzy, to byłoby okej. Okay. Ja nie miałbym problemu, gdyby znowu powstał jakiś Reksio, jakieś inne rzeczy, takie proste, polskie, swojskie. Bo czy my musimy kopiować Japonię? Czy my potrzebujemy robić drugie anime? Albo nie wiem, coś w tym stylu. Raczej idźmy we własną stronę, żebyśmy znaleźli coś, co może kogoś innego będzie interesować. Własną niszę, a nie odgapiać. Ja myślę, że Japonia dlatego tak dobrze anime się udaje w Japonii i na świecie, bo to jest ich rzecz, ich oryginalne coś. Jasne, wzorowane trochę na Disneyu, bo na przykład Duże Oczy to zostały zainspirowane Disneyem, ale kto dzisiaj nie bierze inspiracji? Ale ogólnie to Japonia, można powiedzieć, nakreowała te anime, stworzyła ten styl. A to jest chyba najważniejsze, żeby być gdzieś tam oryginalnym, więc mówienie, czy Polska zrobi własne coś w stylu anime, ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle nawet iść w rzeczy, które będą kopiować, co powinniśmy zrobić coś swojego. I tyle.
1: Zgadzam się z tobą w zupełności. No, właśnie, to jest ten problem z Polakami, że chcą kopiować cały czas i zrobić właśnie polskiego Rambo, polskiego superbohatera, a myślę, że Polacy mogliby faktycznie być świetni, gdyby odnaleźli w sobie taką siłę do robienia czegoś wedle swojego widzimisię, wedle swojej jakiejś szkoły, tradycji, nie? Tak jak mówisz, jakieś właśnie bajki proste. Znaczy, myślę, że Polacy byliby dobrzy w tym, co wymagałoby fantazji, eksperymentu jakiegoś, a niekoniecznie takiej ciężkiej, mrówczej pracy, jak Japończyk tam rysuje te kolejne klatki animacji, musi ich zrobić 10 tysięcy dziennie, bo inaczej musi popełnić seppuku, bo nie spełnił jakiejś tam normy, nie? No, to się zgadzam w zupełności. Trzeba szukać własnej drogi i wykorzystywać swoje, nie tyle nawet talenty, co mentalność, pewną szkołę, tradycję, nie? I tyle, a nie to, ta wieczna fascynacja Zachodem, czy tam innymi, nie? I kopiowanie. A tutaj proszą solidarnie Wunderkanone, nie wiem, jacyś nowi ludzie się chyba pojawiają, solidarnie parę słów o tak zwanym papulku. O papulku. To może zróbmy anime o papulku, naszym wielkim rodaku. Jakieś takie...
0: Był komiks.
1: Z papieżem.
0: Nie był komiks. Marvela.
1: Nie, to było DC.
0: A, DC, to no, bo to dla mnie to samo jest.
1: On jakieś tam moce chyba miał, nie? Ten Jean-Paul II chyba jakieś moce miał.
0: Jezu Chryste.
1: Kremówkami napierdalał albo coś, nie wiem. Ale można by, nie, ja, wiesz, no, Jan Paweł II nie mógłby być głównym bohaterem, on musiałby mentorem być, który daje jakąś tam siłę i...
0: Joda.
1: Ewentualnie można go przyzwać jako takiego mega samona, nie? Na koniec w walce z głównym bossem, albo użyć tam kropelki krwi, żeby się zregenerować, nie? Jak fasolka sensu.
0: Dzieciaczki. A powiedz mi, bo tak patrzę się już na godzinę, a może nie chciałbyś zrobić afterka, co? Co myślałbyś o takiej
1: już
0: rzeczy?
1: Już się zmywa.
0: Nie. Ja wiem, że mnie nie było, ale tak chamsko powiedzieć, ale muszę wstać rano. I niestety jak nie pójdę spać wcześniej, to nie wstanę rano. Ja mam naprawdę zepsuty zegar biologiczny i jak teraz nie pójdę spać, to nie pójdę spać wcale i będę miał problem życiowy. No a jeszcze ciebie bym posłuchał przed snem, no nie musisz, ja rzucam tutaj opcję. Wiem na pewno, że jak skończy mi się w końcu mój problem życiowy z podkładaniem do pieca, który się skończy, już to jest ostatni tydzień, w którym muszę się męczyć z tym piecem, będę się pewnie pojawiał, bo to też jest mój krzyż aktualnie, że podczas nadawania muszę cały czas iść i sprawdzać ten piec. I to nie jest profesjonalne, znaczy profesjonalny nie jestem, a po prostu nie jest to miłe zostawiać ludzi. Przy takim, gdzie robię na Twitchu, to nie jest problem, bo mówię po prostu, że idę sobie i tyle. Tam nikomu to nie przeszkadza, no ale jednak w radiu to trochę nie wypada.
1: Ale to ty niby masz domek jakiś taki fajny, tego, ale ty taki kononowicz trochę jesteś, tam do pieca dorzucasz.
0: No, ale... Słuchaj, czy ja narzekam, czy... Znaczy narzekam na piec, ale czy narzekam tego grzyba? Nie. Czy to dla mnie jest wielki problem? No nie jest. A piec, no mógłbym gazówkę zrobić, to znaczy można było, znaczy bo to nie tylko ja tutaj jestem i gazówka mogłaby być zrobiona, ale problem jest taki, że najpierw trzeba było ocieplić ten dom, a grzyb się robi z tego, że po prostu nie ma dobrej izolacji. Ale no, mówię, że lepiej mieszkać gdziekolwiek niż nigdzie, a to jest, no wiesz, dom na własność, a nie, jak to się mówi, wynajmowany.
3: No, no.
0: No więc lepsze to niż wiesz, w tym momencie wynajmować cokolwiek, bo wynajmowanie dzisiaj jest cholernie drogie.
1: Ja tam nie mam w sumie żadnych podwyżek czynszu już od dawien dawna. Nie wiem, chyba mnie właściciel lubi, bo nic mi tutaj nie dokłada. Cały czas płacę tyle samo w sumie. No, tylko od nowego roku myślę, że za gaz będzie dużo, dużo więcej. Na pewno za prąd i tak dalej, za wszystko. Zobaczymy, zobaczymy. Trochę się lękam, mimo że nasz wielki rodak mówił nie lękajcie się, to się jednak lękam.
0: Nie, nie lękajcie się. Tak. No,
1: słuchaj, no to słuchajcie, może wejdę, ale nie wiem, może sobie polecę do sklepu po jakieś piwo, bo mi się skończyło albo...
0: To co mówisz? Ja zakończę teraz, będziesz miał godzinę czasu na zrobienie tych rzeczy. To w sam raz będzie na 22 z hakiem.
1: No, nie obiecuję. Zobaczymy, czy w ogóle jakieś donejciki będą, czy będę tak sobie siedział 2 godziny i przeznaczał czas na tutaj rozbawianie was i gadanie bzdur i udawanie, że coś mam do powiedzenia przez 2 godziny na przykład i zawalę przez to robotę na przykład.
0: No a jeszcze tutaj wyjaśnię, że z tym grzybem to wcale nie jest tak źle, bo mówimy to, nie wiem, jakiejś kropce, nie wiem, 1 centymetr, która mi wyskakuje, czy 2, nie wiem, raz na rok. To raczej nie jest dużo, to jest powiedzmy parę kropek i ja sobie to prysnę i wiesz, to jest od razu zdjęte. Więc to nie jest też tak, że kurwa, nie wiem, patrzy się na ścianę i coraz... Nie, nie, ściana jest no, czysta, po prostu jest jedno miejsce, słownie jedno miejsce, w którym po prostu skakuje grzyb, z tego powodu, że jest mniej zaizolowany. Reszta pokoju jest po prostu w stanie idealnym, można powiedzieć. No więc... Jak kiedyś może w końcu zrobię, to będzie git. Ale dobra, no co ja będę
1: pierdzielił? Tak histeryzujesz, a myślałem, że masz jakiegoś takiego grzyba konkretnego.
0: Nie, nie, no słuchaj, mam jednego w kącie, dosłownie w kącie, w jednym miejscu. Jeden grzyb w kącie i drugi czasem rzadko wyskakuje przy podłodze, ale mówię, to są kropki, parę kropek wyskakuje i to nawet się nie zwiększa.
1: Rozczarowałeś mnie.
0: Nie, to myślałeś, że to co? No, fakt. Kiedyś, jak nie było nic zrobione w tym pokoju, czyli nie było nawet podłogi dobrze zaizolowanej, był taki kurwa grzyb, że cała dolna ściana po prostu była czarna. To wtedy było koksowo, a dzisiaj prawie tu nie ma w ogóle żadnego grzyba. Jest powiedzmy tak, nie, pojawia się co najwyżej czasem biały teges taki, ale to... To jest grzyb, ale to raczej jest niegroźna rzecz, którą można nawet kocem zlikwidować, więc nie ma tutaj złych warunków. Jakbym ci zrobił zdjęcie pokoju, to byś nawet nie wiedział, gdzie ten grzyb jest. No.
1: Rozczarowałeś mnie. Ja tu mam takiego grzyba w łazience, że jak się kąpię pod prysznicem, to tak cały czas spoglądam tak kątem oka do góry, czy się nie rzuci na mnie za chwilę, jak obcy jakiś nie wciągnie jakimiś mackami. Pod sufit.
0: To w łazience, to też, nie, chociaż nie w łazience, mam też parę kropek, bo tam w sumie w łazience jest dobrze wizualizowane, więc no tak, no rzeczywiście, ja histeryzuję z tym, bo po prostu ja lubię dzielić się historiami z życia tego pokoju pięknego, jak gazuję, biorę ten środek, w którym jest cyklon B i tyle. A ty gazowałeś kiedyś grzyba?
1: Jak się właśnie usuwa grzyba? Słyszałem tutaj od ludzi, że chlorem.
0: No oczywiście, że chlorem. Jest taki środek, Savo się nazywa. No minus jest taki, że musisz wyjść... Znaczy, no możesz zostać, jak lubisz wciągać toksyny. Ale Wystarczy jakieś 2 godzinki. No, godzina, jeżeli otworzysz okno i dobrze przewietrzysz. 2 godziny, zostanie tylko zapach chloru i będziesz czuł się trochę jak na basenie. Ale jak to nie jest duży grzyb i pryśniesz parę razy, to i nawet po tych 2 godzinach nie będziesz nic czuł, więc...
1: Właśnie duży. Muszę, potem trzeba jeszcze zamalować, nie? Jeszcze.
0: Zależy. Jeżeli to jest małe, no to jeszcze ci nie odleci farba. Ale jeżeli to jest duże, takie naprawdę kurwa duże, no to fakt. Trzeba pomalować.
1: No spore, niemały.
0: Mogę ci kiedyś radę dać na walkę z grzybem, bo co jak co, na tym się znam, bo nie lubię grzybów.
1: Gumball Fungus Killer, czy jak to
0: tak? Kurde, tam dzwoni, a ja chcę już kończyć. Cholera. Dobra, odbiorę go jeszcze na chwilę.

0: No dobra, czekajcie, bo muszę kichnąć. Nie, chyba nie kichnę. Coś się podziębiłem, katar mnie bierze. Czym się usuwa grzyba? No przecież stara metoda bawić i mam. To jest jedyna. Kupujesz 10% kwas octowy, wbierzesz go do takiego psikarełka, takiej, żeby taki spray był, na przykład opakowanie po płynie do szyb, czy coś. Pięczasz wodą. Znaczy, podobno to jest 1 do 10, ale ja bym radził tak 1 do pół. Będzie śmierdzieć bardzo, ale grzybnia, a szczególnie tak jak taki grzyb właśnie, taki, co się wyciera go i potem jest brudne na ścierce, czyli taki drobny grzyb, tak, ze ścian, czy gdzieś z parapetów, czy z szpar okien. Ta grzybnia, która się tworzy, po prostu pęka pod wpływem kwasu octowego. Także ocet i tylko ocet. I to już jest sprawdzone w tych miejscach. Zresztą tak samo ocet polecam na armaturę łazienkową, tam gdzie macie takie miejsca, gdzie się nie da doczyścić mleczkiem. To się bierze waciki albo watę i moczy się normalnie octem, obkłada się te miejsca i po 2-3 godzinach zdejmujemy, przecieramy i jest lśniąca jak za przeproszeniem z kasturami.
1: No dobra.
0: No, taka rada z mojej strony. Natomiast tutaj robię, znaczy nie odzywałem się, bo chciałem w ogóle się dzisiaj też trochę podzielić swoimi przemyśleniami. Zaraz wam powiem, w jakim temacie. Natomiast mówiliście o nim przed chwilą, natomiast tutaj renderuję się, bo akurat jak, nie wiem, jak Gumball z tobą rozmawia, to ja mam jakieś takie twórcze pomysły i właśnie renderuję mangę taką na szybko zrobioną w 20 minut z Gumballem, znaczy z moim wyobrażeniem Gumballa. Zaraz się powinno policzyć. Mam nadzieję, że ustawienia zrobiłem dobre, bo to na super szybko robiłem. Natomiast przemyślenia odnośnie mieszkań i tam tych tak, wynajmów i tak dalej, to na chwilę się przerzucaliście własność kontra wynajem. Otóż jeszcze 2 lata temu na bardzo znanej stacji, która kontestuje, było o tym, jak taki inwestor w nieruchomości kupił od miasta gdzieś jakąś taką kanciapę, dosłownie kanciapę, 12,5 metra i na tej kanciapie 12,5 metra przeprowadził eksperyment pod tytułem remont i ulokowanie dziwnych jakichś takich elementów, które spowodowały, że stało to się mieszkaniem 12,5-metrowym. I on tam zmieścił i kuchnię, i pralkę, i spanie takie na półpięterku, taką antresorkę tak zwaną zrobił. Właściwie to był bardziej pawlacz niż antresora, ale dało się spać. Po prostu wzorem do naśladowania był jak gdyby kamper, tak mi się to wydaje. I po prostu zmieścił to wszystko tak jak w kamperze na 12,5 metrach. I popatrz, minęły 2-3 lata, patrzcie. I teraz czytam wczoraj artykuł, to chyba na takim poważnym portalu Business Insiderze, więc sądzę, że to było poważne. Deweloper w Warszawie oferuje kawalerkę wielkości, teraz uwaga, usiądźcie, 2,5 metra kwadratowego.
1: Tak, 2,5 metra kwadratowego. Czytałem o tym, patodeweloperka, tak, 2,5 metra. No, właściwie nie masz tam gdzie siąść, bo nawet jak siedzisz to na łóżku, a jak srasz, to sobie jednocześnie kanapki robisz, nie? Super, no po prostu. I ludzie tego chcą i to jest szpan wielki, jak masz takie mieszkanie, to jesteś trendy.
0: No jesteśmy już blisko własnościowych mieszkań pod tytułem hotele kapsułkowe w Japonii, gdzie jest takie kapsułki w kształcie klastra miodu i tam po prostu podróżnicy, którzy chcą tanio przenocować, się wsuwają i tam mają wszystko. Telewizorek, gniazdko USB, jakieś tam Wi-Fi i co tylko, ale tam cały czas należąco, nie? Za chwilę takie mieszkania będą na morzu. Ale jak się to dewaluuje, popatrz. Teraz już jest 2,5 metra. Ciekaw jestem, co będzie za rok, dwa, nie? Czy przypadkiem te 2,5 metra nie będzie dla rodziny 2 plus 1, nie?
2: No właśnie, ja zdradzę ciekawostkę, że jedyna osoba, która widziała w ogóle mój pokój, coś, to jest Etam, bo pokazywałem mu na Escape'ie. Także jedyny Etam ma w ogóle pełną wiedzę i sam Etam pewnie powie, że tam wcale nie jest najgorzej u mnie, że to nie jest jakiś, nie wiem.
0: Znaczy nie, ja nawet tak się zastanawiałem, że tutaj może nie jest to dobre miejsce tak publicznie, ale czy by tak kiedyś się do ciebie nie odezwać, a to by musiałby z rodziną porozmawiać, żebym ja tam od was kupił po prostu, ile to bym potrzebował, czekaj, 4x4 jest budowa.

0: budynek, 16-metrowy dom, bo też takie coś wczoraj oglądałem, 16-metrowy dom, 16 metrów kwadratowych, kostka 4x4x4 metry, koszt około 12 tysięcy złotych.
1: Nie wiem.
0: Na Ukrainie pacjent zrobił.
1: Nie wiem, ja tam, czy dałbym radę tutaj obok ciebie mieszkać.
0: Znaczy, nie, jakbyś mnie chciał wygnać, to ja to zrobię na kółkach, także to będzie drzymały, nie? To różnił będzie się tym, że będzie miał podwozie, nie? Bo tam jest na stałe związane z gruntem i na 16 metrach autentycznie, jak oni to od środka pokazywali, nie wiem, jak oni się tam z kamerą zmieścili, że tak ładnie skadrowali, tam wszystko jest dla rodziny 2+1 właśnie, nie?
1: No.
0: Sobie zbudował, nie? Na polskie 12 tysięcy złotych mu wyszło kompleksowo z własną dostawą energii, z jakąś tam mobilną wersją kanalizacji. Podejrzewam, że jakiś tam wsypuje jakiś taki kompost czy coś. No fajnie zrobione, naprawdę. Tylko jedyne, co mi się nie podobało, to że do pralki trzeba na klęczka wchodzić, bo to jest wielopoziomowe tam to mieszkanie na tych 4 metrach, bo to jest dosłownie 4x4x4, nie? Taki sześcian. I tam są po prostu wykorzystane maksymalnie te przestrzenie i każdy ma jeszcze swoją taką prywatną przestrzeń, jakoś to tak zrobili, nie? No, także polecam, wpiszcie domek 16 metrów kwadratowych, pewnie znajdziecie to wideo. Jest naprawdę zajebiste. No ale te 2,5 metra kawalerka w Warszawie, aha, wspomnijmy o cenie, tam było, zdaje się, wyjściowa 50 tysięcy złotych do licytacji, nie? Także czy tam do negocjacji. Tak, to było w tym artykule? Jakoś tak chyba, nie?
1: Ja muszę sobie spojrzeć na prognozę pogody, bo tak przymierzam się w końcu do zrobienia w ogóle czyszczenia w pokoju, a gdzieś w okolicach się już zrobi naprawdę ciepło, czyli po nowym roku mówimy tutaj pewnie najwcześniej marzec, nie mówię to bardzo ciepło, ale 10 stopni potrzebuję chociaż. To przemaluję sobie w końcu w pokoju. Jak już zrobię ładny remont, to wam dam zdjęcia, no serio powiem. No, chłop w końcu nie mieszka w Ruderze.
0: No, to jest fajne w twoim przypadku, bo ludzie tak od dzisiaj to tak odpychają się od rodziców, od rodziny, od domu. Ale jak jest dom, to zawsze można jakąś przybudówkę skombinować, czy jakąś tam komórkę obok, czy nawet jak jest już jakiś gospodarczy budynek, bo często tak jest właśnie, że jest dom właściwy i gospodarcza jakaś taka sień, nie wiem jak to nazwać, bo pewnie fachowo tego nie nazwałem.
1: Komórka?
0: Chodzi mi po prostu o jakąś, tak, jakaś komórka dodatkowa, tak, ale powiedzmy jest w miarę solidnie zbudowana, nie tak, że deski i dziury między nimi, nie? Chociaż to też jest fajna baza do tego, żeby to uszczelnić i coś tam sobie zrobić. Nie?
1: To jest tak stary budynek, że tam na dachu oczywiście już jest wszystko zdjęte, ale tam był normalnie eternit. To jest trochę stare.
0: No także to pewnie lata 50. gdzieś, nie wiem, bo wtedy eternit. Eternit było dostać, to trzeba było się nieźle zakręcić przy PGR-ze, poznajomości w ogóle. No i to była moda, przecież to był krzyk mody, tak jak na przykład u mnie są położone rurki Nypko, system Nypko klejony, który był krzykiem mody na przełomie 90. i 2000 lat. No Nypko mieć, no to przecież kurde, to zajebiste, tam się ani kamień nie odkłada, nic. A dzisiaj tam, gdzie płynie zimna woda, to Nypko się kruszy. Jak przyjdą panowie, którzy liczniki będą wymieniać, to znowu kruszą i znowu zaleje sąsiada z dołu, nie? No. Tak to niestety u nas jest, że coś jest w modzie i ten, a co się ostatnio o wodzie nasłuchałem, bo ja tutaj takie usprawnienia chcę porobić, bo i tak muszę tutaj po prostu zrobić porządek w tym mieszkaniu z pewnymi rzeczami. Co się nasłucham o tych różnych, tych, na przykład taka prosta rzecz, jak przyjeżdżacie z podróży, a szczególnie ty właśnie, Gumball, bo ty masz domek, tak, no to ważną rzeczą jest przy naszych kanalizacjach, ponieważ mnóstwo, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach, kanalizacji jest nadal ołowianych. Więc i o czym ludzie w ogóle nie wiedzą.
2: Jak Rzym.
0: Więc trzeba.
2: Starożytnym.
0: Jak?
2: Jak w starożytnym Rzymie. No słyszałem, że mieli ołowiane rury i dlatego zdychali.
0: Tak, ale to właśnie to jest nie tylko kwestia ołowiu, też również tak na przykład te żeliwne, które są u mnie. To trzeba, czy w domu to nie ma takiego, w mieszkaniu to nie ma takiego problemu, bo jest ten obieg całego pionu. Natomiast w domkach, jak na przykład się pojedzie na parę miesięcy i się wróci, powinno się przez pół godziny, nawet do godziny spuszczać wodę z kranu, tak? Tak samo, jeżeli jest woda zakręcona, zauważcie, to jest to takie żółte, coś leci. To jest najczęściej piasek zwykły, ale warto jednak poczekać i na szklance sprawdzić, że będzie całkowicie przeźroczysta, nie? Bo to nie jest tak jak u Bandich, to oni to pili, bo to, jak to Peggy Bandy mówiła, to są minerały, witaminy i te, no, i ołowiany.
1: U mnie jest rdza. Rdza w wodzie albo inny szajs, bo jak basen napełnialiśmy, to zawsze zostawał jakiś metal, więc musi być jakaś rdza po prostu.
0: No, ale jak mieszkacie w mieście nawet, to taka bardzo fajny eksperyment, bo teraz są popularne raczej czajniki elektryczne, bo to szybko gotuje, ma płytę indukcyjną, ale jeżeli taki zwykły najtańszy czajnik, który ma tam jakiś taki żeliwny spód, weźmiecie tak kilka razy, zagotujecie wodę, to zróbcie taki eksperyment. Zostawcie z tej zagotowanej wody, ważne, żeby była gorąca, troszeczkę na dnie, tak żebyście mogli pokręcić nim, żeby tak po prostu ta woda tam się pomajtała, i wylejcie. Zobaczycie, takie płatki wypadną. To jest kamień. Jest potwornie zakamieniona woda w Polsce.
1: No bo jest.
0: To wszystko do nerek idzie, nie? To wszystko do nerek idzie, już nie mówię o tym, że można dostać kamicy worka żółciowego.
2: No, a w środzie...
0: Tak, to warto jest jakieś zainwestować.
2: Także tak, także Etam, ty zawsze jak kończysz wypowiedź, to nie rób takiej pauzy i potem także i potem podsumowanie, bo ktoś tam chce się wstrzelić. Jest problem. Zawsze, co by nie mówił, to także, tak skończy mówić i po chwili także, no jakiś tam morał, czy jakieś tam zakończenie, kurwa mać, no. A, no, dobra, to ja lecę sobie po to piwo. Może
1: no, leć, cześć.
0: Leć, mnie pociągniemy, a ty potem będziesz dalej ciągnął.
2: Ty już nie ciągnij. A jak chcecie się dowiedzieć właśnie, co i komu lubi ciągnąć i czy lubi miłość francuską, to polecam wejść na kanał na przykład Ewy Lipki. Tam jest rozmowa na temat szukania sobie żony. Etam sobie szuka żony.
1: Jezus, to jak rolnik szuka żony, Etam szuka żony.
0: Ale wiesz, my sobą mamy już, znaczy o kobiecie się tak nie powinno mówić, Ewa jest dobrego roczniku, a ja mam dużo lat. Więc my możemy sobie pozwolić na więcej, bo po prostu my jesteśmy dorośli i to nie mamy tematów tabu, nie? Także, a zresztą poza tym mam wrażenie, że kiedy takie dwie postaci jak Ewa i ja się spotkają na tym i takie tematy ciągniemy bardziej, powiedzmy, damsko-męskie, ale z punktu widzenia osób, które już swoje jakoś tam przeżyły w tych tematach, to podniecenie na czasie wzrasta. Także no, z korzyścią dla niektórych, nie?
2: No mi tam obrzydziłeś seks do końca życia, ale spoko, nie mam ci za to. Dobra.
0: Będziesz mi kiedyś za to dziękował. Sek jest niebezpieczny.
1: No tak.
0: No. No. To się mówi miłość, a nie seks. Mówicie, ucz Gumball od starszych. Miłość. Masz się kochać, a nie uprawiać seks. Uprawiać seks to brzmi tak, jakbym poszedł z tą. Poszedł i zaczął bronę ciągnąć jakąś po polu. I wtedy uprawiam, tak? To jest bardzo, bardzo nieładnie. To jest takie niefajne i takie bardzo, jakby to powiedzieć, wręcz PGR-owsko tak brzmi. Uprawiać miłość. No. Nie, to znaczy uprawiać seks, uprawiać miłość. To jest coś innego. Robić
1: to,
0: miłość.
1: Dobrze, Sami, ja już przedłużę to do tej 22, niech będzie.
0: Niech mają uciechę.
1: Niech mają uciechę, ale i tak będzie krawiec później, więc... To za różnica. I ja. Będzie.
0: Jak duży wpływ masz ty na niego i jak duży wpływ mam ja na niego. No. Myślę, że krawiec jest zbyt niezależny do tego, żeby go do czegokolwiek zmusić.
1: Ani go nie zmusza. Ja po prostu mam tą pewność sam z siebie, a nie z przymuszania jego.
0: No ja mi się wydaje, że ja rozumiem doskonale krawca. W ogóle myślę, że my się rozumiemy. Nawet byśmy mogli kiedyś, jak mówiłem, ze sobą mieszkać i było okej. Okay. Ale przydałby mi się taki kumpel. Właśnie fajnie, taki w realu, nie? Bo to w internecie to wiadomo, że się nigdy człowiek nie pokłóci. Dopiero w realu się okazuje, jakby się mieszkało, nie? Oczywiście byśmy sobie umówili się, że na jakiegoś kaktusa na parapecie, gdyby ktoś tam bandował dziewuchę.
1: Właśnie, etam, sorry, że ci przerwę, może jak zacznę jak Kononowicz robić, że o nie, zima nadchodzi, nie mam węgla i będę mówił ludziom, że zbieram na węgiel.
0: Znaczy nie, ja w ogóle polecam coś, co jest oczywiście zakazane w Polsce, ale dlaczego nie, to jest naturalne, prawo ziemi się tutaj kłania, zbierać chrust. Tutaj pod Szczecinem, no już wprawdzie minęło tam parę lat ładnych od tego czasu, ale miałem okazję dosyć często bywać w podszczecińskich lasach między Szczecinem a Policami z różnych powodów. Raz w tygodniu to regularnie i po prostu tam robili wycinkę tych takich bardziej co zeschłych drzew. No i ci, co zna chyba jakieś nadleśnictwo, to coś takiego, to te konary były tak porzucane, że naprawdę nikomu by nie zaszkodziło, gdyby ludzie sobie to zebrali i palili. Ale nie można, nie wolno, bo przecież trzeba iść i kupić koks, tak? Albo coś podobnego. No moim zdaniem to jest
1: dobra, Etamino, ja ciebie na chwilę stawię na 2 minuty, bo jak zwykle mój pożeracz węgla mnie wzywa, także... Pogadaj.
0: Dobra. No widzicie, tam trzeba kuskę na nasycić różnego rodzaju drewnem i ten, a w ogóle poza tym drewno takie z lasu lepiej się pali, nie? Jeszcze je można zaimpregnować. Są takie, znaczy ja nie mówię o impregnacie profesjonalnym, tak jak podkłady kolejowe, obłe tak zwane drewniane, zresztą się już teraz nie stosuje, się stosuje żelbetowe NBK7. Ale jeżeli by ktoś miał na przykład takie drewno do impregnacji, bardzo dobrze nadają się te takie płyny na grill. Polać je sobie, wrzucić do tego, do kominka takiego i mieć taką małą kuskę, którą będziemy ogrzewać mieszkanie. Oczywiście rurę trzeba wystawić dobrze udrożnioną na zewnątrz, żeby tlenek węgla nas nie podtruł. I na tym można też coś ugotować, nie? Także kto wie, jeżeli rzeczywiście zaczną się wyłączenia prądu, a dzisiaj, uwaga, przyszły SMS-y, otrzymali się ostrzeżenia o wichurach i o możliwych wyłączeniach prądu. Sądzę, że dostaliście dzisiaj tego SMS-a. Ja też dostałem, mimo że nie życzyłem sobie, powiedziałem wyraźnie, że nie chcę tych, jak to się nazywa, EFB, HB, czy jakoś tak. Muszę się całkowicie przełączyć na szwajcarską sieć komórkową, po prostu będę miał święty spokój. Fachowo cholercie, muszę się przybliżyć, bo nie widzę. Stunbergowano, panie. Etam, przyznaj się, nigdy nie paliłeś w piecu centralnym. O, kochany, ja doświadczenia z piecami mam i to od najmłodszych lat, ponieważ... Przez kilka lat właściwie mieszkałem u mojej babci. Moi rodzice mieszkali w tak zwanej sublokatorce, czyli mieszkaniu, w którym mieszkały dwie rodziny po tak zwanym zagęszczeniu po II wojnie światowej. To było mieszkanie normalne, zwykłe, z głównym wejściem i tam mieliśmy jeden pokój dla siebie, wspólna łazienka, wspólna kuchnia. I tam paliłem w piecu, znaczy paliłem, co wtedy byłem dzieckiem, tak, ale chodziłem dla zabawy z tatą po węgiel do piwnicy i nawet postanowiłem odkurzaczem firmy Predom odkurzyć popielnik i zrobić niespodziankę rodzicom, którzy poszli na jakieś zakupy. Ja zostałem sam, właśnie zostałem z tym sąsiadem, który był współlokatorem i wciągnąłem z popielnika podczas palącego się paleniska, wciągnąłem do odkurzacza węgielki, również te takie rozgrzane i zaczął płomień buchać z drugiej strony, bo to jeszcze były to takie, wiecie, odkurzacze, gdzie można było rurę włożyć z jednej i z drugiej strony. No, ale
1: ja sobie używam, bo czasem jak za mały jest cuk w piecu, no to używam sobie pompki, to jest wiatrak taki, co jest w piecu. Piec ma taką opcję.
0: Jest taka dymiarka jest.
1: Tak.
0: Jak irygator dolewa, ty wytrąc.
1: Znaczy to jest automatyczne, to nie jest ręczne. Automatyczne.
0: Ja mówię o ręcznej.
1: No ja to piecyk mam taki, gdzie jest ręczna, to jest ten mały pokoik, co ci kiedyś pokazywałem, ten co jest zamknięty zwykle, to tam jest też piecyk, to tam jest malutki piecyk i to jest raczej pokój letni, bo tam tego pieca się zwykle nie używa, ale dobry jest cuk, bo przydatny jest to, jak się dużo węgla przepala. To jest niestety trochę mus przy wielkości tego mieszkania. Nie powiem ile metrów kwadratowych, ale to jest spore mieszkanie z piętrem i jeszcze dojściem na tę drugą połowę, bo tam jeszcze troszeczkę minimalnie jest ogrzewany ten pokoik, co jest przy mieszkaniu mojego brata. Zresztą no tam jest sporo po prostu rzeczy i powiem tak, jedno wiadro węgla, i to takie duże, nie małe, to idzie w takie dni jak teraz, czyli wcale nie zimne. A jak jest zimno, to i dwa wiadra duże trzeba węgla. No zależy po prostu od tego, ile chce się mieć temperatury, ale no dwa wiadra to szły dosłownie, jak było minus 10. Więc wcale...
0: No, piszą, że nie paliłem sam. No otóż paliłem sam, oczywiście pod czujnym okiem babci, bo z kolei u babci w mieszkaniu w centrum Szczecina, gdzie kamienice jeszcze były z tymi toaletami na półpiętrach wspólnymi, tam były piece takie typowe przez Zdunów robione, jeszcze przedwojenne, i tam na przykład całe palenisko układałem, bo ja tam do końca podstawówki byłem, także czy nie cały czas, tak, no już później sam jeździłem do domu, wracałem i po prostu nocowałem u nas w domu, natomiast przez te wiele lat miałem okazję kilka razy rozpalać takie palenisko w piecu i no owszem, zdarzało mi się, to nie jest nic wielkiego, tak, znaczy ja sobie później już jak byłem trochę starszy, byłem sprytniejszy, pomagałem, żeby mi się lepiej rozpaliło, na przykład dolewałem dezodorantu Dez, przepraszam, Brutal. To była woda kolońska. Ona się podpalała fajnie i to palenisko szybko się rozpalało dzięki temu. Nie? No ale to były czasy, kiedy się paliło, pojawiły się wkłady do pieców, nie elektryczne, bo takie też były, ale takie wkłady, to się nazywało podpałka. I ta podpałka, no podejrzewam, że dzisiaj to by było, dron by podleciał pod taki komin i zmierzył, że to jest podpałka, która jest szkodliwa i pewnie były problemy z tego tytułu. A kiedyś się tam nikt nie przejmował, paliło się, co było, tak? Przecież my kiedyś żeśmy chleb piekli na tych, na oponach samochodowych, resztkach właściwie po oponach. Zresztą go nie zjedliśmy, bo jakiś dziwny osad się taki gumowy zrobił na tym. Także nie no, miałem okazję też na wsi być co tydzień, co dwa tygodnie jeździliśmy. Na wieś, taka wielka wieś, że trzy albo cztery gospodarstwa tam były, to była cała miejscowość, nie?
1: No, powiem ci tak, ja nie muszę jeździć na wieś, bo na wsi jestem. Raczej mnie zawsze ciągnęło do miasta, gdzie masz ogrzewanie miejskie, no ewentualnie mówię, mieć gazowy system w domu.
0: No, powiem ci tak, jak będziesz to sam musiał rozliczać, to obawiam się, że żebyś szybko jednak chciał swoją kozę do ogrzewania z powrotem.
1: Oj, żebyś... To wcale koza nie jest. Koza to jest mała. Ten piec tutaj to jest normalny piec, który spełnia wszystkie wymogi, bo on ma te wszystkie swoje szajsy, bajsy. Jest komin odpowiednio zrobiony. Ja plastikiem nie palę. To mogę od razu powiedzieć jeszcze z ręką na sercu. Plastikiem nie palę. Palę tylko węglem i drzewem, więc śmieci nie ma w tym, co wychodzi z pieca. I tam to wcale nie jest jakaś koza, która by mogła czat robić. Tutaj jest naprawdę...
0: Nie, ja mówię tak w tej słowie. Wiadomo, chodzi o to, że po prostu koszty jakie są. Ja tam na przykład dokonywałem z roku na rok teraz analizy, ile się pobiera, bo w mieście jesteś w mieszkaniu. Nawet to chyba jest obojętne, no, czy masz wynajęte, tak, bo dodatkowo wtedy czynsz płacisz, ten, czyli opłatę eksploatacyjną. Tam masz doliczoną taką opłatę, która jest jedną z najwyższych pozycji poza wodą obecnie. To jest zaliczka na ogrzewanie na przyszły sezon. Już biorą zaliczki. I tej zaliczki jest między 1000 a 2000 dla takiego mieszkania 40-parometrowego, tak? Czyli małego, umówmy się, dwa pokoje, góra trzy malutkie pokoje. No i tutaj jest po prostu ogromne, tak? Ja na przykład nie grzeję w ogóle w domu. Mam raz, dwa, jedno obcięty jest, to mam dwa kaloryfery, jeden obcięty kaloryfer, czyli na tych trzech jest zero. Jedynym kaloryferem, który jest dogrzewany, jest średni tak zwany kaloryfer, czyli 8 lub 10, już nie pamiętam, żeberkowy, taki żeliwny, typowy, komunistyczny u córy. I ona tam sobie grzeje na maksa. Ja tylko z tego jednego grzejniczka mam zwroty zaledwie na poziomie, no powiedzmy 200 zł, 300 zł, czyli około 700-800 zł płacę. To jest tyle, co jeszcze niedawno kosztowała tona koksu, tak? No to, także wyobraź sobie, no tonę koksu to można już naprawdę ogrzać mały domek, tak? Jak się oszczędnie gospodaruje i zbiera chrust, tak? Do tego, bo przecież nie samym węglem się pali, ale też można sobie tam trochę pomóc jakąś gałęzią, która spadnie.
1: Nie, no, nie, no to tak, tak. Ja takimi rzeczami normalnie palę, które gdzieś tam mam, no bo nikt ci nie zabroni palić gałęziami i takimi rzeczami, bo to normalnie się przypala. To wiadomo, no.
0: No, zgadza się, tylko mówię, tutaj po prostu problem jest wtedy, kiedy na przykład ty nie rozumiesz tego systemu, tego systemu regulaminu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, bo to tak to się fachowo nazywa, i na przykład odkręcisz sobie taki kaloryfer, który ma tutaj koło mnie 6,5, to jest 12 żeberek. 12 żeberek. I na takim kaloryferze, gdybyś grzał na czwórce, czyli nie na maksa, ale na czwórkę, tak żeby było te 23-4 stopnie, to powiem ci, że dopłatę miałbyś rzędu, którą musisz uregulować w ciągu 2 tygodni za poprzedni sezon, byś miał rzędu 3 do 12 tysięcy złotych. Zależy jak błędny jest podzielnik ciepła. A zdarzają się sytuacje takie, i to w gazety opisują te szczecińskie, że na przykład jakiś starszy człowiek miał 12 tysięcy dopłaty, a grzał jednym kaloryferkiem sobie, nie? Oczywiście taka sprawa jest do wygrania w sądzie, bo nie może być. Jest pewna graniczna suma, której przekroczenie jest po prostu absurdem, i każdy adwokat po prostu wybroni to, tak? Umorzą to wtedy ten, ale to starsi ludzie nie mają tyle werwy, żeby takie rzeczy robić, tak? Żeby się sądzić z administracjami.
1: No, ja już nie miałbym siły się sądzić, wiesz? Ja to nawet nie starzy ludzie, po prostu. Raczej to jest trudne i większości osób to nie.
0: Znaczy nie jest trudne, przy 12 tysiącach poza tym by ci się to opłacało. Bardzo łatwo jest wykazać, że jest fizycznie niemożliwe zużyć ciepła na przykład na jednym kaloryferze ekwiwalent 4 ton węgla na przykład. Nie? No to są już takie zupełnie absurdy, tak? Gdzie tam 4 ton węgla? Więcej jak 4 ton węgla. Ja mówię o sytuacji, którą miał mój tato, gdzie to wychodziło na 4 tony węgla, nie? Miał kiedyś taką dopłatę. No. Jest to oszustwo, no niestety jest to oszustwo, i tam oczywiście oni się tłumaczą, że bo stare okna i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu nie i koniec. W budynku masowego mieszkania rozliczenie ciepła powinno następować, uwaga, tylko i wyłącznie poprzez metraż. Od metra powinno być liczone i innej możliwości sprawiedliwego, jakoś tam sprawiedliwego systemu nie ma. I w takiej sytuacji wszyscy będą grzać. Wszyscy będą grzać. Po prostu, a w tej chwili wszyscy nie grzeją. Oczywiście są sposoby na to, żeby grzać za darmo. Jak ktoś jest zdolny manualnie, sam sobie narysowałem schemat kaloryfera, który gdybym chciał, to bym skonstruował i bym miał zero na nim, mimo że bym grzał. To jest bardzo proste do zbudowania. To nie jest wcale skomplikowane, ale nie chcę oszukiwać. Tak, tylko po prostu chcę, żeby te ceny były jakieś normalne. Czyli żeby był licznik, a nie podzielnik ciepła, który nie, ja nie wiem ile. Ja mogę mieć na przykład 300 jednostek, ale ja nie wiem ile ja zapłacę. Bo 300 jednostek w tym roku, nawet jeżeli cena by się jednostek nie zmieniła, nie musi być to tym samym, czym 300 jednostek w następnym roku. Bo to wszystko zależy ile osób, ile inne osoby zużyły, jakie mają odczyty. Ja nie wiem po prostu, ile płacę za zupę przed jej zjedzeniem, tak? Dopiero po jej zjedzeniu, i to zjedzeniu przez wszystkich tej zupy, dopiero mam cenę. To jest niezgodne z prawem handlowym. No, tylko to sobie możesz gadać, skoro w Polsce jest bezprawie i mimo to, że A, nie macie na podzielnikach ciepła homologacji, B, podzielnik nie jest licznikiem, więc nie może służyć do rozliczenia, C, nie znacie ceny jednostki przed jej zakupem, to mimo to, że sobie te trzy paragrafy złamane, nic z tym nie jesteście w stanie zrobić, bo grupy interesów mają w interesie to, żeby podzielniki były, bo na tym się robi kasę, łapówki i tak dalej.
1: No dokładnie, dokładnie. Nawet nie będę się tutaj wspierał, bo fakt faktem, że taka woda, gaz, ogrzewanie, różne inne rzeczy, no to jest w dosyć horrendalnych cenach i często zaklepują ci takie ceny, że nawet nie wiesz jakim cudem, bo oni tam mają te przewidywania naprawdę chore, tak jak ty mówisz, no więc ja nawet nie będę się spierał z tobą.
0: Znaczy ja ostatnio po prostu zacząłem dużo czytać na temat tego, jak można po prostu przeoszczędzać na rachunkach, żeby też córę przygotować do tego, żeby ona tutaj sobie, znaczy ją uświadomić po prostu, jak ma używać energii, jak ma używać, jakie żarówki, jakiego typu stosować, żeby było to światło w miarę fajne dla oczu, ale nie drogie, jak korzystać z wody, to jest bardzo ważne, bo woda jest w Szczecinie horrendalnie droga. No śmieci na razie nie stanowią problemu, po prostu się je wypierdala jak leci i się w ogóle nie zastanawiasz nad tym. Znaczy ja po prostu nie to, że jestem przeciwnikiem segregacji śmieci tak do końca, bo to nie jest tak. Tylko jak zwykle ci, którzy decydują, opluwają tych, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Otóż gospodarka odpadami, szczególnie tymi z domostw, to jest po prostu pomylenie z pokręceniem. To było rozwiązane doskonale za komuny, gdzie opakowania były szklane albo papierowe i nie było z tym żadnego problemu. Przede wszystkim oczyszczanie pozostałości typu butelki, a to stanowi największy problem, jeżeli chodzi o te sztuczne tworzywa, było przy szkle rozwiązane bardzo prosto. Przy każdym sklepie funkcjonował skup i pijacy już zadbali o to, żeby nie było ani jednej butelki.
1: No, dobrze, tam. Ja ci coś powiem. Trochę z innego tematu, bo zmienimy jeszcze przed końcem. Co sądzisz na temat tego tweeta, który wysłało biuro prasowe NBP? Cytuję. Nie wszyscy tracą na podwyższaniu stóp procentowych. Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych NBP przyniosły bankom nawet około 4 miliardów złotych dodatkowego zysku w skali roku. Każda dalsza podwyżka 1 punkt procentowy to kolejne kilka miliardów.
0: No napisali prawdę, no nie każdy traci, zyskują banki, czyli de facto akcjonariusze banku, a nie depozytariusze, bo depozytariusz zawsze straci. Notabene, jeżeli wierzycie w te tabliczki, macie przypadkiem oszczędności, wierzycie w te tabliczki o funduszu gwarancyjnym, to wam gwarantuję, że jest procedura bail-in i w pierwszej kolejności jako w przypadku bankructwa banku, bo te długi, nie czarujmy się, jeżeli kiedyś będzie trzeba je rozliczyć jakoś, to zostaną przerzucone na jeden bank i on zbankrutuje jakiś duży, to nie dostaniecie nic, bo po prostu przejmą wasze konta i tyle. To jest tylko fikcja, tak? To jest tylko fikcja, może to być rozliczone na przykład w akcjach tego banku padniętego. Nie wierzcie, nie trzymajcie przede wszystkim. Dzisiaj trzymanie dużej ilości pieniędzy to jest po prostu bezsens kompletny. Znaczy, ja tutaj nie jestem w stanie podać też rozsądnej alternatywy, bo zdaję sobie sprawę, że złota rodowe czy srebra rodowe, gromadzenie jakichś monet czy czegoś takiego, to też nie jest dobra rzecz, bo w przypadku kryzysu nikt nie będzie chciał złota, tak? Po co komu złoto w kryzysie, się żywność przede wszystkim, nie? A nie czy tam jakieś środki do ogrzewania i tak dalej. To jest zawsze ten problem, nie? Jak to ten nieruchomości, no cóż, inwestuj w nieruchomości, to było fajne, ale jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego samobójczego ruchu rządu, wprowadzenia podatku katastralnego na kosmicznej wielkości 30-krotności normalnego katastratu, czyli 3%, no to zostanie rozniesiony ten rząd w pył. To sobie Polacy nie wytrzymają, tak? Szczególnie ci, co mają 2 lub 3 mieszkania. No mam nadzieję, że od trzeciego, nie od drugiego to zrobią. No ale to jest taka płonna nadzieja, bo jak rząd mówi, że daje, to mówię. Mówi, że bierze, to bierze, tak? To pewnie się sprawdzi w tym przypadku. Także no trudno jest w tej chwili, wiesz, jak coś... Właściwie ja bym doradzał tak na bieżąco kupować rzeczy, które są wam potrzebne. Nie gonić za tym pieniądzem w tej chwili, bo to... Znaczy, to jest takie czcze gadanie, tak, osoby, która się nauczyła tak żyć, ale nie każdemu taka w mniejszości będzie taka oferta, że tak powiem, trafna. Niektórzy może się nawet brzydzą moją formą egzystencji, natomiast no, wydaje mi się, że ja mam rację tutaj. Macie czas zresztą, jeśli chodzi o taki prawdziwy kryzys, to wam powiem wprost. Pierwsza połowa marca 2023. Ale nie pytajcie mnie, skąd wiem i dlaczego się tego domyślam, bo wam nie odpowiem. Jest to zbyt odjechana teoria. Natomiast z pewnością się sprawdzi.
1: A myślisz, że Corbyn ma rację i nie zamknął budżetu w 2022?
0: Znaczy, nie znam tematu, bo przestałem ostatnio wsłuchiwać się. Dla mnie Korwin jest świetnym publicystą, natomiast jako polityk nie wiem, po prostu nie jestem w stanie się wypowiedzieć z tego względu, że no, on nie ma możliwości przebicia się. Tak? Z pewnością gada bzdury, jeśli chodzi o to, że kapitał nie ma narodowości. To jest absolutna bzdura. I nie jestem tutaj w tym momencie korwinistą, absolutnie. Uważam, że kapitał absolutnie ma narodowość i owszem, w sytuacji wolnych rynków na szeroką skalę, czyli mamy dużo państw konkurujących, to by było dobre, ale w przypadku wspólnego rynku, gdzie o decyzjach przydzielania funduszy i potem firm podwykonawców decydują de facto wielkie Niemcy, czyli Czwarta Rzesza Niemiecka, no to nie ma najmniejszego sensu. Aczkolwiek ostatnio Niemcy mnie troszeczkę zaskoczyli pozytywnie, ponieważ to dzięki Niemcom jesteśmy, okazuje się, przynajmniej takie są, tak destyluję z tych rzeczy, które udało mi się dotrzeć, to dzięki Niemcom mamy rozwiązany już właściwie całkowicie kryzys imigracyjny tak zwany. Już w tej chwili tego nie ma. Łukaszenka odsyła masowo panów do swoich krajów, tak? I w zasadzie jest to rozwiązane. Natomiast no, rodzi się kolejny problem Ukrainy. No, zobaczymy, jak to jest rozwinięte. No, chodziły słuchy po mieście, baby w kolejkach po mięso gadały, że na molo dostaliśmy propozycję od Władimirowicza Putina podziału Ukrainy, to w sumie by się mogło udać, gdybyśmy tak zwany Zapad, czyli Zachód Ukrainy przejęli w ramach przyjęcia ich do Unii Europejskiej, tylko to byłoby zbyt kosztowne dla Polski. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiejkolwiek zmiany granic. To, co było w Jałcie ustalone, powinno zostać. Ze zmianami granic jest zawsze tak, że powstaje problem etniczny i to po prostu trzeba by było władować gigantyczne pieniądze. Czy to by miało być Kaliningrad, bo po Rosji ten Kaliningrad tak naprawdę nie jest potrzebny. Czy to miałaby być zachodnia Ukraina i wzięcie ich jakby pod pieczę, a u nas zareklamowanie tego jako powrót ziem macierzystych. No ja nie jestem absolutnie zwolennikiem. Tutaj powinna Polska zachować pełną neutralność, cokolwiek by się na Ukrainie nie działo. Aczkolwiek no, oni też zrobili głupotę wielką, bo no, tak jak my zrobiliśmy głupotę przed II wojną światową, pozbyli się broni atomowej w zamian za tak zwane gwarancje tych, którzy zawsze się rozpruli, tak? Czyli zachodnich państw. No, co tutaj dużo mówić, tak? No, w obecnej sytuacji, tak na chłodno oceniając geopolitycznie, to wiem, że zaczęliśmy od Korwina, już pojechałem w geopolitykę, ale po prostu w obecnej sytuacji to bardziej bym się przychylał ku jednak dobrosąsiedztwu, nawet ze względu na to, że ci już jakkolwiek nie mieć stosunków do Niemców, jednak oni też to w swoim interesie zrobili, ale po prostu załagodzili sprawę, bo oni nie mają w interesie, żeby tutaj była jakaś wojenka, no bo jeżeli by zdarzyło się odpukać, że doszłoby do jakiegoś konfliktu zbrojnego na granicy wschodniej, to musisz o jednej rzeczy pamiętać. Ja tutaj taką głosiłem kiedyś teorię, że Niemcy by weszli i pod przykrywką pomocy Polakom zajęliby swoje dawne ziemie zachodnie, ale tak by prawdopodobnie nie było, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wschód Niemiec to nie ma tam prawie Niemców, albo są bardzo starzy Niemcy. I to po prostu się im nie opłaca. Natomiast mieliby problem, bo my jako Polacy, ci, którzy mieszkają na zachodzie, mamy bardzo szybką drogę, to jest około 15 minut do granicy i jako państwo, które zostało zaatakowane, mamy prawo ubiegania się o azyl polityczny uchodźcy wojennego i zasypalibyśmy Niemców z zachodu. Tak? Bardzo dużo Polaków by tam poszło, bo należałoby nam się od razu socjal, by nam się należało mieszkanie, tak? A oni to wszystko opłacają, oni mają rozbudowany ten socjal nadal, mimo że tam chodziły słuchy, że nie, ale to jest nieprawda. nadal mają rozbudowany do 1200 euro, czyli te mieszkania.
1: Kurde!
0: Zawsze tłumaczne. No tak, no w Niemczech, jeżeli jesteś na Hartz-IV, tym od pana Harca, nazwanego zasiłku, który wymyślił, że taki zasiłek się należy, to jest w tej chwili bodaj 530 euro.
1: To jest dużo.
0: Natomiast oprócz tego przysługuje ci mieszkanie socjalne, jeśli nie masz mieszkania. I to mieszkanie oczywiście jest w rozsądnych metrażach, najczęściej tak do 40 metrów i opłaty na to mieszkanie. To nie jest tak, że dostajesz zasiłek, musisz sam za to zapłacić. Nie. Jeszcze płacą ci to mieszkanie, płacą ci ogrzewanie i prąd.
1: To tyle eurosów, co stajesz, to na jedzenie spokojnie starcza jakieś podstawowe media, to nieco internet.
0: Masz talony na jedzenie dodatkowo. Do jedzenia nie musisz kupować. Nie, tam masz jeszcze karnet na siłownię. Jako osoba pobierająca Hartz-IV masz również, ale to się musieli wypowiedzieć z poszczególnych landów, bo one się mogą troszeczkę różnić, ale prawdopodobnie jest również darmowa komunikacja, darmowe kino raz w miesiącu, czy tam jakaś kultura. No teraz może to być troszeczkę inaczej, bo oni tam mają tę swoją wersję obostrzeń, nie? No także to może być troszeczkę inaczej. No niemniej jednak powiedzmy, że taki całkowicie bezrobotny Niemiec, taki Udo jest, poszukajcie Udo, który bezrobotny 50-letni, który już jest od 40 lat na bezrobociu i mówi, że nie idzie do pracy, bo jest ciężka. Zresztą ma rację w sumie, bo praca jest ciężka, to fakt. Jest na tym Hartz-IV cały czas, także powiem tak, że no, oni dostają za to, że siedzą w domu mniej więcej 4 razy więcej niż Polak, który zasuwa za tą pensję taką minimalną, tak, która jest, no, no trzeba przyznać, w Polsce poszła bardzo dużo do góry, tak? Naprawdę można się za tą pensję, jeżeli tylko lokum, o, może w ten sposób, jeżeli tylko lokum jest zapewnione poza wynajmem, tak, czyli jakieś własnościowe, to pensja minimalna powinna osobie, która racjonalnie wydaje pieniądze, a nie sobie zmienia smartfona co pół godziny i samochód jeszcze ma do tego, to na takie skromne, ale dostatnie życie wystarczą te pieniądze, tak? To tutaj absolutnie już jesteśmy w domu, tak? Ja jeszcze bym tylko zrobił jedną zmianę na miejscu rządu, mianowicie zrobiłbym te 8 tysięcy, które jest u nas tej kwoty wolnej od podatku, to zrobiłbym tak, że będzie podatek pobierany dopiero od momentu, czyli zaliczka na podatek dochodowy pobierana dopiero w momencie, kiedy przekroczymy te 8 tysięcy. A u nas niestety jest od pierwszej złotówki pobierane. To jest bardzo nie fair, bardzo nieuczciwe. No i zrobiłbym też jeszcze jeden manewr, mianowicie nie płacę miesięczne, a płacę tygodniowe. Bo to jest jednak duże ryzyko, kiedy człowiek dostaje dopiero po 40 dniach pracy, czy 41 w zależności od miesiąca, pieniądze pierwsze, bo na przykład jak taki pracodawca oszuka młodego człowieka, no to wiesz, miesiąc pracujesz, jeszcze 10 dni ma na wypłatę do 10 następnego i wszyscy tak robią, że dopiero ostatniego wypłacają i to często jeszcze nie jest na koncie twoim, tylko 10, tylko 12 na przykład, bo oni muszą zrobić przelew w terminie. No to jest to, no jest to niefajne, tak? No jednak jak idziesz do pracy, powinieneś mieć po tygodniu już wypłatę, nie?
1: No, tygodniówki, fajna sprawa, ale nikt ci tygodniówki nie będzie dawał, bo w większości to jest problem z podatkami, bo im się nie chce rozliczać w ten sposób. Ale
0: nie jest żaden problem. Księgowo rozliczasz miesięcznie, tygodniówki po prostu. To nawet mogłoby być kwartalnie rozliczane, to też nie ma problemu. To jest tylko kwestia wprowadzenia uproszczonej księgowości. Natomiast ja bym jeszcze zrobił jeszcze jedną rzecz. Jeżeli już pracodawca, i wtedy byłoby to bardziej ostrożnie wszystko robione i przez pracodawcę, a pracownik miałby zabezpieczenie. Mianowicie ja bym jeszcze zrobił ustawę, bo to jest tylko kwestia jednego podpisu, że w przypadku tygodniówek ta kwota jest nieduża. To jest rzędu przy płacy minimalnej 500 zł netto, tak? No to te tygodniówki musiałyby być wypłacane z góry pracownikowi. Czyli jak przychodzisz do pracy, dostajesz już za pierwszy tydzień z góry zaliczkę. I tak to potem leci. Czyli masz od razu za pierwszy tydzień pracy. Właśnie w imię dobra tego pierwszego tygodnia pracy. Można się tutaj ze mną zgadzać, nie zgadzać, no jest to jakieś inne rozwiązanie, tak?
1: Różnie. Dobra, Etam, bo już jest 22, ja trochę przedłużyłem to. W ogóle dzięki, że byłeś. Ja będę miał jeszcze do ciebie dwa słowa po audycji. Także
0: sprawdzę, czy się wyrenderowała animacja. Kurde, bo coś mi tutaj stanęło.
1: No, okej. Okay.
0: Jeszcze się nie wyrenderowała. Ja pierdzielę, a to chyba dlatego, że mam za dużo rzeczy otwartych na komputerze, się ślimaczy.
1: No tak.
0: Sobie wpuścił. Chciałem, żebyś sobie w tło wpuściła. A ta biedna dziewczynka w sklepie tutaj masowego rażenia z żywnością masowego rażenia, to co ona tam pije w ogóle? Co to jest? Jakiś doktor?
1: Kustosz.
0: No to ja nie poznaję, bo ja pisto nie piję. To.
1: Napis jest. Proszę pana, ile za tego kustoszyka?
0: No. No faktycznie, no przecież ja nie czytam, nie przeczytałem napisu. No to co ty teraz chcesz zrobić? Chcesz nas to złączyć i...
1: Jeszcze powiedzmy tak, na razie zakończam audycję, bo już jest 22, wszyscy powinni spać, nie no żartuję, oczywiście krawiec będzie za ileś, nie wiem ile, sun będzie możliwe, a jak nie, no to zwalcie winę na mnie, bo też może go nie być, ale może będzie. No i w każdym wypadku trzymajcie się, drogo wieczoru, nie wiem, tam. No. Coś chcesz powiedzieć na koniec?
0: Nie no, tak ja tak sobie patrzę i myślę i tak ciekaw jestem, czy czasami tam tego, jak on się nazywał, Skowron, Gawron, Sroka jakoś, tak? Nie spotkał i tam się nie brata znowu. 21:10, o jest, no to dobra.
1: No, co? No, to... No,
0: to dobra, to się rozłączamy.
1: No, cześć.
0: A ci, którzy mnie lubią, to może jutro, jak mi gardło nie będzie boleć, bo ci mi strasznie przewiało, to jest w Szczecinie, jest po prostu zawirucha totalna, wodno-wietrzna, także przewiało mnie na 4 fajerki przez maseczkę, bo mi się morda cała spociła i czuję, że mi zaczyna gardło boleć, po prostu to jutro może sobie przyjdę, pogadam o inwestycjach nieruchomości.
1: No tak, a tutaj za dosłownie 10 minut będzie krawiec. Także trzymajcie się, dobrego wieczoru, na razie.
3: Mleczko, jesteśmy niedaleko Bratysławy na Słowacji. Jutro jedziemy w stronę Wiednia. To jest miejsce, gdzie dzisiaj nocujemy. Nasz namiot się już rozbija o tam. Też. No. Do usłyszenia.

0: Cześć, witamy Was gorąco i serdecznie, jak co tydzień w nocnym Marku, Krawiec i Potrzeba. Halo, halo.
1: Witam, witam bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 118. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, a dzisiaj dla Was przygotowaliśmy garść newsów z różnych dziedzin. Się trochę nie dogadaliśmy, bo Krawiec wcześniej wstawił galę oscarową, odrobinkę o niej powiemy, ale powiem szczerze, że za słabo się czuję w temacie, żeby faktycznie całe dwie czy nawet więcej godzin poświęcić temu konkretnemu tematowi. I tutaj zauważyłem już z dobrą godzinę temu, mam jakiś dziwny problem z touchpadem i się na odrobinkę dziwnie zachowuję, więc mogę dzisiaj w całej swojej wściekłości przy użyciu swojego aparatu gębowego wypowiadać jakieś dziwne słowa typu bingle bongle dingle dangle likidudu ikidida ping pong tibidabituda.
0: Brzmisz jak jakiś królik Bugs z kreskówki, troszkę, ale miejmy nadzieję, że to się nie przełoży negatywnie na audycję w żaden sposób. No właśnie, miało być o gali oscarowej, ale okazało się, no ja liczyłem trochę, że Potrzeba jest lepiej przygotowany ode mnie, a się okazało, że jest tak samo kiepsko jak ja przygotowany. Możemy sobie co najwyżej porozmawiać o
1: no
0: tym...
1: No co mamy? Jokera, Corpus Christi i Parasite'a. To są rzeczy, o których możemy powiedzieć, że w ogóle słyszeliśmy o nich cokolwiek. Na Parasite'a chciałem się wybrać w ogóle, gdy się dowiedziałem, że to jest aż taki kozak, który sobie na nowo rozdał karty na rozdaniu nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. I się okazuje, że tutaj, kurczę, multiplexy niezły przytyczek w nos dostały, bo film jest dostępny tylko w dwóch kinach u mnie w mieście. W kinach takich, no nie multiplexowych, tak, raczej takich małych kanapowych można by wręcz rzec, no ale rezerwacje już są na 2 tygodnie do przodu, więc to też mi pewnie chwilę zajmie, a ogarnianie oczywiście teraz licencji, w momencie kiedy jest to film oscarowy i to nie byle jak oscarowy, no to jednak odbije się oczywiście na cenie, którą te wredne korporacje banksterskie, multikina i inne heliosy będą musiały ponieść i się odkują na popcornie.
0: Mam zagwozdkę, ponieważ wszędzie czytam tytuły newsów, że Boże Ciało bez Oscara, a na stronie Radia Z, jak byk, widzę, że Oscara dostało Boże Ciało za najlepszy film nieanglojęzyczny.
1: Co? Więc
0: jak to jest?
1: No nie dostało.
0: No, wszędzie piszą, że nie dostało, a ja tu piszę, ja tu czytam. Oscary 2020, najlepszy film nieanglojęzyczny, lista zwycięzców, Boże Ciało.
1: No to wiesz co, prawdopodobnie było to tak, że został jakiś praktykant po prostu w nocy, tak? I mówi, ej, to słuchaj, to weź obejrzyj tutaj transmisję i jak coś, to przygotowałem ci kilka wersji artykułu, to weź zakliknij tą właściwą.
2: Jasne, panie kierowniku, co ja nie zakliknę? Już pewnie, że zakliknę. Gdzie jest tutaj, kurde? Ej, Dorcel, o, to sobie obejrzę Oscary na Dorcelu. No.
1: Więc tak to prawdopodobnie
0: albo nie,
1: wygląda.
0: Albo to ja głupi jestem. Ja się w ogóle na tych Oscarach za bardzo nie znam, powiem ci szczerze, i nie wiem tak do końca, na czym to polega. Nie oglądałem nawet tej gali oscarowej, powiem ci. I nie wiem, dostaje w danej kategorii jeden film, tylko
1: tak,
0: jednego Oscara.
1: Więc pewnie, może masz otwarte nominacje.
0: Tak, więc to jest pewnie napisane, że tak, to są... są filmy nominowane, jeden dostaje, okej, no to wszystko zgarnął Parasite.
1: Tak, no to, ale wiesz co, to tak biorąc to pod uwagę, może dobrze, że nie robimy odcinka stricte o Oscarach.
0: Dobrze, bardzo dobrze. A czemu nie ma srebrnego Oscara na przykład i brązowego Oscara?
1: No
0: za
1: brązowo...
0: drugie i trzecie miejsce.
1: A dlaczego miałyby być? No wiesz, to jest jednak nagroda artystyczna, tak? Tutaj w pewnym miejscu, skąd inąd innym, pojawiła się bardzo krytyczne porównanie filmu Joker właśnie w porównaniu do Parasite'a, że Joker to w ogóle tyle zarobił pieniędzy i tak dalej. No nie o to chodzi, żeby ten film zarobił dużo pieniędzy, no bo to widać, tak? Mamy to upublicznione, te dane, no i to, że film zarobił pieniądze, no to już jest nagroda sama w sobie. A Oscar jest czymś, co się przyczepia do czy to danego reżysera, czy scenarzysty, czy jakiegoś aktora, czy muzyka, że to wiesz, to jest coś, co sobie wpisujesz do CV, tak? Tutaj w ten sposób dostajesz nagrodę ty za jakąś tam swoją twórczość i nawet jeżeli powiedzmy, nie wiem, film był, no dlatego też masz różne kategorie, tak? No zasadniczo, no Oscary mają jakąś tam niesamowicie wysoką renomę, z czym się akurat nie zgodzę, że to są, że tylko i wyłącznie na Oscary musimy patrzeć, bo to też są różne kryteria, no ale to pokazuje, jeżeli film zdobywa Oscara, znaczy się właśnie, nie film zdobywa Oscara, poza właśnie kategorią tam najlepszego filmu, tylko na przykład jakaś konkretna rola, konkretna osoba, która nawet jeżeli trafiła na niezbyt dobry grunt, jeżeli chodzi o przygotowanie tego filmu, no wiadomo, że to nie może być paździerz jakiś, horror klasy Z albo inne I Love You. Nie, I Love You to jeszcze, jak to się nazywa, te komedie z Karolakiem, te ostatnie, nie wiem, jakieś tam listy do M, coś takiego, nie wiem, no, albo jakiś inny Vega, że nawet na takim średniej jakości gruncie jesteś w stanie się wybić, pokazać coś nowego, jakąś, nie wiem, nową fajną grę aktorską, jakąś zabójczą muzykę, jakieś, nie wiem, efekty specjalne, no to też raczej będzie domena Amerykanów ze względu na budżety. No ale to jest, no właśnie, nie możemy patrzeć na to, że tutaj film dostaje, chyba że to są właśnie kategorie typowo filmowe. Bo jeżeli reżyser dostał Oscara za najlepszy, za reżyserię, to znaczy, że to jest po prostu dobry reżyser, tak? I ten cały zespół, który pracował nad filmem, nie znaczy to jeszcze, że oni wszyscy byli super memciu, okej, cool, tylko że to znaczy, że tutaj faktycznie reżyser wygrał. Załatwił zwyczajnie wszystkich, a też z drugiej strony wybierając tak czasowo, tak? Jeżeli miałbym sobie wybrać, nie wiem, przykładowo jakąś płytę muzyczną, którą w zeszłym roku usłyszałem, to dużo łatwiej byłoby mi wybrać po prostu jedną, niż właśnie robić taki jakiś ranking top 10 czy top 3. Coś takiego można zrobić na jakiejś większej skali, nie wiem, coś tam dziesięciolecia, tak, gdzie widzisz, jak ta gałąź kultury się zmienia, w jaki sposób ewoluuje, jak jeden artysta wpływa na kolejnych, którzy trochę zgapiają z niego pomysłów, trochę je biorą i próbują opowiedzieć w swoją historię na nowo, jednocześnie trochę się wzorując właśnie na takim mistrzu, gdzie widać właśnie ten przepływ. W perspektywie jednego roku moim zdaniem jest to niewykonalne i nie byłoby najmniejszego sensu przyznawać tutaj drugich, trzecich i piątych miejsc.
0: No, może masz rację. No, przyjrzyjmy się tutaj filmom, które zgarnęły Oscary. Mamy tego Parasite'a, właśnie film o rodzinie koreańskich emigrantów, którym ciężko się bardzo żyje, ledwo wiążą koniec z końcem, ale jednemu z członków rodziny udaje się wkręcić do jakiejś zamożnej familii. I potem wkręca tam do roboty pozostałych członków rodziny. Mniej więcej na tym polega scenariusz. To jest fajny przepis na scenariusz, wydaje mi się, no bo mamy tutaj emigrantów, którzy i obserwujemy, jak oni się tam asymilują ze społecznością na obczyźnie. Mamy całą rodzinę, w której każdy jest pewnie trochę inny. Mamy połączenie, ponoć to jest komedii, filmu takiego bardziej obyczajowego, no ale potem też się robi ponoć strasznie, czyli tak straszno i śmieszno. Fajnie, ja mam chrapkę na takie filmy, trochę już przesyt superbohaterstwa, efektów specjalnych. Był czas, że science fiction było bardzo, w sumie takim nie tak bardzo popularnym gatunkiem, bo strasznie dużo krapów wychodziło, a teraz jakiś taki zalew przez ostatnie lata, ciągle jakieś science fiction, jakieś filmy, które można zaliczyć do fantastyki, i to tak trochę jak ze słodyczami. Najesz się słodyczy, nażrzesz się różnych cukierasów, to potem masz ochotę na krupnik, nie? Coś takiego z filmami mam też.
1: Ale tutaj trochę się nie zgodzę, że był jakiś taki przesyt w ostatnich latach tej fantastyki, to znaczy był pod kątem tego, że był, nie wiem, ekranizowany Władca Pierścieni, Hobbity, nie Hobbity, tam Marvele, historia Batmana też opowiedziana na nowo, gdzie te niby, no superbohaterstwo bardziej, a tak naprawdę dobrego filmu science fiction, no to tak od dłuższego czasu raczej nie było. No powiedzmy Interstellar może przypomnieć w jakiejś tam dalszej, większej perspektywie jako film, który faktycznie robi coś nowego. No tutaj mi się przypominają oczywiście złote lata tam powiedzmy od 50. do 80., gdzie Ostatnio podcast Strefa Mroku, który opowiada właśnie o Twilight Zone, a też przy okazji o innych rzeczach z pogranicza właśnie grozy i fantastyki, zrobił trzyodcinkową serię na temat trzech filmów z serii Mucha. Od tam, wiesz, w latach 50. Bardzo nowa, retrospektywnie opowiedziana historia, coś, co faktycznie zrewolucjonizowało. No i się okazało, że potem były dwie kolejne części tej Muchy i już były na tyle niedofinansowane, że nawet nie było ich stać na taśmę kolorową, co w tym 59 w pierwszej części Muchy się pojawiło. No potem też był jakiś taki drugi oddech, taki troszkę związany z lata, prawda, Terminatora, tak, przede wszystkim Terminator 2, który też na nowo rozstawił wszystkich po kątach i jest i był wzorcem przez bardzo, bardzo wiele lat. No a w ostatnich czasach jako straszny miłośnik science fiction, żeby trafić na właśnie taką jakąś historię, która bardzo mi zapadła w pamięć, coś takiego, co mógłbym wybrać powiedzmy spokojnie na film roku w kategorii science fiction, no to powiem ci szczerze, że jak tak patrzę w przeszłość, to może za mało chodzę do kina, ale tak naprawdę nie byłbym w stanie takiej statuetki przyznać nawet każdego roku, no bo co właśnie, Interstellar mi się kojarzy, Dystrykt 9, no to nie są już najnowsze produkcje, Grawitacja oczywiście, no to można uznać za science fiction, chociaż to było raczej takie hard science bardziej niż fiction, więc nie mogę się zgodzić, tutaj to efekciarstwo, no właśnie, czy to będzie Władca Pierścieni, czy to będzie Superman, czy to będzie Batman, czy to będzie Joker, to daje tak naprawdę dość niewiele możliwości wprowadzenia jakichś nowych ruchów artystycznych. Nawet jeżeli sobie spojrzymy na Endgame'a, no to wtedy wiesz, widzisz, że tutaj tutaj wyczerpaliśmy trochę klimat, tak? I ten właśnie pomysł, żeby zrobić science fiction w postaci wielkich, skomplikowanych animacji, bardzo realistycznych zwierząt futerkowych i w końcu potężnych scen batalistycznych w 100% generowanych na komputerach, no to już się tutaj formuła wyczerpała, już została opowiedziana pewna historia, którą ciężko będzie przebić, ale jest bardzo wiele takich filmów science fiction, które potrafią się rozgrywać tylko w jednym pokoju. Jest to na przykład The Circle, jest to Pi z 98. Nie mówię tutaj o życiu.
0: Albo Cube, dosłownie tak. W jednym pokoju, bo cała ta konstrukcja dziwna, po której się bohaterowie przemieszczają, to wyczytałem, że była konstruowana właściwie na bazie jednego tylko takiego pomieszczenia, które zmieniano troszkę jego barwy, jego tam dekoracje i montowano te kolejne pokoje właściwie z jednego pokoju, więc dosłownie się w jednym pokoju dzieje. Bardzo tani film, a bardzo świetny. I to dobrze może robią takie filmy, które dochodzą do, wręcz do takiego wizualnego i scenariuszowego orgazmu i osiągają swoje apogeum w swojej klasie, jak to Endgame, no bo potem musi nastąpić odpoczynek i scenarzyści bardziej się skupią na ciekawych historiach, a nie na dodawaniu kolejnych bohaterów, którzy się nieoczekiwanie w ostatniej chwili pojawiają przez portal i Kapitan Ameryka wychodzi z cienia i faceci dostają orgazmu nagle, nie?
1: No właśnie coś w

0: albo Sundance TV, no to tam różne dziwne rzeczy można spotkać. Jakieś właśnie groteski, gdzie jest to gatunek niezwykle, niezwykle trudny w produkcji i w odbiorze również. No tak, no ale to jest zupełnie inna klasa niż właśnie filmy oscarowe, które jednak są takim, wiesz, mainstreamem.
1: Jak powiedziałeś znaczy jak pojawił się temat oscarowych filmów science fiction, to też pomyślałem o grawitacji. Więc może to jest tak, że Oscary powinny dostawać te filmy, które zmieniają trochę swój gatunek i wnoszą do niego coś nowego, no bo grawitacja była taka inna. Tam nie było obcych, nie było robotów, nie było tajemniczego wirusa i tak dalej, tylko były rzeczy takie bardzo realne problemy w kosmosie i świetnie nakręcone, świetny klimat. No i warto dawać takim filmom, zresztą ciężko sobie wyobrazić, że Oscara w kategorii najlepszy film science fiction dostaje jakaś gonitwa za potworkiem, czy potworek goni nas, nie? Albo robot się nagle buntuje, bo to nie jest nic nowego, nic świeżego. Oscara musi dostać film, który jest wyjątkowy w jakimś sensie, albo wnosi coś nowego do gatunku, albo przedstawia w inny sposób trochę to, co wcześniej było już wyeksploatowane i pojawia się ta świeżość. Nie wiem, czy już nie pamiętam Irlandczyka, widziałem go, pamiętam, że to jest próba zrobienia takiego super filmu gangsterskiego, nawet obsada tutaj jest taka, jakby chciano wziąć różnych takich znanych, różnych aktorów znanych z tego, że grali gangsterów, no bo mamy i De Niro, i Al Pacino, i Joe Pesci, no więc tak trochę taka próba może wyciśnięcia ostatnich soków z kina gangsterskiego, nie?
0: Jak to się nazywało? Niezniszczalni, co tam wrzucili, tam wiesz, Schwarzeneggera i wszystkich po prostu po kolei zabijaków. A jak to się nazywało po angielsku?
1: Expendables.
0: Expendables, no. No właśnie, no i to jest ten problem, że to nie jest nic nowego i wbrew pozorom grawitacja też aż tak czymś szczególnie niczym nowym nie była. To znaczy bardziej pod kątem, bo to jest takie hard sci-fi, tak? Ale to równie dobrze zrobiono hard sci-fi w Expansie, czy w jakichś innych produkcjach, których teraz aż za bardzo sobie nie mogę przyciągnąć. Nie widzę nic złego w tym, żeby opowiedzieć historię albo o jakimś właśnie tunelu czasoprzestrzennym, albo o jakichś kosmitach nawet, czy jakimś potworku, czy jakichś robotach i opowiedzieć ją naprawdę na nowo, bo to może być na przykład zupełnie inny sposób narracji, że nie wiem, że tak jak miałeś Blair Witch Project, tak? Który też trochę pozamiatał, bo to było wszystko tak, wiesz, w ramach mokumentary, w ramach właśnie kręcenia z ręki i zostało to bardzo docenione, czy właśnie wspomniane przeze mnie dzisiaj już Interstellar, który chyba dostał Oscara z tego, co pamiętam, tak, za najlepsze efekty specjalne, a i przy okazji naręcze zupełnie innych nagród, także tutaj, no, grawitacja jest czymś, co można było już opowiedzieć dawno, dawno temu, tylko każdy stwierdził, że nie, to tutaj muszą być wybuchy, lasery w kosmosie, bo tu wiesz, ta historia się rozwija dość, może nie tyle powoli, co łatwo ją spieprzyć, łatwo ją opowiedzieć w sposób, który będzie nieatrakcyjny dla końcowego użytkownika. Weźmy sobie choćby z klasyki, tak, filmów Apollo 13, który też nie było tam ani laserów, ani nic, jeszcze co więcej, oparty na faktach, co jeszcze ci wrzuca dodatkową taką poprzeczkę podwyższa, żeby to zrealizować, a jednak film się bardzo dobrze przyjął i się bardzo pięknie zestarzał. Jego się bardzo, bardzo przyjemnie ogląda nawet w tym momencie. Sam pamiętam, sobie go oglądałem bodajże jakoś w wakacje w zeszłym roku, no i ma już ładnych prawie, o Jezu, a ja stary jestem, ja pierdzielę. Ale się właśnie nie zestarzał, więc pod tym kątem, no w momencie, kiedy film wychodzi, no to trudno określić, czy on się, w jaki sposób on się zestarzeje, no ale jeżeli ktoś, wiesz, jeżeli ktoś w tym siedzi, jeżeli ktoś namiętnie ogląda, znam takich ludzi, no którzy, nie wiem, no są po prostu jakoś zawodowo czy wykształceniem związani z filmoznawstwem, no to nie ma zmiłuj, tak? Oni to wszystko wiedzą, oni te wszystkie rzeczy wychwytują i to nie na zasadzie, że tam zobaczysz, że ktoś usiłuje nie zniszczyć rekwizytu, zachwytu, tylko faktycznie, że dostrzegasz coś nowego, bo masz zwyczajnie dużo większe pole do porównania, tak? Więc no, jeżeli ktoś się na tym nie zna, no to też jest ten problem, tak? Że te nagrody, te nagrody artystyczne, one nie są przyznawane.

0: na podstawie naszego takiego, wiesz, zwykłego zjadacza chleba i coś, co dla nas jest zwyczajnie rewolucyjne, może się okazać kompletnie nierewolucyjne, bo akurat nie oglądaliśmy filmów gangsterskich z Hiszpanii w latach 90-92 i nie wiemy, że to jest po prostu wzięte stamtąd i przerobione zupełnie, to znaczy pozmieniano nazwiska i opowiedziano tę samą historię, tylko dano lepszych aktorów. Bo takie rzeczy też się zdarzają i bardzo rzadko wychodzą na światło dzienne.
1: Oscara nie dostanie na pewno dokument Corea Feldmana, takiego aktora, którego, już wspominałem o tym, znamy go z filmów Goonies czy ze Straconych Chłopców. To był taki chłopaczek, który pojawiał się w familijnych różnych produkcjach i on niedługo wypuszcza taki dokument o pedofilii w Hollywood. To temat coraz bardziej... coraz popularniejszy, ta pedofilia właśnie w fabryce snów. No i tutaj będzie pokazane właśnie, że seks, narkotyki i różne inne złe rzeczy tam się pojawiają bardzo w dużych ilościach. No ciekawe, czy jak to wpłynie na markę Hollywood, czy będziemy, no bo to naprawdę duży skandal się szykuje, to jest taki balon, wydaje mi się, który rośnie coraz bardziej, kolejne gwiazdy deklarują, że były tam molestowane jako dzieci za tym może pójść temat Disneya też, nie, bo to tak czasami jest, że jak już się tego wrzoda przekuje, no to wypływają z niego nieciekawe rzeczy. Myślisz, że ten temat będzie jakoś odkrywał kolejne warstwy tej afery? Znaczy, czy będą odkrywane? Co tam czujesz?
0: Jackowski? Mam wizję. Widzę trzech ludzi, którzy są wystawieni jako kozły ofiarne, a w międzyczasie wszyscy ukrywają wszystkie dowody i tak naprawdę będzie tak, jak było. Trzech ludzi, tak, widzę trzech ludzi, którzy zostaną wystawieni na pożarcie mediom i oni znikną. Ale nie, że umrą, oni znikną. Oni tak jakby, no, nigdy o nich więcej nie usłyszymy i tak jak jakiś wielki aktor albo reżyser umiera, to wtedy się mówi o tym w wiadomościach, że to wina PO, że on nie żyje, ale o tym tego nie będzie. Oni umrą zapomniani na jakimś ranczu gdzieś tam hen daleka albo gdzieś w Meksyku czy innej Argentynie. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zrobi się hucpa, bo to wiesz, bo to jest problem całego biznesu, całego tak naprawdę stylu życia, który nie dotyczy tylko i wyłącznie czy to Hollywood, czy Disneya, ale też dotyczy show biznesu nawet w Polsce, który no nie jest jakoś tak aż tak bardzo rozbudowany. Jest to oczywiście coś, co warto piętnować, natomiast wiesz, no żeby opowiedzieć i to jeszcze w filmie coś takiego, no to jest to jakiś materiał, żeby sobie zarobić na tym pieniądze. Jest to też jakiś materiał, żeby oddać trochę cześć tym i oddać głos tym ofiarom, tak jak właśnie film HBO dokumentalny o Michaelu Jacksonie, tak jak Claire, tylko że zauważ, że w takim Claire'ze, który trwał, wiesz, 2 godziny, no to tam było historię, nie wiem, 3-4 pedofilów i tyle, tak? I jakieś tam pokazanie wierzchołka góry lodowej. No i bardzo chcieliśmy, żeby się zrobił z tego wstrząs. No może trochę więcej świadomości się pojawiło, no ale jeżeli nie będziesz tego ostrzył, jeżeli nie będziesz tej piły ostrzył przez tak rok w rok wypuszczając kolejne rzeczy, wiesz, kolejne rzeczy ujawniając i tak dalej, żeby te sukinsyny się zwyczajnie zaczęły bać. Żeby nie było już takiego przyzwyczajenia do degrengolada, jednocześnie żeby objąć młodych ludzi, którzy chcą sobie zrobić karierę w showbizie, jakąś dodatkową ochroną, żeby oni mieli tę świadomość, że nie mają obowiązku sobie przez łóżko pójść do sukcesu, że to nie jest właściwa droga. Więc to też musi się trochę zmienić nasza edukacja, nasze myślenie, jakieś takie, wiesz, nasze postrzeganie samych siebie, ludzi, którzy w daną branżę się angażują. Nie chcę tutaj oczywiście oskarżać ofiar, natomiast, dobra, to źle brzmi, tak, nie jestem rasistą, ale natomiast jest pewna skala przyzwolenia, która jest niepomijalna, która się, nie wiem skąd bierze, no z jakiegoś takiego przyzwyczajenia, że żeby zrobić karierę w showbizie, no to musisz koniecznie przez łóżko albo przez jakieś tam inne dziwne narzędzia i rzeczy. Więc to się musi zmienić, a żeby zmienić mentalność ludzi, no to jednym filmem tego niestety nie zrobisz.
1: Ja też mam wizję. Czekaj, czekaj, widzę. Trzech Eskimosów. Jeden z nich wyciąga dzidę i poluje na małe foczki. Ten Eskimos biegnie i pach, wpada w jakieś wnyki i wrzeszczy. A! To już po wizji. To trzech Eskimosów widziałem. Co to może oznaczać? No nie wiem, zobaczymy.
0: Lech, Czech i Rus.
1: I rósł. A Robin Hood, bo nie jadł. Tak. Co my tu jeszcze mamy za filmy?
0: Ale wiesz co? No. A, dobra. Nie, dobra, skończmy wątek filmowy, bo mam bardzo ciekawą historię z wczorajszej nocy, ale to za chwilę.
1: Z nocy? Może przyszedł do ciebie biskup Jan Szkodoń, oskarżony o molestowanie.
0: Jan Rodo.
1: No ale tu piszą, no Szkodoń, nomen omen, bo Szkód narobił małej dziewczynce jakiejś. No ale to niewykluczone, że będziemy mieli pierwszego tutaj biskupa, którego zniosą ze stanu kapłańskiego. To by były jaja.
0: Ale to na lektyce go znoszą?
1: No jakoś go znosili do tej pory.
0: Ale to tak było, że się ukazał jakiś reportaż, no i właśnie ten biskup dzisiaj wydał oświadczenie i znikł. Brawo, pierwsza nagroda za efekty specjalne. Znikający biskup po aferze pedofilii.
1: Ciekawe, czy biskupa można przenieść do innej parafii po cichu. Chyba nie właśnie. No. To jest ten problem.
0: Musimy zrobić takie specjalne parafie dla biskupów.
1: Biskupi wyklęci tacy. No właśnie, a propos takich klimatów, no to mamy też Boże Ciało, polską produkcję, która też walczyła o Oscara, nie dostała. No, a może szkoda właśnie, bo to fajny film o gościu, który wychodzi z poprawczaka, zostaje skierowany do jakiejś tam roboty swojej, którą mu wynajdują w zakładzie stolarskim, ale jakoś tam przez przypadek udaje mu się wkręcić w rolę księdza i jest takim fałszywym księdzem, który jednak ma powołanie i to jest jego marzenie właśnie, bycie księdzem, bo on jest świeżo nawrócony, czuje i słyszy głos Boga. No to fajny temat, podoba mi się, no bo to może ludziom da do myślenia trochę, że może bycie dobrym kapłanem to niekoniecznie odprawienie jakichś tam rytuałów i formułek i pasowanie na kapłana i hierarchia kościelna i tak dalej, tylko mamy takiego kapłana naturszczyka, nie? Trochę. I jak on się sprawdzi, to ciekawe. Muszę sobie obejrzeć ten
0: film. Wiesz co, film bardzo dobry, rola pierwszoplanowa naprawdę wybitna, ale wybitna jak na nasze polskie standardy. To nie jest film oscarowy. Bo jednak to całe tło jest też takie, no nie jest złe. Zresztą Komasa jest bardzo też całkiem utalentowanym reżyserem i zrobił naprawdę fajny kawałek roboty, tylko że w dalszym ciągu no, jest to też trochę powiązane z tą, co myślę, że było przyczyną, dlaczego Boże Ciało w ogóle dostało się jako kandydat na Oscara, to, że pokazuje, że bardzo mocno odwołuje się do polskiej kultury. Tylko nie jestem pewien, czy dla zewnętrznego widza ta kultura będzie aż tak bardzo zrozumiała, bo czasami jeżeli robisz film na cały świat, tak, który, no, to nie był film, który, z tego co pamiętam, który miał być takim filmem oscarowym, więc być może to jest tutaj ten problem i przykładowo, wiesz, opowiada ci o jakichś tam zwyczajach, nie wiem, czy to tej choćby koreańskiej rodziny, dlatego bardzo tym Parasite'em jestem zaciekawiony, bo podejrzewam, że właśnie to samo było jakimś takim przyczynkiem do wyboru tego filmu, że pokazuje ten, wiesz, ten nasz kawałek świata, ten nasz, no raz poprawczaki, dwa właśnie rola kościoła, trzy właśnie to zaufanie, cztery do tutaj, że tak powiem, złamanie fabuły, żeby za bardzo nie spoilerował. To wszystko jest takie nasze, bardzo nasze polskie, tak? I nie jestem przekonany, tak już patrząc, udając trochę krytyka, nie jestem przekonany, czy ta historia została opowiedziana w dostateczny sposób, żeby ktoś kompletnie z zewnątrz ją zrozumiał. Tak samo jak kiedy omawialiśmy sobie Wiedźmina, to tak samo miałem wrażenie i tutaj się zgodziliśmy, że ta historia dla zewnętrznego odbiorcy, który w tego Wiedźmina nigdy nie grał, albo nigdy go nie czytał, to było takie niespójne, tak? Ciężkostrawne. Mm-hmm. Natomiast też, film zdecydowanie jak najbardziej polecam. Jest to jedna z lepszych, to znaczy naprawdę, to jest najfajniejszy film, który obejrzałem od Clairu, jeżeli chodzi o polską kinematografię.
1: No, ale to znowu polski film i temat kościoła, księży. Wiesz co, przyglądałem efekty, znaczy sobie jakiś dżingli szukałem do radia na jednej ze stron, gdzie można znaleźć sobie różne dźwięki. Wpisałem Polish, tak z ciekawości, co mi się wyświetli.
0: Jeden... I ci polizało.
1: I nie polizało mi, ale ciepło, ciepło, ciepło, bo kościelne jakieś takie modły, wiesz, tylko mi się, tylko wyskoczyły. I bardzo często widzę ten temat kościoła, Boga, Maryja i Polska, nie? Księża, Kościół, Jezus, wiara, chrześcijaństwo. To chyba jakaś taka nasza specjalność, robić rzeczy w takiej właśnie tematyce. Jestem tym zmęczony. Chętnie bym zobaczył sobie jakiś polski horror, jakieś coś, co nie byłoby przesiąknięte tym klerem, tym kościołem. Takie męczące.
0: Słuchaj,
1: to jest.
0: Zróbmy zajebisty film science fiction.
1: Księża w kosmosie, tak?
0: Nie będzie żadnych księży. Będzie młody koleś, który jest który jest w klasie maturalnej. Za chwilkę ma iść na studia. Zapisuje się na tak zwany rok zerowy, na uniwersytet, gdzie tam jesteś przyjmowany. No, takie na zasadzie trochę wakacji, ale też powiązanych właśnie z edukacją. I tam pewien profesor, stary profesor, zauważa jego niesamowity talent do astronomii. Zaprasza go gdzieś tam do swojego laboratorium. Laboratorium jest pięknie wyposażone. Tak, jest pięknie wyposażone. Są pieniądze na wszystko. To już jest pierwsza dawka science fiction. I oni, ten młody człowiek w tym laboratorium najpierw tam przez teleskopy sobie patrzy i tak dalej, ale trochę się dogaduje z Wydziałem Fizyki. Się okazuje, że wynajduje niesamowicie tani i niesamowicie wytrzymały materiał, który mógłby posłużyć do powrotu do wahadłowców kosmicznych jako właśnie coś bardzo odporne na temperaturę, a jednocześnie niepodatne na uszkodzenia. I sobie wyobraź, tutaj drugi element science fiction, dowiaduje się o tym rząd i dostaje na to dofinansowanie, dowiadują się o tym korporacje, wspierają go, dają mu tutaj jakiegoś think tanka, żeby mu pomógł i tutaj kulminacja, całkowicie zaskakująca na tle całego świata, młody Polak odnosi sukces.
1: Film science fiction.
0: Kupuje 10-letniego Golfa. To też będzie science fiction.
1: Albo horror o bohaterze, który przez całe lata z rodziną żyli na 500+, i nagle rząd cofa to 500+, i oni muszą iść do pracy i tak zupełnie się nie odnajdują w tej rzeczywistości. Taki Parasite trochę w stylu Parasite, tylko po polsku, wiesz, klimat właśnie Biedronki, zapomogi, dofinansowanie, rentę cofnęli babci, nie masz czego żyć i takie klimaty.
0: No, babce rentę przetrącili!
1: Babka, dawaj rentę, kurde, babka, no.
0: Sam zanim zapoznam się z filmem, strasznie nie lubię oglądać wszelkiego rodzaju zapowiedzi i czytać recenzji, bo daje mi to jakieś, wiesz, daje mi to coś, tak? Daje mi to jakieś uprzedzenie, jakiś stereotyp. Już się nastawiam do tego filmu, nie lubię tego. Dlatego fajnie, że dostałem to od ciebie, od człowieka, który też tego nie oglądał i jest cool, jest fajnie. Natomiast tak jak właśnie opowiadałeś, że jakaś tam historia emigrancka i tak dalej, jakiejś rodziny, że tutaj gdzieś się znaleźli, gdzie się zaczynają wkręcać, no to pierwsze, co sobie pomyślałem, no to taki typowy Polak na emigracji, nie? Że tutaj, wiesz, jeszcze w tych pierwszych latach emigracji do Londynu, gdzie jak tylko się otworzyły granice Wielkiej Brytanii, żeby Polacy mogli tam pracować, no to było bardzo wiele takich historii zwyczajnie słyszymy za każdym razem, kiedy się z naszą rodziną spotykamy i no kurde, słuchaj, czemu nikt nie wpadł na to, żeby to zrobić 10 lat temu? Przecież mieliśmy 2 miliony materiałów źródłowych do tego.
1: No, Seks Misja Dwójeczka mogłaby być filmem fajnie przyjętym teraz na świecie, gdyby mocniej eksploatowała takie wątki w stylu jakiegoś właśnie gender, zmiana płci, wiesz, to by było aktualne i można by to troszeczkę wyszydzić, trochę sparodiować i taka satyra na całą tą zabawę z orientacjami licznymi, seksualnymi, które się mnożą nieustannie i tego typu klimaty. Myślisz, że taka seksmisja miałaby szansę się spodobać?
0: Myślę, że paradoksalnie miałaby dość duże szanse, jeżeli by to było oczywiście zrobione odpowiednio z głową, tak? Żeby to nie był taki typowo wegowski humor, że haha, baba z chujem, tylko wiesz, tylko żeby to było, no, subtelne, tak, nie? Żeby to był właśnie ten humor, który pamiętamy z pierwszej seksmisji.
1: I żeby Milowicza nie było, wyskakuje Milowicz i... Już wiemy, że nie chcemy tego oglądać, włączamy, stop.
0: Co by było, wiesz, co by było swoją drogą, no, tak naprawdę to jest bardzo trudny zabieg, tak, bo zasadniczo jest swego rodzaju moda na wyśmiewanie LGBT, czy z kolei właśnie z drugiej strony bronienie go za wszelką cenę. Brakuje tutaj jakiejś właśnie takiej subtelności, łagodności, bo słuchaj, no tak samo jak, nie wiem, z czarnoskórych, czy z imigrantów, czy z homoseksualistów, możesz rzucić taki dowcip, że oni nie będą potem mieli bólu dupy o to, że rzuciłeś taki dowcip, tak, że będą się śmiali razem z tobą, bo to jest może jakieś tam, nie wiem, przejaskrawienie stereotypu, ale które jednocześnie nie jest tak niepotrzebnie wywyższające cię, czy ich poniżające, tak? Więc zrobienie takiego materiału byłoby naprawdę zajebiście trudne, żeby się wyrwać z tej mody, mi się wydaje.
1: Nie, właśnie wystarczyłoby pokazać obie strony tego konfliktu i dowalić trochę i tym właśnie konserwatystom, kościołowi, i też tym różnym homosiom, lesbijkom, genderystom, i pokazać to jako taki kocioł, w którym się wszystko cały czas gotuje, ale to jest taki cyrk, jeden wielki cyrk, i jedni i drudzy tworzą ten cyrk. I wtedy faktycznie obie strony by przyklasnęły i powiedziały: no świetny humor, tutaj ci z tej strony właśnie z tych różnych homoseksualnych środowisk by powiedzieli: no świetny film, zwłaszcza mi się podobały te żarty właśnie z tych kościelniaków, a tamci z kolei: no świetny film, właśnie te z tych homosiów i tych lesbijek, to świetne żarty były. No i
0: ale to... Wiesz co, nie wiem, to jest taki trochę prawopośrodkowizm. Jeżeli chodzi o takie sceny komediowe właśnie związane z tematyką LGBT, to mi się przypomina scena z Żywotu Briana, że właśnie jeden z Narodowego Frontu Judaiczy, jak to się oni nie nazywali, że on teraz sobie życzy, żeby go nazywać Loretta. Jak to pięknie, miękko zostało potem rozegrane. Gdzie, wiesz, to biło w jedną stronę, tylko i wyłącznie w jedną stronę biło, ale jeszcze było rzucone na tych odszczepieńców, na tam Narodowy Front Wyzwolenia Judei i tak dalej. I to było mniej więcej coś, do czego zmierzam, żeby faktycznie, bo tak łatwo zgubić, mi się wydaje, ton tej komedii, jeżeli nasza komedia będzie opierała się na zasadzie, że dowalimy tutaj tym, a żeby ci, którym przed chwilą dowaliliśmy, się czuli trochę lepiej, to teraz najebiemy tym. I tak, wiesz, i tak raz tutaj i nie jestem przekonany, że to będzie się dobrze sprawdzało.
1: A ja myślę, jeden z przepisów na sukces, ale trzeba jeszcze do tego dodać to, co powiedziałeś, żeby ten humor nie był taki, że komuś tak, wiesz, to po prostu, że kogoś gnoimy, komuś tak dopierdalamy w sposób jadowity, w sposób taki, no, że ktoś się autentycznie bardzo źle czuje z tym, nie, że został totalnie zgnojony, wyszydzony. W Monty Pythonie mieli komicy talent, myślę, do takiego przedstawiania różnych żartów, że to ludzi nie bolało tak bardzo, no bo teoretycznie Żywot Briana powinien bardzo chrześcijan jakoś zniesmaczyć, wkurzyć, oni się powinni naprawdę zdenerwować, a wcale tak nie jest. Wielu chrześcijan też się z tego śmieje i akceptuje taką satyrę, nie?
0: No trochę tak, ale przede wszystkim pamiętaj, że Monty Python to jest przede wszystkim na samym początku, się umawiamy, że to jest jakiś taki alternatywny świat, tak, że w tym Żywocie Briana w pewnym momencie, nie wiem, pojawiają się, kurde, kosmici, tak, i tutaj już wiesz, że to jest jakaś taka alternatywna historia i która, nie wiem, no wali bardzo mocno w te stereotypy, które stoją u podwalin nie tylko religii katolickiej, ale praktycznie każdej innej, która wali w te sprzeczności, które leżą u zarania każdej wiary, a jednocześnie no choćby ze względu na tych kosmitów, czy tego, że to jest zupełnie historia całkowicie obok i też, no tutaj faktycznie tak, jest trochę ten punkt, w którym śmiejemy się nie tylko z tych tak bardzo wierzących, ale też przykładowo z tych no, antycznych tradycji typu poproszę dwa kamienie, ten jeszcze płaski i woreczek żwiru, tak? Że po prostu że zanim zdążysz się obudzić, to wchodzi taki lekki żart, który już nie może nikogo obrazić, bo ktoś, kto by się obraził, to żył 1500 lat temu. I to jest właśnie taka pewna forma kunsztu, dlatego taka Sex Misja 2 byłaby niesamowicie trudnym od strony scenariusza i reżyserii filmem.
1: No,
0: i byłaby materiałem oscarowym.
1: Nie wiemy, jak Żydzi odebrali taki żywot Briana. Muszę kiedyś wejść na jakieś żydowskie fora, może znajdę tam ciekawe informacje, jak Żydzi do różnych rzeczy podchodzą. Moglibyśmy się zdziwić nawet, nie? Jak oni reagują na różne filmy, na różne wydarzenia. Kiedyś buszowałem po jakimś dziwnym żydowskim forum, gdzie znalazłem dużo ezoteryki dziwnej, takiej żydowskiej, jakaś gematria, coś tam przeliczali, kolory na liczby, w ogóle co tam się nie działo. Ale to bardzo dawno było. Co mamy jeszcze za filmy? Pewnego razu w Hollywood. No to fajna produkcja, fajny klimat. Film od Tarantino. Miał być ostatni, a jednak coś tam jeszcze tworzy. Nasz mistrz.
0: Ja nie wiem, dla mnie to był sedes. Dla mnie to był kompletny sedes, zmarnowany czas, mocny 4 na 10.
1: No też tak troszkę się czułem zawiedziony, powiem ci. No, czegoś zabrakło jakby w tym filmie, nie? Parę fajnych smaczków, parę fajnych scen, fajny klimat.
0: Może, no, znaczy wiesz, tak
1: czułem duży niedosyt po prostu.
0: Bo tak wiesz, takie trochę oddolne pokazanie tego hollywoodzkiego życia, tak? Które jak tak spojrzeć na chłodno przez osobę, która nie żyje sobie w Hollywoodzie, jest taki, no... Co, i wy się tym jaracie? Naprawdę? Kurde, serio? Kurde, no taki rolnik szuka żony, tylko że w wydaniu hollywoodzkim.
1: Właśnie, może to jest lepsze dla Amerykanów, no bo Hollywood jest częścią ich kultury, ich historii wręcz, nie? No to jest przecież młody kraj i to jest w sumie ich historia, coś ważnego dla nich, a dla nas to tak mniej. Następna produkcja Tarantino ma podobno być skupiona na Ricku Daltonie, którego grał Leonardo DiCaprio. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tu jeszcze mamy? No, Joker właśnie. Mi się podobał Joker. Znaczy, to wszystko już było, nie? W Taksówkarzu. W sumie to taki podobny motyw. Ja myślę, że to po prostu wzięto ten sprawdzony, fajny motyw człowieka, który się powoli odkleja od rzeczywistości, słabo się odnajduje w świecie współczesnym. I szajba mu odbija powoli, tylko ubrano to w uniwersum DC. No ale no, niby prosty ruch, ale dał bardzo dobre efekty i pokazał wszystkim, że kino superbohaterskie nie jedno ma wymię, nie?
0: No trochę tak, no ale to jest taki piach, taki żwir, który idzie bardziej od DC, mi się wydaje. Co szczególnie w ostatnich latach, no, choćby mój ukochany Mroczny Rycerz, więc jak najbardziej, no, ale przede wszystkim jest to piękna rola, która z tego co pamiętam zdobyła Oscara, tak? Tak? Dobrze pamiętam, że
1: tak,
0: zdobył
1: tak,
0: Oscara za rolę.
1: Phoenix dostał Oscara, no bo nie oszukujmy się, on ten film dźwiga, bez niego to było słabo. No, znów się pojawia, staje się aktualny temat klątwy Jokera, czyli smutnego losu, który spotyka aktorów wcielających się w tą postać. No, Phoenix jakoś sobie radzi, ale on też przyznał, że strasznie go ta rola wykończyła. No, psychicznie, bo to jest rola wykańczająca psychicznie. Aktorzy też mają często bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, no bo tutaj trzeba było dogonić Ledgera i nie być gorszym od Nicholsona. I kultowa postać, duże oczekiwania. No, ale Phoenix postanowił zrobić to zupełnie po swojemu, nie opierać się na poprzednikach i to wyszło mu na dobre. Też się przygotowywał mocno do roli, bardzo, bardzo dużo schudł, przez co nabrał takiego wyglądu człowieka zmęczonego, schorowanego trochę. To jest ciekawe, jak aktorzy światowi się potrafią poświęcać dla roli. To chyba u nas nie ma czegoś takiego, że aktorzy tak się jakoś przejmują rolą, nie? Że są jakieś przygotowania, chodzą, ćwiczą coś, nie wiem, jazdę konną, tylko tak przyjdzie, no to co ja mam tu grać, bo ja tu wielki aktor jestem, proszę mnie przynieść tutaj taborecik, tak, słucham, co mam zagrać.
0: Ale wiesz, ale z drugiej strony w momencie, jeżeli masz film, który tak naprawdę no, nie jest za bardzo wymagający i nie jest robiony dla wymagającego widza, no to dlaczego miałbyś się tutaj spuszczać i uczyć jeździć konno czy machać mieczem? No kiedy to się ostatnio zdarzy, bo kurde, u Żebrowskiego w Wiedźminie, więc chyba tak, więc skoro nie ma zapotrzebowania na to, no to po cholery ci biedni ludzie mają się w ogóle starać. No przejdą sobie, odbębnią swoje 8 godzin, jak kurde, kartę na zakładzie podbiją, jak kurwa w jakiejś kopalni i tyle, tak. No i taką mamy odkrywkową kinematografię.
1: On chory psychicznie był i odstawił leki, ten Joker, pisze My Way. No, chyba tak. Jakoś mi tak te filmy wylatują z głowy szybko, wiesz? Może jak się ich dużo ogląda, to nie sposób tak zapamiętać wszystkie tam detale, szczegóły. Jakoś kiedyś lepiej pamiętałem. A może to wynika z tego, że już nie ma filmów, które tak bardzo poruszają nas i je tak zapamiętujemy, tylko tak przelatujemy i te produkcje trochę takie gorsze. A twoim zdaniem było kiedyś lepsze kino, czy teraz mamy szczyt formy?
0: To jest, wiesz, kino jest bardzo... Ziemia jest bardzo dużą planetą, kino jest bardzo dużą planetą, to tak samo jakbyśmy mogli powiedzieć, czy kiedyś młodzież była lepsza, czy była gorsza, tak, kurde, na całym świecie, czy w 40-milionowym kraju, tak? Gorsza czy lepsza, tak? No, to zależy od tego tak naprawdę, w jakim wieku jesteśmy i czy jesteśmy młodzieżą, czy jesteśmy w wieku średnim, czy jesteśmy ludźmi starszymi. Więc mając coś takiego, coś tak bardzo szerokiego jak kino, bardzo ciężko jest powiedzieć, czy kiedyś kino było lepsze, czy kiedyś kino było gorsze, bo to, nie wiem, na samym przykładzie Polski, no to jest, mi się wydaje, podstawowy problem, czyli zaangażowanie choćby TVP, która woli ci promować właśnie takiego Zenka Martyniuka, niż żeby sfinansować, nie wiem, coś sensownego, coś nie będzie jakieś takie martyrologiczne, czy coś, co nie będzie jakieś tam bogoojczyźniane, tylko żeby doinwestować czyjś fajny pomysł, tak? A jeżeli zaczniesz się przyglądać kinu niezależnemu, no to obejrzysz 10 krapów, ale jeden będzie taki, że cię gniecie i będziesz zbierał szczękę z podłogi, za co bardzo na przykład szanuję właśnie kanał Sundance TV.
1: No, jak słyszycie, potrzeba zaczął trochę gorzej brzmieć, a w tle słychać lekkie pociąganie nosem, a to znaczy, że ktoś do nas dołączył i tym kimś jest Ciąg Bolunga. Witamy.
2: No hej, hej. No jak o filmach, to muszę dołączyć.
1: Dajesz.
2: Co do tych Oscarów tegorocznych, to w ogóle zero zaskoczeń. To tak różnie było z tymi Oscarami. Czasem były jakieś kontrowersje i zaskoczenia faktycznie, a w tym roku tak strasznie nudno.
1: Mówisz?
2: Nie wiem, czy się zgadzacie.
0: A powiedz mi, czy oglądałeś Parasite?
2: Nie. Nie, nie. Tak samo na przykład tego Jokera nie oglądałem. Nie miałem kiedy zbytnio.
1: Ale zaskoczony nie jesteś? No ja chyba też, no nie. Bo to o tych filmach się mówiło wcześniej już jakoś, tak. że są kandydatami do Oscara, nie?
2: To były takie oczywiste wybory strasznie, ale to jest troszeczkę właśnie problem Oscarów, że on jest takim wyborem troszeczkę bardziej popularności, niżli takim konkursem popularności, niżli jakości. I bardzo często to widać w wyborach ostatecznych w Oscarach, że najczęściej właśnie wygrywają te najsilniejsze, najbardziej popularne filmy. Na przykład ja byłem bardzo, bardzo mi smutno było, że taki film science fiction swego czasu, Moon, nawet nie dostał nominacji, no ale niestety był to za mały film tak naprawdę, żeby gdzieś się tam przebić.
0: Ale bardzo smaczny, trzeba powiedzieć. Też miał jakąś, po pierwsze raz trochę pudełkowa fabuła, po drugie właśnie zamknięcie tak na zasadzie, no, trochę rozbudowanie koncepcji młodzieży, która wyjeżdża sobie do domku w lesie, tak, bo mówimy tutaj o kolesiu, który jest samotnie na Księżycu, więc ta izolacja, tak, no to też jest takie trochę klisze, tak, trochę wykorzystanie istniejącego motywu, ale w sposób dość zdrowy i przyjemny.
2: No i świetny sam Rockwell oczywiście, w dwuroli niejako. I Kevin Spacey jako robot. Więc świetny duet, czy raczej trzeba by było powiedzieć trio, bo tutaj sam Rockwell się liczy za dwóch. Może nie będę za dużo zdradzał, ale no Rockwell po prostu świetny.
0: Jest to film, który zdecydowanie trzeba obejrzeć. I z tego co pamiętam, chyba jest na Netflixie nawet.
1: Mam pomysł na fajny film science fiction z Kevinem Spaceym, że on i ktoś jeszcze są na stacji kosmicznej i ktoś musi uciekać przed tym Kevinem, który chce go molestować seksualnie i się kryje gdzieś tam po jakichś szafkach, a Spacey go ściga, taki z rozporka mu wystaje.
2: I to jest szansa na powrót tegoż aktora do filmów.
1: Ale ten dramat nie ma dokąd uciec, po prostu na stacji kosmicznej i Kevin cię ściga.
0: Ja wiem, kto będzie drugą osobą, kto będzie osobą ściganą. Zbigniew Stonoga i tak popatrzy, machnie ręką. To jest kurwa dramat.
2: Ale ja myślę, że do tej roli i tak ostatecznie, i tak by stwierdzono, że to za wcześnie, że Spacey'ego nie, to by po prostu kogoś innego wzięli i podłożyli twarz.
0: Także można.
2: Także no dzisiaj to nie jest problem. Więc to by było ciekawe. Też się troszeczkę nie zgadzam, że w tych latach 2000 nie było zbyt dużo, znaczy faktycznie w tym science fiction jest średnio, ale na przykład w tych małych filmach, właśnie tych, które się nie przebijają do Oscarów, można gdzieś tam wytypować te filmy. Swego czasu oglądałem Drugą Ziemię, całkiem fajny motyw. The Womb, Łono, też ciekawy o klonowaniu. Tam był taki wzięty, dość specyficzna dyskusja moralna, ponieważ tam kobieta postanawia sklonować swojego wybranka i go urodzić.
0: Takie klony. Trochę taki gor z lat 80. wręcz podchodzi.
2: A, w sensie, bo on umarł i postanawia go przywrócić do życia, ale go rodzi i on dorasta i ona go wychowuje jak dziecko, ale potem gdzieś tam się uczucie rodzi i w ogóle. I to tak dość specyficzna sprawa i może dla niektórych może to być takie troszeczkę pójście za daleko, ale ja tam lubię, jak kino tak sobie kij w mrowisko wsadza, więc
0: łono jest całkiem spoko. Żeby pokazać nam historie, które wolelibyśmy, żeby się nie zdarzyły w rzeczywistości.
1: Jeszcze jeden pomysł mam na film. Można by tutaj bez dużych nakładów finansowych zrobić taki film. To by był film o osobie niewidomej i by było właśnie pokazane z perspektywy tej osoby niewidomej wszystko.
0: Wiesz co, jest taka ciekawa produkcja, Nie oddychaj się nazywa, gdzie właśnie pewna parka zostaje... tam chyba chodziło o to, że oni próbowali okraść niewidomego generalnie całość polega na tym, że oglądamy to właśnie z perspektywy bardzo zaciemnionego domu, w którym oni są zamknięci, gdzie ten niewidomy sobie tam wszystko, wiesz, słychać jak tam dotyka, szura coś tam, czuje wszystko i tak dalej. Oni są bardzo przestraszeni, no bardzo, bardzo, bardzo fajne, no kino grozy B, ale no takie wysokie B.
2: A teraz mi się przypomniało coś, jest taki film, tylko nie pamiętam tytułu, nie potrafię sobie przypomnieć, który jest zrealizowany w całości z perspektywy osób niesłyszących i nie ma żadnych dialogów mówionych, wszystko jest bez mówienia, gdzieś tam migowy czasem się pojawia, to też jest ciekawe.
1: No, czyli ktoś już wpadł na podobny trochę pomysł, można by też...
2: No niestety... No. Krawiec, zawsze cię tym rozczarowujemy, że ktoś już wpadł.
1: Tak samo było z pomysłem na podgrzewany nóż do smarowania chleba masłem, no. O, donate
2: ja trochę,
1: 5
2: złotych. Ja trochę w tych Oscarach jestem zawiedziony, że Jojo Rabbit dostał tylko za scenariusz adaptowany. Rumuńska nowa fala, nie powiem, no, że ale cóż. Koreańskie,
1: węgierskie dramaty. Czekajcie.
2: Oglądaliście w ogóle Jojo Rabbit? Oglądajcie państwo, bo są to filmy na około 5 złotych. Film, który wyreżyserował Taika Waititi, o dzieciaku, który wyobraża sobie, że przyjaźni się z Hitlerem.
1: A, to widziałem zwiastun, tak.
2: Polecam.
1: Tak.
2: Polecam, mega zabawne.
1: A nie, to widziałem chyba. A tylko nie pamiętam, zresztą... czy trailera, czy film cały. Zresztą... Już nie pamiętam, czy widziałem trailera, czy cały film.
2: Czy cały film, już. Przeminął jak.
0: Panie oficerze, jak tutaj z nimi gadam, to myślisz, że wpadną kiedyś na pomysł, żeby zrealizować film taki, że jest koleś, który robi sobie radio internetowe i tak naprawdę to jest taki Truman Show, gdzie są podstawieni ludzie, którzy do niego dzwonią, którzy z nim rozmawiają. Myślisz, że to kiedyś na to...
1: A tymczasem, jak gadaliście, to donate przyszedł. Kino tu tego jest the besta. Na dzień dzisiejszy rumuńska nowa fala, nie powiem, że nie. Koreańskie, węgierskie dramaty i kilka dobrych polskich filmów rocznie. Oglądajcie państwo, bo są to filmy na OK. Taki komentarz bardzo mądry. Dziękujemy za 5 zł. Na dzień dzisiejszy dziękujemy. Jak to mówią tu tego. No, a może zrobić taki film o dzieciach, które molestują księży, jako taką kontrę. Kontrę na tą całą lewacką propagandę.
0: Ja mam lepszy pomysł. Zrobić film Tylko powiedz każdemu, w którym zaczniemy śledzić biskupów, którzy nie molestują dzieci.
2: Oj, no ja myślę, że nudne będzie.
0: Ale daj spokój, to może być bardzo ciekawa praca śledcza. Słuchajcie, 142 dzień stoję pod kurią i tutaj taki koleś, jak kojarzycie, jak robią takie w making of z filmów przyrodniczych, nie? Że tutaj, no, jest noc, jest minus 20 stopni, stoję pod kurią, czekam, aż wyjdzie ksiądz, ale niestety nie wychodzi. No, może się uda zebrać jakieś takie dobre ujęcie, gdzie wyjdzie i tylko się przywita z dzieckiem i nawet go nie dotknie. No niestety, będziemy jeszcze trochę musieli poczekać. Może tutaj ekipa z drona coś pomoże.
1: To efekty specjalne trzeba by robić, żeby tam ksiądz nie dotknął dziecka, to trzeba by go jakimiś sznurkami przywiązać, albo na green screenie nakręcić pierw dziecko, potem księdza i połączyć to w jedno ujęcie, to wtedy nie ryzykujemy, że ksiądz się rzuci.
0: Nie, słuchaj, takie dziecko na wędce i takie wiesz, taka figurka, nie, taka lalka i tak wywabiasz poszczególnych księży i tak patrzysz, został ostatni dowódca. I to jest właśnie ten, zostaw tę lalkę, kurde, ale wyskoczył, normalnie jak lew na antylopę. No widzicie tutaj... Widzicie tutaj państwo, że równie dobrze mógłby jeść dżem, ale wybrał ośmiolatkę.
2: Brzmi jak dokument z alternatywnego świata, gdzie to pedofilia jest standardem, ale okej.
1: Albo ciekawie. Albo film science fiction, że Adamowi Małyszowi ubieramy taki kosmiczny hełm i on ze skoczni wyskakuje i tak pokazane, leci i do kosmosu, aż leci nasz Adaś. Brawo, Adaś.
2: I koniec filmu.
1: Krótka forma filmowa.
2: To opowieścia krótkometrażowa i w ogóle. Ale wiesz, trzeba by było jakiś komentarz do tego. W ogóle,
0: może bardzo dodać. Długo lecieć jak Tesla Ilona Muska wystrzelona gdzieś w kosmos. I tak sobie leci. Widziałem kiedyś książkę i to faktycznie wyszło w druku. Nazywało się Dyliżansem przez prerię. Miał jakieś tam 250 stron, gdzie treść tej książki była mniej więcej tak. Wio, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj przez 200 stron, na koniec prrr.
2: No, to też ciekawe zmarnowanie czasu na pisanie tego.
0: Nie, no czemu, w dzisiejszych czasach. No,
2: kopii w klej. No, wiadomo.
0: Technologia w służbie oczywistości.
1: Można zrobić film o superbohaterze, który ma jakąś taką strasznie słabe supermoce, na przykład, że jak dotknie kogoś swoim okiem, to ten ktoś umiera i taka beznadziejna supermoc i on się nie może odnaleźć w świecie innych superbohaterów, którzy mają dużo lepsze moce.
2: Ja czekam w końcu na superbohaterski film produkcji polskiej.
0: Ja mam, ja mam dużo lepszy film, że za każdym razem, że ten superbohater niech sobie będzie jakimś takim właśnie Supermanem czy czymś takim, że ma te swoje faktyczne supermoce, ale one nie przychodzą za darmo. Za każdym razem, kiedy użyje swojej supermocy, dostaje tragicznej sraczki.
1: Człowiek sraczka. No, ale jest... Tak, jest,
0: to, tak,
1: jest...
0: to samolot i tak tylko drzwi od to i ja... Nie. To gówno, man.
1: Jest superbohater polski, Biały Orzeł się nazywa, jakże oryginalne, nie?
2: Nie no, myślałem o jakimś, nie wiem, ja nie poplę drugim z supermocami, tego typu rzeczy.
1: Jan Paweł II się pojawił w uniwersum, tylko nie pamiętam, ja czy wiem, to było wiem. DC czy Marvel. Marvel. No, jest, widziałem tam okładkę.
2: No, jest, Jan Paweł II.
1: Ciekawe, jakie miał moce, może rzucał kremówkami czy coś. No, a biały orzeł to tak... No cóż, nie wiem, czy chciałbym to oglądać. No to ma z jakiejś... Tutaj biega, skacze, podskakuje. No, nie wygląda mi na ciekawego superbohatera. No i takie najprostszą linią oporu, no biały orzeł, to jest, jak można było inaczej to zrobić, nie?
0: No ale orzeł się pojawił w Angry Birds. Jako też taki trochę superbohater, to tak trochę go bardziej wybielić. Nie wiem, czy oglądaliście Angry Birds, ale to jest taka, no, bardzo ciekawie ten orzeł jest przedstawiony.
1: No nie widziałem. Ja w Angry Birds tylko w jedną część jakąś grałem i to tak krótko.
0: Kompletnie z przypadku mi się zdarzyło to obejrzeć, ale tutaj jedną scenę tak tylko zarysuję, że ten właśnie wielki orzeł jest takim bohaterem, tak, że tam jest pomnik i tak dalej. No i te ptoki się wybierają do tego mitycznego gniazda. Nie wiadomo, czy ten orzeł tam jest, czy nie. No i przed jaskinią jest jakieś tam jezioro życia. No i dwa z tych trzech ptaszków zaczynają tam się kąpać, pić tę wodę i tak dalej, a potem wychodzi on. Czarny orzeł i tak widać jego taki kadr mniej więcej spod jego kupra, jak zaczyna szczać do tego jeziora. Taki, wiesz, taki spasiony, nieuczesany, taki, wiesz, taki etam trochę, no. Etam biały, o.
2: Etam też sięka do jeziora.
0: Nie wiem, ale chwalił się akweduktem, więc nie chcę tutaj za bardzo w to wchodzić może.
2: Okej.
0: Okay. Bo popłynę.
1: Okay. Tomu pisze, supermoc to przeżyć w PL za 1000 zł. No. O podwyżkach też możemy coś powiedzieć, o podwyżkach, które nam się szykują w 2020.
0: No myślę, że możemy powoli zakończyć wątek filmowy, zwłaszcza, że godzina audycji już minęła i żeby potem słuchacze wiedzieli, do kiedy przewinąć, jeżeli ich to kompletnie nie interesuje.
2: No dobrze, to ja na razie schodzę, zobaczymy, co tam powiecie.
1: Dobra, dzięki za telefonik.
2: To hej, hej, hej.
0: To dwie historie na początek sobie rezerwuję, bardzo krótkie swoją drogą, ale mam je, nie chcę o nich zapomnieć, a nie mam ich za bardzo nigdzie zapisanych. Pierwsza to jest, pamiętasz, jak jakiś czas temu opowiadałem w trakcie Nocnego Marka, że już znam przynajmniej dwa terminy wyborów, które odbyły się w przeszłości, gdzie w niedzielę wyborczą psalm pomiędzy, w trakcie liturgii słowa brzmiał, że tam właśnie Bóg miłuje prawo i sprawiedliwość. No będziemy mieli wybory prezydenckie 10 maja. Zgadnij, jaki będzie psalm. Znowu kurwa to zrobili. Pan Bóg miłuje, on miłuje prawo i sprawiedliwość. No. Także to się dzieje. To się dzieje, moi drodzy. A druga rzecz, która, powiem szczerze, bardzo mnie zdziwiła przede wszystkim na sam początek. Jak sami zauważyliście, jeżeli mieszkacie w Polsce, ostatnio trochę nam wieje. I zeszłą noc fatalnie spałem, bo się okazało, że gdzieś jakieś tam parę mieszkań dalej ktoś ma jakieś otwarte okno, to znaczy ktoś, pewnie jakieś puste mieszkanie. Coś strasznie tak łupało, tak łup, łup, łup co chwila. I strasznie źle w ogóle zeszłą noc spałem tutaj, jak tylko sobie dzisiaj z pracy wróciłem, to poszedłem spać. No ale nie zaspałem na Nocnego Marka i miałem niesamowite, że tak powiem, niemalże mistyczne doznanie, bo będąc w takim półśnie, w pewnym momencie jakoś tak sobie, no co chwilę ten deszcz łupał o okna, tak, no było dość głośno, było dość niestabilnie, jeżeli chodzi o szum tła i w pewnym momencie jakoś tak właśnie kompletnie zaspany podnoszę głowę w stronę okna i słuchajcie, widzę rozbłysk, słyszę bardzo głośny huk. Jakby coś po prostu przypieprzyło, nie wiem, jakiś piorun czy coś takiego w moje okno, w moje tutaj, tuż koło mojego łóżka. takie, wow, nie? O, tu chodzi. I tak patrzę, tuż obok mnie śpi kot, nic go nie ruszyło. I nie wiem, czy tak czasem macie, że wam się trochę ten sen, czy właśnie w takim półśnie, w takim stanie większego zmęczenia, że coś właśnie z tego snu wam się przebija wręcz jako halucynacja do takiego realnego świata. I tak patrzę, jak, na, jak ten idiota, no huknęło tak, żeby rozwaliło pół bloku, a nie tylko szybę. No i gdyby nie kot, i gdyby nie, który nie zareagował, no i gdyby nie wrodzony sceptycyzm, to nie byłbym w stanie sobie wytłumaczyć nawet, że to tak naprawdę był tylko i wyłącznie wymysł mojego mózgu, że to było to, że to się nie zdarzyło, tak? I bym zaraz, nie wiem, tutaj, a, żeby było śmiesznie, jeszcze słuchałem sobie u Iveliosa, mówią świadkowie, gdzie tam, gdzie tam ludzie opowiadają o swoich spotkaniach z UFO i z innymi niewyjaśnionymi rzeczami. Totalnie, no, bardzo, bardzo dziwne wrażenie, no, ale podejrzewam, że z takich sytuacji bierze się mnóstwo ciekawych historii.
1: Nie wiem, czy to był, czy to był tylko sen. Może naprawdę wniknęła w ciebie jakaś z kosmosu moc. Nie nabyłeś jakiejś super mocy? Może sprawdź.
0: Nic nie wniknęło, bo się odbiło od szyby. Ale dosłownie, słuchaj, widziałem błysk, widziałem jak ten błysk, jak moje zasłony przyćmiły ten błysk, także on się tylko przebijał przez wąską szparę między zasłonami. Niesamowicie realistyczne wrażenie. No i ten huk właśnie... Tak jak wiesz, tak jak coś ci uderzy o taką szybę PCV, no to to jest taki charakterystyczny głuchy dźwięk. I to też było, to też tam było, ale z drugiej strony, no nie wierzę, że mój kot by się nie obudził, gdyby tak nie dupło. Gdyby tak dupło.
1: Wczoraj poruszałem ten temat tego łączenia się świata snu z rzeczywistością, ale zaraz po przebudzeniu, jak jeszcze... ja tak właśnie mam, pytałem się słuchaczy, czy też tak mają, niektórzy potwierdzili. Budzicie się i jeszcze przez około, powiedzmy, pół minuty, mniej więcej, zastanawiacie się nad tym snem, ale traktując to, co tam się w nim wydarzyło, jako coś, co jest prawdziwe, coś, co nas naprawdę dotyczy, nawet jeśli to był absurdalny sen, byliście tam kimś innym i takie dziwne rozkminy są absurdalne zupełnie, nie? Które, no... szybko nam przychodzą, ale przez ten krótki okres po przebudzeniu jeszcze żyjemy tym, co się wydarzyło w śnie i traktujemy to jako prawdziwe wydarzenie. To jest ciekawe i pomyślałem sobie, że osoby chore psychicznie mogą myśleć właśnie w taki sposób. To jest proste, to jest fajny taki eksperyment. Można się przez moment wczuć w sposób myślenia osoby, która ma jakieś zaburzenia psychiczne i traktuje to, co sobie wyobraziła, jako na przykład to, co się wydarzyło jej naprawdę wczoraj, nie?
0: Wiesz co, bardzo, bardzo w tej mojej historii mnie zastanawia to, czy gdybym nie miał tego weryfikatora w postaci mojego kota, który, no, śpi jak kot, tak, który tutaj, nie wiem, głośniej pierdnie i on się obudzi, i że on tutaj spokojnie widać, że jest w bardzo głębokim śnie. Gdybym nie miał tego weryfikatora, w jaki sposób zinterpretowałbym to całe wydarzenie? Czy mojego sceptycyzmu by wystarczyło na to, żeby to odrzucić jako fałsz, jako wytwór mojej, no może nie tyle wyobraźni, co tam mniej więcej podświadomości, czy czegoś, co odpowiada właśnie za budowę snu. Z takimi dźwiękami akurat w takim półśnie, że coś na przykład dupnie, spotykam się zaskakująco często, bo tak powiedzmy raz na dwa miesiące właśnie tak słyszę, że coś nagle tąpnęło, ale po raz pierwszy zdarzyło się to, że było to powiązane z jakimiś wrażeniami wizualnymi, więc jeżeli skończę w Choroszczy, to pamiętajcie, że strasznie miło mi się z wami rozmawiało, strasznie miło mi się z wami współpracowało. No.
1: Być może wielu z nas czeka jeszcze coś takiego jak zaburzenia pracy mózgu na starość, prawda? Kiedy dostajemy jakiejś demencji starczej, no staruszkowie tak czasami mają, że im się coś tam roi w głowie, zaczynają żyć jakimiś swoimi wyobrażeniami i miesza im się real z fikcją. Zupełnie.
0: Jedna bardzo bliska mi osoba opowiadała kiedyś, że właśnie zauważyła swojego ojca w nocy, który wgapiał się przez okno na zewnątrz i mówi, że tam są jacyś ludzie, nie? Mówi, nie, tam nie ma żadnych ludzi. A okej, no to poszedł spać. I sytuacja się pojawiła jakiś czas później, to znaczy nie tyle sytuacja się pojawiła, tylko że właśnie ta osoba zapytała, czy widzisz ciągle tych ludzi? Tak, ale potrafię ich odróżnić od tych prawdziwych. Takie wiesz, takie, no, kurde, no to może czekać każdego z nas.
1: Pewna ekspedientka opowiadała o babci, która przyszła do sklepu i przyniosła pieniądze te sprzed denominacji, stare banknoty, i chciała nimi zapłacić. Ekspedientka grzecznie powiedziała, no ale proszę pani, to są stare pieniądze. No ale jak to? No przecież to są pieniążki, no ja chciałam zapłacić. Szkoda mi takich ludzi, nie? No to jest tragedia trochę. Mógłby powstać film właśnie o tym, o życiu takiej osoby starszej, której zaczyna troszkę mózg już szwankować, nie? Ten nasz komputerek pokładowy już nie domaga. To by był na pewno bardzo wzruszający film i potrzebny, bo taki i pożyteczny, bo powinniśmy takimi osobami się opiekować. Takie społeczeństwo, które chce się uważać za dojrzałe, za empatyczne, za jakieś takie właśnie lepsze, no to powinno się opiekować takimi zniedołężniałymi osobami, nie?
0: Jakoś. No powinno, nie powinno, ale sobie wyobraź, że musisz zarabiać tutaj na chleb dla siebie, dla swoich dzieci, tak, że musisz tutaj zapłacić podatki, że musisz tutaj coś tam, tam coś tam pojechać na zakupy i tak dalej, i jednocześnie się tą starszą osobą opiekujesz. Oczywiście w świecie idealnym tak by było. Natomiast no jest to bardzo... bardzo ciężkie, bardzo wręcz niewykonalne do zrobienia.
1: Ale na kajpaksie mogłoby tak być. No teraz sobie przypomniałem, że może te filmy nam zawsze coś przemycają. Wczoraj mówiłem, że przypominając sobie Goonies, znalazłem tam takie opowieści dziwnej treści. Dzieci sobie nagle żartują o jakichś narzędziach do sadomaso, coś. Jakieś takie seksualne treści są przemycane w dziwny sposób. Potem się okazuje, że te dzieci na planie były molestowane. I w innych filmach też czasami odnajduję takie jakieś dziwne rzeczy, dziwne treści, które nie pasują na przykład zupełnie do kina familijnego. I na Kajpaksie, na Kajpaksie było z kolei tak, że Kevin Spacey opowiadał, że tam wszystkie dzieci są wspólne. No to, a potem oskarżony o molestowanie, nie? Jakiś tam młodociany.
0: Ale Kajpaks był oparty na książce, więc to ciężko go tutaj za to winić chyba, że przeczytał sobie scenariusz, będzie o wykorzystywaniu dzieci, zajebiście.
1: To biegnę!
0: Gdzie te dzieci?
1: Ja jestem stworzony do tej roli, panie reżyserze, jestem stworzony do tej roli.
0: No trochę tak, ale bo tak powiedziałeś, że to byłby film wzruszający. Nie, to nie byłby film wzruszający, tylko taki bardzo mocno sprowadzający na ziemię. Bo to, wiesz, łatwo się wzruszyć, tak, tutaj, nie wiem, poczuć się, wczuć empatycznie w drugą osobę, ale to jest coś, co prawdopodobnie, co dotyczy każdego z nas, co kiedyś będzie każdego z nas dotyczyć. No młodsi nie jesteśmy. Ten komputerek będzie działał coraz słabiej.
1: No niestety. Ale to może powinny być udostępnione różne środki psychoaktywne. One mogłyby podreperować. Mówi się, że marihuana pomaga regenerować jakieś połączenia między neuronami. No ty oczywiście pewnie powiesz, że to mit, nie? I zaraz nagrasz: sprawdzam marihuana.
0: Też już robiłem, sprawdzam o marihuanie i wykazałem, że nie ma żadnych dowodów na to, że faktycznie coś tutaj pomaga. Pomaga na Alzheimera, ale pod kątem, że się mniej trzęsiesz, bo faktycznie trochę tam ci smaruje te wszystkie twoje neuroprzekaźniki, twoje synapsy, ale nie tak, że nagle wiesz, że nagle zaczniesz poznawać swoją córkę, czy swoją matkę, czy kogo tam masz, tylko i zwyczajnie po prostu jest, bo jeżeli masz, nie wiem, czy jeżeli masz padaczkę, czy jeżeli właśnie masz Alzheimera, no i nie masz tej władzy nad mięśniami, to jest jeden podstawowy, najważniejszy problem, czyli to, że po prostu idąc sobie siku, możesz się przewrócić i sobie ten głupi ryj rozwalić. I faktycznie tutaj marihuana jak najbardziej działa na to, na te wszystkie niekontrolowane ruchy mięśni, ale nie ma absolutnie żadnych dowodów, a jeżeli są, to mnie poprawcie w komentarzach do dzisiejszego odcinka, by marihuana w jakikolwiek sposób faktycznie robiła dobrze na pamięć. Powiem szczerze, że nawet bym powiedział, że jeżeli już, to jest dokładnie odwrotnie, bo jest to w dalszym ciągu psychodelik.
3: Marihuana karmi, leczy i ubiera. W nocnym radio można trafić na dealera. Rapapapam.
1: No, a o podwyżkach może coś powiemy. Koniunktura gospodarcza się kończy powoli i to nie nastraja zbyt optymistycznie, bo się zbiegnie z podwyżkami różnymi. Podwyżka akcyzy, która raczej, wbrew temu, co mówią rządzący, którzy zawsze sobie lubią dorobić jakąś piękną ideologię, raczej się nie przyczyni do tego, że ludzie będą mniej pili i mniej palili, bo no, nie ma co się oszukiwać. Osoby uzależnione to sobie prędzej nie kupią czegoś do jedzenia, a kupią sobie wódę albo fajki, nie? No, sam jestem... Sam dużo no tak, palę, no.
0: Jeżeli wiesz, jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego dociśnięcia cenowego, tak jak właśnie tydzień temu bodajże mówiłeś, że chyba nie Posobkiewicz, kto jest teraz gisem? Pinkas. Gdzie Pinkas powiedział, że paczka papierosów powinna kosztować 100 zł. No to kurde, wtedy ludzie będą kupowali sobie tytoń gdzieś tam sprowadzony w butach imigrantów z... chciałem powiedzieć z marihuany.
1: A co tak zagwizdało? Co tak zapiszczało, zagwizdało coś?

0: za papierosa. A pochwalę się. Pamiętasz, jak na Sylwestrowej mówiłem, że chciałem spalić ostatniego papierosa i go w kiblu spuściłem? Nie palę do dzisiaj.
1: Naprawdę?
0: Ani razu. Ani razu.
1: Jestem z ciebie dumny. Bardzo dzisiaj, a ja, no, ja mówiłem, to jest dobry chłopak, to jest dobry chłopak. Wiesz, jak chcesz, to możesz, widzisz.
0: Ale powiem ci, że benzyna kosztuje więcej niż papierosy, ale nie żałuję niczego.
1: No, teraz jesteś uzależniony od swojego nowego, ślicznego samochodzika. Jak tam głaszczesz go, pieścisz, myjesz go, codziennie wychodzisz z jakąś tam myjką i tam pucu.
0: Jeszcze ani razu go nie umyłem. Ale się broni, jest czarny, więc jak moje serduszko.
1: Jeszcze ani razu go nie umyłem, rzekł Etam na antenie.
0: Ojejku. Nie, no to robi robotę, no daje dużo frajdy, także tak. Przyzwyczailiśmy się do siebie, zaprzyjaźniliśmy się. No i zasadniczo robi robotę. No ale wracając, tak, no co z tego, że podwyższymy te akcyzy? Jeżeli tę śrubę przekręcimy za bardzo, pamiętaj, że jest coś takiego, że jeżeli się zwiększa akcyza, bo ta akcyza tak naprawdę się zwiększyła bardzo niewiele, tak, na, nie wiem, na półlitrowej butelce wódki to tam było jakieś tam 30 czy 40 groszy, a w sklepach to podrożało 3 złote.
1: A liczyłeś, ile to wychodzi na przykład za fajki w skali roku? Ktoś wyliczył, że około 400 więcej zapłaci rocznie taki palacz. No to wiesz, 400 to już jest pieniądz, nawet jeśli musisz co roku to zapłacić, nie?
0: Ale za samą akcyzę. Ja mówię o tym, że o ile ceny papierosów są bardzo regulowane i nie wiem, czy na stacji benzynowej, gdzie wszystko jest drogie, no to ta paczka Marlboro będzie kosztowała dokładnie tyle samo, co w twoim sklepiku osiedlowym. A jeżeli kupujesz sobie takie piwko czy wódkę, no to wtedy możesz nałożyć tej marży tak naprawdę ile chcesz, tak? I się okazuje, że pomimo, że ta butelka żubrówki białej, która kosztowała 20 zł, trzeba było do niej doliczyć 40 groszy więcej akcyzy, to teraz ta butelka kosztuje 23-24 zł. Jest dodatkowa marża, którą narzucili po prostu wszyscy handlowcy, bo wiedzieli, że ludzie są pogodzeni z tym, że alkohol podrożeje.
1: No. Podwyżki cen prądu, a właściwie zniesienie dofinansowania od państwa dla producentów prądu, które miało zniwelować wcześniejsze podwyżki cen energii, no to się przełoży na wzrost cen wszystkiego praktycznie, bo do wytworzenia prawie wszystkiego jest potrzebna energia elektryczna, chyba że ktoś lepi garnki z gliny na takim jakimś kołowrocie, na pedały.
0: Ale to nawet będzie potrzebował światła potem, żeby w tak...
1: Oho, coś zerwało?
0: Nie, jestem. Źle sobie wcisnąłem. Nawet jeżeli ta osoba sobie lepi te garnki, no to będzie sobie potrzebowała doświetlić to swoje stanowisko pracy, a nawet jeżeli doświetla je świecami, to wtedy jednak te świece są produkowane też prawdopodobnie z użyciem prądu. No, żyjemy w XXI wieku. Nie poradzimy sobie bez prądu.
1: Słyszałem, że do wytwarzania papieru toaletowego wyjątkowo dużo prądu się zużywa. No, czyli kupujecie sobie taki papier, jakiś eko-papier szary z odzysku, z makulatury, a nie zdajemy sobie sprawy, że kupa prądu poszła na wytworzenie tej sraj taśmy. No, tak więc oszczędnie, po jednym listku.
0: Ale to wiesz co, ja mam pomysł, bo mam takiego znajomego, który pracuje w Urzędzie Miasta, który ma dostęp do tych jakichś ich wielkich jakościowych drukarek, no i zasadniczo jak mam tam sprawę, żeby wydrukować w niego tam, nie wiem, 200, 300, 500 stron, no to okej, bez żadnego problemu, tak? No bo no, to też idzie trochę z moich podatków mimo wszystko, plus po znajomości i sobie wydrukuję ukryte terapie Jerzego Zięby i będę korzystał jako sraj taśmy.
1: No, ale tutaj... Ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj. Kanał Zięby zniknął, jakby ktoś nie wiedział.
0: Kanał drugi też zniknął. Potem w ogóle była piękna afera, bo on nagrał z Zagórskim jeden film, gdzie się potem bardzo pieklił, że ten wywiad z Zagórskim, gdzie tylko sobie opowiadaliśmy o tym, o tej cenzurze, to ten film również zniknął, a gdzieś właśnie się pojawiło nagranie z tego, gdzie Zięba znowu mówił, jak leczyć tego kundradowirusa, jak ten perhydrol, gdzie wstrzykiwać i tak dalej, nie? Więc zrobił dokładnie to samo, co jest też swoją drogą, wstrzykiwanie perhydrolu, bo on tam tłumaczył, że to musi być inne stężenie.
1: To,

0: no, słuchajcie, no, nie wiem, czy są wśród nas fani Zięby, podejrzewam, że tak. Słuchajcie, no, Perchydrol, tak, nawet bardzo rozcieńczony, tak jak mówi pan Zięba, żeby to był nawet w mniejszym stężeniu niż występuje w wodzie utlenionej, chociaż bardzo głupio to tłumaczę, ale mniejsza o to. No to on tłumaczy to tak, że jeżeli wstrzykniemy, to wtedy te nasza hemoglobina sobie zwyczajnie pobierze tlen tutaj, ten rozpuszczony. Tylko że nie wiem, czy zauważacie, jeżeli korzystaliście kiedyś z wody utlenionej, to wtedy ona tak bąbluje, tak? Ona się rozdziela na H2O i O2, tak? Na cząsteczkę tlenu. I co? I bąbluje. A kiedy robisz zastrzyk, no to po to tam, wiesz, tak sobie strzepujesz, żeby tam nie było żadnego bąbelka, tak? No właśnie po to, żeby ci czasami się serduszko nie zatrzymało, nie? Więc sorry, to powiem to głośno i wyraźnie, Jerzy Zięba jest mordercą per proxy, bo chce was namówić do samobójstwa.
1: Ale to wtedy ci wszystkie choroby miną, jak sobie tak wstrzykniesz powietrze do żył.
0: No nie umrzesz na koronawirusa, jeżeli będziesz miał załamanie twojego układu wieńcowego, no.
1: A na koronawirusa Zięba też poleca wlewy z witaminy C, srebro koloidalne i suplementy do nabycia na tam jerzyzięba.com, czy tam, co on ma za stronę? Visanto, tak?
0: Monsanto.pl.
1: No i mi to coraz bardziej z Visanto chyba, bo to po numerze z wykałaczką, którą można sobie zawał serca wyleczyć, przytykają o tutaj tak pod nosem, tak, jak królik, tak zęby, tak tą wykałaczką, tak i mija zawał serca, no to tak wtedy pomyślałem, o, coś mi tu nie pasuje, a teraz tak miałem znowu, jak... Znowu ciągle poleca to samo. No, ktoś, kto poleca to samo na wszelkie choroby, to jest albo cudotwórca z innego wymiaru, przeniesiony tutaj przez wrota czasoprzestrzenne półkosmita, albo superbohater jakiś, albo szarlatan, nie? Chyba.
0: Ale słuchajcie, moi drodzy słuchacze, bo to jest bardzo fajna, bardzo piękna rzecz tutaj nam się właśnie zdarzyła, bo o Ziębie już nieraz z Krawcem rozmawialiśmy i tutaj zwykle był Krawiec po stronie bronienia, bo tam jego matce pomógł i tak dalej, jego metody, to znaczy nie jego metody, ale to nawet nie chce mi się tutaj uruchamiać. Zasiać ziarno niepewności. Niech to ziarno albo zakiełkuje, albo nie zakiełkuje. No cieszę się, że zakiełkowało. Może miałem na to wpływ, może nie miałem. No cieszę się, że jesteśmy znowu na tej samej wycieczce.
1: Fakt. Przybyło. Przybyło osób, które są antyziębistami w radio. Takie odnoszę wrażenie. Jakby to powiedział adwokat. Takie odnoszę, mam takie wrażenie.
0: Tak naprawdę nie wstyd dać się oszukać, tak? Bo ja sam pewnie się, nawet teraz jestem oszukiwany przez jakieś strefy wpływów. Rabi, odstaw ten pistolet, naprawdę, weź go chociaż zabezpiecz, no. Rabi.
1: Kum, rabi.
0: No, więc to się zdarza cały czas, tak? No, problemem jest po prostu być w błędzie i to bronić przez dłuższy czas. No, każdy jest odpowiedzialny za siebie, tak? Ja tylko pokazuję wam drzwi, wy sami wybierzecie, przez jakie drzwi przejdziecie.
1: No i zastanówcie się, co by było, gdyby na przykład osoba, która jest antyziębistą, zadzwoniła sobie do takiego Zięby i chciała z nim porozmawiać, albo do jakiejś niezależnej telewizji, no to zaraz tam by wygonili i albo by się nie dali wypowiedzieć. U nas może każdy zadzwonić. Jak zadzwoni jakiś fan naturoterapeuty Jerzego Zięby, pseudonim doktor, no to chętnie sobie też porozmawiamy na spokojnie, bez obrażania i tak dalej. A wracając...
0: Jeszcze tutaj tylko jedną rzecz dodam, bo pod moim ostatnim odcinkiem Sprawdzam pojawił się wyrwane wypunktowanie, bo w ostatnim odcinku Sprawdzam mówiłem o fluorze i fluoryzacji i się pojawiło, że tam fluor tamto, fluor to i tak dalej. I zapytałem autora komentarza, no, że potrzebne źródło, skąd to wziąłeś, tak? No, poczekałem 2 dni, nie było żadnej odpowiedzi, to sobie skopiowałem jeden z tych punktów, no i się okazuje, że wiesz, że to jest doktor, tak zwany doktor, tak, Jerzy Jaśkowski, który tam sobie szurał od początku do końca, dużo mam mu do zarzucenia, no ale to sobie możecie wszystko zobaczyć na kanale Sprawdzam w komentarzach pod najnowszym filmem. Więc jeżeli miałbym rozmawiać tak na poziomie kulturalnie z szacunkiem, czy to człowiekiem, który wątpi w szczepienia, czy który wątpi w, we współczesną medycynę, czy który wątpi w, nie wiem, energetykę atomową, czy w organizmy modyfikowane genetycznie, mówcie od serca, nie posługujcie, nie wklejajcie tutaj mi jakichś kilometrowych cytatów z, od waszych guru. Mówcie to tak, jak wy rozumiecie, bo inaczej no to tak średnio mi się będzie chciało rozmawiać i tutaj, no bo nie rozmawiam z Jaśkowskim, tylko rozmawiam z wami, tak? Więc to może tutaj taki mały disclaimer, że tak, każdy może zadzwonić, ale nie będę się wdawał w dyskusję, jeżeli nie będę dyskutował z tobą, tylko z kimś, z jakąś przeklejką, którą skądś tam wziąłeś. Uzasadnij, dlaczego w nią wierzysz, to wtedy możemy zacząć rozmawiać, a jeżeli to ma być tylko kopiuj wklej, no to sorry, no szkoda czasu nas obojga, bo to nie zatrybi, nie zadziała.
1: Tak, można się posiłkować cytatami jak, i jak fragmentami wypowiedzi różnych naszych autorytetów, tylko żeby tylko z tym nie przesadzać za bardzo i żeby nasza dyskusja się nie sprowadzała tylko do tego, że ciągle wklejamy jakieś linki, a sprawdź sobie to, sprawdź to, no bo wtedy też dajemy o sobie samych trochę świadectwo, że właściwie nie mamy nic do powiedzenia i chyba też niewiele z tego wszystkiego rozumiemy, co wklejamy, tylko bierzemy to wszystko na wiarę, bo jak ktoś od siebie nic nie potrafi powiedzieć, ani to ułożyć zdania złożonego, kurczę, na temat, tylko ciągle wkleja, no to on chyba tak nie rozumie, tylko wierzy, że jego autorytet ma rację i ja z tego nie za wiele kumam, ale on na pewno ma rację, to wklejam tu potrzebie, nie? No więc też nie przepadam za takim sposobem.
0: A tymczasem może tak rzucić wszystko i wyjechać na Antarktydę.
1: Ale to jeszcze szybciutko ten, co jeszcze wzrośnie. Ceny mięsa wzrosną. Niektórzy mówią, że Unia nie podniesie tych cen na mięso drastycznie, bo to wielka podwyżka. No, jak schab kosztuje powiedzmy 18 zł, to jeszcze plus 20 zł, tak? No to nie jest podwyżka, to jest jakaś próba zmuszenia ludzi do tego, żeby nie jedli po prostu mięsa. I mówi się, że wśród tych, którzy wymyślają takie właśnie podatki nowe, to jest lobby wegetariańskie, wegańskie, to są ludzie, którzy sami nie jedzą mięsa i chcą zmusić innych, żeby żyli tak, jak ja żyję, to wszyscy mają tak żyć. No bardzo nieeleganckie to jest. O ile popieram jak najbardziej dofinansowywanie jakiejś biożywności, ekologicznych farm i tak dalej, jak najbardziej obiema rękami, ale no nie takim kosztem i nie zmuszajmy ludzi tak siłowo i po prostu, no bo to jest straszny cios. Starsze pokolenie nie przerzuci się nagle na wegetarianizm. Jakieś babcie, dziadkowie, oni całe życie żyją tak, że idą sobie do mięsnego i poproszę kilo schabu, poproszę 20 plasterków tego, wątróbki i nawali do tego kosza, tego mięsa. No i tak oni się odżywiają, tak jedzą. Poza tym no dieta wegetariańska nie dla każdego jest dobra. Słyszałem, że dla cukrzyków na przykład, to tak niekoniecznie na przykład, ale to nie wiem, tylko tak gdzieś mi mignęło. No w każdym razie na pewno są takie osoby, którym to nie będzie służyło. Na przykład ci, którzy ciężko fizycznie pracują, nagle się przerzucą na jakieś wegetariańskie jedzenie, no to mogą paść po prostu. Jakiś górnik, no to nam padnie po prostu.
0: To sobie gruz węgla przeżuje.
1: To znaczy, szkloki te.
0: Szkloki są bardzo dobre. No
1: bardzo dobre. A wiesz, że zmienili... Kupiłem sobie kawowe i tak patrzę to samo opakowanie, ale już nie ma szkloki, tylko po prostu cukierki napisali. No zbrodnia, no po prostu.
0: Trzeba dbać o poziom węgla w organizmie. W końcu jesteśmy zbudowani bardzo dużo z węgla i całe życie jest oparte na węglu, bo węgiel się ze wszystkim łączy, ale mniejsza o to. Wiesz co, paradoksalnie odrobinkę się...
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale 15...
2: Kaczor mi kasę zabrał, 15 zł.
1: Kaczor mi kasę zabrał. Wysłał kaczor, 15 zł. Dziękujemy, kaczorze. Bardzo serdecznie.
0: o czym ja tu... A, o tym, że poniekąd trochę się zgadzam z tym podatkiem ze względu na to, że ta nadprodukcja mięsa, te wszystkie dziwne fermy, gdzie te świnie, kury i inne zwierzęta są po prostu strasznie ściśnięte, tak jak, nie wiem, z 10 lat temu była taka wielka hucpa o to, żeby sobie trochę pomyśleć o tych kurach, tak, które składają jajka, które przez całe swoje życie mają tak, wiesz, taką klatkę 5x5x5 centymetrów i sobie muszą w niej radzić, żeby to było odrobinkę bardziej humanitarne i fajnie by było, żeby to zostało jakoś tak wyregulowane, tak, bo ja nie widzę problemu w tym, żeby zapłacić nawet 40 zł za kilogram wieprzowiny, tylko niech ona będzie naprawdę spoko, niech ta świnia sobie po prostu połazi, pobiega, tak, nie wiem, niech sobie podpisze jakąś ustawę represyjną, czy co, okej, za daleko, ale no, żeby to było, wiesz, zrobione cywilizowanie, tak, że żeby, nie wiem, może tak trochę powrócić do dawnych czasów, gdzie to mięso trochę było od święta, tak, bo teraz jak widzę sobie takie tacki z mięsem mielonym, które kosztuje 4,50 za 500 gram, to ja się łapię za głowę i ja pytam, jakim cudem udało im się to wytworzyć tak opłacalnie, żeby to przeszło przez badania weterynaryjne, żeby ta świnia całkiem nieźle jadła przez całe swoje życie, żeby ona była zarżnięta w humanitarny sposób, żeby potem nie dodano tam jakichś zapychaczy, jakiejś pszenicy albo innego paskudztwa, żeby po prostu na moim talerzu wylądowało coś wartościowego. Ja nie mam nic przeciwko, żeby za uczciwą hodowlę, tak, za uczciwie zrobione, przyrządzone części zwierzęce płacić no niemało, tak, bo sam jestem na przykład bardzo dużym miłośnikiem ryb, tak, gdzie mamy z jednej strony jakieś tam mintaje w jakichś strasznych hodowlach, a z drugiej strony mamy MSC, tak, takie odławianie właśnie z poszanowaniem natury, czy wręcz jakieś fermy, jedną z moich odkryć, i to nie jest w żaden sposób sponsorowane, jest to, czekaj, tylko sobie tutaj zobaczę, czy bym dobrze pamiętał, jest to polska ferma rybna łosoś jurajski, gdzie jest to po prostu hodowla, tak? Gdzie jest to wszystko po prostu dopilnowane od początku do końca, żeby te ryby miały gdzie się ruszyć, tak? Żeby one nie były w jakiś sposób chore, żeby... No, to jest przede wszystkim bardzo smaczne, taki łosoś. Jest dostępny w Auchan u mnie, więc bardzo polecam. Z tego, co wiem, całkiem nieźle sobie też zrobili marketing. Można dużo o tym łososiu jurajskim sobie poczytać. No, ale to też, no, właśnie strasznie sobie przeławiamy różne łowiska. No i taki kilogram dobrej ryby, takiej uczciwie zrobionej, za przeproszeniem, no to będzie kosztował cię 60-80 zł. Ale to jest coś, co jestem w stanie zapłacić.
1: A ja nie. A mnie już nie stać na takie frykasy, mimo że też bym sobie chętnie zjadł łososia. I no uważam, że każdy powinien mieć prawo zjeść takiego dobrego łososia. A nie tylko wybrańcy, pewna nacja, do której się potrzeba zalicza. Dziękuję krawczyście reformowanemu, który piękny tu wiersz napisał. Co prawda potrzeba swoim nieprzyjemnym głosem, tym przemądrzałym tonem zagłuszył ten pierwszy, ten wspaniały wiersz o sercu jak ze złota i o mnie, druga już krawca w radiu dekada, jeśli go nie wielbisz, biada ci, oj biada. Piękna twórczość, naprawdę więcej takich wierszy powinno powstawać. Przepraszam was, że ten drugi, zapomniałem nazwiska, co prowadzi tu ze mną, zagłuszył. No mów, co tam masz Kutkiewicz do powiedzenia. No.
0: I tutaj babcie z emeryturą 900 zł pewnie też nie będą mieć nic przeciwko mięsie za 40 zł. No, to jest właśnie ten problem, że to, że mamy taką brzydką produkcję mięsa, jest to zapotrzebowanie nasze, bo gdybyśmy nie kupowali tych najtańszych tacek w Biedronce, to ci ludzie by się z tego wycofali i to mięso mielone by było faktycznie mięsem, a nie jakąś tam z nawalonymi kośćmi, z jakimś nawalonym tłuszczem. Spójrzcie sobie, pójdźcie do, nie wiem, no, ja sam w Lidlu kupuję zwykle i sobie porównajcie mięso, które tam kosztuje powiedzmy tam 3,99, a takie, które kosztuje 8,99. Ile tam jest tłuszczu, ile tam jest tych, jak ono jest bardzo blade. ile tam macie mięsa? No macie oczywiście jakąś tam wartość odżywczą, no ale to jest, no, to jest zapychacz, tak? To równie dobrze możemy sobie wziąć, nie wiem, nawet to mięso, tak? I zrobić takie, nie wiem, oszukane kotlety mielone, wziąć właśnie to mięso droższe, nawalić do tego jajek, bułek tartych, dużo więcej niż powinno się dorzucić, wrzucić 5 ton cebuli i ono będzie smakowało tak naprawdę bardzo podobnie. Tylko, że będzie to no, jednak jakościowe mięso, ale właśnie z drugiej strony, no właśnie, to będzie bardzo jakościowa baza i wy będziecie mieli całą kontrolę nad tym, co w tym mięsie się znajduje. Nie będzie tam żadnych chrząstek, nie będzie tam żadnych kawałków kości, no ilekroć właśnie jakieś takie tanie gówno sobie kupiłem, bo miałem taki czas, że zwyczajnie byłem do tego też finansowo zmuszony, no to i się jadło takiego kotleta mielonego i tutaj co chwilę jakieś trzeba tutaj kanał mi tutaj się pojawiło jakieś coś twardego i tak dalej. No w bardziej jakościowym mięsie się to zwyczajnie nie zdarza, bo producent, który będzie bardziej doceniony, będzie również się starał, żeby dać nam produkt, który jest warty kwoty, którą za to zapłacimy.
1: O, chyba się udało dodać Etama. Cześć Etam.
3: Cześć, udało się. Wytłumaczę się tylko, że nie mogłem wyciszyć potrzeby ani ciebie i dlatego musiałem, nie mogłem wyciszyć radia, dlatego musiałem nie odebrać. No, z tym
1: no to jest właśnie Etam, on musi coś o technikaliach, bo ja tu chciałem, złączyło chyba na chwilę i znowu połączyło, zaraz to zobaczę. Mów Etamie, a ja tu będę
0: Jest online. Na chwilę przerwał.
1: Dobra.
3: Dzisiaj zrobiłem film na jednym z marketów właśnie takiego, takiej michy tych filetów, co wam mówiłem, że do połowy są upepłane w solance czy w jakichś tam azotanach właśnie. Wyjąłem kamerę po prostu, nie bacząc na ochronę i sobie zacząłem filmować spokojnie to, co tam widać. Porównałem też, jak wygląda obok leżące mięso indyka i mięso wołowe, które zresztą żem zdobył pół kilograma, ale to kosztuje, powiem wam, w detalu rzeczywiście, tak jak potrzeba mówisz, po prostu to jest, widać, że to jest lepsze mięso, widać, że nie pływa w żadnym roztworze, który z niego by wyciekał i nawet jak do lodówki włożyłem, to pachnie ładnie, no ale niestety takie mięso kosztuje 3-4 razy więcej niż ten już teraz powszedni filet z kurczaka, nie, bo ta pierś z kurczaka stała się takim symbolem takiego lepszego kawałka kurczaka, nie?
0: Kurczak nie ma lepszych kawałków.
3: Nie, powiem ci, że jak koło nas był kiedyś taki, no takie kurcze blade jak u Krawca, takie, że po prostu pan stał z takim rożnym jak za komuny, to było roztwarte, znaczy taki wiesz, taka buda i tam kręcił tymi kurczakami, czy się same kręciły.
1: Kurcze to pieczone.
3: No.
1: Kurcze blade, razie nie przeklinaj Etam na antenie, dobrze? Strasznie wulgarny jesteś dzisiaj.
3: W każdym razie te kurczaki tam się piekły, tak, na widoku. To moja córa właśnie zapragnęła takiego kurczaka i żeśmy bardzo często kupowali całego właśnie takiego kurczaka do takiej termoszczelnej torby, to było wkładane, takiej srebrnej. No i właśnie żeśmy rąbali wtedy i to pierś był ten najlepszy kawałek, nie? Znaczy ja akurat jestem dziwnym człowiekiem, bo ja najbardziej z pieczonego kurczaka lubię skórę zdzierać i obdzierać go ze skóry i zżerać.
0: Absolutnie nie jesteś dziwny, mam dokładnie tak samo.
3: No to widzisz, no to się tutaj akurat nie różnimy. To jest trochę podobnie jak w golonce. Ja w golonce lubię sam ten tłuszcz, taką galaretę jakby po usmażeniu, natomiast smakosze golonki wolą jednak to mięsko, nie? Które tam jest. No co zrobić? No po prostu organizm potrzebuje czystego smalcu i tutaj nic na to nie poradzimy. Niektórzy tak mają. Ja na przykład kiedyś tak sobie takie tanie jedzenie robiłem, to już kiedyś wam opowiadałem o tym kanapkę ze słoniną smażoną na smalcu właśnie. I powiem wam, że to jest pyszne po prostu, tylko musi być dobra słoninka, taka cieniutka przede wszystkim. Nawet zacząłem grzebać w temacie przepisów na słoninę, bo się okazuje, to jest cała kuchnia, cała sztuka. Nawet w Moskwie znalazłem restaurację, która się specjalizuje właśnie w przygotowywaniu wyłącznie dań ze słoniny. Na przykład szaszłyk ze słoniny, albo właśnie kanapka ze słoniny, czy kotlet ze słoniny. Da się z tego zrobić. Prawie to jest niby czysty tłuszcz. Kiedyś się przetapiało to na smalec, jeszcze dodawało się trochę skwarków takich przypalonych. Zresztą wspominam mile te czasy, kiedy właśnie smalec ze skwarkami własnej roboty można było pojeść i sobie go posolić. Tam się nikt tam nie patrzył, że tam soli za dużo czy coś. Nie, normalnie się brało garść soli, sypnęło się na ten chleb ze szmalcem i się jadło. Nie? A dzisiaj jakieś takie wszystko takie pipkowate, kurczę. Cukru nie, soli nie. Kurczę, to co my mamy jeść w końcu? Co mamy? Mamy tą solankę jeść, kurczę, wyciskaną z tych pieluch. Ja w ogóle zaproponowałem temu gościowi, co robi te testy tej żywności na YouTubie, miernikiem tym rosyjskim, do pomiarów azotanów, żeby kiedyś pomierzył w pieluszce tej, która jest podłożona właśnie w tym opakowaniu. Bo tutaj ja się z tą potrzebą z jednej strony zgadzam, że tak jest, że my szukamy tanich rozwiązań i to jakby determinuje producentów do szukania jak najtańszej produkcji mięsa, czyli krótko mówiąc nastrzykiwania go. Widziałem ten proces technologiczny osobiście, strasznie to wygląda. Dwa razy zwiększa, 2,5 razy masę mięsa można zwiększyć w ten sposób. Natomiast no, też są pewne normy, tak? I tutaj w zasadzie, gdyby być tak szczerym i to, co pokazują pomiary w sklepach masowego rażenia, to praktycznie wszędzie powinien się znaleźć sanepid i wszystko zamknąć, tylko mówiąc, nie? Bo po to są te normy wyznaczone, żeby je przestrzegać, tak? A mamy na przykład w takim mięsie, no tam którykolwiek część kurczaka weźmiemy poza podrobami, nie? Czyli tam nóżka, czy tam udko, cała ćwiartka, tak? Czy pierś kurczaka, to jest 10-20 razy przekroczona norma, która jest obecnie panująca u nas, nie? No i na to nie ma żadnej reakcji. Jest smutne w sumie. To jest w sumie smutne.
1: Mm-hmm. No, ktoś tutaj pisał wcześniej, że babci, która ma 900 zł, nie będzie stać. No właśnie, też się martwię o tych ludzi, ale jeszcze bardziej się martwię o te babcie, czy będzie je stać, jak PiS wprowadzi podatek katastralny na nieruchomości i taka babcia będzie musiała na przykład 30 tysięcy zapłacić za rok, nie? Za jakąś nieruchomość.
3: No, jest to jeden z nielicznych podatków, który jest akurat słuszny, natomiast on jest słuszny w przypadku obciążenia jednopromilowego, tak? Pół promila, jeden promil, ale nie 1% albo 2%. No u nas niestety operują procentem i tutaj jest ten problem. Jak ktoś ma mieszkanie na Ryneczku w Krakowie, jakieś tam z dziada, pradziada i tam starsza pani mieszka w dwupokojowym mieszkanku wartym 500 000 dzisiaj w takiej lokalizacji, no to 1% od 500 000, no to się robi już naprawdę konkretny pieniądz, nie? I tych ludzi zwyczajnie nie będzie stać. I oni będą albo będą robić odwrotną hipotekę, odwróconą hipotekę. Zresztą po to ten przepis w moim odczuciu został wprowadzony na okazję. Natomiast tym katastrofem rzeczywiście straszą dzieci już od jakiegoś czasu, a skoro straszą i mówią o tym, to w końcu to zrobią, no bo inaczej by o tym nie mówili, nie?
1: Można sobie wyobrazić taką osobę i zrobić film o kimś, kto się załapał na kredyt we frankach, dowalili mu podatek katastralny, zbiegło się to z kryzysem na rynku, podwyżką cen wszystkiego i on taki biedny waliuje, taki polski Joker.
0: A na koniec przyjechali Żydzi i się okazało, że ten budynek, to mieszkanie, które sobie kupił, to tak naprawdę jest mienie jego.
1: I tak sobie siedzi w pokoju i zaczyna się tak śmiać. Dziwnie.
0: Już mamy wykonawcę głównej roli. Tutaj do jednej rzeczy na czasie chciałem się odwołać, bo skoro jesteśmy przy diecie, mieliście styczność z dietą pudełkową, sporo takich stron oferujących dowóz posiłków na cały dzień, na przykład za 60 zł, za 2,5 tysiąca kalorii w 5 daniach. Jeśli tak, co sądzicie o jakości takiego jedzenia? Próbowałem, natomiast jest to bardzo drogie. Jest to faktycznie jakościowe. Natomiast ja sam tutaj samotnie wychowując kota u siebie, no, mój problem jest taki, dlaczego na dłuższą metę z tego nie skorzystałem, bo tam miałem jakiś tam okres promocyjny przez tydzień, żeby to sobie wypróbować. Są to rzeczy naprawdę bardzo jakościowe i faktycznie dostajesz po prostu cały pakiecik pod wskazany adres, czy to będzie twój dom, czy to będzie twoje biuro, właśnie zafoliowane posiłki. Naprawdę przyjemne, fajne, trochę jest mała kontrola nad tym, co chcesz zjeść. Myślę, że gdyby nie fakt, że zajebiście lubię gotować, to bym z tego sobie był gotów skorzystać, natomiast jeżeli to by było, nie wiem, jakieś, jeżeli no, nie jesteście w sytuacji, gdzie samotnie kota wychowujecie i to są tylko posiłki dla was, no wówczas się trochę mniej gotować opłaca i trzeba też zainwestować w to dużo więcej czasu niż jeżeli gotujemy dla pięcioosobowej rodziny. No to nie. No, w takiej sytuacji, jeżeli was cena nie przeraża, no to faktycznie zazwyczaj są to firmy, które dbają o jakość, dbają o świeżość. Tutaj nie miałem absolutnie żadnych pretensji do tego. Gorzej, jeżeli chodzi właśnie o dobór potraw, które nie zawsze mi zwyczajnie leżały. Także warto, jeżeli chcecie, no to można spróbować, ale na jakiś okres próbny, bo te ceny są naprawdę drakońskie i marże są naprawdę drakońskie.
3: No, tylko tutaj powiem, jeżeli byście chcieli na przykład spróbować, znaczy ja znalazłem, jak to się mówi, dostawcę do sklepu pod Benderkowem, tutaj ostrzeliwują sarny i jelenie, z Niemcami zresztą, to trafia do naszych...
0: Niemców też odstrzeliwują?
3: Nie, Polacy z Niemcami razem odstrzeliwują, tak jakoś ten, ale właśnie to
0: się jelenie i Niemcy.
3: Mówiąc szczerze, pomyślałem o tym samym, że mogliby się czasami pomylić, nie?
1: Za dużo Niemców, trzeba odstrzeliwać.
0: Skończył się 45, skończył się okres ochronny.
3: Taki kumbr sarny lub jelenia, czyli ta najlepsza część, jak gdyby, nie jak pierś kurczaka, coś w tym rodzaju, no to jest 150 zł za taki niewielki kawałek. Mam go akurat jednego w lodówce zamrożonego głęboko. No ale to jest, powiem wam, zupełnie inny smak. Nie? Czuć las, czuć te szyszki, czuć tą żywność, którą naturalnie zdobywało to zwierzę. Nie? To jest zupełnie coś innego, no ale kogo na to stać na co dzień? Tak? No dzisiaj na przykład kupiłem sobie, no, powiedzmy, zdobyłem pudełko czekoladek Lindora. Czekoladki wyglądały, to taka bombonierka miniaturowa. Te czekoladki to potrzeba na przykład, to ty byś pewnie jedną garścią wszystkie od razu wrzucił sobie. Ja tak prawie zrobiłem. No kurde, 35 złotych.
0: Lindor jest zajebisty, tym się delektujesz, człowieku. To nie jest tak, żeby się napchać, kurde, sobie swój głód cukrzycowy tutaj zniwelować. To jest naprawdę pyszne.
3: Ja jadłem to jak kartofle.
0: No, ja w stanie czystym.
3: Ja nawet zastanawiałem się, czy tego procesu jedzenia nie sfilmować, żeby upamiętnić.
0: Etam pysznieje.
1: Ale by się donaty posypały.
3: Pomyślałem sobie później, że ponieważ obok stała wersja za 54 zł, mniej więcej tak na oko dwa razy większe pole było. Znaczy, bo ja tak patrzyłem boku, bo to było kwadratowe, no to kwadratowych centymetrów to dwa razy więcej, powiedzmy, było w tym opakowaniu i ona kosztuje 54, więc pewnie albo jest większa wersja tych czekoladek, albo po prostu jest ich tam więcej. No i jak już będę, że tak powiem, w stanie zdobyć kolejną sztukę, to wtedy zjem tą większą. Bo tą większą przynajmniej poczuję, że żyje, bo przyznam się szczerze, no po tej bombonierce jeszcze zagryzłem takimi tanimi ciastkami z polewą, ten z masła orzechowego w środku, to całe opakowanie jeszcze zjadłem i jeszcze tego cukru dość nie miałem, więc...
0: Słuchaj, no nie będzie to produkt placement, to znaczy niepłatny produkt placement, ale jeżeli chodzi o czekoladki Lindora, to jest coś, że nażresz się, naprawdę nawpierdzielasz pod korek i żebyś tak sobie jedną, dwie wrzucił do smaku na sam koniec, bo one są naprawdę, no w porównaniu do jakichkolwiek wyrobów cukierniczych, które są tak dostępne, wiesz, no poniżej tego 50 zł, tak, i nie są jakimiś tam bombonierkami, które, gdzie wiesz, gdzie masz wielkie pudełko wielkości kartki A3, i tam masz tam powiedzmy 150 gramów czekoladek, no to Lindor tutaj w tych właśnie białe albo czerwone, moje ulubione, absolutnie tak po prostu tylko i wyłącznie do smaku, nie do zabicia głodu, bo to jest marnotrawstwo. Słuchaj, chciałbym wrzucić jeden temat, nie że cię poganiam i chciałbym, żebyś się może do niego odniósł, mianowicie nie wiem, czy spotkaliście się z historią człowieka, który został 70-latek ze Szczecina swoją drogą, który został skazany za kradzież cukierka i sąd wydał wyrok, że musi zapłacić 20 zł grzywny i 100 zł postępowania sądowego, co jest zabawne, w ogóle prokuratura odwołała się od tego wyroku, ponieważ żądaniem prokuratury było uniewinnienie tego człowieka, a sąd zdecydował, żeby to zrobić inaczej. No i tutaj sobie możemy myśleć o kaście, o tych wrednych sędziach i tym wrednym, paskudnym, antyludzkim państwie. Natomiast jeżeli się przyjrzymy historii pana Włodzimierza czy komuś takiemu, który właśnie opierdzielił czekoladkę stojąc w kolejce w pewnym markecie.
1: Śliwkę w czekoladzie. To
0: śliwkę w...
1: Ja o tym też wspominałem, ale to, przepraszam, czy ty się nie pomyliłeś, bo pierw zapadł wyrok, że on ma iść do pierdla na 4 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, i roboty społeczne. I od tego wyroku się odwołano i zamieniono go na 20 zł grzywny i 100 zł kosztów sądowych. I na tym tak. stanęło, tak?
0: Ale tak, na tym stanęło, ale współcześnie odwołuje się do tego prokuratura. Natomiast zadałem sobie ten trud, żeby zbadać wszelkie doniesienia, które były wcześniej w prasie lokalnej dotyczące tego
1: pana Włodka.
0: Zdarzenia.
1: Tak. Śliwkowy skrytożerca się okazuje, że to
0: śliwkowy?
1: Już,
0: tak.
1: że to jest recydywa. On jeszcze go przyłapano na podskubywaniu. Tu bułeczkę skubnie, tutaj się wgryzie.
0: Winogronko, tak?
1: Winogronko. No nie, ja też mówiłem, że to jest plaga tacy ludzie dla sklepikarzy, bo przyjdzie sobie tu skubnie i przyjdzie ci takich 100 dziennie, to ci wyżrą, kurczę, pół kontenera tych śliwek.
0: Ale słuchaj, przyjrzałem się głębiej tej sprawie i się okazuje, że ten człowiek został po prostu przyuważony przez ochroniarza, że opierdala tę śliwkę w czekoladzie. No i, no proszę pana, pan musi za to zapłacić. Nie. Nie zapłacę. No to wzywamy policję. No to wzywajcie policję. No to wezwali policję. Policja przyjechała, mówi, proszę pana, no to będzie mandat, a ja odmawiam przyjęcia. I jeszcze coś takiego powiedział, że ja podjadałem w sklepach i ja będę podjadał i zawsze będę podjadał w sklepach.
1: I mnie się ta śliwka po prostu należała.
0: Więc
3: to był kleptoman.
0: Miał po kolei opcję. Najpierw zapłacić 40 groszy za tę pieprzoną śliwkę, potem miał opcję przyjąć mandat tam nie wiem w jakiej wysokości, bo do tego akurat mi się nie udało dojść. Potem no i tylko i wyłącznie sam postarał się o to, żeby jego sprawa trafiła do sądu. Więc no nie wiem, no tutaj w momencie, kiedy pierwszy raz się o to potknąłem, no to było jakieś takie, no sorry, no tutaj jest biedny 70-letni mężczyzna sądzony za śliweczkę, no ale to jest, kurde, to jest jakiś chwast, no sorry ludzie, kurde, kochani.
1: Dobrze, że mu ochroniarz nie nabił śliwki, ale to pokazuje, jak można, jak w różnym świetle można kogoś przedstawić, nie? No bo faktycznie można by jeszcze taką smutną muzykę na skrzypcach w reportażu jakąś zapodać. Biedny pan Włodek, samotny emeryt, który też chciał mieć coś od życia, zjeść coś słodkiego.
3: Tak. To z listy Schindlera.
0: Albo słuchajcie, albo inna taka historia. Pan krawiec bohatersko wybronił dziewczynkę przed potrąceniem przez, nie wiem, autobus, samochód, co to było?
1: To był szalony kierowca rodem z gry Carmageddon.
0: Ewentualnie. Pędzący, no. Młody człowiek z Wrocławia na przejściu dla pieszych złapał dziewczynkę w miejscach prywatnych na ulicy.
1: W miejscach niesfornych ją złapał. No właśnie, kiedyś mówiłem, że wyrwane z kontekstu, no szedł sobie z winem i się rzucił na dziewczynkę, nie? A już nikt nie wspomniał o kierowcy szalonym, który pędził prawie że 100 na godzinę.
3: Wiesz, gorzej by było, gdyby w wyniku rzucenia się na dziewczynkę celem ratowania dziewczynka uległa trwałemu uszkodzeniu. No bo tak mogło
0: być. Ale krawiec poprawił w Photoshopie.
1: A można by to przedstawić w zupełnie inny sposób, jakąś muzykę z dobrych, złych i brzydkich na końcu, jak odchodzę ku zachodzącemu słońcu i nikt mi nie podziękował nawet, ale ja nie chciałem podziękowań i muzyka piękna. No to...
0: Nie chciał nawet podziękowań.
3: No cóż, ale wiecie co, jeśli chodzi o tego faceta, co tam sobie podjadł tam śliwkę czy coś, to ja mu się szczerze mówiąc nie dziwię, no... Próbował produkt.
1: Głodny był.
3: Próbował produkt. To głodny mu zakaże. Poza tym, no, weźmy pod uwagę, że takie śliwki tanie nie są. On może się czuł, tutaj trzeba by było sprawdzić, jeżeli była rozprawa i adwokat nawet z urzędu, trzeba byłoby przede wszystkim sprawdzić, czy on nie był wykluczony kulinarnie, nie?
0: Śliwkowo.
3: Nie. No, z uwagi na z uwagi na niskie na przykład pobory renty czy emerytury, mógł być kulinarnie wykluczony. No już na przykład Lindora sobie takiego nie nabędzie. Nie?
0: Ale wiecie, to się możemy śmiać. Mam między moim biurem a domem taki sklep, gdzie jest w ogóle fajna wołowina i zawsze się tam zaopatruję. I raz miałem do czynienia, no znaczy parę razy, ale tak raz powiedzmy w perspektywie ostatniego miesiąca, sytuację, że pani na stanowisku mięsnym, no kojarzycie oczywiście jeszcze z tych starych takich pogiesowskich sklepów, że jest tutaj niby przerobiony market, ale jest to stoisko mięsne, tutaj kasy i tak dalej. No i tak babka widzi, że mnie zna, no panie Kotkiewicz, pan chwilę poczeka, nie? A czemu? A bo tutaj ta pani sobie schowała tutaj ćwiartkę kurczaka do torby, a ma koszyk. No i ona tam wyciąga te wszystkie rzeczy z koszyka i tak dalej. No i już do płacenia przychodzi, a ta babka tak puszcza oko do kasjerki. A ona mówi, a tutaj pani nie ma czegoś jeszcze? I babka wyciąga, oj, schowałam do torby. A babka, no to się kurwa notorycznie zdarza, że tutaj nabiorą sobie jakiegoś tam chleba, kaszę i tak dalej, potem nabiorą tego pieprzonego mięsa, wkładają gdzieś do innej jakiejś kieszeni czy coś takiego i idą do kasy. I to wiecie, no powiedzmy, no raz się zdarzy, no to spoko, dwa razy się zdarzy, to spoko, no ale słuchajcie, sklep to też nie jest instytucja charytatywna, żeby was dokarmiała zapierdalać do banków w żywności.
3: Znaczy wiesz, jeśli chodzi o sytuację z tym panem, ta sprawa by się inaczej miała, gdyby to był malutki sklep prywatny, a nie market z ochroną. To też trzeba sobie szczerze powiedzieć, bo wtedy nikt by nie... Tutaj był zachodni kapitał okradany z wisienki, tak, czy tam ze śliwki i to zupełnie inaczej. Poza tym to nawet nie było przestępstwo. To jest jedynie wykroczenie do 1000 zł, także w ogóle nie ma o czym mówić. Prawdopodobnie cała sprawa się rozbiła o to, że ten pan się rzeczywiście zaczął stawiać po prostu zwyczajnie. A może chciał mieć emeryturę penitencjarną, tak jak kiedyś mówiłem, że pewnie czeka nas to w przyszłości, kiedy zabraknie nam emerytur. No właśnie przed chwilą, zanim się z wami połączyłem, czytałem o pomyśle pana Dudy, żeby wprowadzić taką nową formę emerytury stażowej tak zwanej, gdzie wykażemy, znaczy w ogóle to jest dziwne, bo 45 lat pracy trzeba wykazać, a w wieku 60 lat, czyli co, 15 lat musiał do pracy pójść? Nie rozumiem tego zupełnie. No mam nadzieję, że to czegoś takiego nie dojdzie, że trzeba będzie mieć staż pracy, bo ja tego stażu pracy mam tyle, że niektórzy nastolatkowie prawie mają tyle co ja.
1: Ja mam złe wspomnienia strasznie ze śliwkami w czekoladzie, tylko że to nie była jedna śliwka, a całe opakowanie śliwek w czekoladzie. Nie wiem, czy wam o tym mówić, to była straszna trauma.
3: Mów jak wyniosłeś, no mów.
1: Ja nie wyniosłem, tylko nie zdążyłem, tylko nie zdążyłem dobiec. No i
0: złoty człowiek nie donosi.
1: A to krawiec był jedyny raz, kiedy posłałem sobie łóżko.
3: Krawiec, jak przyjedziesz do mnie, razem zamieszkamy, to cię nauczę, jak robić szaber w Niemczech, nie? Nie w Polsce, bo tutaj to... No, stara szkoła lat 90. Nawet film taki kiedyś był fabularny.
0: Ale kurde, człowieku, no to też ludzie, którzy mają swoje gęby do wykarmienia, tak? No i co? I ty sobie tutaj wyniesiesz i jesteś z tego dumny, że wyruchałeś panie kasjerki, do których się
3: jeszcze
0: uśmiechasz?
3: Nie.
0: No.
3: Jeszcze nie, właśnie o to chodzi, że jeszcze nie, ale niestety to do tego dąży. To jest coraz ciężej się żyje w Polsce. Znaczy nie wszystkim, nie. No, niektórzy sobie samochody kupują, ale to jest taka niewielka mniejszość, tak? Ja nawet widziałem ostatnio rodzinę, która kupowała MacBooka. Byłem w szoku ciężkim. Rodzina trzyosobowa kupuje MacBooka. Ja myślę, że to z tego 500 plus. Oni sobie uskładali.
0: A może pracują?
3: Nie, no co ty.
1: Etamowi się to w pale nie mieści, żeby ktoś może pracować.
3: Bez przesady.
1: Nie mówcie takich rzeczy, że pracowali. No, ale też się mówi o tym już tak serio, mówiąc, że ta automatyzacja, która wkracza, no teraz się w Biedronce pojawiły takie stanowiska samoobsługowe, to ma jakiś związek trochę z tym, że z tym podwyższeniem płacy minimalnej, że szukają po prostu oszczędności, że za dużo trzeba płacić za kasjerów.
0: No w tej chwili Lidl płaci dobry 1000 więcej, nie wiem, tam 4500, nie wiem czy brutto czy netto, nie wiem, to podejrzewam, że brutto. No ale jeżeli, no słuchaj, nie musisz być wykwalifikowanym do tego, żeby brać produkty i pip, pip, pip, no nie oszukujmy się, nie jest trudno to zrobić i jesteś łatwo zastępowalny. No i jeżeli robisz to jakoś, nie wiem, dobrze, no to fajnie, żebyś był bardziej, lepiej wynagrodzony. A jeżeli nie, to sobie goń do... nie wiem, etam, gdzie się goni, jeżeli potrafią ci maszyny zastąpić?
3: Znaczy, w tym przełomie XIX i XX wieku niszczyli maszyny kijami. Także goni się po kija.
1: Furiaty tak, takie.
3: Tak było. Nawet jest
0: no było, było.
3: W ziemi obiecane i maszyna was nie potrzebuje, jak to Morbryski krzyczy.
0: Rewolucja ludystyczna.
3: No, także wiesz, tą robotykę to trzeba będzie w ogóle zniszczyć. Także no, ja mi się to nie podoba. Ci ludzie chodzący, ja dzisiaj zagadałem, dzisiaj prywatną audycję zrobiłem. To znaczy prywatną w tym sensie, że zagadałem takiego pracownika MediaMarku. No, myślę, że około godziny stałem. Facet już nie wiedział, jak odejść ode mnie, ale oni muszą stać i rozmawiać, bo jak wiecie, tam są takie podstawione osoby, które czasami w ubraniach chodzą i sprawdzają, jak oni się spisują. Nie? No i tak zaczęliśmy o mikrofonach, rozmawiali o kablach. Naprawdę ciekawe tematy były.
1: Znowu te kabelki, etama. Jak już w radio mu zabronili gadać o kabelkach i przejściówkach, to poszedł do Media Marketu i tam do faceta. Proszę pana, mam takie pytanie o kabelek.
3: Ja udawałem niemotę i on musiał wyciągać wszystkie mikrofony z opakowania, tego było tam od cholery i trochę, różne słuchawki z mikrofonami, mikrofony na takim, w końcu nic nie kupiłem oczywiście. Nie
1: byłem na to ja się zastanowię. Po godzinie wypytywania się, to ja pan...
3: Ach, ja się zastanowię. Wyjaśniłem, że ja tak nie wiem, wie pan, czy macie jakąś kartę muzyczną, potem jeszcze myślał, że to już koniec, a ja mówię, czy macie jakąś kartę muzyczną i on tam poszedł między huby USB i tak zaczął tam szukać, bo tam podobno była jedna karta, zresztą wiem, że była, bo pamiętam. Mówię, że nie, no niestety nie ma, bo mówię, bo wie pan, bo ja tak się zastanawiam, czy kupić mikrofon na USB, czy na jacka z kartą, jak pan uważa? W końcu podeszła rodzina właśnie ta, która kupowała MacBooka i odciągnęła go ode mnie. Mówi, ja bardzo pana przepraszam, ale ja już muszę odchodzić, bo kolejni klienci tutaj. Ja mówię, rozumiem, najwyżej jeszcze się pokręcę i wrócę.
0: Nie, chłopaki literalnie, nie wiem, co wy widzicie w tym zabawnego. Sorry, ale nie wiem, no koleś ma swoje obowiązki, koleś jest w jakiś sposób tutaj monitorowany, jak sami słusznie zauważyliście. Marnujesz jego czas, on jest pod pewną presją, tak, no i zamiast sobie wrócić do domu na spokojnie, że miał tutaj fajny dzień, nie, przyszedł taki męczywór w postaci Etama i go blokował, tak, no i on nie może ci odmówić, bo on jest tutaj, jak sam zauważyłeś, kontrolowany, no i co w tym fajnego, no.
1: Mnie w MediaMarkecie potraktowali raz śmiesznego. Jak gówno mnie potraktowali w MediaMarkecie, więc mi nie szkoda jakoś.
3: Znaczy nie, nie.
0: Ale to jest wina MediaMarktu, a nie ziomeczka, którego ja tam docisnąłem.
1: Właśnie ziomeczek mnie bardzo źle potraktował, jak ale, potencjalnego złodzieja.
0: Ale to nie był ten
1: złodzieja.
0: Sam ziomeczek.
1: No, nie, tupie no, nie to można. Mam. Dla mnie ta marka jest skreślona i na pochybel.
3: Niemiecka marka to jest, to nieważne.
1: Fabiską.
3: W każdym razie ja rozumiem, bo oczywiście do 50 minuty w miarę nam szła rozmowa całkiem dobrze, nawet był szczęśliwy z tego powodu, bo rzeczywiście nie miał co robić za bardzo, widać było, że tak chodził tam między tymi półkami, się snuł i wreszcie ktoś go zaczepił, ale też mam taką odwrotną sytuację, że kiedy wchodzę do tego sklepu, żeby sobie pooglądać, bo przecież tam nic nie kupię, to zwyczajnie, bo tam jest drogo po prostu, nie? To zwyczajnie mnie zaczepiają, nie? I to tam dziewczyny młode i tego, między tymi półkami, co chodzą właśnie, może w czymś pomóc, może tego, takie pytania troszeczkę kłopotliwe dla mnie, no bo jak w czym pomóc? No, nic nie szukam, żeby kupić. Przyszedłem po to, żeby popatrzeć na rzeczy, których sobie właśnie nie kupię. Nie? Ale powiem wam, że ja się tak nauczyłem, że te nowe technologie właśnie idę do jakiegoś RTV AGD i sobie na wystawce sobie popykam wszystko, pobawię się, czuję się tak, jakbym miał. Znudzę się tym i już, nie? Nie muszę kupować dzięki temu.
0: No, nie, dobra, ale krawędź ciebie trochę poruszę, mam nadzieję, bo ja tam nawet nie próbuję, bo wiem, że to donikąd nie dojdzie. Wyobraź sobie, że masz nagle jakiś kontakt ze swoim klientem potencjalnym, który tutaj właśnie jak taka panienka, nie? Tutaj nie do końca wie, o co mu chodzi, zapyta cię o to, a tamto, tutaj pan mi wyślij swoje portfolio, tutaj może pan mi tutaj jakiś szkic zrobisz, a na sam koniec powie, no dobra, no to ja sobie tutaj pójdę do Biedronki kupić kolę. No sorry, to nie jest fair. No traktuj, mamy pretensje informacje o to, że ludzie w takich marketach nie traktują nas uczciwie, może nie tyle nieuczciwie, co są na nas wkurwieni, że tak trochę na siłę nas obsługują i tak dalej. Dlaczego to robią? Dlatego, że przychodzą takie zawali drogi jak etam i zwyczajnie tracą ich czas i wywierają na nich presję, która jest całkowicie nieuzasadniona, a oni z tej presji później nawet może nie będą rozliczeni, ale oni jako młodzi pracownicy na rynku pracy, o czym etam sobie nie będzie zdawał z tego sprawy oczywiście, ale będą czuli presję, bo im zwyczajnie zależy, bo jeszcze oni są na tyle młodzi, że im zależy. No i tyle.
3: Oszukują się jeszcze. Ale powiem ci dla równowagi, że tego samego dnia, czyli dzisiaj, młoda para szukała routera do pendrive'a z LTE, tak, z firmy Play. No i akurat podszedłem i tam widziałem, troszeczkę był zakłopotany, taki jeden właśnie w kubraczku pracownik MediaMarku był zakłopotany. Ja mówię, niech pan się odsunie, ja tutaj państwu doradzę, bo akurat te pelinki szukali, ja się znam na tym, bo stawiałem już takich parę routerów na GSM, żeby były do telefonów na przykład, nie? Tylko takie centrale. No i tam chłopakowi i dziewczynie pomogłem, także odciążyłem. Także mam, że tak powiem, ping-pong jest.
0: No ale co, kurde, raz człowiekowi skopiesz go w dupę, a drugiego dnia zrobisz mu dobrze, no i co, no i to jest fair? To nie jest fair, stary,
3: nie,
0: ogarnij.
3: Nie,
1: ale też nie róbmy wielkiej afery, że etam poszedł i pogadać sobie chciał, bo mu się nudziło. To przypomina trochę te babcie, co sobie idą na pogawędki do lekarza, bo nudzi im się.
0: No dobra, no to sobie wyobraź, że idziesz do tego samego MediaMarktu, masz do wydania 10 tysięcy złotych i przez takiego zawali drogę masz potem strasznie zestresowanego gówniarza, który tam będzie pracował. No.
1: A ty zawsze stajesz w obronie biednych, uciśnionych koncernów, biednych korporacji.
0: Ale ja nie staję w obronie koncernów, tylko biednych ludzi, którzy tam pracują. W chuju mam koncerny.
1: No dobra. Nie denerwuj się, spokojnie, już spokojnie, malutki. Już.
3: Popatrz na to od tej strony. Etam tylko pogadał, a mógł zabić, nie?
0: No zajebiście, no naprawdę, musisz mieć zajebiście dumne podejście do swojego życia.
3: Nie, ale to nie jest tak, żeby też nie wyszło teraz to, że ja tam chodzę tylko po to, żeby zagadywać chłopców.
1: Bo ci się nudzi w domu, to sobie idziesz poglądać, jak do Peweksu kiedyś się szło. Poglądać.
3: Na trzy ostatnie wizyty w MediaMarkt w ciągu czterech ostatnich dni, bo tak akurat się złożyło, trzy razy tylko zagadałem tak chłopaków. Raz 10 minut, drugi raz 15, a raz godzinę. No. Zdarza się.
1: No ale ten sprzedawca, on też jak popatrzył na etama na początku, to on już wiedział, że on nic nie kupi. No, tak bez urazy etam, ale sam podkreślasz swój niewyjściowy wygląd i buciki tam 20-letnie i dziury w koszulce, no to on wiedział, że nic nie kupi. I tak, no to już był przygotowany. No.
0: Ale też z drugiej strony, tak, z perspektywy człowieka, który jeżeli wchodzi do sklepu, to zazwyczaj po to, żeby coś kupić, tak? I widzę, że nie wiem, jestem w Castoramie i jest właśnie taki zawali droga i wiesz, i przez 15 minut męczy dupę, męczy kurde jajca i tak dalej, żeby się dowiedzieć o co i tak nie kupi. To jest czas, który nie zostanie poświęcony mi, czyli osobie, która tutaj przyszła po coś konkretnego.
1: Komuś takiemu jak ja ciężko będzie ci mnie przekonać do jakiejś empatii tutaj dla pracowników MediaMarketu, no bo mówię, zostałem źle potraktowany nie tylko przez obsługę, ale też i przez ochronę, bo kazali mi pokazywać, czy coś tam nie schowałem i to tak wiele razy się zdarzało, ale to były inne czasy, ja trochę tak wyglądałem, może nie wzbudzałem zaufania swoim wyglądem.
3: Wygląda, ale nikt do mnie nie podejdzie. Dlatego wchodzę w podkoszulku, żeby łapy było widać.
0: Po sklepie. Wiecie co, może trochę jestem na świeżo, bo w sobotę byłem odebrać awizo na poczcie i były otwarte dwa okienka z czterech. No i tam była kolejka 10-osobowa, no i jakaś pani, która została obsłużona dosłownie w ciągu 7 minut, aż sobie stoper ustawiłem, żeby zobaczyć, nagle zaczęła robić dym. Może tutaj byście otworzyli te dwa okienko, no ale teraz jest rozliczenie, teraz jest sobota, teraz jest taka godzina, nie mamy pełnego obłożenia. No to jest skandal, jak tutaj pani Mariolka. Pani Mariolka jest teraz na zwolnieniu. Ale chuj mnie obchodzi, że jest na zwolnieniu i takie... No, no nie wiem, no po prostu nie wiem, czemu nie traktujemy się jak ludzie cywilizowani, tylko tak po prostu roszczeniowo i jeszcze, jeżeli masz jakąś do załatwienia sprawę w tym miejscu, no to dobra, minimum tego roszczenia jestem jeszcze w stanie sobie odrobinkę uzasadnić, wyjaśnić i nie mieć do niego pretensji, ale jeżeli przychodzisz tam sobie po prostu pooglądać, no to jeżeli nawet ten człowiek zarabia tam, nie wiem, 10 zł na godzinę, tak, no to wtedy zajmujesz mu tę godzinę, no i tyle, no i 10 zł poszło w pizdu, no i kurde, no po co? Po prostu po co?
3: No, nie no, żebyś też nie odbierał mnie jako jakiegoś takiego skrajnego, że ja przychodzę do sklepu i gadam, bo ja 90% czasu spędzam samotnie, bawiąc się wszystkimi przedmiotami, że poszedłem na dział lodówek, nikogo nie zaczepiłem, na dział takich do strzyżenia brody, tak to się nazywa, te maszynki do golenia, nikogo nie zaczepiłem, nawet odkurzacz jeden wziąłem w ręce, aerobot, który zresztą mi się rozpadł, bo go źle złapałem, no też nikogo nie zaczepiłem, potem poprawiali po mnie ten odkurzacz. No, byłem na tym, byłem, oglądałem telewizor 8K i za cholerę pikseli nie było widać, chociaż z bliska akurat jakiś mecz puszczali, chyba materiał był taki specjalnie przeznaczony pod to, żeby sprzedać ten telewizor, bo był rzeczywiście super jakościowo. No, trzeba przyznać, że fajna rzecz, nie? No, ale kurczę, 30 tysięcy za takie coś dać, kurde. Nie widzę sensu.
1: Hej, cześć, jest z nami Grześ. Hej.
4: Cześć. Ja tak tylko króciutko, mi się wydaje, że Etam dobrze robi, bo te etapy działania powodują, że może te osoby, które czekają w kolejce do tego pana z obsługi, otrzeźwieją i nie wezmą na raty tego telewizora za 30 tysięcy, a jednocześnie ten pan z MediaMarktu będzie tak zmęczony, że nie będzie miał siły doradzać we wzięciu jak najdroższego telewizora na raty.
3: Albo na przykład z pracy.
4: Więc ja tutaj przyznam, może to tak żartobliwie, ale przyznam szczerze, że mnie akurat wcale nie oburza etapa zachowania i myślę, że nawet ty są w jakimś tam stopniu zabawne i myślę, że w swój bardzo pokrętny sposób pożyteczne.
1: No, też takie mam odczucia.
3: No, ja kiedyś uratowałem przedsiębiorcę przed agresywnym sprzedawcą, który chciał mu wepchnąć Asusa za 3,5 tysiąca, kiedy mógł spokojnie kupić Asusa za 1200. Tego, co mi Windows 10 go zepsuł zresztą. Bo stał facet i chciał kupić dla księgowej. Dokładnie słyszałem rozmowę. Dla księgowej chciał kupić do programu księgującego, do fakturki jakiejś, tak jakiś typu fakturka, programik, Draco fakturka, coś takiego. No to przecież potrzeba, jest najtańszego komputera, jaki jest po prostu aktualnie w sklepie. Nie ma co w ogóle się zastanawiać, nie? No a facet chciał sprzedać mu za 3,5 tysiąca takiego All-in-One'a, gdzie naprawdę można było gry odpalać wtedy, nie? Na takim komputerze. No to po co księgowej taki ten? Zacząłem mu tłumaczyć i w końcu gościu mówi, ma pan kogoś w firmie od informatyki? I mówi, że ma. No to niech pan go weźmie za rękę, przyprowadzi i panu potwierdzi, że nie ma sensu kupować za 3,5, jak można za 1200 kupić. Kupi pan 3 takie komputery, nie? Prawie. Po jaką cholerę, nie? I zły był na mnie ten sprzedawca. Mówi, jakbyś pan się nie wtrącił, to on by ten komputer kupił, powiedział do mnie. No.
1: Gdzieś już słyszałem tą opowieść.
3: No chyba tak. Kiedyś chyba już miałem okazję na piskotece opowiadać to.
0: Ale no, także akurat sam miałem bardzo podobną historię, kiedy sam sobie szukałem bodajże RAM-u w sklepie u siebie jeszcze dawno, dawno temu, miałem bodajże 16 lat i szukałem sobie RAM-u do komputera, no i właśnie się pojawiło jakieś takie małżeństwo, które kupowało komputer multimedialny dla swojej matki. I to miał być komputer multimedialny, no i tam zaczęli im budować. Pamiętacie te czasy późnych lat 90., że tutaj buda raz, ale jakaś turbo karta graficzna, jakiś zajebisty voodoo i tak dalej, jakaś super karta dźwiękowa, zestaw dźwiękowy 2+1 Logitecha, tak, za kolejne 1000 zł i tak mówię, no ale to ta pani co będzie robiła? No czytała będzie książki na komputerze, no. Dobra, to ja wam tutaj złożę. Akurat no to tutaj się zgodzę, no bo jednak ludzie, którzy tam pracują za bardzo na tym sprzęcie się nie znają, ale mimo wszystko podtrzymuję swój poprzedni argument. Jak najbardziej się z Grześkiem zgadzam, tylko pod tym warunkiem, że Etam w momencie, kiedy to robił, to nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy, że robi to, o czym mówi Grzesiek. Takie jest moje przynajmniej luźne założenie. Więc tak, no tutaj jak najbardziej ludziom można pomagać, ale no nie popadajmy też w przesadę.
3: No dziś wyjątkowo przegiałem, ale też na usprawiedliwienie swoje dodam, że zrobiłem to w godzinach, kiedy proletariat pracuje, więc nie było prawie nikogo na sklepie.
1: Mam pytanie do Grześka, może ty będziesz wiedział, bo już wczoraj o to pytałem na antenie. Zbliża się nieuchronnie czas złożenia PIT-a i teraz dobrze rozumuję, że jest tak, że jeśli żadnego działania nie podejmę i nie zatwierdzę swojego PIT-a już tam wyliczonego przez system elektroniczny, to Urząd Skarbowy sam to za mnie robi i jest takie założenie, że okej, to nie robiąc nic zatwierdziłem, że jest okej, tylko że biorę odpowiedzialność za ewentualne jakieś błędy, jeśli się z czymś tam machnęli, tak?
4: Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja ze składaniem PIT-ów takich tych podstawowych, bo ja składam łącznie, powinienem złożyć 3 PIT-y, a jednego złoży mi księgowa, drugiego złoży mi ktoś jeszcze inny, a trzeciego będę składał pierwszy raz od 5 lat. I miałem sytuację, nie wiem, ja się jakoś tym nie przejmuję, bo nawet jeżeli będziesz miał jakiś błąd, ale jeżeli podatki masz zapłacone, bo masz zapłacone, tak?
1: Tak.
4: No to nawet jeżeli będzie jakiś błąd, no to cię wezwą i poprawisz. Jako podatnik masz prawo do błędu, przychodzisz, robisz maślane oczy, piszesz czynny żal na kartce papieru i tyle, nie? Mnie ostatnio ZUS wzywał do tego, że przez 8 miesięcy faktycznie oni popełnili błąd.

0: Czy? No, czy tam, jak to określiłeś?
1: A wy nie znacie mojej historii z ZUS-em ostatniej?
2: A nie wiem.
1: Bo wy, a bo ja na Facebooka ją wrzucałem, bo wy tam nie jesteście aktywni na swoich fejkowych kontach wśród moich znajomych. Nie, no to ja pojechałem do ZUS-u, i, bo przychodziło mi jakieś wezwanie do zapłaty i nie wiedziałem, o co chodzi. Pojechałem do ZUS-u, okazało, pani mnie przyjęła, ale już kończyła pracę i powiedziała mi, że ona, ja się pytam, co to jest, ona mówi, że ona nie ma czasu mi wyjaśniać, jak się chce dostać informację z ZUS-u, to się przyjeżdża rano i się poświęca na to kilka godzin. I dała mi jakiś pusty formularz i powiedziała, że mam wypełnić i wrzucić do urzędomatu. Urzędomat to jest tak jak zniczomat, tylko że wiecie, o co chodzi, nie?
3: A on szczytuje automatycznie wszystko tam.
1: Tak, tak.
0: On szczytuje automatycznie.
1: Tak, i ona mi to dała, ona mi to dała i ja wypełniłem ten formularz, a to akurat była końcówka już jej pracy. Ja wychodzę, ona zamyka za mną drzwi, ja, bo już skończyła pracę, więc nie będzie chciała mnie obsłużyć. Myślę, no ale dobrze, że mi dała ten formularz i przynajmniej będę mógł go wypełnić. I idę do tego urzędomatu i zaraz wam... No i teraz wrzucam na czata, jak ten urzędomat wygląda, chociaż czat mi nie chce wrzucić go. Jeszcze raz spróbuję. Nie wrzuca, ale to powiem w skrócie, że na urzędomacie była karteczka awaria urzędomatu.
2: Bo ten człowiek, który tam w środku był zamknięty, po prostu tak. Wyszedł coś zjeść.
1: Tak, i jak wróciłem, to już drzwi były zamknięte na klucz, więc musiałem wrócić do domu, a to był piątek. No, wróciłem kolejnego dnia. Poniedziałek, kolejnego dnia roboczego i patrzę, znowu siedzi ta pani i mówię, ale no są te numerki, co się bierze, no nie chcę na nią trafić, więc nabrałem numerków, to postąpiłem trochę jak etam, więc tutaj by potrzeba powiedzieć, że ja problemy ludziom, ale ja stwierdziłem, że chcę nabrać numerków tyle, żeby nie trafić do niej. Więc po prostu nabrałem numerków i patrzyłem, jak mnie wezwało do niej, no to olałem ten numerek. Wezwało mnie do kogoś innego, to poszedłem i akurat do pani, która siedziała obok niej, i ta pani mi w 5 minut wszystko wyjaśniła, przyznała, że to błąd ZUS-u, powiedziała, co ma księgowa przygotować i że te pieniądze będą, że tych pieniędzy nie trzeba będzie płacić. Więc to myślę, że instytucja jest z założenia zła, ale są ludzie, którzy sprawiają, że jest jeszcze gorsza, ale są ludzie, którzy sprawiają, że no jest zła, ale jednak coś tam da się załatwić i no ale miałem taką historię, taki trochę Monty Python, nie? Że pani ci mówi, proszę iść do urzędomatu, bo ona nie ma czasu i zamyka drzwi, a urzędomat zepsuty.
3: To jest z tym braniem numerków trochę jak ja z braniem etykietek na warzywach, które ważę w markecie. Zawsze kładę w kilku różnych miejscach i po prostu wydrukowuję sobie kilka różnych tych, nie? I tam są różne kwoty, nie? Bo wiesz, w zależności od tego, jak położysz, pod jakim kątem, to taka jest waga, nie? No a to tam nie jest napisane, to nie jest oszustwo, tam jest napisane, tylko że trzeba położyć i zważyć. Nie? No, to na krawędzi, jak się położy, to zawsze masa będzie mniejsza, bo ciężar rozkłada się w bok. Jak ktoś miał mechanikę, to wie, że to będzie około 20% lżejsze. To jest optymalizacja kosztów.
1: Ale to jeszcze mam powiem, co dalej było, jak ten urzędomat był zepsuty i tak chodzę, kręcę się, bo chcę gdzieś wejść, ale wszędzie drzwi zamknięte i stoi pani z recepcji, i stoi pani urzędniczka, która z nią tam plotkuje i one się pytają, co chce. A ja mówię, jaka jest sytuacja, nie? A one do mnie mówią i mówię, że ta pani mnie nie obsłużyła, że mi powiedziała, potem zamknęła drzwi, że urzędomat zepsuty. A one takie zdziwione, że dla mnie to jest zaskoczenie. A ja byłem, ty krawiec będziesz wiedział, na Litomskiej w ZUS-ie, koło Tesco na Długiej. I ona do mnie mówi, no to najbliższy urzędomat może pan pojechać i zobaczyć, czy jest czynny na Prytwicza. Dla nich nie było problemem to, że ta pani mnie wprowadziła w błąd, że zamknęła za mną drzwi, tylko problemem, że ja mam w ogóle o to jakiś żal i nie mogę jechać na drugi koniec miasta w piątek w godzinach szczytu o 15:30.
3: To już był Berej, najbliższy taras widokowy czynny we Wrocławiu, nie?
2: U nas są, jest zawsze taka solidarność zawodowa i u urzędników,

0: u policjantów, u wszystkich. Więc to nie powinno nas dziwić. To taka nasza tradycja, że trzymają się razem. A jak jesteśmy przy automatycznym szczytowaniu, to w japońskich szpitalach są takie maszyny do rozładowywania napięcia seksualnego dla pacjentów i jest taka specjalna dziura, w którą trzeba włożyć. Fajna taka.
1: Honor wydawca spermy.
0: A może to było właśnie do pobierania tego, ale to ja nie wiem. Mi się wydaje, że to było do rozładowywania napięcia seksualnego.
1: W jakimś filmie to widziałem, nie wiem, czy to był Jaś Fasol, ale jakiś właśnie angielski humor, że właśnie główny bohater tak zgłosił się na izbę przyjęć i mówi, że chciałby honorowo oddać mocz. I szuka toalety. Ale to, co właśnie Grzesiek mówił odnośnie tego, że na różnych urzędników trafiamy, no tutaj jeszcze wrócę do historii mojej w urzędzie, w Wydziale Komunikacji w Łodzi, który jest po prostu za mały, gdzie no jest to jeden tylko urząd na bardzo duże miasto, gdzie nie wiem, w takiej Warszawie mamy ich przynajmniej kilka. No i udało mi się trafić na naprawdę zajebistego urzędnika. I słuchajcie, ja cały w stresie byłem, bo już 3 razy wcześniej zdarzało mi się przerejestrować auto w tym urzędzie. No i za każdym razem trafiłem na jakąś taką mędę dosłownie, że wszystkie papierki się zgadzały, wszystko było w porządku, wszystko było naprawdę super, ale trzeba docisnąć, tutaj sprawdzić, poprosić. Bo mam ten problem, że nie jestem stale w Łodzi zameldowany, tylko że jestem cały czas jeszcze zameldowany u siebie na Pomorzu. No i za każdym razem były jakieś takie kompletne problemy. A tutaj wyciągam jeden papier, drugi papier na potwierdzenie, że tutaj mieszkam, właśnie tutaj moje rozliczenie podatkowe. No i człowiek tak patrzy na mnie, ale jejku, ale jak fajnie, że pan ma tutaj wszystkie dokumenty. I to naprawdę pierwszy raz na 4, kiedy tam byłem, miałem naprawdę bardzo przyjemne doświadczenie z tym urzędem, także no, jeżeli słucha nas jakiś urzędnik, no to słuchajcie, bądźcie ludźmi.
2: Może ktoś z pośredniaka też słucha. No. Gdzie, co z tymi urzędnikami?
1: Wpadł urzędomat na czata Nocnego Radia.
3: Tak, właśnie udało mi się wrzucić zdjęcie.
0: Jakie szpetne to urządzenie.
2: Ja mówię, no za komuny były na przykład na pocztach do wydawania znaczków automaty, także to nie jest jakaś nowość wielka, automatyzacja.
0: Trackball jest nawet.
1: No, natomiast... tak, bo trackballa ciężko popsuć i ukraść.
2: No to jest tak zwany kop.
0: Ciekawe, czy ktoś tam starał się tą kulkę śrubokrętem jakoś wydłubać. Jest słuchawka. A dlaczego ta słuchawka? Że można zadzwonić i... Przepraszam, czemu, jak awaria? Czemu nie działa? I słyszymy odpowiedź słuchawcy. Jak się nie podoba, to wypij.
1: Innowacyjna gospodarka, panie.
0: Ja mówię wam, że tam jest w środku zamknięty urzędas i on tam to wszystko wylicza. Tak, ja mam pic na wodę trochę.
2: Teoria, że te automaty to stawiają, one kosztują jillion, nie? Tak jak to Bandy nazywał, jillion, czyli jakaś taka nieokreślona kwota. To jest tak jak w Szczecinie na przystankach, nie wiem jak w waszych miastach, ale w Szczecinie na każdym przystanku zdublowano dosłownie tą taki rozkład jazdy poprzez takie elektroniczne, takiej nodze stoi taki elektroniczny rozkład jazdy, ma taki guzik, że można wcisnąć i on czyta po kolei z tablicy dla osób chyba niewidomych, to jest, żeby odczytał, nie, ten cały, to całą listę, którą się wyświetla na LCD, takim, nie LCD, tylko diodowym takim wyświetlaczu, nie. Na każdym praktycznie przystanku to jest, ja nie wiem, w cholerę kosztuje pieniędzy, kiedyś czytałem, że około 40 tysięcy sztuka kosztowało, nie. No ale ktoś geszeft zrobił niezły, nie.
1: Wiesz co, tak teraz mówisz, a w momencie, kiedy ci zjebie wzrok, to podziękujesz za to.
2: No tak, ja wiem o tym, ale rozumiem to, tak, ale po prostu no naprawdę strasznie dużo tego jest, już na przykład windy, porobiono taki szybki tramwaj, no 40 lat temu mieli go zbudowali go teraz i to tylko połowę trasy, bo na tyle starczyło pieniędzy. Na każdym przystanku, nawet na tych na żądanie, są takie windy dla inwalidów na wózku, nie? Że po prostu jest po prostu most zrobiony nad tym przystankiem. Tylko on jest kompletnie bez sensu, bo tam jest przejście takie płaskie, taką gumą wyłożone, wygumowane przez szyny i po prostu nawet jak ktoś jest na wózku, to szybciej przejedzie po prostu przez to, nie wiem, po co są te windy. Ja w ogóle już nie widziałem, żeby ktokolwiek korzystał z tej windy.
1: Ale mam pomysł, w jaki sposób łatwo to zastąpić. Materiały wybuchowe. Że po prostu wystrzeliwujemy tego człowieka na wózku, zamiast go tam podnieść.
2: Nie, no wiesz, to jest w ogóle nonsens, żeby na przystanku, który w ogóle nikt nie używa. Kiedyś wam sfilmuję taki przystanek z takim, bo tam na każdym są te windy zbudowane. I mówię, nie, ani jeden raz jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, żeby, kiedyś na YouTubie widziałem, że ktoś użył, był filmik z tego zrobiony, natomiast tak normalnie z tego nikt nie korzysta, bo każdy przejeżdża po prostu przez te tory przejściem normalnie. Te tramwaje tam tak znowu często nie jeżdżą, to jest tam raz na 5-6 minut, tak? Że nie ma żadnego tłoku i to w szczerym polu przy lotnisku Dąbie jest zrobiony taki przystanek, gdzie jest autostrada, tam nie ma nic, dosłownie. Nie ma nic.
1: Nic nie ma, nie.
2: No, dokładnie.
0: Ale ZUS ma wieśniackie logo, nie? Takie, jak się kiedyś robiło, że z jednej litery się wydłużało takiegoś dziabonga na całą szerokość logo i logo jak talala, panie.
1: Ale to jest, ale słuchaj, to U w logo ZUS, w logotypie ZUS, to jest taka, wiesz, skarbonka, taki dzbanecznik.
2: Ja bardzo często wydłużam literę przy logo.
1: A ty o swoich logotypach nawet nic nie mów. Po prostu nie.
0: Podczas składania dokumentu prosimy dosunąć kartkę do szczeliny podajnika, a adwokat proponował podczas składania dokumentu prosimy klęknąć. Aciąg Bolunga pisze, że słuchawką wychodzisz z Matrixa.
1: I się przenosisz do urzędu. O kurwa, jestem zamknięty. Słuchajcie, znajdźcie mi szybko jakieś wyjście.
0: I wychodzi taki urzędas i mówi: Hello, Mr. Anderson.
1: A na plecach ma dwa miecze. Jeden na dłużników, a drugi na VAT-owców.
2: Pełna automatyzacja do komórek. Wszystko niedługo będzie przypięte do NFC. Będziesz na każda aplikacja będzie obsługiwała NFC. Nawet jest teraz aplikacja, która zdejmuje...
3: Ej, panowie, ale wy tu mówicie o takich rzeczach, ale przecież to nie działa. Zaprawa po prostu.
0: Ale sobie wyobrażamy, że działa. Pudło.
2: Ale wiesz, dlaczego nie działa? Mnie kiedyś przyjęli do ZUS-u. Mnie kiedyś przyjęli do pracy do ZUS-u. Znaczy nie poszedłem do niej, ale mnie przyjęli. Byłem już. Ten i właśnie miałem zająć się programowaniem obiektowym, żeby po prostu te błędy ludzkie, które były w tych drukach pierwszych DRA, które zostały tylko wprowadzone, czyli to było około 2000 rok, ludzie po prostu mazali jak kura pazurą w tych rubryczkach tam, nie? I dlatego automaty nie potrafiły tego dobrze zeskanować. Po prostu jeszcze ten OCR nie był taki doskonały jak dzisiaj, nie? No i właśnie moim zadaniem miało być programowanie, żeby on po prostu ten program lepiej reagował na to, co jest tam wpisane, nie? No ale jak ktoś pisze kulfona albo nierówno w tą rubrykę, to skaner nie złapie, nie?
3: Ale tam wiesz co, no, tych urzędników jest tak dużo, że ja zawsze myślałem, że oni mają na tyle czasu, żeby każde pismo ręcznie przepisywać, jak mnisi. No, wiesz,
2: każdego zdolnego urzędnika można zastąpić skończoną ilością młodych urzędników, nie? Wiesz, tak to niestety bywa, nie?
3: Dalej w małych miejscowościach praca w ZUS-ie, być urzędzie skarbowym, to jest... Dobra.
2: U, stary, to w rodzinie jest poważanie do urzędu się dostać. Tak jak za komuny do wojska się dostać na wsi, to było, znaczy pójść do służby tą zasadniczą. To było święto. Przecież
1: dobra, słuchajcie, skoro jesteśmy w temacie pracy, to mam jeszcze jeden temat związany z pracą. Etam, tutaj weź sobie jakieś tabletki, zażyj na serce, bo będę mówił o pracy. Ponieważ nasza polska stacja antarktyczna imienia Henryka Arcowskiego organizuje rekrutację na zimowy sezon. No i stanowiska mamy między innymi takie: mechanik pojazdów samochodowych. Etam, czy chciałbyś zostać mechanikiem pojazdów samochodowych?
2: Niestety mechanika budowli tylko jest moją domeną, także nie.
1: A może
2: nie.
1: Energetyk, elektryk albo elektronik?
2: Elektrotechnikę miałem, ale niestety nie mam tych kilowoltowych certyfikatów.
1: Bo czyli musiałbyś mieć... Tak sobie tutaj czytam, uprawnienia SEP grupy 1 do konserwacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
2: Dlatego nie mam. To jest do 1 kilowolta przynajmniej trzeba mieć. Nie ma szans nawet.
1: Wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyższe w zakresie elektrotechniki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych. Ale też jest elektronik, który ma bardzo małe wymagania, nadzór, konserwacja i remonty urządzeń łącznościowych i telefonicznych stacji arktycznej. przegląd, konserwacja anten satelitarnych, przygotowanie ich do pracy w okresie zimowym, zabezpieczenie sprawnej łączności UKF dla jednostek pływających i grup terenowych, konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych i radiowych znajdujących się na terenie stacji.
2: Dałoby radę, ale musiałbym sobie dyplom wydrukować.
3: Ty coś mówiłeś o jakichś grupach?
1: Grupach? Kto?
2: Ja.
3: Tam było w ogłoszeniu, że jakaś grupa jest, tak?
1: Mówiłem o uprawnieniach SEP grupy pierwszej.
3: Okej, okay. Bo myślałem, że chodziło o inną grupę.
1: Nie, ale tutaj sobie zobaczyłem, bo jest też stanowisko informatyk. Nie chciałbym nigdy pracować na stanowisku informatyka, bo to jest taka trochę degradacja, ale w wymaganiach mamy znajomość, doświadczenie w serwisowaniu komputerów, software jest. I hardware, znajomość systemów operacyjnych Windows, desktop server oraz Linux, znajomość Hyper-V.
2: Nie wiem, co to jest nawet.
1: Znajomość zagadnień sieciowych, konfigurowanie przełączników zarządzalnych, znajomość standardu 8.0.2.10.
0: Czarna magia.
2: 8.0.2.10? Coś mi to mówi. To jest jakaś ISO pewnie, norma.
1: Mm-hmm. PFSense.
2: No to? Wiesz co, tak...
0: Co to za szataństwo? PNSense?
1: Ubiquity, Eros i wiedza zmysłu dotycząca łączności satelitarnej. I tak, kurde, tak się zastanawiam, czy jak będę grubo po 40, czy tam się nie wyrwę, bo jedyne wymagania, które tutaj są, to brakuje mi tylko doświadczenia w łączności satelitarnej. Ale
2: poradzisz.
0: Gratuluję.
1: Nie jest źle, nie jest źle, bo jeszcze możecie zostać na przykład kucharzem. Przygotowanie regularnych posiłków dla grupy 20 do 40 osób, wydawanie produktów żywnościowych na podstawie posiłków do prac terenowych i w dni wolne od pracy, nadzór nad wyposażeniem kuchennym, bieżące kontrole i zabezpieczenie stanu żywności, dbanie o higienę, dobra, etam odpadł, i prowadzenie regularnych inwentaryzacji magazynów spożywczych i chłodni.
2: Znaczy ja nie przebrnę w sanepidzie badania kału, który trzeba zrobić.
0: To możesz przynieść czyjś kał.
2: Ale gdyby to chodziło o racje wojskowe, polskie racje wojskowe, to mógłbym wydawać takie posiłki, nie było problemu.
0: A nie potrzebują tam ciecia? Ja bym chciał być takim w sumie cieciem na Antarktydzie gdzieś sobie.
1: Wiesz co, jest pomoc
0: cisza.
1: Jest pomoc kuchenna, administrowanie częścią socjalno-hotelową, obsługa gości oraz utrzymywanie jej w porządku. Dałbyś radę?
0: Utrzymywanie w porządku gości?
1: No tak, tak.
0: Co to znaczy?
1: Gościu, jesteś w porządku.
0: To wszystko w porządku, tak, ja już tu wszystko zamkłem, wszystko w porządku.
1: Pomoc kucharzowi w przygotowaniu i wydawaniu posiłków oraz gospodarce żywnością.
0: Gospodarcie.
1: Pomoc w utrzymywaniu porządku znowu w pomieszczeniach kuchennych i magazynach żywnościowych.
0: Z porządkiem i organizacja... to mam problem właśnie.
1: Prawo i porządek. Dobra, a tutaj dla wszystkich stanowisk do podstawowych obowiązków zalicza się zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji, wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i laboratoriach, prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o stację, reprezentowanie stacji w trakcie oficjalnych wizyt. Ale to by było zajebiście zrobić takiego nocnego Marka z bieguna południowego.
0: No, byłby klimat i z kamerką jeszcze na jakąś zorzę polarną.
1: Tylko jest taki problem, że obowiązki, za których wykonanie odpowiadają wszyscy uczestnicy wyprawy. Uczestnictwo w akcjach ratunkowych i wspólnych pracach remontowo-porządkowych. Znowu ten porządek, kurde, straszne.
0: No tak, pomoc. Wszystko porządek, przy każdym stanowisku porządek. Jacyś pomoc, tacy porządnicy.
2: Mają tam miejsca dla kogoś, kto by po prostu zapadł w sen zimowy.
1: Wiesz, to jest taki Zodiac Driver, ale to jest... Zodiaki to są chyba te pontony.
2: Ja bym bardzo chciał. Mnie na przykład klimat taki właśnie, taki odcięty od świata stacji, gdzie jest mała grupa ludzi, bardzo pociąga. Ja myślę, że to jest taka odwrotność klaustrofobii właśnie, nie? Żeby gdzieś tam właśnie Spitsbergen, może bardziej tutaj ten północny, bo bliżej, nie? Południowy ten, to daleka droga. Ale na Spitsbergenie jest na przykład polska stacja. Tam najbardziej też jest nawet ogłoszenie, że że ostatnio znalazłem, że szukają właśnie chętnych no, do eksperymentów i tak dalej, czy takich, którzy będą przeprowadzać, ale to trzeba się zgłosić najpierw do jakiegoś tam państwowego instytutu nauk i badań, czy czegoś tam przy Uniwersytecie w Gdańsku i oni dopiero tam podejmują decyzję, czy wyślą takiego delikwenta.
1: Tak, bo to jest to samo, to jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: No to może nawet ta sama strona. Może natrafiliśmy na tą samą stronę.
0: Znajomość tajni czata mi się spodobała tutaj. Takie wymaganie. Znajomość tajni czata. To tak etamowi się śni, że takie ogłoszenie właśnie praca na gdzieś tam na biegunie północnym.
1: Nie mów, że praca, bo się zestresuje.
0: I patrzy sobie jedyne wymaganie. Znajomość tajni czata, mile widziana znajomość Amigi. I tam taki zadowolony sobie tam już tego i się budzi właśnie ze snu.
2: Znaczy ja bym tam sobie sprawił, żebym był potrzebny, także spokojnie.
1: Ale też jest oferta dla osoby, która będzie kierowała dronami.
2: O, no to coś dla mnie.
1: Wykonywanie nalotów w zakresie monitoringu ekologicznego oraz morskiego, opieka nad powierzonym sprzętem naukowym, wsparcie prowadzonych monitoringów na stacji i przygotowanie raportów miesięcznego oraz rocznego z przeprowadzonych prac. Czy jesteś gotowy pracować 12 dni na rok?
0: Dokonywanie nalotów z jakiejś Luftwaffe?
2: Nie, no to jest bardzo dobra praca dla mnie, tym bardziej, że ja posiadam certyfikat pilota drona.
1: No dobra, dobra, to słuchajcie, robimy teraz rzutę, etam wypierdalaj na biegun południowy i mamy spokój z tobą.
2: Nie, no ja tam zadbam o to, żeby móc wchodzić na następne lata spokojnie.
1: Już ja zadbam, żebyś nie mógł.
0: Będzie blokada IP na biegun.
2: Zobaczcie, wtedy by zadzwonił do was prezydent Duda, że z bieguna dzwonią do radia i nie mogą się dodzwonić. Kurczę. Nie, spokojnie, dalibyśmy radę. Tylko tam jest problem z tych wszystkich takich właśnie miejscach odciętych, na przykład właśnie nie trzeba bieguna daleko szukać, takie wyspy jak na przykład Nauru, czy Tokewalu, czy Pitcairn. Tam są wszędzie te łącza satelitarne, zapewniają, najczęściej rządy finansują i tam na całą wyspę na przykład jest pół mega, nie? Łącze. I oni się jeszcze muszą to spółdzielić, wszyscy mieszkańcy. Tak to niestety wygląda. Ja akurat o Pitcairnie czytałem ostatnio. Tam jest wprawdzie tych ludzi tylko 30 w tej chwili. Przynajmniej tak statystyki podają. No ale mają półmegowe łącze, nie? Także to nawet nie starczy tak za bardzo do tego, żeby radyjko jakieś uruchomić, chyba że na 24 kilobitach jakoś tak byśmy to słuchali w mono, nie?
3: Ja będę za chwilkę się rozłączył, ale jeszcze na koniec, tak przepraszam, Etam, że wejdę z lekką zmianą tematu. Przed rozłączeniem się zacytuję pewnego newsa. Pojawia się nowy sposób obrażenia kogoś. Mehmet Scholl, były piłkarz Bayernu Monachium, chcąc obrazić obecnego piłkarza Bayernu Joshua Kimmicha, nazwał go, on jest Gretą Thunberg wśród niemieckich piłkarzy. To do usłyszenia.
0: Cześć, trzymaj się.
1: Na razie.
2: Ja słyszałem, że Lewandowskiego obrazili, jakaś awera tam była, ale nie wiem, o co to dokładnie chodzi. Ja w ogóle nie rozumiem po prostu tych współczesnych, nowożytnych sposobów obrażania się na różne rzeczy, nie?
1: Nowożytnich,
2: no. No bo na przykład, że tam kobiecie się drzwi otworzy, to ona się obrazi, nie? Ostatnio na przykład miałem taką sytuację w markecie, że była, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaka to była rasa, a to była chyba kobieta z Indii, tak mi się wydaje, albo no taka jakaś, powiedzmy, ciemniejszej karnacji. No ja ważyłem chyba banany ekologiczne akurat i ona miała kilka takich siateczek w rękach, ciężko jej było, no to zdjąłem banany i poczekałem, aż zważy. Podziękowała mi, ładnie ukłoniła się. Także można coś dobrego i w markecie zrobić, ustępując miejsca osobie bardziej obłożonej, że tak powiem, materiałami różnymi do zważenia. Polecam.
0: Wkurzają mnie ludzie, którzy wymuszają, żeby im ustąpić. A ja tylko mam pieluchy i się już się wciska i nie czeka nawet, czy się zgodzę, czy nie zgodzę.
2: Więc właśnie pieluchy to jest ciekawy temat. Wczoraj rozmawiałem z Czulą na ten temat. Mówię, kurde, pieluchy tetrowe. Ja pamiętam te pieluchy tetrowe, kiedy się kobiety musiały je prać, nie? I one były maglowane. Kto dzisiaj magluje pościel? Maglujecie pościel w ogóle w krochmalicie?
0: Tak, oczywiście. 5 razy no, dziennie. Ale wiesz co, jak Karolina porusza z tobą tematy pieluch, to może coś znaczyć.
2: Nie, no właśnie on się denerwuje, kiedy ja to poruszam. Natomiast bo ja już jestem z tego pokolenia, które używało pieluch Pampersów, takich dużych paczek po 150 zł, żeby od razu było na cały tydzień i po prostu się je wyrzucało. Nie? Natomiast zapach pieluszki takiej wykrochmalonej, wymaglowanej, to jest naprawdę coś przyjemnego. Nie? To naprawdę pachnie dzieckiem. Nie? I to, znaczy ja korzystałem z tych pieluchów.
1: Wykrochmalone, wymaglowane, wypieprzone w tych 110 stopniach. Pachnie dzieckiem. No, taki smrodek spalenizny.
2: Ale kiedy ostatnio widzieliście taki przybytek? Tam szewc to jeszcze się zdarzy, ale magiel. No nie ma. Kiedyś na każdym osiedlu był magiel.
1: Ja swojej siostrze maglowałem pieluchy, kiedy się urodziła w 98.
2: No dobrze.
0: A to
2: dobrze,
0: ciekawe, że nie ma już czegoś takiego jak
2: ale właśnie,
0: magiel.
2: Pouczcie się kiedyś, zróbcie krochmal. Wiecie, jak się robi krochmal, nie? Jak się gotuje tą mączkę w wodzie, nie? I wykrochmalcie sobie pościel. Nie będziecie potrafili w innej potem spać. To jest po prostu coś, to jest doznanie po prostu w krochmalonej pościeli.
1: No, twardsze łóżko.
2: No, twardsze jak twardsze, ale ten zapach, nie?
1: Aj, tam zapach.
0: Ale to ciekawe, bo to takie maglowanie zabija zarazki na śmierć, no a teraz to możemy ewentualnie żelazkiem sobie radzić, ale jak ktoś ma, no nikt nie będzie żelazkiem traktował całej masy jakichś kołder, pościeli, chyba że ktoś ma pół dnia na prasowanie.
1: Wiesz, no w tym momencie nasze proszki do prania, nasze kapsułki do prania są na tyle dojrzałe, na tyle rozwinięte, żeby sobie z tymi bakteriami zwyczajnie poradzić i możesz sobie wyprać, nie musisz tej pościeli wygotować, tak, tylko możesz sobie ją wyprać w przyzwoitych warunkach i wiesz, i ona nie traci swoich właściwości, ona tak bardzo się nie zużywa, bo jeżeli podgrzejesz sobie tkaninę do 95 stopni, no to jednak będzie krócej trwała, tak? Zacznie się prędzej rwać, więc no nie wiem w czym problem.
2: Znaczy ja zawsze wlewam do pralki wrzątek, nie? Zanim włączę ją. Znaczy wiecie, no po prostu no moją pościel się zmienia dosyć rzadko, więc ale już nie wchodźmy w szczegóły.
0: A rozciągaliście tak pościel na przykład, tak, nie wiem,
2: z mamą
0: czy tam coś, tak, że tak się no brało i...
1: No bo to jest, żeby złamać ten zakrochmalony, te wszystkie, wiesz, te nie kryształy, tylko jakieś takie, wiesz, żeby złamać
2: łączkę
1: tą twardość.
2: Łączkę ziemieczną.
1: Dokładnie.
0: To fajna zabawa, tak się można posiłować trochę. Pamiętam, że Kołaczkowska kiedyś na występie jakimś kabaretowym wyciągnęła jakieś takie prześcieradło i je tak rozciągała z widzem jakimś i krzyczała, dawaj! I tam szarpali się tym i podarli to prześcieradło.
2: Podobna zabawa, to mój dziadek kiedyś miał taką siłę w rękach, że ją wykręcał, bo kiedyś się wykręcało, znaczy te pierwsze franie nie miały tych wałków, co się przekręcało przez nie, żeby wycisnąć wodę. To jak wykręcał, to tak przekręcił jak gustik na czterech pancernych, że po prostu ją przekręcił i na pół przerwał, nie? Tą pościel. Ale właśnie pralki też pamiętam, tą frajdę właśnie jako dzieciak, jak były te franie takie już z tymi kręcone, z tym takim kręciołkiem, nie? Że tam się przez ten wałek przeciskało i była taki wężyk zakończony taką kulką gumową, która zatykała ten wężyk, kiedy wodę trzeba było odprowadzić brudną z pralki. Też miałem frajdy, zawsze wylewałem tą wodę do zlewu.
1: No dobra, to już tak może na sam koniec wrzucę nowy temat. Wszyscy umrzemy. Już jest po nas, już cywilizacja się skończy. Ponieważ wygląda na to, że Kunradowirus trafił do Korei Północnej, gdzie ma całkiem niezły bug, w którym może się rozprzestrzenić. Kim Jong-un po raz pierwszy chyba w swoim panowaniu i po raz, nie wiem od kiedy, ale od bardzo, bardzo dawna odwołał doroczną paradę wojskową. Z tego co wiemy, wirus Kunradowirusa trafił na teren Korei Północnej. No i teraz sobie wyobraźcie, że w jaki sposób to tam działa. Jak wygląda tam służba zdrowia, jak wygląda tam cokolwiek. Póki co wiemy, że zamknięto granice dla turystów. Nie wiemy czemu. Dlatego właśnie jest to takie trochę spiskowe założenie, że tam kontradowirus trafił, ale mamy pewne przypuszczenia, że tak się właśnie stało. No więc co się może wówczas stać? Korea Północna otwiera swoje granice, zarażeni rozbiegają się po Chinach, po Rosji, po wszystkich ościennych krajach i wszyscy umrzemy.
2: A jeszcze może być druga opcja, że zamknęli granice i nie będą ich otwierać bardzo długo i się okaże, że nie ma już komu otworzyć, nie?
0: Jak komuchy odwołały defiladę wojskową, to na 100% coś wielkiego się stało, bo oni nie mogą przecież żyć bez tych swoich samolocików, czołgów, śpiewania pioseneczek, wierszyków. To jest cały ich świat, takie defilady wojskowe, pokazywanie, jakie mamy rakiety wielkie, największe na świecie, a wy macie wszystko gorsze, a my mamy najlepsze i idą sobie i sratatatat, ratatatat. Komuchy to kochają przecież, no to jak odwołali, coś się musiało stać, no to ja też myślę, ale to faktycznie, no przecież jak otworzyliby granice, to się ludzie rozbiegną tam, nikt nie zostanie, tylko gruby.
2: Nie mają największy stadion na świecie, pamiętajcie, na 300 tysięcy widzów. No. I najgłębsze metro kiedyś było w Kijowie ponad 100 metrów, a teraz jest 118 właśnie w Fenianie, najgłębsza stacja podziemna. Przy okazji schron, nie?
1: No, a oprócz tego z optymistycznych informacji dotyczących kundratowirusa dwie osoby uciekły z kwarantanny w Hongkongu.
2: No i dobrze zrobiły, no po prostu właściwie z jakiej racji trzymać kogoś, że ma wirusa. Znaczy w ogóle to jest dziwne, ja teraz oglądałem kika.
1: W Hongkongu.
0: Uciekli? No. To jest, tak. Kurde, to tak mi się tak Jackie Chan skojarzył. Jakiś
2: mi też, wiesz,
0: razu pomyślałem, Hongkong zwiał ze szpitala, przez okno ci tam wskoczył Jackie Chan. I tam wyskoczył i uciekł.
2: Ale to jest właśnie dziwne, że zawsze te wszystkie te grypy, te wszystkie takie właśnie wirusy, to wszystkie te ogniska się zaczynają najczęściej w Azji Północnej, nie? To jest taka już reguła, że tak powiem, od ostatnich, no może nawet od dekady, jak była ta świńska, ptasia, tam jeszcze jakaś inna była jeszcze odmiana grypy, czy tam
1: no,
2: czegoś.
1: Oni mają te jakieś targi zwierzęce, wpieprzają te nietoperze, wpieprzają jakieś ryby bez żadnej kontroli weterynaryjnej, no to się po prostu przenosi, tak? No, nie jest w interesie wirusa to, żeby zabić swojego żywiciela. Tylko nagle się okazuje, że ten wirus tak szybko wyewoluował, że jest w stanie wpływać na człowieka. I tego człowieka zabije bardzo szybko. Tylko że no, nie jest w dalszym ciągu to w jego interesie. Tak? U nas w Europie jest zupełnie inaczej. Mamy przynajmniej jakieś marginalne kontrole weterynaryjne i możemy sobie, nie wiem, tak jak mamy ten słynny afrykański pomór świń, pozbyć się tego. Bardzo szybko, żeby to mięso zakażone, tak, żeby te zwierzęta zakażone zwyczajnie nie trafiły do końcowego odbiorcy i żeby się nie zakaziły. A w Chinach nikt na to nie zwraca uwagi. W Azji nikt na to nie zwraca uwagi, w Indiach również.
2: No cóż, gdyby tam powołać scenę PiS, to by doprowadził wszystko do porządku. Znaczy ja nie wiem, ale myślę, że to jest znowu kolejna zaraz się pojawi szczepionka jakaś na to i będą znowu kupować masowo tą szczepionkę po dwie sztuki na człowieka i to jest jakiś interes znowu robiony. Aczkolwiek podejrzewam, że jeśli dojdzie do takiej jakiejś planowanej depopulacji, to raczej to właśnie będzie wirus niż jakaś większa zawierucha, po prostu, żeby elity nie dostały odłamkami.
0: Komuchy na pewno już pracują nad nową uchwałą, że zabronią chorować na koronawirusa i nie wolno, będzie kara za to śmierci, jak ktoś zachoruje i nie wolno, zakażą po prostu. No PiS też działa trochę w taki sposób. Myślę, że PiS też wyda taki projekt ustawy, że nie wolno chorować, będzie kara za to.
2: Ja to oczekuję na retrowirus, bo wtedy wszyscy nie będą się móc powstrzymać przed downgrade'em sprzętu swojego do lat 90. To było fajne takie, żebyś nie mógł wytrzymać, musisz stary komputer mieć, nie?
0: No. Teoria depopulacji, no jest. A może coś w tym jest faktycznie, że ktoś tu planuje wytrzebić ludzkość w najgorszym wypadku, nawet jakby to wyszło, jakby teraz się okazało, że wyszły jakieś dokumenty, że ktoś coś planował takiego, no to znajdzie się jakiegoś kozła ofiarnego znowu i się rozejdzie po kościach. Czy nas coś jest w stanie jeszcze tutaj zdziwić, zaskoczyć, zbulwersować? Ludzkość już jest przygotowana na takie scenariusze i władza może sobie na dużo pozwolić.
2: No, znaczy wiesz, mnie by zdziwiło, gdybym ja do pracy poszedł, ale to jest takie bardzo indywidualne, subiektywne odczucie.
1: Siergiej, tutaj musimy zaprojektować taki wirus, który będzie przymuszał człowieków do, tutaj tych biednych Polaczków, żeby ich zmusić do pracy. To tam, no. Tutaj przełóż w RNA, tam tutaj GTA kontra GCTA i będzie dobrze.
2: No, ja mam dokładnie odwrotnie. Ja na przykład się dobrze czuję, kiedy wstaję, gdy ludzie wracają z pracy, nie? To jest takie, nie wiem jak to nazwać. No, mam coś takiego w sobie, no, co na to mogę poradzić, no. Taki się urodziłem, no.
0: No, bo oni wstają, myją się i ja też tak mam. Wstaję sobie z rana słyszę, jak się ludzie szykują właśnie do pracy.
2: I idziesz siku wtedy.
0: Ja wtedy tak sobie ręce za głowę, patrzę sobie w sufit i tak się w sumie też tak dobrze czuję, że ja nie muszę. No to trochę na zasadzie oglądania horroru, że oglądasz coś strasznego i tam się właśnie tam, a ty siedzisz sobie w wygodnym fotelu. No to też tak inni tam się męczą, wstają z rana.
2: Ale ludzie się z nas zdziwią i śmieją krawiec, ale to tak trzeba, to jest sztuka, trzeba przyznać, jeszcze szczególnie w tak trudnym państwie jak Polska, gdzie to jest codzienna walka o byt. To naprawdę najpierw trzeba zacząć od rachunku sumienia i się wyzbyć wszystkich niepotrzebnych takich chęci, bo ludzie często chcą. Na przykład idę przy takich tych zegarki, patrzę, kurczę, takie małe zegarki, to tam 50 zł może w kiosku kosztuje, a to kurczę 3000, bo to się jakiś Apple'owski okazał zegarek, nie? I tam te dzieciaki chodzą koło tego, kurczę, oglądają i to jest taka, trzeba właśnie wyzbyć się tego chęci, tego posiadania rzeczy, nie? Wystarczy mi to, co mam, jest dobrze. Najbardziej sobie cenię wolny czas, bo czas to jest najcenniejsza rzecz, którą mamy tak naprawdę.
0: I była taka, jakiś artykuł, natknąłem się ostatnio, żałuję, że sobie nie dodałem do folderka, o tym, że to jest mit, że praca uszlachetnia. Właśnie jest w drugą stronę, że jak ktoś nie pracuje, to go uszlachetnia. A takie ciągłe zapierdalanie i żyłowanie się i męczenie i robienie ciągle tego samego człowieka degraduje psychicznie i fizycznie. Więc to my jesteśmy przyszłością ludzkości.
2: Ja uważam po prostu, że taki bezmyślny, bo jest coś takiego, takie są powiedzenia, które ja strasznie nie lubię, na przykład, że każdemu należy się szacunek. Nieprawda. Że każda praca, żadna praca nie hańbi. Też nieprawda. W ogóle sama myśl o tym, że dzień w dzień, przez całe życie wstajesz na 8 godzin, 10, bo trzeba jeszcze dojechać i tam się dostać i tak dalej, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego i dostajesz za to zadrukowane papierki farbą, za które możesz wymienić, czyli kartki, krótko mówiąc, na jedzenie. No bo tak to de facto w Polsce wygląda, są kartki na jedzenie. No to ludzie, kochani, to przecież to jest idiotyczne kompletnie. To jest tak głupie jak palenie papierosów, przepraszam, krawiec, ale tak głupie czynności właśnie mnie denerwują. Wciągasz dym i wypuszczasz. No przecież to jest bez sensu.
0: Wyobraź sobie, że siedzisz na jakimś krzesełku i musisz przez cały dzień powtarzać to samo. Dziękuję. Zapraszam ponownie, do widzenia, proszę wcisnąć zielony przycisk, kod PIN, dziękuję, pozdrawiam, zapraszam ponownie, do widzenia i tak przez cały dzień to stajesz się, przepraszam, że tak mówię, no takim debilem trochę. No, miałem też teorię, że wychowywanie dzieci też robi z człowieka debila, bo tam do tego dziecka cały czas no to też taki się degradujesz do poziomu tego dziecka z czasem, automatycznie jakoś. A my leżymy sobie, rozmyślamy.
2: No, na przykład jakieś takie bardziej, że tak powiem, górnolotne, nie? Takie, no elita, nie? Nie ma co się tutaj czarować, elita. Także
0: szlachta, no szlachta też nie pracuje.
2: Myślę, że wiesz.
0: Elita, szlachta, ludzie przyszłości, kolejny etap ewolucji, to właśnie to my jesteśmy.
2: No ale z drugiej strony, popatrz, potrzeba kupił samochód i dumny jest, szczęśliwy mówi, no stoi już w garażu, tak ja tak w tych słowach czuję tą dumę taką z tego, ale z drugiej strony, jakbyś sobie potrzebą kupił starego jakiegoś takiego z komisu, byś miał to samo, przecież samochód to jest urządzenie czy narzędzie, w którym przemieszczasz się z punktu A czy do punktu B, czy ono będzie miało wbudowane tam pierdylion funkcji różnych, jakieś radia, nie wiadomo co, to wszystko można zrobić sobie, kabelki połączyć i będziesz miał.
1: I by to zajęło 20 tysięcy lat. Mój samochód daje mi naprawdę niesamowitą satysfakcję z jazdy, co przez moje dwa ostatnie auta się nie zdarzało. On mnie, nie wiem, on mnie przytula, on mnie szanuje. Tam jest wszystko we właściwym miejscu i naprawdę mam coś takiego, że lubię sobie któregoś wieczoru po prostu wystrzelić 200-300 kilometrów gdzieś tam za miasto i wrócić tego samego dnia, bo to jest zajebisty fan. On mi daje satysfakcję. Tak jak wiesz, tak jak sobie możesz odpalić swojego jakiegoś tam, nie wiem co tam masz, jakiegoś tam Dela czy coś takiego i się męczyć ze wszystkimi kabelkami, a z drugiej strony możesz sobie odpalić swoją Amigę, która robi ci dokładnie to, co od niej oczekujesz. I naprawdę czerpię niesamowitą satysfakcję z jazdy, co mi się chyba po raz pierwszy zdarza w tym momencie we wszystkich moich posiadanych samochodach wcześniej.
2: No tak, ale widzisz, teraz jesteś niewolnikiem tego urządzenia, bo tak, ubezpieczenie cię drożej kosztuje. No nie żarujmy się. Przeglądy obowiązkowe, OC obowiązkowe, NW chyba nie jest obowiązkowe, nie? Na razie. Ale będzie, nie? To generuje koszty. Ja bym się drugie mieszkanie na utrzymaniu. No,
1: no generuje koszty, ale daje mi satysfakcję. Ale więc ja sobie zdaję sprawę z tych kosztów.
0: Ale to można przeliczyć, ja na przykład przeliczam na koszt takiego samochodu na nic nie robienie. Ile to można by nic nie robić, mając te pieniądze?
2: Znaczy wiesz, nie za bardzo, krawiec. Ja na przykład przeliczam to, że ja mając samochód, a miałem samochód razem z mieszkaniem, kupiłem samochód, który oddałem na drugi dzień wujkowi. I po prostu się pozbyłem problemu. Natomiast mając ten samochód, tak jak mój kolega, akurat on miał Renówkę 8-19 przez długi czas, teraz chyba ma coś nowszego, no mi tam mniej więcej koszty wyjaśnił, tak? Bo ja się na tym nie znam, ja po prostu miałem motoryzację, nie pociąga zupełnie, że skuterki mi się podobają. Ten, na którym jechała ta Sarah Connor w pierwszej części Terminatora, mi się bardzo podobał, fajnie, tak chciałbym taki mieć.
0: No to chyba syn, no i tak. Syn, aha, w pierwszej nie, części, dobra.
2: Sara jechała w pierwszej części do pracy, jak jechała. To mi się podoba. Taki fajny był, taki nowoczesny z lat 80. No i teraz popatrz, ja mam, nie mając samochodu, mam 600 zł, które bym wydawał miesięcznie na ten samochód. Czy bym nim jeździł, czy nie. To ja mogę dać pracę kierowcy, taksówki, 2 razy dziennie, 30 razy w tygodniu. Bo tyle to w Szczecinie mogę wykonać 60 kursów taksówką za to. Także mam swoją kierowcę. Dzięki temu mogę w każdej chwili mieć, tylko dzwonię do niego, nie? I mówię, ty kierowco przyjedź, tego, a potrzeba musi kierować, musi tego. Wiem, że to daje pewną satysfakcję, ale tu jednak, kurczę, Etam ma kierowcę, krawiec może mieć kierowcę, nie? No, no to tak, my jesteśmy tą elitą, a ty jesteś kierowcą sam, no.
1: Kompletnie przestrzelasz całą koncepcję, dlatego że przede wszystkim ja tego samochodu nie potrzebuję jako narzędzia. Ja nim nie dojeżdżam do pracy, bo mi jest bliżej. Szybciej jestem piechotą w pracy niż jestem, nie wiem, samochodem. No, rowerem jestem trochę szybciej, tak? To jest zabawka. To jest coś, co robi mi dobrze. I no to... Więc tutaj kompletnie przestrzelasz swój cały argument.
2: No tak, rozumiem.
0: Więc,
2: no,
0: tak więc róbmy sobie dobrze. No, tym optymistycznym akcentem już będziemy kończyli, bo to już 12 wybiła.
2: Tak. Prawda? Więc,
0: no. Tak więc wystarczy tego dobrego.
2: Wiecie co? Cieszę się, że z wami w nocnym Marku tyle przesiedziałem. Ja nawet dzisiaj wpadłem, jak wstałem rano o 14, taką myśl wpadłem genialną, że kiedyś nocny Marek odbyć raz z Potrzebą, a raz z Krawcem, a raz w trio. Nie wiem, co wy na to powiecie, nie? Taki pomysł.
0: No, bardzo chętnie. Jakbyś mnie na przykład zastąpił i poprowadził następnego nocnego Marka z Potrzebą, to by był i fajny eksperyment i słuchacze by pewnie się ucieszyli, że coś nowego, jakaś odmiana i ty byś sobie poprowadził, byś jakieś przygotował ciekawe temaciki.
2: No, nie mówię, że już od razu następnego, ale któregoś tak można by było. Takie
0: ja
2: właśnie.
0: Nie mówię, że za tydzień czy za dwa, tak za pół roku może.
1: Już za tydzień będzie gotowe.
2: A patrzcie, jaki hej do przodu. Już od razu chce się zwolnić, kurczę, na jeden dzień wolnego. Ferie teraz są.
1: Trzeba ale nie, ale nie wiem, tutaj dla naszych głównie insiderów Nocnego Radia, nie wiem, czy słyszeliście, ale podczas ostatniej audycji pewnego dobrego wilka podczas transmisji spadł serwer radiowy. Dlaczego spadł serwer radiowy? Bo został nieopłacony. I dzisiaj audycja również nie odbyła.
0: Ups.
2: A, to jest ta... już wiem, kto to jest tam, gdzie był ten. Hugo. No wiem.
1: No to szkoda, nie, w sumie. Nie było tam Hugo.
2: Szkoda w sumie, bo tak znikają te radia powoli. I co będzie? Nic nie będzie. Będzie jedno radio potem. Znaczy to z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle, nie?
0: Ale słyszałem też, tak dla równowagi powiem, że słyszałem dobre opinie ostatnio, że dobra audycja, ta, o której mówisz, potrzeba z dobrym wilkiem. Że zwyżka formy, no.
1: Serio? Naprawdę to słyszałeś? A tak serio, to słyszałeś?
0: Tak w komentarzach ktoś napisał, że podoba się, że ostatnio, od kiedy odszedłeś z pewnego radia, to fajne audycje. No, ale to tak dla równowagi mówię, żeby nie było, że tutaj...
2: Szkoda, że nie mówicie, o jakie radio chodzi, bo może to jest radio, którego ja nie znam w ogóle.
1: To jest tak zwane radio.
2: A, to co, nie tak dawno rozmawiałem w takim razie z Dobrym Wilkiem i normalnie żeśmy rozmawiali. Może się pojawię w którymś...
1: Jakoś ci kurwa nie ufam.
2: W tej, nie, w hiperprzestrzeńce gadam, bo wczoraj żeśmy gadali o tym, o Tomku. Może się w którymś teorii chaosu pojawia. Już nie myślę za bardzo logicznie, bo jakoś tak dzisiaj ta pogoda na mnie wpływa. Nie za bardzo, Orkan.
1: No dobra, kochani, więc to był Maciej Orkan Łęcki. I kończymy dzisiaj Nocnego Marka. W tym tygodniu pojawi się kolejny odcinek. Sprawdzam, dość ciekawy, mam nadzieję, jak tylko mi odpisze Departament Ruchu Nowej Zelandii. Mam nadzieję, udostępniając mi odrobinkę materiałów. A w międzyczasie na pewno pojawi się Krawiec ze swoimi 130 godzinami robienia fajnych rzeczy. Mamy podpięte MP3, więc już niedługo się pojawią zaległe audycje dla tych wszystkich, którzy korzystają sobie z Podcast Addicta albo mają podpięty gdzieś nasz RSS. Krawiec tutaj powoli podpina te wszystkie rzeczy, których wcześniej nie podpiął i nie wrzucił na Nocne Radio, więc nie zatrzymujemy się, biegniemy dalej, gonimy. Także no cóż, dzięki wam wszystkim i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Cześć. No tak, właśnie. No i dziękujemy Glenowi za zrobienie tego systemu fajnego. Będę wrzucał kolejne zaległe audycje, znaczy wrzucał, jakby tam je opisywał i odklepywał, że tak powiem. Na razie jest kilka nowych wrzuconych. No, postaram się, żeby już teraz nie było przestojów. W tygodniu pewnie się pojawię jakoś. Szczególnie jeśli będą donejciki. No, trzymam się takiej zasady, że jak uda się na audycji uzbierać tak ze stówkę, to robię kolejną jakoś w tygodniu. Więc pewnie jutro się pojawię jakoś, żeby się trzymać tej zasady i żeby was zachęcić do rzucenia miedziaka na cwaniaka, na biedaka, zrzuta na błazna. No i chyba tyle. Możecie podsyłać swoje propozycje gierek, w które możemy zagrać. Na razie dostałem tutaj dwie propozycje. Wszystko sobie zapisuję. No, jeśli to są gry płatne, to przydałoby się zasponsorowanie takiej gierki, no bo mnie trochę nie stać w sumie, żeby kupować jakieś tytuły na Steamie, jeden za drugim. Ale zawsze coś tam się znajdzie, jakiś ciekawy tytuł, nie? Ja zdziwiłem się, bo dla mnie takie granie w Primala to się wydawało nudne trochę i tak nie sądziłem, że kogoś to zainteresuje. A reakcja raczej pozytywna i nawet się donejciki posypały i zadowoleni ludzie. No może to fajnie, bo se można tak na luzie pogadać zupełnie, nie? Podzwonić, pogadać, popatrzeć się na ekran, gdzie tam krawiec zawędrował, do jakiego to dziwnego świata zawędrował. Teraz się zastanawiam nad jakąś taką grą, gdzie można by coś zakombinować więcej, budować jakieś miasta, jakieś budowle, to może wtedy wspólnie coś na przykład zrobimy. Może będą jakieś... Fajna by była taka gra, gdzie będą jakieś propozycje od was, że idziemy w tym kierunku albo idziemy w tamtym kierunku, żeby nadać temu trochę takie cechy interakcji większej, nie? Jakie do wyboru? No, wszelkie do wyboru, wszelkie. Co tam wam fajnego przyjdzie do głowy? Wiem, że można też komuś zasponsorować grę na Steamie, tak? Że komuś kupić grę. To możemy też się tak dogadać, że ktoś mi jakąś gierkę zakupi. Może być nawet jakaś śmiechowa. Może właśnie takie śmieszne gry. Symulator, nie wiem, chleba. Wiecie, że są takie gry? Symulator chleba na przykład. Albo jakiś Euro Truck Simulator. Mogę się sprawdzić jako kierowca. I może niektórzy poczują tutaj jakąś więź, jakoś dobrze to odbiorą, no bo słuchają nas też kierowcy różnych ciężarówek, różnych tirów. Gdzieś tam jeżdżą po świecie i słuchają. A ja tu będę sobie jechał przez Europę na przykład. Widziałem, że jest też American Truck. Taka wersja, gdzie po Ameryce jeździmy jakimś tirem. Symulator pijaka też był. Może w to byśmy zagrali. Byłby niezły fan, bo to by były gry, w które też gram pierwszy raz. A takie gry, które już znam, no to tak trochę się gorzej bawię niż wy, którzy na przykład pierwszy raz sobie oglądacie jakąś gierkę. Co tu jeszcze fajnego na Steamie jest? No, a tak w ogóle to ciągle ten Wiedźmin, tylko, a i są jeszcze inne gry polskie, które spodobały się na świecie. Na przykład Superhot. O, to bym sobie sprawił. Ile kosztuje Superhot? Superhot. To jest taka gra FPS, strzelanka. O, tylko 29 zł. No, 30 zł. To chyba tyle na PayPalu mam, bo nie wypłaciłem tego, co mam na PayPalu. Mógłbym nawet kupić. Chętnie bym sobie w to zagrał. Superhot jest świetny, bo to jest gra, połączenie gry FPS, strzelanki z widokiem z pierwszej osoby. Oczywiście z grą logiczną, ponieważ kiedy my się nie ruszamy w tej grze, to staje czas w miejscu. I wrogowie się zatrzymują, tak jakby się zamroził czas. Dopiero kiedy wykonamy jakikolwiek ruch, wykonamy krok czy strzelimy, no to pozostali też wtedy wykonują. No genialny pomysł. Ktoś miał naprawdę fajny pomysł na grę. Retro jakieś. No, w retro też można by w sumie uruchomić emulator, nie? Jakiegoś PS-a dwójki i w Metal Gear Solid pograć. Czemu nie? Czemu nie? Z innych tytułów, które się spodobały na świecie, no to Painkiller na przykład, czyli taki trochę następca Quake'a. Quake'o-podobna gra. Bardzo dobra. Call of Juarez, kowbojski FPS na Dzikim Zachodzie, też się bardzo przyjął, spodobał się. Fajny scenariusz miał. Pierw się wcielaliśmy tam w ofiarę, a potem w myśliwego, który wcześniej nas gonił. Taka zamiana ról. Bardzo fajnie pomyślane. Raz można powiedzieć, że sami siebie ścigaliśmy przez pewien okres gry, a potem się zamienialiśmy w ofiarę ściganą wcześniej przez nas samych, tak po prostu na przemian. bardzo fajnie pomyślane. Była druga część, Więzy krwi, gdzie do wyboru mieliśmy braci kowbojów takich, z których każdy miał trochę inne talenty. Snajper Elite, no też całkiem niezła gra, gdzie snajperem musimy kombinować nieźle, jak tu wszystkich ustrzelić sprytnie. Dead Island, świetna gra z zombiakami od Techlandu. Miała być druga część, ale już chyba nie będzie. Za to doczekała się naprawdę świetnego trailera Dead Island 2. Już nie spod skrzydeł Techlandu, bo ktoś tam wykupił prawa Quicksilver, który wcześniej był tylko wydawcą i wykupił prawa. No ale Techland potem zrobił kolejną grę o zombiakach, Dying Light, też wielki sukces, która się okazała lepsza jeszcze od Dead Island, bo wprowadzono elementy parkouru, można skakać tam, wspinać się, dużo właśnie jest dodatkowych, fajnych możliwości. Zaginięcie Ethana i zaginięcie Ethana Cartera, świetna przygodówka z naprawdę doskonałą grafiką, taką trochę nowatorską, ponieważ tworzoną w dużej części za pomocą specjalnych technik skanowania modeli terenu i osiągnięto dzięki temu bardzo duży fotorealizm grafiki. Polacy mają trochę takiego hopla na punkcie technicznych aspektów związanych z grami. Często jakieś studio pracuje nad tym, żeby gra była nie tyle oparta na jakimś genialnym pomyśle, koncepcji, tylko żeby była po prostu bardzo ładna, bardzo od technicznej strony świetnie zaprojektowana. No takimi trochę jesteśmy rzemieślnikami, może bardziej niż artystami, ale dobrymi rzemieślnikami. Symulator dealera. No, jest jakaś gra na komórki, gdzie hodujesz sobie gandzie i musisz doglądać tam doniczek, growth boxów i różnych tam kupować nasionka. Symulator Etama. To by dobra gra była. This War of Mine. Gra, w której wcielamy się. W to nie grałem, ale tam jest jakiś świat ogarnięty wojną, czy po wojnie, czy wyniszczony i musimy się kryć, zbierać zasoby, gdzieś tam organizować naszą mini społeczność. Dużo jest naprawdę świetnych polskich gier, a wszyscy cały czas o tym Wiedźminie. Wiedźmin i Wiedźmin, no nie zesrajcie się z tym Wiedźminem. Co nie zmienia faktu, że Wiedźmin jest naprawdę świetną grą. No, Wiedźmin trójeczka to jest, wyznaczył nowy poziom, do którego inni mogą starać się dociągnąć, a to nie jest łatwe, bo gra właściwie jest chwalona przez wszystkich i uznawana za taką szczytową formę RPGa komputerowego. No, Super Hot jest moim faworytem na razie, żeby zagrać. Tym bardziej, że nie jest drogi. Nieczęsto się znajduje grę, którą można kupić, naprawdę świetną grę za 30 zł, tak? No, zwykle to tak poniżej 70 to się nie kupi. Nawet chciałem, mimo że mam na płytce, to ciężko mi się to instaluje i tam sobie jeszcze przy instalacji nowego dysku, za który bardzo dziękuję. Dostałem w prezencie dysk SSD od słuchacza wspaniałego. To chciałem sobie Far Cry'a trójkę zainstalować z płyty, ale tam ciężko to się z tej płytki instaluje, ale chciałem sobie kupić, a tu patrzę 80 zł, Far Cry trójka. No taka stara gra, no Ubisoft się ceni bardzo mocno, naprawdę. A czwórka ile kosztuje? 119, a piątka? Blood Dragon. Fajną kupiłem sobie na płytce kolekcję. Może jednak sobie podepnę z CD-ROMa. Otworzę komputer. Znowu po raz kolejny już mnie kolana bolą od tego szorowania. Tam pod biurko. 250. No świetnie. 250 za grę. Jeszcze w formie cyfrowej. i w dodatku grę opartą ciągle na tym samym schemacie. No podobają mi się Far Cry'e, ale no grałem w jedynkę, w dwójkę, w trójkę i w Primala. W czwórkę już nie. Aha, i w Blood Dragon. Blood Dragon jest świetny. To właściwie wyszedł jako nie tyle dodatek, co takie uzupełnienie. Znaczy, uzupełnienie. Taka dodatkowa gierka, no przy okazji trochę zrobiona. Jakoś tak po Far Cry'u, no bo on się nazywa nawet Far Cry 3.

No tak, jest czasami problem z uruchamianiem starych gierek na nowych systemach, na nowych komputerach. Trzeba nieco pokombinować. Energeek jest w tym świetny bardzo, bo w którymś z programów słyszałem, jak opowiadał, że on ma bardzo często problemy z uruchomieniem jakiejś starej gry krapowatej. On często uruchamia jakieś retro gry albo jakieś stare krapy. No i na nowym sprzęcie to nie jest tak prosto uruchomić. A jeszcze jak jest jakaś DOS-owa gra, to tam trzeba nawet skonfigurować pamięć odpowiednio, poprzydzielać i tak dalej. No on jest bardzo zawzięty i nie daje za wygraną. Męczy się, aż w końcu zainstaluje i uruchomi. Bywa nawet, że uruchomi grę, a coś tam, jedna rzecz jakaś nie działa. Nie można się schylać w tej grze, czy tam biegać, cokolwiek. A i on to rozpracowuje mozolnie. Włodek twierdzi, że czwórka to jest kicha i że piątka lepsza. No czwórka była taka orzeźwiająca, była fajna, ponieważ zmieniał się klimat w grze na zimowy, z dżunglowego, z tropikalnego zmieniał się na zimowy, co było pewnie miłe dla graczy, takie opinie słyszałem, ale też wolałbym chyba zagrać w piątkę, która jest taka chyba najbardziej amerykańska, bo tam mamy do czynienia z jakąś sektą, która w jakimś tam stanie jest i są fanatyczni wyznawcy, dużo tam samochodów, krajobrazy takie typowo amerykańskie, takie przynajmniej odniosłem wrażenie oglądając gameplaye. Stara dobra kontra. No myślę Tomu, że nie byłoby zbyt dużo fanu, gdybym tutaj biegał i strzelał tylko, nie? I po drabinkach się wspinał. No to ile można? Już mieliśmy zresztą takie gry tutaj na antenie w nocnych igraszkach. No i to tak się szybko nudzi. No. Najlepsza by była jakaś taka gra, która dla mnie też jest nowa. I też się przy tym bawię i zaskoczenie jest jakieś, nie? Dobra, to ja zmykam sobie. Dzięki za słuchanie. Spotkamy się pewnie może jutro, najpóźniej pojutrze się zjawię. W każdym razie na pewno przed piątkiem jeszcze się pojawię. No, ostatnio tak 3 razy w tygodniu, no to nieźle, nie? Także docencie i możecie, jak jeszcze tego nie zrobiliście na przykład, to jest dobry moment, żeby tam sięgnąć do kieszeni i wysłać nam jakiegoś donajcika. Zapraszamy do działu wspieraj na stronie, na przykład jest taki. I można wesprzeć. Albo wysłać donajcika na antenie, na żywo, korzystając z linka, który jest w opisie audycji, albo taki różowy banerek charakterystyczny na stronie głównej nocneradio.pl. No i tyle. Tymczasem Borem Lasem. Hej, hej!

0: Mam nadzieję, że mnie słychać i wszystko działa, ponieważ jak to zwykle bywa, audycja jest robiona na ostatnią chwilę. Życie jak killer i takie tam. Także witam, welcome. Bardzo fajnie, że się tutaj znaleźliśmy na nocnym radiu. Ja akurat miałem dzisiaj robić tematyczną audycję, ale jak to w życiu bywa, złapało mnie przeziębienie. I wczoraj leżałem, dzisiaj też leżałem, ale wstałem. No i w sumie nie czuję się najgorzej. Czuję się na siłach, jak to mówią, do prowadzenia audycji. Powiem tak, opowiem co dzisiaj robiłem, bo to bardzo ciekawe, co wczoraj robiłem. Albowiem jak wiecie lub nie wiecie, teraz są zawody. W Counter-Strike'u. Counter-Strike taka bardzo nowoczesna gra dla ludzi z IQ powyżej 500. Polega na strzelaniu terrorystów albo antyterrorystów, w zależności od której strony gramy. I uwaga, uwaga, polska drużyna, a bynajmniej najbardziej polska drużyna, jaka jest w całym turnieju, wyszła z grupy. Więc my jako Polska mamy szansę wygrać i to tak całkiem dobrze. Może w końcu znowu będziemy w czymś dobrzy, poza skokami narciarskimi. Nie wiem, czy jest jakiś sport w ogóle, w którym Polska coś potrafi. Ja niby ten slap fight, nie? Co Krawiec mówił o nim. Te walki slapowe, prawda? Tam jedna osoba tak przywaliła drugiej, że po prostu no gościu zaliczył zgona na miejscu. Ja nie byłbym w stanie tak podejść do... O, co mi się tu zegarem zrobiło? Do sportu. Ale powiem tak, na pewno jestem przygotowany do tej audycji, albowiem... powiem tak. Wyciągnąłem bardzo grube rzeczy. Proszę bardzo. Byłem dzisiaj w Biedronce, skłamałem, nie leżałem, ale to dramatycznie brzmiało, prawda? Taki schorowany człowiek, byłem w Biedronce i nabyłem produkt za pieniądze, zarobione własnoręcznie i oto też nabyłem ten produkt Kustosza. I w tym momencie będziecie świadkami nausznymi, jak go otwieram, jeśli w ogóle to będzie słychać. O, proszę. Także jest, proszę bardzo, to co nam trzeba w naszym życiu. Najważniejsze składniki życiowe. Przypominam też, że... No, czemu to jest niedostępne? Przypominam też, że przepraszam, no, ja już jestem dzisiaj pijany nawet bez picia. Skype nocnego radia jest czynny. Ja nie wiem dlaczego było na niedostępnym, ale ja jestem, także jeżeli będzie ktoś chciał dzwonić, zapraszam. Dzisiaj jest kompletnie bez tematu. Rzadko kiedy tak jest. Wcześniej jakiś temat mam. Niestety dzisiaj zasiadłem do audycji. Kurczę. Tak 20 minut przed. A sobie przyciąłem komara o godzinie 18, patrzę, 20:30 i tak 2,5 godzinki sobie pospałem i tak patrzę, o kurde, trzeba audycję zrobić, obiecałem. No i tak włączyłem i w sumie nadaję. Wcześniej miałem bardzo fajny pomysł na rozwinięcie tematu tutaj tych wszystkich osób, które są gdzieś tam, nie chcę mówić w szuri, ale w tym właśnie wolnomyślicielstwie. Tutaj ten wcześniej pan psychiatra, tak, doktor, psycholog, czy psychiatra, już nie pamiętam. Ale to w sumie nieważne, bo i tak to, co on tam głosił, chyba raczej nie miało nic wspólnego. To była ciekawa osoba. Miałem jeszcze parę innych. Miałem też jedną osobę, której nigdy w nocnym radiu nie było. A akurat i temat był dosyć ciekawy, ale to zostawię sobie może na pewno odcinek, którym się przygotuję. Ale powiem wam, że teraz jest jakaś taka pogoda, mnie przyszkliło. Tak nagle, dzisiaj na rowerku sobie pojechałem, bo uważam, że nie ma co. No tak wczoraj tylko, tak no mówię, trochę się przeziębiłem, ale to przeszło. Takie wiecie, nocne zgrzanie się i tyle. Trochę mnie wymęczyło, ale poza tym wstałem, tam potem pojechałem na zakupy, prawda? Biedronka, bardzo dobry polski sklep, zrobiłem zakupy. Nie, przepraszam, nie polski, portugalski, ale to już prawie polski, prawda? Oni ile tu mają? 70% w Polsce, prawda? To 30%, to co to jest? To nic nie jest. Ja taki bardzo dobry polski sklep. Zrobiłem zakupy, pojechałem do Magbolana i poczułem ból. Ból istnienia. Jak rzadko kiedy czuję ból istnienia, tak dzisiaj po wejściu do Magbolana poczułem go. Wiecie, ile kosztuje McDouble? To jest cheeseburger z dwoma mięskami. To jest 5,90. I jeżeli dorzucimy z opcji, bo wcześniej była taka opcja, teraz już nie ma, ale jeżeli wcześniej dorzuciliśmy dodatkowe mięsko, to wychodziło nam tak z 8 zł, plus minus, tak strzelam, ale nie więcej niż 9, no 8 zł, tak plus minus wychodziło wtedy za potrójnego takiego cheeseburgera, bo McDouble to jest potrójny cheeseburger. Można było dorzucić do tego jeszcze frytki i było można było spokojnie się zamknąć w 11-10 zł i to było całkiem spoko. I teraz wyszedł taki zestawik takiego fajnego rapera, Mata. No nie. I oni koszą 18 zł za to samo, co można było mieć za tak naprawdę 8. 10 zł płaci się za tak naprawdę nic, bo no dorzucą ci kole i frytki i to jest dopiero biznes, jak po prostu ludzi koszą na tym, bo praktycznie jak byłem w Maku, to nikt nie wziął niczego innego, nikt nie wziął tego McDoubla, co kosztuje 5,90, czegokolwiek innego, nie, wszyscy brali zestaw Maty. Tak. Były i to nie wcale młode osoby, nie wcale jakieś, wiecie, dzieciaki, nie, to były starsze kobiety, takie 28, 32, jakiś jeden gościu, tak sobie bo tak patrzyłem, byłem przy kasie, to akurat słyszałem, co zamawiają, bo tak akurat usiadłem sobie blisko kasy i tak, kurde, z 5-6 osób, a ja byłem w tym Maku, no nie wiem, maksymalnie 20 minut, no, zamawiały te zestawy Maty i ja się poczułem w jakimś Matrixie, bo no nie wiem, to tak jakbyście poszli zatankować, mieli benzynkę za, no nie wiem, te 6 zł, które mamy aktualnie i wam powiedzieli, że dadzą wam benzynę za 6,50. A dostajecie hot doga gratis, czy coś tam, nie wiem, i bierzecie tą benzynę za 6,50, no nie, ale oni biorą te rzeczy, bo są, nie wiem, ja nie rozumiem tego kompletnie, czy ten produkt nawet nie jest jakiś specjalny, to nie jest nic takiego, a ludzie kupują to, jakby nie wiem, była to woda święcona samego Jezusa Chrystusa z Nazaretu. No starsze kobiety, tak, starsze, ale nie stare. Przecież jakbym powiedział młodsze, no to raczej mówię 20-25. Młodziutkie, takie to prawda 20-25, starsze 25-30 i jeszcze starsze, no to ten, no każdy się starzeje, prawda? No to też mężczyźni starsi trochę, to już jest powyżej 25, tak samo. Nie traktuję tu różnicowo ani kobiet, ani mężczyzn, bo po prostu dla mnie to już jest po prostu starsze, ale nie stare, prawda? Stare, no to starym to trzeba być. Ale w sumie to wygląda się raczej na stary. Ale to nieważne, bo można mieć i 50 i ładnie wyglądać. I czemu nie? A można mieć 60 też ładnie wyglądać. Jej była woda z mesy, a teraz kanapki maty. Oj, tak, tak. Kurde. O, widzicie? Tak wam prowadzący umiera. Jak, nie, jak zaraz nie będę mógł mówić, to wina tego. Krawca. Ojeju. Ja się zakrztusiłem. No nic. Tak to już bywa, prawda? No. Będę najwyżej miał ciężki baryton, a potem to już zejdę w ogóle w cokolwiek, co się da. Miejmy nadzieję, że chrypa mnie nie ubije. Wierzę w swoje możliwości obronne organizmu. Najwyżej będziecie słuchać gościa, który leży i ten... i... umiera. duża zdrówka, cześć. Dzięki, Matsumiko. Przyda się. Aktualnie powiem tak, czuję się jak jakiś taki... pieróg gotowany w wodzie. Może nie mam gorączki, sprawdzałem, nawet przed chwilą. Ani nie mam już jakiejś tam kataru, ale nadal mówię, mam jakąś chrypę, to mi zostało. Nie, bo ja w miarę szybko przechodzę takie rzeczy, ale takie coś jak chrypa to mi zostaje zwykle. Oho, Bambiego przecież... Nie, spokojnie. Ja oczywiście sobie żartuję tutaj. Krawiec oczywiście by tutaj bez problemu mnie zastąpił, gdyby tylko taka była potrzeba. Ale no mówię, daję rady dzisiaj. I ogólnie daję rady całkowicie. Pozwolicie sobie, albo ja sobie pozwolę, że ja sobie teraz wejdę i powiem wam, czy Niemcy przegrali. Mam nadzieję, że przegrali. Sprawdzę sobie statystyki, bo dzisiaj grali mecz na wypadnięcie z grupy i ja będę się śmiał wtedy, haha Niemcy. A jak nie wypadli, no to szkoda, ale będą jeszcze okazje, żeby wypadli. Proszę bardzo, meczyki, to już się skończył. O proszę. To nie wypadli, jutro grają mecz o wypadnięcie. To uwaga, jutro, znaczy nie, żeby ktoś oglądał, ale jutro o 13:45 proszę trzymać kciuki, żeby Niemcy wypadli. To jest chyba jedyna drużyna niemiecka w całej grze, w całym Counter-Strike'u, bo co ciekawe, Niemcy niby taki naród Counter-Strike'a, bo też w Counter-Strike'a dużo osób tam grało, a jednak no nie mają zbytnio drużyny. Chociaż my też do pewnego czasu też nie mieliśmy drużyny, a Polska przecież... No kurde, nie powiecie mi, że nie słyszeliście chociaż raz o, nie wiem, jakimś Sebie, który grał w Kantera albo kogoś tam. No co chwilę to takie rzeczy były popularne, szczególnie początek lat 1.6, to był ten stary CS. To wszyscy w to grali wtedy. Coś takiego dosyć popularnego. W ogóle dla mnie to jest antyniemcy. I tak i nie. Uważam, że zdrowa rywalizacja, prawda? Trzeba rywalizować, trzeba czasem komuś nogę podstawić. Tak to w życiu jest. Nie można cały czas tak bardzo łagodnie. No i każdy grał w CS-a. Myślę, że to jakaś taka gra, którą każdy zna, nawet jeśli już nie grał w gry, albo nie grał w gry, no słyszy Counter-Strike, prawda? No coś tam się w głowie zapala, nie? Że taka strzelanka. No nawet osobom starszym, jak moi rodzice, prawda? Coś tam do głowy wejdzie, nie? Że to gdzieś tam jest. No plus jeszcze zaleta tej gry, że jest prosta, no. Uwierzcie mi, jakbyście zobaczyli tą grę na najprostszej mapie, czyli Dead Us 2, to po 10 minutach oglądania widzielibyście wszystko. Widzielibyście, gdzie oni idą, bo zawsze idą na tej, w sensie zawsze terroryści, antyterroryści mają swoje miejsca, gdzie zaczynają, potem biegną, antyterroryści nie, na bomb site A i na bomb site B. I tak i terroryści akurat to różnie, bo albo sobie wybierają, potem biegną i strzelają. I w zależności od tego, czy umrą, czy nie, to wchodzą na bombsite i wtedy próbują podłożyć bombę. I wiadomo, jak się uda, no to fajnie, wygranko, a jak nie, no to albo ten antyterrorysta rozstrzela, zanim w ogóle jeszcze do tego dojdzie, albo po prostu rozbroi. I wtedy uwaga, ten wielki sukces. Wielki sukces po stronie antyterrorystów. Ja nie grałem tylko w PS, FIFA i... Pro Evolution Soccer. Swego czasu to było nawet popularne. Nie wiem, która wersja, ale była taka, gdzie wtedy... to był czas, kiedy FIFA nie miała... UEFA Champions League, Liga Mistrzów, prawda? To wtedy PS-a tam wszyscy grali. Wtedy hitem była plansza kasa. Taki domek mały z ogrodem, szybka akcja. O kurczę. Plansza kasa. Coś kojarzę, kurde. Bo w CSS 6 ja grałem, ale to kurczę, to było dawno temu. Lata 2011-13, no gdzieś tak. To wtedy najwięcej grałem. Lata gimnazjum. Można tak powiedzieć, to no kurde i teraz ćwiek, bo nie pamiętam, ale pewnie tak było, pewnie była taka mapa. Ja niestety do CS 1.6 mam bardzo słabą pamięć, no ale no są inne gierki, prawda? Mogliby zrobić kompetytywne Simsy. Kto szybciej pójdzie na studia, kto szybciej Sima zamuruje, nie wiem, to byłoby za proste, ale nie wiem, kto go tam zagłodzi szybciej, albo że Sim musi zostać politykiem, dobre, oglądałbym, tak dwie kobiety na przykład, bo to, nie przepraszam, nie chcę być seksista, ale tak jakoś Simsy mi się zawsze z kobietami kojarzyły, bo co widzę jakieś osoby, które grają w Simsy, to raczej kobiety. Nie żebym nie widział mężczyzn, bo też widuję, ale zwykle są to osoby płci żeńskiej. Czemu? Nie wiem, choć się domyślam. I problem tego wszystkiego jest taki, a raczej nie problem, tylko takie... można powiedzieć meritum jest takie, że Simsy po prostu, pomimo że nie są grą kompetytywną, były bardzo ciekawe kompetytywnie, bo tam można byłoby jakieś zadanie wyznaczyć, nie? Kto to tam pierwszy to zostanie i wiadomo, dwie kobiety walczą nagle, żeby Sima tam na polityka wypuścić, albo jakby zrobili takie simy, gdzie można rzeczywiście między sobą, nie, że tam jeden napuszcza drugiego, że tutaj o, przychodzi do jego domu, tam mu, nie wiem, trawę podrzuca, albo nie wiem, napsiarnie go. No to takie simsy multi, tylko kompetytywne, to byłoby spoko. Ja byłbym za, a nawet i przeciw. Witaj Bartłomieju Rybko, co cię tutaj sprowadza na czat. Czy przyszedłeś posłuchać mojego pierdzielenia o niczym? Mojego wspominania o CS-ie i Simsach i wielu innych rzeczach, które gdzieś mi w głowie siedzą? Ja od razu mówię, że jak jesteś zainteresowany, to możesz zadzwonić, tak samo inni mogą zadzwonić. Oczekuję telefonu w tym momencie, wiem, że jedna osoba powiedziała, że będzie. Mam nadzieję, że przyjdzie. Ja oczywiście tutaj rzucam karty na stół i mówię, że się nie przygotowałem. Ale czy jest jakaś audycja, tak naprawdę, na poważnie, w nocnym radiu, która jest 100% przygotowana, że jest napisany scenariusz? Czy była kiedyś taka audycja? To dobre pytanie. Musiałbym kiedyś przejrzeć archiwa. ale wydaje mi się, że nie. I chyba to jest te całe coś noc tego radia, że nawet jeśli wyjdzie Bubble, to wyjdzie Bubble i raczej się tym nie przejmuje ani ja, ani Krawiec, ani ktokolwiek, kto tutaj nadaje. Po prostu rób swoje, coś tam będzie twoje. Taki film był chyba. Zaraz tu sprawdzimy. Rób swoje. O, Ryzyko jest twoje. O, proszę bardzo, był jakiś kiedyś film. Bardzo słaby. Można powiedzieć, że 1 na 10. Ten grał. No. Oj, widzicie, ja już wszystkich zapominam. Kurczaki. A na Filmwebie będę pisać, co tam grał. Prawda? Milewicz. O, Michał Milewicz. Milewicz grał, prawda? Świetny Olaf Lubaszenko. Agnieszka Włodarczyk. Monika Sewiolo. Katarzyna Bujakiewicz oraz Roman Kłosowski. I inne postacie. A, no tak, jeszcze Zbigniew Buczkowski. W ogóle Zbigniew Buczkowski. No teraz to ma ten, drugą młodość filmową. Dobra, może nie filmową, ale serialową. Wcześniej nie mógł znaleźć swojej niszy. Gdzieś tam kręcił się od serialu do serialu. Jakieś tam Barwy Szczęścia, jeszcze dawniej to Święta Wojna. To znaczy serial, gdzie tam Hanysi się z gorolami napierdzielali. I było takie średnie, a teraz właśnie gdzieś tam w Lombardzie taki serial jest sobie, kręci kokosy, bo to nagle telewizja Puls zbiła sobie popularność na tym. No i gość jest na fali. O, widzicie, o Wilku mowę, tam miał zadzwonić dzisiaj, to wam zraziłem sekret. No, ale wiesz, idzie z psem. No i co ja teraz zrobię? Mogę wam powiedzieć za to, że tam to jest wizjoner, wróżbita i człowiek, który gdzieś, kurde, chyba widzi gwiazdy, bo no to chyba raczej nie jest jakiś wielki sekret, on też chciał, żebym to przekazał, także mówię, że stwierdził, że Krawiec powinien sprawdzić wątrobę. Bo Etam zobaczył coś, co dokładnie nie wiem, jakiś proroczy sen, ale no tutaj tak mówił, no ja bym się zbadał i tak, chociaż ja nie wiem, jak to się wątrobę bada, czy to mocz, czy raczej coś głębszego, bo nie chciałbym raczej bawić się w głębsze rzeczy, w sumie chyba mocz wystarcza na wątrobę, przynajmniej te podstawowe rzeczy, ale dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Kurczę, teraz tak się zastanawiam. Kurde, ktoś miał kiedyś jakieś, nie wiem, badania wątroby? Co się tam robi? Olera. Nie mam pojęcia. Właśnie z powodu takiej gamonii, jak ja tam przestałem słuchać z tego radia. Oj, no kurde, a czemu? Ja tam jest spoko, ja lubię z nim pogadać, ja szanuję słuchaczy, którzy zadzwonią do mnie, bo ja mi smutno jest samemu. Ja sobie siedzę i pierdzielę od rzeczy, a taki tam na przykład to przyjdzie i poprowadzi za mnie. Ja sobie usiądę wtedy, wypiję sobie, a taki tam będzie mówił za mnie. Hej padawanie, nocnego radia, nie przesadzaj, bez litości, z prawej strony mapy, w większości były przy... No tak. No dobrze, ale mówimy tutaj o scenariuszu, prawda? Takim, że wiecie, nie że mamy przygotowany temat, wiemy, o czym mówimy, mamy punkty, nie. Mamy centralnie wyznaczone, co mówimy, czyli można powiedzieć, że prawie taki, no film. No wiadomo, w takich podcastach też trzeba trochę zbiec z tematu, ale powiedzmy już naprawdę jest taki, no prawie że wymurowane rzeczy, które chcemy powiedzieć. Krew się bada, no to chyba krew i tam, no mocz chyba też, albo, bo tam coś też można zobaczyć. Przypominam, że sen o rozstaniu z Claude'em, ściano krawca i przeczucie o odejściu potrzeby po audycji filozoficznej się sprawdziły. Niech się przebada. No nie wiem. Woreczek żółciowy piechotą nie chodzi. No nic piechotą nie chodzi. Ten mój worek też, ale ten na dole. Ile razy w niego dostałem? Ja miałem pecha w ogóle. Całe życie gimnazjalne. Jak zawsze byłem na WF-ie i to zawsze byłem obrońcą, bo przecież no... No jak można takiego gambola dać, nie wiem, gdziekolwiek. Albo obrońca, albo bramkarz. Bramka to już w ogóle lipa, bo ja się piłki boję. Jak leci piłka, to ja mam odruch, że to jakiś Niemiec na mnie leci, albo Luftwaffe, albo inne Hiroshima i Nagasaki na mnie leci. I ja wtedy tak odruchowo odlatuję od tej piłki, nie chcę nawet jej dotykać, boję się jej. Ale miałem pecha, bo kiedy byłem obrońcą, to jakoś zawsze ta piłka tak leciała, że dostawałem w dżondra. I no, nie powiem, nie miłe uczucie, jak dostajecie piłką w środek ciężkości i wtedy tak klękacie i tak au i wiecie, to nie miłe jest. A w szczególności, kiedy powtarza się parokrotnie. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakieś specjalnie rzeczy robione, że tu ktoś mnie nie lubi. Zresztą nie, wszyscy w gimnazjum raczej nie lubili. No było parę wyjątków, ale gimnazjum to jest piekło. Było piekło. Teraz jest podstawówka tylko, ale czy to coś zmieni, nie wiem. Widzę aktualnie, jak przychodzą gimbusy, bo mam podstawówkę pod domem. Bo teraz to gimbusy to podstawówka. I ci gimbusi przychodzą. Ja wtedy się tak rozsiadam. Mam werandę. Są werandę, może trochę powiedziane. No mam takie siedzonko w fajnym miejscu przy płocie. Wszyscy mnie wtedy widzą. Ja sobie tak siedzę i gram w Switcha. I widzę, że niektórych dupa ściska, bo oni to tam mają, nie wiem, jakąś Nokię N95, nie żartuję, ale widać, że żeby sobie pograli, taki gambo sobie gra, oni styrani, o, wracają z tej szkoły, tam, o, zaraz rozwalą wszystko jak się da, nie, tutaj jeszcze gambol się patrzy i tam śmieje się im w oczy. Sobie tutaj czacik odłączę. Kurczę, czemu mi to nie działa? No tutaj, no. Nocne radio. O, proszę bardzo. Ja potrzebuję czatu. Bez czatu to ja nie przeżyję. No. Kurde, nie działa mi. O, i mamy teraz czacik. Jest w miarę duży dla mnie, dla moich ślepych oczu. Ja mam odwrotnie, zawsze na bramce, nawet jak strzelali z czuba petardę, łapałem piłkę. Zbijaka byłem nie do zbicia. Za to w polu grałem raczej kiepsko. No ja najlepszy byłem w palancie, a jak byliśmy na boisku, to nawet graliśmy w bejsbola, takiego prawie bejsbola. I byłem cholernie dobrym, znaczy tak. Byłem dobry, nie wiem co się nazywa, pitcher, ten co rzuca, prawda? I też byłem dobry w odbijanie, raczej byłem dobry bardziej w odbijanie i to było spoko. Palant raczej jest prostszy od baseballa, bo palant jest taki w miarę uproszczony, ale jak mieliśmy dużo miejsca, to graliśmy, zdarzyło się nam grać baseballa, tak. Polska szkoła i grało się w baseballa. I ja byłem strasznie dobry w odbijanie. Moja koordynacja oko-ręka jest cholernie dobra i to mogę powiedzieć o sobie tak w ogóle, że nogi to koordynacja z nogami jest u mnie fatalna, ale koordynacja ręka-oko jest u mnie fenomenalna. I no, nawet jestem w stanie powiedzieć, że no, że jestem w stanie żonglować 3 piłkami, ale tak, w sumie dałbym radę, bo już raz to robiłem. Nie jestem jakiś super w tym dobry, bo też nie miałem jakiejś potrzeby tego robienia, ale tak. Więc tutaj moja zręczność w rękach jest spoko. Nawet powiedziałbym bardziej niż spoko. Gota miał specjalny cios, cojones machy. Haha, no tak, ten, zero cojones. Odcinamy. Pójdziemy tam ostatnio z kimś walczył. Kto to był? Jakiś Labioda. Gościu ze straganu, biedak. Wzięli jakiegoś typka i Pudzian znowu naklepał. Tylko co to za wygrana z chłopem z nie wiem czego. To raczej się wygrywa z poważnymi zawodnikami. To tak jakby, nie wiem, teraz Pasha Biceps będzie wychodził. Kurczę, oczywiście katarek mnie zaczyna łapać. Jezu, przepraszam, jak będę do dupy brzmiał. Zresztą ja zawsze do dupy brzmię, ale jak będę brzmiał jeszcze gorzej, to przepraszam, po prostu katar. I zaraz oczy jeszcze będą łzawić, wszystko. No, to już w ogóle. Poczujecie się ten, poczujecie zarażenie COVID-em na odległość, także spierdalajcie od tego głośniku. tam trenujesz przed pielgrzymką? Jaką pielgrzymką? To gdzieś tu ten idziemy? Ja potrafię 3 piłkami, 4 piłki mnie. No właśnie 3 to jest jakaś taka dobra opcja. 4 to jest. O, ale głośno. O! Dzień dobry. Zaraz tutaj coś mi się popsuło i strasznie głośno było. Proszę poczekać. I także witam krawca. Dzień dobry. Dobry wieczór, co pana to sprowadza oprócz narzekania?
1: Witam. Witam się tym najbezpieczniejszym przywitaniem, takim najbardziej bezinwazyjnym i czyli witam właśnie. Jak nie wiemy w ogóle, czy tak bardziej...
0: Nie, to nie wolno. Nie wolno. Wiesz o tym? Jak przychodzisz do kogoś, to nie wolno się witać, bo wita osoba, która... tutaj przedstawia cię, ewentualnie do której przychodzisz, to może cię powitać, ale to nigdy ty nie możesz witać osoby, do której przychodzisz, bo to jest niekulturalne i to akurat to możesz sobie sprawdzić. Także widzisz, o, to nie wiedziałeś czegoś.
1: Nie wiedziałem na pewno, że się interesujesz savoir-vivre.
0: A to takie proste.
1: Czekaj, czyli jak przychodzisz z kimś do kogoś w odwiedziny, to wypada, żeby ten ktoś, z kim przychodzisz, cię przedstawił, tak? No bo rozumiem, że jak ja do kogoś przychodzę, no to puk, puk, dzyń, dzyń, no to ja się witam pierwszy, dzień dobry, jak ktoś mi otwiera, nie? Widzę ryja, głupiego, wstrętnego, zawistnego ryja sąsiada i mówię, dzień dobry.
0: Chociaż to jest różnie z tym, bo też można, jak idzie się na jakieś ten rzeczy, gdzie masz znajomych, to możesz powitać, jasne, ale jeżeli to jest osoba wyżej od ciebie statusem lub chcesz na przykład czegoś, czyli idziesz na przykład o rozmowę o pracę, to raczej nie powinno się mówić witam, to tak, no nie, raczej tutaj dzień dobry, taki standard, standard, ale zawsze działa. Moim zdaniem dzień dobry jest bardziej neutralny chyba niż witam. Nawet gdybyś to powiedział wieczorem, to i tak nic się nie stanie.
1: A jakbym powiedział szacunek, to może być? Na przykład, czy nie?
0: Szacunek. Ale zależy jaki szacunek, bo jak na dzielni to tak, ale jak szacunek policji, no to tak zależy już, to nie wszędzie.
1: A jak się powinien urzędnik na przykład przedstawić, a jak...
0: Wcale. Urzędnik, wcale. On to musi ci napluć na twarz i powiedzieć, że 20 papierów minimum, żeby pan cokolwiek załatwił.
1: Ty, faktycznie różni tacy, takie aparatczyki państwowe to mają tak, że czasami zapominają powiedzieć dzień dobry, witam, cokolwiek, tylko od razu przychodzą do rzeczy, nie? Ty, a ja pomyślałem, bo ostatnio dawałem takiego tipsa dla tych, którzy chcą zostać włamywaczami, żeby się przebrać za ekipę przeprowadzkową, tam logosy i tak dalej, wtedy można wszystko wynieść komuś z domu, prawda, nie ryzykując tak bardzo, takie tipy w nocnym radio. Nie, no żartuję oczywiście, nie chcę, żebyście kradli, nie wolno, nie ładnie. No, ale wpadłem teraz a propos przywitań na kolejny sposób, jak się włamać do kogoś. Ktoś otwiera drzwi, a my mówimy dzień dobry, ktoś odpowiada dzień dobry. Nie, to przepraszam, my nic nie mówimy, dzień dobry, tylko przepraszam, nie wolno się przez próg witać, bo to przynosi pecha, muszę wejść. No i tam wchodzimy, ktoś nas pewnie wpuści, zamknie drzwi i wtedy można go obezwładnić, nie? A nie na klatce stać. To nie wiem, czy to dobry sposób, myślisz?
0: Zależy od osoby. U mnie by raczej nie przeszło, bo u mnie to jeszcze jest płot i raczej przy płocie się tutaj robi takie rozmowy. To jeżeli jest to w mieście, na klatce schodowej, jasne, to wtedy wyjdzie, ale jeżeli na przykład jest to na wsi, gdzie masz jednak to podwórko, no to już nie, także tu zależy. A co do... O, bardzo fajnie, donejcik.
2: LML podkreślenie Dudki, 6 zł 66 groszy, na piwko.
0: O, dziękuję. Bardzo, bardzo fajnie się pan przedstawił przed milionem słuchaczy.
1: To donate dźwiękowy taki ktoś ci wysłał, tak? Jakiś?
0: Nie, tak. Także dziękuję panie LML Dudki za bardzo zacnego donata 6,66, a raczej 6,27. Nie wiem, czy tak tutaj zapisało, ale to chyba dlatego, że tutaj przeliczyło po prostu. Z prowizją. Czemu nie... O, i mi się co chwilę psuje wszystko. Jak to jest? Że miałem przed chwilą wszystko ładnie ustawione, a teraz się popsuło wszystko. Czemu OBS po prostu nie chce ze mną współpracować?
1: Zauważyłem, że się komp ostro zamula, jak masz bardzo dużo zakładek pootwieranych. Strasznie zabierają pamięć, procesor chyba. Może to wynika z tego, że Chrome na przykład ma, to jest przeglądarka, która ma ustawiony, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ma duży przydział mocy jakby od procesora, nie? Że nie ma tu żadnych ograniczeń i tak ciągnie po prostu moc komputera, ile fabryka daje. Dlatego Chrome uchodzi za szybką przeglądarkę, to taki trochę trik, nie? Wypuszczamy przeglądarkę, która po prostu bardziej eksploatuje nasz komputer i no wiadomo, że będzie szybsza, tylko pytanie,
0: nie jest szybsza, jest stabilniejsza, to się ze stabilnością wiąże ten RAM. Wiesz, na jakiej zasadzie kiedyś przeglądarki działały? W ogóle?
1: Na jakiej?
0: Bo jak miałeś pierwsze przeglądarki, to miałeś jedną kartę, prawda? Jedna karta otwierałeś, drugą przeglądarkę, w cudzysłowie miałeś drugą kartę, prawda? I każde było osobne. No i tak wyglądało na początku. Potem magia Firefox dodaje karty. Tylko że to nadal była jedna i ta sama przeglądarka. I był taki myk, że jak ci się zwiesiła jedna karta, to wisiała ci się cała przeglądarka. A dzisiaj jest tak, że każda karta jest traktowana tak jak wtedy, czyli jest to znowu kolejna przeglądarka. I jeżeli zawiesi ci się jedna karta, nie wiesi ci się cała przeglądarka.
1: A, w ten sposób. No, okay. Czyli zapotrzebowanie na moc zwiększone trochę, znowu na rzecz właśnie stabilności.
0: Dokładnie, ale...
1: Pewnie te różne rzeczy się nie wykluczają, bo no też słyszałem, że właśnie różnie można przydzielić, jakby wiesz, można zrobić tak, że program ci zamuli komputer, nie? A można zrobić tak, że ma pewne ograniczenia i po prostu nigdy tego nie zrobi, ale będzie trochę wolniej jakby działał, nie? No i myślę, że tak jest z przeglądarkami, znaczy nie myślę, tylko kiedyś tam gdzieś czytałem. No ale to taki nudny temat, nie? Tam technikalia.
0: No tak, ciekawe.
1: Przypomniało, bo się śmiałem trochę ostatnio, Klot w audycji u siebie. No znów się tutaj... chyba znowu ataki jakieś. No bo to nie sądzę, żeby to miało coś wspólnego z tym, że mam otwarte 40 zakładów. Tak, a mam przecież, i z taką dumą tu powiedział, a mam... chyba z 8 giga RAMu.
0: Oj, 8 giga w dzisiejszych czasach. Ja mam 16 i dla mnie to jest mało, jako tworzę ilustratora. Mam zamiar kolejne 16 dokupić i mieć 32. Tyle będzie, styknie mi. Ale... O, Donajcik.
2: Szatan. 10 złotych. Na trochu kultury dla kapitana Kustosza.
0: O, dziękuję, ale to dla mnie, czy dla pana drugiego, czy może dla trzeciego? To chyba raczej dla krawca, bo kapitan, no to raczej krawiesz, także 10 nie, złotych ja... na kulturę.
1: Nie, słuchajcie, jak wysyłacie na audycję Gambola, to do Gambola idzie. Ja się zrzekam, ale no, dziękuję, się zrzekam. A co, do mnie ktoś wysłał donata w twojej audycji?
0: Na kulturę dla ciebie.
1: Na kultury. Na kultury. Słuchaj, młody, na kulturę, ale dowalił. Kolo. No, na kulturę, tak, bardzo kulturalne radio. A mówiłeś wcześniej jeszcze o Buczkowskim. Fajny aktor, bo charakterystyczny, nie? Nie wiem, czy w definicji aktora charakterystycznego właśnie...
0: Uszy to jest, ma duże.
1: To jest, mi się wydaje, że aktor charakterystyczny, nie pamiętam dokładnie definicji, ale to chyba taki, który gra po prostu pewne określone role i na przykład nie zagra ci twardziela nagle, taki Buczkowski.
0: No, jak to właśnie...
1: Przygód, tylko zawsze będzie grał jakiegoś ciecia,
0: ewentualnie
1: Menela, ewentualnie milicjanta w dawnych czasach, bo on ma taką twarz, no absolutnie, no, bardzo mi daleko do Amanta. I bardzo mu daleko do twardziela, więc nie będzie takich...
0: Krawiec, ale pierwszy film, o którym mówiłem, to właśnie Buczkowski grał twardziela w więzieniu.
1: No to takiego twardziela jak to Buczkowski. Panie, pan się odczep ode mnie, dobra? No, bo nie ma to tamto.
0: Nie, to był taki twardziel, co miał kumpla, co wszystko z chleba mógł zrobić. Naprawdę, taki... I to był bardzo ważny...
1: Żeby tam spierdolić i samochód z tego chleba też mógł zrobić, żeby nim odjechać?
0: Słuchaj, on zrobił figurkę cycatą, co by tego strażnika odwrócić uwagę. Także kurde, chłop miał talent, mówię ci.
1: Stary, ale to właśnie wymyśliłem fajnego bohatera do takiego właśnie filmu sensacyjnego Made in Poland, że w drużynie jest taki koleś, który wszystko potrafi z chleba zrobić i robi na przykład karabin z chleba, bazukę z chleba, chleb nawet z chleba potrafi zrobić, jak są głodni.
0: O, jedźcie i z tego wszyscy. Taki polski Jezus. Oj tak, ja bym obejrzał taki film, ale ja chciałem wrócić do czegoś, bo kurczę, przepraszam, ja żyję w innej czasoprzestrzeni. To wczoraj było, czy przedwczoraj audycja z tym slap fightem? Powiedz mi, no. Chciałem dzwonić, ale po prostu, to chyba wczoraj, bo mówię, już tak miałem organizm przegrzany, że już nie pamiętam po prostu. Ale wczoraj, tak? Dobrze mówię? No to właśnie wczoraj chciałem dzwonić, ale no nie miałem jak, bo kurde, ciekawy temat. Raz poruszyłeś coś, co mnie też interesuje z takich właśnie sportów. Uwielbiam. Ten cały slap fight to jest raczej rosyjskie, nie polskie, bo to raczej w Rosji jest najwięcej tego. Jest taki Bogdan, jakiś gościu, po prostu ręka jak cała głowa i jak pieprznie. To chłop się nie zbiera, a w Polsce to dali jakiegoś, no, słabiaka, a też to, co mówiłeś, że stół bardzo przybliżyli, byli blisko siebie i praktycznie to czekało tylko na nieszczęście, bo to tak wygląda niepozornie, ale jak chłop taką ręką zawali, to naprawdę zabić można.
1: Fachowo, Gumball, widzicie, fachowo opisał ten sport, to jak ręką walnie, to zabić można. No, słuchajcie, no to my tutaj gadamy też o sporcie, prawda? A wiesz, widziałem, że na tych zawodach nie slapstick, tylko ten. jaki slapstick? Czekaj.
0: Slapfight. To się
1: slap fight albo ten punch down. Weź te wszystkie nazwy, zapamiętaj, nie? Punch down. Ja też się pomyliłem, bo to nie jest... Total punch down, to nie jest total punch down, tylko punch down, po prostu total bet, to jest zakłady tam obstawiają przez tą jakąś firmę i tak się, ale logo tak się ułożyło, że widziałem tylko total punch down. Nieważne, w każdym razie tam i kobiety też się okładają po ryjach, czujesz Gumball?
0: No. A to takie typowe raczej, przepraszam, zabrzmi jak trochę znowu seksista, ale dla kobiet raczej chyba sport codzienny.
1: No nie wiem, nie wiem. Wiesz co, dziwnie to, znowu to dziwnie wygląda, jak całkiem ładna, fajna dziewczyna sobie stoi i nagle dostaje takiego, wiesz, takiego mega liścia, nie? Że aż jej gęba faluje, jak na jakimś Matrixie.
0: Ale może niektórzy lubią.
1: Nie podoba mi się to, wiesz? Tak, to już mi się tak zwyczajnie nie podoba, bo nie, mam w sobie coś takiego, że kobiety bym nie uderzył i nie podoba, bardzo nawet gardzę takimi facetami, którzy biją kobiety. I wiesz, i jest w związku z tym może taka jakaś niechęć nawet do oglądania czegoś takiego, nawet jak kobieta leje kobietę, nie?
0: No, jak kobieta leje kobietę, mówisz, no ja akurat z tym problemu nie mam, bo uważam, że równouprawnienie jest ważne. I powiem, że oglądałem bójki w sklepach z ciuchami, gdzie kobiety się napieprzały i wiesz, chyba lepiej, żeby na własne życzenie w takim slap fajcie niż no w sklepie o ciuchy i to prawie na zabój, bo widziałem taki moment, gdzie babka zaczęła po prostu szpilami drugą babkę dokopywać i to no nie wyglądało zbyt dobrze.
1: Były też karły. Teraz jest taka moda, żeby brać bardzo różnych ludzi, znaczy, jakby to powiedzieć, no nie jest już, zawody, różne dyscypliny nie są zdominowane przez facetów, tylko pojawiają się przez zwykłych, normalnych facetów, no tylko pojawiają się różni dziwni ludzie, a to karzeł, a to kobieta. Jakoś dziwnie to powiedziałem, bo kobieta to nie człowiek. Widzicie, jakby się nie powiedziało, to głupio brzmi. Gumball, a tutaj faktycznie ja też zwróciłem na to uwagę, jaki jest cel dzisiaj, bo ty jakimi szyframi piszesz. Na ci CL, czy to jest ci CL oraz nie, Metal Gear Solid? Chcesz tak kupić grę? Czy co? O co ci chodzi?
0: Nasi to jest sól kuchenna, a MSG to jest...
1: NACL, tak?
0: To jest... NACE, czyli... Czekaj, żeby ci teraz...
1: Nic już, nie, już się powstrzymał.
0: Tak, NACE...
1: Chlorek sodu jest NACL.
0: No, NACE. To jest, tak mi się zdaje. I to jest właśnie sól kuchenna, a dokładnie, bo teraz, chlorek sodu. Tak, i...
1: Teraz na sól kuchenną, tak?
0: Tak, a drugie to też sól, ale chińska, czyli glutaminian monosodowy.
1: Po co ci tyle soli? Nie wiem, coś tam kombinujesz z tą solą?
0: Ale jedna już dostawa przyszła. Wcześniejsza audycja też była z takim celem. To akurat po prostu nie zmieniłem. Także tak to wygląda.
1: Gdybyś dużo, dużo cukru zbierał w domu i miał, wiesz, i tu na cukier jeszcze zbierał, to bym bardziej kumał, co tam kombinujesz, ale z tą solą to nie wiem.
0: Nie wiem, po prostu tak sobie stwierdziłem, że będę ustawiał 50 zł jako cel audycji, nie muszę go zebrać, ale jak go zbierę, to znaczy, że dobra audycja. Tak sobie ustawiłem, że 50 zł to jest taki próg oznaczenia, że audycja się podobała, a jak nie, to wtedy jest słaba. A bo ja uważam, że to jest uczciwa cena.
1: Mm-hmm.
0: Godna i uczciwa. Oraz zbawienna.
1: No spoko. Ale to zawsze myślę, że jak dasz jakiś komunikat mniej taki enigmatyczny, bardziej chwytliwy.
0: Co mam dać na dzieci w Afryce?
1: O, to ludzi jakoś podziałało.
0: O, no, proszę bardzo, pan kierownik mówi, co pan kierownik tutaj, o, gdzie tu się zmienia, o, ja tu wchodzę i wpisuję na dzieci w Środzie Śląskiej. Albo... Oj, dobrze.
1: Uważaj, bo zawsze na... Przepraszam, na 100 osób trafi się jedna, która weźmie to na serio, co tam napiszesz. Czyli jak napiszesz, że zbierasz na głodne dzieci w Afryce, to wiesz, ktoś może potem mieć pretensje do ciebie, że poprosi o dowody, że to dotarło do tych biednych dzieci. Więc nie jest tak prosto wymyślić ani tytuł audycji, ani cel zbiórki, ani nic, ani nawet nazwę radia. Ile ja się namyślałem, żeby to nocne radio wymyślić.
0: Okej.
1: Więc nie myślałem chyba.
0: Wymyśliłem. No brak bezdomności prowadzącego. No, także widzicie, ja umiem wymyśleć sobie cel, a tamten cel był dosyć kryptyczny, dlatego że taka była audycja, a tak naprawdę rozchodziło się o pizzę, bo zamówiłem sobie pizzę po audycji.
1: No widzisz.
0: Bo w pizzy jest MSG oraz właśnie sól. I tak glutaminian monosodowy jest w pizzy, dlatego że dużo składników ten glutaminian nadal ma i nawet naturalnego pochodzenia on też się gdzieś znajduje.
1: Mm-hmm. To jest ten wzmacniacz smaku, tak?
0: Tak, ale on jest on jest naturalny, bo możesz go naturalnie pozyskać. To on nie jest, wiadomo, tak jak sól, też możesz naturalnie pozyskać i też może cię zabić w dużej ilości, ale tak jak wszystko może cię zabić. No nikt jeszcze, czy bynajmniej ja nie widziałem jakichś twardych dowodów na to, żeby właśnie glutamate tak zwany właśnie cię zabił, bo albo zabijał jakoś przy normalnym spożyciu, więc no nie wiem. Jak ktoś ma dowody i jakieś te linki do naukowych rzeczy, to proszę podać, ale ja aktualnie mówię tutaj przy wszystkich, że z rzeczy, które ja sobie wyszukiwałem i sprawdzałem, glutaminian monosodowy jest bezpieczny, więc jeżeli ktoś sobie dosypie tam, wiadomo, jako taki dodatek, to nic mu się nie stanie.
1: No, a wy słuchacie bardzo nietypowej audycji, bo najmłodszy i najstarszy nadający.
0: No i kraj, tak.
1: I nowe pokolenie, nowe pokolenie dzielnych, młodych, nadających i dziad, mentor, Gandalf, ja.
0: Prawie taki duet, ale mi się podoba. Ja lubię moment, w którym gość praktycznie przejmuje moją pałeczkę i ja nie muszę nic mówić. Wiesz, czuję wtedy taką wolność, której brakuje mi często, bo ja można powiedzieć, jestem dobrym wingmanem. Drugie skrzydło. Ja często robię dobre wsparcie mentalne, jak są audycje i ktoś jest, to ja zawsze wtedy się aktywuję. Uważam, że dobre audycje właśnie w duetach, ewentualnie grupowe. Ja robię audycje tu samemu, dlatego że raczej ciężko kogoś tak na zawołanie, ale uważam, że właśnie jeżeli ktoś zadzwoni, dlatego tak często zachęcam, po prostu od razu tworzy się atmosfera i nie lubię po prostu rzucać ludzi, bo ja powiem szczerze, rzadko kiedy wietrze i raczej taki mój styl.
1: Mm-hmm. Czyli to znaczyło, przetłumaczę wam tyle, że fajnie jest, jak ktoś zadzwoni, ale krawiec, ja cię nie wyganiam, ale idź już sobie, tak powoli. Tak naprawdę to zawsze, wiecie, na luźnych gadkach to nawet możecie zadzwonić i was Gumball dołączy tu na trzeciego, a ja się w tym momencie będę może żegnał. Tak trochę przedłużyłem, bo dzisiaj mało telefonów.
0: No, dokładnie, dokładnie, ale...
1: Ja miałem ochotę pogawędzić kulturalnie.
0: No, pan krawiec, ale nie wyganiam oczywiście, to pewnie tak może to tak zabrzmiało, nie wyganiam, po prostu dzisiaj mówię od rzeczy, może to mój stan aktualny, nie wiem, czy był jakiś nadający, który nadawał podczas chorobowego, czy pan krawiec nadał podczas chorobowego kiedyś i jeszcze po kustoszu, tak, aktualnie zeruję kustosza.
1: Ja, jakiego? Tego dużego, plastikowego?
0: Nie, tego malinowego.
1: Jakbyś tego plastikowego, dużego wyzerował, jak to powiedziałeś, to byś padł.
0: No, oj, czy bym padł? O, panie, czy to pan nie wie, co ja pił w moich technikum? To ja już mówiłem, że ja mieszałem takie trunki, że panu to w głowie się nie mieści. Jakie spirytus piłem nawet.
3: Co za pokolenie zepsute! Ty kogoś takiego do radia, pijaka, narkomana, klej może jeszcze wącha.
0: O, to też się zdarzy, a szczególnie jak kleiłem ASG, to takie nakulki, pistolety miałem. Akurat takiego z demobilu, kawałek plastiku się zgiął i tak zacząłem kleić takim plastikiem do klejem do plastiku. I ten klej tak zaczął parować, widać, czuć było te toksyny i... Ja tak. Och, a bym się tym pociągnął jak Major Nitro.
1: Etam, jak nas jeszcze słyszysz, to zadzwoń faktycznie koniecznie ze spaceru. To by było fajnie, nie? Gdyby zadzwonił teraz do ciebie na audycję Etam ze spaceru z psem, nie?
0: No, Etam się nawet zapowiedział, że zadzwoni po spacerze albo przy spacerze. Zresztą, o właśnie, Etam.

0: czy tam spirytystyczne, czy jest drugim Jackowskim, i przewidział to rozstanie z Klodem, jak to dzisiaj napisał na czacie, rozstanie z Klodem. Może miał takie wizje, że stają naprzeciwko siebie dwie postacie, jedna taka mroczna, to Klod, druga taka świetlista, dzielna, to ja, taki Obi-Wan trochę, i tam no, krąg się znów zamyka. Znów się spotykamy. No, tam. Jesteś mistrzem, ale tylko mistrzem spisku, Klodzie. I tam, wiesz, może miał takie wizje, kto wie, ja nie wiem. Nie jestem w jego głowie.
1: No, powiem tak, tam ostatnio, kurde, zaskakuje mnie tutaj ekscentryk, filozof, artysta, komediant, stand-uper, jeszcze na dodatek wizjoner i iluzjonista. No, chłop wielu talentów. Ja to tylu nie mam. Co najwyżej mogę wyzerować puszkę coli na raz. I to tak troszkę z problemem, ale no kiedyś małpkę nawet małpkę.
0: No, także no, może faktycznie trzeba się zbadać. Trzeba zbadać krew i tyle. To nie jest taki skomplikowany zabieg, ani nie jest drogi. No, potrzeba też do tego zachęcał. Trzeba się w końcu udać, no. A z potrzebą, słuchajcie, to ja z kolei przewidziałem. Wpiszcie sobie na YouTubie Nocne Radio The Movie, to zobaczycie, to jest przepowiednia, że potrzeba zwrócił się ku siłom ciemności.
1: O, te siły ciemności to nawet nie wiem, gdzie są, bo to od której strony nawet podchodzą, bo było nowe Imperium zła, nie wiem, jak się stało nazywa, teraz właśnie powstało, wcześniej było stare, ale jedno i drugie się rozleciało i skąd teraz to wszystko zło pochodzi, no, ja nie wiem. I tylko ty zostaniesz defujący na pustce kosmicznej, nadający z pustym kustoszem. Jak będziesz się czuł w takim miejscu, no ja nie wiem, to...
0: O? No, zobaczymy. W każdym razie ja zawsze będę po stronie jasności, a potrzeba jest po stronie ciemności. Słuchajcie, jakieś systemy, kult, jakaś magia, jakieś demony, jakaś pula kości, tak? To już samo to, kości. Kości, popatrzcie. On się lubuje w diabolo i w kościach. I na czarno ma kanał. I idźcie do niego, grajcie, duszę szatanowi zaprzedajcie.
1: O, no, to kości to jest najgorsza rzecz, a ta fantastyka, demony, diabolo. O, coś, ja bym nawet dziecka na to nie posłał, a tak szczerze mówiąc, to w ogóle bym nie posłał, jakbym miał. Ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to posłał, jeżeli miałbym kiedyś winorośl, to właśnie jakiegoś zlotu fantastyki. Może brzmiałbym jak boomer, bo pewnie by się wiele zmieniło, ale z wszystkich eventów, na których byłem, czy to typowo fantastycznych, czy związanych z serialami, zawsze był after. Na tych afterach po prostu wszystko się działo. Na samym Pyrkonie w regulaminie było, że organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ciążę, czy coś w tym stylu. Po prostu pojebane. I to, co tam się działo, to można powiedzieć, no, czego tam byś nie dostał, to raczej wszystko byś dostał. Spytasz się kogoś i zaraz ci przyniesie. Potrzebujesz pan wstrzykawki? No to będzie. Potrzebujesz pan czegoś mocniejszego? Będzie. A może coś białego do nosowa? Też będzie. A może po prostu zwykły spyrol? Też się znajdzie. Wszystko.
0: Jak ja jeździłem jeszcze na konwenty RPGowe czy tam fantastyczne, to zwykle to się odbywało w jakiejś wynajętej szkole na przykład i ludzie tam po prostu zajmowali różne sale, robili wykłady, ale też dużo się łaziło, gdzieś tam się piło wino, grało w RPGi. totalna wolność, nie? Można powiedzieć, że to przypominało trochę w pewnym sensie taki skłod, w którym ludzie po prostu

0: prostu sobie łażą, coś robią, gadają, grają, ale też pojawili się sprzedawcy, którzy coś tam sprzedawali, jakieś gierki fajne, no bardzo zacne imprezy. Tylko ja znam jeszcze takie bardziej, wiesz, paździerzowe pewnie, nie? Ty już znasz bardziej takie współczesne, bardziej wypasione chyba troszkę imprezy tego typu, nie?
1: No nie zgodziłbym się, że takie wypasione. No pyrkon fakt, ale na tych mniejszych to też to wszystko było w szkołach i no nikt nie odważyłby się pić w szkole, ale mówimy tu, prawda, po imprezach. Też wypady na miasto były przy małych spotkaniach, bo nie wszystko były, to były duże zorganizowane spotkania. Pamiętam, że mieliśmy gościa, który był z wojska i robił za naszą obstawę, tak w cudzysłowie, ale przez to nikt nie chciał nawet zakonfidencić na nas, bo chodziliśmy po mieście z boomboxem i tak trochę byliśmy głośno. Także nie jeden moher mógłby się przyjebać, ale gościu był napakowany. Plus, gdyby ktoś chciał mu podskoczyć, to miał za pazuchą dwa paralizatory. Także chłop był przygotowany na wszystko i mieliśmy różne takie opcje, także to wszystko było. Ja byłem dwa razy nawet organizatorem, znaczy organizatorem, no pokoju, bo były różne pokoje. Byłem organizatorem pokoju gier, a raczej pokojem gier na moje umiejętności, czyli Tekken i jakieś planszówki plus karty, bo ja organizowałem nie taką pełną Magicę, bo nikt tego nie miał, nikt też nie miał pieniędzy na takie rzeczy, ale mieliśmy też swoje jakieś klony i tam ja zawsze organizowałem coś, żeby było. Mieliśmy całe te pokoje. Były osoby, które grały w RPGi, ale to raczej ta grupa, z którą ja chodziłem, raczej RPGi już się grało na afterach, tam już to trzeba było mieć jednak więcej czasu na to. Raczej na samych eventach, no to mniejsze rzeczy się grało. Karty, mówię, jakieś te Magicka the Gathering, nie, były jakieś planszówki, ewentualnie Munchkin. Tutaj na konsoli to pamiętam, jak puściłem Just Dance, to już w ogóle wszyscy odlecieli w kosmos. To ty nie wiem, jak to się dzieje, że nerdy, a jak im włączysz Just Dance, nagle każdy zaczyna tańczyć. Jak to się dzieje? Magia po prostu. Są rzeczy, które po prostu ludzi łączą. Tak jak, nie wiem, przyniesiesz piwo, piwo to może nie, ale przyniesiesz dwa litry, tak, nie wiem, 2 litry to za mało. Tak przyniesiesz 10 flaszek dwulitrowych i taką całą grupę, chłopie, wszyscy złączeni.
0: A czy ty byś siebie na przykład nazwał nerdem, czy raczej nie? Bo ja aż tak dobrze cię nie znam, wiesz, nie wiem, jaki ty jesteś na co dzień, jak się komunikujesz tam, rozmawiasz z ludźmi, z rówieśnikami, wiesz, jaki mają stosunek do ciebie. Nie wiem, no masz takie trochę hermetyczne zainteresowania, anime, komputery, wiesz, może byłbyś dobrym materiałem chociaż na nerda.
1: Materiałem byłbym, ale specyficznym, bo mnie na przykład RPGi nie ruszają, ale grałem już jednego ściągiem. Poczułem trochę się śmiesznie, bo ktoś przyszedł i powiedział, że się śmialiśmy i jak ja mogę grać w RPGa, jak się śmieję. Sam ciągu powiedział, że pozwalał na śmianie się, bo to było normalne, że się zdarzy. A tam ktoś przyszedł i się dowalił, ale to nieważne, bo to raczej takie pierdoły były. I...
0: A słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, ale jakbyś w ogóle zdefiniował nerda, bo przypuszczam, że tak z połowa słuchaczy to nie będzie wiedziała, kto to jest nerd.
1: Oj, jakbym nerda zdefiniował. To jest osoba, która ma jakieś specyficzne tutaj hobby, które jest bardzo niszowe i opiera się na zainteresowaniach głównie, takich bardzo, bardzo hermetycznych, że jak coś powiesz, no to nikt cię nie zrozumie, ale no musi to być bardzo hermetyczne, nie? Na przykład jak mamy jakieś sporty, prawda? No to nawet jeżeli cię ktoś nie zrozumie, to wie, prawda, że to jest popularny sport i że to jest aktywność fizyczna, a nerdem raczej to musi być coś, co jest raczej takie tutaj hobby takie mentalne, mniej zaangażowania fizycznego.
0: intelektualista jest to, tak, powiedzmy tak prosto. Nerd jest intelektualistą, a nie fizolem. Słabo gra w piłkę, słaby w sportach jest, nie?
1: Nie zawsze, ale tak, tak. Coś takiego.
0: Jak tak podsumować wszystko do kupy, kim jest nerd, że on ma właśnie jakieś hermetyczne, dziwne zainteresowania, że jest trochę odjechany, jakby to można powiedzieć. No to to się wszystko potem przekłada na stosunek pozostałych ludzi z klasy do takiego nerda, ale zauważyłeś, że nerd jakby staje się kimś fajnym, fajną postacią, pozytywną, tak jakby w popkulturze, nie? Bo bardzo dużo jest tych nerdów pokazanych w różnych filmach, w komiksach, wszędzie, w grach i to już nie jest... ktoś, z kim się nikt nie zidentyfikuje i nikt się nie uśmiechnie, nie przyklaśnie, że fajna postać, nie? Wiesz, o co chodzi, że zmienił się odbiór trochę takiego nerda jakby.
1: Zgadzam się kompletnie, bo dzisiaj nerdzi raczej są pozytywni. To już musiałby ktoś naprawdę być odjechany, żeby gdzieś być zamknięty. Ale tak ogólnie, no to nerdzi są bardzo otwarci, wręcz nawet zachęcają ludzi do tego, żeby jakoś tam zapoznać ich z tymi rzeczami. Plus mówię, oni często mają bardzo bogatą osobowość, tylko po prostu no ciężko im się jakoś otworzyć na świat, bo tacy nerdzi mają to do siebie, że często to są introwertycy. Ci, którzy są ekstrawertykami, raczej pomimo, że są nerdami, nie będą klasyfikowani do tego, bo po prostu będą no bardzo łatwo wychodzić z tego i wiesz, jak coś będzie się działo, to powiedzmy oni szybko to ogarną. Na przykład taki Elon Musk, nie? To jest coś pomiędzy ekstrawertykiem a introwertykiem i on na przykład, on jest nerdem, to każdy to ci powie, ale on jest nerdem medialnym, że jego nikt nerdem tak po prostu nie nazwie, bo po prostu on wciągnie każdego, nie? Do tego, co on tam robi, nawet jak to, nie wiem, nikt z tego nie zrozumie.
0: No... no, taki medialny nerd to już taki to już taki heros wśród nerdów, takie indywiduum już wręcz, bo nerd faktycznie no, z założenia ma raczej problemy z komunikacją, z dziewczynami, nie, ale z drugiej strony świetnie się czuje w środowisku swoim własnym, innych nerdów, nie? Czasami się pokazuje takich nerdów, którzy są w grupie i oni tam się śmieją, mają swój język, komentują sobie, że tam kapitan Spock coś powiedział i sobie tam potem rozważają, czy to miało sens, czy teleportacja ma sens i się cieszą, bawią i są wyluzowani, nie? Ale jak przyjdzie dziewczyna... znaczy, to jest opisujemy może takie widzenie nerda, takie komiksowe, filmowe, nie? No bo wiadomo, że życie to życie, więc to niekoniecznie każdy jest taką charakterystyczną postacią przyjaskrawioną, nie?
1: No, przychodzi albo dziewczyna, albo koleżanka, jak to się mówi. Dziewczyna jest nie do zdobycia i bardzo szybko będzie problematyczna. Koleżanka też jest nie do zdobycia, ale przynajmniej będzie twoją koleżanką, bo tak to ja uważam, że wśród nerdów nie wszystkich jest takie założenie, że kobieta, która gdzieś z tobą jest miła, albo powiedzmy, na przykład, nie wiem, gra z tobą w karty, albo w ogóle jest na twoim poziomie, to po prostu jest nie do zdobycia dla ciebie i będzie szukała kogoś innego. Czy taka prawda jest? Nie wiem, ale tak to w głowie mniej więcej wygląda takie osoby. A te, które już z góry są na niższym poziomie, no, to nie mówimy intelektualnie, po prostu nie zna się na tym, że chodzi, no to raczej jest nie do zdobycia dlatego po prostu, bo nie zainteresujesz ją niczym, więc i tak przegrałeś.
0: Ciekawe, jakby tutaj sprawdzić wśród ludzi związanych z Nocnym Radiem różnych, to mogłoby się okazać, że większość z nas to tacy nerdzi trochę.
1: No, tak.
0: Że jesteśmy nerdami bardziej niż, nie wiem, niż kim. Jakie jest przeciwieństwo nerda? Chłopak grający w futbol w amerykańskiej szkole.
1: Ojej.
0: Blondasek. No.
1: Czy przeciwieństwo? Nie mogę być takiego słowa nawet. Po prostu normalna osoba.
0: I ten grający w futbol umieśniony blondasek naciąga gacie na łeb temu nerdowi zawsze. No.
1: Ale wiesz, że te osoby będą miały najgorzej w życiu, bo oni uważają, że cały jakby ten high school, bo ja to tak trochę mówię z osobach z USA, w Polsce też trochę inaczej wygląda, że ten cały high school i ten cały college ich, to będzie ich całe życie, w sensie, że to będzie dla nich ważne. Oni szybko zatracą te znajomości i te wszystkie rzeczy i gdzieś to im się zatrze. I te osoby często, a nie zawsze, kończą gdzieś w jakiejś takiej pozycji, gdzie nie mogą znaleźć kumpli i są tak przytłoczeni. A często nerdzi mają już grupę kumpli, z którymi się trzymają bardzo długo, nawet po zakończeniu szkół. I tu jest też pies pogrzebany, że osoby, które tak łatwo łapią kontakty, one nie gruntują tych kontaktów i to im gówno da potem. I gdy już się ta szkoła zakończy, a niestety przyjaźnie są ważne w życiu, jak wielu ludzi powie, że nie, tak one naprawdę na naszą psychikę działają dobrze. Potrzebujemy ludzi wokół siebie. I jeżeli właśnie miałbym wybrać coś, to wybrałbym to, co miałem, czyli bycie takim nerdem, złapanie paru kumpli, bo złapałem paru kumpli i po prostu trzymanie ich, niż bycie, no nie wiem, takim właśnie super gościem i nagle się okazuje, że się uchlał i został takim menelikiem lokalnym. Tak, to jest prawdziwa historia i z takiego popularnego gościa stał się gościu, który jest wrakiem mentalnym, bo po prostu nie mógł nic znaleźć.
0: Matsumiko fajnie tu napisał, jesteśmy NR-dami, wiesz, NR, nie? Nerdy jesteśmy, enerdy, nocniki jesteśmy, nie? To jeszcze inny gatunek człowieka. No, a z pewnością taki nerd jest ciekawszą o wiele postacią do filmu, do jakiejś opowieści, do komiksu, do książki, niż sportowiec. No, ze sportowcem też się czasami udaje. Flash Gordon, nie? Amerykański futbolista, który przez splot wydarzeń nieoczekiwany w kosmos wyruszył i wylądował na planecie Ming, gdzie walczył z Ming'iem. Ale dzięki temu, że jest takim fajnym, wysportowanym blondaskiem, bardzo prostym człowiekiem, to osiąga sukcesy i wszystkim daje w ryja.
1: Prawdziwy nerd, który osiągnął sukcesy, to był He-Man. I to był prawdziwy człowiek, że miał swojego tygryska i nawet kobietę miał.
0: Czemu, przepraszam, ty nazywasz He-Mana nerdem?
1: No był takim trochę nerdem, on raczej nie był. Znaczy, on umiał tamten, ale dla mnie to był nerd.
0: Dlaczego?
1: Ciężko powiedzieć, ale taką manierę miał i widać było, że jednak gdzieś hermetyczny jest i gdzieś te rzeczy jego są.
0: Jeszcze książę Adam, czyli He-Man przed przemianą, to bym zrozumiał. Zresztą no, tu mam swoją teorię, że Adam to raczej był gejem. I to ciekawa przemiana, bo bohater się zmienia z tego gejowskiego Adama. Słuchajcie, on chodził w różowym kubraczku, w różowym. Taki różowy po prostu. I tam jakieś zapasy trenował z tymi jakimiś tam w zamku. No wiecie, no taki gej, książę gej. No i on się zmienia w He-Mana i on się staje transseksualistą. Heteroseksualistą, myli mi się już przez te plus GBT, zo...
1: LPG.
0: Zo pedo plus gówno. Przepraszam bardzo.
1: Panowie LPG, ja też zgadzam się, że to bardzo dzisiaj ciężko zrozumieć, kto jest jaki i siaki. Ale tak. Zgadzam się, że on gdzieś tam był w jakimś takim gdzieś homo, krypto albo nie krypto. To fakt, on miał takie opcje, ale potem też jak stał się tym He-Manem, to też tak miał te takie ubranie. To się mówi, że taka bardzo wyeksponowana męskość raczej też nie jest jakaś bardzo heteroseksualna, bo chodzenie w tym, co on chodził, raczej nie rzuca mi się jako coś, co nie wiem, kobiety by się rzucały, a raczej ci homo by się rzucali, ale może ja się nie znam, może ja za dużo stereotypów mam. Na pewno wiem, że całe te wszystkie rzeczy to się skumulowały w tej nowej serii. Dobrze, że jej nie ruszyłem, bo podobno krapiszko takie, że nawet nie ma co oglądać, że nawet He-Mana tam nie ma i oszukali nas.
0: w Himenie nie ma Himena.
1: No, w tym nowym Netflixowym.
0: Netflixowym. No właśnie nie dorwałem do dzisiaj tego Himena. Zresztą może już trochę mam dość Himena. Według mnie He-Man to był dobry, ten ostatni, co był, ten Masters of Universe. Całkiem fajna, jakby takie anime po amerykańsku, nie? Bo tam było dużo akcji, dużo niesamowitych rzeczy. Fajnie zrobione, fajnie zanimowane, no bo też ciężko odmówić Japończykom kunsztu w tym, co robią, nie? Pewnego profesjonalizmu, po prostu oni to robią. Takie jakieś japońskie animacje, to zawsze jest pewna jakość, pewien... No, sam ten gatunek jest wyznacznikiem jakości. Chociaż są też takie mangi robione przez początkujących mangaku, osraku, przepraszam, nie pamiętam, jak się nazywa, osraku.
1: Mangaka. Albo manguka. Nie wiem dokładnie, kto było, chyba mangaka.
0: Kaka. Robi tą kakę tak profesjonalnie, po prostu statuetka z brązu pięknie wyrzeźbiona, piękna kaka.
1: No, to ja się zgodzę, widziałem anime, które było krapiwczem pod względem wizualnym, bo to było 3D i to jeszcze takie statyczne i brzydkie, ale ładnie fabularnie było zrobione i się fajnie oglądało, także da się wszystko. Także nawet Etam miałby szansę na Amidę zrobić anime i byłoby dobre, tylko scenariusz. To jest najważniejsze, żeby fabuła się kleiła, a reszta jakoś tam...
0: Jakoś to będzie, to, że tam jedna klatka animacji się będzie renderowała 2 tygodnie, to nie jest jakiś wielki problem. Etam jest cierpliwy.
1: No, kurde, on przecież pisał na Warpie, na Amidze, to jest to nie był Warp, to był emulator DOS-a, bo Warp to jeszcze co innego było, i on na emulatorze DOS-a z prędkością 1/100 tego, co masz, to on robił. I on pisał tekst i mu się jeszcze ten tekst nie wypisał. I on tak napisał już całe zdanie i dopiero wtedy mu się po literce pojawiało. także...
0: No, ale tutaj też o tego Himena na czacie ludzie o Himenie dyskutują, że rajstopy nosił. Jak to? Tu znowu nieporozumienie. Książę Adam, gej, nosił leginsy, rajstopy, różowe też. To on właśnie miał te różowe rajstopy, przepraszam, bo on ma kubraczek jakiś taki czerwonawy. Nie, różnie go pokazują. Raz ma różowy kubraczek i fioletowe rajstopy. Gratuluję gustu tutaj. Raz ma różowe rajstopy i fioletowy. No w każdym razie no taki gej. Jeszcze taki delikatny i w ogóle i blondasek, no gej po prostu. No ale spoko. Znaczy, a mnie bardziej interesuje, czemu wszyscy w tej krainie, w tej Eternii są muskularni. Wszyscy tam, nie wiem, całe dnie na siłowni spędzają, tam przychodzą ćwiczyć mięśnie, czy jak to jest?
1: Może tam grawitacja jest taka duża, że bez tego to nie poradzisz sobie w ogóle. Musisz mieć opakowany.
0: A, widzisz. No, ciekawe. Jest inna grawitacja. Chociaż tutaj muszę obalić swoją teorię, bo tam była jakaś... bo królową tej Eternii jest ziemianka, która tam się rozbiła statkiem kosmicznym i poślubiła króla. Więc no. To ona by tam, wiesz, po podłodze cały czas musiała pełzać, bo nie ma mięśni. Ale po prostu wszyscy są... Ja mam inną teorię. Wszyscy tam są gejami i tak ćwiczą te mięśnie, żeby pięknie wyglądać.
1: O kurde, może po prostu tam w wodzie, nie wiem, ten omadryn czy jakieś inne rzeczy płyną, no chłopie, sterydy każdy bierze i tyle. Nie ma co.
0: Sterydów, tak. Sterydziarzy.
1: A ty widziałeś jakiegoś pakera, który nie bierze sterydów, ale już takiego prawdziwego pakera?
0: No tak patrząc na mięśnie Himena, to żeby takie mieć, to trzeba już brać sterydy. To już, żeby sobie taką muskulaturę wyrobić normalnie, to musiałbyś, wiesz, jakiś pilny trening 3 razy dziennie przez 20 lat utrzymywać tą formę cały czas, dieta odpowiednia i tak dalej, nie? I jeszcze jakieś suplementy. I musiałbyś się strasznie starać. A więc tam wszyscy są faktycznie sterydziarzami. Przecież tam są wszyscy muskularni, kurwa. Muskularny król, muskularny błazen, pies muskularny, dzieci muskularne. Wszyscy są tam muskularni.
1: No, tak. A tutaj jeszcze Marcin R. pisze, że w Eternii Syntol rośnie na drzewach. Oj, to raczej byłoby wiadome, bo po Syntolu to taka gąbka jest. No, widziałem ludzi po Syntolu, to praktycznie powiem, że z tego co wiem, że Syntol w ogóle jeszcze nie dość, że to jest tak naprawdę, robisz sobie kuku na tych mięśniach, bo jedno to jest rozszerzać mięśnie w sposób naturalny, czyli też je niszczysz, ale one się reperują w dobry sposób, a drugie to jest niszczyć je w taki bardzo destruktywny sposób, jak Syntol to robi. I Syntol po prostu je powiększa, ale nie powiększa masy, czyli tak jak balon nadmuchiwane są mięśnie. I to raczej nie jest zdrowe, może tam się wydać tyle zakażeń, plus z tego co wiem, na sam mózg to nieźle wpływa i tacy po Syntolu to już no, raczej seby i IQ im spada o 40 punktów.
0: Na tych galach MMA u Najmana, jeśli dobrze pamiętam, pojawił się właśnie koleś, który ma ksywkę Syntol, bo ma taką łapę i coś sobie tam wstrzykiwał. I ten mięsień mu faktycznie pękł, czy wdała się jakaś kontuzja, coś mu się wylało, rozlało, wylał mu się olej rzepakowy, nie wiem. No i nie będzie brał udziału.
1: Jezu, ja czekam cały czas na Fame MMA, bo będzie zawodnik z Counter-Strike'a walczył. Także to będzie coś dla mnie. Więc zobaczę w końcu, jak się biją w prawdziwym życiu.
0: Jak się bije zawodnik Counter-Strike'a? No to super show, czyli wystawią, ja pewnie jak znam życie, bo już tak bywało w Fejmie, że wystawią gościa, który trenuje od 2 lat, jest niezłym zabijaką, ma niezłe tam wyniki, rekordy i dadzą przeciwko niemu tego Counter-Strike'owca, tak?
1: Tak.
0: I to będzie wtedy walka taka jak Epic Cheat Meal. Bardzo fajny taki kulinarny youtuber, który różne wyzwania podnosi. Różne wyzwania bierze na siebie, na przykład zjeść bardzo dużo czegoś. I jest naprawdę dobry w tym, nie? Startuje w różnych zawodach, w jedzeniu na ilość. Potrafi w siebie napchać niesamowite ilości jedzenia w ogóle, ale też je bardzo ostre rzeczy, no i takie różne dziwne ma. Dodatkowo jest niezłym kaskaderem, bo trenuje gimnastykę i świetnie się rusza, salta robi jakieś tam, potrafi walki, całkiem niezłą choreografię walki ułożyć i sobie tam z ziomeczkami nagrywał, ale to już są mniej znane jakby rzeczy, którymi się zajmuje Epic Cheat Meal. I on został zaproszony na to Fame MMA i wystawili przeciwko niemu Murańskiego młodego, który już trenował całkiem sporo. No i to była taka walka chujowo wyglądająca po prostu. Taka, wiecie, chujowa walka, że jeden się rzuca na drugiego i go tam nokautuje, punktuje, kopie go, a tamten nie wie, co się dzieje, nie? Za bardzo, bo nie jest aż tak wkręcony jeszcze w te walki. Nie ma takich instynktów już opanowanych, pamięci mięśniowej i w ogóle, nie? I taki jest trochę zdezorientowany. Więc i tak sobie wtedy zadałem pytanie, czy takie show w ogóle ma sens? Czy ci ludzie nie powinni zostać poinformowani, że zróbcie trochę show, nie rzucaj się jeden na drugiego. Nie chodzi tutaj w pierwszej kolejności o wynik, tylko o to, żeby było fajne show, nie? Więc daj trochę szansę, jak widzisz, że dystansujesz tego swojego przeciwnika tak bardzo, to się trochę z nim pobaw, nie? Wiesz, o co chodzi. Ci ludzie tego raczej nie rozumieją. Oni tam walczą każdy o złote gacie i każdy ma ego wybujałe strasznie i strasznie chcą wygrać, więc...
1: Myślę, że nie zrobią tego Paszy Bicepsowi, tak się nazywa ten zawodnik, bo ja wiem chyba prawdopodobnie kogo rzucą na niego. I ja już mam... To jest moje przypuszczenie. Strzelam tak 90% szans, że dadzą tego zawodnika. Przeczytałem, co to będzie Najman. Nie, naprawdę. Ja myślę, że Pasza Bajsek zostanie Najmana i Najman zostanie oklepany, bo Pasza trenował boxing.
0: A.
1: I Pasza umie się boksować, pomimo że to jest zawodnik CS-a, on trenował boksing i on trochę ma w mięśniach pary, więc takiego Najmana by oklepał spokojnie.
0: Najman w sumie spoko gość, on jest i tak, taki wydaje się spoko, nie? Tylko że stał się celebrytą trochę, takim freakiem. Założył własną galę, wydaje książki, udziela wywiadów, dużo zarabia, nieźle opłacany jest, ale jest opłacany w zasadzie już nie dlatego, że ktoś widzi w nim sportowca, tylko ktoś widzi w nim celebrytę. I spoko, czy taka droga jest jakaś strasznie zła, czy powinniśmy go za to tak krytykować, że stał się tym, kim jest.
1: No, z Neymanem w ogóle było dużo rzeczy. Kurczę, jak się nazywa ten gościu, z którym nie telewizja Sport, tylko kanał sportowy. Osoba, która tam była. Kurczę, ja tak mam słabość do nazwisk, ale będziesz pamiętał.
0: Ale o kogo ci chodzi? O prowadzącego?
1: Tak.
0: No to Stanowski albo...
1: No właśnie, to jak mieli swoją dramę, to przecież najwięcej Najman nad tym nakręcił. Ale myślę, że ta w ogóle cała drama to była rzecz nakręcona, bo pod koniec się pogodzili przy piwku i to ładnie by tam było. Zostańmy na ty. I to był chyba Żywiec, bo to chyba Żywiec ma ten slogan i właśnie Żywiec...
0: Bo to wiesz, ty... Tyski,
1: a no nie? Tak. Ja nie wiem, bo ja się nie piję piw, ale...
0: A w ogóle, słuchaj, Gumball, jak oceniasz tego Stanowskiego jako dziennikarza? Bo dla mnie to jest ciekawe dziennikarstwo. Takie, wiesz, inne trochę, nie? Już trochę mniej grzeczne, trochę bardziej takie... szczere, po prostu on normalnie gada z ludźmi i często zaskakuje mnie to, jak potrafi na przykład takiego Wardęgę, jakby to powiedzieć, zaleźć mu za skórę, nie? Nie, to jest duże wyzwanie dla prowadzącego wywiady. Sam to trochę wiem, bo mam taką tendencję, żeby raczej traktować gościa super miło, żeby, wiesz, fajnie się czuł, przedstawić go tu, zadowcipkować, ale nie za bardzo, żeby się nie poczuł urażony. No taki mam styl, trochę się... I pytanie, czy, wiesz, a taki Stanowski, on tam dorzuca ostro do pieca i kłopotliwe pytania zadaje. Ja na przykład Martinowi w rezultacie nie zadałem żadnych kłopotliwych pytań. Wiesz, jakieś tam żarciki to żarciki, ale no raczej, czy dziennikarz może mieć różny styl? Czy to raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby być, nie wiem, bardziej jak Stanowski?
1: No, z Stanowskim to jest taka sprawa, że uważam, że Stanowski to jest taki trochę klaun klasowy, ale taki dobry klaun klasowy, który zawsze zna docinkę na nauczyciela i uczniów, ale uważam, że nie jest inteligentną osobą, jest po prostu błyskotliwą osobą i... Nie podoba mi się, jak wtrynia politykę często, bo on lubi takie rzeczy, bo ja nie mówię, że on się nie zna, po prostu on ma takie założenie, że wszystko, co mówi, to jest święta prawda, a w polityce tak nie ma. Ale jeśli chodzi o stricte merytoryczną tutaj, że punkty, no to fajnie mu wychodzą te całe wywiady. Bardzo agresywny jest to fakt, ale potrafi też rozmawiać z ludźmi i brakuje dzisiaj takich dziennikarzy rzeczywiście, ale czuję, że jego ego jest trochę napompowane, bo wcale nie trzeba być tutaj egocentrykiem, będąc właśnie no praktycznie dziennikarzem. On jest tutaj, można powiedzieć, no może nie dziennikarzem, tylko tutaj właśnie taką osobą, która prezentuje. Rozmawia, no ale za bardzo ma to nadmuchane ego i uważam, że to często widać, bo osoba, która dobrze atakuje, nie pokazuje swojego ego wcale i wręcz to wygląda tak po prostu, że to nie, że osoba atakująca ma duże ego, tylko po prostu wygląda to tak, że osoba, która jest atakowana, po prostu wygląda na głupią, a tutaj często wygląda tak, że no jednak ten Stanowski próbuje się jednak napocić, żeby wyszło to na jego i to tak często nie wygląda, że ta osoba, która tam z nim rozmawia, to jakiś głupie, wyjdzie na głupka albo nie wie, co mówi, tylko tu wyjdzie na to, że po prostu Stanowski chce sobie napompować ego. No ja nie wiem, czy to jest złe, ale ale tak jakoś mi się nigdy nie podobało, bo zawsze czułem wtedy, że ta osoba to taki próbuje być takim guru, który będzie wszystko wiedział. I tego nie lubię. To zawsze się... to mnie odrzucało od wielu osób. Też kiedyś na YouTubie widziałem parę kanałów, które próbowało w taki sposób robić wywiady. Nie lubię po prostu czegoś takiego, ale ten styl jest fajny. Po prostu jego ego jest za bardzo nadmuchane.
0: No, czyli chyba ja bardziej jakoś pozytywnie oceniam tego Stanowskiego i jakoś jego dziennikarstwo lepiej mi leży niż tobie, bo wiesz co, to jest fajne, że taki Wardęga, który właściwie od kiedy powrócił po długiej nieobecności na YouTube'a, to zajmuje się kanałami, prowadzi kanał Komentary. W tłumaczeniu na polski zajmuje się plotkami, jak stara baba w maglu, i gada o wszystkich, co kto tam zrobił, kto komu wisi pieniądze, a ten nie przyszedł, bo jego żona właśnie się puściła z innym youtuberem, no takie ma tematy cały czas, nie? I bardzo go to interesuje. Ja w ogóle się zaskoczony byłem, bo dla mnie Wardęga był zawsze kimś, kto... jakby to powiedzieć, aspiruje do bycia większą gwiazdą niż mistrz plotek, nie? Albo jakiś gość, który wie o wszystkich, wszystko, kto gdzie był, z kim, gdzie, kiedy. No i on teraz się takimi rzeczami cały czas zajmuje i mi to strasznie odpowiada jakby, że znajdzie się taki Stanowski i wyciągnie tego Wardęgę z jego strefy komfortu i nagle nie będzie wszystko, wiesz, pięknie, ładnie i miziamy się pytkami po szyjce. Jak pan to zrobił, że pan jest taki wspaniały, znany? Jak zaczęła się pana przygoda z prankami? Kim jest pies pająk? Tylko wiesz, po prostu pogada z nim jak człowiek z człowiekiem i z niego pewne rzeczy wyciągnie i postawi go czasem w sytuacji kłopotliwej, że będzie się musiał wytłumaczyć, nie? Więc na takiego Wardęgę Stanowski dobry jest.
1: Ale była już wcześniej osoba, która atakowała Wardęgę. Myślę, że to wszystko jest ładnie ustawione. I podobny styl był. Była taka osoba, Gargamel. On raczej nie robi wywiadów, on po prostu... No wprost powiem. Nie, on prawdopodobnie jest młodszy troszkę ode mnie. Niewiele, rok może.
0: No co ty, serio?
1: No Gargamel jest prawdopodobnie młodszy ode mnie, ale to nieważne.
0: Starszy od ciebie.
1: Ale to może, ale on mentalnie jest młodszy, bo on jest po prostu dzieckiem, dużym dzieckiem. On jest, nie dorósł nigdy do niczego i po prostu bardzo przeszacowuje swoje umiejętności, swoją wiedzę, różne rzeczy i on po prostu uważa, że jest, tak powiem, kurwa bogiem. Że tutaj ma wszystko i jego argumenty zawsze są prawdziwe, jego argumentacja nie może być do podważenia i wszystko co mówi jest po prostu święte. I on miał potyczkę z właśnie Wardęgą i się okazało, że dupno miał tą potyczkę. Ja wcale nie bronię Wardęgi, bo też nie lubię Wardęgi, ale Gargamel po prostu nie wiedział co robi. I z drugiej strony potem Wardęga odpowiada, też to było w ogóle szambo, bo Wardęga też nie wiedział co robi i to tak jak dwóch dzieciaków się biło, że jeden rzuca tam, nie wiem, a twoja mama, a nie, bo twoja mama, a nie, bo twoja mama milion i to tak wyglądało raczej. A była taka osoba, Karel Goldbaum, nie wiem czy kojarzycie, i on zrobił debunk, znaczy to... tych dwóch osób, bardzo ładny debunk, bo ich wypunktował, ale nie na zasadzie o, ja wiem wszystko, tylko rzeczywiście tam były takie argumenty, które jeszcze można było nawet rozważyć, przemyśleć jakiś ten, i to nie był taki krótki film jak Gargamel, 20 minut, tylko kurwa, to było półtorej godziny takiego dyskursu i w ogóle rozłożenia na czynniki pierwsze tych osób. I tam gościu po prostu pojechał jak po burej suce obu, bo po prostu im się należało. I tam nie czułem już tego ego, bo po prostu gościu wprost powiedział, jak to wszystko wygląda i jak po prostu według niego ta cała sytuacja tam oddziaływała. No, no, że to wszystko było po prostu ładnie ustawione. Gościu nawet pokazał, no, wszystko, całą historię. Polecam znaleźć ten film, bo on prawdopodobnie już nie jest na kanale Karela Goldbauma, ale na pewno gdzieś są kopie. To było za czasu, właśnie mówię, Wardenga kontra Gargamel. Można poszukać z dopiskiem Karel Goldbaum, także gdzieś to będzie. Jest naprawdę godny film zobaczenia. Tam to trochę też pokazuje, jak często dramy są ustawione, bo ta cała drama raczej, ona była ładnie ustawiona. To znaczy, oni rzeczywiście się bili, ale oni wiedzieli, że z tego coś złapią. I to było takie na siłę często.
0: No, słuchacze nasi są bardzo surowi. I tutaj mamy 13 łapek w dół i 10 w górę, czyli zdecydowanie audycja do dupy. To może, słuchaj, usunę się i może ktoś zadzwoni i jakoś podniesie poziom troszkę. Może się trafi nam taki jakiś debeściak, który zadzwoni i, wiesz, zapoda takie tematy, że ludzie, tak im się zaczną oczy błyszczeć, jak na anime, tak drgać oczy, to znaczy, że się oczy szklą, że łzy napływają do oczu i się wzruszą i odwołają te łapki w dół.
1: Nie, ja lubię łapki w dół, bardzo dobrze, bo jak ktoś daje łapki w dół, to znaczy, że jest zainteresowany tym. Osoby, które czegoś nie lubią, po prostu sobie pójdą. Jak ktoś daje łapkę w dół, to znaczy, że go wkurwiłem i go zmusiłem do tego, żeby coś jednak zrobił. Jak da w górę, to tak naprawdę też go wkurwiłem, ale przynajmniej się pośmiał ze mnie i powiedział, no, Gumball idiota, ale przynajmniej dam mu łapkę w górę, bo mi zrobił dzień. Także cokolwiek zrobią, czy dam w dół, czy w górę, to dla mnie jest z korzyścią, bo algorytmy YouTube'owe patrzą się raczej na sumę aktywności, a nie na poszczególne, czy w dół, czy w górę. Serio, to nie ma znaczenia, czy idzie w górę, czy w dół. Wręcz czasem YouTube woli nawet, żeby było coś takiego, że jest pomiędzy łapkami w dół, a w górę, bo wtedy znaczy, że film jest kontrowersyjny.
0: No tak, tak. No, już to myk, łapka. Jeszcze zawsze tak jest, że jak wspomnę o takim czymś, albo ktoś inny, to zaraz się uruchamia tutaj złośliwiec.
1: Ale niech się uruchamia.
0: To ja mu jeszcze dołożę, tak? Nie podobają się łapki w dół? To jeszcze jedna łapeczka w dół idzie. I myk, łapeczka w dół. I kto jest teraz mistrzem, szefem? Haha, ale im pokazałem. I jak ten, był taki film Walaszka, Hater, gdzie taki kosmita właśnie tak wpisuje takie hejterskie komentarze i tak się jara i pisze właśnie tam. I właśnie dlatego stary was rucha razem z kolegami, no a potem się okazuje, że to tak trochę z jego życia wzięte, bo przychodzi jego ojciec z kolegami, kamerę mają i tam i raz, dwa, trzy, no i tam on dlatego taki właśnie jest hejterski.
1: No ale spokojnie, dzisiaj bardzo króciutka audycja, taka wręcz obiadowa, bo prawdopodobnie tak za 20 minutek o 23 planowo zakończę, chyba że pojawi się jakiś specjalny gość, jakaś specjalna osoba, która, no, tak jak Krawiec powiedział, rozbudzi wyobraźnię, tak jak tancerka na róże, ale to...
0: O, taki etam na róże, na przykład taki ubrany w kostium księżniczki Jasminy z Alladyna i tak tańczący. No, to ja też czekam. No i dzięki za pogaduchy, także trzymaj się, Gumball.
1: Do widzenia, dobry wędrowcze. Do widzenia, trzymaj się.
0: O, cześć.
1: Cześć. Także to był Krawiec.
2: Aisaka Taiga, 3 złote. Nandaka moja Gatorina i Nande Maide Doushi Yosune. Wakaru Sorga Rabu no Hachimariteki na Etosetora Kamone. Krawiec najgorszy desu yone.
1: O, co ostatnie to popieram. To popieram. Dziękuję za donata wielkie. Dzięki. Aisaka Taiga. Domyślam się, kto wysłał tego donata, tak na 90%, ale nie zdradzę. Sekret. Sekret. No, ale dziękuję. Każde 3 złote jest ważne. A raczej złoty 50, ale dlatego, bo Tipli pobrało dużo kasy. Czemu tak dużo? Mnie bierze Tipli, co oni tacy wredni dzisiaj? No nic, także tak to wygląda. A tutaj tematy były właśnie tego Wardęgi. Ja tutaj mogłem trochę bardziej ten temat poruszyć, bo rzeczywiście pan Wardęga to na YouTubie robi Woogie Boogie i mi się to raczej nie podoba, ale dzisiaj YouTuberzy zrobią wszystko dla sławy. I nie ma raczej chyba już hamulców. Jest taki YouTuber na amerykańskim z polu, nazywa się Nikado Avocado. Gościu wpierdziela wszystko. Pokażę wam zdjęcie może jego. Właśnie mam tutaj zdjęcie gościa. Po prostu typ... nie wiem ile waży, w każdym wypadku... No... Już w tym momencie się nie mieści w żadnym krześle, a to wszystko dla wyświetleń. O, proszę bardzo. O, piękne zdjęcie. To prawie jak Major. Major. Majore. Majores. I proszę bardzo. Tak wygląda ten typo. Jego specjalnością jest to, że wpieprza wszystko. I dupą tańczy czasem, a czasem płacze. A, znaczy płacze to prawie cały czas, ktoś tam frytką w niego rzuci i on zaczyna płakać. Po czym zaczyna zwalać winę, że to wszystko jest wina tych, co oglądają, że to, że on jest gruby i spasły, to jest to, że inni oglądają to. I on będzie to robił, bo inni to oglądają, ale to jest twoja wina, bo oglądasz to i dajesz wyświetlenia. Ile lat ma Gargamel?
3: Powiem ci, nie wiem. Tak strzelałem z tym, także mogę się mylić. Co mi się tu popsuło? Zaraz, momencik. Co mi się tu... Przeje mi się wszystko. No widzicie, że tak tutaj prowadzący wie. Zaraz sprawdzimy, Gargamel. Gargamel, o jest starszy rzeczywiście. No, wygląda nam na osobę, która wcale nie jest młodsza intelektem. Ale może to moja, może to ja jestem głupszy, może to moja głupia perspektywa. Bo mówią, że osoba, która mówi, że ktoś jest głupszy, no to raczej ta osoba jest głupia. Więc nie będę tu mówił, że ktoś jest głupszy ode mnie. Ale obstawiam, tak chamsko powiem, że jednak gdzieś jego inteligencja, może nawet nie IQ, bo IQ może być wyższe jego, ale on po prostu, nie wiem, kurczę, coś w nim jest nie tak, może po prostu chłop jest właśnie wyżej ode mnie, ale tak wyżej, że on po prostu wie, że warto być głupim w internecie. No, są też tacy, którzy są dosłownie socjopatami i oni wykorzystują swoje możliwości do tego, żeby osiągnąć różne cele i w tym mogą też po prostu udawać głupich, bo niestety udawanie głupiego wymaga cholernego intelektu. To jest łatwiej być głupim po prostu, niż go udawać. O, można łatwo wpaść w pewien... w taki błąd, bo bycie głupim wcale nie polega na tym, że się mówi to ja tutaj będę, to raczej już jest tak, no nie, ale no kurde jest trudne. Kaczyński dzwoń, może Wikipedia kłamie, czasami tak jest, nie sądzę, że Wikipedia kłamie, on rzeczywiście jest starszy ode mnie. No tak patrzę się tutaj na łapeczki, 17 w górę, 19 w dół, dobrze. Dawajcie w dół, dawajcie w górę, którekolwiek dacie, ja powiem tak, jestem zadowolony, także no widzicie, ja jestem zadowolony z czegokolwiek, bo jest to aktywność, czyli ktoś się zainteresował audycją. Uwierzcie mi, pomagacie mi, a pomagacie bardzo, bo YouTube, to wam powiem, lubi jak dajecie łapki w dół też, bo to oznacza, że film tworzy kontrowersje. Jeśli nie słuchaliście wcześniejszych informacji w mediach albo innych tutaj portalach, to wam przypomnę, że Facebook na przykład targetuje takie informacje, które wzbudzają kontrowersje. Takie rzeczy, które wkurwiają ludzi po prostu, a niektórych zadowalają. Po to, żeby w komentarzach tworzyły się wojny, po to, żeby ludzie to lajkowali, po to, żeby to szerowali. Z różnych powodów. Tak dlatego na przykład nie chcę mówić, że Konfederacja jest zła, bo ja na przykład tam nie mam nic do nich. Ale powiedzmy, rozumiem problemy różnych osób z Konfederacją. Wiem, że oni potrafią mieć bardzo radykalne poglądy, które po prostu są komiczne, głupie. I dlatego na przykład oni na Twitterze tak bardzo są popularni, bo po prostu ludzie lubią krzyczeć na siebie, lubią nie lubić siebie, lubią po prostu wyzywać siebie. I dlatego tak, Konfederacja jest popularna. PiS to na przykład każdy nie lubi PiSu, więc to jest nudne. Nie, no, wyzwać PiS to jest nuda. To każdy będzie robił. Ale na przykład taką Konfederację, no to już nie jest nudne, bo są obrońcy Konfederacji i wtedy zaczyna się wojna. A wojna angażuje, prawda? I dlatego Twitter tak bardzo rozprzestrzenia Konfederację gdzieś na Twitterze, gdzieś tam na tych wszystkich rzeczach. To możecie zobaczyć, że często rzeczy, które tworzą takie wojenki, są popularne. Spójrzcie sobie przecież na filmy o dramach. No kurde, to jest tona wyświetleń. I dlatego gdzieś, gdzie właśnie te łapki będą tak pomiędzy, to już tworzy dla YouTube'a taką informację, że no, tutaj coś się dzieje. Warto zapromować ten film, bo będzie jeszcze więcej się działo. Także no, tutaj wam zdradzam sekrety. To też, żebyście się mieli na baczności, bo często tak portale chcą was wykorzystać. Na przykład widzicie portal Spider's Web, z którego ja nienawidzę, ale wiem, o co im chodzi. Chodzi mi o to, żebyście skomentowali, żebyście kliknęli w artykuł, żebyście zobaczyli. Oni tak was kuszą na przykład, że jesteście głupi, jak macie, nie wiem, tam z tego Androida, albo iPhone jest najlepszy, albo coś tam. I na przykład wkurwia was co, bo macie Androida i mówicie, to jak to on jest najgorszy? I oni chcą tego. I oni chcą, żebyście skomentowali, chcą, żebyście weszli, chcą, żebyście zrobili jakąś aktywność. No. Ajajajajaj. A teraz zrobiłem głuptaka, bo odłączyłem sobie słuchawki. No, widzicie, taki prowadzący pijany kabel sobie odłączył. Bardzo świetnie. Można powiedzieć, że kustosza bym za to nie dostał. O, i teraz działa, także wszystko naprawione. To już prawie na poziomie leżenia pod stołem i próbowania podłączania kabli. Jeszcze może nie tak źle, ale gdzieś już ten deseń. No, także powiem wam, bardzo piękna audycja, bardzo ciekawa. Że tak ciekawej audycji nie prowadziłem. No, w każdym wypadeczku 10 minutek macie, jeżeli nikt nie zadzwoni, jeżeli nie wiem, czy na donaty się skuszę, oj dzisiaj to nie, dzisiaj na donaty się nie kuszę, to nawet jakby ktoś stówę mi wrzucił, oj to nie przedłużę audycji, to ktoś musi zadzwonić, nie, to ewidentnie telefon, dzisiaj donaty dla mnie nie są priorytetem, dzisiaj nie głoduję. Ale i tak dziękuję, bo każdy donate wspomaga biednego studenta, który jest biedny i umiera na smutku i rozpaczy. Ja dałem łapkę w bok, a to się tak da? To jeszcze nie widziałem takich opcji. W ogóle powiedzcie mi, co was tak ogólnie interesuje w nocnym radiu? To jest dobre pytanie, na które ja nie mogę do dziś znaleźć odpowiedzi. Bo tak jak już nie mamy tematu, to ja zastanowię się nad tym, bo przecież
1: tak naprawdę nocny rady jest o wszystkim i o niczym. Krawiec na przykład często rozważa różne rzeczy takie spiskowe, ale z drugiej strony nie, bo on nie jest spiskowcem, ale ma otwarty umysł, prawda? Ktoś powie, że on nie ma otwartego umysłu, a ktoś powie, że za bardzo i że wierzy tam. I może właśnie te kontrowersje, to jest temat nocnego radia, że nie wcale te tematy takie, no ewentualnie alkohol, no jak ktoś zacznie mówić o alkoholu, tak jak teraz bym zaczął mówić o tym, że dobrze jest pić kustosza, albo na przykład, nie wiem, Jagermeister jest dobry, bo mi smakuje, to pewnie zaraz by się wyświetlenia podbiły, bo ludzie lubią alkohol i lubią kontrowersje, tak jak na przykład Dynamin by tu zadzwonił, chociaż nie zapraszałbym go dzisiaj, bo tragiczna, jak to się mówi, audycja. Gorszej to ja nie widziałem. Tylko upokorzenie byłoby. Raczej z jego strony, nie z mojej, bo dzwonić na taką audycję to jest upokorzenie dla niego. Dla mnie to jest prawie co druga audycja. Także ja już się nie muszę upokarzać, ja już się dawno upokorzyłem. Można tak powiedzieć. No, więc kontrowersje to jest coś, co napędza nocne radio, pomimo, że dużo osób ucieka od tego. Ja to rozumiem, bo kontrowersje niszczą ludzi. Ale są też kontrolowane kontrowersje. Coś, co działa często i nawet nie wiemy, kiedy to się dzieje, to są ludzie, którzy sobie ustawiają jakieś wojenki. Ojciec dyrektor. Rydzyk. A to, panie... A Rydzyku, to mi proszę nie wspominać nawet, nie lubię typa.
2: Srały muchacz. 3 złote. W nocnym radiu najbardziej interesuje mnie, kiedy to radio upadnie.
1: Mnie też, nie no. Dziękuję, srały muchacz, za godnego donata. Czy Jan Dynamin jest twoim mentorem radiowym Gumballu? Gdyby był... to bym wszystkich wyzywał. Nie. Ale lubię go za anime, bądźmy szczerzy. Tak, ja zawsze go wychwalam, po prostu lubię też jego taką żyletę. Rzadko się zdarza osoba, która ma dobrą żyletę i potrafi objechać kogoś. On mógłby mnie w pół zgiąć, tak myślę. Nie jestem jakiś super odporny na takie ataki, pewnie by mnie zgiął. Ale lubię osoby żylety. W ogóle słuchać osób żylet, które mają naprawdę mocne ataki, puncze, można tak powiedzieć, szybkie. I no mówię, anime. No, mnie przekona każda osoba, która ogląda anime. To wystarczy, że powie, a ja oglądam anime, to dla mnie już wystarczy. Nawet nie musi być jakaś specjalna osoba. Czasami krawiec powie coś o szkolnej... O! No co za problem powiedzieć coś o szkolnej 17? No ja też potrafię. Z 8 minut dzwonię, tylko na toalety pospacer. O, 8 minut, no dobrze, jeszcze poczeka.
2: Obserwator, 10 zł. Ble, ble, ble.
1: Ble, ble, ble, ble, ble, ble. A tutaj dzisiaj codzienne ble, ble, ble. Dziękuję, panie obserwatorze, za 10 zł. Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. To o, widzicie, powiedziałem szkolna i od razu donate przyszedł. To może zacznę śpiewać. Mario, ja przepraszam ciebie, Mario, Matko Boska, ja przepraszam. O, najlepsza rzecz, jaką zrobili kiedykolwiek na szkolnej, jak dali Kononowiczowi, Krzysztofowi, Krzyśkowi, dali mikrofon i zapuścili barkę gdzieś tam w tle, jakieś inne pioseneczki, i on tam zaczął śpiewać. Mają już takie, ja przepraszam, ja Mario. I zaczęli płakać. Zaraz to kurczę puszczę, nie, to jest świetne, to było fenomenalne. Przełóż baterię z pilota do budzika. Czekajcie. Zaraz to znajdziemy. O, jest, wszystko mamy.
4: Nie martw się. Nie martw, kurwa, komunę. Będziesz żył. Będziesz żył. Będziesz żył. Ja płaczę.
5: Odpychają.
4: Energia, kurwa, słoneczka, kurwa, nie martw, kurwa, to wszystko.
5: Ciebie. Jezu! Maryjo!
6: Jezu! Maryjo!
5: Przepraszam!
6: Przepraszam!
5: W ciebie! Przepraszam!
6: Przepraszam!
5: Ciebie różnie jak łotry wyczuję!
6: O Panie!
5: Przepraszam!
6: Przepraszam!

0: O, widzicie? Matka Boska za wasze grzechy zmarła. Oni tam mają nieźle w beretach namieszane. Matka Boska umarła za grzechy, a Jezus począł tego, Józefa.
1: A ten, co chce pragnąć mnie zniszczyć.
0: A, to pragnąć.
1: Ciebie zniszczyć, to precz z nim. Już, ja nie chcę go zniszczyć. Precz z nim. Już. Nie. Panie Boże, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Weź, spojrzałeś na ten świat i na moją duszę. Jestem puchną osobą. Nie. Panie Boże kochany.
0: Tak, tak. Nie, ja po prostu też uważam, że tam jest jakieś multiversum chrześcijańskie. Oni chyba są połączeni z jakimś innym wszechświatem. W ogóle Baranek Boży to już Duch Święty Walenty. Ten co chce mnie po... Ten co chce mnie pragnąć zniszczyć, tego Matka Boska podepta stópkami swymi. Co wpadają. Oj tak, Conan Major. Kurczę, to fikcja! To fikcja! To nieprawda! Nie. Zamknij dupę swoją. O tak, nie, Major tam, to była akcja, to dawno temu, bo ja szkolną, kurczę, tak okazjonalnie oglądam, pamiętam jak go złapali w lesie, to on tam jeszcze mówił, że to fikcja była. No Nitro i wali całkowicie, rozpuch wszedł, on tam mówi. Tam nawet chyba ten, Conan już zaczął mówić, żeby ten sobie szedł do lasu. Już w ogóle tam opcje były. Też jak Major gdzieś zniknął, to Conan był: Major, wróć! Wróć! Na ciebie czeka, Major, wróć! Conan to jest świetny aktor, powiem wam, bo on potrafi beczeć na zawołanie i zaraz tutaj przechodzi w tryb, tak, tu raz jest agresywny warmianin, tutaj atak, tu raz płacz, a tutaj właśnie filozofia, jak na przykład był na jakimś festynie, zapierdolił dzieciom ciastka, to widziałem w jakiś tam filmiku. Był na festynie, zapieprzył dzieciakom ciastka, jakiś z nim był redaktorek, to tam mówił, że no ale to tak nie ładnie, a Kono tam wywalongo, że on może, bo on płaci. Dziękuję bardzo. Wrzucił na jeden rok. No, to jest biznesmen, to jest chłop bystry, on wie jak się robi biznes. Tylko tam jakieś dzieciaki będą interesowały. To wsparcie trzeba dla takich ludzi jak on, bo przecież on to ten kraj prowadzi. Co takie dziecko zrobi? Przecież Kononowicz to jest przecież... O, tutaj widzę, przybył pan Krawiec po raz drugi, pan Kracy.
2: Ja słyszałem, Gambolku, Sisiolku, zasrany, zaśmierdzony, że tyś moje dobre imię szkalował na antenie radia podstępnego, nikczemnego, złodziejskiego, zasranego, zaśmierdzonego.
0: Zesrałeś się w gacie.
2: Ale ty wiedz, Gambolku, że ty będziesz wywąchany. Ja już się dowiedziałem kim ty jesteś, że ty mieszkasz w Białymstoku, ty mieszkasz za mostem.

0: Bostonem, tam gdzie właśnie ćpają, gdzie wstrzykują sobie marihuanę. Ja wszystko to już się dowiedziałem się. Ty będziesz rozjebany. Będziesz, ja będę stopami swoimi na twojej mordzie wstrętnej, zakłamanej, będę trzymał buta i ty nic nie zrobisz. Bo ty będziesz wtedy wiedział, że ty źle zrobiłeś. Że Pan Jezus się gniewa, że Matka Boska się gniewa. Trójca Święta, Matka Boska...
1: Zamknij tą dupę! Jezu, ja mógłbym o szkolnej mówić. Kurde, ja nie mam takiego farta co do cytatów, bo ja zawsze byłem tą osobą, która nigdy nie pamiętała, ale fakt faktem, kurde, można byłoby książkę napisać o szkolnej. To jest... Nie wiem, czemu jeszcze nikt nie napisał? Czy ktoś napisał książkę może o szkolnej? Słyszałeś?
0: No, jeszcze nie.
1: Kurde.
0: Nikt nie napisał, ale faktycznie no to jest jakieś zjawisko, bo wiesz, ludzie się trochę wstydzą tym, że się tym interesują, nie? Bo to jest, wiesz, no już takie... No, ale... Nie wiem, spotkałem bardzo wielu ludzi z różnych kręgów, bardzo różnych ludzi, którzy się tym interesowali.
1: No, szkolną. No tak, jaki ten świat jest, jacy ludzie są, jaki Kononowicz, ten spaślak. Tak to jest. Dobry wieczór. No właśnie, nie mogę rozmawiać, bo ponieważ muszę pokazać, żeby mi zablokowali mi numer, no była policja do domu, a ja będę jadł kanapkę. No, Major miał teksty, kurczę, jego praktycznie każdy ten, audycję, tak, jego nagrania można byłoby cytować. Jeszcze pamiętam, jak oglądałem ich tak na bieżąco, to było za technikum, to kojarzę filmy, gdzie Major nawet nic nie mówi, tylko po prostu zupkę miał jakąś i po prostu ja.
0: Ale on tak dalej robi, bo on, jego patentem jest nagrywanie filmów, gdzie on psznieje.
1: Pyszne jedzenie.
0: Są takie różne słowa, to jest cały słownik mowy bombaskiej na przykład, albo słownik jak to w Wilkowie się mówiło, bo Kononowicz oprócz tego, że ma te wszystkie swoje wady, to jest jeszcze mitomanem, ale takim kompletnym, że on zmyśla na poczekalniu po prostu, gdzie on to nie był, kogo to on nie zna. Jak on nie jest ważny, jak on przychodzi w ogóle, przychodzi tam w ogóle w Sejmie, go witają wszyscy, panie Krzyśku. A znaczy, to jest w ogóle dziwne zjawisko, bo faktycznie coś takiego jest, że z nim się strasznie cackają i policja, i różne urzędy.
1: No to prawda, ale w ogóle z Kononowiczem jest tak, że on ma strasznego farta. Przecież ja obstawiałem, że on już 2 lata temu gdzieś padnie, no sorry. On tyle tego mleka wali, on ma cukrzycę i on nadal żyje. Jak to jest w ogóle możliwe? Chłop nadal jest w formie, on miał wylew chyba, nie?
0: Nie miał. Był w szpitalu w związku z tą cukrzycą, jest schorowany, to już jest starszy człowiek właściwie.
1: Ale atak miał, nie? Na pewno. To chyba nie, był, nie? Nie? Przecież jak wywalił ile tego mleka, z 20 litrów chyba go wypił, nie? I przecież to tam potem w szpitalu był, to nie miał ataku potem?
0: Tam wystrzelił mu cukier, wiesz, pod niebiosa, ale on się trzyma, on jest...
1: Terminator.
0: Jakiś taki się bardzo mocno trzyma życia. To fajnie kontrastuje z jego tym takim męczeństwem, bo on chciałby być takim męczennikiem, świętym Krzysztofem. On siebie sam przyrównuje do świętego Krzysztofa. Jak go zabiorą na jakąś, jak się zapisze na jakąś wycieczkę, to wygłasza mowy w autokarze. Znaczy, tu się można w ogóle zastanowić, kim jest ten człowiek. I ja obserwując go już naprawdę wiele, wiele lat, bo dla mnie to jest jakiś tam fenomen YouTube'a, o wiele ciekawsza postać niż jakiś tam, nie wiem, DJ Sebix czy jakiś tam, wiesz, inny...
1: No nie, no, ale Magical był fajny, jak mu na przykład petardy do domu wrzucali i na przykład taka pamiętna audycja sylwestrowa, jak mu wrzucili petardę i praktycznie tam chyba, nie wiem, internet mu wypaliło. Wyglądało jakby granat mu wrzucili tam, o kurwa, tak kocha mówi i rozłącza ten. Ale to ten, no, za chwilę tutaj wrócimy, bo...
0: Ja przepraszam, przepraszam bardzo. Chciałem powiedzieć, że w końcu jakiś akuratny temat na waszej audycji napisał Maczer. Wspaniały Maczer. Właśnie to jest ten, co pieniążki dał.
1: O,
0: a nie, on nic nie dał.
1: A tego nie wiemy, bo...
0: Wypierdalaj, panie. Pan, kurwa, 50 zł za zdjęcie drewno.
1: Panie Maczer, pan tam laptopa miała być paczka.
0: Laptopa. Jest to lajczy, nie? Oni tak wszystko przekręcają. To też jest fajne, że właściwie o czym byś im nie powiedział, jakiego tematu byś im nie zapodał, to oni wszystko przekręcą. Tak? Ale to nie jest, to nie wynika z tego, że ktoś się umówił, no chyba, że ktoś tu wierzy w jakieś teorie spiskowe, że Kononowicz jest tak naprawdę super inteligentnym gościem, znakomitym aktorem, który po prostu przyjął taką rolę i kiedyś nam powie a kuku.
1: Tak, tak. Ja tu jeszcze szybko dokończę, że po prostu ja to chciałbym być jak Kononowicz, że ja nie idę do McDonalda kupić sobie hamburgera, ja po prostu idę kupić McDonalda. Całego od razu. A w międzyczasie dołączył do nas Etam. Dobry wieczór, Etamie, jak mija dzień?
2: No, witam. Bardzo mi zależało, żeby dzisiaj z tobą poprowadzić audycję, bo wiecie, słuchacze, my żeśmy dzisiaj z Gambolem z godzinę żeśmy konwertowali tutaj. Znaczy konwertowali, konwersowali.
0: Tak? Konwertowali JPG.
2: Tak, też tylko konwertowali. No jak konon przekręciłem trochę, no ale co zrobić. Dostosowuję się do poziomu tematu, jaki poruszacie. W każdym razie, no niestety jestem psem obłożony i tutaj po prostu nie ma zmiłuj, no niestety. I trzeba te 40 minut wieczorem się przejść. Tak więc mimo moich obietnic, że będę nadawał przynajmniej na swoim kanale raz w tygodniu, no w tym tygodniu chyba tego już nie spełnię, bo po prostu jestem tak wyczerpany po spacerach z Jagerem, bo mówiłeś tutaj o Jagermeisterze, no właśnie Jager jest pies od Jagermeistera, jednego z ulubionych alkoholi mojej córy.
1: Mojego też bardzo lubię.
2: Znaczy ja wiem, że on jest jakimś takim łosiem na zdjęciu, tyle wiem, a pić to chyba nigdy nie piłem tego alkoholu. Aczkolwiek ja generalnie w ogóle prawie nic nie piję, także no, ale wracając do kwestii tego całego uniwersum szkolne, ja oczywiście je znam bardzo pobieżnie, widziałem jak Kononowicz się gimnastykuje bez koszulki, co zresztą dosyć śmiesznie wygląda, zresztą podobnie jak ja bym się gimnastykował bez koszulki. I on mówi, że trzeba uprawiać sport, to był taki apel do młodzieży, grać w szachy, w karty, nie? No i robił takie półprzysiady.
0: On chciał też, przepraszam bardzo, zabronić komputerów dla młodzieży na przykład.
2: No ja pamiętam jego postulaty wyborcze, że jak będzie zostanie prezydentem, to policja będzie jeździła. Nie będzie narkomaństwa, nie będzie niczego, nie tak. To było fajne właśnie. I w tym swetrze tureckim, sam zresztą mam takie swetry, więc...
0: No więc to też ty. Ale ty już po raz kolejny jakby tutaj naprowadzasz mnie na to pytanie, które chciałbym zadać. czy nie czujesz się takim trochę Kononowiczem nocnego radia w pewnym
2: nie,
0: sensie?
2: Nie, ja mam swoje alter ego, które się nazywa Albandi, bo generalnie moje rodzinne życie, gdyby nie to, że nie mam domu, tylko mieszkanie, bardzo mocno i jedno dziecko, nie dwa, no to bardzo mocno przypomina właściwie ten sitcom z pierwszych sezonów. Może nie tych późniejszych, ale tych właśnie wcześniejszych sezonów. Bardzo mocno. Dlatego mi tak, ja tak bardzo lubię Bandiego, a moja kobieta jak słyszała Bandi, to ją masz tutaj ten, co to za głupota totalna i w ogóle, nie? No, szczególnie kiedy śpiewałem piosenkę o tata psychopata.
0: No tak, no ty bardziej Albandi, ale wiesz, to tak zaczepnie zadałem to pytanie trochę, bo mówiąc o tobie jako o Kononowiczu Nocnego Radia, mam na myśli po prostu osobę bardzo oryginalną, taką, która wiesz, zaskakuje ciągle nas. Jest też, słuchaj, no mówisz o tych cycach, że też byś mógł, wiesz, porównać swoje cyce z Kononowiczem. Też jesteś trochę taki niechluj. Też jesteś raczej kawalerem, nie? Teraz. Znaczy,
2: ja zawsze byłem kawalerem, ale teraz jestem już takim
0: mentalnym
2: już takim
0: kawalerem.
2: Całkowicie.
0: Tak, mentalnym kawalerem to może zawsze byłeś takim właśnie bandim. Wiesz, i o to mi chodzi, że nie przypisywałbym tobie tych złych cech Kononowicza, że on jest zawistny, że on jest, wiesz, głupi, bo nie pasujesz do tego, ale jesteś bardzo oryginałem takim, nie? Też jak Kononowicz trochę.
2: No i najgorzej, że ludzie mnie nie za bardzo akceptują w tej mojej oryginalności, jak coś więcej im o sobie powiem albo zaczynam jakiś temat poruszać. Na przykład dzisiaj panią sklepową, kierowniczkę, zacząłem w kierunku maseczek musztrować, bo ona się tam zaszczepiła, nie chcę, zaszczepiła, powiedzmy, że strzeliła do siebie dwa razy z fazera, o, to będzie chyba odpowiednie, te. Czyli wzięła szprycę. No i tam żeśmy dyskutowali na ten temat, bo to jest jedyny sklep już w tej chwili, do którego wchodzę, osiedlowy. No bo oni mnie wszyscy znają, ja je wszystkie znam, nie chcę tam konfliktu wywoływać, a jak sami wiecie, rozładowałem raz między mężczyznami ten konflikt, ale powiedziałem, że już od listopada nie będę, ponieważ dzisiaj rozpocząłem starania o przedłużenie takiego papierka, który jest terminowy niestety, i będę miał legalne zwolnienie. Tak na wszelki wypadek, żeby się nie szarpać tam z policją czy coś, po prostu legalne zwolnienie z noszenia tego kagańca tak zwanego. Mimo, że pamiętajcie jedną rzecz, że nawet jeżeli was by kiedyś się spytali o to policjanci, to oni również nie mają uprawnień do tego, żeby to w to zaglądać. Tylko wy oświadczacie i mają wam uwierzyć jako prawym obywatelom, jak to się ładnie mówi.
1: No, no.
2: A co do Kononowicza, jeszcze wracając na szybciutko, to powiem wam tak. Kononowicz, na przykład, ilu jest takich, nazwijmy to, takich skrajnych, bo to jest pewna forma skrajności w tak zwanym patostreamie, gdzie żyleta na Legii zaczyna skandować kilka tysięcy gardeł Krzysztof Kononowicz, Krzysztof Kononowicz, no. To przecież jest facet, który, no tak jak Arnold powiedział kiedyś w filmie Pumping Iron, że zawsze chciał być tak znany jak taka znana postać, która no, kiedyś żyła na świecie, a już nie żyje, no jak Jezus, nie? Że po prostu, żeby wszyscy go znali. No i wszyscy znają Arnolda praktycznie tam, może w jakichś wioskach, w Afryce, nie. No jak on jest taką osobą, którą chyba wszyscy znają w Polsce, nie? Taki wręcz jak Wałęsa, bym powiedział. Ikoniczny.
0: Nie, może trochę przesada, ale coś w tym jest.
1: Nie zgadzam się do końca. Moja nauczycielka od niemieckiego nie zna Kononowicza, ale to stara raszpla była, której nienawidziłem. I pod koniec technikum doprowadziłem ją do stanu depresyjnego, ale to nieważne. No. Ale tak, no rzeczywiście, Konon to jest fenomen w Polsce. W ogóle dla mnie to jest coś unikalnego, bo chyba nie ma takiej drugiej rzeczy. To jest tak... Wiecie, jak mieliście Big Brother kiedyś, to było super popularne, a dzisiaj takim Big Brotherem też szkolna praktycznie. To jest tyle rzeczy się tam dzieje. To już nie tylko Konon, przecież jest ten Meksikano, nie? Są jakieś inne osoby, kiedyś był jakiś Żulek tam obok niego, profesor kiedyś był taki, co o cukrze mówił, świętej pamięci tam jeszcze był... Kurczę, ten co umarł w lato ostatnie, nie pamiętam.
0: Jan Łoś.
1: Tak, Jan Borodo. Jego jeszcze... Kurczę, nie chcę się śmiać z tego. Ale nie.
0: Ale śmiejemy się, ale co za problem, że się śmiejemy? No od tego jest, żeby się śmiać, nie?
1: No tak. Nie. Ja raczej mówię, że tu jeszcze był jego... Ja wolałem jego brata... Czy to był jego starszy brat, czy młodszy?
0: Tak, jakiś, u nich tam były dziwne takie jakieś koligacje rodzinne, wiesz, i to nie wiadomo, kim był ten jego brat, ten taki z wąsem,
1: Colonel Sanders, tak, Colonel Sanders. Ja tam zawsze mówię, że to jest chyba reprezentant KFC w Polsce. Ja typa już po prostu jak widziałem, to mówię, o, przyszedł Colonel. A typo miał taką opcję, że on często był spokojny, ale odpalił się, to zaraz zaczął wyzywać.
0: Był bezdomny, to była osoba też ciekawa. Jan Łoś to jest człowiek, którego z jednej strony się posądza o to, że jego rodzina robi jakieś machloje z mieszkaniami. Nawet znajdziecie sobie taki reportaż TVN-u, czy innego Polsatu, że oni niby są takim klanem, który żeruje na przydzielaniu im jakichś darmowych mieszkań, potem te mieszkania, nie wiem, coś z nimi robią. Jakaś taka dziwna sprawa. No i w tej rodzinie jest właśnie Jan Łoś. Tyle, że Jan Łoś był raczej z boku trochę tego i się w to tak bardzo nie angażował. Żył sobie gdzieś tam w lesie, poszedł Kononowiczowi narąbać drewka, za co dostał. Oczywiście jak to u Kononowicza, dostał tam, Kononowicz mu otworzył ten puszkę szprotek łaskawie, bo i tak nie zasłużyłeś. Wiecie, on jest skąpy do granic, on jest skąpy, nie wiem, jak jakiś Sknerus McFudge z kreskówki, nie? Może właśnie to jest najciekawsze w tej postaci, że on jest jak z bajki, jak z kreskówki. Nie wyobrażamy sobie, że ktoś może tak kłamać, tak być taki chytry, taki powiedzmy, taki pazerny, a tu proszę, niespodzianka, mamy taką osobę na żywo, nie?
1: Oj, tak.
2: Ja myślałem kiedyś o tym, że właśnie po jakimś czasie może ktoś, kto jest tam troszeczkę biznesowo ogarnięty, dogada się tam i powstanie jakaś, nie wiem, gra planszowa albo komputerowa, albo na komórki właśnie szkolna na przykład, ale jeszcze, albo serial animowany na przykład, nie? Ale teraz sobie wyobraziłem taką rzecz, przypominając sobie, jakie programy są u nas najpopularniejsze. Chodzi mi o telewizję publiczną, czyli na przykład Jestem jaki jestem, z tym takim z ich troje, albo Rolnik szuka żony. I teraz wyobraźcie sobie takie Krzysztof szuka żony na przykład, taki ten, to Krzysztof cała Polska by oglądała po dzienniku telewizyjnym, aby w dobrym czasie dać. I by były dyskusje i kłótnie w autobusach między kobietami.
0: Myśleli o tym, żeby go wysłać, wiesz, do tego programu, tyle że w rezultacie to się jakoś rozmyło. Kononowicz być może miał też propozycję wystąpienia na Fame MMA. Nie wiadomo, czy to jest jego mitomania, czy nie, ale twierdzi, że był u niego Boxdel. No więc jeden z włodarzy Fame MMA, tyle że on już po prostu jest za stary trochę. No oczywiście wymarzona bitwa, która myślę mogłaby być walką wieczoru, to by był właśnie Conan kontra Major, nie?
1: Ojej, ale oni się chyba by nie pobili, bo raczej gdzieś za bardzo więzy są.
0: Rozpłakaliby się, nie?
1: No to tak, tak. Nie, w ogóle z Kononem byłby problem. Ja bym się bał, że Konon by w ogóle nie wiedział, jakie są reguły i to musiałby być taki kompletny freak fight i przygotowani od razu jakieś osoby, żeby rozdzielić, bo prawdopodobnie Konon zacząłby po jajach klepać albo jakieś inne rzeczy robić. No ja nie zdziwiłbym się.
0: To jest właśnie może w tym wszystkim najlepsze, że zupełnie nie wiemy, w jakim kierunku by to poszło. Czy nie przybrałoby wręcz kształtu takiego przedstawienia teatralnego, że wiesz, wychodzi Konon i mówi: rzucam ci, majorku, rękawice, bij, a ten tam, o, no, to ja tobie mógłbym z baniaka, o, jak ja w więzieniu, to o, z wersalki spadali, ale ja ciebie, bo ty jesteś mój ogółem przyjaciel. Słuchajcie, no kto wie, czy by to nie przybrało faktycznie takiej formy, bo oni są do tego zdolni, więc to jest akurat fajne, nie? Super fajne.
2: Znaczy na pewno by to przyciągnęło więcej ludzi niż się wydaje, jeżeli właśnie to, tak jak wczoraj właśnie mówiłem z tym klepaniem po twarzy, nie? To właśnie by było coś w tym rodzaju, bo mogłoby dojść na przykład, jeżeli Tyson był w stanie odgryźć kawałek ucha Holyfieldowi kiedyś w walce, no to może wyłgrzył zębów właśnie i ucho odgryzł całe.
1: O Jezu, Jezu, to mogłoby być nawet możliwe. Kurczę, ja bym się bał w ogóle walki z Kononem tylko ze względu prawnego, bo to naprawdę on mógłby krzywdę zrobić. On nie wydaje się człowiekiem, który... No przecież on w ogóle walczyć nie umie, ale to nieważne, on ma siłę. To znaczy... Silny też pewnie nie jest, ale ma masę, o tak może. I jakby się rzucił na kogoś, to przecież taki chłop zabić może, jeżeli tak, odpowiednio by...
0: No. Silny, tak.
1: Ja bym się bał go, to znaczy, wiesz, tam możesz go bardzo szybko staminę mu wyłączyć, on może się zmęczyć bardzo szybko, ale jak nie będziesz ganiał go, no to on może szybko zrobić krzywdę.
2: No bo tak, na czołowe zderzenie pójdzie, sprowadzi do parteru, przydusi i właściwie jest po walce.
1: No właśnie.
0: Krzysiek to jest rolnik. On jednak sporo czasu spędził na tam dźwiganiu, przenoszeniu. Ma krzepę. Myślę, że można właśnie to fajnie nazwać krzepą, nie? Krzepa. Ale to, co Gumball powiedział, szybko by go kondycha zniszczyła i zaraz jakby nie wpadł na pomysł, żeby stać w miejscu, trzymać gardę, walić jakieś tam wiatraki, weselniaki, nie? Ale tego by w ogóle nie było. Właśnie może to jest fajne w tym uniwersum, że skończyłoby się na rozmowie na ringu w stylu: o, ty twarożek zjadłeś, o, ty się nie zesrałeś, ty się nie zesrałeś. I słuchajcie, i pomyślcie, jakby... Ciekawi mnie, jakby reagowała publiczność na takie show.
1: A pytanie, czy Fame MMA są w ogóle jakieś reguły, jeśli chodzi o słownictwo? Nie, jeżeli zacząłby wyzywać swojego oponenta na ringu, to przypadkiem już nie jest, nie wiem, jakaś, nie wiem, może nie dyskwalifikacja, ale jakieś tam, wiesz, punkty ujemne, cokolwiek. No tam w ogóle żadnych systemów nie ma? Nie ma nic. Nic, czyli no. Mogą jechać po sobie jak chcą, jak po Borysuce.
2: Do mnie jest. Etam Konon ci F-kę podrywał, Łukasz pisze. No, on nie podrywał, tylko się oświadczył i pokazał stan posiadania. Taki no pokój pełen.
0: A to jest super temat, słuchajcie, super temat. Czy Ewa powinna wybrać Etama, czy Konona? No, Konon kusił na te mebelki, ale nie wiem, czy Etam nie ma ładniejszych mebelków na przykład.
2: No, z pewnością ładniejszych, aczkolwiek przyznam szczerze, że w pewnych częściach mieszkania, bo już troszeczkę to ogarnąłem, to było około 8 worków, takich 120-litrowych, ale nadal w pewnych miejscach mieszkania, szczególnie w okolicach córy pokoju, jest chyba większy bałagan niż u Konona.
1: Ja myślę tam, że gdybyś miał donaty na poziomie chociaż połowy tego, co ma Konon, a jesteś w stanie to zrobić. Ja w ogóle ja zawsze mówiłem, że ty masz potencjał, zresztą każdy to wie, kurde, co ja muszę mówić, no. Masz potencjał, jesteś leniwy, tak jak ja. Każdy nauczyciel mi to mówił w życiu i no, ty dałbyś radę pociągnąć swój kanał. Mógłbyś mieć te donate, mógłbyś mieć fajne rzeczy. No nie chce ci się, wiem o tym. Trochę też inne rzeczy się tam dzieją. Ale ty byś tam podbił, to kto wie, Ewa Lipka twoja mogłaby być.
2: Znaczy, jeśli chodzi o Ewę, to ja wam mówiłem, że to jest fajna laska w mokrych włosach. Bardzo fajnie wygląda. Wiek odpowiedni, ma temperament taki, przynajmniej na YouTubie, bo to przecież tylko się w okienku widzi, tak? Odpowiedni. Czy ja bym tam nie był na nie? Nie powiem od razu tak, ale na nie nie jestem. Ciekawy jestem, muszę się Ewki zapytać, jakie kotlety robi.
0: Czyli tak rozumiem, Etam, że widzisz w Ewie duży temperament i to cię tak kręci, żebyś...
2: Znaczy, ja mam takie dziwne podejście, tak jak mówiłem, że ja nie jestem dobrym wskaźnikiem dla innych potencjalnych adoratorów, bo mi się podoba tak między 60 a 80% kobiet, więc po prostu uważam, że dziewczyny generalnie są ładne. Natomiast jeśli chodzi o takie, jakby to powiedzieć... Nie, no bo się zaplączę teraz. Zgubiłem, że tak powiem, tą moją myśl przewodnią tutaj. No.
0: Dobra, to może sobie przypomnisz. Ja tylko wspomnę, że Ewa w sumie jest taką osobą, która była najbliżej tego uniwersum, bo ona wręcz dotykała Kononowicza. I tutaj nie mam na myśli, że tam go obmacywała, czy gdzieś tam ręka

0: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć tylko, że w dupie mam, tak ładnie powiem, w dupie. To, co sobie ktoś myśli na temat mojego połączenia się u czosnka przed chwilą, gdzie chciałem tylko powiedzieć chłopakom, żeby przestali plotkować jak stare baby w maglu albo pod kościołem na wsi. I to był tak głównie ten przekaz. A reszta, co tam kto sobie próbował jeszcze na tym ugrać, zagadać mnie, nastawić mnie tak, żebym zaczął może Zenona obgadywać czy coś, to już jest czyjaś sprawa bardziej. To, że ktoś to ocenia jako frajerstwo, zdradę, że się zeszmaciłem, że się przed nimi kajam, to jest kolejna odsłona tej samej płyty, jak dla mnie. W ogóle już mi wkurw przechodzi, nabieram znów jakiegoś takiego dystansu, nawet mi głupio trochę, że tak o Zenonie dzisiaj mówiłem, ulało się trochę, ale myślę, że trochę sobie zasłużył być może. I w dupsku mam wszystkich hejterów, naprawdę. Spływa to po mnie jak po kaczce. A jak ktoś... Najlepiej to proszę jeszcze to wymieszać z jakimś szantażykiem emocjonalnym, że zdradziłem społeczność, kurwa, że mnie teraz wszyscy będą mieli w dupie po tym, jak się zachowałem. Kurwa. Niektórzy to lubią sobie snuć. Nie wiem... Wiecie co, gdyby miał być taki świat, że się wszyscy ode mnie teraz odwrócą, bo zadzwoniłem do czosnka, co właściwie go zjebałem, aż mi się humor poprawił, bo już mnie denerwuje ten nic nie rozumiejący pan, co się do niego mówi. To jak mieliby się za to wszyscy ode mnie odwrócić, to tym lepiej, to niech się odwrócą, bo to będzie znaczyło, że to jest bez sensu wszystko wtedy. Bo kurwa do czosnka zadzwoniłem, frajer. Dla kogoś, kto może żyje w takim świecie więzienno jakimś tam, kultura więzienna, to owszem, w sumie tak.
1: No frajerze, co się pucujesz, kurwa? Co się pucujesz, no, kurwa, do takich, ten...
0: No, słuchajcie, ja do tych ludzi właściwie tak nic nie mam z grubsza. Bo oni mają swój świat, swoje tematy, swój flow, swój pomysł na to wszystko. Ja mam swój. Kurwa. A niektórzy by chcieli, żeby od razu mówić, który lepszy na przykład, nie? Jak to Kazik śpiewał. No i który lepszy? No. Lepszy jest który dzisiaj? Kto jest lepszy w ogóle? W ogóle dlaczego ciągle to ocenianie? Ja nie wiem, ja im chciałem... Też zaskoczyło mnie, że ten Piotr się... No nawet jest tutaj. W miarę spoko zachował. Jakby tak nie spodziewałem... Myślałem, że będzie napierdalał we mnie tylko, czy coś. A tu akurat nie. Ale być może jeszcze nie odsłuchał mojej dzisiejszej audycji wcześniejszej. Co mówiłem. Ale też to mam w dupsku. W dupsku mam. Wyjąć kija z tyłka, ludzie. Mi już przeszło, kurde, ale się dzisiaj wyżygałem, ale byłem zły, naprawdę, kurde. I kto się ma odwrócić, to proszę, niech się odwraca. Byle nie Ania i Czektul i Gumball i Tomisiu i Etam i jeszcze parę innych osób. Ci to nie, ci niech zostaną, niech się nie odwracają. Piotrze, nie obrażaj, że wiesz, co się stało, kto się jak zachował, co się tam wydarzyło, to się wydarzyło. Też mi się wydaje, że czasem z igły widły robimy. No, zadzwonił Zenon i Michał. Coś się takiego w sumie strasznego stało? Chyba nie. Mówiłem, oceniłem, że mi się to nie podobało, a do Michała nic.

0: nie mam. Z Zenonem, no wiadomo, jakie mam teraz stosunki. Też, nie wiem, to zawsze jest jakaś okazja, żeby pogadać o ludziach. Jak chcecie tak bardzo, to możecie mnie oceniać dalej, to nie jest taki problem. To nie jest tak, że się nie zgadzam, bo zarzuty Zenona i innych są trafne. Nie radzę sobie z wieloma sprawami. Nie umiem, kurwa, no. Dalej nie poszedłem do lekarza, przyznaję się. Być może faktycznie się nie przejmuję śmiercią, takimi rzeczami w jakiś sposób. Ale co z tego w ogóle? Co to kogo obchodzi w sumie tak z grubsza? Znaczy, ja rozumiem, że kogoś obchodzi. Fajnie. Są te, jak wy to mówicie, relacje międzyludzkie. Tak to się nazywało. Relacje międzyludzkie. Wiecie co, ja już nie będę dzwonił do Czosnka. Nawet tak ograniczam słuchanie, no bo to jest za dużo troszkę tych społecznościowych, ja chcę jakieś tematy. Ale dzisiaj się parę osób odezwało, trochę komentarzy było takich pokrzepiających. Ludzie, to nie jest o to, że ktoś nie znosi krytyki. Naprawdę, to nie jest takie proste i nie sprowadza się to tylko do tego. Czy coś piłem? Trochę whisky, ale niedużo. To nie chodzi o to, że ja nie wiem, jestem przewrażliwiony na swoim punkcie, że krytyki nie chcę. Chodzi tylko o to, że czasem jeden człowiek drugiego zamęczy po prostu na śmierć. W mało elegancki sposób, dorzucając coś jeszcze jakieś do prawdy, swoje jakieś opinie i przedstawiając je. Wiecie, taka trochę manipulacja, nie? O to mi chodzi. Że można jednocześnie posunąć się do manipulacji, mieć nie takie dobre intencje, jakby niektórzy mogli myśleć wcale, nie? Bo nie wiem, jak kogoś lubisz, szanujesz, to mu coś powiesz w miarę cywilizowany sposób, a nie tak, żeby mu, kurwa, spadły laczki, berecik, żeby zrobić sobie z niego pośmiewisko z kogoś, drwić sobie, nie? Wiecie, o co chodzi, proste sprawy. Ale mi szybko też przechodzi. Zenon, jak chce, może się obrazić na śmierć teraz, nie wiem. Może to i w sumie dobre by było w pewnym sensie, bo na przykład by mi odpuścił, tak? Bo nie sądzę, żeby był zdolny do tego, żeby na przykład... A może byłby zdolny w sumie? Przecież przez długi czas normalnie gadaliśmy znów na antenie o fajnych rzeczach, o, nie wiem, o grach, filmach, technologiach jakichś nowych, na różne tematy. Było bardzo, bardzo fajnie, spoko. Dzisiaj to Michał zauważył, jak gadałem z nim, nie? Że przecież przez długi czas było spoko. Gdzieś tam może podskórnie coś się działo, no ale to zawsze trochę lepiej niż jak i podskórnie, i publicznie, i tak dalej, nie? Nie wiem, strasznie dużo agresji w ogóle dzisiaj jest w ludziach i na świecie też, wszędzie. O tym by można porozmawiać. Taki nawet temat zaproponowałem już tak, żeby skończyć gadać o mnie, czy o Michale, o Zenonie, o Krawcu, a co wy tu chcecie, a dlaczego, a wy zazdrościcie nam. Bez sensu rozmowa w ogóle, nie? Rozmowa na poziomie pięciolatka. A można by pogadać, nie wiem, o ludzkich emocjach, o tym, co się wydarzyło. Telewizja jest przejmowana teraz siłą. Można by pogadać o tym, skąd i po co tyle agresji w sumie jest w ludziach. We mnie też jest dużo agresji. No to, Misiu, no to widzisz, gdzieś tam może się zgodzimy, że nie musi być tak całkiem prywatnie. Pewne tematy można wyłożyć, ale no też liczy się jednak, w jaki sposób to robisz trochę, nie? Też. Dzisiaj złamałem swoją zasadę. Jest w ogóle... Ja się nie tłumaczę, Adamie. Znaczy... Wiesz, no przed tobą może nie muszę się tłumaczyć z jakiegoś powodu, nie? A przed kimś muszę, a przed kimś, nie wiem, a ktoś inny ma to w dupie. Różnie to bywa. taki mały apel, żeby może dzisiaj nie było dymów tutaj na czacie, żeby nikt nikogo nie zaczepiał. Nie wiem, pokażmy, że potrafimy takie coś zrobić, nie? Nie zaczepiać nikogo, nie obrażać. Po co? Taki gdzieś tam pogląd się pojawił nie tak dawno temu, tutaj chyba na antenie, że Polacy nie potrafią rozmawiać trochę ze sobą. No, jedni lepiej potrafią, drudzy gorzej. No i kto potrafi gorzej? Z całym szacunkiem dla ludzi ze wsi. Ale wiecie, jak to jest na wsi, nie? Co mnie będziesz mi tu mówił, ty kurwa, ty kurwa, ty. No, to tak jest bardziej na wsi. W mieście też się może trafić taki, co zupełnie nie potrafi rozmawiać. A jak na przykład ktoś jest, nie wiem, jakimś profesorem. Popatrzcie, jacy profesorowie są zwykle dobrze wychowani, nie? I jak panują nad emocjami. Ja na przykład nie potrafię do końca panować nad emocjami. Dzisiaj wkurwiony byłem. Ewa Lipka też wkurwiona. Dzisiaj tam chwilę pogadaliśmy. Profesor Albert, imiennik słynnego innego naukowca wielkiego, Alberta, pisze, że też się nie poddawał właśnie i dlatego zbudował swój rydwan, swój wehikuł. I żeby się właśnie nigdy nie poddawać. O, teraz się śmieję z ludzi, którzy nie mieszkają w klatkach. Nie chcę absolutnie obrażać tam, kto ze wsi, to szanujmy się, ale tak jakoś jest, że na wsiach to prędzej będzie sytuacja, gdzie się pójdzie wyjaśniać jakąś sprawę ze sztachetą, na przykład w ręku, tak se imaginuję, nie? Chociaż to dzisiaj to chyba to już nie ma reguły. Dzisiaj to i w mieście pójdą tak wyjaśniać, nie? Ale mam właśnie takie wrażenie, że dzisiaj to wyjaśniamy wszystko z tymi sztachetami w łapach, niestety. Cześć, Aleksander.
1: No, siema.
0: Co tam?
1: Nic, wiesz co, tak załączyłem sobie przed chwilą tą audycję i pomyślałem sobie, że jesteś taki melancholijny jakiś, taki smutny, że rezonujesz troszeczkę z moim nastrojem i nawet jeśli nie powiem nic mądrego, to tak sobie zarezonuję razem z tobą.
0: Aha, posmucimy się razem, to se posiedzimy, powzdychamy sobie razem, powzdychamy tak. Sobie.
1: Moment, to jest moment, w którym mówisz, że życie jest ciężkie. Ja wtedy mówię, no, ciężkie. Nie, a tak zupełnie serio, to jestem ciekaw, co się stało, bo ja kompletnie nie nadążam za waszymi dramami i jestem troszeczkę ciekaw. Troszeczkę chciałem zapytać, o co chodzi? Skąd twój nastrój?
0: No, tak żeby już może nie męczyć tak walska, to tak w super skrócie, nie? Ci powiem, no, też nie chciałbym się tu teraz żalić, ale no, wyszło z tego, że po prostu ktoś mnie zbyt długo męczył, krytykował, opisywał, wyzywał, rękawice rzucał, podsumowywał, znowu krytykował i publicznie audycję nagrywał i w końcu mi się wkurw jakiś włączył, że ktoś mnie za bardzo naciska, chce wychować, wyciąga brudy, wypomina wszystko i stąd zniechęcenie. To się zbiegło też z takim hejtem, dezinformacją totalną na innym kanale. Na temat Nocnego Radia, na temat mój i z takimi różnymi rzeczami i dzisiaj powiedziałem, że zawieszam na jakiś czas nadawanie, chcę sobie odpocząć, no ale już w sumie przechodzi, no bez sensu była ta audycja w sumie.
1: No dobrze, tylko wiesz co, ja jestem nadal ciekaw, bo jakby ci to powiedzieć, nie mam pojęcia, o czym mówisz. I to nie chodzi o to, że ja teraz, wiesz, zaczynam pełnić rolę faktu, który będzie chciał najcieplejsze kawałeczki w ogóle dorzucić do swojej patelni, tylko po prostu jestem ciekaw. Nie wiem, o co chodzi. A jednocześnie jest mi przykro, bo słyszę, że jesteś faktycznie jakiś taki zniechęcony generalnie.
0: Nie, już przechodzi, wiesz co, tak brzmię może. Ale już jest trochę lepiej. No jest trochę takie, wiesz, wkurwienie lekkie, ale to nie ma o czym gadać. A tutaj pisze, że pytanko ma ktoś tam po drugiej stronie. Krawiec, jak cię niby ten Zenon ciśnie, miałeś z nim dramy, to dlaczego dalej z nim utrzymujesz kontakt? No bo wiesz, bo Zenon ma i zalety swoje i czasem jest bardzo spoko i też mu zawdzięczam co on nieco i tak dalej. I to tak ciężko, wiesz, no powiedzieć komuś, wiesz, coś mi tam się nie spodobało, wypierdalaj. Chociaż dzisiaj tak to zabrzmiało trochę, bo już miałem dość, ale to nie wiem, mam nadzieję, że między kumplami też może tak być czasem, że po prostu już ktoś nie wytrzyma i powie, weź się odpierdol, nie? I potem można jeszcze coś z tym zrobić, próbować, ale też nie wiem, czy Zenon będzie chciał, ja nie chcę nic tu też się przymilać teraz za bardzo, tylko tak opisuję, jak to wygląda, nie?
1: No, a czy ja mogę tak w imieniu osób, które nie mają pojęcia, o co chodzi, zapytać po prostu dyskretnie w miarę, co się stało?
0: No, przecież ci powiedziałem wcześniej.
1: Nadal nie wiem.
0: No to nie musisz wiedzieć. Pan wybaczy się, nie tłumaczy. No.
1: Nie, no dobra, okej. Okay.
0: Może jakiś rzucisz temacik, może co ciebie wkurwia u ludzi innych na przykład, albo co cię we mnie wkurwia, moja niesolidność, to, że jestem oszustem, co tam jeszcze, jakie tam jeszcze padły oskarżenia, oszust niesłowny, robiący sobie cholewę z gęby, czy jak to tam się mówi, no, złodziej, leń, menel, wiesz, długo można by wymieniać, ale wiesz, no pytanie, ktoś może mieć w sobie trochę tych cech, ale to nie znaczy od razu, że taki na maksa we wszystkim jest, nie? Że jest, na przykład, nie. Wiesz, jak zabiję chomika, to nie od razu trzeba mnie nazywać mordercą, nie? Na przykład. Albo jak ukradłem gumę w sklepie, można, ale niekoniecznie trzeba nazywać mnie złodziejem wstrętnym, najgorszym, nie? I tak dalej.
1: No dobrze. Ja się przyznam do tego, że kiedy byłem w olbrzymim kryzysie finansowym, to kiedyś chciałem ukraść z supermarketu żwirek dla kotów i to był naprawdę kryzys na zasadzie, jeśli nie kupię tego żwirku, no to troszkę będzie kicha. I tak wezwano policję i zostałem nazwany złodziejem, chociaż nie czułem się absolutnie, ponieważ generalnie dużo więcej pieniędzy, kiedy miałem te pieniądze, zainwestowałem w to, żeby pomagać zwierzątkom. I to zwierzątko, dla którego kupowałem, chciałem pożyczyć na chwilę ten żwirek, to było zwierzątko, które było mi wrzucone, zaopiekowane troszkę na siłę, po prostu chciałem, żeby przetrwał sobie u mnie, chociaż nie miał tak naprawdę u mnie konta, więc rozumiem, o co tobie chodzi, że można zaszufladkować człowieka bardzo płytko, patrząc na jego motywację, po prostu pełniąc swoje funkcje, tak?
0: No.
1: Zmęczyłem się.
0: Na jednym wdechu to było?
1: A tu chodzi o to, że teraz tak, z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia jakiego, chociaż jestem ekstremalnie ciekawy, ponieważ wbrew pozorom lubię plateczki. Nie mam pojęcia, co się stało, ale tobie przeszkadza to, że ktoś ciebie nazywa kimś, chociaż tak naprawdę nie spełniasz pełni wymogów tego, aby być tak ekstremalnie złym człowiekiem, jak o tobie mówią.
0: Mm-hmm. Mam kupę wad i przyznaję się, i przyznawałem się i przepraszałem i no, nie radzę sobie z różnymi rzeczami i kurde, ciężko coś z tym zrobić i tylko wiesz, czy trzeba ciągle na przykład komuś coś wypominać i gadać o nim i go zmieniać tam na siłę i coś. No ktoś ci powie, że na tym polega przyjaźń, tak? Że chcesz kogoś naprawić wbrew nawet jego woli i nawet robiąc mu...
1: To jest absolutna przyjaźń. To jest coś, co To jest absolutnie, sorry, no według mojego postrzegania, to w ogóle nie jest przyjaźń, tylko to jest zakładanie, że ja wiem lepiej od człowieka, który jest przede mną, który mnie uważa za przyjaciela, albo nie wiem, ja z jakiegoś powodu jego, chociaż uważam, że nie jest wystarczająco dobry, ponieważ potrzebuję, nie wiem, zaspokoić więcej moich potrzeb na zasadzie, okej, tu jest dobro, tu jest dobro, tu jest dobro, tu nie dorastasz, tu nie dorastasz, tu nie dorastasz, tu dociągnij, tu dociągnij, tu dociągnij, a wtedy będziemy content. Ja z tobą, ja ty i ja, po prostu przyjaciele. No nie na tym polega przyjaźń. Nikt nie jest doskonały. Przyjaźń polega raczej według mnie na tym, że widzimy się nawzajem, tak? Widzimy, gdzie masz wady i wspieramy się raczej. Na tym polega chyba przyjaźń.
0: No, bo ktoś może tak powiedzieć, jasne, ale wiesz, a ktoś inny powie, że a co, to nie będziesz starał się pomóc przyjacielowi, który się stacza na samo dno, bo to jest jego wybór, bo niektórzy tak stawiają sprawę. No, ale wiesz, ale są też sytuacje, że na przykład weź temu Menelowi daj na jabola, a nie praw mu morały, na przykład nie prowadź go do kościoła na siłę i tak dalej, tylko mu tak po prostu daj na jabola i zostaw go w spokoju, tak zwyczajnie, nie?
1: Ten Menel w tym jabolu zobaczy kurwa swoją Matkę Boską, no to jakby dużo lepiej dać mu na jabola, tak?
0: A gdzie jest rower za donaty, kłamco? W twoich majtkach. No, odpowiadam. W piwnicy stoi. A dałeś? A dałeś coś, panie Sialalajkum? A dałeś, że wypominasz? To też nieładny zwyczaj rozliczać cudze pieniądze, nie? Kto tam coś... To niech mają pretensje ci, co dali 10 zł. No.
1: Ej, ale serio, w ogóle o co poszło? Jeśli chcesz ze mną gadać o tym w tej chwili, bo jestem ciekaw, a jeśli nie, to ja mogę sobie odejść.
0: A nie wiem, czy mi się już chce nawet o tym gadać, w sumie ci powiem. No bo to tak wiesz, dzisiaj już o tym trochę było. I teraz to będzie takie męczenie Wacka i żalenie się jakieś takie dziwne, a...
1: Nie, żalenie. Ja chcę zrozumieć konstrukcję problemu, ponieważ ja się włączyłem, ja nie mam pojęcia. Ja wiem, że wy tam macie tam swoje ognisko, wokół którego tańcujecie sobie na swój rytm, albo nie swój. I ja po prostu jestem ciekaw, co się stało. No.
0: No nic takiego, wiesz. Czy nie zrobienie komuś logo oznacza staczanie się na dno? No w pewnym sensie tak, trochę tak. Trochę tak. Jak ktoś już nie jest w stanie czegoś zrobić z powodu dziwnych blokad jakichś, z powodu lenistwa, z powodu braku weny, niesłowności, odstawiania, jak się to nazywa? Prokrastynacja? Odkładanie na później ciągłe?
1: Prokrastynację, ja to dzisiaj nazwałem nawet w rozmowie ze swoją przyjaciółką prokrastynacja. Ze względu na to, że to jest jakby ja z góry zakładam, że będę prokrastynował, więc to jest prorocza prokrastynacja. Więc tak, no, wiem, o co ci chodzi.
0: No, to przeprosiłem Jacka, jest mi głupio. Ktoś inny zrobił, doktor Pajchiwo zrobił podobno logo. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Jacek ma pojawić się, no chyba, że coś się teraz znów pozmienia i Jacek powie, że z racji całego tego smrodu, który się narobił, to na przykład nie chce. Też tak może być. Ja już się ze wszystkim liczę, że to wszystko się może wydarzyć, no ale trzeba jakoś z tym żyć. I narkotyki się nazywa. To że narkotyki. No dobra, niech będzie, no. Nie wiem, a może nie można tak popatrzeć, że będę takim antyprzykładem, jak nie należy żyć. Uczcie się dzieci, bo wszyscy będą naśladować, oczywiście, tak to jest, zaraz będą naśladować, wiadomo, tak, bo wy jesteście małe dzieci i jak krawiec skacze na główkę, to wy też, no więc macie taką przestrogę dzieci, jak nie należy żyć pod każdym względem i to może być cenna lekcja w sumie, nie, dla kogoś.
1: Jeśli zrobisz z tego jakiś trend, to ja się podłączam i ja będę szydłem.
0: Trend. Może książkę. Jak nie należy żyć? Bo wszyscy piszą, jak żyć, nie? A ja napiszę, jak nie należy żyć na podstawie własnych doświadczeń. To by był hit.
1: Ale ja będę tak totalnie drugim skrzydłem, że jakby twoje skrzydło nie będzie nawet zahaczało minimalnie o moje. Także zapraszam.
0: Wiesław Paleta się pyta, czy ja mam bana, bo jestem taki śmieszny i dowcipny, a w ogóle nie czytasz moich komci. To było tak, że lepiej pośmiejmy się z Gieresia. To bardzo śmieszne było. Bardzo śmieszne też było, że przestańcie chłopakowi mówić, co ma robić, a czego nie. To boki zrywać. Co tu jeszcze śmiesznego napisał Wiesław? No same śmieszne rzeczy. To jest takie śmieszne jak piernięcie po mielońcu, panie Wiesławie. Z całym szacunkiem. No, także jak nie należy żyć?
1: Słuchaj, ja odruchowo chciałbym ci opowiedzieć o moim życiu, żeby poprawić ci nastrój. Ale chyba lepiej będzie z mojej strony, jeśli się wyłączę.
0: A czemu?
1: No bo to będzie już tak dołujące, że wszyscy odejdą albo po prostu przestaną wierzyć w moje istnienie. Chociaż czekaj, nikt nie wierzy w moje istnienie na ten czas.
0: To mówisz, że życie cię nie rozpieszczało?
1: O kurwa, stary.
0: Co ja nie przeżyłem? Gdzie ja kurwa nie byłem? Czego ja nie doświadczyłem, kurwa?
1: To mój rewolwer nie doświadczył. Nie, no tak. No. Ale wiesz, może być ciężko. Nie no, tak zupełnie serio, włączyłem się i pomyślałem sobie, że jesteś człowiekiem, który doświadcza bardzo trudnych chwili teraz.
0: No bez przesady też, wiesz.
1: Okay.
0: Też może to jest bez sensu takie, to co dzisiaj focha takiego zajebałem, po prostu brzydko mówiąc, zajebałem focha i głupio to wyszło. I teraz mam moralniaka. Zenona nie odebrałem nawet, co było trochę słabe, bo chyba to się nieczęsto zdarza, że kogoś nie odbieram. Nie wiem, może mi się wydawało, że coś mu udowodnię tym, że mu pokażę. Chciałem mu pokazać, dać mu pstryczka w nos raz.
1: Dobra, bo teraz odbywasz jakąś taką psychoterapię na żywo. Ale w sumie totalnie to rozumiem. Poczekaj. Miałem coś na myśli, mi uciekło, ponieważ koty się biją.
0: Koty się biją? No to może leć tam, ratuj sytuację.
1: I teraz patrz, czy ja mam to odebrać jako twoją sugestię, abym odszedł i po prostu pożegnał się, czy autentycznie przejąłeś się tym, że ktoś może stracić, nie wiem, nos?
0: No chyba to drugie, no bo ja nie wiem, co tam się dzieje, czy niebezpieczna sytuacja. Jak, no taki kot to jest zabójca.
1: Nie, oni... chciałbym czasem, ale to... To są tylko jakieś takie, wiesz, mgnięcie jakichś takich instynktów samobójczych, ale poza tym to nie, nie. Nie, oni mają swoje zwyczaje, oni mają swoje zapasy. No właśnie, teraz podbiega mapka i próbuje mi udowodnić, że życie jest piękne. Widzisz? Dobra, nie, mapka, nie.
0: No, wiecie, to niektórym tutaj młodszym stażem słuchaczom, w ogóle to ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi, czasami nie jest tak łatwo. Wzajemne jakieś relacje, to, co się działo na przestrzeni lat, jakieś zaprzeszłe rzeczy. Musi być ktoś naprawdę tutaj długo, żeby to wszystko ogarniać. I niektórzy tak podchodzą sobie do tego troszeczkę tak prosto, że no, się pokłócili chłopaki, dajcie se po razie i będzie dobrze, nie? No, na przykład tak, bo nie znają tak do końca. Ale to kurde, czemu w sumie wracać do tych tematów? Nie wiem, a może, nie wiem, sam. Tak wszedłem z partyzanta dzisiaj. Znowu, żeby powiedzieć, że chyba jednak zrobię Sylwestra.
2: 10 zł.
0: Czekaj.
2: Kto to kurwa jest Zenon? Nocne radio to krawiec. Przychodzę tu krawca słuchać, a nie wyrzygów ludzi nienormalnych. Olej to radio i załóż kanał komentary, bez żadnych telefonów.
0: No, tutaj taki dość regularny sponsor też. Dzięki, dzięki. Pisze, kto to jest kurwa Czosnek? Kto to jest kurwa Zenon? Nocne Radio to Krawiec. Nie no, nie piszcie tak. Nocne Radio to masa ludzi, którzy się tu przewinęli. Masa charakterów ciekawych na antenie. Bardzo ciekawych ludzi. A że ty przychodzisz sobie tutaj posłuchać akurat mnie, to spoko, miło, ale tak proszę tutaj nie tego, nie... Też uszanować, że są inni. No.

0: dzieje, nie? To nie jest takie częste, to co się u nas teraz dzieje. I tak, no, dzieje się, że taka próba, taka gra w szachy troszeczkę, nie? Prezydent wetuje ustawę, to my do likwidacji telewizję. A wy do likwidacji telewizję, to niezgodne z prawem i okupowanie. No, dawno się tak nie działo, trochę jak za przemian ustrojowych klimat cały czas.
1: Ale poczekaj, Krawiec, w ogóle chodzi mi o to w ogóle, jak ty to postrzegasz w ogóle, wiesz, z punktu widzenia tak naprawdę, jeśli chodzi o zastosowanie prawa, jeśli chodzi o to, żeby przejąć, władza została przejęta, tak, już dawno, dawno temu i to, że to wszystko zostało w ten sposób przedłużone, to była kwestia tego, że prezydent przedłużał jak mógł, wiedząc o tym, że to nie ma szans i tak dalej, i tak dalej. Jak postrzegasz z punktu widzenia, że nikt z nas nie jest, być może ktoś tam jest prawnikiem, ale ja nie jestem prawnikiem, ty nie jesteś prawnikiem, chociaż myślimy logicznie i przyjmujemy informacje prawdopodobnie i próbujemy je analizować.
0: W jaki sposób... No.
1: Inaczej, jak interpretujesz to, co się stało?
0: No, chyba raczej jestem po stronie nowej władzy bardziej, wiesz, i nie podoba mi się, że ta stara dorabia sobie ideologię wielką i szumne hasła bogoojczyźniane najlepiej dorabiają sobie do zwykłej takiej hamówy, że nie chcą oddać władzy, nie chcą oddać mediów, no bo wiesz, jak ktoś jest taki zakłamany, że tworzył totalną propagandę gorszą niż za PRL-u, a teraz robi z siebie, że to były prawdziwie wolne media... Każdy mógł, to jest obrzydliwe i każdy to widzi i po prostu są ci ludzie strasznie zakłamani, więc im nie ufam już, jak się zmienia władza, to powinni oddać klucze, oddać ręczniki, oddać piłki, zamknąć szafkę, przekręcić kluczyk, ukłonić się i dać szansę innym. Tym bardziej, że rządzili aż dwie kadencje, a wiesz, oni po prostu... się boją o swoje tyłki, że zostaną rozliczeni, ale trochę ich rozumiem, bo teraz już sam nie wiem, czy mogą liczyć na jakieś, co to z nimi zrobi ta nowa władza, nie? Jak daleko się posunie. Albo ich w ogóle nie rozliczy, jak twierdzą niektórzy, a może w drugą stronę, a może ich tak rozliczy, że dostaną jeszcze bardziej srogie kary, niż na to zasłużyli niektórzy i będzie trochę w myśl zasady, że niszczymy wszystko, co pisowskie dla zasady, bo to jest pisowskie, nie? Też może tak być. A ty jak uważasz?
1: Możesz mieć takie wrażenie, ale z tego, co ja widzę, to po prostu nie ma takiej opcji, żeby wbrew prawu w tym momencie odbyło się cokolwiek. Jeśli oni naruszyli prawo dokonując tak zwanej napaści w ich interpretacji na media, to tak naprawdę 8 lat temu została naruszona konstytucja. Już nie chce mi się wchodzić w ogóle w te wszystkie prawne bełkoty. Chodzi o to, że to był jedyny sposób, żeby tak naprawdę szybko zacząć stosować prawo, które istniało sprzed 8 lat. Czyli oni naruszyli konstytucję chociażby w momencie, kiedy uchwałą zmienili... Jezus, wybacz.
0: Jesteś?
1: Tak jest. Zawiesiłem się troszeczkę, przepraszam.
0: No taka pora, już w sumie trzecia w nocy, nie? Dzisiaj bardzo nietypowa pora. No...
1: Tak, tak, no substancja weszła. Wybacz. Chodzi o to...
0: Nie pytam o szczegóły, to osobista, nie. Intymna sprawa, myślę. Tutaj.
1: Jest dobrze w każdym razie.
0: Ale ważne, że jest dobrze, no. Nie no, cholera wie, co będzie z tą telewizją. Teraz, wiesz, coś tam, jakieś Trybunał Konstytucyjny może się będzie wypowiadał, co wiadomo, jak się wypowie. media te takie propisowskie w Polsce się zmobilizowały, różne

0: tam republiki, nie republiki. Nie wiem, jakie są inne w sumie uważane za pisowskie. Jakieś gazety polskie pewnie, Gazeta Polska, coś takiego. Radio Maryja, nie wiem, jak się odnosi, może te są tam... Te, kurde, no grubo. I to tak... Jak co, może nam zajdą następne lata teraz na taką na szamotaninę. Będą się ze sobą za łby brać tylko i mało robić, bo to tak w sumie prościej się brać za łby, wyzywać tam, przekrzykiwać, niż coś zrobić, nie? Konkretnego.
1: O Jezu, ja bym strasznie chciał zwerbalizować to wszystko, co widzę w tej chwili na podstawie tego, co mówisz. Chodzi o to, że tak, że prawdopodobnie z ich perspektywy byłoby to bardzo skuteczne i to jest to, czego chcą, aczkolwiek na podstawie obecnej struktury prawnej i tego, co stosują, i to bardzo w ogóle katorżniczo ci, którzy objęli władzę, nie ma takiej możliwości, żeby faktycznie się cofnąć, żeby przestać stosować prawo. To jest piękne.
0: Zostały wyemitowane takie jakieś specjalne wiadomości, tak jakby zrobione przez poprzednią ekipę. Zostało to opublikowane na dawnym Twitterze X. I takie jakby wiadomości, nie wiem, Radio Wolna Europa nadaje, nie? My tu w podziemiu na Steropianie, tam się skarżyli dziennikarze, że mieli straszny dzień, bo cały dzień pracowali, ale nie działały te nadajniki już powoli i oni nie wiedzieli, czy coś z tej ich pracy zostanie użyte, czy nie. I emocje, i stres, i tak to oni to fajnie wszystko opisują, tak jakby się jakiś kataklizm wydarzył, bomba atomowa spadła, ludzie wyszli na ulicę i rewolucja, a tak wiesz, nic się w sumie nie stało, no każdemu się zdarza, że popracuje i coś nie wyszło, coś musiał do domu iść wcześniej.
1: Zdarza, że po prostu rządzi, po czym przestaje rządzić, no, a oni nie potrafią przyjąć tego do wiadomości.
0: No i tak fajnie dramatyzują, nie? Wiesz, Jarek Kaczyński padł. Razem Jarek Kaczyński padł. Będą go nosić na drzwiach może. Oni tak nie czują, że siarę se robią trochę, nie? Bo wiesz, jak to jest po tej stronie sceny politycznej, że oni nie mają takiego wyczucia, że robią z siebie trochę błaznów, a może po prostu dla ich elektoratu ich zachowanie nie jest śmieszne, nie? Też tak może być.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to w ogóle, jak wiele osób stanęło za nimi. Jakie tłumy, jakie miliony, sorry, na razie setki tam, czy tam tysiące liczą, stanęły za obroną demokracji, wolnych mediów. Śledzisz?
0: Ale to mówisz sarkastycznie, że tak dużo ludzi, czy faktycznie dużo Polaków popiera PiS i uważa, że trzeba walczyć o wolne media? Jak to jest? Bo tak wiesz, nie śledzę za bardzo.
1: No dobrze, jeśli nie śledzisz, no to cały ten ruch oporu wynosi jakieś, nie wiem, no kilkanaście, kilkadziesiąt jednostek. No.
0: Czyli to jednak była ironia.
1: A jedno.
0: No właśnie, coś tak też mi się wydawało, że raczej nie mają w ludzie, jak się mówi, w ludzie, jak się, w ludu nie mają poparcia.
1: W ludzie jednostek kilka, powiedzmy. No tak, oni zaplanowali jakiś marsz w ogóle, jakiś straszny bunt na 11 stycznia. I to jest zorganizowane w ten sposób, jak Tusk na przykład organizował te swoje marsze. Nie? Najpierw tam był marsz iluś tam, później marsz miliona. Ja wziąłem udział w marszu miliona i autentycznie jakby odczułem, mimo tego, że ja zawsze byłem gdzieś tam obok polityki i starałem się obiektywnie zupełnie patrzeć na społeczne jakieś tam ruchy, to było autentyczne i to spowodowało, że zagłosowałem tak, jak zagłosowałem i teraz widzę w ogóle zupełnie wyraźnie, śledząc dość obsesyjnie, sprawy tak.
0: No jak? No jak?
1: Czekaj, bo
0: No
1: tutaj
0: skup
1: muszę.
0: się, no skup się.
1: W ogóle wyciąga mnie na chwilę, zaraz wrócę, poczekaj.
0: Dobra.
1: Nie, no chodzi o to, że.
0: Że co?
1: Że tak staram się patrzeć po prostu jak człowiek, którego siłą rzeczy targnęła jakaś taka chęć zrozumienia, co tak naprawdę jest powyżej, co tak naprawdę narzuca moją własną percepcję. Oczywiście, że to jest wszystko, co znacie. Oczywiście, że od lat to rozkminiacie. Chodzi o to, że dopiero tak naprawdę i troszeczkę ze wstydem to przyznaję, zacząłem rozkminiać tak naprawdę, co powoduje, że nasza percepcja jest ograniczona w taki, a nie inny sposób w danym momencie.
0: No
1: tak?
0: To ja już widzę, że filozof się włączył. Faktycznie coś tam weszło i wyższe są wibracje chyba, wysokie wibracje bardzo.
1: Coś tam wyższe, no.
0: Ogarnąłeś, nagle zrozumiałeś, że jesteś tylko pyłkiem na wielkim kutasie szatana. Nie, to bez sensu. Że jesteś jedynie...
1: Pyłkiem na kutasie szatana, to jeszcze nie by było. Nie by było. Nie byłoby najgorzej. Ale to nie jest jeszcze to. To nawet nie jest to.
0: Tak, to ciężko jest wytłumaczyć takie rzeczy, no. Dobra, słuchaj, to ty się tam relaksuj, fajny telefonik, ja będę tutaj jechał, może ktoś jeszcze zadzwoni, bo długo też nie będę siedział, pewnie, no, ale dzięki, że się odezwałeś, miło, bo dawno nie gadaliśmy też w sumie.
1: Pięknie się mnie pozbywasz. Nie, dobrze, ja to jakoś tam...
0: Jakoś to przeżyjesz, mówisz.
1: Żyję.
0: Nie załamuj się. Jutro też jest dzień i pojutrze.
1: Jest mi strasznie głupio w tej chwili, że to wszystko, te wszystkie mądrości, które w tej chwili mam w głowie i te wszystkie rzeczy, które ja widzę, nie jestem w stanie tego wszystkiego po prostu przekazać werbalnie, przekształcić po prostu w przekaz. Strasznie mi z tym źle.
0: Nie, no to wiesz, bo są rzeczy, co się bardziej je czuje z racji może tego, że nasz język nie jest tak precyzyjny może, nie? Też nie wiem.
1: Nie jest język. Więc tak, będę miał prawdopodobnie poczucie winy, jeśli sobie przypomnę, że wykonałem ten telefon dzisiaj. Mam nadzieję, że nikt mi tego nigdy nie przypomni i nie wypomni i nie wyciągnie znikąd.
0: Nie beduj się tam, nie łap beda. No, jest okej, okay wszystko.
1: Nie, w ogóle ja się czuję wspaniale. Ja po prostu przewiduję, że będzie źle.
0: No, źle to ja będę miał jutro, jak się do mnie jakaś fala niezadowolonych ludzi dobierze, że zhańbiłem nocne radio, że się zadaję z cfelami, że zdradziłem ludzi, którzy byli po mojej stronie, zdradziłem i poszedłem się łasić do kogoś tam. Na pewno będą takie komentarze, ale trudno, no tak musi być po prostu. Dobra, no.
1: Nie, bo ja chcę wiedzieć w ogóle, do kogo się łasisz, bo ja nie wiem, czy ja mogę dalej ciebie słuchać.
0: Do wszystkich, tam gdzie pieniądze są i lajki. Nie wiem, do kogo, do różnych. No.
1: Ale to czekaj, kogo w tym momencie hejtujesz?
0: Nikogo.
1: Ale kogo, nie wiem, tłamsisz glanem?
0: Nikogo.
1: Czyli tam, czekaj, bo...
0: Siebie samego, no, albo coś, nie wiem.
1: No bo ty wpadasz teraz w jakąś czeluść samounicestwienia.
0: Ty, a zauważyłeś, że... Bo jest jakiś antyprezes. Mi się bardzo ta nazwa podoba. Antyprezes. Czyli taki samo... Anty to znaczy przeciw też, albo jakiś właśnie zamiast. Też jest takie tłumaczenie. I taki antyprezes. No.
1: Ale telewizji. Gdzie jest?
0: TVP, samozwańczy antyprezes, to może też będzie antyprezydent. Będzie prezydent i antyprezydent. Będzie dwóch rządziło. Premier i antypremier. Rząd i antyrząd. I takie to będzie ewenement na skalę światową. Wszyscy będą przyglądali, co to w tej Polsce się dzieje. Mają dwa rządy i dwóch prezydentów. No.
1: Rząd, Żaden ewenement. To już w ogóle nie wiem, czy słuchasz pewnych rzeczy. W każdym razie ktoś, człowiek, który był agentem na kierunku rosyjskim, którego z Rosji wydalili, mimo tego, że już dowiedzieli się o tym, że jest właśnie agentem na kierunku rosyjskim, co się podobno nie zdarza, ponieważ kiedy już kogoś namierzą, to go pozostawiają na terytorium, tylko wydalają tych agentów, którzy są rzeczywiście w jakiś sposób no, nieprzyjaźni i mają zbyt dużo wiedzy, zbyt dużo umiejętności, żeby móc mimo wiedzy zadziałać. Więc ten właśnie człowiek udzielił wywiadu niedawno. O czym to my rozmawialiśmy przed chwilą? Poczekaj, bo ja mam tutaj w ogóle za dużo
0: myśli w głowie.
1: Nie. Ja za dużo rzeczy w tym momencie wizualizuję, które nie są związane z tematem. Wróć. Przypomnij mi, proszę.
0: Obiecuję, że... No wiesz, no ogólnie troszeczkę bajerka ci siadła, można powiedzieć, pod wpływem czegoś tam. Troszeczkę i tak ciężko, ja rozumiem, to nie jest nic, tu żaden zarzut, jest taka pora, tutaj wiesz, się tam relaksujesz. To może słuchaj, to może tego, będę tutaj, może jeszcze ktoś zadzwoni, a się wstydzi, jak ty jesteś na antenie. A jakbyś miał ochotę, to zapraszam, czy później, czy do następnej audycji, to sobie jeszcze pogadamy.
1: No. Przepraszam w ogóle, tak.
0: Nie, wszystko jest git. No. Wszystko git, no. Dobra, no to trzymaj się, Aleksander. Do następnego. Hej, hej.
1: Szanowny.
0: No, antyprezes. No, kiełbie, wełbie to się zwłaszcza bierze, jak ktoś nadużywa, tak jak ja na przykład. Była tutaj wcześniej obawa, że może dojdzie do jakiejś wojny domowej. No. Może być, jak Tusku zacznie może nie spełniać obietnic, że nie cofnie tam 500 plusów i różnych rzeczy. No, Polak się może wtedy wkurwić. Albo jak, nie wiem, ceny całkiem zwariują, czy coś. Ludzie... Spoko, że trochę ludzi się zjawiło. Nawet się nie spodziewałem o 3 w nocy, że będzie koło 60 osób. To jest spoko. Nie wiem, żałuję tych audycji, co nagrałem. Muszę je skasować. Wiesz dlaczego więc PiSu jest... Wiec PiSu. Wiec PiSu. Jakie piękne słowa. Jest 11 stycznia, bo w tym dniu zbiera się 11 Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN, żeby stwierdzić ważność wyborów. Jest to ostatnia furtka dla PiSu, żeby zakwestionować je. Czyli to Misiu tu przewiduje, że jednak takie są właśnie plany PiSu, że tak zwyczajnie, po chłopsku, po prostu zabarykadować się, znaczy rozwalić te wybory, no. Prawo prawem, ale racja musi być po naszej stronie. Pozdrawiam serdecznie tych, co są po mojej stronie i niewiele mniej serdecznie tych, co są też przeciwko. Bo też jest trochę takich osób w sumie. Tak się dzisiaj po prostu zastanawiałem. Stąd też to wejście... Sorry, że wracam do tego, ale że no, trochę racji w tym jest, że powinienem się chyba godzić na wszelką krytykę, jechanie jako osoba publiczna. No, można, ktoś może tak uważać, no, w sumie. No, ale też to Nie wiem. No bo po Michaelu Jacksonie można było jechać ile się chce, na przykład. Nie wiem. A po mnie? Ja też jestem trochę taki Michael.
2: No namę. 10 zł. Au! Cześć, krawiec. Pozostaje anonimowy przez osoby takie jak Zenon. Uważam, że jest on stalkerem. Nie pozwól mu zniszczyć twoją pasję.
0: No troszkę mi się głupio czyta teraz takie nieprzychylne Zenonowi komentarze, bo wiecie, bo tak jakby napędzał się czuje ten hejt teraz przeciwko niemu, nie? Co mówię, słuchajcie, nie ma co się na człowieku też wyżywać w sumie, on... Nie wiem, można od biedy powiedzieć, że takie jego zbójeckie prawo mówić co uważa se na temat dowolnej tu osoby, no ale troszeczkę moim zdaniem przegina po prostu i tyle. No ale widzicie, tutaj no-name pisze, że przez takie osoby jak Zenon pozostaje anonimowy. Ale jak to rozumieć, że obawiasz się na przykład, że zadzwonisz, coś powiesz i zadzwoni Zenon i powie tam coś w jego stylu, trochę tam, nie wiem, jak to sparodiować. No jakoś tam cię podsumuje, nie? Że ćwierćgłówek, albo że głupi jesteś strasznie, ale nie przejmuj się, bo może na przykład jesteś ładny, ale to zostawmy. I jak cię tak naobraża, to potem dopiero przejdzie do meritum. Ty się wkurzysz i rozwrzeszczysz. Dlaczego, kurwa, co ty, gdzie ci, kurwa, ty... A on, o, tu, chamstwo. Widać, że brak kultury. No takie sprytne, nie? Na dzień dobry kogoś zdenerwować, naobrażać, potem przejść na taki ton bardzo dżentelmeński, grzeczny, a ten drugi już się wkurzył i tam się miota, a ty mówisz spokojnie. Rozmawiajmy jak cywilizowani ludzie. A teraz pozwolę sobie wypunktować wszystkie debilizmy, które wymieniłeś, choć nie wiem, czy starczy czasu. Krawiec, ile mamy? 2 godziny. No, to nie wiem, czy zdążę. No, i tak... Nie wiem, z tego powodu pozostajesz anonimowy? Nie wiem. Aha, no bo tu jest, że stalkerem, czyli boisz się, że wystalkuje. No, o to chodzi. Nie zrozumiałem na początku. Chyba o to. No wychodzi na to, że trochę jest. No. Pozwól przez... No. Bo ule się nie kreskule. John na antenie. John, witam, John.
3: No cześć, cześć, krawiec.
0: Cześć, Johnie.
3: Nie przejmuj się niczym. Ja się odniosę do TVP.
0: O.
3: Mam pytanie do ciebie. Czy się odbędzie ten Sylwester Marzeń w Zakopanem?
0: Oj, chyba słuchasz na YouTubie też.
3: O, poczekaj, czekaj, już.
0: Wyłączyć, proszę, spokojnie.
3: Już wyłączam. Nie powinno mnie być. Okej.
0: Okay. Wyłączam. Tak?
3: Wyłączam. Żeby nie było.
0: A ja mam swoją własną gramatykę i co, kurwa? I ortografię i co?
3: No nikt by nie zabronił mówić jak sobie chce, tak? Czy nie?
0: Jest demokracja, jest wolność słowa.
3: A
0: co?
3: Ja, no. Zamknęli TVP, jest demokracja. Można. Tak się odnoszę do tego, wiesz, Sylwestra w Zakopanem dziś odbędzie, czy nie, moim zdaniem. Ten Sylwester marzeń miał być, TV Pisiory to zorganizowały. No nie wiem, jak myślisz?
0: Cholera wie. Wiesz co, widziałem, że ma być jakiś Sylwester z dwójką, gdzie oczywiście tam Edyta Górniak, Zenek Martyniuk, no ciągle ci sami.
3: Marla Rodowicz.
0: No wiesz, nie dadzą szansy nikomu nowemu, no absolutnie, muszą być ciągle ci sami. No i, ale jest też jakaś impreza chyba alternatywna, która się nazywała jakoś tak, że nie przychodźcie na Sylwestra, coś takiego i tam mają być już jakieś takie, wiesz, gwiazdy... No, takie normalniejsze, takie, że może sami byśmy poszli, bo na Marylkę to nie wiem. Poszedłbyś na Marylkę na przykład, czy nie?
3: Sorry, to nie moje klimaty, także nie wiem. A ty?
0: A na Zenka byś poszedł, czy też nie twoje klimaty?
3: Wiesz, co ci powiem? Poszedłbym.
0: A, o widzisz.
3: Ale musieliby mi dopłacić, także wiesz.
0: Aha, w ten sposób.
3: No, tak to jest. A nie, no, ale ogólnie wiesz, o to chodzi, tylko że nie wiem, czy to rozumiesz, bo przed tym Sylwestrem chyba, nie wiem, to jest moje rozumienie, chyba tam poszły jakieś tam kontrakty, wiesz, tam wiesz, wszystko zapłacone, wszystko będzie dobrze i nagle no popis się wpierniczył, popisie i zrobili swoją rezolucję w tym TVP i teraz nie wiem, czy to będą im, w ogóle nie mam na tym pojęcia, wiesz, jak to zadziała, wiesz.
0: Też się niestety trochę nie śledziłem i wiesz, jest trochę też brak informacji po prostu. Się nie jestem przygotowany, żeby coś wam tutaj więcej powiedzieć. Wiem mniej niż wy. No. Nie wiem, co to będzie. Dopiero się zaznajomię z tematem i coś będą jakieś komentarze. Na pewno Sylwester Marzeń myślę, że jednak się odbędzie w Nocnym Radio wbrew deklaracjom wcześniejszym, że nie będę nic robił, to jednak coś zrobię. No. Widzicie, nawet tu nie potrafię słowa dotrzymać. Zenon by tak to podsumował. No, nie trzeba się było bać, że Krawiec nie zrobi. Jak powiedział, że nie zrobi, to wiadomo, że nie dotrzyma słowa i zrobi. No,
3: no. No i bardzo dobrze, no, też, bo jak to bywało w wojsku, ciągłość dowodzenia jest... Jak to mówią, ciągłość dowodzenia jest zmianą ciągłą braku decyzji, tak czy nie? Raz mówisz tak, a potem odwrotnie, wiesz. Nie wiem, czy to zrozumiałeś, czy nie.
0: I tak, i nie.
3: A, okej, okay, że...
0: Zrozumiałem...
3: Ciągłość dowodzenia polega na ciągłym zmianie decyzji, o. Dokładnie tak, o. Teraz ci powiem.
0: Co ty, jakiś wojskowy?
3: Byłem kiedyś tam, ale to stary jestem. Wzięli mnie na ostatnim poborze, także jeszcze się załapałem.
0: I posiadasz wiedzę wojskową jakąś?
3: Żadną. Tylko byłem zwykłym tym, poborowym.
0: A potrafiłbyś, a potrafiłbyś komuś wrogowi oczywiście rozwalić łeb saperką na przykład?
3: Tak, oczywiście. O. Krok do przodu, uderzenie, wiesz, 45 stopni, saperka otwiera ci się, musisz ją troszkę odblokować, wiesz, tutaj na rączce, cyk, ona ci się sama otwiera i jeb. Zawsze musi być saperka odblokowana, nie musi mieć jej zablokowanej na śrubie, że ona zawsze musi się otworzyć, wiesz. Krok do przodu i kucia, pa, puch. I gość, kurde, leży.
0: No widzicie, czyli posiada kolega wiedzę i potrafiłby, nic szczególnie skomplikowanego. Otwierasz saperkę, wyciągasz krok do przodu, 45 stopni, zadajesz cios, cofnięcie, odzyskanie sprzętu wojskowego z głowy wroga.
2: Przepraszam, donajcik. Na temat swojego oponenta. Używa również argumentu ad personam w dyskusji, atakując na przykład Etama.
0: No też mi się to no name nie podobało, właśnie te ataki na Etama. No za dużo tego było. Też chłopa tak trochę zamęczyli. On w sumie tak jakby zrezygnował z nadawania, bo się zniechęcił też z tymi opiniami takimi. I też takie... I Zenon się dalej tego Etama czepia, że on żyje tak jak żyje, że w ogóle jak on może tak żyć i dlaczego on tak ma, a nie inaczej. No kurde, no tak ma, tak se żyje, tak se wybrał, trochę jego wybór. Uszanujmy też czasami cudzą wolę, jaka by ona nie była na przykład, nie? Co myślisz?
3: No to właśnie, no ja myślę na ten temat, że każdy jest sobą i tego nie zmienimy. No to po co to komentować, kto kim jest? No ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. No, każdy może, nawet ktoś może, nawet mój sąsiad sobie chodzi w stringach po polu, no i co on to komentował, niech za kurwa chodzi, to jest jego problem, tak czy nie? Ktoś tam ma inne zainteresowania, ten ma inne zainteresowania, ten... Jakby wszyscy byli tacy sami, to świat byłby smutny według mnie. Nie wiem, jak ty, Karol, uważasz. Trzeba być różnorodnym, wiesz, każdy jest sobą i każdy odbiera świat jak go widzi, no nie wiem, no. To jest moja opinia prywatna.
0: No ale to wiesz, to wszystko się trochę zmienia, jak ktoś ci powie, że on się troszczy na przykład albo coś.
3: Ale że... Aha, że ktoś się troszczy?
0: No bo wiesz, bo ktoś uważa, że ja się staczam, ale można mi pomóc jeszcze i zrobić ze mnie człowieka. I dlatego to wszystko, to co byś komuś takiemu powiedział.
3: Wiesz, to pocałuj się w dupę, to nie twój problem, tylko mój. A poza tym, jak ty widzisz, że ja się staczam na przykład, to się nie patrz, odpierdol się ode mnie i idź w drugą stronę, znajdź co innego debila, czy tam kogoś, że i może jemu, kurwa, ode mnie się odpierdol za przeproszenie.
0: A słuchaj, a może ktoś taki powinien się zrealizować na przykład w pomocy społecznej? I świetnie by się zrealizował, by się czuł i pomagałby ludziom, którzy... Jest dużo większa szansa, że się im pomoże, wiesz, że coś zdziałasz, masz na to jakieś jeszcze środki.
3: Wiesz, u nas jest taki problem, że na przykład taki człowiek by był dobry, jest plaga szczurów, nie? Czyli nie ciut, gdzie mieszkam, tylko w poprzednim mieście, gdzie mieszkałem, to w takiej realizacji może by się zrealizował, wiesz. Ty, to gość ma kompleksy, bo mam dużo szczurów gdzieś tam tego i wtedy może by te szczury by łapał, wiesz. Ja tego inaczej nie mogę skomentować. Rozumiesz, o co chodzi, czy nie?
0: No, chyba tak.
3: No, bo to właśnie, bo ludzie szukają... To jest moja opinia wewnętrzna, że ludzie szukają tego... Może to inaczej powiem. To jest moja opinia, że może ludzie szukają, mają błędy w sobie, których nie widzą i chcą na siłę komuś je narzucać. Trzeba zacząć od siebie, żeby później, kurde, komuś coś mówić. Nie wiem. I oni może mają kompleksy w sobie, są tacy zakompleksieni, że muszą to wyrzucać dla innych.
0: Nie no, akurat wiesz, w przypadku tutaj Zenona, to nie ma co. To akurat on jest ogarniętym człowiekiem życiowo i żyje se spoko, wiesz, pracuje, rodzina, tak dalej. Też już niektórzy tam gdzieś tam zaczęli wymyślać na temat Zenona, że on ma dwójkę dzieci, szklarnię, na wsi mieszka i zakompleksiony jest, bo z tej wsi nie może wyjechać. No takie wymysły, zupełne legendy na czyjś temat. To też ciekawe zjawisko, nie, że ktoś, o kim jest aktualnie mowa, kto jest gdzieś tam na tapecie, to ludzie, prosty lud, zaczyna niestworzone historie sobie opowiadać na temat tego człowieka.
3: Sorry, może... Przepraszam, może tak być, a może w drugą stronę, że gość może mieć rozwojenie jazdy, schizofrenię, że wiesz, wychodzi na zewnątrz, chodzi do pracy, jest ok, a wchodzi na komputer, staje się kimś innym, wiesz. No to tak to też nie możemy zbadać.
0: Ja na pewno już, ja się postaram nie wyzłośliwiać na temat Zenona. Co powiedziałem, no, to powiedziałem.
2: 10 zł.
0: Czekaj, przepraszam, donajcik.
2: Prostą jest prywatna rozmowa i czas poświęcony takiej osobie jak Etam, a nie ataki w publicznej audycji.
0: No, zgoda, no właśnie mniej dobrze to wygląda, jak się coś robi publicznie i kogoś jeszcze tak troszkę szydząc sobie może z kogoś, niż jak się zrobi na priwa, nie? Pogada z kimś, ale... Zenon akurat gadał ze mną też wiele razy na priwa, no to akurat i na priwa, i publicznie. Ale on ma takie swoje dziwne zasady, że on sobie na przykład włącza jakiś swój własny tryb, że od teraz cię będę traktował zero-jedynkowo, to całkowicie zmienia moje podejście do ciebie w tym momencie i wiesz, i coś tam jakąś akcję sobie wymyśla swoją. Ale co to kogo obchodzi, jakaś twoja akcja, że ty tam coś przełączasz, włączasz. To takie dziwne trochę. Ale dobra, kurwa, po co ja
3: nie
0: zaczepiam?
3: W ogóle ja gościa nie. No. No nie zaczepiaj ludzi, których tutaj nie ma przy nas, nie? Także wiesz,
0: Masz rację.
3: To jest bez sensu temat. To jest mój temat. No. Wrócimy na ten TVP Info, także wiesz, no z tego często co słyszałem, że no, ma być jakaś rewolucja, tak? Że tam w styczniu mają się spotkać, któregoś tam mają robić jakieś, wiesz, te pisiory mają jakieś, zwolennicy PiSu. Jakąś tam demonstrację, tak? Przed TVP. Nie słyszałeś o tym?
0: Słyszę coś tam. No. To...
3: Ale okej, teraz też o TVP, tylko teraz może ten sam temat, tylko nawiążę do innej tego. Ten sam temat, tylko trochę zboczę z tego. Na margines pójdę. To jest tak, dzwonię do ojca. I zawsze do ojca, a ojciec mówi, ja tam TVP nie słucham, tamtego, kurde. A ostatnio jak włączyli TVP, dzwoniłem do niego, no kurwa, co te kurwa komuniści, te Tuski zrobili, wyłączyli mi telewizję. A tak to nie, ja nie słucham tego, wiesz, tamtego, no przypań, czy co mi zrobili. No, to jest jakaś hipokryzja, ja nie wiem właśnie, nie wiem jak to nazwać.
0: No, ludzie skołowani są, wiesz, a na przykład ze starszego pokolenia, to kurczę, no, no. Ludzie są zdezorientowani troszeczkę, nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć. Ja to rozumiem trochę. Nie każdy się zna na polityce świetnie, na mediach, na... Ludzie są czasami prości i to tacy są i to nie jest żadna ich wielka jakaś przywara, po prostu tacy są, różni jesteśmy. I tak podchodzą, wiesz, że to jest jakaś walka na przykład z Kościołem, że to, bo ta władza to jest właśnie ta Boża, oni są przeciwko tej deprawacji, tym gejom, a tamci to nas sprzedadzą, Brukseli. I wiesz, człowiek sobie tak upraszcza tą swoją, ma jakąś wizję świata. I no, czy powinniśmy mieć pretensje do naszych wujków, tam dziadków? Chyba nie, co nie?
3: No nie, no co ty, no tak mówię, no każdy ma, wiesz, tylko to jest to, mówi, że nie ogląda, a później mówi, że kurde, czemu to zamknęli, bo wiesz, tamtego. A z drugiej strony to jest tak, jak TVP, czy tam TVN, czy Polsat, wiesz, jak telewizję w ogóle nie oglądam, bo ja gdzie indziej mieszkam, także nieważne. Mam polską telewizję, oczywiście, że mam na żywo i tam mogę sobie cofnąć na 2 tygodnie do tyłu każdy program, chyba ze 100 ileś tam programów, jest nieważne. Ale to jest, bo tego nie oglądam. Ale jak była pandemia, przypuśćmy, jak ta wojna w Ukrainie, wszyscy ci sami mówili jedno i to samo. Chyba to po jednych pieniądzach jest tak, że jakieś to, coś to musi być z tym nie tak, wiesz, że tu tylko chyba, że chcą zagrać na emocjach ludzkich, tak mi się wydaje, że tu zamknijmy TVP, a tu podstoją coś tamtego, żeby, wiesz, ludzie, a może inny temat jest za plecami, co w ogóle, wiesz, jest zamieczony pod dywan. Nie wiem, no jak myślisz na temat?
0: No nie wiem, ale tutaj Jola też nawiązuje do tego, że właściwie PiS twierdzi, że i Kaczyński też już się powiedział, że to jest nielegalne w ogóle całe to, cała ta likwidacja TVP, do której ma dojść, ale też i PAP-u, i Polskiego Radia, to mi się to kojarzy z czymś, z bardzo dużą operacją, też kosztowną chyba w sumie, nie? Bo wszystko, dzisiaj takie wielkie operacje, jakieś likwidacja czegoś, restrukturyzacja, to są bardzo duże pieniądze. Ja nie wiem, czy to jest właściwy ruch, tak, wiesz, zaorać, nie? Niby twierdzą, że chyba, że to nie spowoduje nawet zwolnień, bo to będzie taka jakaś upadłość, ale to jest bardziej taka sztuczka, trik, tak, niż, wiesz, niż faktyczna, tak, jakaś upadłość, nie?
3: Tak mi się wydaje, bo ja słyszałem właśnie tutaj na naszym radiu polonijnym, nieważne na jakim, że to właśnie oni mają to podzielić na pełne spółki, chyba na 4 spółki, że to nie będzie jako całość i każdy będzie swoim prezesem i każdy będzie niezależny od innego medium, wiesz. Bo teraz to mają jako, wiesz, to jest jako jednolitość, tak? Tak mi się wydaje. I teraz słyszałem na polonijnym radiu, że powiedzieli, że TVP osobno, PAP osobno, tam Gazeta Polska osobno, Polskie Radio osobno i każdy będzie miał prezesów i już to nie będzie zależne od budżetu państwa. Nie wiem, ile w tym prawdy.
0: No to chyba by dobre było, jakby tak uniezależnić od siebie różne podmioty, to wiadomo, że wtedy jest mniejsze ryzyko, że jeden się rozsiądzie i będzie tam ciągnął za sznurki, za wszystko, nie?
3: Tak, dokładnie. No to jestem za, nie? Tylko jak to właśnie mi powiedzieli, nie?
0: To było dobre, by to było dobre, dobre.
3: Dobre? No.
0: Dobre, panie, to by było. W chuj tak dobre!
3: Dobrze, Krawiec. Okej, ja już kończę, bo muszę rano wstać. Tak, do roboty trzeba rano wstać, żeby do roboty wstać. Jak to mówił taki aktor wymyślony kiepski. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Może się kiedyś zgadamy. Może zadzwonię w Sylwestra, jak będziesz. I nie przejmuj się niczym. Ocechałem twoją audycję, także ja na twoim miejscu bym robił właśnie wbrew tym wszystkim, żebym nagrywał specjalnie. Wkurwiał ich, kurwa, nie poddawaj się. Że nagrywa i decyd.
0: No dobra, to dzięki za telefonik. Trzymaj się, hej, hej.
3: Hej, baja.
0: Cześć Jolu, witam.
4: Witam. No więc spiesz, by trochę rozjaśnić sprawę, jeżeli chodzi o TVP i Polskie Radio, bo to jest jakby pod jednym zarządem takim głównym. To jest spółka powołana ustawą i tak zwana ustawowa, tak zresztą chyba jak PAP. Nie, co do PAP-u nie jestem pewna, ale na pewno telewizja. I nie można tej spółki przejąć władzy nad spółką w drodze uchwały, bo uchwała nie jest w polskim Sejmie, nie tworzy prawa, to jest opinia Sejmu. Jedynie ustawy są jakby takie nadające moc prawną, czyli musiała powstać ustawa w Sejmie. Ja nie wiem, dlaczego Tusk nie zrobił ustawy, która by skłaniała do przejęcia TVP. Problem jest taki, że nie można sobie tak po prostu wejść do dużej firmy i powiedzieć dzisiaj, że od dzisiaj proszę wypad stąd, bo ja tu przejmuję tą firmę.
2: 10 złotych.
4: Firmę trzeba przekazać w odpowiedni sposób. Wiedział, powinien zostać zrobiony bilans, osobą, tak żeby nie było potem mowy o tym, że zostały jakieś pieniądze zdefraudowane, że, tak myśli, że jakieś dokumenty znikły, że jakieś inne uważam, historie się działy. Nie ma możliwości tak po prostu tylko przekazać, że wchodzę i przejmuję firmę, a wy już stąd wypad. Nikt sobie na to też nie pozwoli, no bo ci ludzie byli za coś odpowiedzialni. Byli odpowiedzialni za sprzęt, za wypłaty, za umowy, które podpisywali, więc oni jakby muszą to wszystko zgodnie z prawem przekazać. Więc ja nie rozumiem na przykład tego ruchu Tuska i dlaczego on w ten sposób próbuje niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją. A przecież to on miał być tym obrońcą konstytucji. Więc jeżeli chodzi o przejęcie radia, to głównie, znaczy o telewizji, to głównie o to chodzi, że jest to niezgodne z prawem.
0: No, ale to może by nagiąć trochę prawo w imię wyższych tutaj potrzeb, wartości, żeby odzyskać jednak te media trochę, bo PiS się strasznie rozsiadł i jeśli ty, Jolu, nie uważasz, że to była propaganda chamska, jaka najbardziej chamska, jaka może być, że nadużyli publicznego jakby zaufania, nie sprawdzili się, wszelkimi metodami może powinno się PiS-owi zabrać zabawki, którymi robił innym krzywdę i był nieuczciwy w tej swojej propagandzie.
4: Wiesz co, ale ta różnica w ilości głosujących wcale nie była duża. Pamiętaj, że PiS, że musiały się trzy partie zebrać, że tak powiem, żeby móc w Sejmie przegłosować i to też kilkoma tylko, czy kilkunastoma głosami. Więc jednak za PiS-em jest bardzo duża część ludzi. Jeżeli to jest również ich telewizja, to co teraz chcesz te 8 czy 9 milionów ludzi tak po prostu wypstryknąć z tego kraju, że co, nie mają prawa głosu, nie mogą mieć jakiegoś swojego medium?
0: No, mogą, wiesz, no to niech robią swoje media, ale czy muszą ciągle te państwowe do nich należeć, bo no, ci ludzie pokazali, ale, że nie są jakby godni tego, żeby w ich rękach były publiczne media.
4: No ale to jest twoje zdanie, prawda, że nie byli godni, ale jest cała masa ludzi, którzy to oglądali, którzy byli bardzo zadowoleni z tego, co widzą. I ten program im odpowiadał. I
0: no Jolu, ale przepraszam cię bardzo, cała Polska się śmiała już z tego. No i wszyscy, większość chyba znanych ludzi stało się obciachem tam w ogóle przychodzić. Jolu!
4: No. Ale wiesz co, ja ci coś powiem. Ja wiem, jak to działa w tym środowisku, że jeżeli się wyrwiesz, że z ogólnej narracji, która jest w danym środowisku, to zostaniesz zniszczony, nie dostaniesz roli, nie dostaniesz filmu, nie dostaniesz całej masy rzeczy, nie będziesz mógł robić, bo cię środowisko zniszczy. Ja wiem, bo ja widziałam, jak to się odbywa na co dzień w tym środowisku, więc akurat do mnie to nie trafia. Natomiast, że wiesz, że co mądrzejsi, czy co lepsi. Widziałeś, co się stało, jak Rzakowski powiedział, że w zasadzie powinny być podzielone media i trochę, że na przykład dwójkę oddać PiS-owi, a jedynkę koalicji tej, która w tej chwili rządzi. Nie sądzisz, że byłoby to fajne? A to widziałeś, co się działo? Prawie go zadziobali. Właśnie, wiesz, ci wszyscy, którzy tak są za wolnymi mediami, to prawie zadziobali. A przecież dobrze byłoby, żeby te stacje opozycyjne w tej chwili do rządu też miały swoje media. Bo zapisu miały, bo TVN był całkowicie w opozycji, prawda?
0: Gdybym miał jakiekolwiek zaufanie do tego, że pojawią się jacyś ludzie, którzy będą świetną taką medialną opozycją, która sprawiedliwie wypunktowuje, to by było fajnie, to by było spoko, gdyby były takie, takie media, które by się cały czas właśnie... I niech będą to państwowe nawet media, niech się... Krawiec. Tylko, że jest 0% szans, to trzeba by zupełnie innych ludzi jakiś do tego wziąć.
4: Dobrze. Mam pytanie, Krawiec. Tak z ręką na sercu. Powiedz mi, ile godzin w tym 2023 roku oglądałeś TVP?
0: Sekundeczka. Nie znam imienia. Donate.
2: Aleksandra oraz oczywiście Moment. Ciebie. Nie mogę zadzwonić, bo wszyscy śpią.
0: Pozdrawiam,
2: a jak wspominałem, mam pełny dom gości, więc w ten sposób się komunikuję.
0: Dzięki. No Name dzisiaj tutaj się komunikuje za pomocą donejcików. Bardzo dobry, to jest najlepszy komunikator. Bardzo polecam, to najlepiej taka komunikacja. Ja wszystko tutaj rozumiem klarownie dzięki temu. To działa lepiej niż Skype. Nie mogę zadzwonić, bo wszyscy śpią. No. To jeszcze sobie pogadamy. Będziesz miał ochotę, to zapraszam. No, ale są pozdrowienia dla Joli właśnie i dla poprzedniego dzwoniącego.
4: Dziękuję
0: też,
4: bardzo.
0: Dla poprzedniego dzwoniącego Aleksandra. Wiesz co, spytałaś, to jest dobre pytanie, bo faktycznie nie dużo. Próbowałem się zmierzyć z tym TVP. Oglądałem dużo fragmentów, wiadomości, sprawdzałem ramówkę, co tam grają, jakieś produkcje TVP, które wypuszczali, oglądałem, na przykład tam Wskrzeszony Teatr Telewizji, no przeróżne rzeczy. I nawet kiedyś zauważyłem, że tak wydało mi się, że troszeczkę rozumiem, za co niektórzy cenili to TVP, bo to faktycznie, jakie by to nie było kłamliwe, jakie by to nie było pod jedno dyktando, to jednak jest to jakaś opozycja względem takiego trendu tego multikulti, gender, antykościół, laicyzacja, no wiadomo, taki duch zmian. Troszeczkę, no to... I to była faktycznie taka alternatywa do tego, nie? Że krytykowane były jakieś posunięcia Unii, jakieś dyrektywy unijne, ale no wszyscy się śmieją z tego, że tam w każdych wiadomościach o Donaldzie Tusku jakieś rewelacje.
4: Dobrze, a teraz mam jeszcze jedno pytanie, bo wszyscy tak chwalą TVN. Ty oglądasz czasem TVN? Oglądasz na przykład Wyspę Miłości? Albo panią Kazimierczak, byłą burdelmamę jako główną aktorkę, nie wiem czy to Polsat, czy to TVN, bo ja niespecjalnie to oglądam, ale miałam okazję raz, jak byłam w Warszawie przez jakiś czas i tam był telewizor i oglądałam TVN i powiem ci, że byłam zażenowana tym, co widzę. I powiem ci, że... Piękna Klaudia Dursi, prowadząca jak Wyspę Miłości. I powiem ci, że byłam zażenowana tym programem w TVN. Więc wolę mimo wszystko wtedy przełączyć na teatr telewizji, nawet starą powtórkę, niż oglądać takie coś, bo to nawet nie nazwę programem.
0: No jest to taki jakiś plastik, no wyspa lesb, wiesz, zrobią właśnie jakąś wyspę lesbijek albo piękne meny, albo gdzieś tam się będą bić, no ale to ludzie tego chcą też w sumie, nie, w dzisiejszych czasach.
4: No wiesz, teraz tak, telewizja takich programów na pewno robić nie będzie, bo telewizja też ma w pewnym sensie misję, czyli powinna przypominać polską, więcej mówić o kulturze, po prostu o Polsce. Więc trudno się dziwić, jeżeli są takie dosyć antypolskie w sumie nastroje wśród młodych ludzi, którzy chcą czuć się nie Polakami, a Europejczykami. No dla nich to jest takie trochę właśnie, jak to mówią, moherowe, tak? Więc ja tutaj do końca bym tego nie przekreślała. Widzisz, nikt nie zareagował, gdy w 2015 roku Tusk sprzedał polskie nagrania za 8 milionów złotych. Całe nasze dziedzictwo kulturalne, bo nie wiem, czy wiesz, ale polskie nagrania to była taka największa właściwie wytwórnia za czasów PRL-u. Tam były wszystkie kabarety, przybory, tam były wszystkie nagrania jakich zespołów, jakie polskie były. Tam były różne teatry i tak dalej, tak nagrane.
0: Kolos, wszystko, no kolos, jakieś bajki na VHS-ach, ale też tak. Zagraniczne bajki, piękne takie płyty, grajki były z bajkami dla dzieci, gdzie były, gdzie no. Aktorzy teatralnie to czytali. Dużo bardzo wartościowych rzeczy. I co on to za 8 baniek?
4: 8 milionów, milionów złotych sprzedał. Więc przypuszczam, że w tej chwili też spieszy się, żeby sprzedać to wszystko, co jest w archiwach Telewizji Polskiej.
0: Jakby, słuchaj, Jola, jakby jakiś taki bogacz z zagranicą usłyszał, że za 8 baniek w Polsce tak sprzedają, czekaj, zobaczę, czy mam drobne i tam dajcie tu walizkę, 8, 6, 7, 8, dobra, biorę.
4: Wiesz, no, jeżeli wam nie jest tego żal, no to, to, bo mnie to po prostu aż serce zabolało, jak usłyszałam o tym, że to zostało sprzedane. Wiesz, i że Addio Pomidory w wykonaniu Michnikowskiego są w rękach Warner Bros. To po prostu, wiesz, no serce boli, bo oni to gdzieś ukryją, schowają, niespecjalnie wykorzystają, a my już do tego, żeby móc wykorzystać, musimy im płacić.
0: Jolu, jesteś wstrętną kłamczuchą. Nie sprzedał za 8 milionów, tylko za 8 milionów 100. Nie, żartowałem.
4: W stylu Zenona.
0: Tak?
4: Wiesz, no, nie wiem, czy wiesz, że PiS przegrał jakąś rozprawę teraz w tym szybkim trybie przedwyborczym, ponieważ jeden z pisowców powiedział, że za czasów PO było 15% bezrobocia, a i go zaskarżyli, bo było 14 tam 6, więc i wygrali sprawę, że nie było 15.
0: Ciekawe, co kupujesz sobie, jak kupujesz sobie takie polskie nagrania, to co dostajesz w zestawie, jak myślisz?
4: Wiesz co, no przede wszystkim całe archiwum dostajesz, no i to jest ten ból.
0: Ale z prawami tam...
4: Z prawami, no prawa kupujesz,
0: to
4: tak.
0: Jak to, przecież to taki Warner, to te 8 milionów to sobie pewnie zarabia na jednym jakimś raperze swoim. I co, i oni za te pieniądze kupili prawa do naszych tam muzyków przeróżnych?
4: Całej kultury 40 lat.
0: No to brawo, więc... brawo Donald, gratulujemy, to tanio jak barszcz, naprawdę.
4: No zwłaszcza, że każde wykorzystanie tego potem musisz to, im płacić.
0: Ale to nawet jakiś taki biznesmen Włodek, co ma szklarnię, gdzieś tam traktory, jakoś nie wiem, tam kurwa spirytus produkuje, to powiedziałby, kurde, można by wziąć, jak myślisz tam ale, do synka? Bierem to tanio jak barszcz. 8 baniek, to się da się tego zebrać, bieremy.
4: Ale Krawiec, ty się robisz już mocharowy beret, bo przecież młodych ludzi to nie interesuje tam jakiś przybora, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Jakiś jazz w ogóle, zapomnij, jakaś Prońko czy inni.
0: Spuścizna! Spuścizna! Nie, tak mówiąc serio, to boli trochę, bo to... To strasznie znaczy, moje serce jakiegoś takiego kapitalisty płacze, że coś tak wartościowego ktoś oddaje za czapkę gruszek. Dziwne to jest.
4: No więc właśnie, widzisz, bo cały czas ja słyszę, że nie było afer Tuska, są tylko afery pisowskie. No i aferą pisowską jest na przykład to, że Orlen jest tak, a nie inaczej zarządzany. Orlen stał się w ciągu 5 lat ze spółki, która upadała, czwartym molochem w Europie. No faktycznie, no strasznie to boli Niemców, no i trzeba to zmienić, koniecznie. tak samo jak nikt nie podnosi tych 200 miliardów, które wychodziły w karuzeli VAT-owskiej z budżetu państwa rocznie, rocznie. 8 lat to jest 8 lat, to jest 1 600 000, tak dobrze liczę?
0: Ale wiesz co, Jolu, przepraszam, ale...
4: A martwimy się o nasz dług, rozumiesz? Martwimy się o nasz dług, który tyle wynosi, a on wyprowadzali tyle w ciągu 8 lat. Mhm. Więc trzeba gdzieś ważyć pewne rzeczy, jak się już tak mówi. Tutaj Tusk łamie konstytucję wprost. Chce w ten sam sposób przejąć PAP i w ten sam sposób chce zlikwidować KRS. To jest Krajową Radę Sądownictwa. No, to wszystko jest niekonstytucyjne, to jest zwyczajnie zamach stanu.
0: Ale to, Jolu, może wrócimy za moment do tego, bo jeszcze chciałbym się cofnąć do tych polskich nagrań, no bo tu z tego, co czytam, wynika, że one były w stanie upadłości i to było problematyczne, bo te polskie nagrania jakoś upadały i...
4: A rząd polski nie chciał...
0: Tak, i nie chciał inwestować, bo to, co oni zarabiali, to szły na komornicze raty. To bezsensowna sytuacja, bo wiesz, bo artyści nie mogli w związku z tym liczyć na absolutnie na taką promocję, jaką zapewnia po wykupieniu Warner. I może to artystom wyszło wszystkim na dobre na przykład.
4: A może po prostu trzeba było te polskie nagrania zostawić jako archiwum i skończyć z działalnością wydawniczą. Widzisz, spółki specjalnie doprowadza się do upadłości, tak jak specjalnie był Orlen doprowadzany do upadłości, no, LOT. Nie wiem, czy pamiętasz, że LOT był też na skraju bankructwa za Tuska. Wszystkie te duże spółki były na skraju bankructwa i zresztą to działo się przez całe lata 90. Kiedy wszystko to, co było państwowe, było doprowadzone przez Balcerowicza na skraj bankructwa po to, żeby to zabrać i sprzedać. W ramach, słuchaj, albo mieli w tym swój własny biznes, żeby to upadło, bo jakieś tam były machloje, albo nie wiem w jakiej, na jakiej zasadzie, bo jakby nie wchodziłam w te tematy aż tak głęboko i nie słuchałam na ten temat, ale między innymi tego typu właśnie rzeczy były ponoć w Telewizji Polskiej publikowane. Ja nie oglądam telewizji od 20 lat, więc nie umiem ci powiedzieć, czy były, czy nie były. Ale między innymi o tym była mowa właśnie w Telewizji Polskiej. Dlatego była nazywana jako ta kłamliwa, paskudna. I widzisz, to jest duży problem, bo to nie jest kwestia tylko tego, żeby być za pisiorami bądź nie być za pisiorami. Tylko trzeba gdzieś też spojrzeć na to, co robią jedni i co robią drudzy. No. I wiesz, ja też na przykład nie wiem, czy teraz jest lepiej, że Tusk doszedł do władzy, bo skuma się, sprzeda nas tym Niemcom, tej Unii Europejskiej, tak jak mówiłam, nie będziemy już państwem, ale może na przykład nie będzie wtedy prowokacji w stosunku do Rosji i nie będzie wojny, no bo oni zawsze razem, Rosja i Niemcy, działają, prawda? Więc jak już dostaniemy się pod ten but niemiecki, to może Rosja na nas nie podniesie ręki. Nie wiadomo, jak byłoby, gdyby to byli Amerykanie, ponieważ Amerykanie z nimi się cały czas, czochrają i ta wojna na Ukrainie też nie wiadomo, dlaczego jest, tak?
0: Tutaj ktoś apeluje, żeby powstrzymać Jolę przed tą propagandą chyba. Słuchajcie, a nie wydaje wam się, że Jola ma trochę racji po prostu, tak zwyczajnie? Bo to nie wiem, skąd takie czasami uprzedzenie jest. No kurczę, te pisiory, to one są okropne, ale i bardzo dużo zła zrobili, ale nie można też tak w czambu wszystkiego, co ich dotyczy w jakiś sposób. Czy te kwestie tej wyprzedaży, mi się to wydaje, no chyba każdy... Znaczy, czasem się przesadza trochę, tak? Bo ta sprzedana na przykład Unitra, to jak czytałem, to niektórzy twierdzą, że to nie było wcale dużo warte, że to jakieś wielkie technologie, jakieś tam linie produkcyjne, wielki know-how. To takie wcale nie było. No owszem, robili fajny sprzęt jak na tamte czasy, było okej, ale wiecie, to w praktyce może się okazać, że to nie jest takie wielkie ajwaj, jakaś upadająca

0: wszystko było natychmiast sprzedawane za granicą, no przecież przeszkadzało to tym globalistom, którzy produkowali w Chinach, bo mieli gigantyczną konkurencję. W sumie dosyć tanich pracowników w Polsce, niezwykłą jakość, świetne materiały. Mieliśmy własny milanówek, len polski, wełnę. I to nie mogło dalej funkcjonować, ponieważ byliśmy potworną konkurencją dla globalnych firm, które produkują w Chinach. To były takie przejęcia na zasadzie właśnie takich, wiesz, to są przejęcia firm po to, żeby ją upaść, żeby nie były przejęcia konkurencji. I to, co się działo w latach 90., to była właśnie masakra naszego przemysłu, który w wielu rzeczach był świetny. I dzisiaj jak panowie Jacek z Zenonem się kłócą ze mną, przecież my mamy przemysł, to ja pytam się, jaki? Co my robimy? Wiadra, szczotki, nie wiem, guziki, igły, mamy przędzalnie, mamy... Nie, takich rzeczy już nie robimy. My nic nie produkujemy. Nie mamy własnej, mieliśmy własną produkcję jedwabiu, mieliśmy własną produkcję lnu. Więc mieliśmy gigantyczne zasoby, mieliśmy fantastyczny przemysł, który mógł hulać, ale komuś przeszkadzało to. Ja zresztą kiedyś na antenie mówiłam, w jaki sposób to było przejęte. Wiesz, doprowadzenie firm do upadłości. Dlaczego były firmy nieefektywne? No jeżeli firmy musiały oddać cały zysk do kasy państwa, a następnie wziąć kredyt i nagle z dnia na dzień zostało podniesione im oprocentowanie, pamiętaj, że wtedy było chyba 600% rocznie inflacji, no to jak, w jaki sposób one miały być rentowne? To żadna firma nie będzie rentowna.
1: No, wiem, ale, ale też jak coś było w tamtym czasie, nawet nie działało idealnie, czy było nawet kiepskie, czy coś, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to rozwijać i dofinansować jakoś, postawić na nogi i żeby w przyszłości było zajebiste, nie? Więc, no...
0: Zostaliśmy sprzedani. Wiesz, myślę, że my jako Polacy musimy się przyzwyczaić do tej myśli, że zostaliśmy sprzedani i rozkradzeni w latach 90. po to, żeby właśnie nie stanowić konkurencji, zostać tylko rynkiem, taką półkolonią, a nie producentem. I to, co mnie się na przykład podobało w działalności PiS-u, to to, że oni próbowali nas z tego w tej chwili wyrwać i jednak dalej coś tam rozwijać i inwestować, chociażby ten port lotniczy, który miałby tutaj fantastyczne miejsce i moglibyśmy na tym bardzo dużo skorzystać i zarabiać. Także dużo, no tutaj już Tusk się wypowiedział, że to nie będzie realizowane. No przecież, jak to Sikorski powiedział, mamy przecież w Berlinie port lotniczy, to po co nam w Polsce? Więc wiesz, no ja myślę, że ludzie tak zostali nastawieni, nie chcąc być moherowymi beretami, bo przecież kto będzie się utożsamiał z moherowymi beretami, ja nowoczesny w życiu, że trochę popłynęli, ale poczekajmy. Jeszcze Tusk wam się wszystkim da we znaki i wtedy będzie przykro.
1: Tu padło też takie, no w sumie pytanie, nie pytanie, no tak żebym może ciebie o to zaczepił, właśnie o to likwidowanie opozycji przez PiS, przez służby podległe PiS. Wiecie co, Jola jest bardziej taka skoncentrowana, takie mam wrażenie, na finansowych sprawach. Też podkreśliła, że nie jest jakąś tam stuprocentową, bezrefleksyjną miłośniczką PiS-u, jako mniejsze zło to trochę traktuje i bardziej jako możliwość tak przetrwania, no, czy samej siebie, czy kraju. No i że to po prostu, no, nie za wszystko. No, domyślam się, Jolu, że szpiegowanie Pegasusami opozycji, to ci się nie podoba chyba, czy też będziesz bronić, że to dobre było?
0: Znaczy ja myślę, że wszyscy się zawsze szpiegowali.
1: A, już usprawiedliwia, już.
0: Nie, po prostu...
1: Wszyscy to robią. To tak.
0: Po prostu jakbyś, słuchaj, był 13 grudnia,

0: przed telewizją i zobaczył nagle swoich kolegów, którzy wyciągają przepustki, wchodzą, a ty w życiu żeś nie myślał o tym, że oni są szpiegami, że oni są gdzieś w jakiejś, wiesz, gdzieś jeszcze dodatkowo działają, to byś zmienił zdanie, że tam, że się nie szpieguje. Wszyscy się nawzajem szpiegują.
1: No dobra. Jolu, wiesz, to może to... tutaj zamkniemy może klamrą jakąś...
0: Tak, ja tylko to jakby tutaj ja się też nie wypowiadam, bo ja nie, na temat tego szpiegowania nie słuchałam. Natomiast chcę jeszcze tylko powiedzieć słowo na temat Zenona, jeżeli pozwolisz. Wiem, że cię to boli, że się w tej chwili trochę denerwujesz, co ja powiem. Więc ja ci powiem tak, dla mnie Zenon jest stalkerem, bo nagle zaczął szukać po moim nazwisku jakichś osób. Ja nie mam akurat rodziny w Polsce, mój mąż nie ma rodziny w Polsce, wszyscy są w Stanach, my tutaj jesteśmy w zasadzie sami jak palce. I zaczął mi przypisywać na przykład rzeczy, wiesz, które nigdy w życiu się nie działy, ludzi, z którymi ja nigdy nie znałam się, nie miałam jakichś kontaktów i pisać to na czacie, że ja jestem, wiesz, jakaś komunistka dostała dom od komunistów i jakieś tego typu rzeczy nastawiające ludzi, wiesz, źle, że ja jestem nie wiem kim tam. Więc jeszcze raz podkreślam, dom wybudowałam swoimi własnymi rękoma z moim mężem, murując, robiąc dach, bijąc, kładąc tynki, sama, własnymi palcyma. A nie dostałam tego od komuchów w latach 90. Więc to no, są
1: mój,
0: takie...
1: Słuchaj, mój wujek świętej pamięci, o którym wam ostatnio opowiadałem nawet, że był dyrektorem ośrodka wczasowego. I słuchajcie, on nie był na przykład żadnym komunistą, nikomu nie właził w dupę. Gdyby tak robił, bo ja to obserwowałem, on nie był jakimś aparatczykiem za komuną czy coś takiego, on był po prostu nieinteresującym się nawet za bardzo polityką, zresztą on większość życia był za PiS-em, za kościołem też taki, no chodził do kościoła, bogobojny taki i on nie był komunistą, jeździł jakimś biednym trabantem, dostał jakiegoś służbowego trabanta, nic nie miał. Jak go wypierdolili w końcu z tego ośrodka, to tylko z torbą, z jakąś aktówką i z niczym. Wiecie, różne są koleje losu, a czasem ktoś na przykład, gdzieś można go powiązać z aparatem komuny, a on w zasadzie nic złego nikomu nie zrobił. Albo na przykład żałuje ktoś pewnych spraw, albo coś. My często nie znamy czyjeś historii tak dokładnie i po pozorach, po okładce tak jakby sobie całą historię danej osoby budujemy, nie? I to jest błędne, wydaje
0: wiesz
1: mi się.
0: Co, ale ja jeszcze powiem w ten sposób, że my też musieliśmy w tamtych czasach żyć, pracować, zarabiać pieniądze, utrzymywać dzieci, rodzić te dzieci i w jakiś sposób funkcjonować. To nie dało się tak, żeby nie być w PRL-u wtedy. Wiesz, no każdy miał jakieś ambicje i bardzo często ludzie, którzy mieli talent, ambicje, przecież my dzisiaj dalej ich kochamy, mimo że działali w PRL-u, na przykład taką Kwiatkowską, Kobuszewskiego, całą plejadę artystów i tak dalej. No co, nie lubisz oglądać filmów z nimi? Dlatego, że żyli w PRL-u? To byli wszyscy aparatczykami?
1: Właśnie.
0: Natomiast wiesz, jest też coś takiego, że ci aparatczycy, którzy faktycznie byli źli, to im PiS zabrał te dodatki, które mieli zapełnione funkcje, jeżeli chodzi o te emerytury. No ale już Tusk obiecał im, że zwróci. więc wiesz, żyjemy w Matrixie po prostu. Bo ci sami, którzy krzyczą na mnie, że byłam komunistką, ponieważ żyłam w tamtych czasach, musiałam się uczyć, pracować, chodzić do szkoły, na studia i tak dalej, to jakby mają mi to za złe, że ja żyłam w tamtych czasach, ale już tym ubekom nie mają za złe, że nas lali, że nie było wolności słowa, zresztą dzisiaj jest jeszcze gorzej niż wtedy było. I jakby nie mają nic przeciwko temu, należy zwrócić im te dodatki do emerytury, bo przecież oni tylko pełnili służbę.
1: Wielu, wielu różnych znanych w sumie i chyba i poważanych w miarę dziennikarzy, no nie mówcie mi, że taki Tomasz Lis jest przez wszystkich znienawidzony. Ja go zawsze uważałem za niezłego dziennikarza, a on przecież też zaczynał za komuny z Moniką Olejnik, tam na korytarzach gdzieś biegali, kręcili. No też za komuny gdzieś tam pracowali, a w tym czasie za tej komuny przebrzydłej nagrywali, na przykład Monika Olejnik występowała w satyrycznym programie z Wojciechem Manem, z innymi, w Nie Tylko dla Orłów, nadawali to tam takie w stylu Monty Pythona audycje, nie? Nie wiem, kupę słuchowisk zajebistych, takich nawet trochę atakujących system, jak Poszeprzyńscy czy inni, to za komuny też wszystko nagrywane, nie? I co? I to byli jacyś dziennikarze, aktorzy, aparatczyki? No każdy próbował jakoś żyć w tym systemie. Jeden się bardziej skurwił, drugi mniej. Wydaje mi się, że nie zawsze jest taka prawidłowość, że nawet jak ktoś był na wysokim stanowisku, to musiał od razu dawać dupy, płaszczyć się, skurwić, być aparatczykiem i tak dalej. Przesadza się z tym trochę. Często tak było.
0: No wiesz, a czasami myślę, nie. Do PZPR. Ja
1: proszę.
0: Na przykład nie należałam do PZPR. Nie należałam.
1: To jak ty dostałaś stanowisko jakiekolwiek, jak nie należałaś do PZPR-u?
0: Wiesz co, no ja nie miałam tych eksponowanych, nie zajmowałam takiego eksponowanego stanowiska, które, wiesz, osoby, która występuje na wizji i ma coś do powiedzenia merytorycznego. Ja się zajmowałam produkcją, stroną ekonomiczną, więc ja byłam mrówką do roboty.
1: Czyli nie musiałaś aż tak bardzo świecić przykładem.
0: Nie, to znaczy, wiesz, no ja po prostu, no jest jakby ta część merytoryczna, tak? Ci, którzy, dziennikarze, którzy jakby określają całą merytoryczność telewizji i tam występują. I no jest część mrówek, które muszą wykonać konkretne roboty. Studio, dekoracje, to wszystko poskładać do kupy, rozliczyć. Wiesz, i to ci ludzie jakby byli zupełnie jak drugą grupą w telewizji, która raczej trzymała się też oddzielnie sama.
1: Mój dziadek z kolei, gdzieś tam udało mu się dojść do pozycji dyrektora młyna swego czasu i też bronił się przed tą komuną jakoś tak, że no nie chciał się tam zapisać do PZPR-u, choć go namawiali, a jak jakaś tam współpraca, to się wymigiwał, że on się nie interesuje, nie wie tam tego. Jakoś mu się udało, no czasami się udawało komuś mieć jakieś jako takie stanowisko, nawet nie należąc tam, nie będąc komunistą, bo dziadek był akowcem i tam w ogóle no, był taki patriotyczny, ale jakoś mu się udało, widzicie, no różnie to bywało, więc nie
0: można
1: tak
0: zawsze.
1: Wiesz,
0: ja na przykład w pracy nigdy nie dostałam propozycji, że mam się, bądź jakiegoś takiej sugestii, że mam się zapisać do PZPR-u. Wiesz, do PZPR-u też nie mogłeś się tak po prostu pójść i zapisać. Musiałeś mieć dwóch ludzi wprowadzających cię. Czyli musiałeś znać jakąś tam dwójkę, która już była w tym PZPR-ze i oni mieli zaświadczyć i oni cię jakby wprowadzali do PZPR-u. Ja nigdy nie dostałam ani propozycji, ani nawet nie składałam. Nigdy nie miałam w ogóle nie... W ogóle sobie tym głowy nie zajmowałam, żeby w ogóle myśleć o PZPR-ze, więc wiesz, to ja myślę, że ludzie też, którzy w tamtym czasie nie żyli, zupełnie nie rozumieją tych realiów, ale może się zdarzyć tak, wiesz, nasze losy są różne, że za chwilę coś się zmieni w naszych układach politycznych i wszyscy ci, którzy zajmowali jakieś stanowiska przez te 30 lat, będą potem przez następne pokolenia piętnowani i będzie mówiło się, ty byłeś aparatczykiem tego systemu i tak dalej. Wiesz, to też jest możliwe.
1: Tak jakby to było coś takiego niezwykłego, niesamowicie. Przecież cały czas ktoś coś po znajomości se załatwia. Nawet dzisiaj jest to częste dość, że ktoś komuś robotę po znajomości załatwia, że mile jest widziane, że gdzieś należysz, gdzieś nie należysz. Dzisiaj na przykład jest taka szajba, że w niektórych firmach muszą mieć tych różnych osoby tam homoseksualne, lesbijki, i tak się ktoś tam wkręca, powiedzmy, nie? Do firmy, bo jest gejem.
0: Ale zobacz, no. Możesz mówić swoje, a ktoś ci tu pisze, tak jakby nie należała do PZPR, to by jej nawet na ten teren Woronicza nie wpuścili. No właśnie nie. Ten, kto nie żył w tamtych czasach, to wydaje mu się, że wszyscy musieli być w PZPR-ze. Wcale nie byli wszyscy w PZPR-ze. Ja byłam na przykład w Solidarności. Przed 13 grudnia już miałam śpiwór w biurku, ponieważ mieliśmy zacząć strajk 17 grudnia w Telewizji Polskiej, wyłączyć antenę. Nie doszło do tego, bo stał się 13 grudnia wcześniej. I tak, do tego przyznaję się, że byłam w Solidarności. Więc no, różnie się losy ludzi toczyły i nie wszyscy byli w PZPR-ze, którzy żyli w PRL-u. Więc również nie wszyscy, bo nikt z moich kolegów z tego pionu produkcyjnego, których znałam, nikt z operatorów, których znałam, nie był w PZPR-ze. Raczej tylko funkcyjni działacze byli w PZPR-ze. Natomiast reszta ludzi nie.
2: Jak twoim zdaniem wygląda Polska teraz?
0: Więc wiesz, to jest właśnie takie, to jest takie irytujące, to co teraz napisał ten człowiek, to jest takie samo u Zenona. On lepiej wie, co ja w życiu robiłam, on lepiej wie, kim ja byłam, on lepiej wie, kto jest moją rodziną niż ja.
1: No to się zdarza, no to wiesz, zawsze też to jest trochę tak, że ty się będziesz tłumaczyć, a ktoś powie, o kłamie, jak zwykle, Jola, przecież to wiadomo, że to stara komunistka była, się układała, ja wiem lepiej. No i ktoś taki, wiesz, pewniaczek, nie oceniajmy tak ludzi, bo to można kogoś tak skrzywdzić, wiecie, na przykład dla Joli to mogą być istotne bardzo rzeczy i może nie być tak, jak się komuś wydaje i ktoś może naprawdę przykrość robić cały czas, szkalując właściwie. To jest trochę szkalowanie, jeśli się ciebie oskarża na przykład. Ja na przykład nie wiem, nie znam tak dobrze Joli, żeby się wypowiadać na temat jej przyszłości, a jakieś tam poszlaki, może się komuś wydawać, że mu się to klei, ale może być zupełnie inaczej równie dobrze. Po prostu nie bądźmy takimi pewniakami w wydawaniu, w ocenianiu innych ludzi. No, można przecież, a jak komuś coś się wydaje, to można jakieś przypuszczenie delikatnie zasugerować, tak żeby nie napadać na drugą osobę jej jakoś, nie? Tylko tak na przykład zasugerować coś, to byś się przecież nie obraziła, jak ktoś by miał jakieś wątpliwości, to byś wytłumaczyła po prostu, prawda?
0: Oczywiście. Wiesz, tutaj właśnie znów połowa nowo odbudowanej Warszawy to karierowicze. No wiesz, no ja pamiętam jeszcze, jak Warszawa się budowała. Wy tego już nie wiecie, jak to wyglądało. Ja jeszcze chodziłam między ruinami z moją mamą za rękę. Bo to mimo, że to już były lata 60., to jeszcze bardzo dużo było kamienic wyburzanych. Pamiętam te kule takie właśnie rozbijające mury. I wiesz, to co się stało z Warszawą, że ona znów powstała, to też jest w zasadzie cud, dlatego że to była gigantyczna praca, której dzisiaj ludzie sobie nie zdają sprawy, bo wiesz, patrząc na te zdjęcia, możecie sobie tylko wyobrazić, ile tego gruzu trzeba było wywieźć, jak to wszystko funkcjonowało, jak ludzie mieszkali wtedy, ci, którzy budowali tą Warszawę. Więc w starych firmach na przykład dom jest na ten temat. Nikt z was nie był w takiej sytuacji, żeby mieszkała. Ja mieszkałam z moimi rodzicami na tak zwanej wspólnej kuchni, czyli powstały nowy budynek i dostawały rodziny po pokoju i było mieszkanie na przykład dwupokojowe. W jednym pokoju jedna rodzina, w drugim druga rodzina. Wy już tego nie znacie, bo już macie zupełnie jakby inny kraj odbudowany. A wtedy po prostu nie było gdzie mieszkać i wszyscy musieli mieszkać tak, jak się tylko dało.
1: Żeby... Było pytanie do ciebie, Jolu, tutaj w donacie. Jolu, dzięki w ogóle No Name dzisiaj tutaj cały czas sponsorujesz i przestać nie możesz. Jolu, jak często bywasz w Polsce? Jak twoim zdaniem wygląda Polska teraz, jeśli tu przyjeżdżasz? Co widzisz pozytywnego?
0: Ja jestem w Polsce, ja mieszkam w Polsce. Mieszkam w tej chwili, już nie w Warszawie, wyniosłam się na wieś. Natomiast faktycznie no, cała rodzina w latach 90. wyemigrowała i także od 30 lat tu już nikogo w Polsce nie ma, jesteśmy sami z mężem. Więc jest to dosyć...
1: To przykre, to tak jak się kiedyś był czas, że ze wsi ludzie uciekali młodzi, to teraz z Polski znowu może uciekają, nie wiem, wszyscy... A w Polsce się poprawiło, mi się wydaje. Tu jest całkiem cywilizowany kraj. Gospodarka jako tako, myślę, no mimo tych trudności, ludzie mają ciężko, ale jakoś to jeszcze chyba jest spoko.
0: Ale wiesz co,
1: bezpiecznie,
0: ja myślę, że...
1: Bezpiecznie, że... mówi się o nas więcej. Słyniemy już z paru fajnych rzeczy. Okazało się, już świat się przekonał, że Polak potrafi być zdolny. I dużo pozytywnych takich jakby rzeczy.
0: Ale obawiam się, że to właśnie wszystko, co żeśmy przez te 8 lat zyskali, w tej chwili niestety zostanie zaprzepaszczone. No jednak ta płaca minimalna została podniesiona, czyli już nie trochę, no niby inflacja w tej chwili też trochę pożera, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze ta ostatnia podwyżka, którą ustawowo chyba zrobił już PiS, też jeszcze będzie. Więc jakby wspomoże ludzi, bo chyba tam było do 4000 z kawałkiem podniesiona minimalna. Więc to są bardzo dobre ruchy i niestety obawiam się, że na tym się skończy. I będziemy obserwować dalej, a ja będę, tak jak mówiłam i obiecywałam, będę komentować.
1: A słuchaj, a czy... To pytanie chyba odczytałem... O, tak, odczytałem. No, co Jola myśli. A jeszcze jest jedno pytanie tu od Aleksandra. Czy czytałaś książkę Piątka, Tomasza Piątka o Kaczyńskim? I przy okazji, co myślisz o jego kontaktach z niejakim Wasinem? No ja ostatnio mówiłem, kto był mentorem Kaczyńskiego, taki stalinista profesor. O tym trochę było. Na czym on wyrósł i kto był jego wielkim autorytetem? Wielki stalinista. Mi się Kaczor strasznie, Jolu, nie podoba. To jest podejrzana bardzo postać, tak jak i Macierewicze różne. Dla mnie to...
0: Znaczy, ja powiem w ten sposób. Mam jakby... Ja nie mam żadnej opinii na temat Kaczyńskiego. Nie znam faceta. Znam natomiast kobietę, która jest w PO i która... z nim walczyła w Solidarności jeszcze w latach, a nawet chyba z nim siedziała. No w każdym razie wyrażała się bardzo pozytywnie o obydwu braciach Kaczyńskich. Mówiła, że to są po prostu ludzie naprawdę wyjątkowi.
1: Do rany przyłóż, serdeczni, mądrzy, elokwentni, potrafiący się dogadywać. Ja... Taka miła aparycja w ogóle, złoto.
0: Ja natomiast nie znam tych ludzi, więc ja tylko mogę powiedzieć to, co ona mówiła. Na szczęście nie leciała samolotem wtedy, a miała lecieć. Więc na szczęście coś innego jej wypadło, więc złamał, nie poleciała.
1: Złamał jej się obcas. W bucie musiała wrócić do domu, nie zdążyła. No.
0: Nie. Tutaj to akurat w ogóle, wiesz, zupełnie coś innego, ale nie chcę mówić co. No, niemniej bardzo ważna sprawa jej wypadła, dlatego nie leciała. I całe szczęście. Natomiast ja się też kontaktowałam z nią zaraz po, czy jest, czy poleciała, czy nie. Na szczęście nie. Natomiast
1: a ten Wasin to chyba ten ruski szpieg, z którym Kaczyński się w domu tego szpiega okablowanym spotykał i mu tam się spowiadał. To są ciekawe rzeczy.
0: Znaczy ja myślę, że tak naprawdę, kto jest z kim powiązany, to my nie wiemy. A jestem przekonana, że wszyscy są z kimś powiązani. I wiesz, to jest specyficzny typ człowieka, który się tak angażuje w politykę. A pamiętaj też, że bez pieniędzy nie jesteś w stanie zaistnieć jako partia, jako siła. Więc zawsze są sponsorzy, a sponsorzy zawsze chcą potem jakichś czynów na ich rzecz. Więc ja myślę, że jakbyśmy przeszperali tak wszystkich, to byśmy się mocno zdziwili. Więc ja w ogóle tego nie robię, nie szperam, nie patrzę na to. Raczej oceniam tylko to, co robią dla ludzi, bo tylko to jesteśmy w stanie w tej chwili to jest dla nas ważne. Ważne, żebyśmy mogli jako naród trwać i to godnie trwać. I to jest dla mnie w tej chwili jakby ta sprawa najważniejsza, a nie to kto, co i jak. Wybieram między gorszym a mniejszym złem, ponieważ oczywiście, że ja też mam swoje pomysły, jakbym chciała, żeby ten świat był zbudowany i chciałabym, żeby kraje miały granice i żeby były małe firmy i żeby była duża różnorodność i tak dalej. No ale jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, to się ma.
1: No właśnie, tak naprawdę.
0: Nie mamy wyjścia, wiesz, tak jak nie miałam wyjścia w PRL-u i często żeśmy się śmieli, że kiedy będzie dobrze w Polsce, kiedy stewardesa w samolocie poda ci czekoladki Ewedel, dawniej 22 lipca. I pewnie dzisiejsza młodzież nawet nie wie, o czym ja mówię, ale Wedel za czasów PRL-u nazywał się 22 lipca. I to był taki kawał, który był właśnie w PRL-u. PRL wtedy, kiedy my młodzi żeśmy się śmieli, że kiedy będzie w Polsce, właśnie wtedy, kiedy stewardesa poda ci czekoladki Ewedel, dawniej 22 lipca. No, ale nie sądziliśmy, że to wszystko się potem tak rozegra. Jako naród jesteśmy cały czas oszukani, wykorzystywani i powinniśmy dążyć do tego, żeby się jakoś zebrać i stworzyć jakąś siłę polityczną, która byłaby w stanie przejąć rządy i jakiś rząd, który byłby przynajmniej miałby wykształcenie w tym kierunku, co robi, nie? To byłoby dobrze.
1: Ale słuchaj, Jolu, bo tu sam profesor Albert Sosnowski, wynalazca właściwie maszyny czasu, napisał: miałem przyjemność poznać panią Jolę w telewizyjnej restauracji w latach 80. Jadła pomidorową, a ja się przysiadłem. Nigdy nie zapomnę jej głosu i pięknych oczu. Całuję rączki, profesor Sosnowski Albert.
0: Dziękuję, żeśmy się poznali, to bardzo mi miło, żeśmy się poznali. Mogłam jeść pomidorową.
1: Ale profesor się przemieszcza, wiesz, z tej racji, że się przemieszcza w zasadzie w czasie, to on mógł cię wczoraj spotkać w tej restauracji, jak tą pomidorową jadłaś. Przyznaj się, Jolu, miałaś więcej klusek w tej pomidorowej. Pewnie się układałaś z władzą i z tej racji miałaś nawet pawlacz i trabant, i talon na trabanta. Przyznaj się.
0: Nie miałam talonu. Nie miałam trabanta, nie miałam nic, co by mi władza dała. Byłam biedna jak mysz kościelna, a tak naprawdę to dopiero w latach 90. Dorobiłam się mieszkania. Tak jak mówię, sami żeśmy wybudowali i założyłam swoją własną działalność. W związku z tym to jakby inaczej już funkcjonowało. Dobra, mąż mnie tu wzywa, że powinnam już iść spać, więc życzę wam wszystkim dobrej nocy i no i tyle.
1: Pozdrowionka dla szanownego małżonka i trzymaj się, Jolu, dzięki za telefon.
0: No, hej, hej.
1: Pewnie dostawała dodatkowy przydział paprykarzu szczecińskiego i miała kiełbasę z Podlady i co jeszcze? Czwarta 20. Mąż wzywa przypadek. A tu by wcześniej mnie coś rozbawiło, na przykład pan samochodzik.
2: No namę, 10 zł. Polska jest czysta, nowoczesna. Niestety jest to dobry kraj tylko dla bogatych, ponieważ usługi państwowe są mierne. Nie podoba mi się, że osoby mniej majętne ode mnie są źle traktowane. Niestety często widzę różnice w obsłudze.
1: Takie buty. No, w sumie jest to w pewnym sensie kraj dla biednych ludzi, no bo z socjalu da się jakoś tu wyżyć. Ta służba zdrowia trochę słabo, nie? No bo jak się ma czekać 2 lata, aż ci coś tam zrobią, operacyjkę, no to... Może taka jest kolej rzeczy, no name, że osoby mniej majętne od ciebie są źle traktowane. Kapitalizm. Głupcze. Przepraszam, że tak się spoufale. Głupcze. Kapitalizm. Głupcze. Jak nie mamy pieniądzów, to trzeba się zadowolić darmochą. Dlatego może faktycznie, tak jak Korwin mówi, sprywatyzować TVP i będzie spokój. Dziwnym trafem, jak coś jest prywatne, to się o to dba i zawsze to działa jakoś. I różni ludzie dwoją się i troją i po nocach nie śpią i główkują, żeby to działało jakoś i żeby było okej, okay, żeby zarabiało i żeby się rozwijało. I jeszcze ktoś przyjdzie i przetrze szmatką, bo mu za to zapłacili. A jak coś jest takie nie wiadomo czyje, czy wspólne, to zaczyna rdzewieć, psuć się i niedomagać i się kończy na upadku i trzeba to dofinansować milionami ze wspólnych pieniędzy. Tak to jest niestety. Arrival się zjawił. Arrival. No niestety, musisz się pogodzić, że wszyscy źle czytają twój pseudonim. Arwialu. Czy, nie wiem, czy wszyscy w sumie. Niektórzy. Ale ja już nie zamierzam mówić o niektórych za dużo w sumie, bo co za dużo, to niezdrowo i to się wymyka spod kontroli. Mniej gadania o ludziach. Dzisiaj Michał przytaczał, że właśnie... Wielkie umysły rozmawiają tam o wielkich ideach, a małe umysły o innych ludziach sobie rozmawiają. No, a zupełnie małe umysły to rozmawiają, który ludź jest okej, a który jest chuj i komu trzeba wklepać. To już tak rozmawiają. Te bardzo małe umysły. Tak to wygląda. No, żegnamy się, bo to w 4:30. Co by tu powiedzieć na koniec? No nic, no. W piątek się chyba nie zjawię, chcę sobie trochę odpocząć. Zobaczymy, a może coś najdzie, zobaczymy. Pewnie znów nie dotrzymam słowa i się zjawię z jakąś smętną audycją. No, były też takie komentarze, że krawiec się kończy, że coś tam. Ale czy to trzeba się tym przejmować? No, a może się i kończę w sumie, ale no, co z tego? Jak kogoś tak, nie wiem, boli, że ludzie są niedoskonali, że się... Poza tym, nie wiem, czy ja nie mam prawa się wypalić po 10 latach trochę? Może mi się już nie chce. Nie wiem, co to będzie dalej. Pewnie jutro się na mnie coś wyleje, jakiś szambo, że tak pierdolił. Dziś dostałem taką opinię uczosnka od komitu, komitetu...
2: No name, 10 złotych. Sam stan majątkowy nie stanowi o człowieku. Znam bogatych głupców i biednych mędrców. Osobiście dzielę ludzi tylko na dwie kategorie, dobry i zły człowiek.
1: A może to trochę bardziej skomplikowane jednak jest niż tylko czy dobry, czy i zły, bo dobro i zło nie jedno mają imię, nie? I niuanse różne, odcienie szarości, mniejsze zło, większe dobro. I kiedy stajemy się źli, a przestajemy być dobrzy? I tak dalej, nie? A mądry i głupi, taki podział, a uczciwy, nieuczciwy, no to się tu kwalifikuje niby jako dobry, zły. No ale co, temu biednemu mędrcowi to co, dać, bo jest mędrcem? Mu za darmo dać? Musi ten pieniądz regulować chyba, bo inaczej to się wszystko rozpierdziela i nagle komuna się jakaś dziwna robi, nie? Albo coś innego takiego, takie dziwo. Gdzie każdemu według jego potrzeb na przykład.

0: Ale co, Nocne Radio 2014? No to więcej niż 10 lat. Bo to będzie kilkanaście w takim razie, bo przecież nie zaczynałem w Nocnym Radio, tylko wcześniej. W Kontestacji, potem Radio na Fali. Epizody różne z Radiem Enklawa, z Martinem, udzielanie się gdzieś tam na Odwyku, różne takie rzeczy. To było sporo wcześniej przecież. 10 lat Nocnego Radia. Dzieci Morawera muszą być super mądre, pisze Miki. Ale Miki też pisze, myślę, że jest częsty błąd myślowy, że pieniądze biorą się ze sprytu lub pazerności, a nie z nepotyzmu i braku skrupułów. A co z zaradnością, z przedsiębiorczością, z ciężką pracą?
1: No name, 10 zł. Jak będziesz miał ochotę, to zrób audycję w Sylwka, nie patrz na to, co inni chcą lub nie. Jak będzie audycja, to zadzwonię na pewno.
0: O. No name, no name, ale tu dzisiaj szalejesz, czy ty nie będziesz żałował później, że taki masz dzisiaj komunikator donate'owy. O, ale dziękuję, dziękuję bardzo. Znów będzie, że się pijawka nachapał, że dla donate'ów przed... Może będą takie komentarze właśnie, że tak, że strzelił focha jak panienka, obrażając słuchaczy i mając ich w dupie. Następnie dupa go zapiekła, bo zobaczył, że wszystko przechlał, że nie ma pieniędzy. Więc pomyślał, kurwa, muszę dać dupy i coś popierdolić do tych frajerów. Tak pomyślał. I coś im naściemniać, bo się pieniądze skończyli. No to wszedł w nocy desperat i zaczął jęczeć i się żalić i szkalować. Aleksander tutaj zagaduje, zdefiniuj dobro według Krawca. Kanapka z szynką. Dobro. Cycki Kasi Jędrno-Dubskiej. Dobro. Zenon. Zło. Nie wiem, czy taka definicja. Ci, co mnie klepią po pleckach, i chcą, żebym był takim nieudacznikiem, bo wtedy się pocieszają, że są lepsi. Dobro. Zenon, mądrze mnie krytykujący i dla mojego dobra wyciągający różne rzeczy, zło. Diamenty się nie skończyły jakiś czas temu. A co, mi? Tak, skończyły mi się diamenty. Nie mam już ani jednego. W zasadzie to nigdy nie miałem. Naprawdę myślisz, że harując faktycznie się wzbogacisz, możesz się odbić od dna, okej, ale prawdziwe pieniądze się inaczej zarabia. No może trochę prawdy w tym jest, że jak wkraczasz na takie szerokie wody, jakieś już naprawdę konkretne pieniądze, to trzeba się z kimś tam układać, być bezwzględnym, trochę takim psychopatycznym, no bo to jak się zarządza masą ludzi w ogóle, tych trzeba zwolnić, tych pogonić, tu coś się zawaliło i ci pracownicy ci poumierali, no i masz kłopot, no i co, spać nie możesz po nocach, na początku samym, a potem ci już powszednie, nie wiem, no ale nie wiem, ja mam na przykład znajomych, co zarabiają na przykład bardzo dużo pieniędzy, kilkanaście tysięcy, pracując normalnie, uczciwie i widziałem, jak od zera dochodzili do tego niektórzy, a niektórzy nie od zera, bo mieli bogatych rodziców, co prawda, ale całe życie są przedsiębiorczy bardzo i potrafią różne rzeczy tam zainwestować, coś rozkręcić i widzę, że są to fajni ludzie bardzo, tacy uczciwi, co pomogą innemu, empatyczni, jacyś tacy normalni, no zero jakichś zarzutów, nie, większych. Różnie to bywa, chyba nie można tak uogólniać, że jest tak, że tylko jakiś zdegenerowany psychopata w ogóle może dojść do pieniędzy. Ale no nie mówimy tutaj o dużych faktycznie pieniądzach, no tylko o jakimś godnym zarabianiu, o dobrych zarobkach, nie? Powiedzmy. To, no to faktycznie to zły przykład w sumie.

tak więc nie wiem, co to... W razie czego, słuchajcie, to dubliński, Michał, projekt 28 będzie... na pewno robił Sylwestra. Padło nawet gdzieś tam, podobno ktoś się pytał, czy wspólnie może byśmy zrobili. Ktoś wcześniej tu pisał też, przepraszam, nie pamiętam, kto to napisał, że jak gadamy z Dublińskim razem, to jest spoko duet, nie? Więc może faktycznie zrobimy razem sobie jakąś audycję na tego Sylwka. Zawsze z kimś to raźnie, nie? A Dubliński się trochę rozkręcił. Też... zarzucać, niektórzy mi zarzucali, ktoś mi zarzucał, okej, okay, że tak się sfrajerowałem, taki jestem cfel, bo do tego Czosnka dzisiaj zadzwoniłem. I faktycznie, no, jak tam było obrażanie Michała i Zenona, to trochę ciężko mi było tego słuchać i nawet tam zwróciłem nie jeden raz uwagę, że ja nie chcę takiego czegoś słuchać, jak ich obrażają, bo nie chcę, bo to jednak są koledzy, nie? A zadzwoniłem w sumie tylko po to, żeby powiedzieć, żeby przestali o mnie gadać. To był taki cel, nie? Tylko że jak zadzwoniłem, to już się zmienił temat i akurat przestali. No. Więc wyszła taka niezręczna sytuacja, no, że chwilę tam posiedziałem, pogadałem. W sumie z 5 minut. Znaczy, wiecie, po prostu mam takie luźne podejście i tak nie podchodzę aż do tego tak, że ktoś kogoś tam ma w dupie, zdradził, tych olał, a poszedł do tamtych. Ja tak nie patrzę, po prostu coś mnie tknęło, akurat se z nudów włączyłem, coś pracowałem i słyszę znowu, krawiec jebany, kurwa. To zadzwoniłem, no. Zresztą zwracam uwagę, że zadzwoniłem, jak Czosnek powiedział, no to chodź, chłopcze, jak masz coś, to chodź. No to jak mam coś, to chodź, no to poszedłem, no. Ale myliłem się co do Czosnka. Nie sądziłem, że jest takim człowiekiem. Po prostu już zamykając ten temat, myślałem, że jest trochę inny. On ma tak, że jak tylko coś mu nie przypasuje, jakieś jedno słowo czyjeś, to zaraz zakrzyczy, poobraża. Także, no to po co tu przychodzisz, kurwa? To wypierdalaj. No i taka rozmowa. To trochę inaczej to myślałem, że to jest, ale trudno. Nie będzie już obiecałem, że sam nie będę też w ogóle tego tematu poruszał innych osób za bardzo, ale to się nie da jednak, bo zawsze trochę się porusza. Może sęk w tym, żeby po prostu nie robić o tym audycji i nie gadać o tym godzinę. No nie wiem, Tomisiu, co się stało z matem. No nie wiem. Naprawdę. A zobaczmy, czy... Nie no, o tej porze to też nie wiem. Mat. Rozmowa była 3 miesiące temu.

Matt, jak słyszysz, to słuchaj, już któraś osoba się o ciebie dopytuje. Jesteś tu postacią znaną. Weź daj jakiś sygnał. Coś... Jak żyjesz, to się odezwij, chłopie. Sasza z Donbasu pisze, akceptowałeś, jak Zenon obrażał pana Piotra Esz. Znaczy, z panem Piotrem, to ja też mam w zasadzie nie po drodze bardzo i nie wiem, no... W innych trochę jesteśmy bajkach, no. I nie chcę się wyzłośliwiać, nie chcę nikogo już obgadywać. Może i pozwalałem, akceptowałem. Może nie pamiętam już właśnie. Znaczy, na pewno akceptowałem, bo sam się wypowiadałem na temat Piotra niepochlebnie. Chociaż teraz akurat zachował się okej, bo... Nie najechał na mnie, gdzieś tam starał się wytłumaczyć sprawę. No trochę oczywiście próbował tutaj mnie nakręcić, żebym się na tego Zenona, bo on pewnie nie kuma, że ja się z takim Zenonem 10 lat znam na przykład, nie? On myśli, że to tu jakiś Zenon, ja z nim coś mam i no ten Zenon, to chuj, nie? Absolutnie, ja nie będę obgadywał u kogoś. Ja mogę u siebie w takiej audycji jak dzisiaj wyrzucić, co mam na serduchu. Do Zenona, ale u innych absolutnie nie będę go obgadywał, nie. Mimo tego, że tam coś mi się nie podoba, nie? Czy telef, czy ten telefon, czy coś, ale to, kurwa, też mówiłem, nie róbmy może z tego jakiegoś wielkiego ajwaj, no był telefon, może nie był najszczęśliwszy, no ale to, no trudno, no zdarzają się takie rzeczy i co? Nie ma co też z igły widły robić i z tego teraz dramatu obyczajowego, nie? Że zadzwonili. No zadzwonili, no mieli humorek, zadzwonili, chcieli tam wyjaśniać Piotra. Cała ta akcja trochę nie wyszła. Wiesz, Sasza, ciężko jest zarządzać radiem, kierować, znaczy w tym sensie, że kierujesz audycją, przydzielasz, odbierasz osoby, wysłuchujesz i wiesz, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś kogoś obrazi czy coś, kwestia może, co ostatecznie z tym zrobimy i jak tym pokierujemy tak z grubsza, wiesz, bardziej długofalowo, nie? Bo jakieś wpadki, czy że ten był za tamtym, a potem przestał, a coś tego, czy coś ktoś powiedział, co potem żałuje, też się zdarza. Albo, że nie wiem, że może faktycznie nie powinienem dzwonić już do tych ludzi i się tam coś wyjaśniać. Ale to jest też ciężko, bo jak się słucha i człowieka złapią nerwy, no to dzwoni i chce wytłumaczyć, nie? I różnie potem to się potoczy. Ja też nie jestem chamem, żeby przyjść i ich zwyzywać. Na przykład tylko, nie? I pójść sobie. Więc staram się kulturalnie gadać. Dzień dobry. Chciałem się odnieść do sprawy i tak dalej, a dla niektórych to frajerstwo jest, bo na przykład oni to widzą bardziej, że są jakieś obozy, bandy, solidarność jakaś, a my, oni zaczęli, myśmy skończyli, takie wiecie, bardziej jakieś takie zbójeckie, nie, patrzenie na to wszystko. No to okej, okay, no to ja szanuję jakby w pewien sposób. Zawsze jakieś tutaj wpadki, niedomówienia, nieporozumienia będą. Tego się po prostu nie uniknie. No. Nie da rady. Szkoda trochę, że tak się pokiełbasiło. To są niezdrowe takie emocje, toksyczne, jakieś chujowe. Nerwy, stres.

jak zeszło znów na te tematy obgadywanie i kto za kim i kto komu zazdrości donate'ów i rozgłosu, bo Czosnek jest przekonany, że wszyscy mu zazdroszczą wszystkiego. No ale i stąd te ataki, nie? No ale próbowałem jakoś tam nawet tak siłą mówię, pogadajmy o czymś innym, no o tym TVP może byście pogadali, żeby rzucić jakiś temat i nawet se pójść, nie? To nie, to o tym gadajmy, bo ludzie to lubią. I powiem wam, że nadający mają trochę z tym problem, bo jak są takie, jakby były takie suche audycje, zupełnie pozbawione tego komentowania, co kto tam na kogo powiedział, kto jest za kim, kto się okazał niewdzięcznikiem, a kto niesłowny, a kto jest za tamtymi i tak dalej. Gdyby w ogóle nie było tych społecznościowych w każdym razie jakichś tam spraw, to byłoby faktycznie nudno trochę chyba i ludzie, część ludzi by się zniechęciła, byłaby niepocieszona, że nie ma tego elementu, tak myślę, nie? Bo ludzie lubią. Jak coś takiego się dzieje, to się przychodzą nowi, już słuchać, ktoś komuś puszcza famę, ty, dzieje się, dymy. I nawet tacy, co lubią jakieś bardziej merytoryczne rzeczy, to lubią, jak się czasem trochę zadymi też, nie? Myślę, że mogą być tacy jacyś streamerzy, youtuberzy, radiowcy, którzy się dogadają, świetnie się rozumieją bez słów, jakieś dwa kanały i oni kręcą takie dramy tylko po to, żeby się działo po prostu i gdzieś tam napierdalają na siebie, nie? Od najgorszych. A w ogóle jadę do ciebie, zaraz cię wyjaśnię i tak dalej, ale gdzieś tam w jakiś sposób robią to będąc dogadani, to znaczy nie spotkali się nigdy, nie ustalili, że słuchaj, będziemy dymili, żeby się działo, nie? Tylko po prostu jest takie porozumienie, wiecie, rozumiemy się bez słów, wszyscy z tego korzystamy. Ja tego do końca nie rozumiem, uważam, że to akurat mam takie zdanie, że to jest trochę słabe, takie po prostu robienie dymów dla wyświetleń, dla popularności, dla zainteresowania, ostatecznie dla donate'ów, dla zasięgów. Znaczy, jakiś sposób to jest, ale na życie. Jakiś plan, ale czyżby TVP miało zająć ukraińskie wojsko? Dojdzie do tego? Co to za informacja dziwna? Arwiel pisze.

czasami toksycznymi ludźmi nazywamy po prostu tych, którzy nadają jakby na innych falach, nie? Mają inne widzenie świata, inne priorytety, inaczej podchodzą, nie wiem, inaczej się komunikują w inny sposób. Ktoś może traktować komunikację trochę jak grę komputerową, że on ma swoje taktyki, on ma swoje perki, on ma jakiś plan, trochę jakby sobie grał w grę właśnie, czy w jakieś szachy, czy coś, nie? I jest pewien konkretny cel, sprowadzić dyskutanta do partneru i finiszować, i fatality, nie? I wygrałem, i moja jest racja, nie? Niektórzy inaczej trochę do tego podchodzą,

Józef Bieda się pojawił. Byłeś tu wcześniej, czy teraz się pojawiłeś? Byłeś, widzę to. Pisał też Józef, że może Matt jest, ale słucha sobie z offu, ma swoje sprawy. No. Józef pisze, czasami toksyczni ludzie, pomijając wszystko, są zajebiście wartościowi. No tak też, tak myślę, no. Kim w ogóle jest toksyczny człowiek, można się zastanowić. To jest ktoś na pewno, kto wysysa energię, jakieś siły, różne rzeczy z innych. W sposób na przykład nie taki oczywisty, nie? Używa szantaży emocjonalnych. To ja. Wymusza pewne rzeczy różnymi technikami. Jak jeszcze można być toksycznym? Można po prostu, nie wiem, rozsiewać pewną taką niezdrową jakąś atmosferę też, nie? Albo powodować takie sytuacje typu pad, że nie masz ruchu i musisz tej osobie jakoś czy pomóc, czy coś, a ona jeszcze na końcu to sprowadzi tak jakoś, skomentuje, że żeby ci było przykro, że to zrobiłeś, że pomogłeś. No nie wiem, jak to określić nawet, toksyczną osobę. Mówi się czasami o wampirach energetycznych, nie? Taki temat się pojawił. Ja tu absolutnie nikogo nie wskazuję palcem, bo nawet nie wiem, czy tego ostatecznie, nawet tego Zenona można tak nazwać. Wiecie, on ma dużo też i dobrych stron w sumie, nie? I... Toksyczny człowiek to taki, którego ego nie zmieści się przez jakiekolwiek drzwi. Czyli ktoś z wielkim ego, tak? Sprawdźmy, co internet powie na ten temat. Toksyczne osoby to najczęściej zdolni manipulatorzy, którzy wykorzystują innych, by odnieść własne korzyści. Są zapatrzeni w siebie i skupieni na osiąganiu zamierzonych celów, często kosztem innych osób, na które nie zwracają uwagi. Lubią czuć siłę i przewagę, chętnie rządzą ludźmi i podejmują za nich decyzje. Tu są różne typy toksycznych ludzi, na przykład typ manipulatora, typ narcyza, typ zazdrosny, typ władcy, typ pesymisty. To może być ciekawy typ, typ pesymisty. Widzi wszystko w najciemniejszych barwach, często narzeka, przedstawiając się jako ofiarę zaistniałych sytuacji. Od takiej toksycznej osoby zarazisz się negatywnym myśleniem. No właśnie, to jest chyba ten klucz, to przenoszenie na innych. To zarażanie właśnie, nie? W cudzysłowie. Negatywnym myśleniem zarazi i szybko tracisz entuzjazm. Zawsze bowiem znajdzie argumenty, by przekonać cię, że coś może pójść źle lub nie ma w ogóle sensu. Typ socjopatyczny. Cholernie ambitny, po trupach do celu. Może być sympatyczny i chętnie cię wysłucha, ale powie to, co chcesz usłyszeć, to ja, zbierając informacje, które będzie mógł wykorzystać.

odebrałem mu ruch. Musi coś innego wymyślić. Tomisiu pisze, krawiec, nie uważam, żeby Zenon był toksyczną osobą. Wydaje mi się, że jakby wyleczył się z pewnych kompleksów, jakby wyleczył się z tym, to byłby zajebistym gościem. On ma na przykład dobre cechy takie, że potrafi się przyznać do błędu. Ma takie, że pomoże komuś, jak trzeba. Może jak ten ktoś sobie zasłuży, nie wiem. Jest inteligentny i tak, ma różne cechy. Też pożartować potrafi sobie. Mi jest przykro, że to wszystko poszło w tym kierunku, ale to niestety tak bywa. Ale Józef na przykład pisze, że w NR jest balansem. No, gdyby trochę może z jakąś finezją bardziej trochę balansował i na przykład nie miałby tak, że czuje potrzebę, że trzeba kogoś tam wyszydzić na początku i sobie zedrzeć z niego łacha na przykład, tylko bardziej by się skupił na meritum, to by lepiej może było, nie? Nie wiem. Mam wrażenie, że teraz obgaduję go. Jak go tu nie ma za plecami, więc może przestanę. No, tak to jest właśnie, że ciężko wyleczyć czyjąś niską samoocenę. Też słyszałem, że to jest dużo pracy. Bo to jest coś w zasadzie, co często jest wpajane przez lata. Na przykład ktoś ma rodzica takiego, który cały czas o, tylko co, o, znowu ci dwie lewe ręce, dawaj to łamago, i co ty robisz, co ty osiągniesz, kim ty będziesz, to załamać się tylko, to, co ja urodziłam, oj, ty. No i tak cię ciągnie za nogi w dół i ci taki rodzic całe pół życia wmawia, że sobie daj spokój. Ty lepiej nie główkuj, bo cię głowa rozboli. Ty zostaw to, bo jak zwykle spierdolisz. No i tyle będzie z tego wszystkiego, tyle będzie. I tak całe życie ci ktoś gada, to potem taki chodzisz taki, przepraszam, czy ja... aby na pewno nie przeszkadzam, bo ja tak mam, że przeszkadzam i nic nie umiem. Mi całe życie rodzice wmawiali, jesteś zwycięzcą i co? I proszę bardzo. Nie, mi tam nic nie wmawiali, bo ojciec w sumie dość wcześnie zginął tragicznie, a matka chyba zobaczyła, że to się nic nie ugra i to się nic nie wskóra i to jest ciężko coś z tym zrobić w ogóle i sobie chyba dała spokój w pewnym momencie. No właśnie, przepraszam, że żyję, no. Pojawiła się też opinia, że nie zmienimy Zenona, czyli ani Krawca nie zmienimy, ani Zenona nie zmienimy. Są na tym świecie dwie rzeczy, które się nigdy nie zmienią. Krawiec i Zenon. Takie dwie zwalczające się siły. Takie yin i yang. Ład i porządek oraz chaos i syf, i bajzel, i nieuporządkowanie. Inteligencja kontra uczucia, bo ja tylko uczucia mam, to już zostało wyjaśnione przez Zenona, że mam ogromne braki w wiedzy. Wiele razy to podkreślał, że jestem głupi i nic nie wiem. Oprócz tego, że nieuczciwy, kurwa,

0: Tak, to głupi i kłamliwy, bez sumienia, nie przejmujący się innymi ludźmi i tak dalej. No, ale charyzmatyczny. On to tak podkreśla zawsze, że może i głupi, może i taki, może i owaki, ale no, ma tą charyzmę. To mi się przypomina, jak Kryszak parodiował Wałęsę. To też coś w tym stylu było, że ten Kryszako Wałęsa tak cały czas potępiał w czambuł i tak dyskredytował tego Kwaśniewskiego, nie? Że, no, no panie, no co to jest, ten komunista, nazwiska nie pamiętam, no to co on robi, przecież to wszystko nie tak, nie tak, ale żonę ma cycuś, żonę ma cycuś, no to mu się trafiło jak ślepemu komuniście ziarno, panie. No, no panie, no, gdyby nie Danka, to kto wie, jakby to wyglądało. I tak cały czas się krytykował tego. I coś takiego jeszcze było z Kwaśniewskim, z tym, z Krzakleskim, że też mówi, no Krzaku, no Krzaku, to ja go wszystkiego nauczyłem, ale no taki mi się tu pod nogami, mi się pętał taki, ja mówię, idź, bo cię rozdepczę, idźmy stąd. No, ale panie, no, no, no Krzaku, no, no umówmy się, no kto to jest Krzaku? No, no, no, no ja jest taki Krzaku, no. No ludzie, no panie, no, to jest nic. Ale panie ładny jest. Ale panie ładny. O panie, o ładny. Panie, tą dziurkę w brodzie, to panie, jak ja chciałem taką mieć. Panie, ja 2 tygodnie tak sobie palca trzymałem, żeby taką dziurkę mieć w brodzie. No piękny, piękny chłopak. No ale i panie, no i nic, no. No ludzie. No, i to Zenon też mnie tak właśnie podsumowuje, że wszelkie możliwe wady, tam na maksa jeszcze, ale panie charyzmatyczny. Ja mam tylko charyzmę. Co ja akurat mam taką sobie, tą charyzmę, no to, ale tak, żeby tak nie było, że w czambuł potępia, nie? To, o, panie, ale kurwa ładny, no. Ja się już teraz śmieję, bardziej z tego już przeszło, kurwa. Się wygadałem, wyżygałem, ale to tak jest, że trzeba się wyżygać czasem. Zbierało, kisiło się. Jeszcze się na święta pięknie ukisiło. Ale panie, ja mam tak, że ja się nakręcam jak sprężyna. Ja się. Ale panie, ja się na. A jak wyszczelę! Ja się nakręcam, ale panie, jak w końcu wyszczelę. Józef, cześć!
1: No hej, cześć.
0: Cześć, Józku. Czy mogę tak mówić?
1: Mów do
0: Józku.
1: mnie, Justku, mów do. Znaczy, jak tam chcesz, nie? W sumie.
0: Jezusku, a nie, to przepraszam, to Józku.
1: Znaczy, słowo ZUS. Wywalił z tego, ja je to. Tak, przed chwilą zjadłem. To prawda. Także mam 2 słowa, jeśli można.
0: Proszę cię bardzo. Prosimy. No i już jak miały te słowa paść, to coś tu zamilknął. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo, krawiec.
0: No,
1: Halo, energia. Czy mnie słychać, czy nie?
0: teraz ciebie
1: Pytam.
0: słychać, ale czy ty mnie słyszysz?
1: No ja cię słyszę świetnie, no.
0: No, ja cię nie słyszałem przez chwilę. Coś jakby tam zanikło, ale już cię chyba z powrotem słyszę. No i znów cię nie słyszę. Było słychać tak, jakbyś odłożył słuchawkę. To jest przykład trollingu jakiś. On odkłada słuchawkę i się śmieje, że go nie słyszę. Halo? Coś masz może z kablem, albo gdzieś wszedłeś do betonowego bunkra ekranowanego ołowiem. To nawet Superman przez takie coś nie widzi. Halo. straszna bieda u tego Józefa jakaś techniczna. No ale zobowiązuje tutaj nazwisko. No halo. A, spróbujmy się jeszcze raz połączyć, może?
1: Halo, halo.
0: No teraz się słyszymy chyba, ale się obawiam, że zaraz znów się nie będziemy słyszeli. No. Halo. No widzicie, jaka bieda. No. Nic nie słychać. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Tu brzoza, tu brzoza.

0: No nic, chyba nic z tego nie będzie.
1: Halo, halo?
0: No halo.
1: Krasulku, zadzwonię za chwilę, jak ogarnę.
0: Dobra, to spróbuj tam ogarnąć. Dobra. No szkoda, szkoda. Ja już się w sumie miałem zbierać, to już 5 rano, a ten dzwoni. 5 rano. Co za maniery, dzwonić do kogoś o 5 rano.

0: Proszę pana, proszę mówić. Proszę pana, tu się mówi do tego tam, do tego pałączka. Aha. To ja nie wiedział. Ale słuchajcie, niektórzy nie wiedzą o takich rzeczach, jak tam coś obsługiwać, takie zaawansowane rzeczy, jak telefon na przykład. Na przykład Kononowicz. On trzyma ten telefon tak, że albo go do ucha przykłada, żeby słyszeć.
1: No name, 10 złotych. 5 taranno. W imieniu nieobecnego szewca pytam, to co, może już kończymy? Oczywiście żart. Ja jeszcze z chęcią posłucham. Wyspałem się przed audycją i już pewnie nie zasnę.
0: No, tutaj pisze No Name, że ja już nie zasnę, nie ma mowy, ja już się rozbudziłem. To proszę tu coś jeszcze ponadawać. Ja już nie ma mowy, żebym ja zasnął. To jeszcze coś tu proszę ponadawać, bo ja się już tak rozbudziłem jakoś tak, więc co... Ja uważam, że to jest bardzo niekulturalne dzwonić do kogoś o 5 rano. Zadzwonię, na przykład zrobię psikusa sąsiadowi, temu, co pies jego hałasuje cały czas, i będę do niego codziennie dzwonił o 5 rano i domofonem i będę się pytał: przepraszam, ale chciałem się zapytać, co pan myśli o aktualnej sytuacji z TVP i w ogóle o tych bieżących sprawach? Co pan, zwariowałeś? Gdzie pan? Proszę pana. Nie, no proszę pana, no po prostu dzwonię jak człowiek tutaj, co prawda wcześnie, ale pan też lubi wcześnie wstawać, zauważyłem, bo o 6 rano, już za godzinkę będą tu na klatce pieski szczekały, to ja pomyślałem, że zadzwonię o 5 do pana i tak pana rozbudzę trochę, żeby pan wcześniej trochę wstał, bo to kto rano wstaje, to wiadomo. No. Jak to mówią pewne osoby, z chęcią posłucham twego pierdolenia. Tak mówią pewne osoby? No tak mówią, bo pewne osoby uważają, że tu już nie ma czego słuchać, to jest, w ogóle się skończył na kile mol krawiec. To w chwili obecnej to jest niemalże menel. Niewiele to odstaje od audycji Czosnka. Trochę jednak jeszcze czuć, że jest ta charyzma może większa trochę, ale mniej więcej to jest to samo na chwilę obecną. No. Ale spoko. Każdy ma prawo do opinii.

A kim jest Smerf Ważniak? Aha. Chyba już wiem, o kogo chodzi. O tą samą osobę cały czas. Smerf Ważniak. No, on jest trochę taki. A ja to kto? Smerf Ciamajda albo Śpioch, nie?

Tak, zadzwonię i okaże się znów taką miękką fają. Zadzwonię do Zenona i powiem: słuchaj, przepraszam cię za wszystko. Za to, co wczoraj powiedziałem, że w złości, żebyś spierdalał, to myślę, że wszystko, co mówiłeś, jest prawdą i bardzo dobrze, że tak mi dopierdalasz. Ja ci za to dziękuję, a jednocześnie przepraszam, że ośmieliłem się zaprotestować. Dobra, nie mówmy już o nieobecnych. Nie mówmy o nieobecnych, bardzo proszę. Dopiero jak ktoś się zjawi na antenie, to będę go obsmarowywał od tej pory. Więc w razie czego powiem komuś: czy mógłbyś się tutaj połączyć, bo chcę ci obrobić dupę, kulturalnie. A ktoś powie: oczywiście, już dzwonię. I dopiero wtedy mu naurągam, jak się tu pojawi.

0: co masz na myśli, Jaśku, pisząc o tym producencie dźwięków? Jak teraz się słyszymy?
1: Tak. Pytam, jak jest dokładnie. Czy mnie słychać? Ja słyszę świetnie. Jak słychać? Absolutnie ciebie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, a co, zmieniłeś sobie urządzenie na inne, czy co?
1: Tak, po prostu wyłączyłem słuchawkę Bluetooth, którą... No to w sumie nie ma żadnego znaczenia.
0: No właśnie trochę ma, bo nikt nie poleca
1: znaczy,
0: tego...
1: Tak, oczywiście, no. Krawczulku, oczywiście, że to ma znaczenie, bo słuchałem jej, szukałem jej przed chwilą pod łóżkiem. Nie? Ona gdzieś tam rezonowała.
0: No, nikt nie poleca Bluetootha w ogóle do, wiesz, do takich rozmów w radio czy tam na streamie, bo to się dziwnym trafem jakoś zawsze źle działa ten Bluetooth w tym przypadku.
1: Znaczy nie zawsze. Tak? Nie zawsze. Akurat o 5 rano zazwyczaj źle działa, ponieważ gdzieś tam się plączę pod poduszką czy gdzieś tam. Nie? Także udało mi się, znaczy nie, teraz normalnie gadam z telefonu, nie? Mam nadzieję, że w miarę to brzmi. Znaczy ja na pewno nie brzmię źle, ponieważ teraz mam taki między świętami jestem taki zawieszony. I o 5 rano zazwyczaj pracuję, nie? A teraz mam taki i słucham was, nie? Sorry, bo teraz się trochę, być może uruchomię i mam nadzieję, że nie będę w jakiś tam sposób nie wiem, wyleję swoje żale być może, nie?
0: O, to coś się tu szykuje, słuchajcie. Zaraz się uleje coś. Zaraz się uleje z Józefa coś.
1: Józef będzie sobie ulewał, nie? Nie, chodzi mi o to, że jesteście, znaczy wróć. Nie jesteście. Chodzi mi o to, że bardzo, bardzo mi się ostatnio podobało Nocne Radio takie zbalansowane pomiędzy tobą, Krawcze, którego, no wiesz, no...
0: No wiem, wiem. Ciężko mnie nie kochać. Ciężko mnie nie kochać. Wiem, wiem. Taki jestem.
1: Tak, no. Nie mówisz o końcówce swoich, nie? To wtedy bardzo łatwo cię kochać. A jak do tego wszystko dorzuca swoje 5 albo 4 grosze Zenon, to jest naprawdę, to jest taka wyważona dosyć struktura, nie? No. I teraz wy się znowu jakby, że tak powiem, znaczy znowu, bo pamiętam takie klimaty, kiedy nie było między wami dobrze. I to powraca, nie? I teraz powstaje pytanie, czy wy naprawdę musicie się aż tak bardzo tam gdzieś tam szarpać, kochać, nie kochać?
0: Wychodzi na to, że musimy chyba, bo to się regularnie zdarza co jakiś czas.
1: Ja wiem, ja to doskonale wiem, bo ale pytanie brzmi, ile to potrwa, nie? Pytanie jest takie, czy ja znowu będę musiał wyjechać w trasę, bo jestem kierowcą, nie? I wiesz, jadąc gdzieś tam przez jakieś tam różne miejsca, odpalam sobie ciebie. Żeby cię go źle nie odebrał, nie? Ale robi mi to robotę i były takie sytuacje w moim mniej lub bardziej w sumie krótkim życiu, kiedy NR jakby, wiesz, robiło mi coś, co dzięki czemu znajdowałem równowagę. Nie? A niestety znowu, znaczy inaczej, były też momenty, w których tej równowagi nie było. I to były momenty, w których wyście się kłócili. Być może jest to bardzo prawdopodobnie w tej chwili, może się okaże, że jestem egoistą i tak dalej, nie? Ale traktowałem NR jako taką gąbkę, jako taki, nie gąbkę, jako taki tampon. Nie.
0: Myłeś się Nocnym Radiem? Co? Wsadzałeś sobie Nocne Radio? Tak jak tampon. Wypraszam sobie, nie jesteśmy jak tampon.
1: Tak.
0: Przepraszam bardzo.
1: Tak, nie, tak nie. I teraz będzie tak, nie wsadzałem, ale. Ale wyobraź sobie teraz taką gąbeczkę ze sklepu z połem, którą obmywasz gdzieś tam siebie, nie? Będąc na jakimś tam postoju i tak dalej. Wychodzi z tego prysznica i mówisz sobie, Jezu. Nie. Krawiec, powinieneś wiedzieć, powinieneś zareagować na Jezus. No ale dobra. Chodzi o to, że...
0: Nie, nie wymawiaj tego słowa! Pali! Parzy!
1: Tak, pali, pali. Dokładnie. I ten...
0: I obmywasz się tą gąbeczką i sobie słuchasz nocnego radia na przykład.
1: Nie na przykład, tylko dokładnie. Dokładnie tak było, nie? I tak jest.
0: A podśpiewujesz sobie, jak się tą gąbeczką obmywasz?
1: Jakieś tam... Nie powiem. Na pewno nie trolololololo. Podśpiewuję sobie coś zupełnie innego. Niestety pech niesamowity. Byłem ostatnio na koncercie Nocnego Kochanka. Nie powiem ci, co śpiewałem i co podśpiewałem.
0: O, a jak w ogóle było na Nocnym Kochanku?
1: No powiem ci, że było świetnie, ale oczywiście jako tradycyjny Polak i katolik muszę coś tam powiedzieć, że nie do końca. Nie, świetny koncert.
0: Najlepszy ale było tak to... lekko siarką ci zapachniało coś, tak?
1: Absolutnie. Co ty, oni są... Powiem ci, że Nocny Kochanek jest świetną kapelą, nie? Ale ten, ale jednak mimo wszystko jest to naprawdę zespół taki budżet, nie wiem, czy budżetowy to źle za... Nie wiem, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jest taki, to jest kapela, która naprawdę ma, jest inaczej, ich koncerty, z tego co widziałem, to był, bo jestem z Poznania, nie? I nagle koleś wychodzi, nie, ten Krzysiu, ten wokalista i mówi, kurde, jesteśmy trzeci raz w Poznaniu w tym roku, nie? I dlatego jest was tutaj trochę mniej, być może, bo gdyby to był jeden koncert, powiedzmy, w mieście, nie, to by przyszło was, nie wiem, 5 tysięcy, a tu się nagle okazuje, że ten, że przyszło was, nie wiem, około 1000, nie? No ale w Poznaniu jesteśmy trzy razy w roku, więc spoko, nie martwcie się, nie? A ja jako będący tam pierwszy raz na Nocnym Kochanku mówię sobie, kurde, no okej. Okay. Ale odwalili naprawdę dobrą robotę. Nie? Koncert produkcyjnie byłem zdziwiony, że aż tak dobry. Nie? Naprawdę było świetne. Nie?
0: Ale że katolik ma taki dobry gust i muzyczny i lubi Nocnego Kochanka, to jestem w szoku. Myślałem, że katolik to słucha jakiegoś tam...
1: Krawculku, bardzo cię przepraszam,
0: Krawczyka,
1: ale...
0: czy tam Arki Noego, czy coś, a tu widzicie Nocny Kochanek. Zaskoczył.
1: Ty się nie śmiej, jak moja żona ówczesna, znaczy kiedyś tam, nie? Miałem kiedyś żonę, nie? Nikogo to oczywiście nie interesuje, ale ma to w kontekście teraz powiem, nie? Jak zaczynaliśmy słuchać Nocnego Kochanka, kiedy Nocny Kochanek jeszcze nie był Nocnym Kochankiem, tylko był najmistrz i tam trochę zaczynali, to w ramach poparcia, powiedzmy, ten, moja ówczesna małżonka zażyczyła sobie, żebym coś z merchu od niej zamówił dla niej. Tak? I dobra, mówię, spoko, no, ja też chciałbym takim, uważałem wtedy, że była młoda kapela, mówię, dobrze, moja droga, ja sobie zamówię tam coś, ty sobie zamówisz tam coś i będzie świetnie, nie? Będzie super. Wesprzemy młodych tam tych, nie? Rock'n'rollowców, metalowców i tak dalej, nie? I zaczęło to przychodzić, nie? I to będzie może śmieszne, być może nie, ale zapukał, nie, że nie zapukał, tylko zapukała listonoszka. Do drzwi tych tam, gdzieś tam, gdzie mieszkaliśmy i ten. I ona spojrzała na mnie i powiedziała, dzień dobry, tutaj jest coś tam, ja wtedy chyba koszulka chodziło i ciebie tak zamawiałem, dziękuję. co był ten pocztekst, nie? Cały i tak dalej. I ona mówi, dobrze, proszę się podpisać, nie? Tam miała listę, no. Ja tak patrzę na tą listę i co ona przed, tam 30 sekund wcześniej zrobiła, napisała dorosły. Być może myślała, że koperta taka tam mąbelkowa, która została wysłana, stwierdziła, że jednak nie powinna tego wysyłać. To nie powinno dotrzeć do dzieci, nie? Głupia może.
0: Ty, a powiedz, Józef, był na koncercie Wielki Wojownik grany?
1: Wiesz co, Wielki Wojownik chyba nie. Ale był ten, był Mineral Fiuta, był na pewno grany. Był koń tam, znaczy ten, wiadomo kto, nie? Koń na Białym Rycerzu był grany. Nie, produkcja była świetna, naprawdę. Tam były te wybuchy i tak dalej. Powiem ci, że dobrze się bawiłem, naprawdę. Ale nie zmienia to faktu, że inaczej, to nie był metal już, nie? To był naprawdę świetny występ, już coś a la Kiss, nie? Tak jak kiedyś w Stanach, nie? Było Kiss. Oni robili taki performance naprawdę konkretny, ale to już z mojej perspektywy to już nie jest metal, nie? Tak naprawdę dobre momenty miałem właśnie wtedy, kiedy Mineral Fiuta grali. I takich kilka kawałków bardziej takich jest, ale nie wiem, czy to jest dobry moment, żebym opowiadał o tych, o jakichś tam koncertach, bo Krawiec, jeżeli mi pozwolisz i wpiszesz mnie na ten zakres i zacznę opowiadać o innych koncertach, na których bywałem, bo mam ostatnio trochę wolnego i łażę, nie, w Poznaniu po koncertach.
0: Myślę, że wszyscy byśmy chętnie posłuchali opowieści koncertowych, chociaż może już właśnie niekoniecznie dzisiaj, bo to już w 5:30 rano. Wiesz, ja muszę kiedyś pójść spać jednak. Jestem tylko człowiekiem.
1: I ty... No dobra, okej. Okay. Prawda jest taka, że ja też przed chyba godziną wstałem i mówię, kurde, Krawiec, skoro nadajesz, to może dorzucę swoje tam 5 groszy.
0: Ale super, że zadzwoniłeś, to, bo jak zadzwoniłeś teraz, to mam takie przypuszczenie, że może się przyłamiesz i będziesz częściej dzwonił.
1: Nie będę częściej dzwonił, Krawiec, bo dzwonię dlatego, że ja jestem zazwyczaj w ciągu całego roku jestem w robocie. Teraz jest taki okres międzyświąteczny, kiedy mam wolne. No?
0: To co to? Robota ważniejsza niż nocne radio? No ty.
1: Zawsze... Posłuchaj mnie teraz.
0: Zdrajca metalu normalnie. Zdrajca metalu jesteś.
1: Wiśniewskiego w to nie mieszaj, proszę cię. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, bo tam, tam występuje. W ogóle nie wiem dlaczego. Nie wiem, skąd on się tam wziął w ogóle. Wiśnia, nie? To jest kompletny absurd. No ale nieważne. Mniejsza o to. Dlaczego on tam jest? Kurwa, powiedz mi, dlaczego on tam jest?
0: Cholera wie. No bo on symbolizuje może ten świat po zdradzie tego metalu, że zaczął słuchać właśnie jakieś ich troje albo coś, no nie wiem.
1: Uwaga, tak, tej. Przepraszam, powiedziałem słowo tej. No, a chyba wiesz, co się znałem.
0: Bardzo dobre słowo to jest.
1: No ja używam na co dzień, nie? Ale jak tak czasami słucham tych i czytam, to nie można się przyznawać, skąd jesteś, ponieważ się znajdą i nie wiem, co z tym zrobią, ale znajdą prawdopodobnie.
0: No, jak się już teraz wiedzą, że z Poznania jesteś, to już teraz łatwiutko
1: ci. To już wiesz, teraz... wiesz o tym, że są jacyś ci, albo oni, którzy...
0: Ci.
1: Ci.
0: To pa. Można by taki film nakręcić ci. Był film to, a to było film ci.
1: A jak będzie po angielsku ci? Bo the thing to już wiemy, nie? A teraz powiedzmy, jak będzie po angielsku ci.
0: No chyba też day, nie? Czy nie?
1: Day. Tak, Day, dokładnie, masz rację.
0: No, był film Day Live, albo
1: Day It. Live, czyli ci oni, ci żyją.
0: Ci żyją.
1: Ci żyją.
0: A ci
1: to
0: nie.
1: Ci żyją, a ci prawa nie mają. To live, znaczy, żeby żyć. Tak?
0: No, ale tak po polsku to dziwny byłby to tytuł dla filmu właśnie Ci. To tak dla komedii bardziej jakieś takie spiskowa komedia Ci.
1: Tak.
0: Przyszli do mnie ci.
1: A ty oglądałeś ten serial 1670 na Netflixie?
0: No właśnie nie.
1: I powiem ci, że sam nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej. Bo ja oglądałem i pierdolnąłem sobie tak setem takim długim i ten. I powiem ci, że ma dużo plusów. Jest fajny, bo przynajmniej dla mnie, nie? Trafia gdzieś tam w jakieś tam rzeczy, które ten sposób i to poczucie humoru do mnie jakby tam trafia. Ale nie jestem pewien, czy jak to obejrzy, nie wiem, 500 tysięcy ludzi, jaki będzie odzew, nie? No na przykład ten Piotr Napierała twierdzi, że jest idealny i super, nie?
0: Tak, tak, ja spodobało mu się, no.
1: I ja jego punkt widzenia też rozumiem doskonale, bo uważam, że odkłamywanie pewnych rzeczy jest fajne, nie? I tam jest taki przez śmiech i tak dalej. I jest to dobre. Sorry, bo zapaliłem teraz fajkę, wróciłem do kominka i może teraz zacznę pierniczyć głupoty. Także naprawdę, Krawczuku, jak już jak uważasz, że już zaczynam gadać bzdury o 5 rano, to po prostu mi rozłącz.
0: Dobrze jest.
1: Nie, zawsze źle? Okej.
0: No, a... No tak, Piotrowi się spodobało to, że on mówi, że paradoksalnie w tej komedii zrobionej na luzie jest więcej prawdy o tej polskiej szlachcie, o naszych przywarach, niż w jakichś poważnych dziełach, nie? Czy
1: tak.
0: Kurwa u jakiegoś Sienkiewicza.
1: No bo wiesz, u Sienkiewicza, czy u Żeromskiego może mniej, ale ten. Ale chodzi o to, że to jest taka satyra na tych naszych... No, gości z palcem czy tam z czymś tam w dupie, którzy twierdzą, że sanacja to było po prostu niesamowicie, to było odkrycie kurwa Europy, nie? To pod tym względem tak mi się wydaje, że to jest nawet śmieszne, nie? To kpienie jakby z tego, nie?
0: No, bo u nas ta pańszczyzna się najdłużej, w ogóle u nas najdłużej się uchowała ta pańszczyzna, to dużo mówi o stosunkach międzyludzkich, między właśnie szlachtą a resztą, czyli chłopstwem właściwie wtedy, nie? No reszta to chłopstwo no bo, prawie bo samo.
1: Według tego, co mówi Piotr Napierała, żaden ze mnie historyk i tak dalej, nie? Ale sądzę, że może mieć ten doktor rację. Dlatego, że ja też jako sobie wieśniak zetknąłem się z tym, nie? I wiedziałem jak... Wiedziałem. Na czym polegała polska wieś, nie? Polegała na tym, prawdopodobnie, że... Nie, ty jako mało rolny chłop nie miałeś kompletnie nic do powiedzenia. Miałeś obrobić swoją tę część i napierdalać z podatkami, nie? Znaczy w sensie z podatkami chodzi mi o to, że ten, że napierniczać od świtu do gdzieś tam w Zmierzchu, pewnie. I byłeś takim trochę, jakby to powiedzieć, takim niewolnikiem jakby, nie? I I tyle.
0: Może teraz by się przydał następny film, który by w taki sposób bardziej mroczny i też realistyczny pokazał takie realia. Przypomina mi się kiedyś taka sytuacja. Pracowałem w jednej firmie, e-fabryka się nazywała, tam robiliśmy też stronki, prowadził to mój kolega, był tam szefem tej firmy, to była jego jakby własność też. Ja tam sobie właśnie pracowałem i on wynajmował lokalik na takim, takie to były, no, wiele różnych domów, tak, do, w takie, jakby to powiedzieć, no, taka miejscowa, gdzie różne budyneczki, domki, magazyny i to wszystko należało do jednego człowieka. Takiego bogatszego właściciela, który ma nieruchomości różne, zbudował sobie taką, takie swoje, jakby można to nazwać, takie, wiesz, że masz w jednym... Dworek, no taki dworek troszeczkę, dworek, no bo wiesz, tu masz jeden domek, tu drugi, tu magazyny, tu wynajmujesz lokal i to wszystko tak jakby w jednym, skupione w jednym miejscu, takim większym, nie? I syn tego właściciela był, jeździł sobie oczywiście super samochodem i myśmy przygarnęli takiego programistę, który nie miał gdzie mieszkać, pracował tam z nami. I on się dogadał z tym właścicielem, że jakoś tam będzie mieszkał i za czynsz pomoże coś. I kiedyś siedzimy sobie przy ognisku i syn tego właściciela przyszedł, wkurwiony, opierdolił tego mojego kolegę za jakieś tam, że nie posprzątał, śmieci nie pozamiatał, ale tak go opierdolił przy wszystkich, rozjebał całą imprezę w ogóle, tak wszedł z buta, opierdolił typa i mi się to kojarzy z takim, jak to kiedyś mogło być, że był se taki bogacz, szlachcic i on traktował jak śmieci tych różnych, wiesz, swoich tam właśnie pachołków, jak to się fachowo nazywał, taki co na dworku tam gdzieś pomagał. Zapomniałem, wyszło mi słowo z głowy. No w każdym razie, no poczułem, no parobek taki, nie? I on potraktował właśnie tego człowieka jak parobka, jak własność swoją, tak wręcz. Ja poczułem wtedy taki klimat, jak to mogło być, nie? Że synek takiego szlachcica przychodził i on mógł z tym chłopkiem zrobić właściwie, co mu się podobało. Mógł go tam wybatorzyć z kolegami, bo pijany był, czy coś, czy go gdzieś zamknąć.
1: Jest odcinek tego 1670, który... Dokładnie o tym mówi, nie? Tam jest taki koleś, który przyjeżdża i rozbija się karetą gdzieś tam o jakieś drzewo czy coś tam, nie? I robi dokładnie to, o czym ty mówisz.
0: No, tak było, myślę, bo to czemu miałoby inaczej niby być? Te zachowania gdzieś tam przetrwały do dzisiaj i może się budzą w takich ludziach, którzy dotkną gdzieś tej wyższej klasy i czują się, że ja tu jestem bogacz, ja jestem pan na włościach i mam tu takiego właśnie, przygarnąłem jakiegoś łapserdaka, on mi tu nie posprzątał śmieci, a miało być o 5 rano posprzątane, nie?
1: No. Dokładnie, jest. Dokładnie,
0: i tam, i kopa mu, i popchnie go, wiesz, i taki się czuje, no, tak myślę, że było, to musiał być ciężki los, bo wiesz, przyszedł sobie na przykład synek szlachcica z kolegami podpity, jak trafił się jakiś sadysta na przykład, to mógł się tak wyżywać na parobkach, na jakichś tam chłopach, cały czas praktycznie, nie? A wiesz, to prawo pierwszej nocy, dziwne. Ojej, to dla mnie, tym, to jest straszna rzecz.
1: O tym lepiej nie mówmy, bo wkroczymy na naprawdę dziwne tematy, ale z tego, co wiem, to tak właśnie było, nie? To jest dosyć straszne, nie?
0: No stary, no wyobraź sobie, że masz ukochaną swoją jakąś dziewczynę i jakiś obleśny dziad ci przychodzi i chodź tu do dziadzi, kurwa. I ci zabiera tą dziewczynę i ty nie możesz nic zrobić, bo prawo pierwszej nocy se wymyślili, nie? Jakieś i on se musi poruchać i ta dziewczyna, wiesz, no chcąc, nie chcąc idzie, żeby, nie wiem, żebyś ty nie miał kłopotów, żeby ratować sytuację, no musi się na to zgodzić, bo inaczej nie wiem, co będzie. Może ją, nie wiem, coś jej zrobią wtedy. No straszne czasy to musiały być, a wiesz, oglądasz sobie jakieś ogniem i mieczem i tam wszystko takie fajne, se pracują, żyją.
1: Są tacy świetni.
0: Świetni, dowcipni tacy, albo tacy patriotyczni, albo tacy, kurwa, wspaniali. No.
1: I dlatego być może trochę jesteśmy skrzywieni przez czytanie tego Sienkiewicza i tak dalej. Nie? Nam się wydaje, że to były piękne czasy. Wspaniałe. I tam ta jakaś tam, nie pamiętam, jak te dziewczyny tam miały na imię i tak dalej. Ale one były przeszczęśliwe. No. A prawda jest taka, że być może były brane siłą. Nie?
0: No musiały być, no jaka kobieta by chciała się oddawać obcemu facetowi jakiemuś z przymusu, żeby se poruchał. No może jakaś się trafiła gdzieś, co jej to odpowiadało, ale tak zazwyczaj to chyba nie za bardzo.
1: Tak. W większości kobiety mają swoje uczucia, nie? Uwaga, teraz zaznaczam, podkreślam to jakimś tam pisakiem, nie? Uwaga, kobiety też mają swoje uczucia. Nie?
0: Ale powiedziałeś zazwyczaj na początku.
1: No widzisz, jak jestem przyciągnięty tym całym gównem, nie? Tak jest, tak jest. Także wydaje mi się, że... Ja o tej 5:30 powiem ci, że... Wydaje mi się, że właśnie między innymi dlatego trochę żałuję, że wy się tam kłóciliście tam z Zenonem i tak dalej. Uwaga, teraz powiem coś, co być może zabrzmi głupio, ale gładzicie mi mój codzienny trud, nie? Gładzicie mi, jak to by powiedział jakiś tam klecha? Gładzicie mi tam, nie wiem, coś tam, nie?
0: Ubogacacie mnie, tak powiedziałby pewnie klecha.
1: Ubogacacie mi to, nie? Budzę się zazwyczaj około 6, odpalam brykę i ta maszyna gdzieś tam zaczyna chodzić. I jest dla mnie czymś naprawdę zajebistym, kiedy słyszę to, że ty mówisz jakby swoje rzeczy, a Zenon na to wchodzi i mówi: kurwa, krawiec, do chuja, weź przeczytaj coś tam, nie? Czy tam, nie wiem. Mam nadzieję, że się nie obrazić za to. Dla mnie jest to idealny balans, nie? I pamiętam te czasy, ileś tam lat temu, kiedy Zenonowa cała gwardia się obraziła i poszła sobie gdzieś tam na swojego Discorda i tak dalej. Nie? Mhm. Uwierz mi, że mnie to wtedy bardzo... Czułem się jak taki, kurwa, trochę...
0: Że coś straciło ważnego nocne radio, tak?
1: Tak, dokładnie. I od czasu, jak teraz nie tak dawno Jacek zrobił tą swoją... prostowanie szabli i tak dalej, nie? Kurwa, mówię, ja no sorry, będę przeklinał. Jakie to było dobre, nie? Jak idealnie ten balans wraca do... Ta szabla wraca do swojego tego poziomu, nie? Uwierz mi, że za każdym razem, kiedy wy się kłócicie, u mnie umiera jakaś część, kurwa, mojego takiego słuchaczowego, bo naprawdę zazwyczaj słucham z oku, znaczy nie zazwyczaj, tylko zawsze, nie? I słucham tego i mówię sobie, po chuj wy się, kurwa, naprawdę o pierdoły. Inaczej, dla mnie to są pierdoły, być może dla na przykład takiego Zenona, czy Kotka Mruczka i tak dalej, nie? Dla mnie to są pierdoły, ale chciałbym, żeby oni byli, nie? I teraz wy się znowu pokłócicie teraz i nie będzie. Ani Zenona, być może Kotek Mruczek będzie, ale naprawdę dla mnie jest to coś takiego, że też odsłuchuję i myślę sobie, kurwa, fajnie by było, gdyby na przykład Zenon zadzwonił, nie? I to jest taki balans, kiedy, kurwa, ty mówisz jakieś tam swoje rzeczy, na co dzwonić Zenon i mówi, słuchaj, bo nie wziąłeś pod uwagę tego i tamtego, nie? i on to prostuje trochę, nie? I, a ty mówisz, okej, tak, masz rację. W sumie być może pewnych rzeczy nie wziąłem pod uwagę, nie? I robi mi się takie, ja sobie jadę tam, kurwa, 500 kilometrów do przejechania, i nagle mówię sobie, okej, to jest to, co chciałbym usłyszeć, nie? I teraz tak. Dlaczego ja o tym w ogóle gadam, nie? A gadam o tym dlatego, że tak egoistycznie trochę, nie? Bo mi to robi robotę, nie? Mi to robi coś, że coś takiego, że po prostu, wiesz, jestem w robocie, robię swoje tam sprawy, muszę tam przejechać ileś tam kilometrów i słyszę ciebie, czyli ty działasz bardziej sercem, nie? A za chwilę dzwoni Zenon i działa mózgiem, nie? I mówię, kurwa, jakie to jest dobre, nie? Jakie to jest dobre, że gdzieś tam się balansujecie, nie? Nie wiem, czy to...
0: No, że się spoko uzupełniamy, nie?
1: Tak, dokładnie, no, dokładnie. No,
0: myślę, że takich osób na pewno jest więcej. To niemożliwe, żeby tylko Józef miał takie zdanie. Na pewno więcej osób tak uważa. Na pewno będzie miło Zenonowi, że ktoś też go docenia, nie?
1: Znaczy ja go bardzo... Kurwa, czekaj, nieważne. Chodzi o to, że gdyby Zenon nagle teraz, nie wiem, jaka jest tam między wami sytuacja, no, czy wy jesteście pocięci totalnie, czy nie, ale to, że dzwonię o 5.30, czy tam już w tej chwili 5.40, to znaczy, że boję się w sumie tak de facto tego, że Zenon już nie zadzwoni, nie? A naprawdę... No. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: No jest to niewykluczone. Ja nie siedzę w jego głowie i też nie wiem, jak te sprawy się dalej potoczą.
1: Chociaż nie ukrywam, przepraszam, no, że ci teraz przerwę.
0: Proszę bardzo.
1: Ale słuchałem tej audycji, kiedy Ania robiła tą audycję filmową z Rumbą, nie? I pamiętam dokładnie tę sytuację. Jechałem sobie z Zielonej Góry do tego, do Poznania. Już tak. Końcóweczka, mówię, dobra, teraz dojadę, tylko zdam papiery, nie, i ten. I uwierz mi, że dla mnie to było, i włączałem żadnego radia, kurwa, żadnych innych rzeczy, tylko sobie z odsłuchu słuchałem tego, mówię, ale to jest dobre, nie. Nigdy w życiu, jak się nazywa ten reżyser, którego, o którym one mówiły, nie. Nie przypomnę sobie teraz, nie. Chodzi o te filmy tam, wie, piątek 13, nie piątek 13, tylko tam Halloween, Cosiek i tak dalej, nie?
0: Carpenter, tak?
1: Carpenter, tak. I naprawdę wtedy jadąc, tam był straszna pogoda, deszcz, tam i te bicieraczki jechały i tak dalej. Kurwa, no muszę to zobaczyć, nie? Bo kiedyś, kiedyś tam będąc młodym, bo wiadomo, że to były, one opowiadały o czasach, kiedy one były młode i ja też w sumie gdzieś tam trafiałem w ten okres, oglądałem inne rzeczy, nie? I one powiedziały martwica mózgu, nie? Brain dead, nie? I przypomniałem sobie taką sytuację, że myśmy kiedyś jako chłopaki, takie tam 18-letnie, mieliśmy kapelę. Zaczynaliśmy grać metal, nie? Spotykaliśmy się u kolegi Krzysztofa gdzieś tam na wsi. To jak się będziemy nazywać, nie? A ty widziałeś ten film? Przecież wszyscy widzieliśmy. Martwica mózgu, nie? Branded. Zadaliśmy tą kapelę Branded, nie? Jakie to było świetne. I po czym nagle się okazuje, że ten cały taki... Kurde, ja się trochę gubię, bo o tej godzinie to jest, nie? Ale chodzi mi o to, że nocne radio, teraz będę walił w takie grube rzeczy. Jakby bardzo mi pomaga, wiesz, w robocie, nie? Bardzo mi pomaga w tym, że wiesz, gdzieś tam mam jakąś tam rzecz do zrobienia i odpalam sobie z offu, nie? No bo praktycznie tylko z offu oglądam, znaczy oglądam, słucham. I wiesz, i słyszę ciebie, słyszę tam całą ekipę, nie? i pomimo tego, że nie dzwonię, bo nie mam jak, gdzieś tam czuję się takim trochę w kręgu jakby, nie? I jak ja słyszę, że ty, Kotek Mruczek i cała ta jakby grupa zaczyna się gdzieś tam między sobą ciąć, źreć i tak dalej, złapałem się na tym, że mnie to boli, nie? Że po prostu chodzi o to, że kurwa, dlaczego? Dlaczego wy się, kurwa, kłócicie o jakieś tam... Wiesz, dla mnie, jako słuchacza z OFU, to jest kłócenie się o pierdoły tak naprawdę, nie? A... Wiesz, nie wiem, nie uczestniczę w tym wszystkim, nie? Nie jestem kimś, kto mógłby tam coś dodać od siebie, jakby, nie? Ale... Gdzieś ta moja równowaga się gubi, nie? Bo słyszę, kurwa, Krawiec się kłóci z tym, z Zenonem, nie? Albo Zenon z Krawcem, nie? To już tam...
0: Zenonek ma mnie przeprosić, na kolanach ma przyjść i się kajać i powiedzieć, mistrzu, wybacz mnie. To wtedy ja mu wybaczę, jak ucałuję portret Ojca Świętego jeszcze. Jej... Jeszcze mi kupi cukierków i pół litra i...
1: A on nie pije, on maleńko. Ty się śmieje, ale tak naprawdę ja w ogóle w pewnym momencie swojego życia po rozwodzie ze swoją... No wiem, czy po rozwodzie to ze swoją żoną, ten, zacząłem słuchać tego, tej całej szkolnej i powiem ci, że kurwa, Jesteś człowiekiem, który mnie natknął do oglądania nawet.
0: Przepraszam cię, człowieku, przepraszam, ale...
1: Ale, kurwa, to było straszne. Jak żyć? Ja pytam, jak żyć?
0: Nie wiem, czy śledzisz teraz w miarę, co tam się dzieje. Konon się zrobił już tak okropny, perfidny, mściwy, chamski i nie do życia.
1: Ale
0: w ogóle. Ale teraz to już w ogóle.
1: A ty słuchasz tego gościa, który się nazywa King of the Diamond? Nie.
0: Kiedyś może trochę więcej, ale kojarzę i jak najbardziej. To jest znany komentator.
1: To jest koleś, który jest tam naprawdę... Zawsze na bieżąco i zawsze mówi, że nigdy nie mógł w swoim normalnym życiu, że gdzieś tam obserwuje szkolną. Nie? I powiem ci, że coś w tym jest, bo teraz taki odniosę się do tego mega długiego wpisu Rumby, nie? Gdzie naprawdę wtedy jadąc gdzieś tam ucieszyłem się, że jest taka jakaś tam kooperatywa między Rumbą a Anią, nie? Wyszło im to naprawdę dobrze.
0: Dwie kobitki mające jeszcze doświadczenie w nadawaniu, to jednak coś, to jest wartość, nie?
1: Tak.
0: Jak są razem i sobie nadają, to pykło.
1: Znaczy, według mnie pykło, nie? Byłem w piekło wzięty, jak tego słuchałem. Naprawdę jechałem sobie gdzieś tam, kurwa, pamiętam deszcz, jak 150, te wycieraczki ledwo nadążały ściągać ten deszcz i słyszę Anię i słyszę Rumbę i mówię, kurwa, dobrze, nie? I na końcu zadzwonił ten koleś, bo tam był jakiś taki w międzyczasie taki koleś, który tam trochę, miałem w pewnym momencie wrażenie, że trollował, ale jak to wszystko ładnie wyszło, nie? Naprawdę, tak świetne to było, nie?
0: Fajna była audycja i dlatego stąd też może takie...
1: I później, ja powiem ci, przepraszam, że ci teraz przerwę, bo proszę. Się trochę, może cię wyrzucam.
0: Rozemocjonowałeś się aż. No, dobra, mów.
1: No wiesz, bo ja... Kurwa, przepraszam cię bardzo.
0: Czuć entuzjazm jak u Rumby, kiedy mówi o jakichś tam zgnilcach, potworakach i innych. No, czuć ten entuzjazm.
1: No. I teraz znów wytrąciłeś mnie, a robisz to...
0: Perfekcyjnie, wiem.
1: Perfekcyjnie.
0: Specjalnie to robię, zapłacili mi za to, bo czułem, że chcesz poruszyć ważne sprawy, uświadamiać ludzi i ci przerwałem...
1: A
0: bo
1: wiesz,
0: mnie płacą.
1: Powiedzieć.
0: Wiem.
1: sobie za chwilę.
0: I nie pozwolę ci, żebyś ty ludziom to powiedział.
1: Weźcie się, nie, kurwa, dogadajcie. Chod do cholery jasnej. Nie róbcie ten takim biednym żuczkom jak ja. Nie róbcie mi, kurwa, z wody z mózgu. Ludzie, dogadajcie się. Jak chcę was słuchać i ciebie, i Zenona, i tak dalej, tak? A kotka mruczka to już w ogóle. No. To jest koleś, który nie wiem skąd się, dlaczego się wycofał, prawdopodobnie ma ważniejsze rzeczy do roboty. Ale ostatnie czytajniaki, powiem ci, że ja sobie wręcz z komika ściągnąłem i sobie puszczam, nie?
0: O.
1: Tak się, powiem ci, chodzi mi o to, że jak jego pierwsze czytajniaki, no było to bardzo kalekie, nie? Ale ostatnie to po prostu, kurwa, przepraszam za ten, uwierz mi, że ja sobie puszczam te czytajniaki i myślę sobie, o cholera, jak się chłop wyrobił, jak naprawdę, dla mnie to już jest taka gra aktorska trochę, nie? To co on tam robił na końcu, nie?
0: Tak, bo to jest zdolna bestia pod tym względem, że on jest z tych, co się wezmą za coś i się nauczą tego po prostu, tak zwyczajnie, nie? Że nagra jedno, nagra drugie, przeanalizuje sobie, udoskonali i myślę, że też między innymi w takim celu trochę to robił, bo gdzieś tam mu zależało na progresie jakimś, żeby czegoś się nowego nauczyć. I wiesz, i wziął na warsztat temat nagrywania audiobooków, poćwiczył i faktycznie mogło być tak, już nie pamiętam teraz, czy te pierwsze, jaki tam poziom był pierwszych i ostatnich. No, ludziska możecie sobie wyszukać na naszej stronie nocneradio.pl, czytajniak, taka seria, i tam Kotkiewicz czyta po prostu różne opowiadania. Jest fajne, ciekawe.
1: I powiem ci, że było to naprawdę, zwłaszcza te ostatnie odcinki były naprawdę niezłe. Nie? Nawet nie niezłe, były dobre.
0: A który jest taki twój ulubiony czytajniak? Masz jakiegoś?
1: Nie powiem ci w tej chwili.

0: ja czułem, że tam jest naprawdę, że w tekście naprawdę jakby, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale wczuł się w klimat, nie? Naprawdę. Tam było, ja notabene nikt już tego, tych komentarzy i tak dalej pewnie nie znajdzie, nie? Bo nie ma takiej szansy, ale już wtedy, te ileś lat temu, byłem pod takim wrażeniem, że gdzieś tam, bo ja generalnie się nie udzielam na socjalach, nie? Ale wtedy napisałem coś takiego, czy do ciebie, czy na ogólnym gdzieś tam jakimś tam komentarzu do, jeszcze na stronie chyba wtedy, na nocneradio.pl, nie? Że po prostu nie ta różnica pomiędzy tym, co było na początku, a tym, co jest, tym, co jakby było na końcu, na ostatni odcinek, po prostu mnie to rozwaliło i jaki on zrobił postęp. Niesamowity, nie?
1: No, rozumiem. No, na pewno. Muszę sobie przypomnieć tą serię, to sobie też zwrócę na to uwagę. To też taki ciekawy eksperyment można sobie zrobić, po prostu ciekawe doświadczenie posłuchać, jak ktoś robi progres, nie? Po prostu w tym temacie.
0: Tak. I no teraz może trochę będę, albo nie będę się pierdolił, tylko powiem ci krótko. To, co zrobił Potrzeba, od pierwszego odcinka do tego, jak już tam się żegnał z Nocnym Radiem, niesamowite to było, nie? Powiem ci, że tak jak na początku uważałem, że jest totalnym trolem, tak...
2: Baśnie braci Grimm. Nie wiem,
0: chyba dwóch czy iluś tam latach, stwierdziłem, że to jest gość, który wie, co robi, nie?
1: Wpisałem tutaj czytajniak w Google i co ciekawe, znalazłem na podcasty info z logiem tu Nocne Radio. Są te czytajniaki, można sobie od razu odsłuchać. Nie trzeba. No.
0: Aha, tak.
1: Już to wkleję oczywiście linka tutaj, proszę bardzo. Podcasty info na czacie i tu też na naszym czacie ci wkleję.
0: Czekaj, teraz ja sobie wrócę do mojego kompa, bo ja wiesz, teraz z telefonu gadam. Odpalę sobie kompa.
1: Ale to
0: i
1: jak,
0: zobaczę
1: tego... wiesz, na Google jak wpiszesz czytajniak, to też ci wyskoczy.
0: Nie, no ja sobie znajdę, spokojnie. Krawie, no bez przesady, aż taki pośledzony, nie wiem, czytajniaka nie znaleźć. Nie? Odpalam teraz kompa i powiem ci, jakiego czytajniaka ja sobie ostatnio ściągnąłem, uważaj teraz, z chomika. Nie? Muszę chwilę poczekać. To nie będzie trwało bardzo długo, ale jednak chwilę. I teraz i ściągnąłem sobie tego czytajniaka i ten. I sprawiło mi tak zajebistą przyjemność posłuchanie tego. I mówię sobie, dobra, kurwa, to są czasy, kiedy niestety teraz wrócę do tego, żeby się znowu, kurwa, kłócicie. Ale prawdopodobnie ja nie wiem, o co chodzi, nie? Dla mnie jako takiego, wiesz, ja jestem takim słuchaczem, wiesz, jak Radia Z, nie? Po prostu sprawia mi przyjemność słuchanie was, nie? Sprawia mi przyjemność, absolutnie mi, jakby wkurwia mnie to, że ty tam gdzieś z jakimiś tam czosnkami, czy coś tam, z Marcinem, Michałem, Marcinem Kudzikiem, czy coś tam, jakieś tam macie kooperacje i tak dalej. Znaczy, w sensie, że go odbierasz, nie? Ja sobie to przewijam. Sorry.
1: Jak kogo odbieram?
0: Michał Chudzik, czy tam ten koleś od Konopi, nie?
1: Marcin Chudzik,
0: no sorry.
1: Pan Samochudzik, tak został gdzieś nazwany. Pan Samochudzik.
0: Pan Samochudzik, niestety, sorry, no do mnie nie trafia, nie? No to nie poradzę jakby, nie?
1: Nie w twoim typie jest, rozumiem.
0: Tak. I tam wiesz, to, że gdzieś tam w Cernie czy coś, no to... No może był mechanikiem tam gdzieś, nie? Czy coś. Jakoś mnie to nie podnieca jakby, nie?
1: No.
0: Ale czekaj, bo spróbuję sobie...
1: Tak to jest, że czasem nam zwyczajnie ktoś nie pasuje i to jest normalne, ale, no kurde. No,
0: tak, jest... no krawiec, dokładnie. No. Tak, ja sobie to, jeżeli mogę w trasie sobie to przewinąć, to sobie przewijam, nie? Tyle.
1: Taka...
0: I nie wkurwiam się o to, że ja pierdolę tutaj szur jakiś, coś tam dzwoni, nie? Ja mówię, dobra, okej, no, a manicie mu skargi.

0: Być może nie będzie gadał, albo będzie gadał, ale nie robię z tego problemu. Po prostu, wiesz, tym bardziej jest mi łatwiej, że ja to zazwyczaj, wiesz, gdzieś tam naprawdę, gdzieś tam z odsłuchu, gdzieś tam z ofu, nie? Sobie jadę, nie z puszki, jak to się kiedyś mówi. Dobrze. Te wszystkie
1: No,
0: radyjka mówiły, że z puchy, nie?
1: jakbyście sobie ludziska chcieli też mieć taką możliwość, żeby sobie przewijać tych, co wam tam mniej pasują, nie lubicie kogoś tam czy coś, to słuchać sobie na żywo, ale sobie cofnąć trochę, włączyć tam o 10 minut później, cofnąć sobie. No i jak się trafi, ktoś kto dzwoni, to też sobie możecie do przodu przewinąć o parę minut. Mimo,
0: No,
1: że słuchacie na żywo, ale z opóźnieniem słuchacie, małym po prostu i tyle.
0: właśnie.
1: Dziesięciominutowym. A no, duża zaleta słuchania też offline, że można sobie właśnie przewijać tych, co nas nudzą, albo denerwują, albo tematy nie takie, to cyk i następny. No, a taka jest zaleta też tych luźnogadkowych audycji z dzwoniącymi, że dużo charakterów, nie? Dużo ludzi i co człowiek to historia, co człowiek to charakter. Ten flegmatyk, ten choleryk, ten marzyciel, ten twardo stąpa po ziemi i to jest super, uważam. Zawsze to lubiłem.
0: Tak, to jest być może, tak jak dla mnie, to formą terapii było nie tak dawno, bo jestem po rozwodzie i wiesz,
1: O,
0: kobieta, którą...
1: gratuluję, gratuluję.
0: to jest piękne, dziękuję ci, krawiec, że mi gratulujesz, tak. I wiesz, i zawsze pomiędzy nami było nocne radio. Ona nigdy nie chciała ze mną słuchać tego.
1: Ale tak całkiem zawsze w chwilach intymnych też.
0: Kiedy dochodziło do nas do śliskich rzeczy, które posuwają się tam, to nie, nie, nie. Jakoś wyłączałem nocne radio. Także spoko. Ale czekaj, bo słucham znaczy szukam tego czytajniaka na chomiku, mojego czytajniaka, którego naprawdę był
1: To,
0: dla mnie.
1: a jaki to był gatunek? Czy science fiction, czy co?
0: Nie, to było coś o tym. To nie było science fiction, to było takie.
1: A może o kocie to było?
0: Nie, o kocie było na początku, tego co pamiętam. To był jeden z pierwszych.
1: No, ponieważ kot to...
0: Wait a minute.
1: Tak, pierwsze.
0: Wait a minute.
1: A
0: Tylko, że ja nie znam swojego kompa, nie? Bo bywam rzadko w domu. W związku z robotą, którą wykonuję. Jestem tylko na weekend, a w weekend odzywa się u mnie w telefonie kobieta, która mówi: kurwa, tylko dzień, tylko jeden dzień dla mnie masz, tak? I tak dalej, nie? Więc ja, dla mnie mój komputer jest taki trochę nie do końca znany, nie? Ale poczekaj, gdzieś to znam.
1: A
0: Bo ja
1: co
0: sobie
1: to,
0: napiszę...
1: no, tak?
0: No, słucham cię.
1: Tak co wtrącę, bo tak się pojawił temat Marcina Chudzika. Marcinie, jak słyszysz, powtarzam, jakbyśmy sobie nie przerywali, to byłoby naprawdę spoko i wtedy zapraszam. Z niektórymi osobami może trzeba gadać, wiesz, w cztery oczy, a nie w pięć osób, nie? Bo lepiej się rozmawia i normalnie całkiem się rozmawia, jak pogadasz sobie w cztery oczy, bo wtedy już nikt nikomu nie przerywa, albo nie ma za bardzo jak. No, raz jeden mówi jeden, raz drugi, to tam jest w miarę spoko. I tyle, no, też myślę, że chłopak jest pozytywnie zakręcony. My często jakoś tak strasznie krytycznie podchodzimy do kogoś, bo czymś jednym nam podpadł. I już od razu, aki kurwa zjeb, pa, jaki kurwa szur. A przecież, nie wiem, ja tak patrzę na różnych ludzi, nawet jak oni mają jakąś korbę, czy tam się mijają z prawdą, bo czegoś nie wiedzą, coś mi się myli, to kurwa, mają i tak tyle jakichś pasji ciekawych, zainteresowań, są oryginałami, że to fajnie sobie też posłuchać, a nie od razu kogoś tam, że o, niech spierdala, jakieś farmazony opowiada, nie? A też dziwne, że ciężko nam jakby często uwierzyć, że ktoś ma na przykład barwne życie bardzo i sobie coś zbudował, gdzieś był, w różnych miejscach, gdzieś się wkręcił, że ciężko nam uwierzyć w to. Nie, no przecież to normalny człowiek to przecież mieszka w mieszkaniu, ogląda telewizję, a nie jakieś tam dziwne rzeczy. Można nie dowierzać też w niektóre rzeczy, ale no spoko. Dobra, zostawiam temat, bo nie chcę tu już znów, gadam o ludziach znowu, nie? Za dużo może.
0: W stylu, żeby nie mówić o ludziach, tak.
1: To też jak nie mówić o ludziach?
0: Ale niestety jesteśmy, znaczy jesteśmy, kurwa, nam to czyści system też, gadanie o ludziach, nie? Tak dziwne.
1: No i to jest ciekawe tak po prostu, no bo co jest ciekawszego niż człowiek sam, nie?
0: No.
1: Jak tu nie...
0: Z czego, powiedz mi, krawiec, z czego wynika ten magiel, w którym my się gdzieś tam obracamy, tak? Jak w tym takim wszędzie do prasowania ten... Albo się damy z prasowa i będziemy takim, kurwa, taką, nie wiem, tam pościelą czy czymś tam, nie? Albo się wymkniemy spod tego magla i zaczniemy coś tam pierniczyć, nie? I o to mi chodzi, że właśnie ty jesteś...
1: Tym, co pierniczy.
0: Tym, co pierniczy, tak, dokładnie.
1: Była kiedyś taka reklama pierników. Ja pierniczę, ty pierniczysz, coś takiego.
0: Być może.
1: Pierniki.
0: Nie pamiętam, ale znalazłem tego czytajniaka. Nie?
1: Radio dla pierników starych. Tak. To my, stare pierniki. Ludzie nie dzisiejsi już, boomerzy, dziadki, emeryci, podstarzali kawalerowie, starzy jak ja i takie towarzystwo, widzicie. Nie, śmieję się. Słuchajcie, u nas są ludzie, mam wrażenie, że są ludzie naprawdę młodzi, duchem na pewno i tacy jacyś chopsi do przodu.
0: Młodzi dupą, tak?
1: No widzicie, Józef tak po głosie, ja nie wiem ile ty masz lat, ale chyba albo mój rówieśnik, albo starszy troszkę, nie?
0: No, 4,5.
1: No to rówieśnicy właśnie. No, i widzicie, Józef jeździ na nocnego kochanka, heavy metal, podcasty, komputery, szmery, bajery. Czy to jest jakiś dziad? No chyba nie.
0: Tylko pytanie brzmi, czy w związku z tym, że a najlepsze jest to, albo najgorsze, bo myślałem, że wiesz, Nocny Kochanek to jest taka dosyć poważna kapela w dzisiejszych czasach i oni przyjechali do tego Poznania, ja poszedłem właśnie z moją aktualną... mniejsza o to. I Krzychu wychodzi, nie? Krzysztof, ten wokalista, on jest tam Krzysztof jakiś tam, nie pamiętam. I wiecie, jesteśmy trzeci raz w tym roku w Poznaniu. Ja mówię, kurwa, no nie, no co nie odpierdolą takiej maniany, jak powinni, nie? Bo jakby byli pierwszy raz, to wiadomo, że by się bardziej postarali, nie? I okazało się, że faktycznie, no, być może ja jako stary taki, wiesz, znaczy nie zatwardziały, ale że ja zawsze słuchałem metalu, nie? Zawsze tych tam długowłosych szatanistów słuchałem, nie? I połowa koncertu to były kawałki, które mnie tak, ja sobie, dobra, no fajnie, podskakuje, nie?
1: A przepraszam, zachowałeś długie włosy, czy zdrajca metalu?
0: No, zdradzę. Jeszcze mam tego za kola, mam jeszcze przy okazji.
1: No, toś mi brat.
0: Też masz za kola?
1: No, chyba tak.
0: No, chyba czy na pewno.
1: Nie jakieś takie straszne, takie lekkie, no. Takie, tak jak Vegeta z Dragon Balla trochę, no, coś w tym stylu.
0: Ja niestety jestem poza Dragon Ballowym, nie? To mnie nigdy nie trafiło, uwierz mi. I za twoje tam inklinacje do superbohaterów, tam Marvel czy tam coś, nie? Marvel i co jest jeszcze?
1: DC.
0: DC, nie? No, kompletnie mi to nie trafiło nigdy.
1: W ogóle nie twoje klimaty, tak?
0: Kompletnie. Powiem ci, że jak ty... Powiem prawdę teraz. Uwaga. Przewijam, kiedy mówisz o Marvelu i DC.
1: Spidermana nie szanujesz, kurwa? Spidermana?
0: Jedyny, którego szanuję. To jest ten, czekaj, ten, który ma te uszki takie, jak on się nazywa.
1: Łuski?
0: Batman.
1: Batman Małuski to jakaś nowość.
0: Łóżki, kurwa.
1: Aha, łóżki.
0: Łóżki, tak.
1: Łóżki ma Batman, to ciekawe.
0: No ma takie łóżki, czy nie ma? No halo.
1: No ma niby, no. Łóżki. Nie no, Batmana trzeba szanować, to wiadomo.
0: No ja Batmana akurat
1: szanuję. I'm Batman.
0: Nie, on ma taki właśnie głos, jak teraz... Ja nie z tym, kurwa, sprzętem, który kompletnie nie ma sensu, nie? Wyobraź sobie ten samochód, Iga, nie? To jest absurd, kompletnie absurd, nie?
1: Przepraszam bardzo, kwestionujesz Batmobil, że to nie może taki tak być samochód? Dlaczego?
0: Kwestionuję, tak.
1: Marcin Chudzik ma takie dwa w garażu. Jeden musi tam naprawić jeszcze. Ma...
0: No, zostaw jego w skrzyni wieku. Zostaw jego w skrzyni wieku.
2: 6-0-5, mój new personal rekord z numer przedostany odznakę w kształcie.
0: Uwierz mi, że...
2: Albo chociaż uścisk ręki szanownego operatora te, myszki i klawiatury.
0: Nie, nawet nie będę gadał, ale te nielniane, chciałem powiedzieć lniane, ale to są te...
1: Konopne?
0: Konopne.
1: Wiesz, w tym... W tym
0: konopne łączenia pomiędzy trybami czy tam czymś.
1: Mhm. Nie no, z konopi chyba faktycznie można robić bardzo wytrzymałe takie tworzywo z żywicy. Można robić bardzo fajne ekologiczne ciuchy, zdrowe, wytrzymałe, liny, przeróżne rzeczy, nie? Leki... To jest faktycznie świetna roślina.
0: Znaczy nie używałbym tutaj słowa leki.
1: Ja się bardzo dobrze po tym czuję. Ja się bardzo dobrze po tym czuję. Zdrowiutki taki. To co, to nie leki?
0: Nie, to nie są leki. Kurwa, dobra. To powiem ci tak. Ja przed chwilą o 5.30 rano czy tam o 6.00 nalałem sobie Balantajsa, nie? I kurwa, to nie jest leki. I tak samo jak... Gdybym miał, powiem ci szczerze, to też bym sobie pewnie kopsnął, nie? Buszka. Ale ten, ale jednak nie. Nie traktowałbym tego jako lek.
1: Może lek w tym sensie, że łagodzi na przykład objawy, bóle, reguluje łaknienie, no to w pewnym sensie jest lek, wiesz.
0: Ale krawiec, uwierz mi, że po tym jak spada działanie tego, to budzisz się z ręką... Nie wiem, gdzie.
1: Nie, no nie ma jakiegoś ani syndromu odstawienia strasznego, ani to nie jest aż tak bardzo uzależniające, no bo jednak cię uzależnia bardziej tak, no że w sensie, że przyjemność, że frajda, że się miło czujesz tak psychicznie, ale nie tak jak jakaś heroina, czy alkohol, czy papierosy, nie?
0: Znaczy, że, wiesz, no heroina to jest masakra, to jest inna sprawa, nie?
1: Tak.
0: Ale no. Jeśli chodzi o... Ach, no jednak, sorry, ale nie.
1: No i tutaj właśnie Zenon był jednym chyba z pierwszych w Nocnym Radio, który zwrócił uwagę na to, że się tak gloryfikuje i przecenia troszeczkę i robi świętość z tej marihuany, a to wcale nie jest tak słodko, że mogą być właśnie jakieś dolegliwości z sercem na dłuższą metę, że to tak psuje człowieka właśnie, no to wskazał różne wady tutaj i to też takie jest spoko, ja to, słuchajcie, ja bardzo, i nawet dzisiaj mi, to jak się wyżygałem na Zenona, to też podkreśliłem, że za wiele rzeczy się go, za wiele rzeczy się go ceni i to jest mądry gość i tak dalej, no więc
0: ach, proszę, wyżygaj na Zenona, proszę cię. Ja jako słuchacz, nie, bo w tej chwili mówię z pozycji kolesia, który słucha Nocnego Radia. Gdyby nie Zenon i gdyby nie Kotek Mruczek i teraz nie obraź się.
1: Już wiem, co chcesz powiedzieć. To twojego pierdolenia, Krawcze, samego twojego pierdolenia chyba nie mógłbym raczej słuchać.
0: Mógłbym. Powiesz mi, że mógłbym, bo słuchałem tego przez wiele lat, ale kurwa, gdyby nie ta orzeźwiająca jakaś tam bryza, nazywa się ona Zenon, nazywa się ona Kotek Mruczek, który rozpierdolił sam ten system, uwierz mi, bo kurwa, Kotek Mruczek jest gościem, naprawdę. Chuj z tym, nieważne. I ten. I. Powiem ci szczerze, tak teraz sobie zadałem pytanie. Czy ty byś to sam uciągnął, czy nie? A weź sobie zadaj takie pytanie.
1: No, bardzo dużo ludzi pomogli, tu różni. Wiesz, jak Kotkiewicz był drugim kapitanem, to ja się nie mam do czego przyczepić. To bardzo był spoko wspólnik, wiesz, no. Bardzo zdolny człowiek. Świetnie się z nim współpracowało, można było liczyć na niego. Nie mam się do czego przyczepić, absolutnie, a wręcz przeciwnie, bardzo se chwalę współpracę. I dużo pomógł, dużo zrobił, wiesz, masę rzeczy. Zenon też bardzo wiele wniósł do Nocnego Radia i jest postacią znaną, dlatego, wiesz, jak tylko dzisiaj się pojawiły jakieś tam próby, żebym na Zenona gdzieś nadawał, to od razu poczułem się z tym źle.
0: No. Czy możesz mi ewentualnie, sorry, że ci teraz...
1: Nie, tak, śmiało, nie? śmiało.
0: Co to znaczy, żebym nadawał na Zenona?
1: A nieważne, bo gdzieś tam się pojawiłem, coś chciałem wyjaśnić, pewną rzecz jedną prostą, żeby nie pierdolili na mój temat, tylko jakieś inne tematy, żeby sobie wybrali.
0: Ale, czyli już jesteś naprawdę na tym poziomie, że się tym przejmujesz, tak? Co, kto, o kim, coś tam, tak?
1: Wiesz co, nie tyle się przejmuje, co jak pojawiają się hasła typu, że Nocne Radio to antypolskie świnie i komunistyczne skurwysyny, łajzy, nie pamiętam coś. Lewackie świnie i... Jeżeli ktoś mówi...
0: Tak, sorry, przerwało coś. Jeżeli ktoś mówi, że Polska coś tam mówi, że ktoś jest nie Polakiem i tak dalej, to sorry, mi się zaświeca taka lampeczka i myślę sobie, ja nie chcę z ludźmi, którzy mówią, że my jesteśmy Polska najważniejsza. Powiem ci szczerze, nie odpalam czegoś takiego. Przepraszam, w trasie, kiedy mam, kurwa, do przejechania, nie wiem, 500-800, nie?
1: No, jakiś taki chujowy jest ten nacjonalizm. Tak. No.
0: I teraz powstaje pytanie, nie? No. Bo każdy może sobie zadać to pytanie. Czy ten głąb, który za kierownicą, za fajrą gdzieś tam spędza tak naprawdę całe dnie, czy to jest prawidłowa wersja, tak? Czy może lepiej? Bo mamy, no ja trochę jestem z opóźnieniem, nie? Jak tam Grzegorz Braun gdzieś tam latał po tym Sejmie i tam wiesz, ten, nie? Robił różne rzeczy z Kaśnicą, no? I powstaje pytanie, czy... Bo gdyby on to zrobił tak, wiesz, z czystej... swojej, polskiej, takiego odruchu, nie? I od razu mi się przypomina to, że czytałem kiedyś taką książkę, jak w tej Polsce, której broni Grzegorz Braun, nie? Jak, bo moi rodzice generalnie to są ludzie, którzy no kurwa kupowali tam gdzieś tam działki, coś tam, nie? I jak oni w 97 nawet roku wyglądali. 1997, nie? Mi się żygać chce. Naprawdę, uwierz mi, że wolałbym, żeby ci ludzie się kurwa trochę oderwali od tej swojej takiej jakiejś takiej, wiesz, jesteś wychowany w czymś tam, nie? I ta dziewczyna, ten chłopak. Chłopak wie, że wiesz, że musi koniecznie kuźwa gdzieś tam pójść dwie wioski dalej i dać tam trzy morgi i tam ileś tych wtedy jakieś tam pieniędzy, już nie pamiętam jakie tam pieniądze były, nie? Mi się udało, nie? To, że kurwa, no nie musiałem, nie? Znaczy w sensie to ja bardziej, to moi rodzice bardziej dawali gdzieś tam coś, nie?
1: Masz na myśli to, żeby ludzie bardziej starali się gdzieś tam wychodzić poza sferę jakiejś tradycji, zwyczajów, tak? Tak, żeby więcej po swojemu jakoś robili, tak?
0: Tak, tak, tak, dokładnie.
1: No też bym był za tym, dlatego mi się zawsze źle kojarzyły jakieś takie... Znaczy, z jednej strony tradycja, jakieś zwyczaje, może do pewnego... Słuchaj, do pewnego momentu to może coś tam regulować, być jakimś łącznikiem ludzi, wiesz, może mieć swoje zalety, ale tak w dzisiejszych czasach i tak w ogóle, no to zdecydowanie trzeba jakoś iść do przodu, szukać nowych rozwiązań, nie? Bo takie są czasy też, bo kiedyś coś się mogło lepiej sprawdzać, nie?
0: I prawda jest taka, że my się przykleimy do czegoś innego, nie? Że kiedyś przyklejało się do tego, że tata się sprzeda, nie? Okay. Za ileś tam czegoś, a teraz... Ja sam nie wiem, w sumie powiem ci krawiec, że nie wiem, czy to jest bardziej, czy to jest dobre, nie? Bo kłócę się też z ludźmi, którzy są mi tutaj bliscy i oni mówią, świat zwariował, nie? Co my robimy? Ciągle w tych smartfonach i tak dalej, nie? A ja mówię, słuchajcie, to jest postęp, to jest technologia, to jest, kiedyś czytaliście, kurwa, gazety, kiedyś czytaliście książki, a teraz macie coś na wyciągnięcie ręki. Pięknie wysmarkałeś nos.
1: No, a kiedyś to wyjść z biedy, to się nie bardzo dało często. W ogóle
0: nie dało,
1: jak się panie. Urodziłeś biedny, to umierałeś biedny. Dzisiaj mamy większe szanse, żeby wyjść z tego kręgu, nie? Tej nędzy. Tak się... Niektórym może wydawać, że kiedyś to było takie sielskie życie, że sobie chłopka na sianku leżała, słoneczko świeciło, ptaszki ćwierkały, czyste powietrze i zajadali sobie to zdrowe jedzenie, niezatrute. Ale tak naprawdę dawna chłopka często przeżywała horror. Całe jej życie było horrorem. Choroby, powikłania jakieś po urodzeniu, za jakiegoś dziada musi wyjść, bo ją łobiecano. Kurwa, zapierdala od zmierzchu do świtu. Chłop jak się wkurwi, to jej w łeb przypierdoli tak, że się od ściany odbije. No, życie wspaniałe, nie? Polecam książkę Chłopki. Może poczytajcie, jest dobra. Wyszła ostatnio jakoś chyba nawet.
0: No, ja też polecam.
1: To jest jakaś nowo chyba wydana. Chłopki. Opowieść o naszych babkach, no.
0: I teraz ja sobie przypominam, jak moja babcia... Jak mój ojciec nawet, bo wziąłem, była taka sytuacja nie tak dawno w sumie, kiedy ja mojego starego nie, wziąłem na takie, wiesz, pogadaliśmy sobie, nie? I moja kobieta w tej chwili, z którą powiedzmy, że próbuję tworzyć jakiś tam związek, nie? I ona mi mówi, całe moje życie jest zjebane przez to, że moi rodzice byli chorzy, nie? Znaczy chorzy, w sensie zjebani, nie? O to nie. I wiesz, i teraz ja zadaję pytanie, nie? Moja droga, ale dlaczego się od tego nie odetniesz, nie? Powiedz, że teraz poznałaś, powiedzmy, mnie, który też jest mniej lub bardziej zjebany, ale nie robię pewnych rzeczy. Dlaczego się od tego nie odetniesz, nie? Wyobraź sobie, krawiec, że ona nie potrafi. Nie? Ona pamięta swoją matkę, swojego ojca, który robił jej tam jakieś tam rzeczy. Nie? W sensie nie, że tam jakieś tam rzeczy. Nie? Krzywdził tą kobietę na zasadzie takim, że psychicznie. Nie, nie to, że on tam. No masakra, nie?
1: No bywało tak, chyba często, nie?
0: Jak można sprzedać osobę, tak? I pytanie brzmi, tak, można. Kim były kiedyś dzieci, nie? Dzieci były takimi, wiesz, takimi... Jeżeli miałeś ich 10, no to trybiki w sensie, nie? Tak umarło, dobra, nie?
1: No, ale wiesz, no, jak umierały te dzieci, to ludziom musiało to spowszednieć, tak siłą rzeczy jakby, wydaje mi się,
0: ale o
1: tym
0: właśnie mówię, o tym
1: No, a dzisiaj to często jedno dzieciątko to ukochane, to, na które czekaliśmy, i zupełnie co innego, inna jakość życia dla takiego dzieciaka, który nawet będzie rozpieszczany, to z dwojga złego to może już lepiej, jak będzie rozpieszczony jedynak, niż 10 traktowanych jako tania siła robocza i dwóch wpadło do dziury i nie ma, to trudno, nie? No wiesz.
0: Znaczy, wiem, o co ci chodzi. Znaczy, domyślam się, nie?
1: No bo wiesz, no znaczy, czy wolałbyś żyć w takiej rodzinie, jakoś byś to lepiej widział, że są te dzieci, które ciężko tyrają, tam nie kumate, bo do szkoły nie chodzić, bo w polu trzeba. I tam jeszcze dwójka twoich braci, gdzieś jeden wpadł do dziury, drugi się gdzieś tam utopił. Czy żyć w rodzinie takiej, gdzie no jest nawet ten rozpieszczony trochę, ale on ma jakieś pasje, jest na perkusji, gra, chodzi do szkoły, ma kolegów, spędza sobie czas i ma dzieciństwo, przede wszystkim ma dzieciństwo, nie?
0: Nie ma. Prawie nie ma dzieciństwa. On ma zapierdalać w polu. Przepraszam. Sorry, ale ma zapierdalać w polu.
1: To znaczy, ty uważasz, że to jest lepsze, takie wychowanie?
0: Nie, absolutnie, nie uważam, że to jest lepsze. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak było.
1: No tak było, no. Ja porównuję to, co dawniej i co dzisiaj, jakby, nie? Staram się.
0: No. Chłopki, książka, o której mówisz, dokładnie to obrazuje. Przeczytałem chyba, nie wiem, nieważne, co znaczy czytałem, nie? Ale to był handel. Gra. Ja myślę, że ty wierzę w tym. To był handel ludźmi. To był handel ludźmi. Przychodził koleś i mówił, dobra, mam, nie wiem. Dobra, patrzę teraz na swoją kuchnię, nie? Mogę ci oddać kuchenkę gazową plus milion szafek i ten, i wyciąg jakiś tam. Nie?
1: Bierę, wszystko bierę, dawaj.
0: Ej.
1: Weź mi tam teraz na paczkomat, najlepiej mi wyślij to wszystko, bo mi się nie chce.
0: Paczkomatem będzie ciężko, ale okej.
1: Butla gazowa w paczkomacie, kurwa.
0: Ale ja nie mam butli gazowej, krawiec, kurwa, jak ja mam się z tobą podziałkować? No halo.
1: A chciałem już sobie zdemontować
0: mogę
1: liczniki.
0: Mogę ci ewentualnie... Jestem tak bogaty, że mogę ci podciągnąć gazociąg.
1: O! No słuchajcie, Józef jest znany z tego, że ma pieniądze. Zresztą często wpłaca, pisząc, że nie ma zwyczaju słuchać na krzywy ryj. I więc to jest zamożny człowiek. A pozwoliłem sobie dołączyć do nas kolegę No Name'a tutaj, naszego kochanego.
3: Dzień dobry.
4: Hej, hej.
1: Raczej dobry wieczór.
3: Cześć.
1: Proszę pana, dobry wieczór.
0: Dobry dzień.
3: Jakie dobry wieczór. W jakim kraju ty mieszkasz? Dzień dobry. Piękny poranek. Właśnie wyszedłem na spacer. Rześko jest, trochę zimno. Tak bardzo fajnie właśnie, że jest zimno. Nie ma takiej tej chlapy i także bardzo mi się to podoba.
1: A ty, tak krawiec... ale przepraszam ci przerwę. Ty faktycznie bez sensu powiedziałem, że dobry wieczór. Jak jest w 6:30 rano, a ja dobry wieczór. Wiesz, bo to takie za oknem ciemno, no to dobry wieczór, aha, nie? No to
3: wiesz. Nie, dzień dobry, ale naprawdę wiesz, już widzę, że ludzie niektórzy, bo ja to na spacerek sobie wyszedłem, ale widzę, że niektórzy już pracują, wiesz, idą do pracy. No, nie każdy ma urlop, nie? Ja akurat takiej nie szczęśliwej sytuacji jestem.
1: Zboczeńcy pracują, to ja się brzydzę, jak oni tak z rana wstają, a ty też się takich zaliczasz? Też się takich zaliczasz, że pracujesz też?
3: To mnie mówisz?
1: No.
3: No ogólnie w życiu pracuję, tak.
1: O, o, słuchajcie, ciekawy człowiek dzisiaj na antenie, to z tych pracujących jesteś, tak? Słuchaj, jak się czujesz?
3: Bardziej pracujący, tak.
1: Ale słuchaj, podejrzewam, no.
0: Podejrzewam, że żona kazała mu wyjść z psem.
3: Nie. Żona właśnie śpi spokojnie, tak jak w piosence Listy do M, a obok śpi ona... I oddycha tak. Jak to było? Wiesz? Pamiętacie? Jak Lidl śpiewał?
0: No właśnie nie pamiętam tego kawałka.
3: Jak, a obok śpi ona zanuś, i tak zanuś, oddycha spokojnie. Cię. Coś takiego jest. Listy do M, wiesz, to jest Listy do M. Utwór, tam gdzie on śpiewa do swojej mamy, wiesz, to jest taki rzewny utwór, którym no czasami się popłakałem, bo też niestety już moja mama jest świętej pamięci, także wiesz. Ale tak ogólnie wam powiem, cieszę, że się dodzwoniłem, bo ostatnio krawiec, tak jak ci wspominałem, mam taką chałupę pełną ludzi, że nie mam nawet jak się wyrwać, żeby w nocy zadzwonić, bo wszędzie ktoś śpi, nie?
1: Na te święta, tak?
3: Na te święta. Wszyscy się zjechali, mają urlopy, wiesz, zjechali się z całego świata. Także, wiesz, wzięli dłuższe urlopy, więc tak, wiesz, w dzień pijemy, w nocy śpimy, nie?
1: W kuchni, na łóżku polowym babcia Frania, w przedpokoju dziadek Józek na materacu, w łazience, w wannie ciocia Halinka chrapie. No.
3: Ciach prach i do... Jak to było? Ciach prach?
1: Trzask prask i po wszystkim.
3: A, trzask prask i po wszystkim. No.
1: Co ty, przepraszam?
3: Zaraziłeś mnie tym.
1: Ty dziadka Jacka nie kojarzysz? Poszeprzyńskiego?
3: No właśnie mnie zaraziłeś tym, wiesz, ale jeszcze nie jestem tak bardzo wciągnięty. Dopiero chyba tam... Nie mogę tak znaleźć, wiesz co, ja bym kupił z chęcią nawet. Wiesz, jakąś całą taką audiotekę tych Poszeprzyńskich, ale nie ma takiego czegoś. No to jest wielka szkoda, wiesz.
1: To musimy w nocnym radio to puścić w takim razie. Przynajmniej jakiś jeden cały odcinek, może coś w tym stylu, nie? Żeby sobie ktoś posłuchał, skoro jest zainteresowanie.
3: Jasne.
1: A to jest, słuchaj, genialne, to jest tak dobre. No wiesz, no ciężko się spodziewać czegoś kiepskiego, jak jest Piotr Franceski, Jan Kobuszewski, Maciej Zębaty, wiesz, no taka doborowa ekipa, nie?
3: Tak, to jest, wiesz co, to jest taki serial kiepscy po prostu, który był kiedyś w radiu, nie?
1: Śmiem twierdzić, że to jest lepsze, bo to jest bardziej takie, nie jest takie głupkowate, tam jest, wiesz, humor taki wyższych lotów o troszeczkę jakby, nie?
3: Nie śmiem się z tobą nie zgodzić.
1: Ale
3: jest to wyższych lotów tak, na 100% tak, niż tak. Kiepscy. Co prawda jest to też, wiesz, opis jakiejś patologii czy tak dalej, ale tam po prostu jest naszpikowane aluzjami. No i wiesz, mądremu dwa słowa, tak? A głupiemu to i nie starczy referatu, nie?
1: I to jest taki humor, powiem wam panowie, jak Monty Python czasami, bo tam dochodzi do totalnych absurdów, tak? Typu, że ten dziadek Jacek, on chwilami się staje taki jakby niezniszczalny. On się nagle okazuje, że jest
3: ognioodporny. Oni się trują jak
1: tak, to jest, bo to zostało, myślę, to było trochę inspirowane rodziną Adamsów, ale jednocześnie nie jest to jakaś tania kalka, czy kopia, czy próba naśladowania, tylko sam zamysł stworzenia takiej upiornej wręcz rodzinki, ale upiornej w sensie, że oni są zawistni, głupkowaci, tacy pazerni, zazdroszczą wszystkiego, biedni są jak myszy kościelne, nic nie mają zupełnie, jak tam coś jedzą, to cieszą się, jak któryś tam w najtańszej takiej zupie ze sklepu kluskę znajdzie, to się cieszą. No po prostu są tacy absurdalni w tych swoich wadach, tak jakby, nie? To jest fajne. Dziadek Jacek opowiada same takie absurdalne jakieś historie, które...
3: Z 1906, nie?
1: Tak, no w pamiętnym roku... Kapral Jedzeniak powiedział nam, weźcie mydło. Takie po prostu, no, takie absurdalne są te jakieś...
3: Zajebiste, wiesz? Ja się tak zastanawiałem, czy on cały czas wymienia ten sam rok, ale nie, troszeczkę zmienia, wiesz? Raz mówi 1906, raz 8, raz 9. A myślałem, że po prostu taką zostawią formę, że będą wymieniać ten sam rok i to, że on będzie we wszystkich krajach, bo tak wiesz, tak on mówi, nie? Że byłem tu, byłem tam. A bardzo fajne ten słuchowisko. Właśnie też dużo słuchowisk słucham, dużo radio różnych, dużo podcastów takich jak Joe Rogana czy innych, bo...
0: Przepraszam, sorry, jak to?
3: Joe Rogan Experience na Spotify. Akurat tak się składa, że znam no, tylko jeden język dodatkowy, angielski, w stopniu bardzo dobrym. Także słucham bardzo dużo też angielskojęzycznych. A nie ma czego, wiesz, to wynika z konieczności. A teraz każdy, wiesz, ja akurat jestem stary facet, ale powiem ci, że wszyscy moi tacy ten, a jak to się mi, bratankowie i tak dalej, to wszyscy bardzo, już po angielsku
0: bardzo,
3: mówią.
0: Bardzo ci zazdroszczę. Bo mój angielski jest płytki i taki, wiesz, słaby. Ale nieważne.
3: Powiem ci, że znajomość języka angielskiego zmieniła moje życie, wiesz? Bo faktycznie polskie źródła są bardzo okrojone, wiecie? Czy Wikipedia, czy jakieś badania naukowe. W języku polskim one są okrojone niestety, nie? I trzeba po prostu język angielski znać, żeby dojść do jakichś większych rzeczy. Aczkolwiek ja nie będę nigdy krytykował Polski i Polaków, wiecie, bo ja tam kocham ten kraj, wiecie. To Polskę piękna jest, tak jak pisałem ci. Polska jest piękna, nowoczesna, odbudowana. Tylko, że fakt, no, że jak się ma pieniądze, to tu się swobodnie żyje, nie? A jak, wiesz, jak masz mało pieniędzy, to kurde, się ludzie jednak męczą z tymi szpitalami i tak dalej, wiadomo, nie?
1: Ale to nic to, że chwalimy tą Polskę, to nic to, i tak zostaliśmy nazwani, że nocne radio to antypolskie świnie, więc...
3: No dobrze, no ale słuchaj, jeżeli wiesz, że ktoś jest debilem, nie? I wyzywa ciebie od idiotów, tak? Czyli gorszych od debili, nie? To co, to ty będziesz się tym przejmował? Wiesz, debil ma upośledzenie umysłowe w stopniu tam lekkim, tak? Debilizm, nie? No. Ale to będziesz się przejmował, to osoba, która nie jest w stanie ocenić.
1: Ale czekaj, teraz ja mówię, mnie to denerwuje, że on mnie wyzywa. Czemu on mnie wyzywa? Sam jest głupi, kurwa, spierdala. No, takie są rozmowy tam właśnie. Ja już tam nie będę szedł do czosnka, bo mnie to wkurwia. Nie wiem, ja faktycznie robię błędy, że ja zachodzę w takie miejsca. Po co ja tam idę w sumie?
3: No wiesz właśnie, co?
0: No?
1: No po co?
0: No
1: po co? No kurwa, nikt nie wie właśnie po co. No po co ty tam idę, kurwa.
3: A ja osobiście uważam, że trzeba się odcinać od toksycznych ludzi, wiecie? I tak jak tutaj, wiesz, komentarze dawałem na początku jakieś tam donaty o Zenonie, ale to jest, wiesz, jest wszystko fajnie, że on jest inteligentny i fajnie się, wiesz, wypowiada na wiele tematów, no ale okej, jest chodzącą encyklopedią, no ale w tym, wiesz, XXI wieku każdy z nas ma encyklopedię przy uchu, tak? Tak jak w tej chwili rozmawiam, tak? I no. W każdej chwili mogę się zapytać ten Google, czy jakieś AI o wszystko, co na tym świecie istnieje. Więc wiedza w tej chwili nie jest jakimś wyznacznikiem mądrości. Wiedza to jest po prostu no, to, że otworzyłeś książkę i umiesz czytać, no to ale dzięki, nie jesteś analfabetą. Nie?
0: Nie jest mądrość, to jest po prostu wiedza i tyle, nie?
3: Dokładnie, dlatego wiesz, też nie chołupmy kogoś za to, że przeczytał, że wpisał coś w Google i punktuje drugą osobę. Wiesz, to wiesz dla mnie to jest po prostu takie szukanie haków, szukanie jakby wyrażenia siebie, że jestem mądrzejszy od wszystkich, a jeżeli ktoś robi to w sposób chamski, no to jest po prostu chamem, no i z chamami nie ma co dyskutować, wiecie, no. Ja tu nie mówię koniecznie o tej osobie, z którą masz teraz bifa, nie?
1: Na Z?
3: Nie o to mi chodzi, bo...
1: Na Z Borodo?
3: No wiesz, jakie są pewne osoby, nie? Pewne osoby mówią tak, pewne osoby mówią nie. I ten... nie, bo chodzi mi o to, żeby nie wieszać po prostu, jak to się mówi, ten, takie jest frazeologiczne wyrażenie. Nie znaczy, wieszać na kimś...
1: Psów, tak?
3: Psów, tak. Wiesz, żeby po prostu... Bo ja też nie chcę mu dopierdziczać czy coś, bo ja go nie znam, wiesz, i nie będę go oceniał i ten, nie? Tylko po prostu z swojego doświadczenia życiowego, które już mam trochę lat na karku, to ja wiem, że no, wiesz co, no nie da się z nikim takim współpracować i jakoś fajnie żyć. Po prostu trzeba odciąć, wiesz, czasami. To jest bolesne. A zarówno ja odcięłem wiele osób ode mnie, ale też niektórzy mnie odcięli, bo też coś im nie pasowało we mnie i jest to normalne w naszym życiu. Byli przyjaciele stają się, wiesz, zwykłymi znajomymi, bo wrogów to akurat nie mam, ale tak wiesz, no tak jest w życiu. Przychodzą nowi przyjaciele, a jeżeli z kimś się ktoś cię męczy, z kimś się męczysz, to nie warto tego kontynuować, bo to jest... stresujesz siebie i zatruwasz nie tylko siebie, ale całe środowisko, w którym się obracasz, a ty się obracasz w takim środowisku, w sensie, a nawet tworzysz środowisko, tak? Więc zatruwasz całe NR, nie? Czasami przez to, że wiesz, że z kimś masz takie te relacje popieprzone. Jeżeli komuś nie odpowiada, no to przecież są inne radia, nie? Czosnkowe jakieś, a tego, Marcina Chudzika, nie? Takie wybitne persony.
0: Marcin Chudzik jest wybitną personą.
3: No tak, no w koncernie Młotkiem naprawiał akcelerator.
1: Rozbił, ja słyszałem, że Marcin Chudzik rozbił atom Młotkiem, a fizycy, jak to zauważyli, to zwariowali od tego, jak to zauważyli. Jak on rozbił ten atom Młotkiem.
3: No i Marcin Chudzik, jeżeli będziesz tego słyszał, to słuchał, to tak jak ja napisałem na czacie, ty jesteś fajny chłopak, naprawdę, i chyba jesteś nawet dobry chłopak, bo tam pomagasz coś. Jesteś fajny chłopak, ale ja bym na przykład nie dał rady z tobą rozmawiać, ponieważ nie nabyłeś sztuki konwersacji, nie potrafisz rozmawiać z ludźmi, Marcinie. Wiem, że nieobecnych się nie mówi, no ale tak jakbyś to odsłuchiwał, to wiesz, że wiesz, nie jesteś zły, tylko po prostu...
1: Józefie...
0: Józef,
1: ty przerywaczu, ty.
3: Nie, dobrze, Józef, niech mówi, bo ja się
1: ale nie, ja delikatnie będę tutaj oponował, bo na Skype'ie jest niestety tak i w radio tutaj naszym, że jak wy mówicie jednocześnie, to w ogóle się psuje tu jakość i ani jednego, ani drugiego nie słychać, więc niestety trzeba się trochę w cierpliwość uzbroić i umieć wstrzelić. To jest umiejętność, ale do Józefa nie mamy pretensji, bo Józef nie dzwoni tak często i może troszkę wprawy czasami brakuje, nie, Józefie?
0: Przepraszam.
3: Nie, Józefie, nie ma problemu, bo ja jestem strasznym gadułą, więc mi trzeba czasami przerwać, także nie gniewam się.
1: Wybaczamy Józefie i prosimy o wybaczenie.
3: O, jak powiedział najsłynniejszy Jan Paweł II.
0: A właśnie o to mi chodziło. Powiedz co.
1: Nie będzie parodiowania papieża w nocnym radio, w tym radio. Idę
3: na tej ziemi.
1: Podążam, podążę teraz nabyć papierosa, bo mi się skończyły. Skończyły mi się te małe skurwysyny. Idę po papierosy. Motor mi się wypierdolił, kochani. Idę, zaraz wracam.
3: Ale Ciężko się wstrzelić, wiesz, krawiec, jak ten na Skype'ie, bo ja, wiesz, ja już myślałem, że ty zakończyłeś, chciałem coś dodać, a ty jeszcze dalej mówisz. Jak się człowiek nie widzi ze sobą, to jest ciężko tak wyczuć, kto kiedy kończy sentencję.
1: Nie słucham ciebie, no name, albowiem idę po papierosy, podążam.
3: Dobrze. Józefie, jak tam u ciebie pogoda?
0: O, straszna.
3: Co znaczy straszna?
0: Pada.
3: A, pada deszcz. No to faktycznie do dupy. A gdzie jesteś? Na południu, na północy Polski?
0: Jestem w samym środku.
3: A w samym środku. No widzisz. A mogło być gorzej, nie?
0: Oczywiście, tak. Mogło być. O Jezu, przepraszam. Tak, mogłoby być gorzej, naprawdę.
3: No, ja bym powiedział też, gdzie jestem, ale obawiam się takich właśnie ludzi, stalkerów, którzy po prostu, wiesz, później śledzą, a on dzwonił stąd, to on zna może tego, a on może jest tym. Tak, ale dzwonię z Polski,
0: ale
3: tak.
0: To jest dlaczego ty się tego obawiasz? Chuj.
3: No bo miałem takie przykre doświadczenia, że po prostu... Bo ja też kiedyś na YouTubie coś prowadziłem i miałem takie doświadczenia, że ludzie... Wiesz co... Jak to się mówi? Służby mi nigdy nie zaszkodziły. Słucham?
0: Przestałeś się udzielać na YouTubie, tak?
3: Wiesz co? Nie do końca. Mam nadal 5 kanałów chyba, ale nie podam.
1: Jaki potentat. Jaki potentat YouTubeowy.
0: Chłopie.
3: Potentat YouTubeowy. Ktoś. Mam. No, mam na innych platformach też coś tam robię, ale...
0: Jestem, wiesz, kolesiem, który jeździ po...
3: No, wiesz co, krawiec? A, przepraszam.
1: Wiem. Wiem, wiem, wiem. Nie, jednak
3: nie wiesz.
1: Nie
3: tego
1: wiem,
3: nie wiesz.
1: No, to co?
3: Wiesz co, Krawiec, kurczę, cały czas mnie męczy jeszcze ten Rumble, wiesz? Żeby w niego wskoczyć. Kurde, jednak coś tam rośnie.
0: Ale no, jaki Rumble? What the fuck? Rumble?
3: It's just a platform, you know, just video streaming platform, if you know what I mean.
0: I don't know what you mean.
3: Fuck knows.
0: Fuck.
3: Okej. Okay. W każdym razie Krawiec wie, co to jest Rumble i całkiem dobrze działa. Czasami się zacina, ale przynajmniej ja tak sobie myślę, a może jeżeli ktoś będzie tam, może już nie pierwszy, ale drugi, ale może tam się da radę stworzyć jakieś takie po prostu community takie polskie. Jest ten Andy Choiński tam, bo tak więcej to nie widzę w sumie, ale po prostu wynika to pewnie raczej z tego, że nie wyszukałem. I Andy Choiński ma dobre zasięgi. Kurczę, niektóre nagrania, jak z Jaśkowskim robią, to po 100 tysięcy wyświetleń. Czyli to nie jest wcale taka lipa, nie?
0: Czy mi się wydaje, czy ty chcesz podbić nocne radio?
3: Nie, nocnego radia nikt nie pobije. No, to się nie da, to jest...
0: Nie mówię, że pobić, tylko podbić.
3: Podbić?
0: Podbić.
3: Chcesz podbić. Ale to w jakim sensie, że przejąć, czy coś?
0: No, dobra. Nie.
3: Nie, ja nawet nie jestem konkurencją dla nocnego radia. Ja w ogóle co innego robię.
1: Józek, nie daruję ci tej nocy.
0: Nigdy.
1: A już troszkę jesteś dziabnięty. Przyznaj, że sobie tak w trakcie naszej rozmowy popijałeś i już jesteś trochę dziabnięty.
0: Tak.
1: No, to słuchaj, to pożegnajmy się, idź sobie tam się połóż, słuchaj sobie nocnego radyjka.
3: No. Ale Józek dawał radę. Trochę tam wiadomo, nie? Trochę wiadomo, zapóźniał się z niektórymi wypowiedziami, ale ogólnie
1: super,
3: fajna rozmowa.
1: Super,
3: kulturalny.
1: Super się gadało, Józek. Dzwoń częściej, mówię bez sarkazmu. Fajnie się gada. No.
0: Okej.
1: Okay. A, już zły, że chcę go pożegnać, tak?
0: Absolutnie.
1: Nie?
0: Absolutnie. Dobra. Okej. Okay. No to...
1: Ale... Tymczasem Boreblasem i mam nadzieję, że jednak mimo tego, co mówiłeś, to wpadniesz, że znajdziesz jeszcze czas, żeby wpaść. Wiesz, w różnych porach nadaję tutaj, raz w dżinsach, raz w sztruksach, więc może będzie ta pora, że będzie ci odpowiadało jeszcze i pogadamy sobie jeszcze, nie?
0: Pewnie, dobra.
1: No, trzymaj się, cześć, cześć.
3: Na razie, pa. A jeszcze trochę ci pomarudzę. Pewnie zmęczony jesteś, Krawiec, co?
1: No, już będę za chwilę kończył, za 15 minut.
3: Biedny ty jesteś, bo ty to mówiłeś chyba ze 4 godziny temu, nie? Nie wiem. I nie wiem, ile ta audycja trwa. Ja tak, jak włączyłem audycję, to było 40 minut, wiesz? I się przebudziłem w nocy. Coś tak nie mogłem zasnąć, się kręciłem, a mówię, zobaczę, co tam słychać na YouTubach i patrzę, nocne radio nadaję. Mówię, no to dobra. To sobie posłucham, może zasnę. I nie zasnęłem. Było widocznie ciekawe.
1: Też nie złośćcie się na mnie, że tu trochę jakby steruję ruchem. Bo ja na to tak patrzę, nie? Na radyjku, że steruję ruchem. To nie jest tak, że z kimś mi się, nie wiem, źle rozmawia, czy coś, czy już... tak jak teraz może trochę niegrzecznie powiedziałem, że już dziabnięty, to do widzenia, ale to tak nie o to chodzi, że tam najebany to do domu, zupełnie nie o to chodzi, tylko po prostu zawsze staram się myśleć o antenie jako o takim miejscu, które ludzie tego sobie słuchają, nie? Jestem tu trochę tak jakby w pracy, że dbam o to, żeby coś się tutaj działo, żeby była zmiana klimatu. Wiecie, tak na to patrzę, jak na projekt i to wszystko. Więc nie bierzcie tam nic do siebie. Tutaj chyba przyznacie, że fajna była rozmowa z Józefem. Teraz tutaj z no-name'em chwilkę. Ale też bo, na przykład Anna Koch się pojawiła, która pisze wiersze. Sami wiecie, kto napisał Zenon znęca się psychicznie. To pomyślałem, że może Anna by napisała taki wiersz, który by zmiękczył serce Zenona. Jakiś taki, może coś by się dało. Jakby się dało tak człowieka zmienić, żeby nie patrzył tak na świat może... A dobra, zostawmy. To bez sensu, nie będę tutaj już teraz, już mi się nie chce. Wiejski filozof mi się włącza o 7 nad ranem.
3: No to tak, wiesz co, Krawiec, to nie jest tak, że możesz zmienić człowieka, wiesz, nie wiem, podczas rozmowy jakiejś telefonicznej czy coś, bo akurat mam w tym doświadczenie ze względu na moje wykształcenie i ten, i Jezu, to wymaga wielu godzin, wiesz, wielu sesji, a trzeba dogłębnie poznać, jakie wiesz, jakie po prostu rzeczy rządzą tym człowiekiem, wiesz, skąd się biorą pewne wzorce zachowania, wiesz, to nie jest tak, no nie zmienisz na odległość człowieka, no.
1: Ale nie wiem, mi się wydaje, że skoro już mówimy o tym Zenonie, że on się zmienił trochę na przestrzeni lat. Na przykład był długi czas, że sobie super się gadało, aha, nie? I wiesz, i że jakby próbował coś w sobie zmienić, ale potem się mu włącza jakby to powiedzieć, stary, dobry Zenon, nie? I wiesz, i nagle zaczyna więcej atakować, gdzieś tam się wyzłośliwiać na wszystkich, mniej szacunku do ludzi, wiesz, a jest czas, że to całkiem spoko jest u niego, nie? Więc nie wiem, może to zależy też od tego, bo wszyscy mamy, na nas wszystkich ma wpływ. Ja się dzisiaj też tu rozprułem i focha strzeliłem i coś. Rządzą nami trochę emocje oraz to, co aktualnie się w naszym życiu dzieje. Jak ktoś ma jakieś problemy, coś tam, jakieś sprawy, to może mieć wpływ na człowieka, że się zmienia trochę, nie? I staje się na przykład nieznośny. Myślę, że ja na przykład jak się nachleję, to obrażam ludzi, nie? Czy coś. I to tak rządzą nami używki, emocje, sytuacje życiowe. Nie wiem, dlatego tak staram się troszkę z jakąś tam wyrozumiałością patrzeć na ludzi, w tym sensie, że nie wiem, co się aktualnie u kogoś dzieje, nie wiem, czego w życiu doświadczył, nie wiem, dlaczego jest, jaki jest i tak dalej, nie? Wiesz, o co chodzi?
3: Tak, wiesz, zdziwiło mnie to, że powiedziałeś, że on lepiej się zachowywał i się mu pogorszyło, wiesz. A ja jestem nowym słuchaczem, więc nawet nie wiedziałem, wiesz, bo to... To przykre, że zrobił się bardziej taki właśnie upierdliwy, nie? Bo to zazwyczaj z wiekiem przechodzi, wiesz? Ja, wydaje mi się, że ja byłem bardziej upierdliwy, jak miałem 20 lat. I po prostu z wiekiem jest coś takiego, że coraz więcej rzeczy wlatuje ci jednym uchem, drugim wychodzi, nie kłócisz się już, wiesz, nie wyszukujesz. Wiesz, że młodzi ludzie na przykład gadają czasami kocopały, ale wiesz, nie starasz się ich na siłę zawracać, bo masz doświadczenie, że ty w ich wieku też byłeś taki, a zresztą mózg do 25 roku życia cały czas się rozwija, więc jakby bierzesz na to poprawkę, tak? Że to, że ty tam wszystko wiesz... Ło, pociąg leci.
1: Co ty mieszkasz? Przepraszam, ty mieszkasz pod jakimś wiaduktem, czy przy dworcu?
3: No, dokładnie, pod wiaduktem przechodziłem i akurat pociąg przejechał. Ale powiem ci, że w małym mieście jestem, takim, kurczę, kilkudziesięciu tysięcy, no 40 tysięcy chyba, a teraz ma. I powiem ci, że ruch jest taki, że ja nie wiem, co ci ludzie, co oni do pracy jadą. Idę gdzieś do parku.
1: No to jest takie zaskakujące, że w niektórych porach, na przykład tak, nie wiem, o 13, gdzie wszyscy powinni być w pracy niby, nie? To nagle, wiesz, jeżdżą samochody, ludzie łażą, wszyscy czymś zajęci na ulicach, tak jakby nie byli w pracy. Tak? Ale to takie dziwne.
3: A która jest godzina? Bo nawet nie widzę teraz, wiesz? Bo
1: za 10:07.
3: A, no to widzisz, no to na 7 do pracy jadą. I jeszcze widzę tu policja, aha, wiesz, no jeden tak, samochód, takie fajne Audi, ale urwał, chłopie. Ja pierdzielę, cały bok urwał, nie? Właśnie stłuczkę miał, wiesz? Musiał mieć tam, wiesz, wcześniej, bo już drugiego samochodu nie widać, a ten na lawetę pójdzie.
1: Może się nocnego radia, w nocnym radiu zasłuchał, panie redaktorze. Rozwijamy się, prawda, panie redaktorze.
3: Tak, szanowny operatorze myszki i klawiatury. To powinien być, kurde, tekst roku.
1: Ale wam się spodobał ten tekst.
3: No to było zajebiste po prostu.
1: A kto to napisał pierwszy?
3: Znaczy, wiesz co, ja nie jestem pewien, ale ja to słyszałem pierwszy raz od tego szanownego... Nie, jak on tam? Szlachetny.
1: A tam szlachetny. Gówniany, on zawsze wiem, do ciebie. Szlachetny. Nie no,
3: tak, już... bo on zawsze do ciebie z taką estymą, nie? Że panie redaktorze, panie... wielmożny, nie?
1: Tak, tak. Pierw panie redaktorze, a potem ten skurwysyn, ten kurwa zjeb z tego nocnego gówna, a potem znów, panie redaktorze, no witamy Krawca, a za chwilę będzie znów, o ten kurwa zjeb,

0: Buga, że nie ma. I... A, i tak się pyta tam w pewnym momencie, ty z nocnego radia jesteś, kurwa, a psycho, no, trochę tak, no. I tam i zaczęli tam rozmawiać między sobą coś. Nie, no jaja są, jaja po prostu.
1: Psycho jest zajebistą personą, wiesz, powiem ci dlaczego.
0: No.
1: Dlatego, że on, no oczywiście, na odległość nie mogę nikogo opiniować, ale... Z mojego takiego doświadczenia to bym powiedział, że on jest w spektrum autyzmu, wiesz? I on po prostu niektórych rzeczy nie wyczuwa, nie? I te właśnie jego pytania czy coś, to nie są, wiesz, pytania, żeby dowalić czasami, tylko to są faktycznie pytania, że on pewnych takich nie łapie, jak to powiedzieć, nieścisłości czy takich... kurde, czasami brakuje polskich słów, no ale to nic... Z tym deszcz się da żyć. No, w każdym razie właśnie tak wydaje mi się, że... Ale jest, wiesz, fajny jest chłopak. Fajny jest, bo jest szczery, nie? To lubię w ludziach. Tak jak też pisałem, ja to dzielę ludzi na dobrych i złych, wiesz? Oczywiście według mojej jakiejś koncepcji, kto jest dobry i zły, bo każdy ma podejście takie subiektywne do tego, ale ja tylko tak dzielę, bo mnie tam kolory, rasy czy orientacje seksualne mnie to nie interesuje. Każdy niech sobie ma, jakie chce, nie? Nawet niebieski jakby był, to by mi nie przeszkadzał.
0: No, także nie przeszkadza nam, psycho, że jesteś gejem. Zupełnie.
1: No.
0: Ale ja tak,
1: naprawdę, mam tylu te przyjaciół, jego... kolegów różnych właśnie i orientacji, i ras, i tego, także wiesz, to jest głupota oceniać człowieka po powierzchniowości, tak? I na przykład po majętności, wiesz, tak jak też mówiłem, że pisałem, że znam wiesz, bogatych ludzi, a takie dna, takie denka po prostu od słoików, nie, że no ale co, no prezesami są, czy jakimiś, wiesz, innymi, nie?
0: No, ale taki
1: a znam
0: psycho.
1: Drugich ludzi.
0: No, dokończ proszę, a drugich
1: znasz? Że znam drugich ludzi, którzy są niestety biedni, wiesz, i powiem ci, że są super ludzie. I powiem ci, kurczę, Mam takiego właśnie taki przypadek, że osoba jest no, na skraju ubóstwa i kurczę, wiesz co, ja chyba najbardziej chyba lubię z nim rozmawiać. Niesamowitą ma wiedzę, wyższe wykształcenie i wiedzę później zdobytą i tak dalej i logiczne rozumowanie pomiędzy właśnie tymi zalążkami wiedzy. I bardzo lubię z nim rozmawiać. No i się zawsze zastanawiałem, gdzie jest problem, tak? Dlaczego ma problem z podjęciem pracy? No, podjąć to jeszcze podejmie, ale potem coś tam nie wychodzi zawsze, nie? I nie wynika nawet to z lenistwa, bo często tak się mówi, nie? Że bo leniwy, bo coś. Nie. Po prostu jest tak wrażliwym człowiekiem, wiesz, że polski system, czy jakby może nie system, tylko etyka pracy jest dla niego zabójcza. Wiesz, że on się wypala za szybko. I wiesz, i dostaje doła jakiegoś załamania i trzeba wtedy go leczyć, nawet farmakologicznie czasami. Także no, przykra sprawa, nie? Widzisz, inteligentny facet, wiesz, naprawdę, no zajebisty, dobry człowiek i tak dalej, ale nie daje sobie po prostu z tą pracą rady, nie? I wtedy by trzeba, takie osoby trzeba niestety wspierać jakimiś benefitami, na przykład donaty wysyłając.
0: Ja też tak właśnie mam, że z tą pracą sobie nie daję rady właśnie.
1: Ale krawiec, ty pracujesz, chłopie, kurwa, ile ty czasu poświęcasz na te nagrania, kurwa, jest, to jest taka praca włożona w to.
0: Nie, no bez przesady, że tak, ale też pojawił się taki zarzut, że właśnie stymuluję i utwierdzam w swojej wspaniałości wszelkich nierobów i nygusów. Ale tak naprawdę ludzie, ja gdzieś tam jeszcze przed pełnoletnością, jakoś tam od 17 roku życia, jakby staram się sam utrzymywać, nie? I po prostu i pracuję cały czas, więc to nie jest tak tragicznie chyba, nie? Skoro człowiek się do dzisiaj utrzymuje sam swoją pracą i nawet niezależnie, czy to będzie jakieś gadanie do ludzi i z donatów, część sobie tam dorobię, czy... Pracowałem i tam i w firmie, i na etacie, i na zlecenie, i freelancer, i to, i tamto, i... Czy nie, no... no nie jest tak tragicznie, no.
1: Jest dobrze.
0: A co do tej inteligencji, słuchaj, to są różne

0: jakby te inteligencje, nie? Jeden ma...
1: Emocjonalna.
0: No, albo wizualno-przestrzenna. Nawet ta ruchowa została w końcu wyodrębniona, bo faktycznie ktoś, kto ćwiczy jakieś tańce, karate, on ma coś takiego jak inteligencję ruchową. Wiesz, być może to, co nazywamy trochę już, to może będzie właśnie staroświeckie nazywanie czegoś, że jest gracja, wyczucie rytmu. Zaczniemy to nazywać właśnie może po prostu inteligencją ruchową. No, język się zmienia i może kiedyś będziemy mówili na takie osoby, że ma inteligencję ruchową właśnie. Pamięć mięśniowa może się kwalifikować jako właśnie ta inteligencja ruchowa też. Przeróżne inteligencje.
1: Pamięć mięśni to nie akurat.
0: Nie?
1: Nie. Bo, pamięć mięśni to jest pamięć mięśni, to jest po prostu zwykły animalizm, wiesz? To nie ma nic wspólnego jakby z psychiką człowieka. To tak jak instynkt jest, nie? To instynkt nie jest, wiesz, związany jakby z psychiką. To jest po prostu jakieś takie genetyczne rzecz, nie?
0: Znaczy, tak samo
1: pamięć
0: nie wiem,
1: mięśni,
0: nie,
1: pamięć mięśni nie jest genetyczna. No nie, jest genetyczna, bo jest potencjałem genetycznym pamięć mięśni. Wrodzonym.
0: Ale przecież mówiąc o pamięci mięśniowej, mamy na myśli coś, że człowiek nabiera pewnych odruchów, ćwicząc karate jakieś, nie? No to jak genetycznie?
1: Tak, bo rodzisz się z potencjałem, a potem go zapełniasz. Czyli każdy może to zrobić, wiesz? I po prostu na przykład ćwicząc na siłowni, nabierasz tych odruchów i potem mięsień to pamięta i robi skurcze na przykład nawet przy podnoszeniu telefonu. Że masz minimalne obciążenie, on odpowiednio się kształtuje i robi skurcz mięśnia. Dzięki temu od razu się może rozbudowywać. Oczywiście, żeby rozbudowywać, to trzeba przełamać tam pewne bariery, tak? Żeby był rozpadkanek. Ale wiesz co, ja nie jestem psychologiem z zawodu. Znaczy z wykonywanego zawodu. Ale akurat miałem psychologię na studiach różne dziedziny psychologii i tak troszkę tak, wiesz, jeszcze pamiętam, ale też już, wiesz, już coraz mniej, także wiem, że są tacy ludzie, pewne osoby są, które by zaraz, wiesz, mi dopierdoliły, że co ty, kurwa, wiesz, nie? Ale no, ja mam to akurat w dupie. A ci powiem, że odnośnie tej twojej pracy, którą wykonujesz, to jest świetna robota, bo ja na YouTubie prowadziłem taki kanał, który miałem już tak fajnie rozwinięty, że Google mi płacił co miesiąc pieniądze za wyświetlenia, nie? Ja wiem po prostu, jak dużo pracy trzeba to włożyć.
0: To jest trochę inna praca, jak się montuje, jak się robi takie, wiesz, nagrania przygotowane, a inna trochę, jak się nagrywa takie streamy właśnie tego typu.
1: Ale Krawiec, jeszcze raz powiem inny przykład. Są ludzie, którzy pracują w ochronie obiektów, tak? Pracują w ochronie obiektów, na przykład 8-godzinne dyżury, czy nawet więcej, tak? I on... Kurde, wiesz, teoretycznie nic nie robi, bo 99,9% czasów nic się nie dzieje, tak? Załóżmy, nocki robi. I on ma płacone za to, że siedzi, że jest. Rozumiesz? A ty troszkę więcej robisz, niż siedzisz i jesteś, tak? Jednak potrafisz rozmawiać z ludźmi, potrafisz, wiesz, gdzieś mądrze coś kształtować, bo na przykład u ciebie zauważam to, że jak prowadzisz rozmowę z Aleksandrem, to jest po prostu świetna sprawa, nie? Wiesz, że jest dużo takich jełopów, którzy po prostu zawalają to wtedy, kiedy dzwoni osoba jakby inna i tyle, nie? No, także
0: nie, jakaś, nie jakaś nietypowa, ja lubię właśnie strasznie, im bardziej lubię nietypowych ludzi. A tutaj pozdrawiam Gosię i Gosia, wiesz, miło z twojej strony, że... Gdzieś tam jako jedna z nielicznych osób, przynajmniej na początku, może jako pierwsza, gdzieś tam zaoponowałaś i prostowałaś pewne sprawy. Gdzieś tam u, nazwijmy to, konkurencji, hehe. I gdzieś tam stanęłaś w obronie nocnego radia, dobrego imienia. To miło. A Anna napisała z kolei ciekawą tutaj tajemniczą, taką enigmatyczną jakąś rzecz, bo... Nie dopuszczasz, Krawcze, do uzewnętrznienia totalnej nietrzeźwości szukającej ratunku. To tak mówiłem, że poetka. Ciekawe rzeczy. A tutaj dalej pisze, nigdy nie zaobserwowałam zabójczej etyki. Pisze Anna. Krawiec, muszę kończyć, bo jeszcze projekt trzeba dokończyć. Okej, dobra, to biegnij, chłopaku. Powoli będziemy kończyli, kurde, ja już trochę padam na ryj.
1: Wiesz, że właśnie pobiłem rekord wszystkich moich, jak to się, no, że po prostu uczestniczę w jakiejś audycji, wiesz, nigdy do tej, ja zazwyczaj bardzo szybko kończyłem rozmowy, załóżmy o godzinie 23 i już się zbierałem, bo wiadomo, rano do pracy, a no teraz z powodu tego, że mam urlop, to tak wyjątkowo wyszło. I też ci powiem, że były takie audycje już u człowieka, którego bardzo lubię, niejakiego Michała, to
0: G?
1: Akurat u niego audycji...
0: G?
1: Tak. Ja go lubię, on jest fajny chłopak, tylko się po prostu zapętlił, nie? I gada to samo od 10 lat, wiesz, o tym, o mikrofonie lampowym, ale ja go lubię ogólnie i ten, u niego po prostu, wiesz... Zasypiałem i bo po prostu znowu to samo, ja już słyszałem, wiesz, 100 razy, a chociaż ty też czasami masz bingo, nie? Tak zwane.
0: Bo, oczywiście, pewnie.
1: Było dzisiaj o kościele?
0: Było chyba. A co jeszcze się powinno pojawić na przykład? Jak dziewczynkę uratowałem, czy co?
1: Dobre, to jest fajne, to jest. Ale nie, ale ty się tak nie zapętlasz, wiesz? I na przykład też dawałem jakby do odsłuchiwania teorię chaosu osobom takim zaprzyjaźnionym, wiesz? I oni mówili, Karol, jak ty dajesz radę to słuchać, nie? Właśnie, wiesz, przez tą monotonność, przez te same jakby ukierunkowanie, że bardzo wąsko tematycznie cały czas, wiesz? I to, a to trwa wiele godzin, tak? I to po prostu się robi takie nudne, nie? I ty masz po prostu szerszy światopogląd, tak? Dopuszczasz i osoby z prawicy, i z lewicy, i takie, i to wtedy to naprawdę, wiesz, tu posłuchasz godzinę o tym, a potem godzinę o czymś innym i wtedy, no po prostu nie nudzi się tak szybko. Okay? A jeszcze właśnie miałem ci wspomnieć o tych radiach, bo tam, jak mówiłeś, że zrzucasz osoby, no to oczywiście ja już się tyle nagadałem, że jak masz kogoś na telefonie, to możesz zrzucać, a poza tym oczywiście za chwilę kończymy.
0: Tak, mam dużo ciekawszą osobę właśnie, tu czeka cały czas, wspaniała tak? Osoba, taka dużo ciekawsza. Nie no, żartuję, nie mam nikogo.
1: Nie, bo ja, wiesz, mi to by nie przeszkadzało, nie?
0: Nie mam nikogo.
1: Myślałem, że Ania zadzwoni i Jacek, bo podejrzewałem, wiesz, kogo, Anię, że może na spacer pójdzie, bo ona wiem, że też lubi rano na spacery chodzić, nie?
0: Ja nie wiem, czy Ania... To są takie lęki jakieś. Czy ona nie odejdzie przypadkiem, bo się...
1: A ona cię kocha, ona nie odejdzie.
0: Ona, owszem, mnie kocha, ale miłość ma swoje granice. Ja już je przekroczyłem wiele razy.
1: A wiesz co, wydaje mi się, że to jest tego typu miłość, wiesz, taka platoniczna, bezwarunkowa.
0: Bezwarunkowa, wiesz? Myślisz, tak?
1: Tak. Bo to, no, to byś musiał naprawdę coś...
0: Jaki jest, taki wiesz. Jest. No trudno, już... Machnęłam ręką, ale trudno, już niech se będzie taki, no, takie byle jaki.
1: Musiałbyś się stać, wiesz, złym człowiekiem, jakimś kurwysynem, żeby, wiesz, była Ania, wiesz, cię odrzuciła. Także nie sądzę. Także się nie bój. Ty masz troszeczkę problem z samooceną, wiesz? Myślę, że... Ja wiem, mówię, prowadziłem kanały YouTube, nadal mam jakieś... I powiem ci, że no te komentarze, tak, one dają w dupę, nie? A ty prowadzisz tak specyficzne audycje, że masz na żywo, wiesz, hejt. A nie dość, że z komentarzy, to jeszcze od dzwoniących. To jest masakryczna robota, wiesz. Takie coś cały czas bierzesz do głowy. Gdzieś byś musiał to też wyrzucić, a wiem, że tym życia takiego oprócz radia to dużo nie masz tego społecznego, socjalnego.
0: Jak to nie? Wczoraj spotkałem pod śmietnikiem kolegę Menela i rozmawialiśmy, czy Amareta, czy Kustosz. I była bardzo interesująca dyskusja. Przepraszam bardzo.
1: Przepraszam, że powiedziałem, że spotkałeś pod śmietnikiem Zenona, ale to był żart, bo zawsze mówicie, że on pracuje jako śmieciarz. Tak naprawdę to tak? Zawsze tam wyśmiewacie. Znaczy nie wyśmiewacie, tylko taki żart macie, nie? Że Zenon pracuje jako... Pan do sprzątania miasta, tak?
0: Tak.
1: Tak. I dlatego tak zażartowałem, że spotkałeś pod śmietnikiem Zenona, ale to nie jest przytyk do niego, także niech się tam nie obraża akurat, to był żart. A, i właśnie jeszcze nie powiedziałem tego, co chciałem w końcu powiedzieć. O tych zrzucaniu z anteny, bo ty mówisz, że a ty bardzo długo trzymasz ludzi na antenie i wiesz, jak nie masz innych, to spoko, nie? A, i powiem ci, że miałem doświadczenie z tym, z radiem takim komercyjnym, które ma, no, nie jest to duże radio, ale 100 tysięcy odbiorców ma. I wiesz co, tam jak mieliśmy jakieś rozmowy, wiesz, bo byłem stałym słuchaczem i rozmawiającym, czyli to powiem ci, że tak do 15 minut, wiesz, w takich radiach komercyjnych, nie? 15 minut i zrzutka. Ja nie mówię, żebyś tak robił, tylko mówię ci, że wiesz, że jak ty się krygujesz, że głupio ci, że kogoś wyrzucasz po godzinie, no to chłopie, tam po 15 minutach musisz zejść z anteny. No nie da się dłużej z jedną osobą, bo jest dużo dzwoniących, do tego jeszcze są bloki reklamowe, do tego jeszcze jest muzyka, do tego jeszcze są wiadomości, do tego jeszcze są jakieś stałe punkty dnia, tak? Ramówki. Także 15 minut i wypadnie. A jak ty trzymasz pół godziny czy godzinę, to naprawdę już możesz spokojnie powiedzieć no name, do widzenia.
0: Ten właśnie Czosnek, tak już miałem o nim nie mówić, ale to tak nie mówię złośliwie, tylko on inaczej to widzi. On mówi, a właśnie u nas to jest fajnie, bo jest 10 osób, a tamten se gada z jednym, kurwa, coś pierdoli tam, se dwóch do siebie pierdolą i co to jest, nie? No a właśnie ludzie może nie wszyscy jakby to czują, że jak jest taka sytuacja, że się odbiera pojedynczo na przykład i się pogada, to człowiek taki dzwoniący ma dużo więcej czasu, luzu, możliwości wypowiedzi niż w sytuacji, gdzie siedzi chmara ludzi i się przekrzykują. Ty kurwa, chcesz mordę? Zamknij ryj, kurwa. Ktoś tam w tle coś krzyczy, piąte przez dziesiąte go słychać, czwarty się połączył, ten przerywa. Dobra, cicho, bo się tu połączył ten, no jak mu tam. Co on tu chce?
1: Zobacz, jak wygląda forma wszystkich podcastów takich, gdzie są wywiady, że na przykład u Joe Rogana. Joe Rogan zaprasza jedną lub dwie osoby, tak? No czasami więcej, ale zazwyczaj to jest jedna lub dwie osoby w jego rozmowie, która trwa 2-3 godziny, tak? Następna rzecz, na przykład polskie kanały takie jak Didaskalia, gdzie zapraszani są eksperci. No ja tam bardziej lewicowi, ale spoko. I też... jest to forma 1:1, albo ten koleś, co prowadzi wywiady w garażu, 7 metrów pod ziemią. Też, wiesz, forma 1:1, tak? To no, jeżeli chcesz naprawdę coś rozwinąć, jakieś tematy, coś się więcej dowiedzieć, no to tłok no, nie sprzyja temu, tak? Ja rozumiem, że tutaj, wiesz, jest też show, jest też rozrywka, ale no, wydaje mi się, że 10 osób to już jest stanowcza przesada.
0: Nawet jak się na antenie czasami zjawią 3-4 osoby, które mają troszkę mniej wprawy tam, żeby się wstrzelić, żeby tam odpowiednio cierpliwie chwilkę poczekać, sobie odpowiednio się włączyć, no to jest chaos, po prostu to jest ciężkie, nie, no cudów nie ma. A na przykład jak się charakterki różne zbiorą, to no, jak ktoś jest charakterny, to tam się przekrzykuje, chce coś powiedzieć, ma dużo do powiedzenia czy coś. No jest ciężko. Dlatego wybrałem taką formułę, że sobie na spokojnie gadamy maksymalnie. Tu na przykład teraz w 3 osoby gadaliśmy z Józkiem. Już się wtedy zaczyna troszeczkę wtrynianie, nie? Że już się ciężko zaczyna czasem gadać, bo nie każdy ma taką wprawę. Ja tego wcale nie oczekuję, że ktoś będzie... tutaj mistrzem w tym, no to też trochę wprawy trzeba nabrać. Więc lepiej jest tak sobie pogadać. A Anno, dziękuję bardzo tu za propozycję wspomożenia. Może kiedyś coś tu zadziałamy. Na razie muszę popracować nad swoją, nad wizerunkiem krawca niewyrachowanego. Trochę rozbić ten wizerunek kapitana Pijawki, żeby było, że ja tak tu przychodzę pro publico bono, że pieniądze to marność nad marnościami. Prawda? Muszę trochę popracować nad takim wizerunkiem, więc wystarczy mi, że jesteś. Twoja poezja mi wystarczy, dziękuję. No.
1: Krawiec, wiesz co, ja wiem, że to nie było do mnie, tylko do Ani, tak mówiłeś, ale Wiesz co, kreowanie takiego wizerunku, który tak naprawdę, wiesz, jest fałszerstwem, jest jakąś hipokryzją. Ja to zauważam u wielu YouTuberów i to jest po prostu żenujące, bo kogo oni chcą oszukać, rozumiesz? No nie, nie trzeba mi wpłacać, nie, ale o Jezu, dzisiaj mało donatów, nie? Rozumiesz, no to taka hipokryzja, no zakłamanie, jest to wasza praca. Jest to wasza praca, jeżeli ktoś wam chce zapłacić, to w czym jest problem? Do cholery, nie? Przecież ja ci nie, wiesz, ja ci pieniędzy nie wpłacam, które są na chleb dla dzieci moich, nie? Rozumiesz? To są jakieś tam drobniaki, które po prostu, wiesz, mogę je dać chłopakowi, który żebrze na ulicy, albo mogę dać tobie, tak? Twórcy wybitnemu, tak? Jak mówi Piotr Szlachetny.
0: No dziś rzucałeś we mnie pieniędzmi i ciągle mi do czapki coś rzucałeś, co chwilę i to z 50 razy tutaj.
1: A jak sprawdzisz na PayPalu moje imię i nazwisko, bo ty znasz, broń Boże nie ujawniaj, ty znasz moje imię i nazwisko i jak na PayPalu sprawdzisz, ile ja ci pieniędzy wpłaciłem, to się pewnie zdziwisz.
0: Tak?
1: Tak, bo ja pod różnymi, tak jak ci powiedziałem, mam 5 kont na YouTubie, także 5 albo 6, nie wiem, już pogubiłem się. Także
0: to tym bardziej.
1: Także ile mogę, znaczy dziękuję. Ile mogę, no po prostu jak jestem akurat na tym, że mogę zadzwonić, czy po prostu wysłuchać. Właśnie problem jest taki, że też ja cię namawiałem na dzienne audycje, dwie audycje rano poprowadziłeś i... Ale to jest nocne radio, no to jak dzienne audycje, nie? Coś tu by się nie zgadzało.
0: To jest właśnie problem, bo jak u jednego jest dzień, to u drugiego jest noc i tak ciężko być nocnym radiem dla wszystkich. Dla niektórych to zawsze będzie dzienne radio, ale dzięki temu na przykład taka Gosia sobie piecze jakiś tam sernik czy coś i sobie słucha no, w dzień. Na przykład albo taki Tomisiu. Szlachetny, Rybka, Brian, Rademenes, Lipka, to niezłe pato. Ja bym tutaj może Ewy nie wrzucał do jednego worka. Ewa jest... Ewa ostatnio tam na tym streamie to wyszło nagle, że ona... Zjawia się kobieta, która potrafi myśleć abstrakcyjnie, ma poczucie humoru, żartuje sobie, a tamci nie rozumieją w ogóle, jakby w obcym języku mówiła... No nie wiem, może jest prawdą to, że poczucie humoru to jednak jest cecha ludzi w miarę inteligentnych, że to wymaga jakiejś inteligencji, bo tak ona co se żartuje tutaj, imprezę trochę rozkręca, a tam ci, co kurwa, ale co ta kobieta, niewiasta, że opogadajmy może jakby se, moim zdaniem pani Ewa, to faceta jej trzeba, kurwa, nie? Szpileczki ubrała jakieś coś, kurwa. I takie Ewa w końcu się jakby załamała poziomem dyskusji, która często dzisiaj się pojawia, to tu, to tam, taki nikczemny poziom tej rozmowy strasznie. Jakieś takie podwalanie się do niej, końskie zaloty, niezrozumienie połowy tego, co ona mówi i w niej coś pękło i po prostu taka rozgoryczona Ewka teraz jest, więc proszę nie wrzucać tutaj Ewki z jakimiś trollami, którzy sobie dla śmiechów tam coś pierdolą, no.
1: Osobiście posprawdzałem te patostreamy, które tam właśnie promujesz, niestety, bo mówiąc o nich je promujesz. Posprawdzałem te patostreamy, zaczynając od tej szkolnej, waszej ukochanej. No, dla mnie osobiście jest to żenujące, że takie coś jest w internecie i że ludzie się tym podniecają i napędzają to swoją atencją, aczkolwiek pieniądze tym ludziom się na pewno przydadzą, bo i tacy ludzie zasługują na to, żeby godnie żyć. Także o tym akurat nie chcę wspominać. Nie, naprawdę, ja naprawdę jestem za tym akurat. No po prostu no, mi starcza, tak, od pierwszego do pierwszego, nie? Więc wiesz, chciałbym, żeby każdemu starczało, tak? Żeby każdy mógł godnie żyć. Nawet osoba, która nie pracuje, bo różne są przyczyny niepracowania, a nawet gdyby nie pracował z lenistwa, to lenistwo też z czegoś tam wynika, nie? Z jakichś zaburzeń, tak? To nie jest normalny stan dla człowieka. Normalny stan dla człowieka jest taki, że lubi chodzić, lubi się ruszać, lubi być aktywny, lubi być doceniany w pracy, tak? Czy mieć jakieś kontakty w pracy, także że wcale nie jest chyba łatwo być niepracującym.
0: Biedny Krzysztof Kononowicz, od 30 lat bezrobotny, bo nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. No.
1: Ale on jest upośledzony w stopniu umiarkowanym, no to chłopie, no to kurde, no to jemu się należy po prostu, wiesz, jakieś tam, ja to się na tych rentach nie znam, ale jemu się należy taki zasiłek, żeby jeszcze miał opiekuna. W normalnym, cywilizowanym kraju tak jest. No. On nie jest nawet upośledzony lekko, on jest chyba umiarkowany już, umiarkowanie upośledzony, z tego co ja widziałem.
0: No tak jakby, trochę tak to wygląda. No.
1: Także akurat mówię, akurat o tym się uczyłem i też miałem praktyki z takimi różnymi osobami w różnych instytucjach i troszkę tego się naoglądałem. I takich osób jest żal, a nie żeby się zaśmiać. To nic fajnego urodzić się z jakimś zaburzeniem, tak?
0: No nie ale wiesz, nie do rozwoju. Ale jak ktoś ma też taki tak totalnie paskudny charakter, że jest właściwie zbiorem wszelkich wad i symbolem siedmiu grzechów głównych i jest wręcz taki przerysowany i komiksowy w tej swojej takiej w chamstwie, w braku kultury, w niezrozumieniu świata, wiesz, taki po prostu parszywy, wygania wszystkich cały czas, jest niewdzięczny, taki jak ja, niesłowny, taki jak ja, żeruje, wzbudza litość w ludziach, żeby mu pieniądze dawali, jak ja trochę, to jest parszywe takie, straszne. Ja to bym nie mógł z takim człowiekiem wytrzymać po prostu.
1: Znaczy, jeśli chodzi o Kononowicza, to słuchaj, to trzeba by było się raczej zastanowić nad tym, czy jego paskudny charakter nie wynika z tego, jakie ma zaburzenie rozwoju. Wiesz, jeżeli ktoś nie jest w stanie pojąć norm społecznych, tak, czy zachowania innych osób, to wtedy może być chamem po prostu bez wiedzy o tym, tak? Nie wiedząc tego, że się źle zachowuje. On nie, może, być może nie jest nawet w stanie zrozumieć konceptu takiego jak dobre wychowanie, kultura osobista i tak dalej. Więc wiesz, no dla mnie to jest po prostu żenada, że wy się tym podniecacie, nie? To po prostu jest osoba, która powinna być zaopiekowana, leczona, tak? Nie powinna być, wiesz, pokazywana publicznie, on pokazywana publicznie i wyśmiewana i, wiesz, jakoś tam po prostu tak manipulowana. Ludzie nią manipulują nim jak małpką, wiesz, poprzez swoje komentarze, donaty czy tak dalej. A powiem ci, że to jest taki przykład, taka osoba, no to jedynie kiedy powinna być pokazywana, to tylko w Akademii Medycznej. Rozumiesz? Jako przykład zaburzenia pewnego.
0: No ale czekaj. Ma dwie opcje. Być takim wiejskim głupkiem, który gdzieś chodzi po śmietnikach, nic nie masz i gdzieś tam kona z tej swojej nędzy, bo się nie leczy, nic w ogóle. A został gwiazdą, wiesz, i wokół niego tam nadskakują mu, ciągle coś się dzieje, jest znany na całą Polskę, wiesz, robią jakieś gry komputerowe o nim. Wydaje mi się, że z dwojga złego to jest jednak lepsza opcja dla tego człowieka. On się czuje ważny, on jest aktywny dzięki temu, ktoś do niego ciągle przychodzi, też ma tą opiekę, wiesz, nie zdycha gdzieś w barłogu, tylko coś się wokół niego cały czas dzieje, jacyś goście, prezenty mu przynoszą. Materialnie oczywiście, no nie zapominajmy o tym, materialnie cały czas nie musi się w ogóle martwić o pieniądze. Chyba jest okej, on, wiesz, ciężko powiedzieć, że on na to zasługuje, bo jak mówię, on jest taki, że on, wiesz, ktoś mu tam pomoże, nas wozi, da mu pieniądze, będzie go po stopach całował, a on go wypierdoli, wiesz, z domu, bo on coś tam piwo sobie otworzył, nie, czy coś, i to jest pijak, nie będzie pijaństwa tutaj w tym domu i go tam wypierdoli. To jest takie śmieszne, ludzie się, cała Polska się z tego śmieje. I wiesz, i człowiek, on się stał takim antyprzykładem, jak nie należy, wiesz, traktować drugiego człowieka, jak można takim flipem i flapem w jednym w realu, nie? No to nie jest tak źle, no.
1: No jest źle, ale to powiem ci tak, zgadzam się z tobą, że jak powiedziałeś, z dwojga złego, ponieważ opcje były obydwie złe. Wynika to z tego, że system w Polsce niestety nie działa funkcjonalnie, i w cywilizowanym kraju, w którym również mieszkałem, takie osoby są zaopiekowane i nie muszą mieć tego wyboru. czy będę pacynką, jak w cyrku. Bo dla mnie to, co jest robione, to jest cyrk dziwaków. Rozumiesz, tak jak kiedyś było, nie? Się brało tych ludzi, takich dziwnych ludzi do cyrku i gawieć się śmiała i rzucała im drobniaki. Dla mnie to jest to samo, to co robicie tam z tą szkolną. A mówię robicie, bo uczestniczycie.
0: Robicie wy, tak?
1: No. Tak, bo uczestniczycie w tym, więc jesteście częścią tego, tak jak ja teraz jestem częścią Nocnego Radia. I powiem ci, że to niestety właśnie wynika z tego, że nie było trzeciej opcji, nie? Która by była prawidłowa. Także masz rację, że to jest akurat dla niego lepsze, ale z drugiej strony masz niewłaściwą grupę badawczą, w sensie mówisz cała Polska. Powiem ci, że ja nie znam żadnej osoby, która by go oglądała, a znam mnóstwo ludzi.
0: No ale słuchaj, takiego człowieka to można by ewentualnie jeszcze ubezwłasnowolnić, gdzieś go trzymać w jakimś psychiatryku. No on by był nieszczęśliwy, on by cierpiał, on by być może skonał po prostu w takim trybie życia, nie? Ze zgryzoty. On strasznie cierpi, jak po prostu jest sam, wiesz? On cierpi na jakąś taką chorobliwą samotność, że on się boi spać w ogóle przy zgaszonym świetle. Obok niego cały czas musi ktoś być. I dzięki takiemu stylowi, dzięki temu, jak on żyje, w jaki sposób, no to cały czas koło niego ktoś jest, wiesz, nie?
1: To powiem ci tak, że dla takich osób robi się w ten sposób, że miasto, bo akurat tam, gdzie ja byłem, to płaciło za to miasto, wyznacza opiekuna takiej osoby, który ten opiekun jest codziennie, pomaga robić obiad, pomaga przy czynnościach dotyczących higieny intymnej, więc ma opiekuna, jeżeli osoba jest na przykład lekko upośledzona. W stosunku do umiarkowanej upośledzenia już jest trochę trudniej, wiesz, czasami te osoby też są agresywne, mają podwyższony poziom testosteronu i takie osoby często, no, trzeba po prostu zaprosić ich do domu opieki, gdzie są zaopiekowane i są z innymi ludźmi, z takim samym potencjałem inteligencji, tak? I te osoby tam się też odnajdują, robią różne rzeczy, o wiele, kurwa, ciekawsze niż chlanie alkoholu.
0: No, pewnie by się dało takiego człowieka jakoś stymulować, żeby on wyszedł może, żeby się gdzieś tam jakiś progres był, nie, u niego po prostu, ale no nie wiem, bo to jest też...
1: Progresu,
0: wiesz,
1: nie będzie.
0: To jest ciężko, mi się wydaje, tu o progres, bo to jest bardzo prosty człowiek. On się, wiesz, wychował jako świniopas gdzieś tam. Ojciec go chyba bardzo tam surowo traktował, że krótko go trzymał, przypierdolił mu, wiesz, taki wiejski sposób wychowania. I on z samej swojej natury, z samego wychowania, z tego jak żył, jest taki jakby już niepełnosprawny, bo on, wiesz, w życiu żadnej książki nie przeczytał, gówno wie o świecie. No to taka
1: ale
0: osoba...
1: Ale jeżeli ma taki potencjał inteligencji, to on książki nie przeczyta. Miałem na studiach taką po prostu dobrą wolę, wiesz, człowiek jest wtedy taki bardziej ideologiczny, w sensie, że ideowy, tak, że chce coś zrobić, rozumiesz, ja zmienię świat. No i próbowałem uczyć osobę z upośledzeniem umiarkowanym, próbowałem go nauczyć chociaż liter, wiesz, żeby coś może, wiesz, do czytania jakoś dojść. No i poświęciłem dużo czasu, nikomu nie mówiłem, bo po prostu, wiesz, ja się uparłem, że ja to zrobię. No ale wiesz, nie dawałem rady, no i w końcu jeden po prostu z profesorów mi powiedział, że chłopie, no nie ma szans, no poczytaj, wiesz, mówi do mnie, weź poczytaj sobie książki o upośledzeniu umiarkowanym i zobaczysz, że no nie da się, nie? Wiesz, może komuś się udało, ale w większości się nie da takich osób nauczyć czytania, nie?
0: A to ciekawe, tutaj w ogóle powiedziałeś, no mówisz cały czas o tym upośledzeniu umiarkowanym, czyli upośledzenie lekkie, umiarkowane i jakieś tam ciężkie, tak?
1: No kiedyś to był debilizm, żebym teraz nie pomylił, chyba najgorszy był idiota.
0: Debil, panie rektorze, debil.
1: No to były... Ja jeszcze, przepraszam, że ci przerwałem, bo ja jeszcze w książkach, które czytałem, takie wiesz, i były opracowania z lat 60., 70., właśnie to były terminy lekarskie, nie?
0: Tak, tak. No właśnie dlatego nawiązałem do Korwina, bo on lubi powtarzać właśnie to o debilach, właśnie tam debil jest trochę mądrzejszy niż kretyn. Za Hitlera nie było, nie było debili. I to było dobre.
1: No kurczę, właśnie już powiem ci, że widzisz, tyle lat po studiach jestem, że już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że właśnie na jakie było? Były trzy, imbecel, o. I chyba było tak, najsłabsze, lekkie upośledzenie umysłowe to był chyba właśnie debilizm. Średnie, umiarkowane upośledzenie umysłowe to był chyba właśnie imbecyl, a głębokie upośledzenie umysłowe to był właśnie idiota, nie? I teraz taki na przykład Korwin, który wiesz, czerpiał źródła jego, były książki z lat właśnie tych 60., 70. i tak to było wtedy tam opisane. A on po prostu może mieć nawet taki problem z przestawieniem się na nową mowę, tak? Bo już teraz nie używamy tych terminów, nie? Bo one są obraźliwe, tak? Ale kiedyś one były po prostu zwykłym terminem lekarskim.
0: My też się czasami trochę czujemy tak dziwnie, jak ktoś nam zabrania mówić murzyn, być może. Znaczy, może ty masz inaczej, ale ja jestem z tego pokolenia, gdzie murzyn jest okej jeszcze w miarę, nie?
1: Murzyn. Nie mam z tym problemu, bo akurat jeżeli rozmawiam z moimi przyjaciele, znaczy przyjaciele to za duże słowo, ale koledzy, którzy są czarnoskórzy, no akurat z nimi rozmawiam w języku angielskim, więc nie używam, no już by mi nie przeszło przez głowę, żeby powiedzieć nigga, nie? No tak,
0: homie?
1: Takie oczywiste rzeczy.
0: Homie?
1: A co to jest? Nie wiem.
0: To taki chyba ziom, najbliżej ziom, ziomek, myślę.
1: Aha.
0: Wiesz, no że ja murzyn do murzyna z sąsiedztwa mówi. Tam, yo, homie.
1: Tak? No to
0: homie.
1: Widzisz, nie znam takich homie. Slangów. Mi się bardziej z husband skojarzyło, wiesz, z mężem.
0: Aha. No i podobno się tak na przykład nie mówi nigga, tylko na przykład nigget. Yo, nigga.
1: Wiesz co, akcentów angielskich jest mnóstwo na świecie, więc nie przejmowałbym się tak bardzo. Jak powiesz niga lub nyga, i tak zrozumie, że go obrażasz.
0: Nyga to tak blisko nygus troszeczkę i to by się zgadzało.
1: No nie,
0: ale ja jestem
1: rasistowski. Ja mam świetnych kolegów, tak? Kolegów kurne
0: czarnoskórych, którzy... Murzyńskich kolegów masz?
1: No mam i są zajebiści. No po prostu, wiesz... Kurde, powiem ci, że w mojej firmie pracuje dużo korporacji.
0: Te kocie ruchy, tak?
1: A akurat ten Wayne ma akurat takie kocie ruchy. To ci powiem, że jak ja się z nim widzę, to my się witamy, bo rzadko się widujemy. No to tak fajnie się witamy. On właśnie ma taki styl amerykański, chociaż akurat nie jest... Nie, właściwie jest Amerykaninem, bo on mieszkał w Ameryce. Urodził się w Ameryce, jest Amerykaninem. Nie mieszkający w Ameryce. I właśnie jak się witamy, to jest takie coś, że tak rękę tak chwyta fajnie, wiesz? Tak barkami się, wiesz, dotykamy. Tak jakby to takie było przytulenie na misia, tylko bez tej drugiej ręki, wiesz? Tyko ta jedna ręka tak, wiesz, zgięta. Pyk, pyk tego. Fajne, on jest bardzo. To mi się tak bardzo podoba, bo mamy przez to, powiem ci, że mamy bardzo fajne, nawet przez takie głupie przywitanie, takie serdeczne, powiem ci, że o wiele bardziej otwartą relację mamy, wiesz, w rozmowie i tak dalej. Bo się bardzo lubimy.
0: Czyli taka mała rzecz, a dużo potrafi zmienić to, jak się witasz z kimś, tak?
1: No, powiem ci, że kurczę, z takimi ludźmi pracuję, że jak ktoś mi w rodzinie umierał, to na przykład mój współpracownik do mnie mówił, potrzebuję, żeby cię przytulić, i to mówił kolega, nie?
0: No proszę.
1: Wiedział, że wie, że jestem smutny i w ten sposób. I po takim geście, rozumiesz, wiesz, no, ja akurat taki jestem facet, że jak on mówi, czy cię przytuli, to nie, ale wiesz, ale było też tak, że ktoś nie pytał, tylko wiesz, jak usłyszał, co się stało, no to wiesz, podszedł do mnie i tak, wiesz, mnie objął, nie? I powiem, że po takim geście po prostu zmienia się spojrzenie na tego człowieka, bo wiesz, że to jest dobry człowiek, że to jest człowiek, który widzi, że też masz kłopoty i no... Dużo to zmienia. Być może jakbyś właśnie z Zenonem tak spotkał się osobiście, pogadalibyście i by, wiesz, jeden drugiemu pionę przybił, ewentualnie misiaczka, być może też by to dużo zmieniło, nie?
0: Obwąchalibyśmy sobie pupy przy okazji.
1: Pytki.
0: I byśmy tam, ja bym mu wylizał uszy, on by mi wylizał genitalia, byśmy sobie obwąchali tyłki. Mm-hmm. I to wtedy od razu jest, słuchajcie, inna relacja. To wtedy przyroda tutaj zaczyna działać. I może by nawet coś z tego było. Wtedy, no różnie to może być.
1: No, a takie miałem szczęście w życiu, że pracowałem. Takie miałem szczęście w życiu, że pracowałem z wieloma osobami z całego świata, z różnych nacji, wiesz, i po prostu ja mam wiedzę, to już nie jest, wiesz, jakieś przekonanie czy coś, ja mam wiedzę, że ludzie na całym świecie są dobrzy i źli i to nie zależy, gdzie się urodziłeś. No. Po prostu w niektórym miejscu masz ciężej, żeby być dobrym, tak, bo warunki zmuszają cię do bycia skurwysynem, ale tam nawet w tych najgorszych miejscach, gdzie wiesz, gdzie jest zamordyzm, tam i tak są dobrzy ludzie, no. I takich poznawałem też, no. Także naprawdę ocenianie ludzi po tym, jaki ma kolor skóry, czy jaką orientację.
0: Czyli widzicie, słuchajcie, czegoś się dzisiaj nauczyliśmy, że Murzyn też może być w porządku. To jest cenna lekcja dla nas, słuchajcie, naprawdę.
1: No, tak jakbym dzwonił do, wiesz, do ludzi, którzy są ze średniowiecza, nie? I nie ogarniają wszystkiego. Także przepraszam, jeżeli to dla kogoś to jest takie pouczanie, wiesz, głupkowate, ale no, na każdy temat możemy porozmawiać. Nie?
0: Ze średniowiecza, no właśnie. Pamiętam jak dziś, jak mój dentysta mi powiedział, panie Krawiec, coś trzeba zrobić z tymi zębami, to nie średniowiecze. No.
1: O Boże.
0: A jakbyśmy sobie tak z Zenonem obwąchali pupy, to ja się boję, że on by wyczuł tam jakieś choroby i by mnie nie zaakceptował. Wtedy mógłby mnie odtrącić i pogryźć nawet, bo wyczułby, że ten osobnik jest chory. Po prostu.
1: No i już by była sprawa załatwiona. No. Wyczułby hemoroidy, nie? Znamy ten ból.
0: Mógłby wyczuć chemo i... tu by jakiś konflikt się wdarł w to wszystko, nie wiem.
1: Gówniane tematy o takim pięknym poranku. Powiem ci, że u mnie pięknie zaczęło teraz świtać. Przejaśnia się, wiesz, tak się robi jaśniutko w miarę. Gwiazdy właśnie jakieś 20 minut temu przestały być widoczne, ale nie ma chmur, jest ładnie. Jest zimno, fajnie, Rześko. Tak nie zdradzę, gdzie jestem, ale na północy Polski. Pięknie jest.
0: No tak patrzę na swoje niebo, nie jest to mój ulubiony gradiencik, przejście tonalne, takie z żółci w błękit. Wolę, jak jest taka domieszka różu troszeczkę, jak to niebo jest takie różowawe. Aha. Wtedy ono wydaje mi się takie bardziej fantazy, a to jest takie polskie niebo, te drzewa bez liści, to niebo takie sine, ołowiane, takie...
1: No jest zima, czego panie się spodziewasz?
0: Zima już? O, to muszę wyjść z domu, zobaczyć tą całą zimę. Słyszałem o niej dużo dobrego.
1: Te, z opowiadań.
0: Dużo
1: a
0: dobrego.
1: A ta zima
0: słyszałem.
1: Jest, powiem ci, że cienka jak cholera, nie? Wiesz, kurde.
0: Tak, to muszę zobaczyć.
1: Kiedyś to było, panie. Zaspy były takie, chłopie, że... No.
0: No to ja...
1: Szedłem z psem, to kurde, wracałem sam.
0: Jak szedłeś z psem, to wracałeś sam?
1: No, jak szedłem z psem na spacer, to wiesz, w dwie zaspy wpadł, później go kurwa znaleźć nie mogłem.
0: Aha! Został gdzie, tam gdzieś, tak?
1: I to nie był bynajmniej kurna jamnik. Fajnie sobie z rana pogaworzyć. To co, wieczorem będziesz na after party?
0: Zobaczymy. Może jak mi przeszło, to może znów najdzie. Wystarczy jeden komentarz Zenona, słuchajcie, żeby mi się znów pogorszyło. Tak naprawdę.
1: Wiesz, masz ochotę, to przychodź. Nie masz ochoty, to nie przychodź. W ogóle tam nie ten. Nie stosuj, że kuźwa, musisz być piątki czy świątki. Wiesz, ty nie jesteś niewolnikiem. Wolnym człowiekiem jesteś, chłopie. Ale... No, a jak w Sylwestra będziesz, jak nie będziesz miał co robić, ja będę miał co robić, ale jeżeli będzie audycja, to spojrzę na YouTube'a i zadzwonię, żeby złożyć życzenia. Także tak, no.
0: No nie, życzenia i co będzie tam? Zdrówka i pieniążków, bo jak to mawiają, zdrówko.
1: I mam nadzieję, że ktoś ci...
0: No?
1: że ktoś ci mam nadzieję, że ktoś ci wpłaci donata w wysokości 2024 złote.
0: 2024?
1: No, a jaki rok będziemy mieli?
0: Aha, no tak, dobra, okej.
1: Okay. No, taka dobra wróżba, nie? No, ja patrzyłem na konto, to ci nie wpłacę, kurwa. Chyba, że dostanę bonusa. Jakiegoś, nie wiem skąd, przyjdzie za jakąś pracę. Bonus to wtedy, wiesz, ewentualnie. Ale to już tak...
0: Dobrze, to już kończmy tą rozmowę, bo się coś nie klei.
1: Dobra, ale masz rację, no. Już wyczerpaliśmy wszystkie...
0: Nie, klei się, klei. Dziękuję, dziękuję bardzo za donaty, klei się. Super się rozmawiało, dzwoń częściej. To takie popularne...
1: Nie dzwoń, tylko pisz te donaty, nie?
0: Ale to takie, słuchajcie, popularne, dubliński. On się tak zapiera nogami i rękami, że ode mnie coś podłapuje, ale on też ma te teksty takie, dzwoń częściej, dzięki tu. To ode mnie podłapał, dzwoń częściej, no kurwa.
1: Wiesz co, niech chłopak, tak jak ci mówiłem, ja wszystkie te patostreamy sprawdziłem, o których mówisz i...
0: Dubliński to patostream, tak?
1: No a ja go słuchałem, jak on, wiesz, tam zaczynał kilka miesięcy temu i powiedz mi, że to nie był patostream, jak on wtedy to robił.
0: No był.
1: No właśnie, dziękuję.
0: Cześć, ja kurwa, ja se przyszłem.
1: Ja teraz go nie słucham, tak? No, posłuchałem dwie audycje i starczy.
0: Cześć, kurwa, ja tu jestem, se przyszłem, dzwońcie, ja se tu jakaś gra czy coś tam, pyk tutaj, no, to takie było prowadzenie na początku, faktycznie.
1: Ale to nawet nie o to chodzi.
0: Ale teraz się słuchaj, teraz
1: pykania,
0: jest...
1: Pykania, pierdzenia, przeklinania, rozumiesz, no pato jak cholera, nie?
0: A nie, no
1: ale
0: teraz...
1: Ale wiesz, ja mu dobrze życzę, bo on próbuje się poprawić, niech się poprawi, mam nadzieję, że to nie jest tylko, wiesz, fasada, tak, sztuczna. Mam nadzieję, że naprawdę jest w stanie ogarnąć jakoś się kulturalnie i wiesz, no, bo to jest możliwe, nie?
0: Tak,
1: to
0: tak.
1: Jest możliwe.
0: On się szybko uczy i zmieniły się jego audycje dosyć mocno, można powiedzieć. To możesz sobie kiedyś jeszcze raz spróbować posłuchać, bo to są...
1: No spróbuję,
0: wiesz,
1: za rok.
0: Mi się wydaje, że on po prostu szlifuje sobie jakiś tam swój przepis na to wszystko. No.
1: Prosto w ucho, chłopie,
0: kultura,
1: no ja
0: kultura, przepraszam, musi być tutaj, bo tu jest, bo tu jest kulturka, rozumiecie? No, ale bekać można, prawda? No.
1: Nie można. Moim zdaniem nie powinno się tego robić na antenie. W komercyjnym radiu nigdy nie słyszałem, żeby redaktor beknął, jak z nim rozmawiałem. Tak, jak to, były różne jaja, ale kurwa, takie coś nie, bez przesady. I ten, jeszcze jak obgadujemy już wszystkich równo, to jeszcze Martina Lechowicza obgadamy.
0: Tak? O,
1: wiesz
0: to
1: co?
0: Może być dobre.
1: Bardzo, okay. Bardzo lubię, jak zrobił różne nagrania. I ostatnio takie dobre nagranie, które mi się podobało, to było te weź szczepionkę tam w dupę albo w ryja. Pamiętasz?
0: No.
1: Takie coś... zrobił?
0: Tak, tak.
1: No. A mi się bardzo podobało, że jeżeli jesteś tchórz, coś takiego, jeżeli jesteś leń albo tchórz, to weź szczepionkę w dupę albo w ryja. I tak, wiesz, po prostu takie dobrze ułożone, że ludzie, wiesz, powinni nie tylko patrzeć na szczepionki, ale też na to, żeby poprawić kondycję swojej odporności, tak, organizmu. Gdyby o to zadbali, być może ten COVID by przeszedł przez nich tak jak przeze mnie, bezobjawowo, nie? Z wynikiem pozytywnym, wiesz, pompeczki zrobiłem z obciążeniem, także, ale trzeba się przygotować do takich rzeczy, a nie wiesz, zapuścić bebech, żłopać alkohol, a mieć deficyt witamin i wiesz, i wtedy ludzie, o, tylko szczepionka nas uratuje. No okazuje się, że nie, niestety nie są aż tak efektywne i bezpieczne, ale ten temat na YouTubie nie wolno, dlatego wspominałem o Rumble. I jeśli chodzi o Martina, wiesz, próbuję tę kontestację uruchomić, wiesz, i nie? Tak jak mówiłeś. I odsłuchałem kilka tych jego nagrań z kontestacji oraz odwyku. I wiesz, problem jest taki, bardzo inteligentny facet, fajnie to poukładane ma, ale kurwa, to jest cały czas to samo, nie? po jednym materiale właściwie już wiesz wszystko, znasz wszystkie. Tam się cały czas to samo powtarza. Ten sam, te same gadanie o tym samym w kółku, nie?
0: No troszkę tak. Ciężko się nie zgodzić, no.
1: No ja przesłuchałem może, wiesz, ja więcej przesłuchałem. No co najmniej 10 odwyków i 10 ten kontestacji, co on teraz sam był, wiesz? No
0: wiem,
1: także
0: wiem,
1: po 10
0: no,
1: tego,
0: wiem.
1: 10 tego i powiem ci, no to jest wszystko to samo, to jest...
0: Wiem, bo przecież tam dzwonię czasami, nie?
1: Do tych
0: nowych kontestacji. I faktycznie tak troszkę się zapętlił jakby chłopak i tak męczenie walska troszeczkę jest, nie?
1: Dokładnie. No. Jedyne właśnie, wiesz co, jedyne orzeźwiające to były twoje telefony, nie? Kurwa, naprawdę.
0: No brakuje tego takiego jakiegoś świeżego powiewu, bo Martin jest też taki, że jak on sobie coś wtryni do głowy, to on konsekwentnie będzie, wiesz, jechał z tematem. No i on sobie tam już założył, że kapitalizm, wolny rynek, Korwin i jaja i pierdzenie. No i partię zakładam. I tak troszeczkę słucha się tego, tak jakbyś kotleta mielonego wyciągnął, co leżał 10 lat w lodówce, nie? I sobie go podgrzał i zjadł. No.
1: Tak, wiesz. Niestety. Odwyk jest na przykład... moja religia jest moja i najmojsza i rozumiesz, i to jest takie tam, ja pierdzielę, no dobra, jeżeli są ludzie, którym jest to potrzebne no to okej, okay, nie, ale no i niech, wiesz, w życiu bym nie powiedział, że takie treści powinny zniknąć, bo akurat te treści są wartościowe, bo to nie są patostreamy, tak, i być może, wiesz, przyda się komuś przesłuchać na przykład tych 10 odcinków, tak. Tak jak ja zrobiłem. Ja nie mówię, że straciłem czas, tak? Odsłuchałem 10 odcinków, zrozumiałem, o co mu chodzi, w całej tej koncepcji jego przekazu i więcej nie będę słuchał, nie? I tak samo tam innego, tak? Ale jest to być może, wiesz, dzisiaj ja słuchałem 10, a jutro ktoś inny posłucha 10, nie?
0: I witam was serdecznie! Dziś porozmawiamy sobie na taki temat oto, który może się wyda niektórym głupkowaty. Czy Jezus pierdział? No.
1: I ważne, żeby było fajnie, bo musi być fajnie. A jak dołączysz do naszej partii, to będzie fajnie, bo nasza partia jest fajna. No, także znamy te tematy, nie? To jest tak po prostu cały czas to samo. Ale fajny chłopak, fajny, ma talenty różne, także niech sobie robi. Tylko wiesz, tylko nie wróżę z tego przyszłości, nie? Bo już jak był z tym kurnym Hugonem, nie? Mhm. Hugo, nie? Kocinek, tak?
0: Kosiński.
1: No, to Kosiński. No to Hugo Kosiński, to tak, to wiadomo, to już jest żywiej, tak? Jak są dwie osoby. To już jest troszeczkę lepiej, tak? To fajnie. Aczkolwiek Hugo Kosiński strasznie mnie irytował, nie? Po prostu, ale nie wiem, to jego styl. Jego styl myślenia, wypowiedzi. Ale tak jak też mogę powiedzieć, że inteligentny facet, oczytany i fajny, nie? No, ale kurczę, akurat Hugo Kosiński to zupełnie nie moja bajka, zupełnie. To już Martin jest akurat, Martin jest bardziej moja bajka.
0: O. No, to tak myślałem, że taki komentarz dostanę. Od Zenona. Słuchajcie, jestem jasnowidzem, też potrafię przewidywać. Bo...
1: Co tam, Zenek się obudził już?
0: Słuchajcie, wszystko przewidziałem, kompletnie. To, że sobie
1: Cześć, Piotr.
0: Dupę z gęby sobie zrobiłem, bo miałem nie nadawać, czyli... Przewidziałem, że tak powie. Przewidziałem, że powie, żebym już się, teraz ja się od niego odpierdolił i o nim nie gadał, bo sprawa zamknięta. Przewidziałem. Przewidziałem, że się odetnie całkiem teraz i tak dalej. No, spoko, że że po wystraniu się na niego najlepsze donaty są, więc zrobiłem to oczywiście, żeby zarobić, żeby się nachapać. Wszystko przewidziałem. To znaczy nie, miałem jakąś cichą nadzieję, że będzie trochę inny. Może sobie odsłucha później audycji, to... A nieważne.
1: No i zobacz, nieważne, już na pierwszym kłamstwu go złapałem. No. Bo ten... bo większe donaty dostałeś ode mnie wcześniej, o wiele wcześniej.
0: Dobra, chłopak też musi swoje się wyżygać na mnie, więc ja to jakby biorę na klatę.
1: No ale wiesz, ja to tak specjalnie powiedziałem, jak to jest łapanie za słówka, rozumiesz takie, nie? To jest nieeleganckie, takie łapanie za słówka, że gdzieś się pomyliłeś, wiesz, jak ja na przykład teraz z tobą rozmawiam pewnie z godzinę albo i dłużej i nie używam w ogóle Google, tak, tylko wszystko, co mówię, to mówię z głowy, no to raczej mogę robić pomyłki jakieś, tak? Które łatwo można sprawdzić i się doedukować. Jeżeli ja popełniłem jakieś błędy, no to, ale przynajmniej naprowadzam na jakiś temat, tak? I ten temat można samemu zgłębić, a nie, wiesz, wpisywać w Google i uważać się za najmądrzejszego i wiesz, tylko ja mam wiedzę. No kurwa, teraz każdy ma wiedzę w telefonie.
0: No. Zdziwiło mnie trochę, jak straszne rzeczy tu wypisuję, to bym się nie spodziewał nawet za bardzo, ale spoko.
1: Masz dzwoniącego jakiegoś?
0: Nie, ja się powoli zbieram, wiesz, bo już trochę zmęczony jestem, wiesz, no jest już 8 rano, ile to godzin?
1: Ja pierdolę.
0: Ile to godzin? 5,5, nie, myślałem nawet, że więcej.
1: Ile ja tu z tobą chodzę po tym mieście?
0: A nie wiem nawet.
1: Kurde, bardzo długo, ale fajnie, mi się fajnie rozmawiało, a tobie to... Ty masz taką pracę, to musisz wysłuchać.
0: Nie, bardzo się spoko dzisiaj gadało, ze wszystkimi praktycznie.
1: Aha. Ten. Jolę pozdrawiałem wcześniej, podzwoniła. Kurczę, z Jolą bym nie dał rady rozmawiać, wiesz? Wiesz, ona fajna tam, wiadomo, trzeba, jak to się mówi, szanować, tak? Drugą osobę. I fajnie, wiesz, jakieś tam rzeczy mówi, jest radykalna w swoich poglądach, ma jakieś tam takie pewniaki swoje, a nie dam rady rozmawiać, wiesz? Jakiś taki stres wywołuje, bo ja kiedyś byłem, rozmawiałem, jak ona dzwoniła, wiesz, i się wyłączyłem, bo nie wiem, jakoś stresuje mnie, jak ona mówi, jakiś taki temp głosu i takie jakieś po prostu nastawienie... Na ten jeden kierunek, wiesz, jedynie właściwy i taki, też każdy tak, nie? Ale widzisz, to nie trzeba się obrażać, bo jeden lubi disco polo, a drugi heavy metal, no.
0: No.
1: No, każdy ma swoje życie.
0: Pewnie, jasne.
1: Dobra, słuchaj, to... Gadałem, no. Kończy się rok. Dobra, to na razie.
0: No, trzymaj się, dzięki za telefonik.
1: Trzymaj się, cześć. Hej.
0: Ale polewkę mam. Słuchajcie, przeczytam wam wszystko, co napisał. Napisał to na Nocne Radio, dotyczy to sprawy tutaj. Przeczytam wam. Widzisz, nawet doba nie minęła i już sobie zrobiłeś dupę z gęby. Tak miałeś nie nadawać. No tak, ale mi przeszła złość i... Może cię to zaskoczy, ale było trochę pozytywnych komentarzy na twój temat... I z mojej strony, i ze strony dzwoniących. Nawet cię w pewien sposób tam przeprosiłem, ale to chuj z tym. Ale po wysraniu się na mnie są lepsze donaty. Normalna sprawa. Tak, dla pieniędzy przyszedłem. Potwierdzam. Wszystko byle nie przyjąć krytyki, nawet spuścić w kiblu kilka lat znajomości. Spuścić w kiblu. Znaczy, to ten nasz konflikt to powraca dość regularnie, więc nie był to pierwszy raz, tylko pewnie z piąty czy z któryś tam. Wszak czerwona pisiura lepsza na pewno dostała pracę w TVP, nie w jej zawodzie za kompetencje i się tu śmieje, no. Tak, na pewno okłamuje wszystkich i jest złą osobą. A ja jej wchodzę w dupę, nie wiem czemu. Nie oglądam komentarzy i wypowiedzi na czat, ale pewnie wylewa się to na pomyj na mnie i fejków. Nie ma żadnych fejków, a to na pomyj, no nie wiem, jakaś krytyka była, no. A dopuszczasz takie coś, że nie wszyscy muszą cię uważać za wielkiego mastera i całować cię po stopach niemytych, tylko mają jakieś obiekcje do ciebie na przykład, że im nie pasujesz, czy raczej zawsze jesteś tak, nie wiem,

półprawdy, domysły i opinie, to jest prawda objawiona i faktycznie pluję sobie w brodę, że z namaszczeniem tego wszystkiego nie przyjąłem, nie podziękowałem i nie poprosiłem o więcej. Dałbym jakieś podsumowanie na koniec tej znajomości, ale jesteś odporny na autorefleksję. No, czyli zakończył znajomość. To dobrze, dziękuję. A jakieś potwierdzenie jeszcze poproszę, żebym potem mógł ci pokazać na przykład, nie wiem, albo coś. Nie słucham, więc nie produkuj się już na tym temacie, na antenie, proszę. No, to przewidziałem, że będzie, że teraz ja mam o nim nic nie wspominać, bo on sobie tak zażyczył. Pan sobie zażyczył, że mam nie poruszać tematu jego osoby. Tak. U Orła też się nie będę o tobie wypowiadał. Znaczy to akurat, że się nie będziesz na mój temat wypowiadał, to całkiem spoko, nie? Bo, nie wiem, wypowiadać się ciągle na czyjś temat i kogoś podsumowywać, szydzić sobie z kogoś, wyciągać wszystko, co ci przyjdzie do głowy, każdy syf, brud, wyolbrzymiać to jeszcze i zrobić z kogoś złodzieja, chama, kłamcę, oszusta, wszelkie możliwe wady i oczekiwać, że ten ktoś będzie, nie wiem, się cieszył i cię dziękował tobie, nie? Wybaczysz człowiekowi, że tobą pomiatał i wyruchał ci kobietę, to o Martinie Lechowiczu domyślam się, ale prawdy o sobie nigdy nie wybaczysz. Nie wyruchał mi kobiety, Kaszana się związała z Martinem i nic mi do tego nie było później w sumie, więc... Wiesz co, mógłbym teraz dużo złośliwych rzeczy tam coś powiedzieć, też w takim tonie o wyruchaniu kobiety, coś, ale ja nie jestem taką parszywą gnidą, żeby się łapać takich chwytów, powiem ci, wiesz? Chyba tyle w temacie. No nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. I chyba jakoś dorosłem do tego, żeby się tak bardzo nie przejmować już takimi rzeczami. Jakoś tam się uodporniłem. Może po dosrywaniu mi i po łajaniu i upokarzaniu, nie wiem, przez lata w jakiś sposób, nie? Ale oczywiście dla mojego dobra. To z koleżeństwa wyciąga się publicznie jakieś rzeczy na kogoś, nie? I się z kogoś dworuje na przykład, nie? Z sympatii, tak.

Tja. Ktoś, kto się uważa za, nie wiem, jakiegoś wielkiego człowieka, nie? Chyba lepszego od innych, często się okazuje nagle takim małym dosyć człowiekiem. No i dobra. W chuju to mam.

Ale dobrze. W sumie to nawet jakoś mi to odpowiada w pewnym sensie, bo teraz mam takie odczucie, że nie tylko ja się zachowałem, być może jakoś tak, wiecie, no, że foch, że jakieś takie głupie zachowanie, nie? To teraz, ulżyło mnie. Można być większym kretynem, małostkowym, jakimś takim, nie wiem, się zapienić, nie? I co

czy tam i potem pluć na tego drugiego, kurwa, tak, w taki dziecinny sposób. I to jest takie żałosne, jak ktoś tak się miota, nie? Tak się miota, chce ci dopierdolić, co mu tam przyjdzie, wklepuje w te klawisze. To cieszę się, że nie tylko ja jestem taki emocjonalny, że nawet wspaniały Zenon się okazał takim kimś, kto tak podchodzi do sprawy. To mnie trochę pociesza, bo gdyby on teraz się zachował, wiecie, jakoś tak jak facet bardziej, nie wiem, tak żeby był jakoś ponad to, nie? I to by mnie zaorał, nie? Ja się tutaj miotam, emocje buzują, a ten przychodzi inteligentnie tutaj, jakoś dowcipnie podsumuje, a ten tak się wysrał, zżygał, zakończył znajomość, wyruchał ci kobietę, z gęby cholewę, bo miałeś nie nadawać. Co ja się sam z tego śmieję. I żartuję sobie, że Zenon mógłby powiedzieć, że właśnie się śmiałem, że powie, że z dupy cholewę miałeś nie robić Sylwestra, a zrobisz. To tyle dobrego. Ale spoko, bardzo mi to jakoś w sumie też daje do myślenia. Że może nie tylko ja jestem taki zjebany, tak powiem. Ale ktoś jeszcze może być czasem nawet w niektórych chwilach jeszcze bardziej zjebany. Jaja po prostu, jaja. A jaki zapiekły, nie? Popatrzcie, jaki zapiekły. Dobra, jeszcze się i tak nasłucham, że... Coś mam wrażenie, że jeszcze coś się wyleje. Jakieś wiadro gówna, ale to poczekamy. Muszę się jakoś uodpornić i chyba mi to zaczyna powoli wychodzić, bo już zaczynam łapać ten, wiecie, dystansik, nie? I patrzę na takie sytuacje, że po prostu mnie tu obszczekuje, obsrywa teraz ktoś. Spoko, tak, taka kolej rzeczy. Tak, Sylwester marzeń chyba bez Zenka, tak. Się uśmiałem po prostu. Ale mi poszło w pięty. Kurwa mać, słuchajcie, idę sobie, bo...

Nie wiem czemu, ale mnie to jakoś rozbawiło. Może to jest ta pora po prostu, nie? Że po prostu... No nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie mogę. S jak sraczka. Kolejny odcinek telenoweli.

No, ale nie będę się jakoś tutaj specjalnie wyzłośliwiał, chyba już więcej. W pierwszej audycji się dzisiaj wyzłośliwiłem, w drugiej mi przeszło i jakiś taki włączył się pojednawczy ton, a teraz fajny zwrot akcji, to mi się podoba. Jego chyba najbardziej ubodło to, że mu nie da, że go nie odebrałem, słuchajcie. Być może teraz trochę czosnkuję, ale mam wrażenie, że to go mogło trochę... Pamiętam, jak mnie zabolało, jak na przykład kapitan Tomek nie chciał mojej audycji w Radiu na Fali, które zakładałem i do którego go zaprosiłem, nie? Zenon może czuć coś podobnego trochę teraz, że tak jakby po raz pierwszy nie mógł wejść i mnie zaorać, nie? Tak po prostu nie mógł. Został po prostu wyłączony i nie, dziękuję, nie, dzięki, stary, nie mam ochoty gadać. Myślę, że to go mogło wkurwić na maksa po prostu, nie? Zawsze pan sytuacji, zawsze tutaj może wejść i po prostu intelektualnie zaorać, a tutaj nie, nie mam ochoty z tobą gadać. Jesteś totalnym chamem jakimś takim, nie, dzięki. I to go mogło tak trochę zbić z tropu być może. I stąd ta taka furia jakby, która tu się... którą tak czuć trochę, nie? Taką nienawiść, złość, taki wkurw. I dobrze, dobrze. Niech ma za swoje chłopak też. Niech też się poczuje jak śmieć raz. Tak jak mnie traktował w sumie.

Fajnie, fajnie pociekło, fajnie. Się ulało. I dobrze. No to co, kończymy, nie? Cóż tu można powiedzieć na koniec? No, skłamałem, okazałem się kłamcą i będzie prawdopodobnie Sylwester. W piątek się chyba nie pojawię, tak czy owak, bo nie chcę mi się, trochę chcę sobie też odpocząć, coś porobić muszę coś skończyć.

ale Sylwestra jakiegoś tam zrobimy. Pewnie będzie sytuacja, że... ty się, Krawcze, nie dasz zatraktować? Co to znaczy? Co to za słowo? Zatraktować.

pogrzebałem wieloletnią znajomość, bo nie dałem po sobie jeździć jak po burej szmacie i się upokarzać i się wychowywać i drwić sobie, nie? Między innymi, bo to, że ktoś w mądrym jakimś elaboraciku sobie zaszyje takie stwierdzenia, że jesteś nikim, jesteś kłamcą, jesteś śmieciem, jesteś menelem, jesteś taki owaki i cała lista, ale sobie to ubierze, doda jakiś żarcik, da emotikonka i tak dalej. On, ktoś nie czuje, że robi coś złego, bo on sobie stworzył jakąś wypowiedź elokwentną, nie? A jak ten drugi powie się wkurwi w końcu i powie weź się ode mnie, odpierdol, to jest pogrzebanie znajomości. Ale mam bekę, po prostu nie mogę. Ludzie, którym się wydaje, że są super inteligentni, nagle się okazuje, że pod pewnymi względami są mega głupi. Marcinie, masz tu dziwne propozycje jakieś. Ja rozumiem z projektem, ale z czosnkiem? O czym ja będę gadał z czosnkiem? Przecież on nie rozumie, co ja mówię do niego za bardzo. Marcinie, a czy on rozumie, co ty mówisz do niego? Może po prostu to trzeba inaczej jakoś mówić, bo on nie rozumie, co ja mówię do niego. Ni w ząb po prostu. Ja nie wiem, jak by to miało wyglądać. Nie. Absolutnie. Z Michałem jak najbardziej. To nawet się zastanawiamy, czy nie zrobić wspólnie z Dublińskim.

Wiecie co, Zenonowi ja bym dał spokój, bo on jest trochę taki ja choleryk też, jak ja choleryk. Po prostu. Ja też mam w sobie coś z choleryka. I tak to jest. Mi też się ulało dzisiaj. Nie wiem, może mu kiedyś przejdzie. Ja mówię otwarcie, nikogo nie skreślam i mogę się pojednać z kimś. Nawet jak padły najgorsze jakieś słowa, tam coś o Belgii, to zlewam już takie rzeczy. Nie jestem nastolatkiem, kurwa, czy kimś, żeby się obrażać. Ale z tym znęcaniem się psychicznym to już któryś raz tutaj to pada. No trochę tak to wygląda, no. Tylko niektórzy tego nie czują, bo na przykład im się wydaje, nie wiem, że jak mają rację, to im wszystko wolno, nie wiem, coś takiego, nie? To jest inny sposób myślenia trochę. Taki bardziej, nie wiem, komputerowy jakiś. Sztuczna inteligencja, Zenon. On rozumie wspierających kanał ściek, w nawiasie pisze Marcin. To co, to musiałbym Czosnkowi pierw stówę tam dać, a potem przyszedłbym, a on... No, pan redaktor, tutaj tylko proszę nie gadać już głupot, że Czosnek tam coś... Ciągle dymy, nie? Dymy. Jakoś się robią te dymy. Same z siebie. Nie, coś po prostu nie mogę z tego ostatniego komentarza Zenona. Tak myślę, jakoś mnie to tak... Znaczy nie powiem, że rozbawiło, bo biorę sobie do serca tutaj. Wiecie, jak się kogoś zna 10 lat, a ktoś ci pisze to na zakończenie znajomości... A mogę ci powiedzieć, kurwa, co je myślę? To wiecie, nie jesteśmy z kamienia, no. Ale... Nie wiem, mam jakąś cichą nadzieję. Z tym Zenonem to różnie już bywało, naprawdę już było ostro, nie? To, co dzisiaj przytoczyłem, co już nasze jakieś tam kłótnie, to naprawdę ostro, na noże wręcz, na noże. No, dzieje się, to na pewno będzie miało swoje jakieś konsekwencje, na przykład takie, że ktoś, kto ceni Zenona, się na mnie teraz obrazi bardzo, czy coś, nie wiem.

jakoś mnie cieszy, że... Pa, słuchaj, pa... Anno. Tak, to chciałem powiedzieć. Pa, Anno. A Anna kiedyś zauważyła, że ona jest kochanna, czyli tak kochana, nie? Bo Anna po angielsku się mówi Anna, tak jakoś, nie? Anna, nie Anna, tylko Anna, Anna. No to kochana. Pa, kochana. Zaraz będzie następna drama, że zabrał Marcina chudzika nam, kurwa, ukradł, czy coś, nie wiem. O ja pierdolę. To jest takie dziecinne strasznie, jakby ktoś miał 5 lat, się zachowuje. 72 osoby, coś przybywa, nie wiem. Tak więc podsumowując... Trochę taki mądrzejszy, lekko kononowicz, błazen, żałosny klaun, wyrywający od ludzi kasę, po raz kolejny zrobił sobie z gęby cholewę, dupę z gęby se zrobił i wysrał się, wyżygał na wszystkich dla pieniędzy. A zaraz pójdzie chlać z menelami. Właśnie, jest już jasno, to ja idę chlać z menelami i zabijać się energetykami, ziołem i wódą. Będę do wieczora gdzieś tak, a potem muszę coś zrobić, to przestanę się nagle zabijać, bo muszę skończyć projekt, to się przestanę zabijać tą wódą, narkotykami i coś muszę skończyć, potem znów wrócę do... I zrobię to, co jedyne umiem, czyli zacznę obrabiać dupę wszystkim dla pieniędzy. Potem pójdę wyrzucić na śmietnik rower, bo mi piwnicę zagradza, na który wyżebrałem od was i miałem na nim jeździć, ale was okłamałem. Nie wiem, naciągnę was na coś, bo mi pieniędzy brakuje i muszę się żałosny zrobić bardziej trochę, więc będę tutaj kwiczał i jęczał, żebyście dali, bo nie ma, bo mi się pracować nie chce, bo... A potem powiem, że mam was wszystkich w dupie, bo ja generalnie mam wszystkich w dupie, o nikogo nie dbam i tak zrobię. I różne rzeczy by tu jeszcze można dopowiedzieć. Potem dam wyruchać swoją dziewczynę, bo poznałem nową dziewczynę, ale dam ją komuś wyruchać. I muszę sobie jakieś kłamstwa tu poukładać, żeby was tu trochę... Bo ja mam wszystko przygotowane, te kłamstwa. Co tu jeszcze... No, dawajcie, co jeszcze można by tutaj... Masz jeszcze tego złoma z zjebniętą dętką? Przecież ja naprawiłem koła i tam coś jeszcze naprawiałem. Coś tam dopłaciłem przecież za odrestaurowanie tego roweru. Więc jak zjebniętą dętką? Ja go zaniosłem do punktu, gdzie zrobiono, co byli w stanie tam z tym rowerem.

Zenon, słabo się postarałeś, trzeba było pogrzebać jeszcze w skoroszytach, w teczkach i coś mocniejszego na mnie jeszcze wygrzebać, tak na do widzenia. Zawiedziony jestem trochę.

No i tym sposobem audycja się chyba kończy w naturalny sposób. Na czacie trochę już przycichło. Żegnamy się powoli. No nie jeżdżę, no nie jeżdżę. No. Tutaj w środzie nie ma za bardzo tak gdzie jeździć trochę, bo tutaj, no co mam, między samochodami się przepychać, no tak trochę ciężko. Nie ma takich jakichś ścieżek, wiecie, coś tutaj, no

uważam, że to jest jedna z moich największych porażek życiowych, że nie jeżdżę na tym rowerze. A rower nie został tu wypomniany? No właśnie nie, to jest dziwne. A kurtka? Słabo, kurde. A co, ktoś nie może za kompetencje jakieś być doceniony? Jak to? To ty też musiałeś gdzieś tam dawać dupy czy coś? Bo nie ma czegoś takiego, że za kompetencje? Nawet za PRL-u nie było? Nigdy. Nigdy, że ktoś, że doceniono czyjeś kompetencje. To mój dziadek jednak musiał być jakimś zatwardziałym komuchem, że został tym dyrektorem młyna. A wujek dyrektorem ośrodka. Musieli się kurwić. Tak by wynikało.

i powtarzam tym, którzy mają problem ze zrozumieniem jednak jakiś, że ja się godzę z krytyką i jakby przyznałem, że jest trafna. Tylko mi się nie podoba taki hamowaty, wiejski, toksyczny, chujowy styl czasami na przykład i upierdliwość i pisanie mi na święta codziennie na przykład czegoś tam, takie rzeczy. Ale widzicie, z niektórymi to jest jak właśnie z czosnkiem, że oni, możesz do nich mówić, a on tam swoje, nie rozumie.

0: dziwne są te relacje między wami i Marcinem. Bo ten Piotr, to on cię zachwalał pod niebiosa. Pierw cię zachwalał, Marcinie, pod niebiosa, a teraz co, wrogami jesteście, że on tam jest adminem i coś? Dziwne relacje, dziwne... Ale Tomisiu tutaj niespodziewanie się dołączył. Co za niespodzianka. Witam cię, Tomisiu.
1: Halo, halo, słychać mnie?
0: Doskonale.
1: O, to pierwszy raz.
0: Jak to? Pierwszy raz.
1: No pierwszy raz doskonale słychać, zawsze przerywa.
0: Tak?
1: No tak zawsze mówisz, że przerywa. No,
0: jeszcze wszystko przed nami, zobaczymy.
1: No zobaczymy, zobaczymy, może nam ktoś przerwać. A ja dzwonię w sprawie tej twojej nowej dziewczyny, co mówiłeś, że masz dostępną.
0: Już chcę wyruchać mi dziewczynę, no. Już. No, zawsze. Już, już się, nagle się zainteresował. Patrzcie, tu piękny Tomisiu dzwoni i już dziewczynę chce mi wyruchać, no.
1: Jest wieczór, ja jestem tutaj taki trochę samotny. Ty mówisz, że masz nową dziewczynę, pewnie jest bardzo ładna i inteligentna, więc wiesz, można było skorzystać z oferty twojej.
0: Tak, ja jestem znany z tego, że dam ci wyruchać i ani słówka nie pisnę, że coś mam do ciebie, jakiś problem, to proszę bardzo.
1: To będzie nasza tajemnica w takim razie. Nikt się nie dowie. No, ale wiesz co, dziwię się, bo ja na przykład wiem, że wasza tam przyjaźń z Zenonem jest taka trochę szorstka czasami.
0: Ale szorstka, to ładnie to powiedziałeś, szorstka, no, tak no, troszkę. Szorstka.
1: Ale za bardzo nie mogę zrozumieć, jaka jest geneza tej ostatniej dramy. Czy się takiego stało, że aż taka wielka drama świąteczna się stworzyła, bo wiesz, rozumiem, jak faktycznie by chodziło tutaj o jakąś zdradę kobiety, czy jakieś duże pieniądze, ale chyba nic takiego nie miało miejsca, więc się zastanawiam, co takiego się stało, że aż taka wielka drama powstała.
0: Nie chciałem się w nieskończoność kajać, przepraszać i nie przyjąłem z należytym szacunkiem i estymą i uszanowaniem krytyki, która płynęła ze strony Zenona ostatnio bardzo często, właściwie cały czas. I nie podziękowałem mu, że tak trafne uwagi co do mojego życia, prowadzenia się, stanu zdrowia i tak dalej, że on mi to wyłożył, a ja nie przyjąłem tego, jakby nie podziękowałem mu, nie pokajałem się i tak dalej, nie wiem. Chyba o coś w tym stylu. No.
1: Czyli taka nastąpił taki punkt kulminacyjny, się skumulowało wszystko i doszło do takiego, że tak powiem, do takiej kulminacji, tak? No bo tak. To są takie pierdoły w sumie, nie? Każda rzecz z osobna to pewnie jakaś tam pierdółka, ale może się uzbierało po jakimś czasie.
0: No jak wiesz, jak sugerował, że jestem kłamcą, że zaraz coś zacznę zmyślać, że się będę wam głupoty opowiadał jakieś zaraz, albo że jestem żałosny, że menel, że nie dotrzymuję słowa, że mnie o coś prosić, to jak chujem trawę kosić. Przeróżne rzeczy, że ja tego jakby nie podziękowałem mu za tą krytykę, która by mnie mogła ubogacić, żebym w końcu wyszedł na ludzi, się zmienił jakoś. I człowiek chce dobrze, a tutaj widzisz, taki skurwysyn się miota jak ja i po prostu i pyskuje. Coś takiego, i że chyba się wkurwił, że go nie odebrałem w tej audycji ostatniej. Bo przypuszczam, że by mi tam nie nawymyślał tak jak teraz, tylko by coś mądrego mi tam powiedział, dał mi rady życiowe jakieś, a ja jakby powiedziałem, że nie chcę z nim rozmawiać i myślę, że to go na maksa wkurwiło. Stracił kontrolę tak jakby, że nie mógł już mnie tu zaorać intelektualnie. Tego leniwego intelektualnie z ogromnymi brakami wiedzy żałosnego pajaca, którego się już nie chce słuchać i na dźwięk jego głosu się chce żygać, że go nie odebrałem tego głosu rozsądku tutaj w tym radio.
1: Aha. No i pewnie jeszcze doszła ta magia świąt, nie? Podczas których wszyscy się w Polsce zawsze kłócą, nie?
0: Tak.
1: Bo pierogi nieudane albo bigos źle wyszedł, wiesz jak to jest.
0: Nasze tradycyjne łabanie sobie kości przy stole, nasz staropolski zwyczaj taki właśnie.
1: No, ale tak wiesz, no, to nie jest żadna jakaś nowość, krawiec, że masz takie cechy, jakie masz. Tam się powiedzmy spóźniasz czasami z projektami, czy nie wiem, czy ci się zdarzy po prostu zdefraudować jakiegoś donata. No, ale to są takie rzeczy, które zawsze, wiesz, to jest taki twój urok, bym powiedział, wiesz, bo mi na przykład to kompletnie nie przeszkadza. Bardziej mi to tak, wiesz, dla mnie jest takie, bym powiedział, urocze, nie? Nawet.
0: A to, że ci nie odpowiedziałem na twoje życzenia świąteczne jak ham, tak nic nie odpisałem, tylko tam zauważyłeś ikonkę, że przeczytał i poszedł spać, to wybaczyłeś mi to, rozumiem, bo Zenon by nie wybaczył, chyba na przykład.
1: Wiesz co, no, wiesz, wybaczać można coś, jak się ma komuś coś za złe. Ja nie miałem tobie za złe, bo się domyśliłem się, że po prostu byłeś w złym humorze, bo nie sądzę, że to raczej nie wymaga zbytnio dużo czasu, żeby tam napisać dziękuję, nie? Ale po prostu sobie tak wywnioskowałem, że może nie za bardzo masz ochotę się z nikim tam, wiesz, nie? Nikomu odpisywać i tak dalej.
0: No, trochę tak było, że dosłownie w
1: No.
0: ogóle mi się nie chciało odzywać nic, tylko tak coś przyszło, a chuj, idę spać, nie?
1: Nie, no ja do wszystkich napisałem życzenia.
0: To
1: Czasami,
0: copy-paste?
1: proszę?
0: Tak, copy-paste.
1: Czasami się zdarza, ale staram się pisać do każdego indywidualnie z osobna, nie powielając, bo no wiesz, tego nikt nie wie, nie? Chyba, że się gdzieś tam razem porozumiecie i się okaże, że faktycznie było wszystko copy-paste. Nie, ale raczej wiesz, życzenia to nie jest jakiś taki elaborat, to tam jest parę tylko słów, więc staram się dla każdego tak napisać, żeby to, nie wiem, było takie bardziej indywidualne, ale czasami mi się też, się przyznaję, że też mi się zapomina i na szczęście nie mam teraz aż tylu znajomych i kontaktów jak kiedyś, więc jest mniej tego do pisania, nie? No. Ale wiesz, rodzinie się tam zawsze pamięta, znajomych, kolegach i przyjaciołach, to tak się staram raczej pamiętać, nie? Ale spoko, nie obraziłem się, nie?
0: To Misiu, widzicie, użył sztucznej inteligencji. Tam. Drogi przyjacielu, krawiec. Chciałem ci złożyć, krawiec, najlepsze życzenia z okazji nowego roku. I pamiętaj, krawiec, że w nowym roku będzie lepiej. No, takie życzenia. Sztuczna inteligencja napisała.
1: A w ogóle tak się zastanawiałem, bo też ci tak napisałem, ty w ogóle może nie lubisz dostawać życzeń świątecznych, bo w końcu wiesz, nie obchodzisz świąt też, nie? Za bardzo.
0: No, tak właśnie nieszczególnie.
1: Czyli
0: No.
1: jakbym na przykład nic nie napisał, to też byś się nie obraził.
0: No, byłoby super, jakbyś nic nie napisał.
1: A, dobrze. To będę na przyszłość wiedział, to sobie zapamiętam.
0: Nie lubię, jak mi ktoś składa życzenia, jak coś ode mnie chce i jak mnie dotyka. Nie lubię ktoś, jak mnie
1: Dobra,
0: dotyka.
1: to sobie już zanotowałem to. No, w zasadzie mówię, że
0: A
1: nie, no
0: słuchaj,
1: to są
0: a
1: takie.
0: czego mógłbyś życzyć to Misiu Zenonowi na przykład? Tak w nowym roku.
1: W nowym roku? Nie wiem, bo ja ci powiem szczerze, że tak dobrze Zenona nie znam, więc pewnie bym mu tak trochę życzył, tak jak się życzy osobom, których się, wiesz, niezbyt dobrze znaczy, tak ogólnie bardzo, nie? No ale trochę mi się wydaje, żebym mógł faktycznie trochę odpuścić tobie, nie? To jest
0: Nie,
1: takie.
0: nie wolno odpuszczać, kurwa, bo to się rozbisurmani, taki całkiem się stoczy mrelisko. Trzeba właśnie napierdalać w niego, żeby ruszyć żeby coś w nim zaświtała, jakaś w ogóle refleksja. Nie, no nie wiem, sam, wiesz... No...
1: Słuchaj, jeżeli się tak długo znacie, no to przypuszczam, że znacie na tyle dobrze, że wie, że takie napieranie, naciskanie na ciebie, żebyś coś zrobił, albo wiesz, jakaś taka zbytnio ostra krytyka, to ma takie konsekwencje, że działa w drugą stronę, nie? Więc się zastanawiam, czy on brał to pod uwagę w ogóle, nie? Że to w efekcie będzie miało odwrotne skutki, nie? Dlatego ja też, bo mi na przykład, wiesz, mi też zależy na tym, żebyś tam dobrze czuł i poszedł sobie do lekarza i wiesz, na wizytę, na to wszystko, ale wiesz, jeżeli ktoś nie chce albo ktoś, wiesz, ma, nie wiem, no po prostu, wiesz, jesteś dorosłym człowiekiem, nie? Więc nie można nikogo, żadnego dorosłego człowieka zmuszać do pewnych rzeczy, żeby robił, nie? Każdy decyduje jednak o sobie, wiesz, i o tym, co będzie robił sam za siebie, więc można raz, dwa razy powiedzieć, ale jak ktoś, wiesz, tego nie robi, no to jest takie bez sensu, wiesz, naciskanie, nie?
0: No tak przez kilka lat na przykład to uskuteczniać, to trochę może być męczące dla kogoś, jak ktoś nie chce. Na przykład Kononowicza nie zmusisz, żeby on się wykąpał. I to jest, możesz już na nie powiem czym stawać i robić różne chytre myki i brać go pod włos i z włosem i w ogóle przekupiać go, a on się i tak nie wykąpie. No. I już, trudno.
1: No, a poza tym, wiesz, no, inteligentny człowiek raczej nie chciałby być tak publicznie, wiesz, traktowany jak małe dziecko, nie? No bo to trochę tak wygląda, że to jest takie publiczne mówienie komuś, co ma robić, wiesz, wypominanie, tam pokazywanie palcem, wykazywanie, wiesz, czego nie zrobił, gdzie tam oszukał, albo co zamierza nie no tak mamy. Zrobić, no to wiesz, to złotych. Nikt tego nie
2: a
1: lubi
2: wiesz,
1: w zasadzie, nie?
2: Czegoś takiego. Tylko głupiec kłóci się z osobą, która trzyma mikrofon.
0: O, to ciekawy donate kolejny od No Name'a. A wiesz, co filozof Safronow powiedział? Tylko głupiec kłóci się z osobą, która trzyma mikrofon. No, Zenon też jest przy mikrofonie, że tak powiem. No, więc też trzyma mikrofon. Może niepotrzebnie za mój mikrofon łapał za bardzo i go tarmosił. To ja nie lubię, jak ktoś mnie łapie za mikrofon. No i tyle. Dzięki. Ach, te pieniążki, jaki ja jestem, kurwa. Ach, się cieszę, wyrachowany. A, zarobiłem na frajerach. Ach, kurwa. Muszę lepiej wzbudzać litość. Czekaj, muszę poćwiczyć. Widzicie, jak on mnie potraktował, ten człowiek? Ja chyba skończę z tym radiem. Trzeba się mnie pozbyć. No, nie, słabo trochę. Muszę poćwiczyć. No.
1: No, ale też tak mogę jeszcze dodać, że wiesz, że wydaje mi się, jak cię tak znam, nie wiem, może dwa lata już, ile to już minęło czas, chyba z dwa lata.
0: Chyba dłużej jak dwa lata.
1: Może nawet dłużej, że wydaje mi się, że miewałeś gorsze chwile i nawet, że tak powiem, w gorszej takiej kondycji byłeś i zdarzało ci się troszeczkę tam więcej wypić i różne takie rzeczy zrobić, że można by było się naprawdę wtedy przyczepić, a teraz tak mi się wydaje, że jednak jest trochę lepiej, nie? Ja tak przynajmniej odbieram ciebie, że sobie tam troszeczkę lepiej radzisz i masz tam jakieś projekty, więc nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sens, wiesz, wieszać na tobie tyle tych, jak to się mówi, psy?
0: Dla mnie najważniejsze jest, że się Jacek nie obraził, że on... Jacek powiedział, trudno, krawiec, no, stało się, jesteś jaki jesteś, już mi się nawet żygać chce od gadania o tym, no... Nie przejmuj się, ja to traktuję z przymurzeniem oka, tak powiedział, pamiętam, jak dziś. I to jest w sumie najważniejsze, a że inni oczekiwali i się czują zawiedzeni, to jest jakby też ważne, ale nie tak ważne jak zdanie chyba samego Jacka, myślę, w tym temacie. No. Stało się trudno, no, dałem ale... dupy, przeprosiłem, przepraszam, cały czas mi jest głupio i będę pewnie o tym pamiętał. No trudno. Co do krytyki, oczywiście, że biorę do siebie, zdaję sobie sprawę ze swoich ułomności, dawania dupy. jakoś tam powolutku staram się z tego wyjść. Raz lepiej wychodzi, raz gorzej, trudno. Będę się... Nowy rok to taki może czas, gdzie może coś się uda zwojować w końcu.
1: Tak. Mi się wydaje, że Jacek ma bardzo zdrowe podejście do tego. Też na jego miejscu też bym tam, wiesz, tak podobnie zareagował i odpuścił i potraktował to trochę z przymrużeniem oka, nie? No bo to nie są takie jakieś rzeczy, wiesz, za które można się tak obrazić, słuchaj, na amen, nie? Na kogoś jednak, nie? Więc no jesteś, jaki jesteś i może dlatego, że właśnie taki jesteś, to jesteś lubiany, nie? I masz po prostu tyle słuchaczy też na nocnym radiu. Jakbyś był bardziej sztuczny albo, nie wiem, taki służbista, wszystko robił na czas, no to też jest takie mało, że tak powiem, mało ciekawe i mało takie, wiesz, showmańskie, nie? A to, że właśnie ci się to zdarza, że coś tam nie zrobisz, wiesz, ja też cię bardzo lubię za szczerość, że jesteś szczery i o pewnych rzeczach, jakichś swoich emocjach potrafisz tam na tej audycji gadać i ta audycja, o której mówiłeś, że żałujesz, że opowiadałeś o swojej tam młodości, to uważam, że nie masz racji, że to była fajna audycja w sumie. Więc to są takie rzeczy, wiesz, za które mi się wydaje, że raczej masz więcej takich pozytywnych wibracji niż negatywnych, nie?
0: No dzięki, to strasznie miłe, co mówisz. Szczególnie jeśli to mówi ktoś, kogo się już długo zna i tutaj z nami jest, wiesz, długo, to ma swoją wagę, nie? Jakiś taki głos. To nie jest takie poklepanie zwykłe po ramieniu, nie? O, tam spoko, jesteś tego, lubię cię. Od kogoś, powiedzmy, kto tu, wiesz, jest od niedawna.
1: Myślę, że dużo ludzi tak myśli, wiesz. Myślę. Sorry za to masło maślane, ale tak mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi w podobny sposób myśli, że wiesz, są takie te właśnie cechy, które masz, że są takie cechy połączone z pewnymi, że tak powiem, brzydko ułomnościami, to wszystko tworzy po prostu taką, wiesz, twoją osobę, za którą cię ludzie po prostu, wiesz, lubią i słuchają na tym radiu, bo to wszystko razem tworzy taką całość, nie? Ciekawą
0: no kurczę,
1: po prostu osobę.
0: No wiesz, no jakby można różnie patrzeć na te sprawy właśnie, no ktoś może sobie to potraktować jako taki smerfcia majda, no taki antyprzykład, no faktycznie taki kononowicz trochę, jak nie należy żyć, nie? I może to komuś, nie wiem, coś pomoże w czymś, że albo faktycznie się poczuje taki, że nie jest taki ostatni, że inni też mają jakieś problemy, z czymś sobie nie radzą. To zawsze jest trochę jakieś ciekawsze, bardziej chyba wartościowe niż jakieś tam uczenie coacha, nie? Może coach też się sprawdzi, ale na przykład to może być jakieś coś ciekawego dla kogoś, że czegoś się nauczysz, jak sobie, nie wiem, życia nie spierdolić pod jakimś tam względem. No i tak można patrzeć, jakichś pozytywów szukać, a nie tylko samych negatywów, nie?
1: No bo to tak czasami jest, że jak masz na przykład słuchać jakiegoś takiego life coacha, który chce ci coś w życiu doradzić, i no to wiadomo, że jest... przyjemniej się słucha i bardziej jest taka osoba ciekawa, która sama przez różne rzeczy przeszła, popełniła błędy i się potrafi do tego przyznać, o tym opowiadać. I tak jakby jesteś w stanie z tą osobą się jakoś trochę utożsamić, bo każdy z nas ma jakieś tam problemy, popełnia błędy i tak dalej, niż mieć taką osobę, która gdzieś coś wyczytała z książek, nauczyła się, ale nigdy tego nie doświadczyła i to jest takie, wiesz, wszystko gdzieś tam, powiedzmy, wyuczone i próbuje ci, wiesz, lektorzyć na ten temat. Więc mi się wydaje, że to jest takie bardziej naturalne, że ludzie wolą bardziej takie osoby, z którymi się potrafią gdzieś tam w jakiś sposób utożsamić, czują taką jakąś wspólną więź, że mi też coś takiego przydarzyło, albo że podobne problemy miałem, albo że wiesz, czuję, że ta osoba, która się wypowiada na audycji, na przykład, że właśnie ten krawiec, który opowiada o pewnych rzeczach, czuję, że po prostu on mnie by zrozumiał, nie? Coś takiego mam na myśli.
0: No. Trochę to jest też takie smutne w sumie, że ludzie tak podchodzą do niektórych spraw jakoś strasznie tak zajadle. Ja sobie też trochę pluję w brodę, bo też może... Ale wiesz, no człowiek nie jest z kamienia i jak mu się nazbiera, no to wywala z siebie, nie? Po prostu w końcu jakieś tam rzeczy. Zbiera się, zbiera, zbiera. Ja też staram się powstrzymywać często, bo to nie jest tak, że z Zenonem były takie kontakty cały czas super i po mnie wszystko spływa. Wiesz, ja staram się na przykład czegoś nie reagować, ale coś się zbiera, zbiera, zbiera i w końcu wybuchasz, nie? Wiesz, o co chodzi, na pewno.
1: Tak, tak, wiem, o co chodzi, ale to jest dosyć zdrowe, żeby tego w sobie jakoś nie tłumić, tylko wiesz, w jakiś tam kulturalny sposób wyładować te emocje, nie? Także ja tutaj, wiesz, nie uważam, żeby to było coś jakiegoś negatywnego i tak długo, jak potrafisz to w jakiś tam, tak jak mówię, kulturalny sposób, bez jakichś takich, nie wiem, patologii przekazać na audycji, opowiedzieć, co czujesz. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby się może ze mną kiedyś też połączył i powiedział może on ze swojej strony, jak on to odbiera i gdzieś się może tam zetrzecie i znowuż, wiesz, wszystko wróci do tego, nie? Do normy.
0: No, coś czuję, że teraz długo on nie będzie chciał gadać ani nic, a może nawet jakaś złość w niego wstąpiła i będzie się, nie wiem, tam mścił jakoś czy coś, bo wiesz...
1: No to wiesz co, to zależy też od uporu, nie? Moja żona jest taka uparta, że jak ona się właśnie... Też, wiesz, też się kłócimy, ale jak my się pokłócimy, to u niej bardzo długo to ją to trzyma, nie? A to wynika po prostu z takiego upartego charakteru. I to też mnie czasami denerwuje, bo ja wiem, że nawet jakbym chciał pierwszą rękę wyciągnąć, to nie mogę tego zrobić za szybko, muszę odczekać, aż te emocje opadną, to przejdzie i ten upór mnie strasznie czasami wkurza. No ale takie niektóre osoby mają takie charaktery, nie? Że trzeba trochę przeczekać, więc nie wiem, tutaj być może mi się wydaje, że może nie będzie tak źle i może trochę to wymaga czasu, żeby wiesz, żeby trochę odczekać, nie?
0: No, ja myślę, że po prostu tutaj emocje znowu grają główne skrzypce, wiesz? Bo Zenon znany jest ze swojej inteligencji i wiesz, ktoś inteligentny to na przykład by przeczytał jednak te komentarze, a nie snuł domysły, że tam pewnie są fejki i pomyje na niego, a mi to nie przeszkadza. Tylko by spojrzał jednak i zobaczył, że ja na przykład tam go bronię, że go cenię w jakiś sposób, że reaguje na jakieś nieprzychylne komentarze w taki pozytywny sposób i by to zobaczył, nie? A wiesz, on uprawia tu jakieś swoje domysły, ma swoje wyobrażenia, czyli jakby ucieka z tego swojego świata, wiesz, sprawdzania, weryfikacji, nie rzucania jakichś słów na wiatr, niesprawdzonych, wiesz. To nie jest on. I to jest przez emocje, przez wkurw, który on mnie teraz nienawidzi, nie? Całym swoim sercem, tak jak ja przez moment jego po prostu już nienawidziłem, bo wiesz, jak ktoś ci dowala cały czas i szydzi sobie z ciebie tak właściwie, nie? To masz prawo kogoś znielubić, przynajmniej na jakiś czas. Wiesz, o co chodzi.
1: Tak, a wiesz, Amerykanie mają takie powiedzenie, że ten assumption is dead on arrival, czyli że wiesz, nie można z góry zakładać, że wszystko wiesz dokładnie, co ktoś myśli i co ktoś czuje, nie? Że trzeba jednak być na tyle, nie wiem, mieć taki dystans i taką umiejętność, że po prostu może odczekać albo może, wiesz, tak chłodno na wszystko spojrzeć, nie? Bo jednak, wiesz, twoja pierwsza ta odpowiedź z rana, to u mnie było chyba, nie wiem, wieczór, czy nie wiem, no ta pierwsza twoja odpowiedź dzisiejsza, czy wczorajsza, bo u was chyba wczoraj to było, no to była zupełnie inna niż ta druga audycja, którą, wiesz, zrobiłeś w zasadzie, żeby trochę może, nie wiem, się... wyczułem, że się czułeś troszeczkę winny, że tam tego Zenka trochę tam, wiesz, za bardzo po nim pojechałeś. I sam fakt, że masz takie poczucie, że może troszeczkę za bardzo tam to wszystko poszło, ta krytyka, że tak powiem, za ostra była, no to wiesz, on by mógł jak gdyby do kupy te dwie audycje wziąć i zrozumieć, że że gdzieś jest ta twoja wola też, żeby wiesz, żeby się gdzieś tam spotkać po środku i sobie to wszystko jakoś wytłumaczyć, że tak jakby może też, wiesz, przemyślałeś sobie to i może tak do końca nie jest, że tylko ty masz rację, on nie ma racji, więc może gdzieś tutaj leży jakiś problem, nie? W tym zrozumieniu tego. Bo tak w zasadzie, jak ja patrzę na to, wiesz, tak jak gdyby obojętnym, chłodnym okiem z góry, no to no wy jesteście spoko obydwoje kumplami i tak za bardzo nie rozumiem, dlaczego taka spina straszna powstała, nie? Bo gdzieś tam na audycjach to fajnie się was słucha, gadacie i szczególnie o grach, macie wspólny temat, słychać z tych waszych wypowiedzi, słychać, że się bardzo dobrze rozumiecie i po prostu, nie wiem, no takie, wydaje mi się, że takie jakieś straszne pierdoły was podzieliły w tym momencie.
0: Czy ja wiem właśnie, czy pierdoły, znaczy masz dużo racji, masz chyba trafne spostrzeżenia tutaj, ale akurat to, czy to są pierdoły, to nie wiem, bo to są takie dosyć istotne w sumie rzeczy, nie?
1: Wiesz, no pierdoły. Tak, ale to jest takie dogryzanie, no to kurczę, jaką wartość ma takie dogryzanie? No fakt, że jak się to wszystko zbierze do kupy i się skumuluje, no to wiem, że cię to wkurzyło na pewno. No ale z drugiej strony też wydaje mi się, że Zenon tego nie robi, żeby ci jakoś dokuczyć, bo cię jakoś nienawidzi, tylko może faktycznie robi to z, no nie powiem, że z miłości, ale może po prostu mu zależy.
0: Przepraszam, że się śmieję. Coś śmiesznie zabrzmiało, ale spoko, kumam.
1: No ja sorry, że tak mówię, bo ja trochę tak mówię z pozycji ojca, to jest takie głupkowate, bo ja, wiesz, mojego syna też czasami po nim jadę, nie robię tego wiesz, on podobnie do tego podchodzi, że on od razu myśli, że ja go jakoś nienawidzę czy coś, a ja mu próbuję potem tłumaczyć, że słuchaj, mi po prostu na tobie zależy, dlatego tak czasami, wiesz, trochę cię może bardziej surowiej traktuję, bo po prostu chcę, żebyś po prostu był, no, żeby coś z tego wyszło, nie?
0: Tak.
1: Więc może tak ja to rozumiem też, że może po prostu on chce dobrze, tylko ta forma może jest jakaś nie najlepsza, nie? Albo ten sposób przekazu tego może jest nie najlepszy, nie?
0: Masz rację, tak. Wygląda na to, że on faktycznie miał takie przekonanie, że robi to tak po przyjacielsku, że to jest właśnie prawdziwa przyjaźń, wyłożyć komuś kawę na ławę i spróbować kogoś zmienić. Tyle, że zabrakło mu tutaj paru, może jakiegoś wyczucia takiego, jakby to powiedzieć. Bo wiecie, to nie o to chodzi, że to ja proszę do mnie bułkę przez bibułkę i proszę mi delikatnie tutaj pierw mi nasmarować pupę kremem Nivea, a potem mi zwrócić uwagę. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że po prostu totalnie się zapędził w tym, wpadł w jakąś psychopatię w tym naprawianiu świata. Ale on nie czuje tego, tak myślę. On myśli, że to jest sprawiedliwe, usprawiedliwione, normalne działanie. A ja tak zupełnie inaczej to widzę, bo nie można mieszać ze sobą prawd, powtarzam to po raz kolejny, sorry, prawd, półprawd i farmazonów i swoich własnych ocen, przemyśleń, które czasami są względne i wypierdolić publicznie to wszystko na kogoś i oczekiwać, że ktoś weźmie to z całym dobrodziejstwem inwentarza, będzie się cieszył, że go upokarzają, że mu wytykają, że grzebią w jego życiorysie, że ten ktoś nie będzie miał prawa w ogóle powiedzieć jakiegoś ale. Wiesz, że ten ktoś nie ma emocji w ogóle, tylko będzie rozkminiał. Tak, owszem, dałem dupy, jestem nikim, muszę coś z tym zrobić, będę się leczył. Dziękuję ci, Zenonie, za twoją cenną krytykę. Wiesz, po prostu on pewnych rzeczy nie rozumie. Myślę, że Zenon też ma jakiś autyzm lekki, że on jest świetny w czymś, nawet zajebisty w czymś, tylko a w czymś jest po prostu downem takim, przepraszam, że tak mówię. Jest po prostu upośledzony, nie? ale on nie przetłumaczysz mu, bo on jest też niby wiesz, on podkreśla, że on jest otwarty na krytykę i jak go tam rozpierdolisz intelektualnie, to on ci przyzna rację i tak dalej, ale to jest taka iluzja trochę, on tak wiesz, to jest takie budowanie wizerunku swojego, że ja jestem, wiesz, otwarty i tak dalej, ale tak naprawdę nie jest do końca, no. I też jest emocjonalny, on jest choleryczny, sam to przyznał kiedyś, więc on dostał w kurwu teraz i on mnie teraz nienawidzi tak całym swoim sercem. Uważa mnie za parcha, gnoja, który go zdradził i tak dalej, ale być może mu trochę przejdzie, jak to już bywało, ale niewykluczone, że tym razem nie. Też jest to możliwe, bo to zaszło teraz dosyć daleko.
1: No to tak czasami właśnie też jest ciężko się tak nauczyć. To jest taka umiejętność, żeby odpuszczać, nie? I właśnie nie być aż tak emocjonalnym. I tutaj też mam na myśli, wiesz, dzwonienie gdzieś po jakichś innych audycjach, gdzie są jakieś osoby, którym trzeba coś wyjaśnić, wyperswadować, wiesz. No ja na przykład sobie, sorry, tutaj wyciągam Jacek, ale sobie na przykład nie wyobrażam, żeby Jacek gdzieś dzwonił po jakichś szulskich kanałach albo po jakichś tam, nie wiem, jak się nazywają, czosnek czy nie czosnek i próbował, wiesz, swój cenny czas tracić, żeby tym ludziom coś wyperswadować, nie? Że to jednak...
0: Ale to jest Jacek, no, wiesz, no właśnie to jest fajne, że jest taki, ale to jest, Jacek.
1: No dobrze, to jest taka też umiejętność, że musisz po prostu odpuszczać osobom, które, wiesz, powiedzmy, ja tam nie chcę nikogo obrazić, no, ale powiedzmy intelektualnie są od ciebie słabsze, nie? No bo to można porównywać do tego, tak jakbyś bił osoby od siebie słabsze, nie? Zaczynasz się gdzieś, wchodzić w jakieś grupy i lejesz, słuchaj, osoby, które od ciebie, wiesz, że są od ciebie słabsze, nie? No to jednak, wiesz, lepiej, jak już się chcesz z kimś mierzyć, no to dzwoń na takie kanały, gdzie są, jakieś inżynierowie, czy jakieś osoby, które są na jakimś tam trochę wyższym intelektualnym poziomie, no to wtedy mierzysz się ze swoimi, nie? A takie dzwonienie, wiesz, do kogoś, kto jest intelektualnie trochę słabszy, to się potem tak kończy, że te osoby z drugiej strony nie są w stanie znaleźć dla ciebie kontrargumentu, no i się kończy po prostu wyzwiskami z jednej i z drugiej strony, nie? No bo nie ma wspólnego języka, więc to jest taka oczywistość, że nie jesteś w stanie się po prostu z tymi osobami zmierzyć na argumenty, jeżeli jest za duża różnica w poziomie tam jakimś intelektualnym, czy jakimś tam, powiedzmy, wiedzy i tak dalej, nie?
0: A spójrz na to trochę inaczej, że to, że ja dzwonię do tego Czosnka i do tam do jego ekipy, gdzie, słuchaj, ja wchodzę na Skype'a, a tam 10 osób czy 15 naraz, wiesz, to, że wchodzę i gadam z nim normalnie, to jest jakiś wyraz szacunku tak do człowieka generalnie, nie? Że ja się staram jednak z nim pogadać mimo wszystko, a nie mówię, ja jestem tutaj intelektualnie bardziej rozwinięty, myślę, że nie ma tutaj jakiegoś pomostu,

0: nie postrzegam siebie tak do końca, jak może było to trochę frajerskie faktycznie, ale
1: tak, ale
0: się,
1: ja,
0: no,
1: nie mówię,
0: no...
1: ja nie mówię o tobie, Krawiec, nie mówię o tobie, Krawiec, tylko mówię o tym, że ten Zenon, tak, bez sensu, bo Zenon jest inteligentnym człowiekiem, który ma wiedzę, ale po prostu takie mam wrażenie, że jak ktoś jakieś pierdoły gada, to on tak jakby musiał na siłę tą osobę naprostować, nie? A ja właśnie mówię, powinien po prostu odpuścić, nie? Na takiej zasadzie, że wziąć sobie gdzieś tam z tyłu głowy taki, mieć mindset, że ta osoba jest troszeczkę ode mnie słabsza intelektualnie i to się na pewno skończy jakimiś takimi wyzwiskami czy kłótnią, bo nie znajdziemy wspólnego języka, nie? O to mi chodzi. I w ogóle nie dzwonić, albo w ogóle się tam, wiesz, bo no nie wiem, no chyba, że to robi dla sportu, że lubi, bo niektóre osoby, wiesz, lubią po prostu, wiesz, się znęcać nad osobami, które są mniej, mają mniejszą wiedzę, no to nie wiem, to już trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie no wiesz, jak masz gdzieś na audycji osoby, które nie mają argumentu, albo są powiedzmy na wpół pijane, no to trudno z taką osobą, wiesz, nawiązać jakiś kontakt na poziomie, nie? Przypuszczam, że taka osoba, ty będziesz jej coś tam mówił, ona w ogóle nawet nie będzie wiedziała, o co chodzi, nie? I potem się dziwi, że ona wyzywa jakieś nocne radio od różnych tam wyzwisk, czy kogoś wyzywa, no bo przypuszczam, że ta osoba w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? W ogóle nie jest w temacie, nie? No to jednak jest bez sensu taka konwersacja, to jest strata czasu, nie? I nie wiem w ogóle, no, co na celu ma coś takiego, robienie czegoś takiego, nie? Czy to po prostu chcesz się poczuć lepiej, komuś po prostu udowadniając, że jest głupkiem? No nie wiem.
0: No właśnie, też tak trochę na to patrzę, stary. Zenon, jak słuchasz, przypadkiem jakimś nie wyłączyłeś z wkurwu i już nigdy nie włączę nocnego radia i tak dalej. Jeśli słuchasz jakimś przypadkiem, to słuchaj, czy uważasz Tomisia za wystarczająco rozwiniętego intelektualnie, żeby wyraził swoją opinię na twój temat i może sobie weźmiesz coś do serca, czy nie, czy głupi Tomisiu też, debil kolejny, z którym nie będziesz w ogóle rozmawiał. Stary, weź sobie trochę też do serca jakąś krytykę od ludzi. To nie jest tak, że ludzie na tobie psy wieszają. Były też i pozytywne komentarze. Ludzie cię chwalili dzisiaj. Na przykład mówili, kolega tu powiedział, że się fajnie uzupełniamy, jak gadamy ze sobą, wiesz? Że są jakieś dwa bieguny i nie wiem. Słuchaj, stary, ja ci wybaczam wszystko, co powiedziałeś, jakby co, więc...
1: Ale ja też tak uważam.
0: Zrób z tym, stary, co chcesz. Może ci przejdzie wkurw. Ja jestem otwarty. Też za dużo słów może powiedziałem. Mówiłem dzisiaj w audycji, że trochę mi głupio i żałuję w sumie, że cię nie odebrałem, ale byłem wkurwiony zwyczajnie. Byłem zły, wkurwiony. Miałem chujowe święta w samotności, gdzie czytałem twoje komentarze na mój temat i inne komentarze i o tym, że jestem antypolską świnią i że się skończyłem i trochę mi siadło na banie, nie?
1: No ale Krawiec, ja też tutaj mogę się przyłączyć do tej opinii, że wy się całkiem fajnie uzupełniacie właśnie w niektórych tematach i mówię i w tematach gier, tematach jakichś takich technicznych, komputerowych, graficznych, jakieś tam nowinki i tak dalej. To się bardzo fajnie słucha i ja sam nawet jakąś tam miałem kiedyś spinę chyba z Zenonem, chyba tam na czacie coś napisałem i było mi potem trochę też głupio, bo on tam chyba powiedział wtedy, że on już nie będzie. Tak poczułem się, że to przeze mnie, przez to, co napisałem, że już nie będzie więcej dzwonił. Ja nawet potem się zastanawiałem, czy też sobie nie dać spokój na jakiś czas, nie pojawiać się na czacie, bo jednak uważam, że on ma tak jakby w cudzysłowie większe prawa do tego, żeby, wiesz, jednak na tych audycjach być, prowadzić tam razem z tobą te audycje, no bo raz, że się znacie troszeczkę dłużej, a poza tym, no muszę przyznać, że on częściej dzwoni i ma tak jak gdyby troszeczkę większy wkład w ten content, który tworzycie, a ja jednak tam, wiesz, komentuję na czacie, no to nie jest jakieś zbyt duże osiągnięcie, więc też chciałem się jakoś tak wycofać, bo głupio mi było, żeby z mojego powodu na przykład przestał dzwonić, ale na szczęście potem zadzwonił i jakoś to przycichło, nie? Także mam nadzieję, że tym razem też jakieś tam się dotrzecie i porozumiecie.

0: i fajnie było, żebyście nadal tam ze sobą współpracowali jakoś, nie?
1: Wiesz, też nie wszyscy się muszą jakoś kochać i świetnie też coś ze sobą robić. Mogą po prostu się w miarę dogadywać, nie? I od czasu do czasu coś ze sobą pogadać. Nie wiem, no. Ale też, nie wiem, kurczę, staram się uczciwie podchodzić do tego wszystkiego. Podkreślam jakieś tam zalety Zenona. Na przykład ostatnio zauważyłem, że naprawdę się świetnie go słucha. On zaczynał, z nim jest trochę jak z Muppetem. Muppet, jak zaczynał nadawanie, to kurwa się go nie dało zrozumieć, stary. Bełkotał, wiesz? Takie było. A z czasem nabrał dykcji, polotu jakiegoś, wiesz, stał się świetnym gawędziarzem. I myślę, że z Zenonem też trochę tak jest. On na początku, wiesz, tym okropnym głosem coś pierdolił tam, znaczy pierdolił. Wiesz, to było takie zwykłe, ja tu chcę powiedzieć, że ten, no wiesz. A teraz on stał się erudytą troszeczkę i nauczył się operować głosem swoim, zrobić tak, żeby on lepiej brzmiał. Ścisza na przykład trochę głos, nie? Wiesz, i ma taki jakiś, złapał taki, wiesz, flow, nie? Ostatnio go słuchałem, stary, mimo że było, nie powiem, że obrabianie mi dupy, dobra, świetnie mi wytknął moje wszelkie wady i powiedział o tym, że nie potrafię złapać związku z nikim, że odtrącam ludzi. Świetnie się tego słuchało w ogóle na święta, nie? Dziękuję za lekcję. Ale obiektywnie, wiesz, naprawdę dobry taki flow, wiesz, o co chodzi, że po prostu dobrze się słucha, nie? I już głos ok, treść fajnie, jest jakiś, wiesz, dowcip, jest polot, dykcja lepsza, wiesz, po prostu się wyrobił chłopak, nie? No.
0: No ja też uważam, że on naprawdę ma zadatki na bardzo dobrego radiowca i nawet tutaj w ogóle nawet tam pół biedy głos, jaki to ma głos, ale nie wiem, jak to się po polsku mówi, że ktoś szybko myśli, nie? On na przykład mi się podoba, że on ma tak dosyć szybko myśli, że potrafi w tam swoje wypowiedzi, wiesz, ma te comebacki, czy jak to tam się nazywa po polsku, i to też jest fajne, że wiesz, że to nie jest takie etamizowanie, że się zastanawiasz i co tu powiedzieć, tak, tylko że wiesz, bardzo tego, akcja, reakcja, i to się faktycznie fajnie słucha, nie? No i też wiedzę ma, no, to trzeba przyznać, że ma taką ogólną wiedzę na różne tematy, ma swoje tam takie, jak to się mówi, koniki takie, w których, wiesz, czuje się dobrze i to się wyczuwa właśnie w rozmowie, że swobodnie może, wiesz, lawirować w danym tam temacie. Faktycznie, przyznaję tobie rację, że się dobrze słucha tych audycji takich niektórych.
1: No, też jest dowcipny, potrafi, wiesz, utrzymać zainteresowanie, jakby rozkminił chyba. On jakoś tak nagle się stał taki, wiesz, wprawny. Mi się tak odczułem, że wiesz, nagle jakby, bo coś takiego jest w twórczości, że bywa tak, że nagle skumasz, o co w tym chodzi, nie? Wiesz, w gadaniu do ludzi, w malowaniu. Jest taki jakby przełom, nie? Że nagle pyk, eureka. I myślę, że coś takiego go trochę dotknęło.
0: Jest coś takiego faktycznie, że takie przełamanie, nie? Gdyby ten breakthrough, czy jak się nazywa, taki, że masz po prostu w pewnym momencie się czujesz, nie wiem, czy to jest takie poczucie takiej pewności siebie, nie? Dyskusji.
1: Tak. On strasznie nabrał tego. Wiesz, to co powiedziałeś, że wcześniej, że może niepotrzebne jest to takie jego znęcanie się, w cudzysłowie, nad słabszymi. Wiesz, że on przychodzi do ludzi, którzy są na poziomie 10-latka, a on jest, wiesz, bardzo kumatym kolesiem, który jest tak, był taki utwór Psychobójca, wiesz, mrugnę raz i spadasz z nóg. I on faktycznie, on wypowiedział dwa zdania i to jest to, co mi się niekoniecznie podoba, takie, że wiesz, być może, nie wiem, bo to jest taka moja ocena, takie moje, takie moje odczucie, że on trochę podchodzi jak do gry komputerowej, bo on jest taki komputerowy, wiesz, AI, on ma plan na wszystko, on po prostu ma przygotowane, że on wypowie dwa zdania i tam ci się zakotłują, zaczną wrzeszczeć, wiesz, rozedrą się jak stara szmata na niego, a on wtedy, wiesz, przepraszam bardzo, panowie, ale pozwólmy sobie tutaj na wypowiedź, dajmy sobie czas na wypowiedź, ja używam zdań złożonych, mam taki zwyczaj, więc może podsumuję tak. I wiesz, i nagle tamci się miotają, coś, wiesz, seplenią, a on, wiesz, inteligent. I trochę taki jest jakby plan u niego. On patrzy jak na rozgrywkę. Wiesz, o co chodzi? I mi się to nie podoba, bo ja nie lubię patrzeć na rozmowę z człowiekiem, że ja coś muszę wygrać, ugrać, że ja go muszę położyć na deski i wiesz, i go rozłożyć intelektualnie, a wydaje mi się, że Zenon trochę tak. I on faktycznie sobie, wiesz, to było trochę jakby, kurwa, mały Jaś się ze Stevenem Seagalem bił, nie?
0: No. No tak, szczególnie to jest, to by było nawet niepoprawne, jeżeli prowadzisz wywiady z kimś, nie? Bo jednak osoba, która prowadzi wywiad, to musi mieć taki dystans, a nie próbować, tak jak mówisz, za wszelką cenę wygrać w tej dyskusji, nie? I te na przykład, jak oglądam czasami amerykańskie wywiady tych takich topowych celebrytów, które te wywiady przeprowadzają, to oni często mówią, że właśnie ich sukcesem jest to, że potrafią znaleźć w sobie taki dystans, nie próbują coś udowodnić tej drugiej osobie albo wiesz, gdzieś tam jakieś zastawić pułapki i tak dalej, tylko stworzyć taką sytuację, że ta osoba się czuje podczas tego wywiadu na tyle bezpiecznie, że może na przykład jakiegoś rąbka jakiejś tajemnicy, powiedzmy, zdradzić, bo bo tak się poczuje z tą osobą, z którą jest wywiad przeprowadzany, nie? Więc to też ma znaczenie, nie? To takie poczucie takiego bezpieczeństwa, że ktoś cię nie zaatakuje i nie próbuje ci coś za wszelką cenę, wiesz, ci zaskoczyć albo coś ci udowodnić i tu cię mam teraz, nie? No, więc masz rację w sumie.
1: A przecież można do tego podchodzić trochę inaczej i na przykład czerpać jakąś satysfakcję z tego, że możesz potraktować swoich rozmówców jako takich młodszych braci, czegoś ich nauczyć, potraktować ich, wiesz, ze względnym szacunkiem, ale nie, że wchodzisz z takim zadaniem, że upokorzyć, położyć na deski i pokazać, że są żałosnymi, kurwa, debilami, a ty brylujesz, nie? I wydaje mi się, że Zenon trochę wpada w taką pułapkę czasami, że jego to korci, żeby po prostu... Powiem wprost, kurwa, on chyba ma taką misję, wymyślił sobie, że będzie, gdzieś go tam fascynują takie osoby jak Jan Dynamin, no. I on chce być takim Janem Dynaminem, czyli kolesiem na maksa inteligentnym, który rozkłada na łopatki wszystkich i ora. I wiesz, i powie, tobie śmierdzi z gęby, tobie brakuje piątej klepki, ale cóż, wiesz, tylko że czasami ciężko jest podrobić kogoś. Lepiej być sobą. I ja na przykład bardzo żałuję, że próbowałem być kimś innym i kogoś udawać.
0: No tak, to jest strata czasu, ale to trzeba w pewnym momencie do tego się dochodzi, żeby tą maskę z siebie zrzucić i trochę to czasu zajmuje. Ja też się przyznam, że też długo mi to czasu zajęło, a czasami nawet sam się przyłapuję, że jestem tak jakby zmuszony udawać, nie, żeby coś tam ugrać. I to jest takie, no, chujowe, że tak brzydko powiem. Nie?
1: Bądźmy no, ale... sobą, kurczę, nie jesteśmy doskonali. Nie wiem, jeden jest nie za mądry, ale jest fajny i przyjemny. Drugi fajnie tańczy, ale coś tam. No kurwa, no ja pierdolę, no.
0: Poza tym, wiesz, musisz sobie tak pomyśleć, kto dla ciebie jest tym podmiotem najważniejszym. Czy ci słuchacze, powiedzmy tych 100 słuchaczy, którzy ciebie słuchają na tej audycji, czy ty i twój rozmówca, z którym chcesz coś ugrać i mu coś udowodnić, nie? Zazwyczaj powinno być tak, że właśnie ci słuchacze są tym podmiotem, tą stroną najważniejszą, więc trzeba po prostu tak rozmawiać z tym rozmówcą żeby ci słuchacze, wiesz, byli zainteresowani, się nie zniechęcili sposobem, w jaki rozmawiasz z drugą osobą, nie tylko byli po prostu, wiesz, no żeby to się podobało, nie? No bo jednak chyba tak jest założenie, nie? Jak wchodzisz na YouTube'a i masz tam tych 50-100 słuchaczy, to chyba to się w zasadzie dla nich robi, nie? Sam nie jesteś rozmówcą.
1: Słuchajcie, robię ankietę. Czy kogo wywalamy z anteny? Czy to misia? Napiszcie, czy to misia wywalić. Głos ludu. Głos ludu. Czy wywalamy to misia? No to tak, nie wiem, gdzieś trzeba wypośrodkować chyba, wiesz, i różne rzeczy brać pod uwagę. Żeby się ludzie nie nudzili, to jedno. Żeby coś, nie wiem, było ciekawego, to drugie. Żeby było z humorkiem i przyjemnie, żeby się ludzie dobrze czuli. Na przykład, to jest akurat jedna z rzeczy, z którymi się w 100% zgadzam z Klodem, z Michałem Gieresiem. On na przykład bardzo stawia na to, żeby się ktoś dobrze czuł na antenie, gości jego. No, nie zawsze wprowadza może w to w czyn, ale coś w tym jest, że też trzeba zwracać uwagę, żeby ktoś, kto dzwoni tutaj, się poczuł fajnie po prostu, tak jak ty teraz dzwonisz, żebyśmy sobie miło pogadali, nie? A nie, że ja ci coś muszę udowodnić i na przykład cię zaorać w czymś, nie? Wiesz, o co chodzi?
0: To jakiś, ja wiem, o co jakiś, chodzi.
1: Jakiś szacunek do człowieka, taki elementarny, prosty.
0: Jest też mniejsza szansa, że taka osoba ponownie zadzwoni, jeżeli się czuje w jakiś sposób, nie wiem, upokorzona, czy się jakoś niepewnie czuje podczas, wiesz, rozmowy, nie? A jak stworzysz takie warunki osobie, z którą rozmawiasz, że się czuje fajnie, że się w ogóle nie przerywasz i potrafisz dać taką pauzę i czas na to, żeby wysłuchać tej osoby, bo wiesz, każdy lubi gadać, nie? To jest nasza natura.
1: Ja bardzo lubię. No. Co tam?
0: No, ale już jest najgorsza rzecz, jaka może być, jeżeli, wiesz, ktoś do ciebie dzwoni i ty chcesz gadać i nie chcesz słuchać tej osoby, no to w ogóle nie ma sensu.
1: A ja to mam tak, sorry, że ci przerwę, ale ja to mam tak, że właśnie nie lubię, jak ktoś mi przerywa, bo ja lubię mówić. A nie, to jest ciekawy też temat, właśnie to parcie na gąbkę, nie? To wszyscy chyba to mamy, nie?
0: Tak, ale wiesz, jeżeli masz, wiesz co, nie jest to złe, jeżeli masz parcie na gąbkę i robisz po prostu podcasty, takie, wiesz, monologi, że tworzysz swój własny jakiś tam podcast na dany temat, mówisz, się przygotujesz, no to spoko, nie? No ale w momencie, kiedy robisz jakieś takie live'y, gdzie naprawdę zapraszasz osoby i tam 1000 razy prosisz, żeby ktoś zadzwonił na tego Skype'a, no to wypadałoby naprawdę nauczyć się tego, żeby być cicho i żeby ta druga osoba miała ten taki space do tego, żeby, wiesz, coś powiedzieć, nie?
1: Napiszcie coś takiego na czacie, żeby nam poszło w pięty i żeby się awantura zrobiła. Dymy, kochani, czy chcecie dymy? Napiszcie jedyneczka, jak chcecie dymy. No i piszcie, czy mam zaorać to misia? Czy mam go wywalić z anteny? Jak wpłacicie 100 zł, to wywalę to misia z anteny. Piszcie, kto ma zostać adminem. Czy Zenon, czy Tomisiu, czy Kotkiewicz. Piszcie. Słuchaj, stary, to też jest ciekawe, no, że u tego Czosnka tam są zupełnie inne zasady. To było dla mnie właśnie ciekawe, wiesz. Ja tam dlatego wpadłem, tak trochę też między innymi w ramach eksperymentu zobaczyć, jakie tam panują zasady. Kto się liczy, jak się głosy przydziela, kto jest, wiesz, po czyjej stronie racja, jak się tam ludzie rozmawiają, jak ludzie rozmawiają ze sobą. To jest też ciekawe doświadczenie. I tam jest na przykład tak, że o wszystkim decydują ludzie na ankiecie. Na przykład, czy wypierdolić Tomisia? Napiszcie, nie?
0: No ja właśnie chciałem powiedzieć, ja chciałem powiedzieć, że ostatnio zauważyłem, że te ankiety są strasznie abused, jak się mówi po polsku abused, nadużywane. Że kurde, na każde pytanie jakiekolwiek, jak chcesz mieć odpowiedź, to od razu ankietę robisz. To aż po prostu to jest wkurzające, słuchaj. No bo niektóre są takie rzeczy, że to już może ten redaktor prowadzący naprawdę sam zdecydować, nie musi robić na każdą rzecz musi ankietę robić, nie? A na przykład, nie wiem, czy wiesz, na telefonie to jest w ogóle wkurzające, bo to ci blokuje, za każdym razem jak się pojawia ta ankieta, to ona ci blokuje super czata i jesteś zmuszony, żeby tam, wiesz, jakoś zareagować, czy zrobić albo dismiss, albo wybrać tak, czy nie. Więc po prostu to jest czasami wkurzające, są nadmiar tych ankiet, nie? Ale też nie wiem, czy ci ludzie, którzy prowadzą tę audycję, wiedzą o tym, że to jest wkurzające, czy nie, ale no widzę na niektórych audycjach jest to po prostu nadużywane aż, nie? Robienie tych ankiet. Tak jakaś taka moda się zrobiła, tak jakby ktoś odkrył nagle, że można z ankietą można zrobić, no to wiesz, będę co 5 minut będę ankietę robił.
1: Typowe zachłyśnięcie się narzędziem, że mam jakieś narzędzie, to będę teraz robił ankiety i o wszystko się pytał, nie? No niestety. A tutaj komentarz, że Tomisio jest dla ciebie najmilszy. Tak, to jest bardzo sympatyczny człowiek. No.
0: Ale ja jestem dla wszystkich miły. Nie przypominam sobie, żebym dla kogoś był jakoś super niemiły.
1: No to tak w sumie gównowarta twoja ta sympatyczność, to jak dla wszystkich to jesteś miły, to dla mnie też, tak?
0: No,
1: to, co to?
0: No tak, wiesz, tak, może właśnie nie lubisz takie osoby, które są, wiesz, sympatyczne. Może lubisz takie osoby, które są albo po jednej, albo po drugiej stronie bieguna. Albo kocha, albo nienawidzi. Nie może tak być, żeby ktoś, wiesz, wszystkich lubił równo.
1: Ja mam taką, jak to Zenon kiedyś też podkreślał, że kumam się i wielbię tych, którzy mi dopierdalają, a nie doceniam tych, którzy coś dobrego dla mnie robią. Trochę tak to być może jest. No, mam taką wadę dziwną. Znaczy to... Kurwa, znów się jakoś tak kajam bez sensu i wiesz... I na siłę staram się przyznać rację komuś, żeby, nie wiem, się pojednać czy coś, bez sensu. Nie, to jest inaczej trochę, po prostu mnie ciekawią ludzie nietypowi i może dlatego, nie wiem, zagadam do kogoś, nie? Kto jest, wiesz, oryginałem jakimś czy coś.
0: Nie wiem. W ogóle, wiesz, dla mnie też jest, ja być może mam takie zachowanie co do tego po prostu do nocnego radia i w ogóle do osób, które się pojawiają na nocnym radiu, czy na czacie, czy na audycji, na Skype'ie, no bo po prostu to jest dla mnie cały czas tak jakby nowa rzecz, bo ja się dopiero tym zainteresowałem, nie wiem, może 2 lata temu i wiesz, ja zupełnie inaczej się zachowuję w takich interpersonalnych relacjach, jak na żywo jak kogoś znam, i zupełnie inaczej podchodzę do osób, których w życiu na oczy nie widziałem i ja po prostu się już tak kiedyś nauczyłem z własnego doświadczenia, że wiele rzeczy nam się wydaje, że to jest takie, że jak tej osoby na żywo nie znasz, nie widzisz, nie rozmawiasz tak, wiesz, na żywca z taką osobą w 4 oczy, to jest ciężko, wiesz, a już w ogóle bardzo ciężko jest tak jakby dojść do tego, jaką osobą jest taka osoba, która tylko czatuje. Bo to są tylko nasze wyobrażenia. Zauważ, że ta osoba, która na czacie pisze, to możesz mieć kompletnie błędne wyobrażenia na temat tej osoby. To jest za mało informacji, to za mało po prostu danych, tylko to, ten tekst, nie? Jednak. No już troszeczkę więcej wiesz na temat osoby, która zadzwoni, no bo masz już i możesz posłuchać głos w sposób, jaki się wypowiada, elokwencja i różne tam, powiedzmy, jest. Nawet można troszeczkę ocenić, czy ktoś jest bardziej elokwentny, czy ma jakąś tam większą wiedzę, to już więcej się da ocenić po takiej osobie, która zadzwoni, no ale po osobach, które czatują, no to ile możesz powiedzieć? No to bardzo, bardzo skąpe masz informacje, żeby kogoś, wiesz, jakoś oceniać, nie? Więc ja dlatego staram się być, wiesz, taki w miarę okej do wszystkich, bo ja po prostu tak naprawdę kompletnie nie znam tych osób, które są tam na czacie, nie?
1: No tak.
0: I może dlatego takie wrażenie ludzie odnoszą, że jestem za bardzo sympatyczny do wszystkich, no ale prawda jest taka, że za krawiec my nie wiemy, kto się na czacie pojawia. Czy to jest, wiesz, super spoko gość, czy to jest pedofil, czy to jest ktoś, kto, wiesz, pół życia przesiedział w więzieniu, jakaś osoba, która ma, nie wiem, niesamowite jakieś przejścia, nie? i po prostu przyszła na czat się wyżyć, coś tam napisać, że ktoś, kogo rzuciła właśnie dziewczyna albo chłopak i też, wiesz, ma jakieś tam swoje ten emocje gdzieś tam w sobie dusi, więc tego nie wiesz, bo to jest, wiesz, ciężko z takiego tekstowania na tym czacie wywnioskować, kto, jaka osoba się kryje, nie? Za tymi.
1: No i dlatego trzeba mieć trochę na względzie to, że czegoś tam nie wiemy, a nie sobie budować od razu obraz danej osoby na podstawie swoich jakichś tam domniemań, przypuszczeń, wniosków, nie? Tylko trzeba tak po prostu założyć sobie, że czegoś tam nie wiemy i mieć jakiś margines.
0: Sam fakt, że nie możesz rozpoznać trolla, że do końca na przykład się pojawia ktoś i do końca nie możesz dojść do tego, czy ta osoba robi sobie z ciebie bekę i troluje i wiesz się, w jaki sposób tobą bawi, czy faktycznie ta osoba ma taki personality, nie ma taką osobowość i w ten sposób, wiesz, się wypowiada, wysławia i tak dalej. No tu już masz problem, nie? W ocenieniu tego, czy to jest troll, czy nie. Więc no jest to tak, dla mnie to jest taka właśnie ciekawostka i ja sam jak gdyby, wiesz, będąc od 2 lat się tym, parając się tym YouTube'em i wchodząc sobie czy tam na nocne radio, czy na jakieś inne audycje, właśnie sobie czasami o tym myślę, że jak te osoby naprawdę w takim, wiesz, jakbyśmy się gdzieś tam spotkali, jak te osoby by wyglądały, jakby się zachowywały, kto to jest w ogóle.
1: A ciekawe, czy właśnie trolem jest osoba, która wpłaciła mi 100 zł. PB. Ja już tu sprawdziłem oczywiście, co to za jeden gagatek. Ale za co sorki właściwie, bo nie wiem, o co chodzi. Na goździki i bombonierkę z adwokatem. Z adwokatem? No nie wiem. To, ale pozdrawiam adwokata. Jeszcze raz sorki krawiec, ale za co? O co chodzi? Nic mi też jakby tutaj nie przywodzi na myśl, jak sprawdzam, co to za osoba. No, ale okej, nie wiem za co, ale przyjmuję. Nie ma sprawy. Spoko, słuchaj, jest git. Super jest, dziękuję bardzo. No, dla pieniędzy tu siedzę z rana i se z gęby dupę zrobiłem i dawajcie, więcej! Mało, mi jeszcze mało. No, przepraszam, ale mnie poniosło. To co to, Misiu, kończymy chyba, bo już idę spać. Dostałem 100, to idę spać. Mam was w dupie. Dostałem pieniądze i mam was w dupie.
0: Tak, stówkę na zakończenie to jest dobra końcówka. Ja też jestem na zewnątrz, mi jest zimno, więc będę się zmywał i mam nadzieję, że się tam wam te relacje z powrotem ułożą, będą tak po staremu. No, tego wam życzę. Jak Zenon tego słucha, to też do Zenona apel, że odpuść Krawcowi, on tobie winy też odpuszcza i się jakoś tam może pogodzicie. Fajny content razem tworzycie, jak dzwonisz, Zenon, jak mnie słuchasz, to też potwierdzam, też to jest moja opinia, że nie warto tej przyjaźni jak gdyby gdzieś tam burzyć. Jednak więcej pożytku jest z waszej przyjaźni właśnie jak dzwonisz niż negatywów, więc jakoś tam dogadajcie się, nie?
1: No jemu będzie długo przechodził w kurw, coś czuję. No ale zobaczymy. No dobra, to dzięki, Tomisiu, trzymaj się też.
0: No trzymaj się, pozdrawiam na razie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się.
1: Pozdrówka, hej, hej. No właśnie, jedni wstają, inni idą spać. Co tu się dzieje? Ludzi się szanuje bez względu, kto to jest. No ktoś by się nie zgodził z tobą, Magdalena. Powiedziałby, że no jak to? Ja mam jakiegoś parcha, jakąś łajzę szanować? Jak to? No ale moje zdanie znacie, że jest coś takiego jak jakiś taki elementarny szacunek i jakiś taki wyższy szacunek. Już do kogoś, nie wiem, cenimy kogoś za inteligencję, za sposób bycia, nie wiem, za urodę. Ma taką tu, taką ma dziurkę seksowną na brodzie, o, to go cenimy. Nie wiem, różne rodzaje szacunku pewnie są. Mnie proszę nie szanować, bo nie zasługuję. O Jezu, mi się bekać chce się. Opiłem tego whisky, za dużo tego whisky wypiłem. Oj kurczę, sporo. Poszło. Tak sączę, sączę i trochę wypiłem, no. Puść głupiego przodem, niech myśli, że jest mądry. Ale Aneto głupiego to się troszkę chyba inaczej pisze, chyba że to tak żartobliwie. Rób swoje, masz słuchaczy i zakończ pralnię. Znaczy brudów, tak? Pralnię brudów. Bądź mężczyzną na poziomie. No właśnie, no nie jestem mężczyzną w ogóle. Jestem kobietą. Słuchajcie, jak Aleksander się czuł nieswojo w swoim ciele i czuł, że coś jest nie tak, ja też chyba się czuję źle w swoim ciele. Ja chcę być kobietą. Kobietki, weźcie mnie do swojego grona, bo już mam dość tych facetów. Po prostu mnie denerwują, są beznadziejni. Kłócą się jak jakieś dzieciaki z przedszkola. Po prostu bicki napinają i pulsują im żyłki i się przechwalają jak przedszkolaki. Ja już nie mogę z tymi facetami. Weźcie mnie, kobiety, do swojego grona. Przynajmniej będzie jakaś ciekawa rozmowa, fajna, miła atmosfera. Coś sobie pogadamy. Będzie przyjemnie, fajnie, wesoło. Ja już z tymi facetami to nie mogę po prostu. Ja chcę być kobietą. Masakra po prostu.

Nie, ale tak serio, czasami tak staram się trochę wczuć w sytuację, w myślenie kobiety, nie? I tak myślę, jak one patrzą na facetów. I gdzieś tam stoją sobie laseczki, kobietki, i tak patrzą, jak tam dwóch facetów tam do siebie i tam mięśnie napinają, potem się zaczynają tam gdzieś napierdalać, tarzać w błocie, potem tamten obalił tamtego, już płytę chodnikową chwyta i chce mu łeb rozwalić, a kobiety tak se myślą, no faceci, no. Rasa wyższa, wspaniale to wygląda, to wyewoluowało wspaniale. O, zaraz mu łeb rozwali, o, rozwalił mu łeb w drobiazgi. Teraz pójdzie do więzienia, ja zostanę sama z dzieckiem. No, brawo, brawo, no, wspaniałe to było, super. No, jednak testosteron robi swoje, no. Chodź, kochana, zostawmy ich tutaj, niech jeszcze mu nogi połamie. Tutaj będzie fajnie. No, facet to jest facet. No, jednak, brawo, brawo. No. Kobiety to jednak... Kobiety to są dobre, bo one jakby często znoszą więcej niż ten facet. Facet gdzieś tam, nie wiem, w palcach się skaleczy i już tam coś. O! Albo chory, grypę ma i już umieram, nie mogę. A kobieta tam pracuje, daje z siebie wszystko, jest taka twarda, nie? A facet tam taki gdzieś tam leży. A potem się będzie przechwalał, nie wiem, napinał mięśnie znowu, coś tam. Kobiety to są fajne, gdzieś tam się spotkają, sobie kawkę wypiją, paznokcie sobie pomalują tam nawzajem, to się cieszą, jakiś filmik sobie puszczą, spędzają miło czas, a facet gdzieś tam z facetem coś tam, masz coś do mnie, kurwa? Gdzieś tam już wszystko popsuli, rozwalili, kurwa, gdzieś tam jeden skacze drugiemu po głowie, zaraz pójdzie do więzienia, a kobiety tak sobie myślą, no, super, brawo, szacun. Agineski, no nie wiem, czy wszystko poukładane, to dopiero się zacznie, może zaraz. A ja jestem drama queen, jak to KGB Rut napisał, znów drama queen. Jestem gwiazdą, słuchajcie, tu się dzieje, kochani. Aż nie mogę z tych emocji, po prostu wachluję sobie tutaj ręką. Po prostu już nie mogę, po prostu idę spać, słuchajcie, bo mi to na cerę szkodzi. Po prostu pypeć mi aż z tych nerwów, z tym całym zenonem, to aż mi... Pypeć na nosku wyskoczył, no. Idę się nasmarować kremem na noc. Nawet nie wiesz, jak w błędzie jesteś, pisze Damian. No. Dawno cię nie słyszeliśmy, krawiec. No właśnie, tak. Ja chcę być kobietą. Znudziło mi się bycie facetem. Już mnie to wkurwia. Ciągle takie znaczenie terytorium. Muszę tam obsikać, wpierdolić komuś. I ja chcę być kobietą. Mnie to, te małpie zwyczaje to takie właśnie u facetów bardziej. To kobiety są jakieś bardziej cywilizowane. Jednak chyba... Dużo papierosów wypiłem, dużo energy drinków, alkoholu, wody, jeszcze dary mamy natury, zaraz se wyciągnę tutaj. Co mi dajecie? Właśnie Zenon też tak chyba twierdzi, że wy mnie niszczycie, bo mi dajecie te wszystkie rzeczy, dary mamy natury, prezenty, komputery i że to mnie tak
tego niewdzięcznego krawca, tego chuja, to tak właśnie ja dlatego taki jestem, taki roszczeniowy, taki mi się należy, jestem gwiazdą. Donejciki proszę, bo pójdę. Donejciki, bo pójdę sobie.

0: Damian ma rację, pisze kobieta. Kobiety tylko pozornie uśmiechają się do siebie i malują razem paznokietki. Tak? To taka gra, tak? Czyli co, kobiety nie tylko z facetem grają w grę, ale też między sobą? Także jedna drugiej maluje paznokietki, ale tam już jest jakaś gra, tak? O ja pierdolę, będziesz, chyba mi się dostanie za wszystkie czasy. Dobra, Janko, dawaj. Carpe diem, Bonaparte, dawaj, zniszcz mnie, proszę bardzo. Ja jestem, ale wiesz, że to, co powiesz, to będzie użyte przeciwko tobie i że mogę kopnąć w mikser i nawet umrzeć na zawał, bo jestem schorowanym człowiekiem, więc mnie... A dobra, mów co chcesz. Janko Muzykant, dzień dobry, witam. Cześć, Janko.
1: Po takim wstępie to ja już teraz sam nie wiem, co mam powiedzieć, nie?
0: Użyłem swojego jedynego talentu, zbicie cię z pantałyku, więc...
1: Trochę, tak. Trochę zbiłeś, no i wiesz, no stosujesz takie dziwne zagrywki i potem, nie wiesz, nie wiem, odnośnie tego, tej odpowiedzialności twojej, to stary, jest takie i to, co przed chwilą powiedziałeś, że tam cię psują gracze, ja też tak uważam, że te donaty, na coś powiesz, wiesz, ci wysyłają i ty dobrze wiesz, że tak jest, stary. Więc nie wiem, potem obrócisz sobie to w żart na audycji, wiesz, o co chodzi, i chuj, i jest fajnie, nie? No ale tak jest, i ty taki jesteś, stary.
0: A ty dałeś, dałeś, przepraszam, dobra, okej, no.
1: Stary, ja dawałem i to pamiętasz, i przestałem dawać też z jakiegoś powodu, więc wiesz, a to nie o to chodzi. Teraz nawet odnośnie nawet tej głupiej kurtki, stary, nie? Ja nie dałem, ale wiesz, co powiedziałeś? Ja to było wtedy chyba jak... Dostałeś tam jakiegoś tysiaka czy coś i nagle sam wyskoczyłeś do wszystkich ludzi na antenie, nikt się nie zapytał, o to ja sobie zrobię kurtkę. I ty to wtedy zrobiłeś publiczne. Ty to wtedy zrobiłeś, że każdy, przynajmniej ja tak to widzę, każdy, kto wtedy tego słuchał, ma prawo, wiesz, się ciebie zapytać o to, stary. Bo sam wyskoczyłeś, o to ja sobie zrobię kurtkę. A potem jak się ktoś to zapytał, nagle zrobiłeś się zły i jakaś audycja, jakieś głodne pierdolenie, stary. Masz takie tanie, paskudne zagrywki, nie? Serio, śliski gościu jesteś, tylko tyle ci powiem, stary, nie?
0: No, troszkę tak, troszkę jest.
1: No nie troszkę tak, nie troszkę tak, dobrze wiesz, że tak jest, kurwa, obracaj sobie to potem, w jakie chcesz, potem
0: nie. Nie, masz
1: dobra, ja się też, nie chcę nakręcać, stary, też nie chcę cię rozliczać, wiesz, o co chodzi, ale sam wiesz, jak
0: ale
1: jest.
0: Ale rozliczaj mnie, Janko,
1: potem,
0: to jest...
1: I potem robisz, nie. I potem
0: ale to jest twoja rola trochę, ty jesteś z tego znany, stary, że jesteś szczery i walisz kawę na ławę. Słuchaj, ja... Staram się przyjmować krytykę, dałem dupy. Znaczy, słuchaj, na kurtkę nie dostałem tak, tysiaka, tylko 500.
1: Ale nie dostałeś. Ty wtedy to nie było na ten, to nie było powiedziane, że na kurtkę, rozumiesz? To o to chodzi, że ty sam wyskoczyłeś z tą kurtką, nikt się ciebie nie pytał, a ty powiedz, o, to ja sobie kupię kurtkę, bo nie mam i chuj.
0: Ale mi zabrakło na jedzenie potem.
1: Ale to nieważne,
0: To mam z głodu mam zdechnąć,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no i chuj, no i widzisz, i taka gadka. Każda osoba, która się potem zapytała, miała prawo i powinien się jej odpowiedzieć. Sam to zrobiłeś publiczne, nikt się nie pytał o kurtkę, ty sam z tym wyskoczyłeś, rozumiesz? I tylko o to chodzi, tak samo sprawa z tym logiem, stary, nie? Też chuj, to nie moja sprawa, ale zrobiłeś to logo? Ile czasu to trwało, stary? I ty jesteś grafikiem, nie? Ja bym się wstydził, naprawdę, ja bym się wstydził.
0: Ale ja się obróć wstydzę.
1: Sobie to potem... Wróć sobie to potem w jakiś żart, czy kurwa, dorób sobie jakąś historię, ale wiesz.
0: Nie.
1: Zrobiłeś to logo? Miało być do świąt. Zrobiłeś, czy nie?
0: Nie, bo stanęło na tym, że jednak ktoś inny zrobił. Ja nie chcę się wpierdalać i teraz komuś psuć.
1: Okej, ja też się nie chcę wpierdalać. Okej, stary, dobra, trzymaj się tam, na razie.
0: Ale czekaj, ale stary, spoko, no. Czemu uciekasz od razu, no? Co ja kurwa, jaki człowiek w ogóle. I poszedł, no ja pierdolę. No. Nie wytrzymał ciśnienia. Widzicie, Janko niby jest taki silny, ale jest słaby jednak na swój sposób, nie? To znaczy, z kurtką to było tak, raz, że nie 1000, tylko 500, raz, że nie rowery, tylko nie samochody, tylko rowery, i 3, że nie na Placu Czerwonym, tylko... Nie, no dobra. Okej. Słuchajcie, dosyć szybko zacząłem jednak mówić, że z tą kurtką to, słuchajcie, ja nie kupię jej jednak, bo aż tak bardzo nie potrzebuję, bo nie chodzę dużo, nie wiem, mam starą kurtkę, która jest całkiem dobra. I tak w sumie powiedziałem, nie wpłacajcie na kurtkę. Ale wiecie, jak to jest, no, ktoś wpłacił, ktoś tam się przejął, ktoś mi pomógł. I myślę, że takie osoby... pozdrawiam, Kate.

0: Powiedziałem, że w zasadzie nie zbieram już na tą kurtkę i że nie kupię jej. Nawet powiedziałem wprost, słuchajcie, ja nie kupię tej kurtki, bo no, gdzieś tam no, pojawiła się ta kasa, okej, wydałem. Myślę po prostu, że te osoby, które mi pomagają, to nie są aż tak bardzo wkurwione, że kupiłem sobie, nie wiem, żarcie, że jakoś tam pomogło mi to przetrwać, że sobie żyję. Machają ręką, mówią, dobra, to sobie tam wydaj na co chcesz. A rozliczać, to... to często się do tego garną ci, co akurat nie mają z tym nic wspólnego, no, tylko oceniają. No. Uczę się od Dublińskiego. No cześć, Janko.
1: Hej. Stary, kurde, no zadzwoniłem, rozłączyłem cię, bo nie chciałem już rozmawiać, nie chcę się podpalać, ale słucham twojego... Ale poczekaj, możesz mi nie przerywać na chwilę.
0: A Jezu, ja sobie tylko sapnąłem pod nosem, no Jezu, no.
1: Słucham twojego tłumaczenia, stary, nie? I niepotrzebnie rozbijasz tą... To jest przykład tylko tej sytuacji. Tu nie chodzi o kwotę, rozumiesz? Tu nie chodzi o tą kurtkę, chodzi o samą sytuację i jak się w niej zachowałeś i potem jak ktoś się ciebie o to pytał, jak reagowałeś na to, rozumiesz? O tą odpowiedzialność. To chodzi tylko i wyłącznie o to. Tu nieważna jest kwota, nieważna jest kurtka, rozumiesz? Chodzi o całą sytuację i twoje zachowanie w niej. I to jest tylko przykład twoich zachowań, które są... Kurwa, jak ktoś cię zna, to wie, że to jest na porządku dziennym, stary. Ja potem robisz z siebie nie wiadomo jakiego aniołka w tych audycjach i... No i znowu zaczynam się nakręcać, a nie chcę, nie? Nie chcę, stary, bo to do niczego
0: ale
1: nie doprowadzi.
0: Ale spokojnie, tylko... słuchaj, ale twój głos jest okej.
1: Z całą sytuację. Nie skupiaj się na kwocie, nie skupiaj się na kurtce. Przemyśl twoje zachowanie w tej sytuacji, rozumiesz? I potem jak się ktoś pytał, potem była jakaś audycja, też coś, bo nie słuchałem całych, nie mam ostatnio czasu, jakieś wyrywki, stary, ale słyszałem coś o kurtce. Potem ktoś się zapytał tylko i słyszałem twoją reakcję, stary. Miałeś po prostu, twoim obowiązkiem było wtedy odpowiedzieć i tyle. A ty zrobiłeś, nie wiem, z siebie ofiarę po raz kolejny. No, chujowe zagrywki. Jak ktoś to widzi, to widać, że to są stare, śliskie zagrywki i tyle, kurwa. A dużo ludzi też jest świeżych, nie zna cię, wiesz, to też tak możesz sobie grać. No, ale kto cię zna, to cię zna. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Mhm. Tyle.
0: Ale wiesz co, ta Kate, która mi wysłała tą kurtkę, bo to chyba ona, wiesz, wysłała mi pierwszą tą kurtkę z napisem Russia. I ja tak, wiesz, zareagowałem, że co to jakiś trolling, jaja sobie ze mnie robicie, co ja mam w tym chodzić, może mam do pani Ukrainki pójść w tej koszulce z napisem Russia, to ona mnie zabije, nożem kuchennym się rzuci, smerc lachom, wiesz, ja bym tego nie przeżył, więc tak to odebrałem jako taki trolling, ale chyba...
1: Dobra, no ja bardziej powinienem czegoś nie przeżyć, że stary nie robisz tego loga, a potem w audycji robisz audycję zdenerwowany, mówisz do świąt, dobra, już się mnie nie pytajcie, do świąt zrobię to logo. To cię powinno wkurwiać, nie wiem, mnie by takie rzeczy wkurwiało, a ty się teraz o jakiejś Kate pierdolisz. Skup się, stary, na swoich krzywych akcjach i staraj się je może naprostować, a nie, kurwa, rozsiewaniu bajek dookoła tych twoich historii, żeby to jakoś przekręcić na swoją stronę. Może postaraj się chociaż, wiesz, kurwa, trochę lepszym być. A nie wszystko, wiesz, wszystko, kurwa, załatwiać. Sam kiedyś powiedziałeś, w każdej ekipie jest taki, kurwa, krętacz, co dużo pierdoli. I czasami myślę, że w ekipie chyba ty byłeś takim, kurwa, wiesz.
0: Być może trochę tak, takim cwaniakiem, co pierdolił dużo, a nic nie robił.
1: I spoko, wiesz, każdy może być jaki jest, ale to potem po chuj robisz z siebie takiego świętoszka, rozumiesz?
0: Nie robię, nie chcę z siebie
1: robić. Często robisz. Zrób co
0: chcesz. A to niechcący, ale to niechcący może, nie wiem. Ale
1: dobra, stary, bo ja też wróciłem z roboty.
0: Ja wiem, że jestem pełen wad, stary. Czekaj,
1: to nie o to chodzi, każdy jest.
0: Momencik. Zaraz się ustosunkuję. Słuchaj, no to pierwsza sprawa, ale spokojnie,
1: każdy
0: Janko,
1: jest,
0: słuchaj, twoja krytyka, ja sobie ją biorę do serca, nie musisz się denerwować aż tak bardzo, wiesz.
1: Staram się jakoś ustosunkować,
0: jakoś się przynajmniej trochę usprawiedliwić, wiesz, odrobinę, nie? Słuchaj, no Kate, która jest, ona chyba rzuciła na tą kurtkę, tam pamiętam, że się Gosia dorzuciła, ale Gosia mnie lubi, to ona mi nie ma. Ale wiesz, Kate, która gdzieś tam... Ona potem chyba to wzięła do siebie, że ja z tej kurtki się śmieję i chyba mi rzuciła te 500 właśnie, jakoś tak to było. I ona mi dzisiaj wysłała pozdrowionka, że miłych świąt, że wszystko jest git, więc tak po części, wiesz, nie jest aż tak źle, no. Ja wiem, że ty stary, możesz mnie surowo oceniać.
1: Ale dlaczego rozmawiamy o tej kurtce? To nie jest... I o to chodzi. Ta kurtka to jest tylko takim jaskrawym przykładem z ostatnich czasów. Rozumiesz? Mi chodzi o tą sytuację, stary. I dużo jest takich sytuacji z tobą, a potem są takie tu kurwa tłumaczenia. I ja rozumiem, zachowuj się jak chcesz, tylko miej potem, wiesz, odwagę wziąć to na klatę i chuj, powiedzieć jak jest, a nie, że ktoś dzwoni, to potem jeszcze zrobisz audycję, żeby obrócić to wszystko, że o, tak wyszło, kurwa. Kumasz, ja ci nie mówię, jak masz żyć, stary, nie? Żyj po swojemu, tylko potem, kurwa, miej jaja konsekwencje, wiesz, ponieść jakieś. A może ktoś się coś zapyta, to no powiedz tak jak jest, a nie kurwa jakieś bajeczki ciągle, nie?
0: No mówię ci.
1: Ale
0: jak
1: dobra,
0: jest.
1: No kim ja jestem stary, żeby cię uczyć, kurwa.
0: Janko muzykantem jesteś.
1: No właśnie. No. Dobra. Ja ale, się ale, ale, ale gadać. Stary, ja się przyszedłem z roboty niedawno, chcę się ogarnąć też, wiesz, a ty wchodzę.
0: Ja
1: też
0: nie jako, wiem, o... jako kto pracujesz ty? Możesz
1: jako
0: zdradzić
1: szef,
0: czy tajemnicę?
1: Jako szef wszystkich szefów. Tak.
0: Ej, tam pewnie jeździsz na spychaczu czy coś. Tak. Przyznaj się.
1: No oczywiście, że tak. Operator dźwigu, jak to kiedyś
0: Big Boss, Big Boss widzicie tutaj, a gdzieś tam jeździ wózkiem widłowym.
1: Solid Snake, kurwa.
0: Słuchaj, no kurwa, no... A co do logo? No przepraszałem, Jacek mi wybaczył. No
1: spoko, ja wiem, że ci... Stary, tylko o to chodzi, że jak ja bym był grafikiem niby z takim doświadczeniem,
0: no wstyd,
1: wszystko
0: no
1: siedzisz
0: no.
1: Na piździe, rozumiesz? Ciężko by mi było lustro, codziennie sobie lustro patrzeć, kurwa, wiesz o co chodzi. I to jest jeszcze taki chłop, nie? Że on powiedział wtedy, ja pamiętam, to było stary, pół roku temu już, rok temu, Jaca powiedział, zrobisz mi logo i będę nadawał. Czyli on nie nadaje jeszcze dzięki tobie, stary. Według mnie to jest najlepszy gościu, jakiego miałeś w tym radiu. Zniknął, kurwa, chciał się pojawić i według mnie tylko dzięki tobie jeszcze go nie ma, nie?
0: No to teraz...
1: Nie wiem, czy mam rację, ale on tak wtedy powiedział, że robisz mi logo i ja wracam, będę nadawał. I chuj, stary, rok minął, kurwa.
0: Masz
1: Jacka
0: rację.
1: Nie ma, loga nie ma i chuj. No,
0: masz
1: no.
0: rację. A widzisz, a też się trochę uderz w pierś i zwróć uwagę na to, że Jacek odszedł troszkę też z twojego powodu z nocnego
1: radia. A właśnie, że nie. Przecież rozmawialiśmy z Jackiem i na antenie jeszcze z jakiego odszedł i to właśnie nie było, że z mojego powodu. Co ty pierdolisz? Próbowałeś mi to już kiedyś raz przybić. Będzie Jacek prowadził, zadzwonię i zapytamy się Jacka, nie?
0: No to nie się, było konkretnie. To się wyjaśni było, sprawa.
1: Nie było o
0: Przyczyniłeś
1: mnie.
0: Się do tego, bo myśmy się pokłócili, ale tak na noże, co żeśmy sobie grozili, że będziesz mnie łamał i tak dalej. I jak Jacek usłyszał ten dresiarski język, że ja będę ciebie łamał, a ty będziesz mnie, a ty mi kosę ożenisz pod żebro, tak teraz...
1: No dobra, ja też... Okej, będzie... Zapytamy Jacka, jak było, nie?
0: On powiedział kiedyś, on to wyjaśnił, że on jak to usłyszał, to powiedział, nie, ja już to za wiele, takie dresiarskie radio, że ten będzie łamał, ten, kurwa, wyjaśniał, to ja dziękuję. I to się przyczyniłeś trochę swoim takim
1: ale
0: sposobem
1: stary,
0: bycia.
1: Takie akcje przecież były sposobem bycia. Ty jak się najebałeś, to chłopie, ty nieraz potrafiłeś powiedzieć, że kurwa, jak ktoś będzie miał ten...
0: A ja bym cię, połamał błyskawicznie. To by było rachciach po prostu.
1: Ale w to nie wątpię,
0: tobie.
1: Ale stary, to też się nieraz najebałeś, to też nieraz były takie, ja nie wiem, czy to była jakaś najgrubsza afera do tamtej pory, co żeśmy się wyzywali. Cię też nieraz napierdoliłeś, też taką patolę ciężką robisz, opowiadasz, stary, że tam jakieś... Potem się tego, ja ci to kiedyś przypomniałem, kiedyś mówiłeś, stary, że ty tam z bronią białą na broń palną z krótkiego dystansu ty podjeżdżasz, a najebany już byłeś w chuj. Ja ci to kiedyś potem przypomniałem, to mówiłeś, że nie, nie ma szans, ale było coś takiego, stary, nie? To mi się już tak odkleja czasem, jak jesteś najebany, że
0: Rambo... Co odkleja? Ja walczę mieczem dosyć dobrze.
1: No, sam się kiedyś też przyznałeś, że z tym mieczem to tam trochę se pomachałeś i chuj i tam...
0: Ty no stary, no kilka lat machania mieczem to jednak robi swoje, nie?
1: No dobra, spoko.
0: Ja bym ci ściął głowę, tak pyk i nie ma, no, tak. I nie ma główki. Ty byś tam jakieś, kurwa, swoje Krav Maga, mięśnie, coś, a ja bym pyk i nie ma główki. No.
1: A skąd wiesz, że ja się nie potrafię też bronią posługiwać?
0: Tak?
1: No nie wiem, ja zadałem to jest pytanie. Wiesz,
0: a ty to pewnie jakimś tam kastetem, coś tam, gazrurą. No.
1: No, tak.
0: A ja to taki Wiedźmin jestem trochę, wiesz.
1: Wiedźmin.
0: Chudy, ale byk. I co ci da twoja siła? Ty jak Hulk taki będziesz tam, Hulk smash, a ja kurwa, myk, myk, myk. tutaj, wiesz, nie ma ręka, noga, mózg na ścianie.
1: No tak. Inaczej by nie było. No dobra, nie.
0: Janko, Janko Zadaniowiec tu piszą. Janko Zadaniowiec. Ale ja nie sądzę, żeby Janko był opłacony przez agentów. On to, on po prostu, on ma swoje jakieś tam przemyślenia. On po prostu wyjaśnia.
1: Janko, jak się po prostu podpali, to dzwonię. No i tyle. A co, ja nawet nie, nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo ja tak, wiesz, słucham jakieś, tu raz słucham, raz nie słucham i tak... Ale wiem mniej więcej, o co chodziło i tam słyszałem, jak zacząłeś robić jakieś żale swoje, wiesz, o co chodzi. I tak też, też ci pisałem tam, żebyś skończył najebany jakieś smuty. Pamiętasz? Też ci to ostatnio pisałem. No to właśnie też już ciężko się tego słuchało, starej. A ty masz taką tendencję, że potem robisz sobie ofiarę i tak starasz się ośmieszyć tych, co są przeciwko tobie, wiesz. Ty masz tą przewagę w radiu, rozumiesz, że prowadzisz, dużo ludzi też nie zna dokładnie tych sytuacji i ty masz tą przewagę, że ty możesz potem powiedzieć, masz te ostatnie słowo, i często z tego korzystasz. I to jest bardzo nieeleganckie, nie? Nawet potrafisz, że jak ktoś się rozłącza, to potem w tej...
0: Rozłącza. No tak, tak, tak, tak. No. Bo ja znam te końcówki całe i te słówka, no tak. I cwaniakuję. No
1: tak. No. O kurwa, no właśnie. No, no znasz.
0: Ale muszę mieć ostatnie zdanie, więc powiem, że... tam pierdolisz, tam kurwa twoje, tam
1: no, no dobrze, no wiesz, no kim ja jestem? Tylko tak zadzwoniłem, teraz już sam nie wiem, po chuja zadzwoniłem.
0: Żeby mnie zaorać trochę. A słuchaj, a co myślisz o Zenonie? To mnie ciekawi.
1: O Zenonie?
0: Domyślam się, że go cenisz, bo mnie dobrze podsumowuje.
1: Jest bardzo inteligentnym gościem.
0: Tak.
1: Jest czasami irytujący, tak? Ale kurwa, każdy, wydaje mi się, każdy z tych dzwoniących jest irytujący, każdy na jakiś swój sposób, tak? No bardzo celnie cię punktuje i to jest, ja to lubię, stary, ty potem kurwa potrafisz zrobić pół audycji, że o, jacy ludzie, coś tam, no ale kurwa, ja sobie to cenię, bo trzeba punktować ludzi, rozumiesz, że dostajesz na coś albo do czegoś się zobowiążesz, a potem tego nie robisz i udajesz, że w ogóle nic się nie stało, no i chuj. I większość ludzi jest taka, że wiesz, zapomni wszystko i dużo takich krętaczy potem jedzie na tym, nie? I to, żeby nie było, że wiesz, mówię, że jesteś krętaczem, nie?
0: Trochę jestem, no.
1: No to wiesz, zostawmy to. Ale wracając do tego, a ty nigdy.
0: I ja nie wierzę, Janko, że ty nikogo nigdy nie przekręciłeś.
1: No, jak trzeba było, to przekręciłem.
0: No właśnie, no więc ciach
1: bajera,
0: ale to
1: o czym, no. o czym mówi, no i widzisz, i dalej nie zrozumiałeś, stary. Powiem tak, przewin sobie to. Teraz jesteś chyba też podpity, tak? Przewin sobie to.
0: No trochę.
1: I na trzeźwo, może początek tej rozmowy, co ci mówiłem, o co chodzi. Wiesz, to nie to chodzi. Każdy, kurwa, coś kiedyś zrobił źle, tak? Tylko to jest co innego, jak robi się, kurwa, cały czas te same złe rzeczy w ten sam sposób, potem się tłumaczy, kurwa, w ten sam sposób z tych złych rzeczy, rozumiesz? I się potem jeszcze ma pretensje, że ludzie się, kurwa, denerwują, jak się to robi. O to chodzi, kurwa.
0: Bo ja się trochę wyspecjalizowałem, tak żeby przez życie jak po masełku, tak...
1: Tak się trochę prześliznąć, nie? No, tak. Tak trochę jest. No ale ja, stary, ja nie oceniam, wiesz, o co chodzi. No, znalazłeś swoją niszę? Spoko. Masz. Tylko no miej też jaja, kurwa, wiesz, żeby potem jak ktoś coś ci zarzuci, czy wiesz, ktoś się o coś pyta, jak zrobiłeś coś publicznego, tak? To nawet jak 100 razy się będą się ciebie pytać o to samo, to powinieneś 100 razy, kurwa, odpowiedzieć, tak? I tyle, no. Tak mi się wydaje. Tyle jesteś winny tym słuchaczom. I tyle.
0: Przepraszam was za wszystko.
1: Nie, no, nie masz za co przepraszać.
0: Psycho, nie? Zadzwoń i przeproś za mnie, bo ty... Jesteś ekspertem, przepraszam.
1: Dobra, ty, majster, ja idę się ogarniać, kurwa.
0: Dobra, masz życie swoje, wiem.
1: No, trzeba wracać do życia. No. Ty też idź się, wyśpij może, czy coś tam. Zastanów się nad sobą, synek, kurwa, synek.
0: Ja się już chyba nigdy nie zmienię, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, o co chodzi, ale to...
0: A co ciebie skłoniło, jak, żeby się zmienić? Dobrze. Ciebie skłoniły takie rodzinne chyba kwestie, że znalazłeś w tym jakiś, no tak, power. A ja nie mam takiego motora, no.
1: Ale to co, mnie obwiniasz, to sam sobie taki los zgotowałeś, tak?
0: O,
1: to
0: mam, muszę sobie.
1: Ale to ja ci, stary, to nie, też nie o to chodzi, że ja ci się każę zmienić. Okej, okay, jesteś jaki jesteś, spoko, bądź taki jaki jesteś, no tylko kurwa nie graj kogo innego, rozumiesz?
0: Ja nie gram, ja cały czas mówię, że
1: i
0: jestem taki byle jaki.
1: Powiedz, że zrobiłeś to, bo taki kurwa jesteś, a nie tysiąc innych tłumaczeń.
0: No przecież
1: tyle.
0: Mówię, że kurwa taki
1: nie,
0: jestem.
1: No, często no. Są jakieś kurwa, no właśnie nie.
0: Jakie?
1: Często
0: co?
1: Brakuje ci jaj, żeby powiedzieć wprost i są jakieś historyjki, a potem jak ktoś ci coś zarzuci, no to no i znowu się powtarzam, kurwa, stary. Przesłuchaj sobie to, nie wiem, jeszcze raz na trzeźwo, może coś z tego wyciągniesz,
0: ale
1: może
0: ja się nie.
1: Nie
0: kryję z tym, że jestem łajzą.
1: Dobra, łajzo, kurwa, ja się miałem rozłączać. Rozłączać?
0: Rozłączać.

że co, tak klatę trzeba mieć, no? I taki być solidny. I babie tak, jak fiknie, to w łeb, pach, trzeba być panem domu, mężczyzną. Ja sobie muszę znaleźć jakąś, słuchajcie, jakąś karną kobietę. 10 schabowych plus jeden zapasowy na talerzu podane. I niech mi pilota weźmie, włączy film, mecz, a ja będę jadł i komplementował. Potem niech zmywa te dary. Janko, jaki spokojny. No nie, na początku miał wkurw, aż się rozłączył, ale potem jakoś mu zeszło, chyba się, nie wiem, jakoś troszkę ustabilizował. Ale no, ma rację chłopak, no, co tu dużo mówić. No. Słucha Janko, projekt 28 będzie dzwonił na debatę do Orła. Jaka debata u Orła? Jakaś się szykuje specjalna debata, czy co?

Słuchajcie, mam takie pewne podejrzenia, że to Janko śpiewa. Po prostu, bo identyczny głos jakby. Ten Rogal. To chyba Janko śpiewa sam. Ciekawe jest w ogóle, nie? No zobaczcie, no identyko głos. No ale to nie wiem, to taka moja teoria spiskowa.

Nie wiem, czy jak żona z syndromem sztokholmskim się zachowuje. Ale ty, Piotr, a czemu ty tak się zafiksowujesz na tym Zenonie, żeby jemu tam coś dogadywać? Tak cały czas. Właśnie to jest takie niezdrowe trochę tak się zafiksować na czymś i tak cały czas ten Zenon ci chodzi po głowie. Bez sensu trochę. Etam dziś dzwonił? Nie. To śpiewa typ ze Stalowej Woli i to nie Janko. Ale podobny głos, nie? Aby krawiec pojszczał się? O to chodzi? Żeby się pojszczał? A akurat mi się chce, więc no, tym bardziej trzeba kończyć. Dobra, przepraszam wszystkich za wszystko. I... O Jezu, co ja robię? W Dublińskiego się zamieniłem, Beckham. No. A słuchajcie, jakby nie było jednak Sylwestra, bo nie wiem, może... Nie wiem, coś się stanie dziwnego i nie będzie. Ktoś mnie tam zdołuje na maksa, coś mi tam napisze. Ty chuju, kłamco, złodzieju pierdolony. I ja się załamię. To do Dublińskiego wtedy, nie? A może z Dublińskim zrobimy razem? Co wy na to? Czy... Może zrobię ankietę, kurczę, tutaj plus. Rozpocznij ankietę. Sylwester... Sylwester z Dublińskim. Może inaczej. Krawiec plus Dubliński. Na Sylwestra. Dobry pomysł. O, to będzie już jasne i klarowne. Rozpocznij ankietę. Czy sam Dubliński może, albo sam krawiec? Napiszcie, co tam myślicie. To może być dobry duet. Dubliński to jest taki też w sumie zabawowy koleżka, więc może się to jakoś komponować. Taka kompozycja od Magdy Gessler. Dubliński z nutką krawca. Co o tym myślicie? Czy to ma sens jakiś? Czy to będzie się komponowało jakoś? Czy raczej to będzie jakiś absmak w tym momencie i będzie się czuło taką nutkę goryczy w tym wszystkim? Jak myślicie? O, to coś przyszło. O. Play Finance. Wystawiliśmy nową fakturę. Kurwa, znowu? A tu co minus 20 zł? Za co? Za co? Za co, kurwa? Aha, za tego, za knyszę z podwójnym kotletem. Dobra, okej. Okay. Kurwa, nowa faktura, dobra. Ale stówę tu jeszcze dostałem. No właśnie, bo jeszcze oprócz PB, tajemniczego, dla mnie tam tajemniczy, panie. Ja wiem, kto to jest. Ja wiem, kto to jest i z kim on pracował. Ludzie, panie. Ale No Name jeszcze napisał: krawiec, z tą kasą, co dzisiaj wpłaciłem, zrób, co chcesz, spal, podetrzyj dupę, cokolwiek. Nie lubię, jak wpłacają jedni, a potem inni wyliczają i chcą rozliczać. Jacek, nie goni cię za to logo, a inni się wpierdalają do tego, chore. Nie. W tym przypadku, no... Niech się ludzie wypowiadają, mają prawo. W sumie. Niech będzie.
czy jutro będzie kulturalnie audycja. Nie, jutro będzie niekulturalna audycja, na pewno. Nie wiem, czy się w ten piątek pojawię. Sam nie wiem, po prostu. Chociaż w sumie jestem gwiazdą. To ja się nie pojawię, to co to będzie? Nic. Będzie srom i w ogóle smutek. Muszę się pojawić i tutaj brylować. Słuchajcie, nasmaruję sobie kremem Nivea pupę i się pojawię. Cały ja. Oto ja. Jestem. Kiedy Zenek zadzwoni? Oj, chyba nigdy. Dziś tu się wypowiedział już w paru słowach. Nie zanosi się, powiem tak. Chyba się bardzo wkurwił i mnie bardzo, bardzo nie lubi. Ale ja go rozumiem, bo spoko. W niedzielę Sylwester to powinna... To, słuchajcie, w niedzielę Sylwester to prowadzi Ania. Zaraz ją tu wydeleguję. Aniu, masz prowadzić. Ale wiecie, jaka jest Ania? Ona jest zabawowa, imprezowa, filmowa, kulturalna, książkowa. Ona pewnie gdzieś pójdzie tam gdzieś z jakąś ekipą, będzie się bawić tam, tańcować tymi rękami, tam machać nogami. No. Piec ciasta, skakać do wody. Wiecie, jaka jest Ania. No. Tam gdzieś na Woodstocku tańcować w glanach, tam się w błocie taplać. Wiecie, jaka jest Ania. No. Gdzie ona będzie tu siedziała? Z geekami. Na internecie, co wy. Ale myślę, że może zadzwonić na przykład i się tu przyłączyć na jakiś czas, nie? Gdzieś tam wyjdzie do toalety, przypudrować nosek i myślę, że może się pojawić. Ania to mnie lubi za to, jaki jestem po prostu, że jestem gwiazdą. O.

twoi widzowie ani nie oglądają, za trudne w odbiorze treści. Czyli co, ja jestem taki czosnek trochę, tak, że tu... Ale to dobrze, to... Nocne radio takie właśnie jest, że i coś mądrego, i coś głupawego. Krawiec plus Sobieski albo Soplica to dobry duet na Sylwestra. No ciekawe. Ciekawostka. Dobra, zmywam się. Bo mi zaraz oko wypchnie. Już mi się chce do toalety. A tu nie ma telefonów, nie ma donate'ów. O, no, tak to jest. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Ale cóż, takie jest życie. Może ja muszę cierpieć. Po prostu. I to nie jest, że ja robię z siebie cierpiętnika teraz. Po prostu takie jest życie, że niektórzy muszą cierpieć, aby cieszyć się mogli, aby cieszyć się mógł ktoś. Ja cierpię za was, za wszystkich i za Polskę cierpię. O Jezu, takie słowo, hołota od razu. Człowieku, no nieładnie koraz, to tak wiesz. A szabla to jakoś ludzie w miarę cenią, że jaki jest, taki jest, ale to jest ten szabel i coś tam kulturalnie zadzwoni tutaj, powie, dosyć już tego... świrowania pawiana z tą płaską ziemią, z tym kosmosem, kurwa, bo czegoś takiego nie ma i to zostało wyjaśnione przez ruskich badaczy, rosyjskich, przepraszam. I jak to jest, że ten samolot lata? Na przykład, i można sobie kulturalnie pogadać, na przykład szablem. Szabel powie coś, swoje argumenty, Jacek powie swoje i jest ciekawie, fajnie. A czosnek to od razu, ja się nie podoba, to wynocha, to moje, to mi zazdroszczą, bo mam, zebrałem pieniądze, mam donaty, mam zasięgi i teraz oni chcą mi zabrać. No ale tak to jest, dobra. Miałem już nie mówić właśnie o innych ludziach, kurde, cały czas, nie wiem, tak chyba musi być, że gadamy o innych ludziach, bo inaczej się nie da. No. O czym mam gadać, no... Człowiek, to brzmi dumnie, o człowieku się rozmawia. Człowiek to jest coś ciekawego. A taki taboret na przykład, to jest takie mało ciekawe, to taki taboret. Nic ciekawego, no, kawałek drewna. Bocian. Bocian to u tego, w Chłopeckowie, tam. U Barneya. Też ja jakoś nie mam żalu do kogoś, że tam mu stworzyłem jakiś konspekt książki, że dzwoniłem, załatwiałem tamtego, a on powiedział, że ja nie znam żadnego krawca. Spoko. Jak nie zna, to nie zna, trudno. Może jakiś cykl audycji bez obrabiania komuś dupy. To by było coś, pisze John Locke. No, to by było coś. Taka pierwsza audycja. Ja myślę, że takie osoby właśnie jak Jacek są cenione za to, że oni nikomu dupy nie obrabiają, są kulturalni właśnie, nie wchodzą w jakieś tam bagno, gówno i tak dalej. A ja mam inaczej. Ja to tam wchodzę i tam, co kurwa masz do mnie? Mam cię wyjaśnić? Typie, kurwa, jadę do ciebie. No i tam bardziej tak, albo coś w tym stylu. No tak, mieliśmy z Barneyem pisać tą książkę i ja mu tam już ułożyłem taki jakby plan, co by tam mogło być, spis treści, nie? Jakiś pomysł. On nawet się tym nie zainteresował. No. Mnie też takie rzeczy spotykają, że się napracuje i gówno.
bo złapał jakąś tam jazdę czy coś i inne miał sprawy, coś tam. Raz mi nie odpowiadał, potem sam dzwonił, SMS-y, potem coś i tak, kurwa, myślę sobie, a tam chuj. Coś tu jest nie halo. Jak tak to ma wyglądać na początku, to... No a potem słucham sobie jego audycji i coś tam go pytają. Ty, piszesz tą książkę tam? Coś Krawiec może ci miał coś tam pomóc? Kurwa, jaki Krawiec tam, kurwa, tam chuj tam. No i tak się skończyło. A całkiem fajnie mu to wymyśliłem. Chłopecek w wielkim mieście. Taki był tytuł pierwszego rozdziału. Chłopecek w wielkim mieście. Najlepiej jeszcze kogoś zadzwonić i powiedzieć, że jest debilem. No, to tak. Na początku samym właśnie powiedzieć komuś, że jest nie debilem, tylko osłem. I zapytać się, ile zarobiłeś na tych półgłówkach swoich. To takie bardzo... Takie, żeby nawiązać kontakt jakiś właśnie, żeby była ta nić porozumienia, to tak dobrze zapytać się, nie? Właśnie, ile zarobiłeś na tych półgłówkach swoich? Dobra, ankieta tutaj, kończymy ankietę. 40 głosów aż, wow. A ja tu kliknąłem, mi zniknęła, ale... Aha, jest, dobra. 62%, że Krawiec plus Dabliński, to dobry pomysł. No, to... Przewaga jest. To tak możemy zrobić, no. Ja sam to się nudzę i nie wiem, co gadać. A Dabliński coś tu rozrusza trochę. Będziemy się pięknie uzupełniać. Przecież miał jechać na Mazury w święta. Gadał, że książkę będzie pisał. No, to niech pisze sam w takim razie, no może mu to lepiej wyjdzie. Ja się zaoferowałem jako pomoc, taki trochę nie tyle ghostwriter, co ktoś, kto pozbiera te informacje, posłucha, nagra, ubierze to w ładne słowa, bo no, Barney może nie ma takiej finezji, żeby język giętki przekazał to, co pomyśli głowa i przelać to na papier, prawda? Słowem chciałem tu pomóc, ale gdzieś tam Barneyowi się coś nagle tak nie wiedzieć czemu, bo ja mu o nim złego słowa nie powiedziałem, spoko, dzwoniłem, tu wszystko, a on tak jakby nagle, nie wiem, może ktoś tam wkurwił, że mu tam, że pojechał do Konona i Konon się zesrał pod bramką i coś mu tam się odwidziało, nie wiem o co chodzi nawet za bardzo. No, myślę, Agineski, że to mogło być tak, że myślał, aż przyszło mu do głowy, że co ja będę się z jakimś Krawcem tutaj coś dzielił. Ja nawet nie gadałem za bardzo o kasie, on tam coś proponował, że coś tam pół na pół, albo coś w ogóle. A ja mówię, spoko, pogadamy później, nie, jak coś zrobimy. Ale może mu potem tak myślał i kurwa, to ja mam pieniądze oddawać chujowi? nie wiem, żartuję sobie, no spoko, nie chcę to nie chcę, nie mam pretensji, spoko. Ja mu dobrze życzę, niech on napisze tę książkę. Ten, kto napisze pierwszy książkę o szkolnej, wygra, bo drugi już nie, tak myślę, że nie, niekoniecznie, nie? A Barney jest taką osobą, która mogłaby napisać, mogłaby być tą pierwszą osobą. Albo Sradek, ja już tak nawet go podpuszczałem, wiesz, i mówię mu, słuchaj, bo zaraz Sradek będzie jeździł tam drugim Lexusem, wiesz, nie? On tam, ha, ha, ha, ha, dobra, to robimy. Barney, myślę, że on może mieć faktycznie tą dwubiegunówkę, że jego tak nachodzi, że działamy, bo on tam i SMS-y w nocy wysyła, no, robimy, kurwa, działamy, a następnego dnia dzwonię i nie odbiera i mam cię w dupie i nie znam Krawca, nie? No więc
tak pasuje trochę do takiej dwubiegunówki. A z tym prawkiem to co? To Piotr go tak urządził, że na bliźniaka jakby tam mandaty przeszły i bo coś było, nie? Maharadża twierdzi, że tej książki i tak nikt nie przeczyta, bo no zdziwiłbyś się, bo może i prostaki, ale czytać umią. I jak wiesz, jak usłyszą Szkolna, no są takie produkcje dla fanów Szkolnej, na przykład Mortal Bombas teraz się szykuje, gra. Mortal Bombas. Radar go złapał. No nie wiedziałem, wiem tylko, że była sytuacja tam z bratem, że Piotr jakby nałapał tam mandatów na kilka koła i powiedział, że nazywa się tam ten Paweł, tak? I tam podał PESEL, nie wiem, brata czy coś i jakby to spłynęło na Barneya i Barney się tak wkurwił. Mówi, kurwa, nie mam brata. Zajebie, kurwa. Też myślę, że sukces by był, jednak to by się sprzedało, bo o tej książce byłoby głośno, nie? Pierwsza książka o Szkolnej, no to by się rozeszło. Ludzie by pokupowali nawet, żeby, nie wiem, żeby mieć na stole, se postawić i pokazywać, że mają książkę jedną w domu. Oprócz Atlasu Geograficznego i Encyklopedii. Maharadża pisze, Agi może przeczyta. A może ja tu gdzieś mam ten konspekt, czekajcie.

0: No czasami tu ciężko coś znaleźć. Kurwa, gdzie to było? Jak to się nazywało? Ojej. Kurczę, nie, już mi się tak siku chce, to może następnym razem znajdę to i wam coś tam przytoczę, co zaproponowałem. Wiecie, ja mam giętkie pióro, się pisało, kurczę, na blogi, różne teksty, tak trochę copywritersko, to coś tam, no, rodzina humanistyczna po mamie, nie, też i umiem pisać, bym dobrze napisał. Umówiliśmy się tak, że po prostu zdzwaniamy się, on opowiada o swoich tam przeżyciach, doświadczeniach, ja to nagrywam, potem to spisuję. I to nie jest nic niezwykłego, słuchajcie, no nie wiem, kiedyś mi koleżanka, dziennikarka dawała teksty, takie wywiady na kasetach, ja to spisywałem jako teksty. Różne się robi myki, no. A, przelew przyszedł, dobra, se wypłaciłem stipli. Okej. Dobrze jest. Na żarcie jest, no. Ty, słuchaj, Agi, ty jakby... Ty mi się jawisz jako taka osoba, która ma dużo znajomości, dużo ludzi zna. Może ty napisz... Dla ciebie tam, nie wiem, może się wkręcić gdzieś, dostać się do ludzi tam ze szkolnej, coś podziałać, napisać, może, nie wiem. Projekt okładki mu zaproponowałem taki, że jest taka jakby głowa przedzielona na pół, takie pół twarzy i pół twarzy, nie? Wiecie. Dwa światy, nie? I jedna połowa twarzy to jest taka wąsata, taka gruba, z taką tutaj czuprynką, grzyweczką, taka wąsata, sumiasta, trochę taka twarz takiego grubasa właśnie, a drugi to Konon, takie pół twarzy Konona. I to Barney zaproponował Moja Szkolna. Ja mu tam inne tytuły proponowałem, jakieś różne ewentualnie. Moja, tak, żeby było bardziej pod sprzedaż, żeby to zarobiło, czyli Moja Szkolna, czyli... a już zapomniałem, ale coś tam mu jakoś to poprawiałem też, żeby się lepiej sprzedało. Nie, okładki nie zaprojektowałem. Rzuciłem tylko pomysł na okładkę. Zaprojektowałem jakby... spis treści, tak jakby o czym ta książka miała być. Nie zrobiłem dużo, więc nie mam też pretensji. Tam jakby taki szkic tej książki, nie? Ale okładkę to tylko pomysł. Rzuciłem. Barney trochę tak jakby... to już wiadomo, zamiast loga robiłeś okładkę dla Barneya. No właśnie nie robiłem żadnej okładki, tylko rzuciłem mu pomysł. Są dzisiaj takie firmy, Tajfonie, które biorą na siebie całą dystrybucję książki, wiesz? Znaczy, jak masz wydrukowaną, to po prostu są takie, wiesz, mają magazyny swoje i te książki zamawiane oni wysyłają, oni się zajmują całym tam kolportażem. Krawiec, jak ciebie zamkną, to do domu dziecka. No ciekawe. Dobra, słuchajcie, bo już nie mogę, normalnie już takie żółte kropelki mi tu na skórze zaczynają się pojawiać, coś przecieka chyba, więc kończę. Dziękuję, że byliście i tak dalej, no i tam się niedługo pewnie pojawię, bo już mi przeszło. Trzymajcie się, cześć.
1: Hello, this is Max, and next to me, there's sitting Maria, a really nice Finnish girl, and today we're gonna talk in this podcast about gift ideas for the December of 2017.
2: Yeah, hello.
1: I'm glad that you're here finally.
2: Yeah, thanks for introducing me and letting me to say hi.
1: All right, and now some general information which could be pretty useful instead of just to think or buy something really not useful to anybody or buying something stupid. It's good to think a little bit about what actually you want to buy and for whom you want to buy it. Is it your mother? Is it your father? Is it your brother that you hate or the sister that you despise? Is it your girlfriend? Well, so firstly, you need to define the person. What's this person's character? And maybe what's also this person's passion? You know, the best thing also is also to define the budget. How much money can you spend on it? Okay, if it's something for $5, better just buy them a coffee or something. if it's something between like 10 and 50 euros, we're gonna get you something, some cool information about it. And maybe also define the thing if you want to surprise somebody or you just want to give somebody that kind of thing which he or she asked for, which is also a pretty cool idea. All right. So first, some presents for boys. Maria?
2: So the good presents for boys, right?
1: Yes.
2: Well, I think it's you who should say something here.
1: Okay. Well, when I was thinking about that topic, when I was preparing for that podcast, I was thinking also to define the boy's character. You need to think if he's like a homestayer or he's an outgoer. For example, if this guy really likes to just stay at home or, you know, stay with you. Of course, you won't buy him any candles or any things like that. First, what is good for boys? In my humble opinion, I would definitely say that if a boy just likes to stay inside, if he's a player or gamer or something like that, well, two things, games or books. What does he like? Is he a person who likes games? So the best thing is to check platforms where you can check on the market what are the best games or what games have the best comments and a lot of likes. This is pretty typical thing. That kind of platforms like Steam, GOG, or any other things. You don't even have to move your ass from your home. Just check it online. Definitely one of the best, as I was an homestayer, definitely the best game I got was FIFA 15 when I was playing Xbox. Finally, the first FIFA on my own, which I could play with my friends and family. Yeah, also I play with family. So, it's actually a good present for a guy. But on the other hand, you need to accept the fact that the guy will sacrifice his own free time for playing that game a lot instead of giving the time for you.
2: Okay, so what Max is trying really hard to say here, it's easy to buy presents for a person when you know him or her.
1: Well, yes, yes.
2: Because not

Och, kurczę, kurczę, kurczę. No, witam serdecznie, witam, witam. Krawiec przy mikrofonie. Strasznie zdechnięty jestem, te upały są wykańczające. Wykańczające po prostu. Nie wiem, czy też tak się źle czujecie. Czuję się jakiś taki spuchnięty, stopy mi spuchły, cholera jasna, może ja w ciąży chyba jestem, albo mam okres, stopy mi spuchły. Dużo teraz jest wskazówek na portalach typu nasmaruj sobie stopy sokiem z cebuli, nasmaruj sobie stopy tym, tamtym, owym.

0: tamtym różnymi rzeczami można stopy smarować i to ma niesamowity wpływ na organizm, ponoć. Może nawet większy niż radyjko pana Taratajcio, odstraszające byty energetyczne, negatywne i regulujące aurę i tak dalej. No bo to misiu, którego pozdrawiam serdecznie, tak samo jak Evie Place, pisał wcześniej, że dzisiejsza ilustracja z posiłkami szpitalnymi różnymi, dzisiejszy cover nawiązuje do tego, że on właśnie w szpitalu będzie spędzał noc. On, czyli Tomisiu. No ale wyjaśniło się, że to nie żadna tragedia, tylko będzie brał udział w researchu nad badaniem snów. Sleep deprivation i sleep apnea. Nie wiem, co to znaczy. Cześć, Rogal. No, straszne są te upały. Niech ktoś mi powie, że nie ma żadnych problemów z pogodą. No, niektórzy tak uważają. Krawiec, co? Zawsze tak było. Zawsze tak było. Tak, zawsze tak było, że wszędzie problemy i kryzysy związane z tym. Na przykład jest problem z chłodzeniem elektrowni atomowych. Nie brzmi to najlepiej, prawda? Była dzisiaj dyskusja o płynie Lugola. Zenon zwrócił uwagę na to, że to trochę takie szurskie jarać się tym płynem Lugola i go tam wychwalać i mówić o tym, czy go zabraknie nam być może za niedługo, czy nie. No bo to nie jest wcale takie oczywiste, a no Zenon chyba uważa, że nie powinno się wręcz pić tego płynu Lugola, to znaczy, że to niewiele da. I ja zrobiłem drobny research, sprawdziłem, co piszą o tym w mądrych artykułach, no i faktycznie to picie przez dzieci płynu Lugola w czasach słusznie minionych po Czarnobylu, no to dziś się to bardzo mocno, stawia się duży znak zapytania i są duże obawy, czy to było korzystne dla zdrowia ludzi. Mówi się, że być może choroba ta Hashimoto, jak to się nazywa, Hashimoto, jakaś jest taka choroba, nie? No to właśnie ona może być bardzo często wywoływana przez takie picie tego płynu Lugola, że można tarczycę sobie zdewastować, właśnie pijąc go za dużo. Z kolei ktoś, nie wiem, czy to był Tomisiu, czy Tomu, czasami mi ciężko zapamiętać, no bo troszkę podobnie brzmi, prawda, przynajmniej początek, więc czasami mi się mylą ci panowie przy takich okazjach, jak mam zapamiętać pseudonim, ale chyba któryś z nich. No, Zenon, wyobraź sobie, że ja też już wiem, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby tu demaskować, bo szanuję jakby to, że ktoś chce być może pod innym pseudonimem, trudno. Zachęcałem do tego, żeby tego jednak nie robić. No tak może, wiesz, nieelegancko trochę, nie? Tu ujawniać. No ale wiem, że jesteście popstrykani, tak? Troszkę, więc nie przegapiasz okazji tutaj, żeby zdekonspirować kogoś, kto może by sobie nie życzył. No nieważne. Z tymi upałami, no wyobrażam sobie, co musi czuć na przykład pani, która w budce z kurczakami, gdzie tam jest jak w piekarniku, nie? Czyli na zewnątrz piekarnik, a w środku piekarnik, w piekarniku. Tak, chodzi wiatraczek, musicie wybaczyć, ale nie dam rady bez przecież nie jest żadne demaskowanie. Jeez, jakby nie chciał być zdekonspirowany, to bym nie dekonspirował. No dobra, no dobra. Ja po prostu nie wiem, jak jest. A jak nie wiem, to... Ale może ty wiesz. Dobra, no to spoko. No tak, działa ten wiatraczek. Cześć, Maharadżo. Działa, no będzie trochę szumiało. No to i tak, co by tu nie szumiało w tle, to i tak będzie lepiej niż u Etama, u którego znowu same usterki techniczne. Ostatnio zadzwoniłem i się wykrzaczyło, w ogóle Skype się wykrzaczył, zawiesił, komputer muli. Etam, jeśli słuchasz, na twoim miejscu bym jednak kupił tego laptopa, na którego się zrzucili sponsorzy. Raz, że to elegancko, bardziej, no, że to
1: nie... Biedny dzidek, 10 zł. O. Pozdrawiam serdecznie i nie słuchajcie na krzywy ryj.
0: Znany antykrzyworyjec, walczący ze skryto słuchacz z darmowymi z osobami, które pasożytują na tym radiu. Pasożytują. Słuchają, a nie płacą. Tak. Słuchają, a nie płacą. No, to szatan właśnie namawia. To... Tak, to może ktoś będzie się śmiał zaraz, ale to tak jest właśnie, że szatan szepcze do ucha, nie wpłacaj temu, tej pijawce, Krawcowi, tak, a jutro może nas nie być. Ja przepraszam, ale no, bycie nocnikiem to też obowiązki pewne. To też pewne obowiązki, z których biedny dzidek wywiązuje się, to jest wzorowy nocnik. To jest święty. To jest wspaniały człowiek. Darwin, zapłać. Aż smaka nabrałem na niektóre z tych dań. Widzicie tutaj między innymi słynne, takie jedno ze słynniejszych szpitalnych dań. Ale to jeszcze nie jest ta wersja, którą ja widziałem. Wyobraźcie sobie, że jedno z dań, które widziałem z tych znanych z polskich szpitali, to była bułka i chrupki kukurydziane i dżemik taki malutki. No, chrupki kukurydziane zawsze były czymś takim najtańszym. Teraz to może, jak wszystko tak powariowało, to może już nie są takie tanie, może są drogie. Może wykupił je Lorenz, mój dawny klient, tak znowu się pochwalę, tak? Bo widziałem, że Lorenz wykupuje wszystkich w ogóle, nie? Na rynku słonych przekąsek. Także bułka, chrupki kukurydziane i dżemik, ale jeszcze bardziej hardkorowe, chyba takie najbardziej hardkorowe, z którego już wszyscy się śmiali i dziwowali i szczena do ziemi opadała, to było danie, gdzie była bułka i chleb. Dosłownie. Bułka i chleb. I... Przepraszam, że tak powiem, jeszcze się spuścił ktoś chyba na ten talerz, bo taka jakaś przeźroczysta biała maś jeszcze tam była. A wiecie, skąd to się bierze? Dlatego, że na przykład w więzieniach są pewne normy żywieniowe, których trzeba przestrzegać. I jest pewna minimalna kwota. Dawniej to było 4 złote, przepraszam. Nie wiem, jak jest teraz, bo to są już nieaktualne dane, pewnie więcej. A w szpitalu nie ma takich norm. Wyobraźcie sobie. To dyrektor ustala i bardzo często dyrektor, oglądałem taki reportaż, gdzie dyrektor jednego szpitala ustalił koszt jednego posiłku na 2 zł z kolei. No to za 2 zł to właśnie jest taki posiłek. Bułka, kilka chrupków kukurydzianych, nie za dużo i dżemik taki, który kosztuje tam, nie wiem, 30 groszy, nie? Takie danie. Minister Niedzielski, poproszony o komentarz w tej sprawie już jakiś czas temu, powiedział krótko: szpital to nie restauracja, panie redaktorze. No ja bym takiego kundla zamknął gdzieś w pokoju bez klamki i mu dawał takie jedzenie, karmił go chrupkami kukurydzianymi i zobaczył, zrobił taki eksperyment, jak to wpłynie na zdrowie. Tu. No, także pokażę wam jeszcze, gdzieś tu miałem jedno fajne danie. O, To jest, o, to jest to słynne danie. Proszę bardzo, bułka i chleb. Jest takie powiedzonko, że popularne danie studenta, chleb posmarowany nożem. No i tutaj to znowu kabaret, humor, satyra została zdystansowana przez samo życie. Przestaje to być śmieszne, przestaje to być żartem, staje się to rzeczywistością. Bułka posmarowana nożem i chleb posmarowany nożem. Chyba tu też widzę widelczyk jakiś. Jest taki profil fajny, grupa właściwie na Facebooku i to się nazywa, proszę ja was, Jedzenie w szpitalach. I tam jest bardzo dużo zdjęć posiłków. Na obronę tych polskich szpitali, bo nie chcę być takim skandalistą, że tu tylko skandali szukam, powiem, że bardzo różnie z tym bywa, obecnie przynajmniej, że są szpitale, które bardzo wspaniale wyróżniają się pod tym względem i normalne dania dają, takie, które można nawet porównać z tymi zagranicznymi. Tylko no, tutaj się nasz Tomisiu obawiał, że w tym szpitalu no to też nie będzie jedzenia, więc bierze swoje, ale ja widziałem kalifornijskie i jedzenie z kalifornijskich szpitali, bo wczoraj sobie oglądałem dania, posiłki ze szpitali z różnych stron świata. No i fajnie to wygląda, bardzo jest tego dużo, dużo więcej niż u nas. U nas taka bina z nędzą, ale są takie szpitale, które organizują sobie kuchnię albo zamawiają catering i jakoś tam dają radę, nie? I te dania już są o wiele, wiele ciekawsze. Ale to po prostu, jak to u nas w Polsce, ruletka trochę i zależy jak traficie. A wydaje mi się, że jedzenie ma bardzo duże znaczenie przy zdrowieniu, przy odzyskiwaniu sił, przy regeneracji. No, głodny człowiek, a może się taki trafić, może się trafić ktoś, komu rodzina nie przyniesie niczego do szpitala. Może się trafić osoba, bardzo biedna, której nie stać na to, żeby sobie pójść do Żabki i kupować jedzonko zamienne. I szkoda mi takich ludzi, bo oni mogą się rozchorować wręcz od takiego jedzenia. No co jest w takim, co jest wartościowego w jedzeniu, gdzie masz chrupki kukurydziane, spuścił się ktoś na talerz i bułka i chleb, nie? I chleb posmarowany nożem. No to co tam są? Węglowodany i cukier, tak? W chlebie. No więc nic, takie nic, więc tak jakbyś nic nie jadł. To jest wręcz niezdrowe. Są też zabawne historie. Na wspomnianej grupie facebookowej jedna pani opowiadała, to u nas się bardzo często takie przypadki zdarzają, jesteśmy tutaj trochę są, często się trafia na ludzi niewyedukowanych w tym temacie. Chodzi o wegetarianizm. Pani oczywiście wegetarianką była i poinformowała o tym, poprosiła, że chciałaby posiłek bezmięsny i dostała rybę. I no, zaprotestowała, no mówiłam, jestem wegetarianką, proszę o bezmięsne jedzenie. Ryba to nie mięso, proszę pani. Co? Przyszła jakaś tam kucharka z awanturą do sali i zaczęła tłumaczyć, pewnie jeszcze z takim palcem wyciągniętym. Proszę pani, ryba to jest... Pani mnie słucha, ryba to nie jest mięso, proszę pani. No jest, no jak najbardziej jest. No ktoś zabił żywe stworzenie, no ja nie jem żywych stworzeń. Proszę pani, no to, co pani wie, no tam. I ta baba, jakaś pewnie z wąsem jeszcze, tak złośliwie trochę wydała polecenie, że dobrze, to proszę dać tej pani danie wegetariańskie bez ryby. Że musiała postawić na swoim, że ryba to jest. Skąd takie przekonanie? No bo pani oczywiście pewnie była katoliczką i skojarzyło im się, że danie postne, nie? No bo to zna z życia. Danie postne, no to... Raczej była weganką, a nie wegetarianką. Czy wegetarianin je ryby? Bo już się sam pogubiłem. No chyba nie. No bo weganin to wiadomo, nie je nawet żadnych odzwierzęcych rzeczy. Nie je jajek. Wyróżniane jest kilka odmian wegetarianizmu, z których najbardziej podstawowa to laktowegetarianizm, czyli dieta, z której wyklucza się mięso i ryby, a także produkty związane z ubojem zwierząt, żelatynę, smalec. Dozwolone są produkty mleczne oraz jajka. No to chyba ja mam rację, że wegetarianin też nie je ryby, prawda? Jak jedziesz na wakacje do hotelu, to też wołasz, żeby jedzenie dali? No, ja nie jeżdżę na wakacje do hotelu, wali góro. No, tak, w pierdelku dobrze karmią, bo jak mówię, tam obowiązują pewne normy. W szpitalu nie, w szpitalu jest wolna amerykanka i wszystko zależy od dyrektora. No więc różnie może to być. Jeśli dyrektor stwierdzi, że szpital ma poważne problemy finansowe, to ustali, tak jak jeden z dyrektorów, cenę jednego posiłku 2 zł. Ale jak mówię, są szpitale, które się tutaj pięknie wyróżniają. Jak telewizja robiła reportaż na ten temat, to większość szpitali nie mogli znaleźć szpitala, który by się zgodził na nakręcenie takiego, na wzięcie udział w takim reportażu. Wszyscy odmawiali, no pewnie ze wstydu, prawda? No bo to głupio pokazywać takie coś, nie? Kanapkę posmarowaną nożem. Ale no, zgodziły się oczywiście te szpitale, które się wyróżniają, które mają swoją kuchnię, które mają swoje kucharki i przygotowują te dania całkiem zacne, takie, które mogą konkurować spokojnie z daniami w innych krajach. Na pewno jest większa tutaj świadomość właśnie co do weganizmu, co do wegetarianizmu. U nas jeszcze się zdarzają często takie sytuacje, że jakiś weganin, wegetarianin pójdzie sobie do restauracji nawet i poprosi i spyta się, czy są jakieś dania wegetariańskie. Jeszcze bywa tak, że usłyszy, że no to nie wiem, proszę pani, pierogi mogę pani dać. No dobrze, to ja mówię o prawdziwej sytuacji, którą też pewna pani opisywała. No dobrze, niech pani już da te pierogi, jak nie ma nic innego, ale bez skwarek, tak? Pani przynosi te pierogi polane tłuszczykiem. Klientka mówi, no proszę pani, no mówiłam, jestem wegetarianką, nie jem żadnych tłuszczy zwierzęcych, smalców i tak. Ojejku, trzeba okrasić, trzeba, nie? To pewnie jakaś starsza pani znowu, bo w starszym pokoleniu to jest uważane za fanaberię i wręcz jest jakaś taka, wśród młodych też. Rafał Kosno, osoba znana trochę też ze szkolnej, ekolog, wegetarianin, friganin, z czego się bardzo śmieją, bo cały czas z niego tam drą łacha, że grzebie po śmietnikach. Nie znają takiego trendu, nie? Jak fryganizm. Dla nich to jest zwykłe grzebanie po śmietnikach. To co chciałem powiedzieć o tym Rafale? Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Jakiś rozkojarzony jestem od tego gorąca. No ale to, co Waligura pisze, no nie wiem, a to ty też uważasz tak jak Niedzielski, tak? Że szpital to nie restauracja i żreć co dają, chleb posmarowany nożem, tak? No nie wiem. Myślę, że ludzie, którzy płacą podatki na służbę zdrowia, mają prawo też czegoś oczekiwać. To już nie mamy prawa niczego oczekiwać, że będzie jakieś wyżywienie? No bo to coraz gorzej się robi, tak? Chcesz sobie wyrwać zęba, to się dowiadujesz, że na NFZ ci nie wyrwą, bo za daleko jest, tylko te 2 z przodu mogą ci wyleczyć. I plombę byle jaką i bez znieczulenia, bo bardzo drogie jest znieczulenie. Pójdziesz do szpitala, dostaniesz bułkę z chlebem i też nie masz prawa. No to, a może tak się domagajmy czegoś troszkę, nie? I oczekujmy czegoś, bo zaraz się okaże, że nic nam się nie należy, do niczego nie mamy prawa i żreć co dają, każde najgorsze gówno, chrupki kukurydziane żreć, bo to nie wakacje, tak? Tu się przychodzi zdrowieć. To się można rozchorować przecież wręcz od takiego jedzenia. A wegetariańskich szpitali nie ma, pisze Waligura. Ten to taki zaczepny, zawsze się czepia i tu coś podpytuje, troluje, to jest troll. Czy walniemy browarka? Jak będziesz przejeżdżał przez środę, Łukaszu, raczej odpada. Ja nie chcę mi się z nikim spotykać, sorry. Z całym szacunkiem i sympatią do ciebie. Nie sprawia mi jakiejś frajdy, gdzieś łażenie, jeżdżenie, spotykanie się za bardzo. Stałem się odludkiem i nie za bardzo mi się chce. Już. No, skoro tak, Waligura, uważasz, to jesteś pewnie osobą, która jest w stanie sobie sfinansować coś samemu. No to wtedy cię stać na takie poglądy, nie? I też na takie zdanie. Bo potrafisz o siebie zadbać, ale popatrz, ile jest osób niezaradnych, biednych. Jakaś staruszka czy staruszek ubogi się znajdzie w takim miejscu i też mu byś powiedział coś, czy jej coś takiego, że szpital jest od leczenia, proszę pani, i poszedł sobie i zostawił ją głodną. Trochę empatii, nie? Trochę, poza tym nie wiem, czy to nie jest w obowiązku szpitala jednak zapewnić, skoro na całym świecie ludzie przychodzą do tego szpitala, kładą się i dostają dobre jedzenie, to co, to Polak gorszy? Polak gorszy? Jest jakiś, jest śmieć, tak? Taki kundel, tak? Który ma mieć gorzej niż wszyscy inni. No nie zgodzę się. Natomiast zgodzę się z Zenonem, że dieta w leczeniu jest kluczowa. No, tak się mówi, że jedzenie jest bardzo ważne przy odzyskiwaniu sił. Też zauważ, Waliguro, że nie każdy człowiek, nawet jak go stać, potrafi zadbać o dobry, zbilansowany posiłek, taki, żeby, wiesz, dobrze szło to leczenie, żeby były różne substancje odżywcze, w tym ładnie zbilansowane, żeby to było zdrowe jedzenie, nie? No, no pójdzie sobie jakiś młody człowiek, powiedzmy spokojnie na luzaku do Żabki, nakupuje sobie energetyków, zapiekankę, sesję, no to nie jest to korzystne. A w tych szpitalach godnych polecenia, w których właśnie oferują dobre posiłki, w polskich szpitalach są takie, no to właśnie jest dietetyk zawsze i ten dietetyk opracowuje skład dania, żeby to było zdrowe, korzystne dla jak największej liczby osób. Oczywiście te dania, nawet sama dietetyczka mówiła w reportażu, że są trochę mdłe, no ale właśnie wtedy przytoczyła ten argument, że to nie jest restauracja i że ludzie muszą się pogodzić z tym, że nie są to dania doprawione i tak dalej, bo to musi być też dla wszystkich. No okej, w tym przypadku jestem w stanie to zrozumieć. Danie nie musi być jakieś wykwintne, pyszne, przyprawione, ale żeby było godne, żeby człowiek się nie czuł jak śmieć. Widziałem też zdjęcia na tej grupie, gdzie ludzie wklejają swoje fotki z pobytu w szpitalu, gdzie ktoś dostał spleśniały chleb, na przykład z takimi zielonymi plamkami i to już jest patologia po prostu, nie? No patola zwykła. Siema, można dzwonić? Można, nawet trzeba. O, a dzwonił Grzesiu, właśnie. Grzesiu, sorry, nie zauważyłem, ale tutaj zaradny człowiek się odezwał na czacie, już oddzwaniamy. Zawsze mam problem, bo ustawiam sobie ten profil na nie przeszkadzać i muszę się nauczyć, żeby jednak dawać zieloną lampeczkę, bo wtedy widzę, że ktoś dzwonił, a tak to mogę przeoczyć. Cześć, cześć Grzechu.
2: Siema, cześć.
0: Siema, siema.
2: Wiesz co, sprawa nie opiera się o to, że w jednym szpitalu karmią bułką i chwilusiami, chrupkami, bo im się nie chce, tylko są zakłady żywienia półotwarte i zamknięte, wiesz, i otwarte. I to się bardzo różni. W każdym zakładzie zbiorowego, zamkniętego, tak to się chyba nazywa, dokładnie, musi być dietetyk i musi być zbilansowana dieta, biorąc pod uwagę ludzi, którzy mają różne schorzenia żołądkowe, muszą dodatkowo robić kleiki i całą gamę różnych potraw. I to jest mus wtedy, kiedy ludzie po prostu tam żyją jakiś czas, dochodzą do siebie.
0: Czyli sugerujesz, że to jest bardzo korzystne i to jest taka dieta dla chorych, bułka, chleb, bułka z chlebem i chrupki kukurydziane.
2: Absolutnie nie. W żywieniu, w trzech posiłkach mają być wszystkie... To jest tak, jakbyś miał tam na przykład żyć 100 lat musisz być zdrowy na tym jedzeniu. Może nie musi być super smaczne, ale ma być tych, nie wiem, koło 3000 kalorii, nie wiem, trochę wyżej, no tam ludzie leżą, no to troszkę mniej raczej. I to jedzenie nie mają wyglądać tutaj jak na tych zdjęciach, tak? Mają być po prostu zdrowe i muszą zawierać wszystkie białka, mikroelementy, witaminy, minerały, które nam potrzeba. A te zdjęcia, które wystawiłeś, prawdopodobnie są z takich zakładów albo przeznaczone dla tych ludzi, którzy są tam, nie wiem, dzień, dwa, tak? Nie więcej niż tam 48 godzin i w ogóle im coś dają.
0: Wiesz co, takie dania dostają na przykład kobiety, które urodziły dziecko, co taka kobieta jest bardzo głodna, wykończona. Właśnie jedna pani opowiadała, że taka była przeraźliwie głodna, nigdy nie czuła takiego głodu. Nie wiem, coś takiego się dzieje przy rodzeniu dziecka, że wyjaławia nas to tam z jakichś, rzeczy różnych i strasznie nam się chce jeść. I ona dostała kaszę gryczaną polaną sosikiem, tak wiesz, tyle co kot napłakał i była bardzo nieszczęśliwa. No, ja rozumiem, o co ci chodzi, że są takie miejsca, gdzie bardzo trzeba zwracać uwagę na to, co pacjent je, no ale to jakby nie zmienia postaci rzeczy, że powinno być to godne jedzenie. A tutaj Kotkiewicz napisał coś zabawnego, też gdzieś ktoś napisał właśnie, że pizzę se zamawia w tym szpitalu. Pomyślałem sobie i zastanowiłem się wtedy właśnie, czy jest to możliwe, czy można sobie pizzę zamówić do szpitala, no raczej chyba nie, prawda?
2: Jak najbardziej można, ja wiele razy dostarczałem pizzę do szpitala.
0: Naprawdę? Wow.
2: Pewnie. Chyba, że ktoś ma jakieś przeciwwskazania, jak na wrzody się leczy, to nie... Radziłbym zamawiać, ale nie wszyscy tak leżą w szpitalu na coś związanego z schorzenia, z odżywianiem, no to czemu nie?
0: Wyobrażam sobie taką sytuację, że jakaś biedna osoba leży na łóżku i talerzyk trzyma, gdzie ma tą bułkę z chlebem, a do kogoś tam pizza taka pachnąca przyszła, dałaś tam ze wszystkim i zapaszek się po całej sali, a ta biedna kobiecina czy facecik tak patrzą na ten talerzyk swój, na tą bułkę z chlebem, kurwa, i chrupki kukurydziane. No niestety.
2: Tak, to jest regulowane prawnie, nie tylko w szpitalach, tak samo, no nie wiem, w więzieniach, poprawczakach, wszędzie tam, gdzie leżysz nie z własnej przymuszonej woli, znaczy, a z przymuszonej woli bardziej, no to musisz dostać jedzenie, które jest takie, żebyś, może będziesz lekko głodny, ale masz przeżyć, tak, i masz być zdrowy w miarę na tym jedzeniu. Więc jeśli te zdjęcia, które wysyłasz, no to jest cały posiłek jeden na dzień w jakimś szpitalu żywienia zbiorowego zamkniętego, no to jest kryminał, nie? To po prostu tak nie powinno być.
0: Kurwa, Zenon, po co zaczepiasz tego gambola? Po co znów jakieś, kurwa, co ja ci zrobiłem i wyjaśnianie spraw na czacie? Napisz do niego, kurwa, prosiłem 1000 razy. Ja jebie, no nie mogę z tym, nie mogę z niektórymi, po prostu chyba to lubią, nie? Lubią, tylko zobaczą, o, przyszedł ten. A co było ostatnio? A co powiedziałeś? A, ja pierdolę, no, sorry, się zdenerwowałem, ale już po prostu nie mam siły, nie? Nie mam siły, nie załatwiajcie tu swoich prywatnych spraw, wypierdalać z tym na priwa. Sorry, się po prostu zagotowałem.
2: Spoko. Też się zastanawiam, czy patrząc na te zdjęcia, czy na przykład tam, gdzie jest bułka i chleb, czy dodatkowo nie ma drugiego talerzyka z innymi rzeczami. Tam masłem, serkiem, wędliną i czymś, a ktoś zrobił tylko zdjęcie jednego talerza albo te chrupki mu wysypał, no bo kurwa nie wierzę, żeby do chleba chrupki w Filusie dodawali. To jest już jakiś żart.
0: Nie no, naprawdę, są takie przypadki. No. To rzeczywistość nas zaskakuje. Często tak jest, że nie dowierzamy, nie? A uwierzyłbyś na przykład, że ksiądz dawał teraz reprymendy na pielgrzymce,

0: na kubełkach tak napisane swoje imię. Może weźmie, może nie weźmie. Nie weźmie, będzie miał na drugi dzień nowe. To są też zakłady żywienia zamkniętego, kurwa. Gdzie zakonnice gutują od rana do wieczora. Że, czy tam gosposia na plebanii, żeby mieć... On ma na pewno zbilansowaną dietę. To może na pielgrzymce tam do tej toja niech zrobił znak, jak są w supermarketach, że kobieta z dzieckiem, tak? Jak ma bliżej, pierwsza ma. I tam są miejsca dla inwalidów, dla kobiet z dziećmi na przykład, tak jest narysowana. Ogólnie dla ludzi z dziećmi, no to taki ksiądz z dzieckiem za rękę, że idzie, ma pierwszeństwo.
1: On, ksiądz Michał Woźnicki, to jest taki znany z kontrowersji Klecha, który się bił na pałki teleskopowe, mimo że dziadem już jest, to się z innym księdzem na pałki teleskopowe bił. Wywalono go z Salezjanów, jest tam jakimś księdzem, jak to się tam mówi, suspendowanym, czy jakoś tak, no że... Ale na pielgrzymki śmiga i poucza. I mówił konkretnie, a jeśli chodzi o korzystanie z toalety, na pewien sposób kapłan jest pierwszy przed staruszką. Chyba że staruszka umiera, mdleje i trzeba na bieżąco coś zrobić. No. I jeszcze pouczał, jak należy, teraz był znowu z nim, jest kolejny artykuł i jest pokazane, jak poucza, jak podawać kawę księdzu, że trzeba księdzu podawać kawę w cichości. Ponieważ kapłan Boży może mieć akurat łączność z Panem Bogiem, a tu przychodzi głupia baba, bo tak się zwracał do tych swoich babci. Głupia baba przychodzi i zaczyna krzyczeć i kapłan traci połączenie wtedy z Panem Bogiem. Ci ludzie już są tak odrealnieni, ale to co mówisz, jak ktoś, wiesz, żył w takim świecie przez większość życia, że jakaś zakonnica mu nawet jabłuszko obierała, no to pierdolca dostaje i zaczyna się tak zachowywać. Nie wiem, jakbym zobaczył, że tak się odzywa do kobiety, to powiedziałbym, kto pana uczył kultury, dlaczego pan się tak odzywa do drugiej osoby, do kobiety w ogóle. Co to za chamstwo jest, nie? Albo bym w ogóle z plaskuna przypierdolił, bo myślę, że takiego chama to można tylko w ten sposób nauczyć, bo jakbym mu coś takiego powiedział, to on by się zaczął miotać tylko i podburzać tłum, bo pewnie jest tchórzem i podburzałby tylko. Widzicie, kochani, co z kapłanem Bożym robi lewactwo teraz i by ich tam podburzał, nie? Jeszcze bym... A taka babcia, wiesz, może ci wsadzić tam parasolkę w oko czy coś, nie? Więc to trzeba uważać trochę.
0: Tak, a to mówisz o tym księdzu, co ktoś tu pisał, że jest suspendowany, tak? No to jak, skoro go wywalili nawet stamtąd, co oni stoją murem za swoimi z kleru, no to musi być przypał niezły. To też nie ma na podstawie jednego takiego pacjenta oceniać reszty. Wyjątkowy po prostu człowiek.
1: Dużo jest takich klechów, myślę.
0: Tak, a co jeszcze chciałem powiedzieć? A w ogóle to... Pracowałem, miałem praktyki w szpitalu, 3 miesiące na kuchni, to w dwóch różnych nawet, także powiem ci, że takich chyba jarów nie robiliśmy, jak tu na zdjęciach, gotowaliśmy i to dużo, dużo rzeczy, bardzo pysznych, lubiłem jeść na szpitalne jedzenie, było zajebiste, przynajmniej tam, gdzie pracowałem w jednym i drugim szpitalu.
1: No, jak oglądałem sobie te dania z różnych stron świata, tam Japonia, Francja, USA, to większość z nich wyglądała jak z dobrej restauracji. To wszystko jeszcze ładnie poukładane, tak nie? A u nas jest dużo takich dań, że po prostu wyglądają ohydnie, jakieś takie pyzy szare dwie i kiełbasa taka, wiesz, którą się boisz tknąć. I ludzie tak dla jaj układają te dwie pyzy i kiełbasę wiadomy kształt, nie? Zagadka, dwie kulki i armatka, żeby tak pokazać, co myślą o takim jedzeniu. Co to w ogóle za jedzenie? W polskich szpitalach ciągle jak widzę jakieś kiełbachy, tłuste, jakieś polane tłuszczykiem. Chyba się nie powinno takiego podawać jedzenia. Więcej warzyw, owoców. Właśnie ktoś narzekał, jakiś specjalista, że w polskich szpitalach nie podaje się owoców, za dużo warzyw, tylko wiesz, kiełbacha, jakaś pyza, takie coś zjesz i się rozchorujesz. Czasami jak się tak nawpychasz, to nic tylko się walnąć do wyra, nie? I odchorować to jedzenie.
0: My podawaliśmy owoce jak najbardziej. No też trochę byłem na kuchni, trochę na magazynie, więc

0: to z dużym wyprzedzeniem właśnie ta pani dietetyczka przygotowuje rzeczy, daje magazynierom, oni to zamawiają. I jakoś to działało i działa. I nawet, wiesz co, sama taka rekomendacja może tego jedzenia była wystarczająca, że lekarze czy inni pracownicy szpitala przychodzili, bo oni robili trochę więcej i jakby odsprzedawali za niedużą cenę, tam 5 zł za posiłek, jedno danie plus drugie, tam też trzeba było dopłacić i ludzie brali jak porąbani, bo dobre jedzenie tam gotowali, więc może trafiłem 2 razy pod rząd na akurat taką placówkę, gdzie dobrze gotowali, ale wydaje mi się, że to jest standard jednak.
1: No raczej. Myślę, że to się wszystko sprowadza do zamożności danego kraju, nie? I to pokazuje, że jesteśmy jednak biednym dosyć krajem. To znaczy, może nie biednym, ale takim, w którym pieniądze się wydaje w absurdalny sposób, nie? Na przykład 2 miliardy na propagandę, tu 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Takie marnotrawstwo, a potem brakuje na najpotrzebniejsze rzeczy i na takie najbardziej oczywiste, typu wyżywienie chorego człowieka w szpitalu, nie? A tak, tutaj KG Bierut twierdzi, że podpierdolka, że ktoś schował wędlinę i drzem. A skąd masz takie przekonanie, że akurat tak jest, że ktoś oszukuje? No, nie wiem, no możesz sobie tak domniemywać i nie dowierzać.
0: Tak na logikę, ale również tak wcześniej wspomniałem, że no wątpię, czy tak ktoś dostał po prostu bułkę i chleb. Musi być coś raczej, drugi talerzyk jeszcze z masełkiem, serkiem, wędliną. Tak mi się to również wydaje. Łukasz Potocki pyta, czy Grzesiek pracowałeś w szpitalu w Polsce? Tak, w Polsce, koło Tarnowa, w 2 szpitalach. I to już było z dekadę temu.
1: A dowierzałbyś, że ktoś dostał chrupki kukurydziane na posiłek? To...
0: Kurwa, właśnie nie wierzę. Kto by na to wpadł? I że po drodze nawet, załóżmy, że jest jakiś idiota, wpadnie, żeby kupić chrupki na śniadanie, dodać do innych rzeczy, no to po drodze trzeba kogoś wysłać po te chrupki dla kilkuset osób, na przykład jakiś średni szpital, no to wyobrażasz sobie, nie wiem, wysłali młodego po chrupki, kurwa, stopacze chrupków, jak otwierają i dodają do jedzenia. Nie, to zbyt absurdalne jest, żeby to była prawda. Nie wydaje mi się.
1: No nie wiem. Ja myślę, że to żyjemy trochę w kraju absurdu. Znaczy ja żyję, ty nie żyjesz. Ty żyjesz w normalnym świecie, takim względnie cywilizowanym, tak? No, ja żyję w świecie Monty Pythona trochę i tu nic nie dziwi. Jeden koleś opisywał zupę pomidorową, jaką dostał. Powiedział, że nigdy niczego tak ohydnego nie jadł, że przypominało to jakiś czerwony klej do tapet, że to było w smaku jakaś taka gęsta jeszcze, wiesz, i nic tam nie pływało, taka jakaś breja czerwona, w której ledwo co było czuć, że pomidorówka, bardziej tak marchewka, gdzieś tam kawałek marchewki malutki, to było tak ohydne, że wylał do kibla od razu, bo mu się na wymioty zebrało, nie? No więc też to pytanie, jaką ci zupę przyniosą, jakiej jakości ta zupka będzie. No widzicie, no, jak dyrektor jakiegoś szpitala, który ma bardzo duże kłopoty finansowe, sam musi ustalić, nie ma żadnych norm, są w więzieniach, są w poprawczakach, wszędzie, tylko nie w szpitalu. To jest takie pomieszanie znowu priorytetów, wydaje mi się, że bardzo często się... więzień taki kosztuje nas około 4000 miesięcznie. Ty, no ja za 4000 bym żył jak lord, nie? A takiemu etamowi to by wystarczyło na 3 miesiące pewnie.
0: Kiedyś słyszałem, że 8 tysięcy, ale nie wiem, nie sprawdzałem.
1: No ja sprawdzałem przed audycją, tak? I wyszło, że tam 3700, ale może to były nieaktualne.
0: To może też zależy, jak liczyć, bo też może to było razem z utrzymaniem budynków, wszystkich, każdej służby, tej więziennej, tych samochodów, które transportów i tego wszystkiego, nie, których ich przewożą z placówki do placówki, to też kosztuje. I tak, no ale nie wiem, to się nie wypowiadam.
1: I jeszcze ci baba przyniesie taką bułkę z chlebem i z chrupkami kukurydzianymi i tak się popatrzy na ciebie i jak na misiu powie, proszę.
0: Nie, tak myślę, może te chrupki by z jeszcze panierką opierdolić, ładnie by wyglądały, ale one się stopią, to nie da rady chyba.
1: No nie wiem, człowiek jeden też opisywał najbardziej dziwne, zaskakujące danie, z jakim się zetknął w szpitalu, była to jajecznica opanierowana. Taka, wiesz, jak panieruje się schabowego czy kurczaka, to była jajecznica w ten sposób. I co ciekawe, powiedział, że to było całkiem niezłe.
0: To nie, to on, czekaj, to się inaczej nazywa, to się nazywa kotlety z jajka. Też takie robiliśmy, tylko że to nie jest jajecznica panierowana, tylko to jest jajko gotowane na twardo, potem robione w taką, przyciskane, czy mielone w drobną kosteczkę i tam jest dodawany chleb. To żytni, bo on jest twardy i to się miesza z tym chlebem żytnim i robi się właśnie takie placuszki, panieruje się i to jest zajebiste. I nawet zdrowe. Jak panierowana rzecz może być zdrowa, bo tam zawsze trochę tłuszczu wsiąknie. Poza tym to nie jest stosunkowo zdrowe i dobre, no. Polecam. To może o to chodziło.
1: No, a jajeczka są dosyć zdrowe. Swoją drogą te jajeczka, co w szpitalach dają, to często wyglądają jakby leżały. No, jajka na twardo mają to, że są dosyć wytrzymałe, nie? Przez to się często je zabiera w podróż. No więc myślę, że mogą być bardzo popularne, ale też mogą długo leżeć gdzieś i czekać na swój czas. Ale jajeczka generalnie dobre, zdrowe są dosyć.
0: Tak. Tak, jeszcze tutaj przypomnę, że są osobne dania właśnie dla ludzi z wrzodami różnymi, z chorobami układu pokarmowego i one wyglądały jak, no źle, bardzo źle wyglądają i nie pachną, albo jak pachną, to też nie zachęcająco, więc jeśli ktoś zrobi takiemu, i może dostać nawet chrupki filusie do takich, żeby sobie tam pomerdał w tym kubeczku z białą mazią, tak, i na pewno ten człowiek będzie niezadowolony, bo normalny człowiek by nie zjadł z własnej woli czegoś takiego, a że nie jest pierońsko głodny, bo nie może nic jeść, no to musi się takim żywić, no to tacy ludzie nie będą zadowoleni, będą robili zdjęcia i wkurzani będą, że o, znowu mi przynieśli jakąś braję do jedzenia, to też takim na pewno jest procent ludzi niezadowolonych z jedzenia w szpitalach.
1: Jeden człowiek też skarżył się na to, że dostał do picia kisiel, ale taki rozwodniony, czyli kupują jeden kisiel i zalewają go tam ilomaś litrami wody, i takie coś do picia ci dają, kisiel do picia, coś obrzydliwego. A na ekranie widzicie Tomisia, który już za chwilę się pojawi na antenie. To co, Grzesiu,
0: to ja powiem, robimy, że robiliśmy rotację. Kisiel do picia i to też czemuś tam służyło, że ma tam węglowodany dostarczyć. Kisiel, pamiętam, tak? Rozlewałem kisiel do picia, tak, w szpitalu. Więc to jakaś powszechna praktyka.
1: To kisiel ma coś zdrowego w sobie?
0: Nie, no, żelatyny trochę może, ale...
1: Też takie nic trochę, taki kisiel. No tam dużo cukru, jakiejś chemii trochę, żelatyna i jakaś chemia owocowa, nie?
0: Tak. Okej, dobra, to ja się przyłączam. Także w szpitale nie są takie złe, nie róbmy całego obrazka polskich szpitali, nie miejmy w głowie na podstawie tych zdjęć, no bo to jednak hardkor jakiś jest, co tutaj pokazujesz. Ale pewnie się zdarzą, na tyle szpitali w Polsce się zdarzą niekompetentni ludzie, którzy myślą, że no, zaoszczędzą na jedzeniu, a tak się nie da po prostu.
1: Jak powiedziałem, te szpitale są różne i nawet na takiej grupie, gdzie wiadomo, że ludzie chętniej będą wysyłali kontrowersyjne zdjęcia, szokujące, to też pojawiają się zdjęcia z chlubnych wyjątków, gdzie dostali ludzie dobre dania, więc w miarę obiektywna grupa na fejsie. Dobra, Grzesiu, to trzymaj się.
0: Spoko, to na razie trzymajcie się. Pozdrawiam Tomisia również i wszystkich nocników. Cześć. Hej.
1: Cześć, cześć, cześć. To był Grzesiu od pizzy, który się pochwalił, że dostarczał pizzę do szpitali, czyli można, czyli się da, ale może w polskim... Nie, może w polskim jak zwykle cię zatrzyma ochroniarz. Odzwaniam do Tomisia tymczasem.
2: Użytkownik, osoba, z którą próbujesz się skontaktować, jest obecnie niedostępny.
1: Niedostępny już jest. No, z Tomisiem tak bywa, bo to chyba nie pierwszy raz, że on tutaj dzwoni, ale szybko znika po chwili. Ale może problemy jakieś z internetem też, tak bywa, że zasięg się gubi czy coś. Tomisiu, jak słyszysz, to się odezwij. Linia wolna, czekamy specjalnie na ciebie, bo domyślam się, że masz jakieś ciekawe opowieści. to Misiu podpisał to zdjęcie, to ja jako królik doświadczalny, w cudzysłowie, z pierwszej nocki na uniwerku, sensory na czole, do badania fal mózgowych podczas snu, fazy REM. Na brodzie sensory badające ruchy żuchwy itp. itd. Dość ciekawe doświadczenie brać udział w takich badaniach naukowych. No widzicie, żyć nie umierać, żyje se w tej Kalifornii i z nudów już za królika doświadczalnego robi. Chyba, że tam płacą może jakieś dobre pieniądze jeszcze za to. A może nie, a może to Misiu po prostu dla dobra nauki się poświęca. Coś mówił ostatnio, że pracę, że myśli nad zmianą pracy, zajęcia, to może teraz zmienił pracę na królika doświadczalnego. Z królikiem doświadczalnym. Terapia elektrowstrząsami, to Maharadża pisze. Zastanawiam się, słuchajcie, też tak z innej beczki, czy robić to spotkanie ze Sławkiem, ze szkolnej, bo tak już zmieniając temat, możemy do niego powrócić, nie, na temat żywienia. No ale w luźnych gadkach to zmieniam tematy co jakiś czas, żeby było trochę ciekawiej, dynamiczniej. Bardzo się szokująca rzecz wydarzyła na szkolnej, i to wczoraj jakoś, czy przedwczoraj. Zginęła pewna pani starsza, umarła na zawał serca. To może brzmieć i trochę i śmieszno, i straszno. Ta pani chorowała na serce, miała kłopoty i zmarła na serce. To jest konkretnie mama Rafała Kosną, tego ekologa. To chciałem powiedzieć właśnie o tym ekologu, znanym ze szkolnej, znienawidzonym za to, że jest ekologiem i wegetarianinem. Jego mama zmarła. Nie byłoby w tym może nic wartego tutaj, znaczy nic szczególnie ciekawego, ale zmarła w tym samym dniu, kiedy pojechał do niej knur, napisał na tą kobietę jakiś donos znowu, jak to ma w zwyczaju, na wszystkich pisze donosy, i wywiesił chyba kopię tego donosu, bo wiecie, to o tym opowiadał Geremek, strasznie wkurwiony i rozgoryczony, w ogóle wściekły na knurzysko, konfidenckie knurzysko, zaśmierdzone, zabrudzone. I wywiesił to gdzieś tam na bramie czy coś i prawdopodobnie na 90% no to się przyczyniło do zawału. Po prostu starsza osoba dostała jakiegoś skoku ciśnienia z nerwów i umarła. Tak więc zastanawiam się, czy warto uczestniczyć w czymś takim. Moje zdanie znacie, z kilka razy mówiłem na antenie, że jestem raczej przeciwny temu, żeby knura zamykać w DPS-ie, żeby go jakoś tam ubezwłasnowolnić, żeby było jak jest, że ma tych swoich redaktorów, opiekunów, którzy się całkiem dobrze nim opiekują, mają do niego dużo cierpliwości. No, dziś już no, raczej nie ulega wątpliwości, że jest to osoba niepełnosprytna, delikatnie mówiąc, nie? On jest opóźniony jakiś, no, umysłowo, bo się cały czas zachowuje jak nienormalny, jak wariat. I to już trochę za daleko wszystko zaszło, nie? Po prostu, no, doprowadza ludzi do grobu, już w sensie dosłownym, knur. Oczywiście będzie jeszcze cały czas siebie bardzo zadowolony z tego, co zrobił, bo w nim nie ma krztyny jakiejś empatii, pokory, takich ludzkich cech. On jest jak knur po prostu, nie? Łazi, chrumka, sra gdzie tam sobie usiądzie, to sra pod siebie. No jest to człowiek, którym może faktycznie coś trzeba zrobić, bo raz, że tak, pisze te donosy na lewo i prawo, łazi na tą komendę, na trójkę, donosi na wszystkich, sprawy jakieś, uniemożliwia jakiekolwiek zrobienie czegoś tam w tym domu, bo przypominam, że remont łazienki to wygonił iluś tam fachowców, bo on wszystko wie lepiej, jak zrobić. Wygonił iluś tam fachowców, teraz wyrwał rury ze ściany. On jest po prostu niemożliwy, tak? Dobra, to Misiu pisze, że Skype mu się aktualizował. Dobra, Tomisiu, ja sobie tu na luzaku czekam, spokojnie. Jak będziesz już miał tam zaktualizowane i ustawione, to dzwoń, to może nam coś opowiesz ciekawego. No i zastanawiam się, czy jest sens po prostu jakoś tutaj nie tyle promować szkolną, bo to szkolna nas może ewentualnie wypromować. Też pojawia się pytanie, czy to nie byłoby trochę... Czy to nie byłby trochę strzał w stopę, bo wiadomo, że zejdzie się trochę ludzi... No ludzi... No wiecie, jacy są często widzowie tej szkolnej. Mają takie charakterki trochę jak Krzysztof właśnie. Bardzo dużo hejtu, nienawiści w tym wszystkim, szukanie aferek. No raczej nie chcielibyśmy takiego klimatu. Też, no widzicie, dzisiaj tutaj Zenon zaczął tylko rozmowę tam, coś jakieś prywata, srata, tata, żeby coś tu wyjaśniać, to go uciszyłem na 300 sekund, więc się pewnie obraził, bo Zenon jest wyczulony na takie rzeczy bardzo, jak ktoś mu zamyka gębę, że tak powiem brzydko, nie? Już kiedyś oto była awantura na antenie, o takie właśnie zwykłe wyciszenie. Ale ja reaguję często impulsywnie i sam tu zachęcam do tego, żeby na chłodno, ale po prostu ja już mam dość, nie? I kurczę, a dobra, nieważne, bo teraz ja musiałbym wyciągać jakieś co kto mi tam gdzieś coś, dobra, nieważne, nie chcę tego robić. Pogadajmy o różnych rzeczach, nie? Sobie, a nie jakieś rozdrapywać tu prywatne, jakieś wyjaśniać. No sobie wyjaśniajcie prywatnie. No Tomisiu jest zawsze zadowolony. On jest często uśmiechnięty na zdjęciach. Zawsze. No, Tomisiu coś też pisał, że się odchudza. No faktycznie taki chyba przybrał na wadze trochę, taki jakiś korpulentny, jak to się mówi. Może właśnie dieta. A propos diety, tam na szkolnej to się dzieją różne ciekawe rzeczy. Spróbuję wam tutaj coś puścić.
3: Jutro Andrzej, proszę ciebie, żebyś pomógł mu to posprzątać.
4: No pomogę.
3: Te paczki, kurwa. Wszystko, co mu nie...
4: Pfu.
3: Co pfu?
4: Ciki, kurwa. On tu poszło od razu, pijesz. Mleko. Boże. Może nie odczekaj. Bo za znowu będzie jakiś wybuch.
5: A, bo się nie otwiera.
3: To jest fluid do twarzy.
5: Mek.
3: O, co napisane tutaj jest?
5: Nagremka.
3: O, no i wszystko. Trzeba czytać.
4: Trzymaj.
3: Nie, lageremka.
5: Dla Aronowca.
3: O! Ja już wiem, co to jest. Ja otworzę.
4: Energetyk.
3: Tak.
4: Z tym to bym się zastanowił. Z raniem.
3: Myślisz, że może być? O, ja pokażę, co dostałem. Bardzo dziękuję tej osobie. O, Tigera.
5: A ja przekażę to dla twojego psa. Bo to pies zje.
3: Nie, mój pies takiego czegoś nie je.
5: Nie, je.
3: Nie, nie je.
5: Je.
3: Nie, nie je.
5: Nie.
4: O, i tu jeszcze masz.
1: Dobry jest ten śmiech Jacka. No, no nikt by w takiej sytuacji nie wytrzymał. Ale zauważyliście, że walnął tego solidnego gula sobie, tego szczocha i tak jakby nieprzejęty, nie? Jeszcze chyba w tym samym nagraniu, nie wiem, a może w innym, ktoś mu gówno przysłał w takim pojemniku, jak kremy są, on to otworzył i oblał się tym, nie? Cały tym gównem, też się nie przejął jakoś, jest przyzwyczajony. Prawdopodobnie krówka, którą zjadł, też sobie tam rozpakował, ona była z tej samej paczki, jeśli dobrze pamiętam. I ktoś tam pisał, że to była chrupka, no, z miodem ludzkim, że tak powiem, nie? Chłopskim, dziecięcym, być może, nie wiadomo do końca. No tak więc, no, fajna dieta, tak a propos diety. Łyknąć sobie z butelki solidnego gula szczochów, zagryźć to krówką z miodem ludzkim. I tak zaczynam się zastanawiać, czy to faktycznie nie jest jakieś takie wykorzystywanie trochę już za bardzo tego człowieka, bo jego ciągle takie rzeczy spotykają. Gdyby nie było całego tego uniwersum, to może Kononowicz byłby bardziej nieszczęśliwy w tym DPS-ie, by tam się... Ale może by mu przeszło, może by znalazł radość w użeraniu się, w gnojeniu tam tych wszystkich pielęgniarek, lekarzy, w pisaniu pism, donosów, może w to by się wkręcił, ale jakoś normalniej by żył, nie? No i sam już nie wiem, też wiecie, jak zacznę Sławka pytać o co bardziej kontrowersyjne rzeczy, różne tematy tabu, no ja taki jestem, że czasami nie umiem trzymać gęby na kłódkę. Raczej na pewno, no raczej na pewno, to fajnie się mówi, nie? Raczej na pewno. Raczej na pewno się zapytam o różne takie rzeczy. Sławek się pewnie obrazi albo będzie mu to nie w smak, bo ja jak coś, to zamierzam pytać o pieniądze, jak to w rezultacie jest. Wardęga swego czasu strzelił z dupy, że kanał zarabia 30 tysięcy, ale to Wardęga sobie tak bez żadnych obliczeń, bez brania żadnych tam zmiennych pod uwagę tak se strzelił i wszyscy się tym strasznie zasugerowali, że 30 tysięcy, a dla Krzyśka ile, nie? I na nic, nie przekonasz też widzów szkolnej, że... O, internet mi siada, kurwa. To od tej burzy. Dobra, wznowił się chyba. Coś mam ostatnio niestabilny internet, tak się rozłącza, siada na chwilkę. No, ciekawe, co tam z Tomisiem. Chyba mu się Skype aktualizuje. To jest też... Tutaj można znowu nawiązać do ostatnich problemów ze Skype'em Etama. Etam tłumaczył się, że komputer jest bardzo dobry, bardzo dobry. Dwa rdzenie, 4 giga RAM-u, to jest po prostu power. Że to oprogramowanie jest złe. Kurde, no... Skiepścił się net. Znowu chwilowe przerwy. Nie wiem, czy nie zerwie streama. Jak zerwie streama, to bardzo przepraszam. Spróbuję się wtedy połączyć jeszcze raz. Będzie część druga. O, znowu. Dobra. Czuję, że gówno z tego będzie. Rozrobione dziecięce. No i tak już będzie cały czas. To tak się zdarza, tak się zdarza. Już kiedyś miałem takie coś. To teraz się będzie tak zrywało na chwilę już do usranej śmierci, nie? Nie wiem, może mi się gdzieś kabel jakiś obluzował czy coś, to wszystko wiecie, to jest takie trochę też na taśmę i sznurek. No ale Etam powinien sobie zdać sprawę, że dzisiejsze oprogramowanie często zamula kompa. Taki Skype to potrafi naprawdę przymulić kompa. Ja mam względnie nowoczesnego kompa. No względnie mówię, bo to jest jakaś i5 i tak dalej, no to też już nie jest żadna rewelacja. No ale tych rdzeni tam trochę więcej jest, nie? No to ten mój komp, który ma więcej RAM-u, szybszy jest od tego etamowego, no to on nie domaga czasem z tym Skype'em. Ten Skype ładuje się i system jakby dostaje nagle biegunki, nie? Jakiegoś zaparcia czy biegunki i krztusi się i dusi. A co dopiero taki komputer Etama. I tu nie pomoże żadne czyszczenie RAM-u. Zresztą takie czyszczenie RAM-u też potrafi płatać figle. Pamiętam, że jak używałem takich programów, które czyszczą pamięć, to powodowało, że taki program potrafił wyczyścić to, co nie trzeba i w ogóle wszystko się rypało. I to dokładnie się to ostatnio stało u Etama. Włączył program do czyszczenia RAM-u i zaczęły mu się zawieszać sterowniki, restartować różne rzeczy systemowe. No tak działają te programy do czyszczenia RAMu. To nie jest żadne rozwiązanie. Więc dziwię się Etamowi, że chce kupić, znowu tak odjechał jakby trochę, sorry, tam, że tak mówię, ale chcesz kupować jakiś gówniany tablet zamiast kupić sobie za pieniądze od sponsorów, którzy jakoś tam się dorzucają powolutku. Aczkolwiek może coraz mniej chętnie, tak? Skoro ty tak sobie zmieniasz zdanie. Zbierasz na tablet, znaczy na laptopa, przepraszam, zbierasz na tego laptopa, a pod koniec zbiórki nagle, a ja sobie jednak kupię tablet gówniany. A ludzie rzucili ten pieniądz, żeby były lepsze streamy, żeby już nie rwało, żeby można, żeby mogły dwie osoby na Skype'a zadzwonić i tak dalej. Skype przymula jak Pegasusa, odpalają, śmieje się Evie Place. Nic nie zrywa, wszystko płynnie u mnie idzie, tak, bo no, tak przypuszczam, że nie ma większych problemów, bo to są takie chwilowe zrywy. Teraz będzie tak zrywało co minutę na 3 sekundy będzie zrywało, nie? No więc OBS i YouTube są na tyle mądre, że potrafią jeszcze takiego streama wznowić. Ale jak przerwa będzie dłuższa, powiedzmy na 10 sekund, to już zerwie prawdopodobnie. No, znowu mam komunikat, że jesteś offline. Już tak teraz będzie cały czas. Nie wiem, z czego to wynika. Kiedyś już miałem takie sytuacje. O kurwa. No ładne rzeczy, ładne rzeczy. Ktoś się włamał Tomisiowi do samochodu. No niedobrze. Przykra sprawa. Ale no chyba nic nie zginęło cennego. Chyba nie był zainteresowany. Strasznie śmierdzi, więc podejrzewam jakiegoś bezdomnego. Oni teraz często łażą po parkingach wielopoziomowych, bo nikt ich nie strzeże. O, no przykra sprawa. No, także Tomisiu zadzwoni innym razem. Ma teraz ważniejsze dużo rzeczy. Niech pogra ten deszczyk. Wie, po burzy zawsze jest deszcz.

No, niezbyt mi się przyjemnie nadaje, jak mi co chwilę wyskakuje komunikat, że jestem rozłączony z internetem. Ale trzeba to jakoś przeboleć. Gorzej jest trochę ze Skype'em, ponieważ jak będę gadał przez Skype'a, Skype już nie jest taki mądry jak OBS i YouTube i jest bardziej wrażliwy na przerwania różne, chwilowe.

wcześniej było też, że Enki zaczął nadawać w tym samym czasie, co ja, i pytanie, czy to nie aby złośliwie? Może, niczego nie można wykluczyć. Ale 21 to jest taka pora bardzo wygodna dla nadających, bardzo popularna.

Przypominam też, że można donejcika zawsze wysłać, żeby nie było obciachu trochę, nie? Że tylko biedny dzidek nie słucha na krzywy ryj.

0: temacie Rosji. No Rosja na każdym kroku udowadnia światu, że jest krajem bandyckim i terrorystycznym. Właściwie można by zaliczyć ją do krajów terrorystycznych, ponieważ teraz w Europie dziwne rzeczy się dzieją. W Bułgarii na przykład spłonął jakiś magazyn handlarza bronią. Prawdopodobnie wynieśli stamtąd duże ilości amunicji, sprzętu. No i niektórzy twierdzą, tak się wypowiadają różni tam komentatorzy, że to agenci GRU takie rzeczy robią. No w Rosji jest to właściwie czymś normalnym, że się używa takich metod jak sabotaż, złodziejstwo. Przecież komuchy bardzo często się posuwały do nasi ludzie z naszych nawet służb jeździli na zachód, żeby kraść złoto na przykład, nie? I przywozić tutaj. Normalna bandytierka, więc czemu coś, co się teraz zostało przemianowane na Federacja Rosyjska, a mentalnie jest to dalej to samo, a Putin wręcz tęskni i za Związkiem Radzieckim. On skomentował, że upadek Związku Radzieckiego to jest tragedia, największa tragedia w ogóle tych czasów i jakieś tam Auschwitz i inne rzeczy to porównywalne, ale to największa tragedia. Przypominam, że to jest wielki miłośnik i jego idolem jest towarzysz Stalin, co usta słodsze ma od malin. Wieszał jego obrazy po śmierci Stalina, tam płakusiał, wieszał jego obrazy na ścianach. Jest bardzo zapatrzony, bardzo by może chciał być taki jak Stalin. Niekoniecznie może do końca taki być, że sobie tak wszystkich będzie mordował. Trochę inne czasy, nie? Ale bardzo mu to imponuje. Wychował się na Stalinie, kocha Stalina, wielbi Stalina i tęskni za Związkiem Radzieckim i metodami, które ten Związek Radziecki stosuje. Jest totalna bandytierka. No, trzeba dalej wykluczać Rosję. Niech będzie pariasem świata, niech będzie uznana za kraj terrorystyczny, bandycki. Niech nikt nie sprzedaje. Oni mają problem z kupnem amunicji, bo mówi się, że mają, że dużo amunicji im poszło, że mają braki, a ciężko trochę kupić gdzieś na przykład, bo no łatwiej jest kupić niż wyprodukować często, ale nikt nie chce już handlować z Rosją za bardzo. Są problemy też z tymi tam dewizami i tak dalej. No i tak trochę w kropce są. No to co się wtedy robi? To się gdzieś jedzie i się kradnie, nie? Jak nie chcą dać, to se sami weźmiemy. No stara komusza doktryna, nie? Jak nie chcą dać, sprzedać, to se sami weźmiemy, nie? Zabijemy, ukatrupimy, podpalimy i se weźmiemy, bo nam się należy. I już tak strzelam tą zapalniczką, ale to niektórzy myślą, że ja tak odpalam papierosa od papierosa, ale to niekoniecznie jest tak. Po prostu palę jedną fajkę, tylko ona mi gaśnie. Te fajki w dzisiejszych czasach same gasną łatwiej niż kiedyś, bo no tak zostały zmodyfikowane, żeby zminimalizować ryzyko podpalenia. No, ile było przypadków, że Menel zasnął z fajką i się podpaliło, nie? I spłonęło mieszkanie. No więc to takie trochę zabezpieczenie. A PiS znów planuje zwiększyć tą granicę kwoty, od której coś uznajemy, od której kradzież czegoś uznajemy za przestępstwo, a nie wykroczenie. Bo to dosyć różnice są duże. Jeśli i oni chcą tą kwotę, tą granicę zwiększyć z 500 zł do 800 zł. PiS już raz to zrobił. No to rzekomo ma odciążyć sądy, bo jest dużo spraw o jakieś pierdoły, tak, że ukradł flaszkę wódki, ukradł coś tam i sprawa musi być i to jest zajmowanie czasu. No jest w tym może trochę sensu, ale gdzieś tam wydaje mi się, że te łajzy czują solidarność po prostu jakąś ze złodziejami i że to im przychodzi do głowy, że tym trzeba się zająć, zrobieniem dobrze złodziejom, nie? No, tutaj na pewno się niektórzy na dzielni ucieszą. Jak powiem Jarkowi czy Pirani, staną co najwyżej za to mandat i taka maksymalna kara to jest 30 dni aresztu i tam jakiś mandat dostaniesz, nie? wszelcy złodzieje się ucieszą. We Francji jest bardzo duży problem z emigrantami. Znowu się tam coś kotłuje, dzieje i policja się dosłownie strzelała po prostu, strzelała się z protestującymi. Oczywiście młodzi emigranci z Afryki, z nimi jest podobno największy problem, bo no to są młodzi ludzie często bez rodzin, bez rodziców nawet tam przybywają, bo jest taka taktyka, żeby wysłać jako nielegalnego emigranta na początku młodego, najsilniejszego, takiego najbardziej bojowego, który sobie będzie radził i sprosta temu questowi, a on potem ma się jakoś tam urządzić i sprowadzić resztę, już jakąś tam babcie, ciocie. Jest bardzo dużo takich młodych, silnych byczków, którzy no dymią. Dostają socjal. Francja się bardzo zmieniła. Słuchałem wywiadu z taką panią, która mieszka we Francji od bardzo dawna, Polka, i ona ze smutkiem mówiła, że Francja się bardzo zmieniała przez lata i teraz to już jest... Widziałem też materiały od kierowców, którzy wwożą ciężarówkami różne rzeczy. Ci emigranci są straszni, czarnoskórzy, bo ustawiają jakieś barykady na drogach, włamują się do tych tirów, chcą tam się schować, zniszczą ci plandekę, kamieniem ci rzucą, nie? Śmietniska, te dzielnice, w których imigranci sobie koczują cały czas, no to tam taki widok typowy. Stoi sobie drogi samochód, ładny, a dookoła syf, śmieci, porozpierdolone wszystko, nie? W trzy dupy, po prostu masakra, chaos totalny. Jak na śmietnisku żyją sobie po prostu. Strach wyjść, bo często ci czarnoskórzy z Afryki, a jeszcze jak to jest islam, a jest dużo takich z Afryki też, czarnoskórych wyznawców islamu, to oni bardzo kobiety często gwałcą i oni nie rozumieją, że kobieta ma prawo nie chcieć czy coś i napadają na kobiety, obmacują. Widziałem takie nagrania, gdzie murzyn podchodzi do jakiejś kobiety, ona go tam delikatnie odpycha, a on taki jakby wkurzony na maksa, jej z całej petary po prostu pięścią w ryj, nie? Też w ich kulturze pobicie kobiety nie jest czymś takim jak może dla kogoś innego, nie? Bardziej cywilizowanego. Jest to coś bardziej normalnego. No jest problem z nimi. Żyją na socjalu, straszliwe pieniądze to pochłania, robią syf, żebrają, kradną, tworzą mafie, gangi. Moim zdaniem to za daleko zaszło i trzeba ich gdzieś tam wyjebać. Niech u siebie żyją, niech budują u siebie cywilizację z gówna i kamieni. Wiem, że dla niektórych będę brzmiał jak rasista. Zawsze mówienie o faktach to nie może być kwalifikowane jako rasizm. To gdybym tego nie robił, to byłaby dziwnie rozumiana chora poprawność polityczna, że nie wolno mi mówić. Widziałem, w ogóle dziwne się rzeczy dzieją. Widziałem jakiś film instruktażowy wypuszczony przez policję w Finlandii, jak bronić się przed gwałcicielem. I to było komiczne, słuchajcie. Jakaś pani wykonywała takie ruchy, jak w Dragon Ballu, tak ręką, tak stój! Stój! I to miało zatrzymać tego napastnika. Albo technika była taka, że trzeba go pchnąć i jakiś gest wykonać. I było pokazane, że napastnik zdezorientowany, że ona tak rękę wyciągnęła do niego, stop, to on się wystraszył i zwiał, nie? To też jacyś odrealnieni ludzie, jakieś panie feministki takie coś wypuszczają, bo widziałem, że bardzo się to panią feministką spodobało, nie? Robią to ludzie nie mający żadnego, bladego pojęcia nawet o jakiejkolwiek samoobronie, o czymkolwiek, po prostu tak sobie wymyślili, tak, że zrobisz jakiś gest ręką, taki stój i tam go lekko pchniesz i pokażesz gest, że to jest moja przestrzeń, to jest moje ciało to jest moje ciało i on się coś zlęknie i zwieje, nie? Totalna jakaś abstrakcja i oderwanie w ogóle od jakiejkolwiek rzeczywistości. No i takie rzeczy się wypuszcza i to policja wypuszcza, nie? Wydaje mi się, że ludzie w takich zamożnych jakichś krajach często są... To już jest inny świat niż taki emigrant jakiś, który przyjedzie sobie, na przykład czarnoskóry czy jakiś muslim, bo to jest inne już widzenie świata i ciężko tu coś zrobić. Mają straszny problem we Francji. Właściwie w każdym kraju, gdzie przybywają imigranci z Afryki, to jest problem. Rozpierdol, przestępczość, syf, brud i już nie będzie Francja elegancja, tylko będzie coraz większe domaganie się, bo ci ludzie często mówią wprost, że są tu, żeby wyrżnąć po prostu. Znaczy, w islamie jest coś takiego, że jak niewierny ci daje coś, to bierzesz to od niego, ale dalej go nienawidzisz i to jest dla ciebie taki frajer, który ci dał i twoim obowiązkiem jest wręcz zabierać mu, bo on wtedy ma mniej. Jest podejście takie, wiecie, nie ma tu żadnej wdzięczności. Eksperyment, który miał pokazać, czy ci ludzie się będą w jakikolwiek sposób asymilować, okazał się nieudany. Zdarzają się wśród tych ludzi osoby, które się uczą pilnie, które zostają świetnymi fachowcami, lekarzami, ale to jeden na stu, nie? Nawet oni sami mówią o swoich rodakach, że no niestety, tak to jest, że ci ludzie w większości są na maksa roszczeniowi, na maksa niewdzięczni. To mówi ich krajan, to mówi ich ziomek, który powinien niby ich bronić, nie? To nawet on już nie ma złudzeń. Pytanie, czy można taką emigrację porównywać w jakikolwiek sposób z tym, co u nas jest obecnie? No powiem wam, że w Środzie Śląskiej ciężko znaleźć jakikolwiek sklep już, jakiekolwiek miejsce, gdzie nie pracuje Ukrainka. Wszędzie, gdzie pójdę, to słyszę charakterystyczny akcent, nie? Proszę, proszę, tu Paragończyk, proszę, co podać? No, to na każdym kroku to słyszę. Już praktycznie jest totalną mniejszością są Polki i Polacy pracujący gdzieś. No, wynika to z optymalizowania kosztów pracy związanych z kryzysem. No, każdy chce jak najtaniej, każdy chce zaoszczędzić. Ci ludzie się godzą na niższe płace, no to się bierze ich. Zresztą ta Środa Śląska, no, jak mówiłem, tu jest jakaś duża fabryka, gdzie ściągają wręcz Ukraińców od dawna i oni tu mieszkają po prostu sobie w tej Środzie. Tak więc często spotykam, ale powiem też, że nie ma z nimi jakichś problemów. Oni są bardzo mili, grzeczni, nie widziałem, nie słyszałem nawet od nikogo, żeby były jakieś problemy z nimi. To jest inna kategoria imigranta, pomijając już fakt, że to są uciekinierowie przed wojną, którym należy jakoś pomóc w imię Solidarności, a nie, że przybywa ktoś po socjal, albo żeby tutaj tworzyć gangi, mafie i... No mówię wam, totalna rozpierducha w tej Francji. Płonie wszystko, jakieś pożary, strzały słychać, wrzaski. Halo, halo, halo, halo, halo! Cześć, Gumball. Czy się słyszymy? Gumball. Gumball się połączył, odebrałem go i się rozłączył. Nie rozumiem tego. No, coś nas chyba rozłączyło. Cześć, Gumball.
1: Cześć. Chyba się coś rzeczywiście popsuło. No, powiem ci, kurde, masz rację ostatnio, to szaleństwo, ale powiedz mi tak szczerze, czy nie uważasz, że Francja po prostu to jest taki kraj, w którym to raczej jest chyba standard, bo o nich od wszechczasów były jakieś rewolucje, zmiany. Tam ludzie bardzo, bardzo źle znoszą politykę i różne takie rzeczy, więc jakiekolwiek zmiany się działy, to ludzie wprowadzali swoje, czyli bronie i wiesz, gilotyny.
0: No, tak też mi się jawi Francja jako taki kraj otwarty na przybyszów od dawna, nie? No i mają już odpowiedź, bo właściwie każdy kraj, który przyjmuje większą ilość takich emigrantów tego typu, no to dziś ma kłopoty. W Niemczech też podobno tak jest. Chciałbyś takich ludzi tu w Polsce? Bo ja niekoniecznie bym chciał.
1: Nie mam problemu z ludźmi. Ja uważam, że nowych ludzi zawsze można wziąć, tylko jakich? Nie bierzmy wszystkich. Musimy przyjąć, że jeżeli gdzieś jest duży odsetek terrorystów, no to wszyscy są terrorystami i trzeba segregować niestety tych, których bierzemy, i trzeba ich sprawdzać. Sorry, ja uważam, że jeżeli ktoś wpada do Polski, to powinien najpierw zostać dobrze prześwietlony, a dopiero potem mieć to pozwolenie. I starać się, wiadomo.
0: Jako że mi internet zrywa co chwilę, to mówiłeś coś i nagle wiesz.
1: Aha, no co.
0: No niestety tak to już będzie do końca audycji. Nie wiem, po skończonej audycji znowu powtykam mocniej kable, może się coś opuzowało.
1: Ja 5G będę sobie ogarniał na wstępny czwartek, znaczy nie jutro, tylko za tydzień. Jadę do sieci T-Mobile i będę sobie 5G od nich kołował. Więc, znaczy najlepsza opcja, jaką mogę mieć aktualnie, bo światłowodów nie ma w mojej okolicy, a te 5G jest bynajmniej bez limitów, więc miejmy nadzieję, że będzie dobre. A internet, który mam na kablu, to jest takie gówno, że wszystko jest od niego lepsze.
0: A nie boisz się, że 5G aktywuje ukryte w koronawirusie instrukcje tajne programujące człowieka i staniesz się bezwolnym zombie?
1: A nawet jeśli, to co tam. Ja uważam, że bezwolne zombie to są na różnych portalach, od YouTube'a do Twittera czy innych. Widzę ludzi często. Jakaś taka przypadłość nowoczesna. Ostatnio na Twitterze widziałem ludzi, którzy nienawidzą czegoś, bardzo tego nie lubią, jest jakaś taka opcja, że nie lubisz czegoś i śledzisz to bardziej niż fani. Jest, na przykład jest jakaś gra, jakieś inne rzeczy i cały czas przychodzisz, żeby cię dopierdalać do tych opcji, w sensie na przykład ostatnio była jakaś tam premiera gry PlayStation, to wszyscy, Stray właśnie, to wszyscy Xboxiarze przyszli, no pierdolali, i to jeszcze bardziej niż ci fani PlayStation nawet to, wiesz, tam hypowali czy coś pisali, więc dla mnie to jest taka śmieszna przypadłość, że już niektórzy to są zombie, że niektórzy bardziej się interesują tym, co teoretycznie nie lubią, niż tym na przykład, co lubią. Wiem, że tego społeczeństwa, gdzie zamiast prosperować, to skupiamy się na tym, co ktoś robi źle, co gdzieś się źle dzieje. A kurwa, że temu się źle stało. I wiesz, ja uważam, że to jest dopiero zombifikacja.
0: No, różne są odmiany. Zombifikacja niejedno ma imię. Nie wiem, dla mnie w ogóle świat stanął na głowie totalnie pod każdym już praktycznie względem. Ciężko znaleźć coś, co działa normalnie i jakoś tak logicznie, normalnie, po bożemu, wiesz o co chodzi, nie? Że gdzie nie spojrzysz, to jakieś szaleństwo po prostu. Z tymi emigrantami to też, no jaki jest sens w trzymaniu na socjalu kogoś przez lata całe? I jaki jest sens w niewywalaniu nielegalnych imigrantów i litowaniu się nad nimi, jak oni wiadomo, że się nie odwdzięczą w żaden sposób, a podpalać ci będą tylko miasta, samochody? No myślę, że podpalanie samochodów właśnie, o którym tu było wspomniane, to jest to dosyć częsty widok. Dużo widziałem takich nagrań, gdzie płoną samochody. W dzielnicach oczywiście emigranckich. Teraz też te zadymy są w takiej dzielnicy, w trudnej dzielnicy, bo to zawsze trzeba ładnego języka używać, na przykład trudna dzielnica, trudni,
1: no,
0: nieszczęśliwi ludzie.
1: No, rzeczywiście cię zrywa od czasu do czasu.
0: No właśnie teraz zerwało, będzie już tak zrywało cały czas, już kiedyś tak miałem, teraz będzie co chwilę zrywka. Muszę chyba router zresetować. Może jest problem taki, że mam niezapłacony internet, trochę się spóźniam z płaceniem, ale szczerze mówiąc nie śmierdzę groszem i jak ktoś chce, to może rzucić, to zapłacę za internet. No. Jak tam znosisz upały? Bo ja coraz gorzej, chyba to się z wiekiem wiąże, wiesz, że jesteśmy starsi, tym gorzej w ogóle.
1: A już ogarnęłem sobie różne opcje. Nie mam tej klimy, będę miał, to już następny rok będzie. Etam się w ogóle wziął za to, dziwo. Pierwszy raz w życiu widzę Etama, żeby rzeczywiście za coś na poważnie się wziął, bo poszedł, szukał pudełek, ty już wyciągnął, nie? Odkurzył. Dzisiaj mi nawet, znaczy Boże, wczoraj nawet mówił, że nie, w sumie to dzisiaj, bo tak, dzisiaj mówił, że będzie sprawdzał, no jak na niego, to kurde cholernie szybko, no ale w każdym wypadku daj radę już jakoś z tymi upałami, bo trochę sobie wiatrak, jakieś tam okno zamykam, jak jest w dzień, otwieram w nocy, wiesz, to jakoś się staram, żeby było okej. Okay.
0: Chciałem się dzisiaj poopalać troszkę i nie wytrzymałem, jak w piekarniku. Co to za przyjemność siedzieć w skwarze, w duchocie i palić się. No to jest coś przyjemnego. Więc poopalałem się 10 minut i wszedłem do mieszkania, no bo nie da się na zewnątrz wytrzymać. Zresztą opalanie się wcale nie jest takie zdrowe, znowu, jak się może komuś wydawać. Trzeba uważać z tym.
1: Ach, no tak. Ja to jestem cały czas opalony, bo kurde, wychodzę jednak na ten rower, ale ja mam najgorszą opaleniznę, bo ja mam opaleniznę typowego starego dziada, że
0: Janusza,
1: brzuch nieopalony, a ręce opalone i nogi.
0: I czerwony taki, tak? Jesteś.
1: Nie, właśnie ta opalenizna jest właśnie brązowa, nie jest czerwona, więc o tyle dobrze.
0: Myślałem, że taka czerwona, jak na takim, nie wiem, czy to był rysunek satyryczny, czy to u Walaszka nie było przypadkiem, że był taki właśnie Janusz na wakacjach w Egipcie i taki opalał się i czerwony taki, jak spalony, mówi, Halincia, że co, a mają mi potem w pracy mówić, że w dupie byłem, a nie w Egipcie? I taki i leży, taki spalony, czerwony cały Janusz. Leżaczek albo hamak i na działkę. No właśnie nie sprawia mi przyjemności smażenie się na słońcu. Co w tym przyjemnego jest? Ja rozumiem, jak jakiś delikatny wiaterek, jak nad morzem bym siedział, to jeszcze, bo bym raz se wskoczył do wody, raz poleżał na piachu, się poturlał trochę. Na leżaczku, jak se siedziałem dzisiaj, to nie wytrzymałem po prostu. Nic ciekawego, żadna rewelacja. Nawet sobie za bardzo na smartfonie niczego nie posłuchasz, bo się zaraz nagrzeje ten smartfon i zawiesi od tego gorąca. Przecież sprzęt też ma swoją wytrzymałość na ciepło. Kurwa, cóż teraz zrywa co chwilę. Nie, nic, będę kończył zaraz. No, mów.
1: No, bo będziesz musiał rzeczywiście skończyć, bo... Znaczy nie, że ja chcę cię zmuszać,
0: jasne,
1: widzę,
0: no.
1: Że to się nie klei. Coś. Internet umiera, jak to się mówi. No, to mówię, ja mam ten internet w ogóle mobilny od T-Mobile, bo ja mam ten i ja na nim nadaję i on w miarę dobrze działa, a on i tak jest w domu, nie? To jest router domowy, a ten, co ja będę miał w 5G, to będzie z anteną, nie?
0: Aha.
1: Będzie znacznie lepszy. No, ja uważam, że mobilny internet już całkiem dobrze działa. Powiem ci, że kurwa nawet lepiej od tej Neostrady, co mam.
0: Neostrada? To coś takiego w ogóle jeszcze jest? Myślałem, że zmienili to.
1: No widzisz. Jak się nie ma światłowodu i się mieszka na zadupiu, to co można mieć?
0: A Grzesiek tu poprawia, że on nie był w Egipcie, tylko w Mielnie, ale chciał wkręcić, że tak się spiekł, bo był w Egipcie.
1: A, to typowa Polska, nie? Photoshop. A Jurek, kurwa, byłem w Egipcie, pa jak się opalił.
0: A był w Mielnie.
1: Ty, jakby taki sklep zrobili w Mielnie z, wiesz, pamiątkami, jak z Egiptu. Wracasz, dajesz pamiątki. Jeszcze ten, żeby fotobudka jakaś była.
0: A sprawdzałem też ceny, czy faktycznie takie paragony grozy nad polskim morzem. No nie, nie jest nic takiego szczególnie zaskakującego w sumie. No zapłacicie tyle, co normalnie, troszeczkę więcej, wiadomo. Natomiast wszelkie rekordy pobiły ceny w polskim wrocławskim zoo. We wrocławskim zoo, słuchajcie, to koszmarne ceny, jakieś abstrakcyjne, tam 60 zł za posiłek, jakiś taki normalniejszy, wstrętne to wszystko i maskotki...
1: Za co 60 zł?
0: Za posiłek jakiś tam, wiesz, taki normalny, jak kupujesz sobie po prostu jakiś większy. Coś do picia, jakiś tam deserek, no to poniżej 60 to nie zejdziesz. I ale najlepsze były ceny maskotek, takie jakieś tygryski, pluszowe.

0: Gucwińskich tak było. No, za Gucwińskich to ja pamiętam, że tam nie było nic do jedzenia, nie można było kupić. No to może jakiś progres. Światłowód szczytuje dane z dysku, na przykład takie plany zniszczenia świata. No, ostatnio o światłowodach mówiłem, że naukowcy odkryli, że można wibracje dźwiękowe, że się przenoszą przez te światłowody i można ewentualnie próbować inwigilować kogoś w ten sposób i podsłuchiwać zdalnie nawet na kilka kilometrów, nie? Odbierając po drugiej stronie te drgania i zamieniając je na dźwięk. Tak więc czegoś się nowego znowu dowiadujemy. Rychło w czas.
1: Rychu peja.
0: No. Dobra, Gabo, to co?
1: To ja chciałbyś... myślałem, że umarło znowu.
0: Tak, nie, tak. Nie, nie, nie.
1: No, ale ten, w każdym wypadku ten, mam nadzieję, bo będę jeszcze tam, jak to się mówi, nie stalkował, że jeszcze się pojawię w duecie, więc to też jest jakiś plan mój, jeśli chodzi o radyjko, że gdzieś te duety będą. Także jak ktoś myśli, że nie, że więcej nie, to raczej na pewno ja na pewno nie odpuszczę, bo bardzo mi się podoba taka forma. No i co? Dobra, co będzie jeszcze, to może zapowiem, jak już będę miał plan, bo coś planuję, ale nie chcę znowu być gołosłowny. Więc ten. Na razie, cześć i czołem i dobrego wieczoru.
0: No, tobie też, cześć.
1: Cześć.
0: Dobra, nie ma sensu. Internet się skiepścił dzisiaj, to chyba będę kończył. Donejcików żadnych nadal nie ma. Tylko dyszkę dostałem, to nawet na fajki nie styknie. Nie to, żebym był niezadowolony, ale... No ale tak dzisiaj skromnie. Ja wiem, że no, ludzie nie mają hajsu teraz. Niewykluczone, że będę musiał jakiś kredyt konsumpcyjny wziąć. Teraz mam naprawdę licho, strasznie. Ale ja się tak nie przejmuję znowu strasznie. Co będzie, to będzie, nie? Też nie spędza mi to snu z powiek, jak kiedyś. Oduczyłem się takiego przejmowania się wszystkim. Dużym problemem są psy, które no co jakiś czas słyszymy, że pies zagryzł, a to dziecko, a to pogryzł bardzo mocno dzieciaka, także dzieciak walczy o życie, będzie miał blizny na twarzy. Pies potrafi odgryźć człowiekowi kawałek twarzy tak po prostu, nie? Teraz zagryzły psy, które po prostu sobie wypuszcza taki wsiur, bo na wsi jest taki zwyczaj często, że pies jest cały dzień na łańcuchu, a na noc się go wypuszcza i hasa se po całej wsi, po lesie. Tak niektórzy robią. Zero odpowiedzialności. I jakiś wiesiek właśnie wypuścił dwa psy, jakieś owczarki belgijskie, uznawane za agresywne dosyć psy. No i zagryzły człowieka, nie? Była obława na te psy. Jednego odstrzelili, drugi gdzieś zwiał. Twierdzą, że też już zdechł ten pies. Chociaż pewności nie ma. No i ludzie są wystraszeni trochę, no bo to na łańcuchu dostaje mikrourazów, bo on jest przyzwyczajony do tego, żeby... Mikrourazów mózgu. Bo on jest przyzwyczajony do tego, że się rozpędza i nagle zatrzymuje go ten łańcuch, czy tam inny sznurek, nie? I jak to się powtarza długotrwale, to taki pies dostaje mikrourazów mózgu, pomijając już sam fakt, że no takie życie na uwięzi i bycie przywiązanym to degraduje jakoś to zwierzę umysłowo pod względem charakteru, no to jeszcze fizyczne urazy się do tego dokładają, ale nie spodziewajmy się w tym temacie zbyt wiele. Widzieliście na filmiku dzisiaj, że ktoś wysłał jakieś stare mięcho, jakieś śmieci Ikononowicz, to masz dla pieska, nie? Jest taki zwyczaj wśród wsiurów, że psa można karmić czymkolwiek. na przykład chleb z mlekiem jakiś.

chleb ze smalcem, nie? Nie przejmują się. Pies to pies, nie? Jak powiesz, że pies nie powinien takich rzeczy jeść, nawet osoby bardziej światłe i normalne, i takie bardziej życzliwe światu, i nie jakieś tempe ryje. Pamiętam, że mój wujek, który był całkiem spoko, też jak mówiliśmy mu, że no, psu nie powinno się kości z kurczaka dawać, bo one się tam rozdwajają, mogą się wbić. Gdzieś, no nie powinno się to. A gdzie tam to kości dla psa jest przecież, no co, kurwa. Tak samo mleko. Nie powinno się kotom mleka dawać. W ogóle mleko jest dla małych szczeniąt, dla małych krówek, dla małych wszelkich małych ssaków. Dla nich jest mleko. Dorosłe osobniki raczej nie powinny się tak zapijać mlekiem, nie? Chyba, że jest się mlecznym człowiekiem, to. To może inaczej to wygląda. No, ale na tę potę nic się nie poradzi, no. Ja wiem, Ivy Place, że to wina właściciela i każdy sobie chyba zdaje z tego sprawę. No, ale cóż.

0: Pewien człowiek, który ukrył w bagażu kanapki McDonald's. No, widać, wielkim był fanem. Kanapki śniadaniowe McDonald's sobie gdzieś ukrył. Powinien je zgłosić, ponieważ są teraz bardzo surowe przepisy dotyczące przewożenia jedzenia w bagażach podróżnych. Mówimy tutaj o lataniu samolotem. No i przyłapali go. I bardzo drastyczne kary są. To jest odpowiednik na przykład 8600 zł, jak nie zgłosicie jakiś kanapek celnikom i tak dalej, więc uważajcie, jak latacie samolotem, to w ogóle nie jest to chyba najlepszy czas, ponieważ na lotniskach są jakieś strajki, protesty, straszliwe braki kadrowe i to, że macie bilet, to wcale nie znaczy, że polecicie, możecie koczować na tym lotnisku ileś dni, czekać, jest po prostu bardzo wielki kryzys, wszędzie jest kryzys i na lotniskach też, więc odradzałbym chyba latanie teraz, to jest ryzykowne. A pieski potrafią być wspaniałe. Piesek, oglądam dużo filmów. Jest fajny kanał Dodo, na przykład, gdzie pokazują, jak odratowują różne psy. Takie psy bezdomne, z ulicy, to taki pies, zwierzę, czy to pies, czy kot, potrafią bardzo szybko zmienić swoje nastawienie, charakter, są bardziej plastyczne niż człowiek. Człowiek będzie dłużej przeżywał pewne rzeczy, traumy, a pies... Owszem, na początku, jak jest taki, no taki parszywy, chory, na ulicy, to on jest bardzo nieufny, szczeka, chce gryźć, ale jak poczuje, że znalazł dom, ktoś go tam bierze, stopniowo da mu coś do jedzenia, pieska, jak już się przyzwyczai i poczuje, że ktoś go głaszcze, dał mu coś do jedzonka dobrego, to zaraz się zmienia diametralnie, robi się przyjazny, wesoły, nie szczeka już na nikogo, staje się innym psem po prostu szybko, nie? Tak to jest ze zwierzątkami. Jakbyście myśleli kiedyś o adoptowaniu, no to też miejcie to na uwadze, że taki piesek szybko też się zrobi dosyć ładny, bo no, nie oszukujmy się, te psy bezdomne to one są często tak sparszywiałe, że to jest 7 nieszczęść, nie? Ale szybko takiego psa się goli po prostu do gołej skóry, odrasta mu ta sierść, goją się rany, dostaje różne specyfiki i z takiego brzydkiego, bardzo wściekłego psa, który was chce gryźć, zwiewa gdzieś, nieufny, totalnie brzydki, wystraszony, zły, niebezpieczny, to szybko się staje psem przyjaznym, pięknym, ładnym, wdzięcznym też za pomoc. Bardzo często te psy się odwdzięczają, to znaczy, no, tam liżą tego właściciela, wielkim przyjacielem on jest dla nich, łażą za nim cały czas, nie? Widać, że zapatrzone są w niego. Ale jak ktoś traktuje psa tak właśnie, że go trzyma cały czas na zewnątrz, w jakiejś obskurnej budzie zaśmierdzonej, miska z wodą przewrócona. Miałem kolegę, który też tak trzymał psa, i ten pies mu się zerwał i doznał takiego szoku, że na wolności jest, że pozagryzał wszystkie kurczaki mu. Te kurczaki biedne też, bo starały się chować gdzieś w jakieś szczeliny w ogóle, nie? Chaos, totalna rozpierducha, krew, flaki i kurczaki powciskane gdzieś, nie mogące wyjść, bo po prostu się tak schowały, że z tego strachu, nie? No, taki ptaszek też często rozumie dużo, całkiem. Wbrew pozorom, nie jest to znowu taki ptasi móżdżek. No i masakra totalna, bo pies doznał szoku, nie? Wolność, wolność, zaczął biegać, gryźć, zagryzać. Tak to jest właśnie. Ja bym... Nie każdemu bym dawał pozwolenie na psa. Wiem, że to nas znowu prowadzi w kierunku jakiegoś państwa orwellowskiego, na wszystko zezwolenie, pozwolenie od państwa, ale nie wiem, jak czytam o tym, że jakiś rodzic znów jest aresztowany, bo przypalał zapalniczką swoje dziecko. Kiedyś rzuciłem taki pomysł, żeby robić badania psychiatryczne po prostu, jak ktoś chce mieć dziecko. Jak nie przejdzie ich, to dlaczego miałby mieć? Dlaczego ktoś, kto nie przejdzie takich badań, nie może być kierowcą autobusu, policjantem, a rodzicem może być każdy. Każdy największy odklejeniec, największe bydle, parch i sadysta, nie? To on może. To nie trzeba nic sprawdzać. I bardzo dużo jest przypadków znęcania się nad dziećmi. Trafi się jakiś odklejony sadysta i przypala dziecko zapalniczką, nie? No można by przebadać, można... Czy to jest jakaś taka straszna rzecz, że dorosły człowiek będzie musiał przejść jakieś badania i dostanie papierek? Jestem zdrowy psychicznie, mogę sobie mieć dzieciaka. Wiem, że na pewno z 3/4 osób pewnie teraz zaprotestuje i powie: krawiec, ty już się chyba, nie powiem z czym, na głowy pozamieniałeś, że chcesz dawać zezwolenia na posiadanie dziecka, ale tak na chłodno się zastanówcie, czy to nie byłby dobry pomysł przypadkiem, bo często reagujemy tak, że jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, no nigdy nie było czegoś takiego, nie? Kojarzy nam się, teraz nam się to kojarzy z jakimiś Chinami, gdzie się takie rzeczy reguluje, nie? I gdzie w związku, ale tam trochę o co innego chodzi, nie? I tam dochodzi do innych patologii. Na przykład to, że posiadanie dziewczynki jest takie nieopłacalne, spowodowało, że pojawiło się coś takiego jak aborcja selektywna. To znaczy, no, trafił się chłopczyk w brzuchu, no to go usuwamy i czekamy, aż może dziewczynka w końcu się trafi, nie? Więc do różnych strasznych rzeczy dochodzi, ale wydaje mi się, że tutaj, gdyby badać po prostu psychiatrycznie, nie pod względem IQ, czy ktoś jest, nie wiem, dawać tylko mądrym, czy zaradnym, tylko czy ktoś nie ma jakiś, czy nie jest jakiś zwichrowany właśnie, czy nie jest sadystą, czy pedofilem, sprawdzić to. Dobry psychiatra, czy psycholog, no psychiatra to bardziej już od leczenia klinicznego, nie, farmaceutykami. Psycholog, dobry psycholog mógłby wychwycić różne rzeczy, że coś z tym człowiekiem jest nie tak, nie? Jak uważacie? Temat kontrowersyjny na pewno. O, a Ivy Place popiera akurat. Myślałem, że nikt nie poprze takiego pomysłu, bo to no bardzo kontrowersyjne. Zezwolenie na posiadanie dziecka, nie? Sprawdzi, czy ktoś jest zdrowy psychicznie. Popatrzcie, ilu tragedii by się uniknęło, ilu rodziców jest nieodpowiedzialnych. Dużo czytam teraz o przypadkach, gdzie rodzice zostawiają, mimo że temat jest tak nagłaśniany, to nadal zostawiają w rozgrzanych samochodach, gdzie temperatura dochodzi do 50 stopni, białko się waporyzuje, udary, utraty przytomności, szpital, ale nie, bo do sklepu musi iść, nie? Niech dzieciak zostanie w samochodzie. No straszne, no, odpadło. Korupcjogenne, twierdzi zajebisty. No, ale korupcja jest czymś, co powinniśmy brać pod uwagę, ale ona, to, że zakładamy, że ludzie będą oszukiwać, ludzie będą kraść, to nie powinien być raczej argument w różnych sprawach, no bo my powinniśmy dążyć do świata, gdzie z korupcją walczymy, gdzie zapobiegamy jej, gdzie tworzymy takie mechanizmy, że nie ma tej korupcji. No ale co sugerujesz, że ktoś z zemsty opłaci lekarza, żeby ten wydał niekorzystną diagnozę komuś czy coś? Czy że psychologowie będą się domagali za pozytywną opinię jakichś pieniędzy czy coś? No to do więzienia takiego już i odebrać mu momentalnie wszelkie uprawnienia, niech wywozi śmieci na przykład. I już, no... Dzieciaki wypadają przez okna, bo rodzice, nie wiem, zapatrzeni za bardzo w telesrakę, nie? I dzieciak, jak to dzieciak, wejdzie na parapet, pach i z 4. piętra trup nie ma. Dzieciaka. Można by często wychwycić, że bo powiedziałem, że iloraz inteligencji, zdolności jakieś intelektualne nie powinny mieć tu znaczenia, ale jeśli wykryje się na przykład, że ktoś jest na poziomie Krzysztofa Kononowicza, czyli jest osobą niepełnosprawną umysłowo i nie radzi sobie z prostymi rzeczami, czy tak jak Major, bo oni, to było powiedziane wprost, Major się przyznał swego czasu, że ma takie papiery i co do Kononowicza też były takie... przecieki jakieś, tak, że on ma te żółte papiery jakieś. Samo to, że go nie karają za tak wiele różnych, za różne rzeczy, za które mogliby go ukarać, odpuszczają mu. Była sytuacja, gdzie Kononowicz opowiadał, że w sądzie, bo on się od wszystkiego odwołuje, jak dostanie jakiś mandat, to on się odwołuje i wzywają go tam, gdzieś tłumaczy się i sędzina powiedziała: takich osób jak pan nie wolno karać. No i Jacek tam się spytał, a co ty jakiś specjalny jesteś? Konorowicz tak chwilę milczał. Nie, to było pytanie, ty jakiś z innej gliny jesteś ulepiony? A Konorowicz tak chwilę milczał, tak, ze szlachetnej gliny. Ale to chodziło na 90% o to, że jest po prostu niepełnosprawny umysłowo i nie wolno go w związku z tym karać za różne rzeczy i dlatego mu tak dużo rzeczy uchodzi płazem. I pytanie, czy taki ktoś powinien dziecko wychowywać, ktoś, kto nie radzi sobie z psem i nie potrafi się psem zaopiekować. I pies jest potem głodny, ma obrażenia na szyi od drutu, bo Konorowicz, on potrafi takiego psa, zamiast mu zakładać obroże, jemu szkoda na obroże, ale on znalazł drut. I on drutem oplecie szyję tego psa i sznurkiem przywiąże, nie? Więc ktoś, kto nie potrafi się zaopiekować psem, czy powinien mieć prawo do opiekowania się dzieckiem? Moim zdaniem nie. Skrajni jacyś zwolennicy prawa własności powiedzą, że no, dziecko musi do kogoś należeć, więc należy do rodzica i to rodzic w 100% decyduje o losach dziecka. No, ja się z tym nie zgadzam, więc chyba nie jestem libertarianinem jednak. Chyba jestem lewakiem jednak. Sorry, że was zawiodłem. Jednak jestem lewakiem. Lewakiem jestem, no. Lewakiem. Bo uważam na przykład, że rodzic, który bardzo zaniedbuje dziecko, nie troszczy się, nie wychowuje, zostawia je samemu sobie, bije, przypala zapalniczką, tak jak właśnie pan to robił, to nie, że to jest jego własność i mu wolno. Nie. Wiem, że wam też nie, może nie do końca o to chodzi, bardziej wam chodzi o to, o decydowanie, czego, do jakiej szkoły dziecko ma pójść, co ma być na lekcjach i tak dalej, że to nie państwo ma o tym decydować, ale to... Skoro i tak gdzieś musimy postawić tą granicę i w którymś momencie stwierdzić, że nie, to nie jest przedmiot, twoja własność, nie możesz sobie robić z tym dzieckiem, co chcesz, no to tak czy owak musimy to założyć. Pytanie, gdzie postawimy tę granicę, jak będziemy tego pilnować, no i może właśnie jak będziemy sprawdzać ludzi, czy w ogóle są zdolni. Cześć, adwokat. Nie, jeszcze parę innych tematów było. O jedzeniu, o tym, jak karmią w polskich szpitalach, o szkolnej, o jakimś księdzu, o upałach, o różnych rzeczach, jak to w luźnych gadkach. Ale z drugiej strony obecnie ginie mniej dzieci niż kiedyś dzięki dorobkom cywilizacji. Dawniej robili na zapas. Tak, tak, tak. Miało się piątkę dzieci, wcześniej ci trójka zmarła z powodu chorób, z powodu niedożywienia, różne rzeczy. No ale dzisiaj dzieci na wsiach też giną często, na przykład zostają przejechane jakimś traktorem, bo dziecko jak to dziecko, bawi, wpadnie na pomysł sobie, że się wchowanego będzie bawić w zbożu, nie? Dzieci naprawdę bywają bezmyślne. Opowiadałem wam kiedyś o przypadku, który się zdarzył na moim dawnym osiedlu na Kuźnikach. Dzieci wymyśliły sobie zabawę, że schowają się do kartonu takiego dużego, że ten karton będzie stał na środku ulicy i będą czekali na samochody i te samochody będą je omijać. Znaczy ten karton, nie? I faktycznie samochody omijały, a jeden trafił się tir, który wiózł zaopatrzenie do sklepu i ten tir też chciał ten karton ominąć, ale zahaczył tylnym kołem. Z dziecka, które było w środku, została miazga. Nie wiem dokładnie, o co chodziło. Może się dzieci na przykład założyły jakiś kretyński zakład, tak, że ja wchodzę do kartona i sprawdzamy, co będzie, a potem ty wchodzisz do kartona, nie? No, takie są dzieci, więc masakra, nie? Wielka tragedia i no, i takie są dzieci, więc trzeba bardzo odpowiedzialnej osoby, żeby się zatroszczyła. Krawiec, weź coś optymistycznego. Poza tym nie płacicie mi dzisiaj przynajmniej nic, więc mówię, co chcę. Nie, żreć, co dają, jak w polskim szpitalu. To nie są wakacje. To jest radio. Tu się mówi o różnych sprawach, proszę pana. Jak się nie podoba, to są inne radia. Pierawda. Edukować, edukować, jeszcze raz edukować. Panie, wow, no... Co najmniej połowa naszych rodaków jest totalnie odporna na jakąkolwiek edukację. Nawet jak usłyszą radę od jakiegoś fachowca, od osoby, która się zna na wychowaniu, to powiedzą, a co on tam wie? A będzie mi mówił, nie? Będzie jakiś opór od razu. Takie osoby nigdy nie sięgną po żadne materiały, po nic. To, dla nich to jest obcy świat, nie? Więc ciężko edukować takich ludzi. Edukacja jest dla tych, którzy jej chcą, a z połowa ludzi przegrzało. No ale nic, no. Dzwonić ciężej trochę, bo ciężej gadać.
1: Pan prezes, 5 zł. Proście, a będzie wam dane. Pozdrawiam.
0: U pana prezesa też kryzys, chyba. Albo jest to pan prezes bardzo małej firemki. Takiej, ale dziękuję. Ale jestem niewdzięcznik, nie? Dziękuję panu prezesu. Proście, a będzie wam dane. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Co? Za 5 zł mogę pozdrowić, nie?
1: Grzegorz Skwara. 10 zł. Jak ksiądz uważa?
0: Jak ksiądz uważa? Ksiądz uważa, że właśnie kapłan Boży ma pierwszeństwo do toalety, a kawę należy podawać księdzu w cichości. Wygłupie baby. To tak powtórzę za księdzem wspomnianym dzisiaj, który pouczał durne baby, jak się zachowywać, że kawę księdzu należy podawać w cichości. Nie trajkotać.
1: Pan prezes.
0: Niewiasty.
1: 5 złotych. A żebyś wiedział.
0: No tak czuję, no wiesz, no też byłem panem prezesem, panie prezesie, więc ja, panie prezesie, wiem, co to znaczy być panem prezesem małej firmy. No, tak więc możemy sobie pogadać jak prezes z prezesem. Coś tam jeszcze pamiętam, jak to było. No... A ja jestem trochę taki ksiądz, bo was tu czasami tak trochę chcąc, nie chcąc... pouczam. Pouczam was, jak żyć. Jak żyć, moi mili. Powiem wam, świat jest właśnie taki. Musicie, powinniście zdawać sobie sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Słuchajcie, z jednej elementarnej rzeczy. Tak. Właśnie. Radia należy słuchać w cichości. Nie dzwonić od razu. Nie trajkotać. Co jeśli akurat ja mam wenę z Panem Bogiem łączność, a tu zadzwoni i zacznie trajkotać? Trzeba słuchać w cichości z nabożeństwem. Szkoda, że jeszcze nie powiedział, że jak już się wręczy w tej cichości tą kawę, to należy się tak na kolanach oddalić, jak niewolnik w jakimś starożytnym Egipcie, z rękami wyciągniętymi do przodu, na kolanach i tak do tyłu, nie? Tak cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, w cichości też, żeby nie dekoncentrować kapłana, bo on jest od myślenia, jak każdy mężczyzna. Wy, kobiećki, to tam macie te swoje szminki, te swoje tam ploteczki, prawda? Kobieta przede wszystkim musi być ładna, karna i posłuszna. Mężczyzna mądry, odważny, a kobiećka to wiadomo, tam właśnie to trajkotanie. Nie na darmo w Biblii jest napisane, żeby nie wpuszczać kobiety na jakiekolwiek zgromadzenia. To zatrajkocze, zagdaka cię zaraz. Zresztą to głupie takie, bo to mężczyzna jest od myślenia, od dumania. To on ma łączność z Panem Bogiem. Z kobietką to Pan Bóg nie ma łączności, co będzie się łączył, żeby trajkotanie usłyszeć.
1: Tace, 10 zł. Dorzucam na tacę pozdro.
0: No, proszę. No, czyli jakiś apel tu się pojawił i zaraz coś wpadło. I Krawculek zadowolony. Ja to trochę jak Kononowicz też, tak te paczki otwieram. Od was tylko. Ach, ten internet. Nie wysyłajcie mi już nic, bo możecie być niepocieszeni, bo niewykluczone, że zniknę za chwilę, ponieważ to jest męczące trochę, to takie... I problem z dzwonieniem jest. Każdy, kto teraz zadzwoni, to co jakiś czas będzie miał przerwę, nie? Przerwa w jego wypowiedzi, przerwa w mojej wypowiedzi, on nie usłyszy do końca, więc no padaka, sraka dzisiaj. Przywrócić karę śmierci za najgorsze przestępstwa, w tym za zdradę państwa. Karać bez względu na przynależność społeczną, materialną, polityków, lekarzy, księży, sędziów. No ja może też bym był za karą śmierci, nie mam tu jakichś oporów większych, chociaż no w takich krajach jak Chiny jest to nadużywane. Tam jest bardzo dużo wyroków śmierci, władza nie informuje za bardzo, jakie to są liczby, więc ludzie tylko tam sobie spekulują, nie? Ale no nie przytoczę, bo zapomniałem, czytałem o tym artykuł, ale zapomniałem. No ale tam normalnie się wykonuje karę śmierci na potęgę po prostu. Każdy, kto podpadnie bardziej, to cyk i nie ma Chińczyka kolejnego. A co to za problem zamknąć audycję i zrobić after po restarcie routera? No krawiec, come on! I to zrób teraz, dopóki... Tak, nie mów jutro, to ojciec Ryzyk też mówi, nie mów jutro. Dopóki ludzie jeszcze się nie położyli z radyjkiem do snu. No, może tak zrobię właśnie faktycznie, bo to nie ma co się tutaj szamotać, męczyć, tylko znam życie i wiem też, że z tych 66 osób po powtórnym zrobieniu streama wrócą 33 osoby. Jest to pewne prawie tak samo jak amen w pacierzu. Więc nie rwę się aż tak bardzo do rozłączania. Nie rwę się za bardzo. Nie za bardzo się właśnie chcę bawić w takie rzeczy. Mówię, wraca połowa. To jest standard i to jest zawsze. Zawsze. Tak jest. Za każdym razem to obserwuję i widzę, że tak jest. O. Nowa gala jest. Lord Crushville, którego nie szanuję i nie cenię. Zrobił własną gałę. Nazwa beznadziejna Live Game, czyli co? Gra na żywo? Jak to przetłumaczyć? Live Game. I to ma być niby coś, co nawiązuje do Squid Game, że zadania są różne dla patusów. Obejrzałem kawałek konferencji i tak byłem zażenowany, takie pustaki tam przyłażą. Słuchajcie, laska jakaś taka rozwrzeszczana, rozrechotana, zakrzykująca wszystkich, zobaczyła, że jakiś Arab się tam znalazł, prawdziwy Arab, i normalnie kisiel w majtach i zaproponowała, że da mu dupy, że mu zrobi gałę, ale za pieniądze. Tak wprost. To jest program dla dzieci właściwie, znaczy dla młodych, nie? Dla nastolatków, bo to jest główny target. Te lordy, Crushville, kamerzyści, czy jacyś tam inni, inne ekipy, frice, przecież to oglądają nastolatki. To jest ten target, nie dorośli, nastolatki. I takie wzorce dla nastolatków, tempa jak but z lewej nogi, Lafirynda, Blachara, która mówi na wizji wprost przy wszystkich, rechocząc, żeby ją zabrał do Dubaju, że da mu dupy, ale nie za darmo. Takie wzorce? A może kamerzysta, który ma procesy teraz i na salę sądową go w kajdankach wprowadzają, bo wykorzystywali niepełnosprawnego umysłowo, kazali mu jeść gówno, kazali mu się tarzać w błocie, skakać do śmietnika. Ten niepełnosprawny, biedny chłopak myślał, że złapał Pana Boga za nogi. myślał, że będzie tak popularny jak te kruszwile różne, a oni z niego darli łacha, śmiali się, kazali mu jeść gówno za pieniążki, tak? To są wzorce dla młodych i młodzi się uczą, że tak wygląda świat. No udało się, cześć Tomisiu, cześć, cześć.
2: Halo, halo.
0: No zobaczymy, na razie to tak troszkę jakby przerywało odrobinkę, ale zaraz się może ustabilizuje. Zobaczymy też, jak będzie po mojej stronie, bo wiesz też, jak tu dzisiaj mam, nie?
2: No i po mojej stronie też, bo ja dzwonię z samochodu, to też może być nie za dobre połączenie.
0: Masz możliwość się zgłośnić trochę, tak żeby bliżej mikrofon ust, czy coś?
2: Wiesz co, no tak nie za bardzo, bo trzymam w ręku telefon, nie chcę, żeby było to takie oczywiste, że rozmawiam przez telefon.
0: Nie masz zestawu głośno mówiącego? Nie masz zestawu głośno mówiącego?
2: No,
0: ukradli.
2: Właśnie mi ta osoba, która mi się włamała, mi rozwaliła, bo mam w tym podłokietniku mam taki, wiesz, taki device, że jest włączony, to wygląda jak taki duży pilot i on jest właśnie do no w ogóle do radia, żeby głośno mówiącego, no i on to wyrwał, nie? Nie ukradł tego, ale to wyrwał i to jest po prostu zepsute teraz, także nie, nawet nie mogę korzystać z tego. Więc tak rozmawiam, nie wiem, przez telefon, ale mam nadzieję, że nie dostanę mandatu.
0: No. No przykra sprawa, no widzisz. A może to jakiś emigrant, że tak rasistowsko powiem, cię okradł?
2: Nie, mi się wydaje, że już zadzwoniłem tak, tak musiałem zadzwonić na policję, więc przyjechała taka Harbor Police, to jest taka policja, co krąży tam, wiesz, po downtown, po zatoce w sumie, bo po prostu bez tego nie da się zrobić raportu niestety, nie? Ale też jak zadzwoniłem, to powiedzieli mi, że oni dość szybko przyjadą, ale wyczułem, że im się za bardzo do takiej jakiejś tam niższej, wiesz, szkody za bardzo nie chce chyba przyjeżdżać, bo zadzwoniła ta dyspaczerka w międzyczasie, powiedziała, że trochę sobie poczekam, bo ona nie ma żadnych dookoła, wiesz, tych radiowozów, więc mam trochę poczekać. Za bardzo mi się nie śpieszyło, nie?
0: No. No, to pewnie jesteś wkurwiony jak bąk.
2: Drugi raz mi się włamali do tego samochodu, a to jest w sumie wkurzona bardziej niż ja. Ale ten jakiś pechowy samochód, tylko do tego samochodu się włamują. I to dwukrotnie na parkingu też, nie? Raz na jednym parkingu, teraz akurat parkowałem na innym parkingu. Mam wykupiony taki parking, wiesz, przy hotelu. Co miesiąc płacę tam, powiedzmy, jakąś sumę i mogę sobie wtedy, wiesz, tak sobie parkować. W miarę bezpieczny, że jest tam, wiesz, strzeżony i ktoś tam chodzi, jakiś security sprawdza. Się okazuje, że raz, że tam nikt tego parkingu, wiesz, za bardzo się nie przejmuje, co tam się dzieje. Druga sprawa, że teraz się dowiedziałem od policjantów, że tam w ogóle nie ma kamer na tym parkingu, tylko są kamery miejskie na zewnątrz, nie? Więc nawet nie są w stanie nic zrobić, machnęli na to ręką. Więc będę musiał chyba we własnym zakresie sobie to naprawić, bo moja żona to nawet, bo to jest taki stary samochód, wiesz, więc to moja żona nawet nie ma pełnego ubezpieczenia autokasku, tylko takie podstawowe i to nawet nie, to ubezpieczenie nie pokrywa jakichś tam włamań czy takich rzeczy, nie, więc
0: A ty w ogóle jeździsz jeszcze Teslą? Czy już nie?
2: No, mam Teslę, ale tak jakby, wiesz, mojej żonie teraz daję, bo tak jakoś polubiła i tak, wiesz, jeżdżę gorszym samochodem, że tak powiem, nie?
0: Aha.
2: W międzyczasie. A poza tym też, wiesz, jak codziennie się jeździ samochodem, to zazwyczaj lepiej zużywać jakiś stary samochód gorszy niż nowszy, nie? Bo samochody od takiego, wiesz, ciągłego jeżdżenia tracą na wartości, więc lepiej zużywać coś, co jest stare niż nowe, nie?
0: O, ktoś z napływu tutaj się nowe osoby pojawiają. sam se nagrabiłeś też to, Misiu, bo to dzięki tobie mamy tyle subów teraz, więcej. Jakoś 600 subów, wiesz, w miesiąc, nie? To naprawdę jest wow. Ale widzisz, sam se nagrabiłeś, bo Paweł Mendak pisze, kłamie, typowy Polak, jeszcze z błędami to napisał, bo nie potrafił poprawnie nawet napisać. No, także kłamiesz, że mieszkasz w Kalifornii, że masz Teslę, przyznaj się, że mieszkasz, kurwa, w Pasikurowicach, jeździsz Trabantem. No. O, kłopoty techniczne znowu, halo? Halo? No widzicie, jak to jest. To może być taka poszlaka, że nie kłamie faktycznie i dzwoni z Kalifornii, bo kłopoty są z połączeniem często. Nie najlepsze połączenie, bo daleko.
2: Halo, halo?
0: No, teraz się słyszę.
2: No, a wiesz co, tutaj nie ma sygnału przez, nie wiem, jakieś takie 200 metrów na autostradzie, bo ta autostrada, którą jadę teraz, ona przecina lotnisko wojskowe i przez, powiedzmy tak, 200 metrów zawsze ani nie ma internetu, ani nie ma sygnału, nie? Więc to moja wina.
0: No, spoczko, halo, halo? Spoczko. Ja. No, ja cię słyszę.
1: Na internet.
2: No. Także to jest chyba moja wina teraz. A mówiłem wcześniej, tylko mnie przerwało, mówiłem wcześniej, że tak, że mieszkam w Kórniku. Że ja dzwonię z Kórnika.
0: No właśnie, właśnie. Tak, widzicie, chcę się dowartościować, że niby Kalifornia, tu Tesla, jakieś zdjęcia wysyłasz, że taki tutaj ładniutki, a tak naprawdę to jest jakiś wieśniak, kurwa.
2: Tak. Wieśniak, słoma z butów wystaje.
0: Polaczek.
2: Jadę na deskorolce po Kórniku.
0: No, słuchajcie, tutaj ja nie wiem, czy ja to ta sama osoba, co to ja, czy ja to ja, czy nie ja, czy to ja, czy nie ja. No, ale dostałem na internet stówkę. Woohoo! Cieszy się Krawczulek.
2: O, gratulacje. Ja mogę tylko powiedzieć, że to nie ja.
0: To nie ja. A ja tym bardziej. Ja nie dysponuję takimi pieniędzmi. Jakieś stuwa, daj spokój. Dziękuję bardzo.
2: Ja też nie. Ja mieszkam w Kórniku, słoma z butów wystaje. Nie mam takich pieniędzy.
0: No.
2: Tak, ale wiesz, no. Tak trochę wątek ci uciąłem, ale bo mówiłeś o tych przybywających subach, wiesz, no, nie jesteś w stanie wybrać tak gdyby słuchaczy swoich, nie? Te osoby, które się będą pojawiały, to się będą pojawiały, no i tutaj nie ma możliwości, żeby sobie, wiesz, jak to się mówi, jakąś taką śmietankę.
0: Tylko po prostu, bo zerwało znowu właśnie.
2: Słucha przez troszeczkę i stwierdzi, że to nie dla niego audycja, no to wiesz, no to nie będzie zainteresowany, nie?
0: Szybko różne takie osoby się mogą tutaj odbić od radyjka, bo zobaczą, że nuda, nie ma dymów, nikt w nikogo nie napierdala, nikt nikomu gały nie robi, kufa, idę se Kruszwila oglądać, kurwa, tej. Mordo, kurwa, weź, nudy, kurwa, weź, ty kurwa, mordo, ja pierdolę, kurwa, weź, kurwa. No i pójdą sobie. Tak więc nie obawiam się jakoś tak strasznie, że nam się tu śmietnik zrobi. Właśnie dlatego stopuję też jakieś takie dymogenne, dramogenne zaczepki, nie? Od razu będę teraz kasował, wywalał, żadnej tu prywaty, że ktoś komuś coś powiedział, a co ty zrobiłeś, a co Krawcowi nagadałeś. Jakieś tego typu sprawy, to od razu wypier papier do siebie gdzieś tam. Nie chcę tego tutaj. Bo to będzie właśnie zadowalać różnych takich, no nie oszukujmy się, no takich prymitywnych ludzi, którzy liczą, że będzie tutaj szkolna druga, nie? Tylko.
2: No, ale wiesz, może tak, to dokładnie, może za bardzo się tym przejmujesz, może po prostu wiesz, rób to, co robisz, a to, że tam trochę subów przybyło, to wiesz, nie... nie bierz tego, że to jest jakieś takie, wiesz, żebyś nie miał ciśnienia z tego powodu, że nie wiem, że ktoś, że przez subów przybyło, a ktoś tam nie dzwoni, albo wiesz, no tak, tak jak mówiłeś, nie? Tak jak ja też mówiłem, że ktoś komu się będzie podobało, to będzie słuchał, a jak ktoś nie jest zainteresowany, to też nie ma co się tym przejmować, że posłucha i zrezygnuje, nie? No bo to takie specyficzne radio i większość osób, która na przykład jest na czacie, to są osoby, które już dosyć długo słuchają, nie? To są raczej stali tacy słuchacze, którzy mają, powiedzmy, ustawione powiadomianie i jak widzą, że tam wchodzisz na antenę, no to sobie, wiesz, włączają radyjko, czy tam sobie coś robią, czy pracują, czy nie wiem, czy idą spać, to, no to raczej są stali słuchacze, nie?
0: No, myślę też, że w ogóle część takich osób, nawet które tu przyjdą i będą trochę na początku pisać na czacie, tak jak się pisze u jakiegoś tam Barneya, czy tam w komentarzach na szkolnej, że się tak, no głównie się drze łacha i toczy bekę i hejtuje i troluje, to jest taka zabawa, to że gdzieś tam zauważą, że tu jest troszkę inny klimat i się dostosują i zobaczą, że kurde, fajnie jest, to ja chcę być w gronie jakiś osób na poziomie i sobie pogadać o czymś ciekawym, a śmietnik będę sobie robił gdzie indziej. I tutaj też mogą dołączyć do naszego grona i niewykluczone, że z tych ludzi, z tego napływu zostaną takie osoby, z którymi też potem będziemy przez wiele lat się znali. Tak jak my się znamy od wielu, wielu lat, nie? Zaadoptują się.
2: No, wiesz, ja się bez bicia przyznaję, od początku zawsze się przyznawałem, że twoich audycji to tak bardziej słucham po prostu jako rozrywki, nie?
0: No bo, wiadomo.
2: No, więc nie, to nie jest jakiś radio, z którego możesz jakiś, wiesz, chociaż, wiesz, były takie audycje, gdzie można było się dużo jakichś ciekawych rzeczy, czy naukowych, czy z jakichś innych tam dziedzin, powiedzmy, dowiedzieć i tam wziąć to dla siebie, ale głównie, tak bym powiedział, 75%, 80%, może nawet więcej. Tak się słucha na rozrywki, nie? Żeby sobie humor trochę poprawić, nie? Pożartować, coś tam napisać, skomentować na czacie, więc pełen luz, nie?
0: Jasne, też nie chcę tu z siebie robić Bóg wie kogo, bo przecież się przyznaję nawet, że audycje są bardzo luźne, nieprzygotowywane, niekoniecznie merytoryczne, jakieś wartościowe, wielce, ale jednak jakiś poziom kultury, wiesz, komunikacji tutaj między nami obowiązuje. I nie jest źle. No, kiedyś było więcej audycji, były takie całkiem popularno-naukowe audycje, to Potrzeba na przykład prowadził takie, ale okazało się, że one nie są jakoś super popularne. Czy audycji debankujące różne mity, spiski, też nie jakoś super popularne. Właściwie to ludzie tu przychodzą po takie trochę najczęściej. Najpopularniejsze są audycje bardzo luźne, przy których można se spędzić czas, bo przy takiej audycji można se coś tam gotować, można gdzieś nawet pójść se do sklepu ze słuchawkami. Wiesz, ja najczęściej jak idę do sklepu, to sobie zakładam właśnie słuchawki, smartfona biorę i słucham takiego pierdu jakiegoś, nie? A w domu bardziej słucham jakichś poważniejszych, ciekawszych rzeczy, bardziej merytorycznych, nie? No, ale tak dziś, żeby sobie gdzieś wyjść, coś, to raczej takie bardzo luźne, niezobowiązujące, ale na żywo, nie? Żeby coś się na żywo najlepiej działo i takie jest nocne radyjko, tak ewoluowało w tym kierunku, bo takie jest zapotrzebowanie jakby. Przecież my nie mamy, to już dawno do tego doszliśmy, że ciężko jest rywalizować z wieloma kanałami wspaniałymi, czy to na przykład kanał ten, radio naukowe na przykład, o którym wspominałem. Nie mamy szans, tak? Nie zaczniemy nagle zapraszać profesorów tutaj, czy politologów, czy religioznawców i toczyć tutaj ciekawe dyskusje. I gość się będzie wypowiadał. No.
2: Ale tam powiedzmy i na jakieś takie zrobić dyskusje bardziej zaawansowane naukowo, tylko że ciężko jest to po prostu wykonać na żywo, wiesz? To zauważ, że większość tych, co wymieniasz, tych kanałów, to nie są kanały na żywo, tylko to są kanały przygotowane już wcześniej. Tam jest materiał sprawdzony, wiesz, tam to jest tak, jak piszesz do jakiejś gazety naukowej, że jest wszystko sprawdzone mniej więcej i gdzieś tam naukowo, wiesz, żeby jakichś tam błędów nie zrobić, czy jakichś tam pomyłek. A na żywo jest ciężko faktycznie coś takiego zrobić. Nie?
0: Masz rację.
2: Bo jednak wiesz, tak. jak prowadzisz.
0: Tak, tak?
2: No, no.
0: Nie, no, powiedziałem tylko, że masz rację.
2: No, tak, no tak. Bo ja powiem tobie szczerze, sam kiedyś myślałem, żeby coś jakiegoś takiego zrobić bardziej zaawansowanego i stwierdziłem, że to nie ma sensu, że jaki jest sens, żeby na żywo, wiesz, opowiadać jakieś no takie naukowe rzeczy, jak wiesz, kanałów przygotowanych, wiesz, pod tym kierunkiem jest sprawdzonych, wiesz, to jest, trzeba też czasu trochę poświęcić, nie? Zweryfikować wszystko, bo no, nie da się tak, wiesz, trzeba mieć niesamowitą wiedzę, a na pewno taki nie mam, żeby tak z głowy, wiesz, opowiadać, nie? O jakichś tam zaawansowanych rzeczach. To jest bardzo ciężko na żywo.
0: No, ja też nie mam, też nie mam. Też nie dałbym rady. Dokładnie i to, co mówisz. Popatrz, czy są jakieś audycje na żywo, takie bardzo wartościowe, merytoryczne, konkretne na jakieś tematy naukowe? Za bardzo nie ma. Czasem jakiś wykład jest, no to wiadomo, że wykład jest na żywo, ale to wykładowca sobie przygotowuje wszystko, przygotowuje się do takiego wykładu, ma wszystko zaplanowane, nie? I dużo czasu pewnie na to przeznacza. No, tak
2: dokładnie, już... Dokładnie, bo nawet jak masz wywiady z jakimiś osobami, naukowcami, to zauważ, że one też nie są na żywo puszczane, tylko są jakieś tam zweryfikowane i wiesz... poprawione, no wiesz, jest jakaś tam autoryzacja tego gościa też, bo może sobie jakiś profesor tego zażyczył, żeby sprawdzić dokładnie, że tam, wiesz, że się nie pomylił, czy powiedział to, co miał powiedzieć. No bo się potem też to wiąże, wiesz, jakby było to na żywo puszczone, no to się wiąże z tym, że masz potem powiedzmy jakieś niekorzystne komentarze, że tu się pomyliłeś, tu nie miałeś racji, tu dokładnie tak nie było, więc wiesz, każdy chce jak najlepiej wypaść też, nie? Ze swoją wiedzą, więc to, no to rzadko się zdarza faktycznie, tak jak mówisz, nie? Masz rację.
0: A ty, Tomisiu, wszedłeś w świat nauki, można powiedzieć.
2: Mam generalnie zdiagnozowaną sleep apnię. Może to jest troszeczkę wynik tego, że trochę mi się przytyło i często się pojawia ta sleep apnia u osób tam, wiesz, otyłych.
0: Co to jest ta slipapia? Slipapia? No i przerywa. Nie, ja się zaraz rozłączam. No, już wróciliśmy. No i znowu pach i znowu...
2: No przerywa
0: strasznie, kurwa. Nie da się nadawać i słuchać. Musimy jednak urwać. To powiedz jeszcze tylko przynajmniej, co to jest ta slipapia, czy jak to tam nazwałeś? No i znowu gówno.
2: Senne. Coś takiego.
0: Czy możesz powtórzyć, co senne?
2: Bezdech.
0: A bezdech, to niebezpieczna sprawa, kurde.
2: No może, wiesz, może być niebezpieczna, natomiast to, wiesz, to jest tak jakby związane trochę z chrapaniem. Ja zawsze chrapałem, szczególnie jak trochę mi się przytyło, to więcej. Jak trochę mi się schudło, to mniej, więc gdzieś tam to powiązanie z wagą i to chrapanie, powiązanie z wagą gdzieś tam jest, że osoby, wiesz, otyłe trochę tam przy, wiesz, trochę grubsze, że tak powiem, mają tendencję do chrapania, no bo to jest związane też, wiesz, jak masz trochę grubszą szyję, że jak ci to wszystko wiotczeje, że wiesz, to wydajesz ten dźwięk taki typowy, nie, jak jest w chrapaniu, a ta sleep apnea, czyli ten bezdech, to jest tak jakby już następny taki stage, nie? Następny krok, że wiesz, przestajesz przez jakieś tam ułamki sekund oddychać, nie? Podczas chrapania.
0: No, to... Chyba też chrapię, sapię, czy tam świszczę, czy coś, bo jak jeszcze mieszkałem w Irlandii, w hostelu, to tam z kolegą Czechem i z rana mi powiedział krawiec, I'll kill you, i chyba miał pretensje właśnie o chrapanie wtedy. Jakieś moje...
2: No, u mnie to też jest dosyć duży problem, bo się wszyscy wyprowadzili z mojego pokoju. Nikt nie chce, nawet żona nie chce ze mną spać, po prostu zamyka i jeszcze zamyka moje drzwi i jeszcze mówi, że jeszcze słychać, jak chrapie.
0: A nie ma jakichś sposobów dobrych na ten, na to chrapanie, na bezdech? Bo na przykład jak ktoś, bo różne są przypadłości, ktoś tam zgrzyta zębami przez sen i kruszy sobie zęby przez to, no to dentysta ci zaleca wtedy szynę taką z gumy, że se wsadzasz do gęby. To ja tak miałem. A teraz już nie zgrzytam, wyobraźcie sobie, bo przestałem się w życiu tak stresować, przejmować, wdawać w awantury. Ja dlatego jestem taki niechętny, bo wiem, po pierwsze, jak mnie wyniszcza stres, że mam psuje mi się cera i po prostu no niekomfortowo, tak? Złość, wkurwienie, przejmowanie się. A druga sprawa to to zgrzytanie zębami. No przestałem zgrzytać zębami, bo przestałem być taki spięty, napięty i przejmujący się. Więc tak się zastanawiam, czy na bezdech nie ma jakiejś obroży, czy jakiegoś tam coś ze sznurkiem przywiązujesz?
2: Znaczy, wiesz co, jest taka maszyna, się nazywa CPAP i to jest taka maszyna, gdzie masz taką maskę jakby tlenową i są różne wersje, jedna z wersji jest taka, że ona ci, zwykła taka wersja, że podłączasz do prądu i ona jakby kompresuje i wtłacza, kontroluje twój oddech i w momencie, kiedy wdychasz, wtłacza ci powietrze, nie? Przez taką rurę. I problem jest taki, że nie każdy jest w stanie zaakceptować, wiesz, żeby mieć coś założone na nos podczas gdy śpi, nie? Bo się tam powiedzmy zmienia pozycję i na tej poduszce może być dla niego to niewygodne, żeby mieć coś na nosie, więc to jest taka trochę indywidualna rzecz. No i są cały czas jakieś są różne badania, różne nowe device wprowadzają, jest suplementacja tlenem też, że masz taką rurkę specjalną i tam powiedzmy, wiesz, bo jaki jest też problem? Problem jest taki, że ty się nie wysypiasz, nie? I że twój mózg jest też niedotleniony i to generalnie już pomijając sam efekt dźwiękowy, że jest niewygodny dla rodziny czy tam dla kogoś, kto mieszka w tym samym pomieszczeniu czy domu, no to też jest dla samego chrapiącego czy takiej osoby, która ma tą sleep apnię, to jest to, że może się rano na przykład obudzić i być zmęczony, nie? Że masz takie poczucie, że się nie wyspałeś, że jesteś zmęczony, a że po prostu, wiesz, twój mózg tleniony, nie? Się nie, że tak powiedzmy w cudzysłowie, nie zrelaksował, nie?
0: No,
2: więc
0: właśnie.
2: To też jest uciążliwe.
0: No właśnie, a niedotleniony mózg to same kłopoty i gorzej pracuje. No mózg musi być dotleniony.
2: Tak,
0: no, więc jest to
2: wydajność. Ja na przykład podczas tego badania, oni mi dają takie specjalne testy wieczorem, tam powiedzmy o 8 robię testy, kiedy tam, wiesz, jestem najbardziej aktywny umysłowo i to są różne testy takie, wiesz, związane z zapamiętywaniem, jest na przykład, się pojawia taka kropka na ekranie i jak tylko się pojawi ta kropka, trzeba wcisnąć tam powiedzmy klawisz, to jest taki test na szybkość reakcji w milisekundach i oni po prostu ciebie testują i sprawdzają twoją taką normalną aktywność, jaką masz i te podobne testy przeprowadzają zaraz po przebudzeniu się, nie? I sprawdzają, jaki jest wynik takiego na przykład lekkiego niedotlenienia, jak się rano budzisz, powiedzmy przy tym chrapaniu, czy przy tej sleep apni, jaki to ma wpływ i jak twój mózg funkcjonuje, więc też takie są testy. No i tam, wiesz, parę na przykład nocy trzeba się tam przespać. Spałem, to słyszałem ich za ścianą, jak se gadali przez całą noc, więc tak trochę spałem, trochę nie mogłem zasnąć. No, tak ciekawe jest to badanie. Oni też, problem jest taki, że oni się też nie wszystkim mogą podzielić, bo część badań,
0: ojejku,
2: które będą gdzieś tam powiedzmy dokumentowane i może opublikowane. Klientowi, jak mi wszystkiego powiedzieć też, nie? Ale no na przykład takie rzeczy, jak że mam na przykład problem podczas tej fazy REM, że jakieś tam incydenty, na czym polegały i tak dalej, to takie rzeczy mogą mi powiedzieć, że mam tam jakieś problemy, nie? No.
0: No to zobaczymy, może wynajdą jakieś dzięki tobie też, jakieś nowe A zdradź, czy to jest płatne, czy ty jakby robisz to dla idei, dostajesz jakąś kasiorkę, tak?
2: Tak, tak. Ja się, powiem szczerze, że się nie zdecydowałem na to ze względu na pieniądze, bo to nie są jakieś duże pieniądze, tylko bardziej to było wszystko związane z tym, że no mam sam taki problem. Jakbym nie miał tego problemu, to oni w pewnym momencie sami by ucięli te badania, bo dalsza część tego researcha polega na tym, że osoba musi mieć sleep apnea albo jakiś tam problem, że się nie wysypia. I za to na przykład płacą $650, z tego co pamiętam. Potem też oni tak jakby współpracują też z innymi departamentami i na przykład już mi zaoferowali też płatne takie badania, gdzie sprawdzają. W tym samym budynku mają departament taki pulmonologiczny, gdzie sprawdzają na przykład, jak działają płuca w różnych ułożeniach podczas snu. Czy na przykład jak leżysz na lewym boku, jak po prostu działają płuca, jak na prawym boku, jak na plecach i tak dalej. No i też chyba się może na to zdecyduję, też może nie ze względu na kasę, ale też tam jakaś kasa jest, tylko ze względu na to, że też mogę mieć z tym problemy, bo ja generalnie mam skoliozę, wiesz, i mam skompensowaną skoliozę i wiem, że po prostu ten krzywy odcinek kręgosłupa mi jakoś tam naciska na płuca i to też może mieć wpływ, że na przykład pewne ułożenia będą dla mnie bardziej korzystne podczas snu, a niektóre ułożenia może być mniej korzystne, nie? Więc też by mi zależało, żeby się coś dowiedzieć na ten temat, nie?
0: No widzicie ludzie, jak pozory mylą. Jak widzieliście to misia na zdjęciu, to taki dorodny, ładny, śliczny, a tu choroby jakieś. No, i dobrze, żeby mu za dobrze nie było, żeby się nie poczuł. Wdechę ważny, to Pan Bóg zsyła choroby, żebyś sobie nie myślał, no.
2: No wiesz, już taki też wiek, że człowiek nie jest taki już, wiesz, jak to się mówi, taki okaz zdrowia, nie, w tym wieku, więc trzeba bardziej uważać. Ja też muszę, wiesz, na jakąś dietę przejść i troszeczkę zrzucić z wagi, bo to wszystko ma wpływ na sen, nie? Także to jest trochę ciekawe, z drugiej strony, wiesz, może z tego coś dla siebie wyciągnę, nie? Dla zdrowia, także... Dobra, ja będę kończył, bo już tutaj próbują, żona do mnie dzwoni, więc nie mogę jej ciągle odrzucać.
0: Bo się poczuje odrzucona, no dobra. No,
2: odrzucona, także wszystkich pozdrawiam. No i trzymajcie się.
0: Trzymaj się, no i znowu to
2: siło, nie?
0: Trzymaj się, trzymaj, no.
2: Na razie.
0: Na razie, pa, pa. Na razie, pa, pa. No nie, to już coraz gorzej z tym internetem. Rozłączamy i łączymy się znowu. Zobaczymy, czy się potwierdzi moja teoria, że wróci połowa ludzi już tylko. Może to wynika trochę z tego, że ludzie się kładą gdzieś tam na wyrku i już nie chce im się potem... Albo zasną sobie i nie chce im się przestawiać czegoś tam. To może by ich obudzić jakoś, jakimś takim dżinglem, żeby się zerwali na równe nogi, jak śpią. Jakoś trąbka, czy ja mam tu jakąś trąbkę.

komputer zrestartować, router, więc to potrwa troszeczkę. Sam mój komputer już ma tak zaśmiecony system, że dosyć długo się uruchamia, wgrywają się różne rzeczy, muli. Muszę chwilę odczekać, nie? A chciałbym to jednak zrobić. Gdzieś tam się w gramole pod biurko zobaczę, czy kabelek styka na pewno. Ale to nie jest wcale powiedziane, że to pomoże. Może być tak, że będzie to samo, bo problem wynika z czego innego. Są jakieś po prostu problemy techniczne z Netią. Nie? Ja tak ogólnie na Netię nie narzekam. To jest dosyć dobry internet. No, na światłowodach, dosyć szybki, stabilny mimo wszystko. Ale bywa tak. Raz na ruski rok się zdarzy taki stream, że właśnie się włącza to przerywanie. Takie mikro. To są takie mikro przerwy, bo one właściwie... to są takie sekundowe przerwy, nie? Wyłącza się internet, mam tu ten czerwony krzyżyk na połączeniu, nie? Charakterystyczny na ikonce i on od razu się łączy znowu i się szybko łączy znowu, nie? No ale to jest upierdliwe, bo zawsze to będzie powodowało jakieś drobne lagi, przerwy, no, ciężko, najgorzej jest z dzwonieniem, bo gdyby nie było telefonów, to jeszcze, bo wy jakoś tego nie odczuwacie tak bardzo. Chociaż jak Tomisiu coś mówił, no to słyszycie chyba, że są te przerwy, nie? To nie jest tak, że tylko ja słyszę te przerwy. Ja mam mix stereo, więc to, co ja słyszę, to wy słyszycie. Więc na 100% też słyszycie te przerwy. O. Nie, no, z donatami zadowolony jestem tutaj od tajemniczej, hojnej osoby, która blikiem wysłała, podpisując się enigmatycznie ja. Co za ja? Przedstaw się, Srolu! W wojsku byłeś! Albo może byłaś. No. Ja się domyślam, kto to może być, ale pewności nie mam tym razem. No, jak jest blik, to nie mogę sprawdzić, niestety. Tylko na PayPalu. Więc nie wiem, czy ja to ja. Ktoś, jakaś tajemnicza, hojna osoba, która tu czuwa. Dała na internecik stówę i dla mnie to już jest dużo. Więc już tryb żebraka wygaszam powoli, już nie będę się tak domagał. Są przerwy i czuć to. Całą audycję wtedy leci. Nie wiem, o co chodzi Czektulowi, że całą audycję wtedy leci. No, ale są faktycznie, no ja to też czuję, dekoncentruje mnie to, bo jak się wywala co chwilę na panelu komunikat, jesteś offline i to... No teraz jakby przestało, cholera jasna, nie? Już od dłuższego czasu nie mam tych przerw. Może się ustabilizowało. O cholera. A tak wracając jeszcze na moment do tej szkolnej, nieszczęsnej, to jak uważacie... Jakie jest wasze zdanie? Czy powinny być audycje takie, jak właśnie tu planowaliśmy, że spotkanie ze Sławkiem, rozmowy o tej szkolnej, wyjaśnianie jakichś spraw, czy nie bardzo? Bo ja już mam wątpliwości. Po tym, co się teraz stało... Zresztą nie wiem, czemu Sławek ma jakieś nadzieje, że coś zmieni nastawienie ludzi. Właściwie jak się tak zastanowić, to wszyscy redaktorzy szkolnej są hejtowani, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale nawet na tego Jacka, który jest taki bezinwazyjny w sumie i robi w sumie dobrą robotę, opiekuje się tym Krzyśkiem, załatwia, morduje się tam z nim, no to nawet jego hejtują, nie? Też tak za nic jakby, tak dla zasady, nie? Najbardziej to tego Barneya lubią chyba, paradoksalnie. Barneya, który obraża słuchaczy cały czas. Wy kurwy, bym was spotkał, to bym was kurwa zapierdolił. Ty jełopy, debile jebane. I tak cały czas, przez 2 godziny do nich i oni to lubią chyba. Wychodzi na to, bo go szanują bardziej chyba jakoś. A jak ktoś jest zagrzeczny, taki jak Sławek na przykład, nie? Który za bardzo nikomu tam nie wchodzi w drogę, to znajdą sobie takiego i będą w niego nawalać jak w bęben. No może tak to działa na tej szkolnej. Temat szkolnej mnie nie interesuje zbytnio, pisze Evie Place. Okej, no to już jedno zdanie mamy. Zobaczymy, zresztą Sławek mi coś nie odpowiada na Skype'ie, tam jakoś przedwczoraj do niego zagadałem, to teraz nie mam żadnej odpowiedzi, więc może się rozmyślił w ogóle. No i taka to robota, widzicie. Od niemagistra Zarzyckiego też nie mam żadnej odpowiedzi.

coś czuję, że będzie z tego dużo niczego. No, chyba przestało przerywać. Może to póki co nie rozłączam, no to po co będę bez sensu rozłączał? Albo rozłączał, jakby to powiedział Gumball. Musicie wybaczyć, bo Gumball dojrzewa chłopak, przechodzi okres dojrzewania i się buntuje. Mówi, nie będzie mi nikt mówił, jak mam mówić. No, ma taki okres, będzie się buntował teraz. Audycja mogłaby być ciekawa od tej strony, że zawsze się dowiemy dużo różnych rzeczy. Tu fanów szkolnej trochę jest, a tu możemy się dowiedzieć takich rzeczy, co inni będą zazdrościć. Staroszkolniaki nawet będą zazdrościć. Znaczy zazdrościć, będą w szoku, że tu takie informacje różne ciekawe. No, tego Barneya to nie lubię jakoś. Kiedyś mi się wydawał spoko gościem, ale jak zauważyłem, że on tak psioczy, że jest rasistą, na tych Ukraińców nienawidzi, Uberowców nienawidzi, Amerykanów, Niemców, taki drugi olszański trochę, pedalstwa, wszystkiego, nie? I chodzą te transe, ty, kurwa, ty, gdzie idziesz? No taki strasznie wredny jakiś koleś, taki agresywny, nie? No to taki się widać szanuje, Barneya. I przechwala się ciągle, jaki to on git mokotowski, wielki. Jakie to przygody miał w życiu. Zenek zrobi wywiad z Kononowiczem, tak jak kiedyś z Energikiem. No, ja dzisiaj to żałuję, że wtedy tak trochę cicho siedziałem, że jakby... Ale to były sprawy, że, no wiecie, jak ktoś jest pokłócony z kimś, jak to tego, to... Dziś bym się pewnie inaczej zachował. Zadzwoniłbym, pogadałbym, byłbym bardziej wdzięczny za jednak mimo wszystko. No ale też wystarczyło, że lekko skrytykowałem audycję, to Zenek się wkurzył, Zenek się od razu wkurzył. No wiecie, jak ktoś ma z kimś kosę, to niełatwo jest to zażegnać czasami. Ja to wtedy odebrałem, że on chce mi coś udowodnić, że pokazać w stylu, bo wiecie, bo jak jesteśmy z kimś skłóceni, to zawsze zakładamy złą intencję u tej drugiej osoby, nie? No więc ja to trochę wtedy, pamiętam, odebrałem tak, że chcę mi pokazać, jak to się robi, nie? Tobie nie wyszło cieniasie, to ja ci pokażę, jak się zaprasza energika, nie? No, więc Zenek to podsumował w audycji, no, że zabrakło przynajmniej jednego ważnego, istotnego telefonu. No, znaczy... Powiem szczerze, że dla mnie ta audycja nie była jakoś wyjątkowo ciekawa w sumie z Energikiem. Ale szacunek, że zrobił, nie? No i nie była też taka zła, więc... To przeproś Zenka teraz i poproś o wybaczenie. Zachowam się jak Kononowicz, jak Knur. Powiem, nie będę przepraszał! To ja nie potrzebuję audycji! W sumie nie wiem, czy to jest jakiś temat do przepraszania wielki znowu. Znowu nic takiego strasznego nie zrobiłem. Po prostu siedziałem sobie cicho. Ale wywiad z Energikiem jest. Możecie sobie znaleźć w Nocnym Radyjku. No, ja bardzo szanuję tego gościa, Krzyśka. Energika. On w ogóle tak na żywo słyszałem, że jest zaskakująco wielki. Jakiś taki masywny, jakiś dużą głowę w ogóle ma, nie? I popatrzyłem na zdjęcia, on się kiedyś sam śmiał kiedyś z tego, że on jest jakiś taki po prostu wielki, nie? I on nie jest jakiś przypakowany czy coś, on jest po prostu taki jakby wziąć człowieka i zrobić mu zamiast skalę 1 to 1-2, nie? Tak mówiąc trochę językiem... gier, czy tam silników graficznych. Taki przeskalowany jest. I faktycznie taka jakaś wielka głowa, okrągła, taki wysoki, on kurwa z 2 metry ma chyba.
I każdy, kto przy nim stoi, to taki jakiś mały się wydaje, nie? No ale przede wszystkim jest to świetny twórca kontentu, no naprawdę się zna na grach, z humorem zawsze opowiada, ciekawie, zero nudy jest u Energika, nie? No i ma duże zaplecze, jakby on ma dużo tych różnych konsol, artefaktów w tych swoich zbiorach, nie? Urósł po wywiadzie z Zenkiem, pisze Maharaja. Ach, ten Maharaja. Sowizdrzał i trefniś. No ale też okazało się, że to nie przyniosło, nie zwiększyło jakoś zasięgów, że nie przyszli tu nagle ludzie. Ja już nie wierzę w takie cuda, że zaproszenie gościa właśnie sprowadzi nagle dużo ludzi, nie? Suby, lajki, wszystko, nagle popularne radio będzie, bo to tak nie działa. Jedno to zaprosić gościa, drugie rozreklamować to jeszcze, najlepiej kasą, nie? Zresztą nie wiem, nie znam się na tym. To wy tam w radio przy mikrofonie macie różne triki. Jest 20 słucha, a nagle pyk i słucha 120. Ktoś wcisnął przycisk jakiś? Nie, no śmieję się, to mi to Zenon mi to wytłumaczył, że to niekoniecznie tak jest. Ale pierwsze, co pomyślałem, to, że jakieś chytre triki, jakieś boty, coś, tu coś wciska czerwony przycisk i nagle mu rośnie, nie? Ale niekoniecznie. Normalne praktyki, no, jakieś reklamowe, marketingowe, promocja, tu coś wkleić, tu zareklamować i ponoć tak to jest u was. U was, widzicie, rozumicie, u was nie wszystko jest złe, także nie u nas nie wszystko jest dobre. Był okres błędów i wypaczeń. Dobra, nie będę pajacował już. No, ale to dobrze, ja kibicuję, trzeba używać dzisiaj wszelkich możliwych sposobów na promocję. Widziałem, że teraz poszliście w shorty trochę, tak, te shorty YouTube'owe. Zdradzisz, Maharajo, czy działa to fajnie, dobrze, zadowolony jesteś, bo tak mniemam, że mogłeś maczać w tym swoje afe. No dobra, palce i... Coś to faktycznie działa, bo ktoś mi mówił, że te shorty to one są bardziej gdzieś tam windowane w górę, tak? Że jest ich na razie nie tak dużo, no teraz może się to zmieniło już, bo faktycznie widzę, że sporo. Niektórzy to zmienili kanały swoje w ogóle, że mieli normalne nagrania, a teraz same te shorty mają. Też mnie to ciekawi, czy to jest tak, że jak na YouTube'a wrzucisz coś bardzo krótkiego, to jest automatycznie klasyfikowane jako ten short i co? I zmieniają się proporcje ekranu na te pionowe? Coś tam działa. Uchylił rąbka tajemnicy Maharaja. No, nie wolno mu mówić. Zenek mu zabronił zdradzać. No. Krawiec, może byś zrobił audycję na temat skarbu średzkiego, to znaczy ze Środy Śląskiej. No, no nie jest to głupi pomysł. Tylko też pytanie, czy to taki ciekawy temat, nie? Ten skarb średzki, ale no, jest ciekawa propozycja, pomysł. No ciekawe, że się ustabilizowało. No to fajnie, odetchnąłem. Co tu jeszcze ciekawego? No w tej Francji patrzę, kurde, kotłuje się. Zakapturzeni młodzi ludzie spalili samochody, utrudniali strażakom ich gaszenie, rzucali w policjantów koktajlami Mołotowa, no to grubo, nie? I kamieniami, koktajlami, no to grubo. I na filmach faktycznie widać, że płonie wszystko, pożary i wrzaski charakterystyczne. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. To bardzo charakterystyczne. Można po samych dźwiękach poznać, że kto to jest, z kim mamy do czynienia, nie? A na Białorusi wyobraźcie sobie, że 5 lat kolonii karnej dostała dziennikarka TVP.
TVP, tak. Pani Iryna Słaunikowa. Słaunikowa, tak. Dziwne nazwisko takie. No, zamykają na 5 lat kolonii karnej za podburzanie rzekomo do protestów, za wściekłe ataki na władzę i tak dalej. No, fajnie. Wspaniała Białoruś jest, nie? Nasz ukochany przyjaciel i wspaniały gospodarz Łukaszenka, jak to mówił Etam. I że my powinniśmy mieć takiego gospodarza wspaniałego. To pojechał wtedy grubo. No, to byś, Etamie, byś coś chlapnął na antenie i dostałbyś 5 lat kolonii karnej. Fajnie? No nie wiem, czy tak fajnie. Morawiecki już oświadczył, że polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych podjęcie stanowczych kroków. No, wiemy, jak bywa z tą stanowczością na naszego rządu. To będzie taka stanowczość typu: przepraszam bardzo, czy... Weźcie, wypuśćcie ją, kurcze pieczone, no. Bo będzie naprawdę się może nieprzyjemnie zrobić. Bardzo was prosimy grzecznie, na razie, weźcie ją, wypuśćcie, kurcze, bo to jest bardzo, bardzo nieładnie. I palcem pogrozimy. Nu. To taka będzie stanowczość naszego rządu. Nasz rząd bywa bardzo stanowczy, ale w takich przypadkach, kiedy chodzi o dopierdolenie nam, o narzucenie nowych haraczy, o, jak pokaże się na przykład ministrowi zdrowia Niedzielskiemu te obiady w szpitalach z bułki i chrupek, to bardzo stanowczo wtedy nam powie: to nie jest restauracja, proszę, panie redaktor. Wtedy będzie bardzo stanowczy. Ale jak trzeba coś, jakieś międzynarodowe sprawy załatwiać, to pozycja, to nasz rząd się układa w pozycji takiej jak jedna osoba homoseksualna w stosunku do drugiej osoby homoseksualnej się układa. Powiedzmy, tak można by to nazwać. O, tak, też to czytałem, o czym pisze tu Eurynom, który cytuje: Konferencja Episkopatu Polski apeluje o walkę z promowaniem napojów bezalkoholowych, co jest groźnym trendem w marketingu. Znaczy, to chodzi o to, że o starą jak świat sztuczkę. No, to powstało, kiedy tylko w Polsce zabronili reklamy alkoholu, to jeszcze w latach 90. jakoś było, że producenci wpadli na pomysł, że będą reklamowali na różne inne sposoby ten swój alkohol. Jednym z takich sposobów jest reklamowanie na przykład, nie wiem, piw zerówek, nie? No i widzimy cały czas reklamę, znaczy ja nie oglądam, nie wiem, ale domyślam się, że są reklamy Lecha, są reklamy różnych innych marek alkoholowych, tylko że reklamują swoje produkty bezalkoholowe, powiedzmy, nie? No i tutaj episkopat powiedział, i to jest akurat w miarę mądry głos, nawet się zdziwiłem, bo pod tym artykułem napisałem nawet, że w końcu Kościół się wypowiedział na jakiś temat, który nie dotyczy wagin, ruchania w dupę się, czy nie broni się przed zarzutami o pedofilię, a wspaniale się broni. Ostatnio, znaczy nie tylko pedofilia, ale ostatnio no, taka ogólnie, takie, jakby to powiedzieć, taka Sodoma i Gomora, no bo jakiś ksiądz został oskarżony o to, że 20-parolatka tam namawiał do seksu gejowskiego czy coś. No i Klecha oświadczył, że to nie ja, to ktoś się podszywa, może hakerzy jacyś na pewno, lewaccy. I kuria, poproszona o zabranie stanowiska, powiedziała, no powiedział przecież, że to nie on. Tak, no. Tak, pamiętam łódkę Bols, no tak, była łódka Bols. Jakiś taki jacht pływał i reklamowali właściwie ten jacht chyba. Nie wiem, co tam reklamowali, bo tam łódka pływała. Łódka Bols. To było już takie bardzo bezczelne, nie? Bardzo dobre były kiedyś reklamy. W latach 90. dużo było dobrych reklam. Nie takie na jedno kopyto, nie? No kiedyś wam wspominałem o reklamie, gdzie taki, kurczę, filuś, śmieszny taki koleś w sweterku, kolorowiutkie ścianki, dookoła tapetka, on sobie siedzi taki uśmiechnięty i mówi: ja się bardzo, jak on powiedział, ja tak patrzę
i widzę, i cieszy mnie to, że w Polsce tak lubiane i popularne, i tu mrugnął okiem jeszcze, i tak popularne, mrugnął okiem, jest piwo bezalkoholowe. I taka reklama, nie? I to była właśnie jedna z pierwszych reklam piwa bezalkoholowego. Wszyscy się śmiali z tego, bo ten koleś tak śmiesznie to gadał. Wyglądał jak taki podchmielony trochę. Wypił normalne piwko, nie? I to mrugnięcie okiem, takie bezczelne trochę, nie? Że piwo, znaczy tak popularne. Nie pamiętam, czy on mrugał okiem, jak mówił, że tak popularne, czy że czy bezalkoholowe, ale... Fajne to było, takie śmieszne i sprytne w sumie, więc mi się podobała ta reklama. No, a wtedy to piwo bezalkoholowe było tak popularne, że szok, nie? Mega popularne było. Nikt tego nie pił w ogóle, nawet kobiety nie sięgały po takie wynalazki, bo to było nowość to wtedy jeszcze i wszyscy wychodzili z takiego założenia, no to jakiś bezsens, piwo bezalkoholowe, no albo piwo, albo to ja sobie wolę soczek jakiś kupić, nie? Nie mieliśmy jeszcze w ogóle obeznania i kultury jakiejś picia piwa bezalkoholowego. Dziś jest pewnie trochę lepiej, bo widzę, że sporo jest tych bezalkoholowych na półkach, i więc to pewnie schodzi, ale wtedy to była egzotyka po prostu zupełna i nikt się tym nie interesował, a nawet jak ktoś by mógł wypić, no to facet też sobie myślał, co ja będę bezalkoholowy, jakiś frajer, jakaś ciotka klotka, będę piwo bezalkoholowe pił, po co w ogóle, nie? No, ale to był sposób na zareklamowanie marki producenta piwa alkoholowego. No nie pamiętam akcji z proboszczem, może nawet nie słyszałem. Przyczepił się, że bar jest za blisko kościoła. To właściciel postawił wężyk kolejowy, to nie wiem, co to jest wężyk kolejowy, i odległość się zgadzała. Księża mają ciągle z czymś ból dupy, nie? Powinni się smarować właśnie maścią na ból dupy cały czas, bo wszystko mają ból dupy, bo oni wchodzą z założenia, że oni są takimi naprawiaczami świata i moralizatorami, i nauczycielami życia, nie? No to taką mają misję i ciągle pouczają. Nawet jak nie ma nic do pouczania akurat, to coś sobie wymyślą na siłę takiego, nie? I na przykład się przyczepią, że nie wiem, że ktoś tam pazie, że ktoś tam ma kozła, a kozioł to symbol satanistyczny, więc to jest promocja satanizmu. Coś tam se ubzdura, nie? Będzie siedział w nocy tak z otwartymi oczami, gapił się w sufit i myślał, do czego by się tu przypierdolić. Gry RPG to już tego młodzi nie chwycą, że szatan. Diabolo to powiedzą, że natanek, to będą się śmiali też. Alkohol mam. No i się czepia. Aha, kolejkowy wężyk. O... lotniskach, słupki i taśmy. Aha. No mamy zdecydowanie deficyt mądrych księży. Bardzo dużo tam jest przygłupów. Mówię, księża u nas mają rodowód wiejski najczęściej. No to no, cudów nie ma. Nie chcę tu umniejszać ludziom ze wsi. Pozdrawiam serdecznie, szanuję i w ogóle, ale no wiecie, jak to wszystko z wiochy przyłazi. No to będą tacy właśnie wiejscy księża, nie? Którzy są trochę szurami, trochę są odrealnieni, trochę tacy głupkowaci, nie? Strasznie głupkowaci są ci księża. Tylko ludziom się wydaje, że oni są tacy mądrzy, bo nauczyli się mówić w specyficzny sposób. Tego ich uczą w seminariach. Jak przemawiać do ludzi, i to obejmuje też właśnie dominantę. Nie wiem, czy jako dominanta kwalifikuje się ten... To takie mówienie charakterystyczne w kościele. Takie właśnie lekko śpiewne. Bo raz słyszałem, że to jest ta dominanta, a raz, że to jest właśnie takie mówienie... Trochę jak Jan Paweł II, takie, że to jest dominanta, nie? Więc już do końca nie wiem, czym jest ta dominanta, ale ich tam takich trików
uczą właśnie, jakim tonem przemawiać, jak modulować głos, jak intonować, nie? Jak akcentować, wspaniale. I ludziom się wydaje, że oni tacy mądrzy, taka prosta babina i prosty dziadunio, to jak on słyszy taki sposób mówienia jeszcze z echem pięknym, no to on w niebo wzięty, nie? Nomen omen. Żywcem do nieba prawie, że. Można zostać wciągniętym, jak się coś takiego fantastycznego słyszy. No ale sami księża, to co mają, sama treść tego, co mówią, to jest bida z nędzą i głupota, i jak nie szuria, to jakieś abstrakcyjne problemy, przypierdalanie się o coś tylko po to, żeby się przypierdolić, wymądrzanie się, a przede wszystkim brak szacunku dla ludzi, okropny brak szacunku. No, jak można swoich wiernych wyzywać, ty głupia babo, nie? I pretensje mieć o wszystko, że kawę przyniosła i śmiała się odezwać. To już jest dramat ludzki. Kościół bardzo dobrze, niech trzyma takich księży, bardzo mi to odpowiada, bo to będzie sprawiało, że będzie się pogłębiał kryzys tylko. Ja jestem za tym, żeby Kościół zdechł. Uważam Kościół katolicki za jedną z najbardziej szkodliwych instytucji wszechczasów. Kościół rzymsko-pedofilski bym zlikwidował w ogóle najchętniej, ale nie mogę tego zrobić w żaden sposób siłowo, nie chciałbym nawet, bo nie można ludziom odebrać ich kościoła przemocą, bo to nie tędy droga zupełnie. To musi samo wymrzeć, wyginąć, uschnąć i to się właśnie dzieje. Wymrze stare pokolenie, te babinki różne moherowe i młodzi się nie garną już. Młodzi wolą Kruszwila dzisiaj, który się znęca nad niepełnosprawnym umysłowo i wolą napoje, ekipy, energetyki i wolą gadać o tym, co kto ma. Pół tej konferencji, co oglądałem, to kłócili się ze sobą w taki sposób, że a ty ile zarabiasz? A ty jesteś biedak, popatrz, jakie ty buty masz. A człowieku, na takie buty to cię nie stać i nigdy cię nie będzie stać. I tak gadali ze sobą, nie? Tak dzisiaj trochę młodzi patrzą, co kto ma. Znaczy, zawsze tak pewnie trochę było. No, jak ja byłem mały w klasie, też się patrzyło, kto jest biedny, kto bogaty i z tego najbiedniejszego się zawsze w klasie śmieją. Ale nie tak jak teraz, nie? Że takie ocenianie drugiego człowieka tylko pod kątem tego, co ma, ile ma lajków. Jak się zjawi ktoś, kto jest nieznany w ogóle, to kto ty w ogóle jesteś, mordo? Jakiś no-name, nie? Pa, kurwa, ty ile masz subów? Co człowieku, z czym do ludzi w ogóle, nie? Nie rozmawia się z kimś takim. Ty jesteś nikim, jak masz mało subów. Straszni są ci ludzie są tak płytcy, tak głupi, że bardziej już nie można. To taki przykład dla młodych, mnie to martwi trochę. Księża, gdyby byli bardziej hop-siup do przodu, gdyby bardziej się interesowali tym, co się faktycznie dzieje, gdyby brali serio, na serio swoją misję zwracania uwagi na problemy, to by tego może dotknęli, nie? Ale oni gdzieś tam są, on gdzieś usłyszał, że diabolo i on sobie będzie gadał o diabolo dalej, nie? Że diabolo gra szatańska, przez szatana zrobiona. Gdzieś sobie jak już pornoli się naoglądał i konia se zwalił, to se włączył spiskowe strony i poczytał, że autor czy autorka Hello Kitty zawarła pakt z diabłem i będzie o tym gadał, nie? Są niezorientowani, o czym naprawdę warto by pogadać i na co zwrócić uwagę, nie? Ty sam nie orientujesz się w świecie, tak samo inni nie orientują się i zagłosują na socjalizm, pisze Christopher. No, myślę, że trochę lepiej się od księży przynajmniej orientuje. Zresztą zapytaj młodych, czy popierają socjalizm. Zobaczysz, że większość tak, niezależnie od wieku. Wiesz co, Christopher, ja mam zupełnie inne wrażenie. Widzę, że lewactwo jest tępione przez młodych. Przynajmniej w mojej bańce informacyjnej widzę, że popatrz, ten... Te różne fejmy, Heilig, Prime, te wszystkie właśnie frikowe gale, to tam się pojawiają ci sami celebryci często. Jest ich dosyć sporo. W tej gali Kruszwila to tam setka ma być celebrytów, tych patocelebrytów i oni właściwie wszyscy
jak jeden mąż są antylewaccy. Jak się pojawił ten Jaś Kapela, lewak, to on był takim ewenementem, kimś z innej bajki. I oni go prawie wszyscy nienawidzą tam. Tylko dlatego, że jest lewakiem. Są za głupi, żeby wiedzieć w ogóle, dlaczego go nie lubią. Mają zaprogramowane i wpojone, wiedzą, że jest taki trend, że nie wypada im lubić tego Jasia, czy go cenić za cokolwiek, że trzeba go nienawidzić, bo lewactwo to gówno, nie? A prawactwo, wiesz, to patriotyzm, orzeł biały, ja jestem patriotą, mordo, nie? Ja, kurwa, chodzę. Tam chodzą do kościoła często ci ludzie, spowiadają się, chwalą się, że ja chodzę do kościoła, dziękuję Bogu za to, że wyleczył mnie z kaszlu 2 lata temu, bez Boga bym dalej kaszlał. I tak na serio to traktują i oni nienawidzą lewactwa, więc to, co ty mówisz, że młodzi są za lewactwem, to ja tego tak nie widzę za bardzo. Wydaje mi się, że o wiele bardziej jest prawactwo popularne u nas, nie? I konserwatywne jakieś takie nastawienie kościółkowe nadal, mimo wszystko. Tradycja, patriotyzm. Przecież Jaś Kapela dostał, tylko obraził Jana Pawła II, to dostał w mordę od razu od innego jakiegoś frika, nie? Po którym byś się może nawet nie spodziewał, bo on taki wygląda jak jakiś dresiarz czy coś, a on jest bardzo za Janem Pawłem. Też nie wie, jakbyś go spytał, a za co cenisz Jana Pawła II, to by ci też przypierdolił, bo nie wiedziałby, co ci odpowiedzieć. To powiedziałby, co ty, kurwa, się pytasz w ogóle? Jeb, w mordę, nie? Więc ja... Ci, którzy się martwią, że lewactwo jest jakieś popularne, to mi się tak nie wydaje zupełnie. Wręcz w drugą stronę, nie? A na grafice są zdjęcia ze śniadań w szpitalach. Tak, Buli, tak. Cześć, Buli, w ogóle. Cześć. Dobry wieczór panu. Tak, to są śniadania. Wcześniej był taki temat, właśnie jak karmią w polskich szpitalach, no niespecjalnie. Chociaż te zdjęcia mogą być troszkę mylące i troszkę takie tendencyjne, no bo też o tym wspominałem, że jest trochę szpitali takich, które zupełnie się z tego, bardzo się mocno z tego trendu niefajnego wyłamują i mają swoje kuchnie, serwują dobre dania, porządne. Ale, no, więc jest trochę lipa, bo bardzo dużo zależy od tego, jak trafisz. Wpisałem wczoraj też frazę dania, posiłki, Wrocław, szpital i zobaczyłem, że w takim dużym, prężnym mieście jak Wrocław, to są właśnie liche. Liche bardzo te posiłki. Abym się spodziewał, że w większych miastach się będą właśnie te chlubne przykłady, nie? A tu się okazuje, że może właśnie jak traficie do szpitala w jakimś małym mieście, mniej znanym i prestiżowym, to tam dostaniecie bardzo dobre jedzonko właśnie. A w takim Wrocławiu dostaniecie bułkę posmarowaną nożem i chrupki kukurydziane. No to jest hardcore, nie? Chrupki kukurydziane dla pacjenta, kurwa. Szkoda, że mu jakiś ten, chipsów jeszcze nie przynieśli. Chrupki z chipsami na przykład.

Misio o małym rozumku pisze: młodzi nie popierają lewactwa sami z siebie. Ktoś im to wpoił. Rodzice i dziadkowie dali dupy z wychowaniem. To zasługa starszego pokolenia. Wydaje mi się, że lewactwo może niektórych kusić dzisiaj, bo kojarzone jest z takimi rzeczami jak ekologia, tolerancja, prawa człowieka, prawa mniejszości, no i też opieka nad obywatelem. Niektórzy tak by chcieli, nie? Więc to może jakoś ludzi kusi. Ludzie chyba często tak płytko trochę oceniają, bo widzą, patrzą sobie, tu jacyś prawicowi nacjonaliści, czarno-czerwone, białe flagi, to jakiś taki Adolf Hitler, nie? A tu tęcza, kolorowo, wesoło, to pójdę tam, nie? Tak bez jakiegoś wnikania wielkiego w ideologię. No wiadomo, że jak ktoś będzie też gejem, to będzie go ciągnęło też do lewactwa, które stara się reprezentować jakoś tych ludzi, a z kolei druga strona się od nich odżegnuje, wyzywa od pedalstwa, Sodoma i Gomora, pedalstwo, co oni tam mają szukać? Wszelacy ludzie właśnie tacy, którzy mają inną orientację seksualną, geje, lesbijki, no, też myślę, że te matki, które by bardzo chciały mieć taką możliwość, żeby dokonać aborcji, no to oczywiście też pójdą do lewaków, no bo po drugiej stronie barykady to mogą w mordę dostać, jak powiedzą tylko o takim czymś, nie? O takiej ewentualności. Więc każdy idzie tam, gdzie go ciągnie. I ty tych lewaków wielbisz, pisze Christopher. A kto ci powiedział, że ja wielbię lewaków? Przecież powiedziałem w ostatniej nawet audycji, to nawet takie dosyć mocne wydaje mi się było, że zastanawiam się, czy miało sens zapraszanie Błażeja, komunisty w ogóle, jak on jest za Mao, jak on jest za tymi Chinami strasznymi, gdzie są tak łamane prawa człowieka, jak on tą Rosję by pewnie usprawiedliwiał teraz jakoś, nie? No i sam fan tak zbrodniczego systemu jak komunizm, nie? Tak antyludzkiego. No to może nawet trochę było nie w porządku do Błażeja, bo nagrywał tutaj długo, zrobił dużo fajnych audycji ciekawych, a ja tak mówię, no, czy warto było go zapraszać? Ale to nie chodzi o samego Błażeja, to chodzi o tak ogólnie bardzo o to, czy powinniśmy pewne tematy, tak samo jak się dzisiaj zapytałem, czy powinniśmy o tej szkolnej teraz tu rozmawiać i robić o tym audycję całą, nie? Czy, zważywszy też na to, co się właśnie wydarzyło, to, że Kononowicz wpędził do grobu starszą kobietę i spowodował jej śmierć. Najprawdopodobniej to jeszcze nie jest na 100% sprawdzone. Lubienie lewactwa brzmi z tego, co mówisz po prostu. Christopher, też nie będę się zapierał rękami i nogami, bo to nie jest tak, że się odcinam od tego lewactwa, bo... Ale wiesz, wydaje mi się, że i u prawicowców zauważę coś, co mi się spodoba. Nie wiem, są to często ludzie odważni, którzy mają szacunek dla tradycji, powiedzmy, nie? Mają coś do powiedzenia ciekawego. Nie wiem, no co tu można... Coś na pewno bym u nich też znalazł fajnego i na tej samej zasadzie w lewactwie też coś tam widzę szeroko rozumian. Ja po prostu nie uważam siebie ani za prawaka, ani za lewaka, po prostu obserwuję i jak coś wychwycę, co mi odpowiada, no ale ostatecznie może mnie to klasyfikować właśnie jako lewaka. No dobra, to mogę być lewakiem, ale czy to, wiesz, to dobra, to ty sobie bądź prawakiem, ja sobie będę lewakiem i możemy jako osoby trochę bardziej cywilizowane niż przeciętny obywatel tego kraju, możemy sobie nawet podać rękę, słuchaj, nie? No przecież jesteś tu, słuchasz teraz i jesteś tu z nami, więc jakoś cię nie odrzucam aż tak strasznie, nie? No, nie musimy się nie lubić z tego powodu, możemy sobie tam podyskutować o różnych rzeczach, nie szufladkując nawet tak bardzo, że ty prawak, ja lewak, bo to jest często bardziej skomplikowane jakieś, nie? Wiadomo, że... sobie etykietujemy wszystko na tym świecie, żeby lepiej sobie poukładać, lepiej zrozumieć, kto jest kto,
kto ba- tak, wiesz, ale to, to jest takie uproszczenie duże, nie, jednak. Na pewno wiesz, co mam na myśli. Lewak jest wrogiem wolności i rozumu, pisze Czektul. Czektul, Czektul. No. Czektul pewnie lubi Keltuza. Może jakąś przerwę muzyczną sobie zrobimy.

Mata estado Kuzov. Kurwa, też mam już długie baty strasznie, już mi do połowy pleców sięgają dosłownie, tak zarosłem. Cholera jasna, trzeba by w końcu ściąć te kłaki. Może się na zero opitole, nie wiem. Korwin ma tę zaletę, że nikt nie potrafi go zaorać, tylko on sam, pisze Misio. No, coś w tym jest, coś w tym jest. No, prezes Janusz Korwin-Mikke potrzebuje następców, no, nikt nie jest wieczny. Z wiekiem wiadomo, trochę mózg już nie pracuje, tak jak kiedyś. I taki dziadunio się robi, leśny dziadunio z niego coraz bardziej. No więc to też normalne, nie? Nas też to czeka. Może Kltuza zaprosić, kurde, nie? Kiedyś był w kontestacji, wiem, że wywiad dawał, to co, to do nas nie przyjdzie. To oczywiście jest jakaś przeróbka, to jest przeróbka Modern Talking? Czy czego? Co to było? Co to było? No. Dziś jest popularne robienie takich przeróbek różnych. Co drugi artysta coś przerabia. Ale nieczęsto chętnie płaci za prawa autorskie. Na przykład ten Fritz z tej całej ekipy tak popularnej użył sobie tekstu, piosenki, przerobił jakiejś pani, co mało znanej zupełnie, takiej grubszej pani, co na TikToku sobie coś śpiewała, on to wziął, wykorzystał, nawet grosza jej nie dał, nie? Kij z tym, że sami zarabiają miliony na odsłonach, to jest top of the top, to nie skontaktuje się, nie? Nie napisze, nie da nawet 100 zł. Tacy to są ludzie. Beznadziejni są ci patocelebryci. Ja takich nie znienawidziłem teraz, I patrzę na to z taką nienawiścią nawet do nich trochę, nie? Że oglądam takie, nie wiem, jakieś dziwne guilty pleasure moje, że tak patrzę, nienawidzę ich, ale oglądam i myślę, ale bym ci z plaskuna strzelił chętnie. No właśnie, zbieram na pałkę teleskopową, żeby bić lewaka, robaka. Proszę o wpłaty. Właśnie, to jest dobry sposób na zachęcenie do wpłat. Jak powiem, że zbieram na pałkę teleskopową, żeby bić lewaka, to zaraz się chętni znajdą. Masz, Krawcze, masz. No, jeszcze ci dorzucę, masz, kupuj. Dwie pałki kup, nie? A potem hamuwa trochę, bo powiem, że na prawaka zbieram na pałkę, to zaraz lewaki, bij prawaka, dobrze Krawcze, w końcu zmądrzałeś, masz tu na pałkę i jeszcze na gaz, i jeszcze na sznurek. W ten sposób trzeba szukać sobie wrogów, manifestować swoją niechęć do kogoś, to zaraz cię będą wielbili wszyscy. Takie życie, taki świat, no. Nie ma dzisiaj popularności bez dymów, bez awantur, bez nienawiści. No, chory świat trochę, nie? Chory świat. Także zobaczymy, czekam na, wracając tutaj do tematu polskiej dziennikarki TVP, która dostała 5 lat kolonii karnej na Białorusi. Domyślam się, że nie jest to specjalnie miłe miejsce, taka kolonia karna. Zobaczymy, czekam na stanowczą reakcję polskiego rządu i się nie doczekam. Orężadę sobie piję. Widzicie, znów nie piję alkoholu. No, a za neonówką, za kabaretem neonówka, który zasłynął, ciągle o nim piszą teraz, jakby to, nie wiem, jakieś trzęsienie ziemi na scenie kabaretowej, bo zaśmiali się, żartowali sobie hardkorowo z PiSu i trochę z PO. Wow! No naprawdę, szok! Ale Kryszak zwrócił uwagę na coś ciekawego, skomentował to tak, oczywiście wstawił się tutaj za kabaretem, bo Polakom się tak, no, wszystkim, co są oczywiście za PiSem, to się bardzo nie podoba to, że ośmiesza się prezesa, a co on jedyny, co coś zrobił. A to, że jest taka drożyzna, wszystko całe te
to Tuska wina. Patrz pan, te wilcze oczy, ta morda, ja nie mogę patrzeć na to. Ale dlaczego pan właściwie tak nie lubi tego Tuska? No patrz pan, to jest nie szwabisko wstrętne, patrz pan na to mordę, jak on wygląda. No ale wie pan tak po wyglądzie, może coś konkretnie bardziej. Proszę pana, pan dobrze wie, jaki jest Tusk, wilcze oczy, patrz pan na ten ryj. No. Czyli taki typowy wyborca PiSu, elektorat betonowy tak zwany, który nigdy nie zmieni zdania, bo prezes Kaczyński jest najlepszy, a jak coś nie wychodzi teraz troszeczkę tam, no te ceny, to wszystko, to Tusk wrócił z Brukseli i tak nam zrobił. No. TVP potwierdzi, że tak właśnie jest, bo na propagandę dużo mamy pieniędzy, dużo, mamy miliardy na propagandę. No, na jedzenie w szpitalach trochę mniej już, ale co powiedział Kryszak, że zawsze kij w mrowisko będzie wywoływał ruch wśród mrówek, czy to robotnic, czy nawet królowa się zaniepokoi, więc to zawsze tak było, zawsze tak będzie, jesteśmy różni, ale zawsze ten kij będzie nas drażnił, podsumował. Ale mówił też, że zadaniem kabareciarzy powinno być właśnie mówienie o polityce bardziej, bo dowcipy to se można opowiadać u cioci na imieninach na przykład, nie? I ja się z nim zgadzam w dużym stopniu. Znaczy nie do końca, bo sam wolę zagranicznych stand-uperów, kabarety, które nie są często polityczne. Jest więcej komików, impresjonistów, którzy kogoś naśladują, różnych aktorów znanych. Albo po prostu opowiadają śmieszne historie, nie tyle kawały, co śmieszne historie i tego to się fajnie ogląda. Nie uważam, żeby kabaret musiał być z zasady upolityczniony, ale u nas w Polsce to by się przydało, bo jak jest ciężka sytuacja z władzą, nie możemy trafić coś na władzę, która by nie kradła, nie byłoby afer co drugi dzień, nie byłoby marnotrawstwa, niegospodarności, pogardy dla obywatela i drenowania jego kieszeni i tak dalej. No nie możemy coś trafić. No to takie to potrzebujemy takich kabaretów i one muszą bardzo silnie dowalać. Oczywiście u nas nie jest to do końca takie bezpieczne. Nie jesteśmy co prawda Rosją, żeby tutaj zaraz takiego wziąć i zamknąć do obozu, czy Białorusią, nad czym niektórzy pewnie ubolewają trochę, nie? Pewnie ktoś ubolewa, że tak nie jest. No ale też nie jest to taki do końca bezpieczny zawód, bo mogą ci grozić, będziesz miał straszny hejt. Jeden z członków tego kabaretu, Neonówka, groziła mu, czy dostał ekskomunikę nawet od księdza za jakieś żarciki z kościoła czy z PiSu. Drugi też miał jakieś problemy. No, jak poszerzą teraz w ogóle zakres... jak poszerzą to prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych, to jeszcze ciężej może być, bo już może, bo ma być więzienie też przewidziane nawet za szczególną obrazę. Wiadomo, że u nas, jak mówiłem, u nas nie jest złe prawo, tylko niepotrzebnie się to prawo ciągle zmienia i źle się je egzekwuje, nie tak jak powinno i to jest większy problem, a nie samo prawo. Co tu jeszcze ciekawego? O księdzu, co poucza w sprawie kolejki do toalety, że kapłan ma pierwszeństwo i że kawę w cichości trzeba podawać, to już było. Swoją drogą ciekawa sytuacja, że suspendowany ksiądz, a nadal tu pielgrzymki, tu z ludźmi łazi, powinien stracić uprawnienia do bycia księdzem po prostu, czyli nie powinien już przemawiać jako ksiądz autorytatywnie, z wyciągniętym palcem do góry i efektem echo, tylko powinien stać się normalnym człowiekiem, który już nie uprawia kapłaństwa. No ale też u nas księża mają totalnie w dupie prawo, bo jak prawo im nie odpowiada, to mówią, że oni ich tylko prawo boskie obowiązuje. Bardzo wygodne, prawda? Hail, wita się wódz. To. O, miejmy nadzieję, że nie wyciąga przy tym ręki do przodu, tak
charakterystycznie. Pytanie też, czy lewej ręki, czy prawej? No, hitlerowcy wyciągali prawą dłoń, dlatego tacy ludzie jak Olszański, Osadowski bronią się, że oni wyciągają lewą, a tak w ogóle to chcą pięć piw zamówić, nie? Sobie. O, tu mi się włączył etam. Co tu jeszcze ciekawego? Francja sobie nie radzi z emigrantami. Też już było. O gościu, co dostał kosmiczną karę za próbę przewiezienia kanapki McDonald's w bagażu podróżnym. Też już było. Więc sięgam do mojego folderka. Co my tu mamy? O, próg kradzieży też już był. Przypalanie zapalniczką dziecka też już było. Putin wypiera się własnych obywateli. A, tego nie było. No tak, Putin się wypiera wszystkich tych, którzy opuścili Rosję i mieszkają gdzieś za granicą, uważa ich za zdrajców. No, oczywiście chodzi o tych, którzy mieszkają, o tych Rosjan, którzy mieszkają gdzieś sobie poza granicami kraju i nie można było ich zwerbować do wojska, nie spełnili swojego patriotycznego rosyjskiego obowiązku, żeby napadać, strzelać do cywilów, kraść rzeczy różne, wywozić, gwałcić, torturować, to nie chcą tego robić i to są zdrajcy. No to ja bardzo cenię takich zdrajców. Każdy, kto nie chce torturować, gwałcić, kraść, to dla mnie jest w porządku człowiek w sumie. Ale dla Putina, Putin wręcz odwrotnie myśli. On myśli... Ach, szkoda gadać. Słyszeliście o kolumbijskim Breaking Bad? Cześć. Wyobraźcie sobie, cześć, tak, niechcący mi się tu włączyło, nie tyle podróba Breaking Bad, co na licencji. Na licencji zrobione i ta kolumbijska wersja to wygląda trochę jak kino offowe, amatorskie, bo to jest takie Breaking Bad. Wykupili normalnie licencję, żeby zrobić swoje Breaking Bad, bardziej takie odpowiadające. Temu, co się... odpowiadające bardziej realiom Ameryki Południowej. No i śmieszne takie jest, bo te mordy, te takie twarzowce. Zobaczcie sobie, to się konkretnie nazywa... To się konkretnie nazywa... Kurczę, no nie mogę znaleźć... Jak jest ten? Przerzut. Przerzut, bo to akurat fajnie nazwę. Czekaj się, tłumacz, Google może mi podpowie. Przerzut. Metastasis. O, Metastasis to się nazywa. Możecie nawet znaleźć odcinki na YouTubie i pośmiać się, bo no wiecie, Walter White czy Jesse Pinkman w wersji kolumbijskiej jest po prostu, no paradni są, nie? Wszystko jest takie gorsze tam. Wszystko jest takie gorsze i takie paździerzowe mocno. Wieśniackie fryzury. Każdy wygląda jak jakiś, nie wiem, jak jakieś połączenie Hindusa z czymś. Po prostu, no, takie wiecie, no, jakby to było Bollywood trochę, nie? Więc zobaczcie sobie Metastasis.

trochę jest pozmieniane, ale wszyscy bohaterowie się pojawiają, scenariusz jest mniej więcej ten sam, tylko że na przykład jak w Ameryce kampery są dosyć popularne i powszechne, no to tutaj już nie. I trzeba było autobus stary szkolny na przykład dać. Zamiast reklam, bo reklamy usług prawniczych też w Stanach podobno to czy było, czy jest to coś normalnego, no ale tutaj też trzeba było to czymś zastąpić, więc Sol prowadzi program jakiś taki prawniczy, też taka morda jak nie wypał. Nie, po prostu się to można dla śmiechu tylko oglądać, ale to ciekawe jest, że dla nich to jest coś normalnego i bardziej strawne jest to dla nich właśnie ci twarzowce, te mordy takie, nie, te paździerze. No, ale to nie jest nic takiego znowu niezwykłego, robienie filmu na licencji tego samego. Tak było z Kiepskimi też. Ukraina wykupiła licencję na Kiepskich, zrobiła po swojemu, też to było gorsze. No, widać, często jest tak, że to będzie gorsze dzieło trochę niż oryginał. Ale tam się to nie przyjęło. No, u nas się nawet nie spodziewali, że to tak pyknie. Sami aktorzy byli sceptyczni, mówili, a to po paru odcinkach zlikwidują. To znaczy Polsat faktycznie to zlikwidował, ale ludzie się domagali i wznowili. No i okazało się to wielkim sukcesem, a na Ukrainie nie. Nie spodobało się to bardzo, ale to było biedne strasznie. Gorsi o wiele aktorzy. Gorsze żarty. Zrobili błąd, że zaczęli od pierwszych odcinków, które były takie sobie, nie? Nie było tych perełek takich, bo Kiepscy są strasznie nierówni. Wiele jest odcinków totalnie nudnych, beznadziejnych, mało śmiesznych, wymuszone żarty, ale są i takie, które są po prostu, no, mistrzowskie. Są świetne, oparte na pomyśle świetnym, bardzo zabawne, świetnie zagrane. To wynika trochę z tego, że scenariusze do polskich Kiepskich pisało bardzo wiele osób z 10 różnych scenarzystów na zmianę, więc no jedni są lepsi, drudzy gorsi. No. A wracając może jeszcze na temat do tematu szkolnej na moment.